0: Ogólnie jeśli to stowarzyszenie zaczyna być znane, no to trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba bułkę przez bibułkę, nie? Trochę. Trzeba uważać, bo może to się wymknąć spod kontroli nagle. To Misiu pisze, krawiec, jak ktoś ma tylko 9 zł na koncie, to jak może tobie wpłacić donata? No nie może. Nie może, mój drogi. Ale ty, Tomisiu, już wiele razy sponsorowałeś, więc się zupełnie tym nie sromaj, drogi Tomisiu, bo każdy, kto gdzieś tam zasponsorował, to może się czuć tutaj jak lord, jak szlachcic, jak bogaty wujek z Ameryki. No, a myślę, że dobrze, że ten próg wprowadziłem taki.
1: To mi się już wiele razy sponsorował.
0: Prosimy wyłączyć radyjko. O, jest Etam na antenie. Cześć, Etam.
2: Nie spodziewałem się, że mnie tak szybko odbierzesz, bo dlatego było włączone. Wczoraj Tomek po mnie, to dzisiaj ja po Tomku. No.
0: Jeśli dobrze, przepraszam, jeśli dobrze pamiętam, to Tomek cię chyba pozdrawiał i komplementował. To chyba on, nie? Mówił, że współpracował z tobą, że fajny gość jesteś i tak dalej. No.
2: Tak.
0: No,
2: tak.
0: Sam miło.
2: Także, miło, także urosłem o 2 centymetry.
0: I zadumieniłeś się jak dziewica.
2: No, dokładnie. Ojku, czekaj, tylko pójdę gaz przykręcić, bo wstawiłem sobie frytki, się smażą na patelni. Oszczędzam prąd, przeszedłem na gaz.
0: No widzicie, dziś mamy tutaj NPTV, a to się zaczęło od Etama i Tomka wszystko.
2: Nie, od Tomka zaczęło, bo Tomek zaczął, że tak powiem, tą całą inicjatywę od słynnego, jak to się nazywało, Kongresu Nowej Prawicy z lotów tym w Kongresowej. I tam się zebrali. To był jakoś 2011 rok.
0: Ty stary, tak między nami, to jak ja tak gadam o kamratach, bo wiesz, bo różnie się o nich wyrażam i Tomek tego słucha, to co on se myśli? Może on jest tam strasznie za tymi kamratami? Bo
2: to
0: dalej
2: NPC. Ja nie wiem, co myśli Tomek.
0: No myślę, jak się znacie, to...
2: Mogę wydestylować jakiś swój pogląd, co może myśleć Tomek. No my jesteśmy... Wprawdzie nie rówieśnikami, Tomek jest rocznikiem pierwszego lądowania na Księżycu, ja ostatniego, więc jest troszeczkę między nami różnicy wieku na korzyść Tomka, ma szerszą perspektywę, ale no już z wiekiem to się wyrównuje, także ten, nie wiem co myśli Tomek na ten temat, kamratów, natomiast ja mogę powiedzieć co ja myślę o nich, bo jeżeli ciebie to interesuje,
0: to
2: mogę się wypowiedzieć. Mi się wydaje, że tak zdolny człowiek, jakim jest Marcin, a ja go znałem osobiście, miałem tą przyjemność, mogę nawet tak powiedzieć, bo człowiek czynu, naprawdę człowiek czynu, który latał z myclem po siedzibie dawnego UPR-u, żeby przerobić ją na siedzibę nowego wtedy tego NPTV, chciałem powiedzieć, Nowej Prawicy. I własną potem i krwią ten cement tam rozrabiał. Byłem tego świadkiem osobiście. Człowiek, on był wtedy sekretarzem, prezesem zachodniopomorskiego chyba KNP i sekretarzem Korwina w tamtych czasach. Naprawdę człowiek czynu, świetnie opanowany, jeśli chodzi o technologię komunikacyjną, radio amator i czy nie wiem, czy amator, czy zawodowiec, bo możliwe, że też zawodowo się tym zajmuje. Tego akurat nie wiem. Bardzo ogarnięty kamerzysta, montażysta i świetnie ogarnia też to w czasie rzeczywistym. To zresztą widać w ich programie, który tam ze sobą robią. Nie wiem, na ile tam im tego sprzętu po tej całej aferze z tym spaleniem tego całego Kaliskiego czy jakiegoś tam...
0: Statutu?
2: Ja bym tak tego nie zrobił. No, powinni w niszczarkę włożyć, a nie tam palić. Palenie się źle kojarzy.
0: No właśnie, to dużo dzisiaj w naszym współczesnym świecie zależy od tego nawet nie co powiesz, tylko jak to zrobisz, jak coś pokażesz, jak powiesz. Nie liczy się treść, tylko forma bardzo często, nie? Jak komuś się źle kojarzy coś tutaj, naziści, pochodnie, coś, to od razu zła reakcja. A faktycznie, jakby do niszczarki włożyli, byłoby bardziej elegancko. Co do Marcina, no też zauważyłem, że on się zna na wielu rzeczach, bo i na budowlance trochę tam się zna, się wypowiadał, na historii. Jest naprawdę niezłym ekspertem od tych komputerowych spraw. OBS, wiesz, jakąś tam animację przygotować potrafi, przemontować film, pomontować tam program na żywo. To są naprawdę, to jest kawał wiedzy. No, z tego co mówisz, to jeszcze mocno zaangażowany. Trochę wiesz, mnie ubodło, że Korwin mu się tak zrewanżował, jak go aresztowali, jego i Wojciecha. No to Korwin się od nich szybko odżegnał. Ja bym się tak lekką rączką nie odżegnywał od kogoś, kto mi przez tam 10 czy 20 lat był moim asystentem, pracował, nie wiem, może i za darmo czy coś, nie wnikam, ale dobrą robotę zrobił i pomagał, tak dalej, to bym tak nie powiedział, ja wiesz, nawet myślę, niech spierdala, że... nie? I do widzenia.
2: Ja nawet myślę tak, chociaż wiem to tylko z drugiej albo i z trzeciej ręki, że Marcin wręcz bardzo dużą część swojego posiadania scedował na tą partię, zainwestował w tą partię, więc on nawet nie tyle, że nic nie, z tego nie ma, bo ja myślę, że Marcin tyle rzeczy i tyle, i on miał zasług. Ja teraz nie będę mówił nawet, że Tomek powinien też tak na tym skorzystać i być dzisiaj posłem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale właśnie tacy chłopacy jak oni, jak Tomek, jak Marcin, no ja nie, ja się tam udzielałem tylko technicznie, czysto. Nigdy nawet nie dzwoniłem do żadnej audycji. Byłem czysto, że tak powiem, pomocnikiem technicznym, więc absolutnie tutaj sobie nie mogę takich zasług przysługiwać, ale oni by byli osobami, które potrafiły wyjść na środek, jak coś się nie podobało w przypadku Tomka, czy wręcz występować na wiecach, jak w przypadku Marcina, zaśpiewać przed grupą tam iluś tam tysięcy ludzi Boże coś Polskę, tak? Czy jakąś rotę, coś tam śpiewał w każdym razie swoim tubalnym tenorskim głosem. No także to ja uważam osobiście, ja się szczerze mówiąc dziwię, że nigdy od tego pierwszego sukcesu, który był, Marcin Osadowski ani nie trafił jako europoseł, ani chociaż do biura europosłów, jako jakaś osoba bardzo blisko tam, sekretarz powiedzmy, czy ktoś taki. No wydaje mi się, że on tylko włożył, a nic nie wyjął, jak to kiedyś mi powiedział jeden facet od reklamy, że żeby wyjąć, trzeba włożyć, nie? Ja to kiedyś na żonę, znaczy na kobietę przełożyłem, żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć, nie? No, takie dwuznaczne.
0: Ach, te twoje sprośne.
2: A ja tak ja uwielbiam seks. Znaczy, omówić o seksie, bo sam seks trzeba się namęczyć, nie?
0: Nie jest to tajemnica żadna. Tutaj jest powszechnie wiadomo, więc nie zdradzę, że Etam uprawiał seks raz, ale skutecznie i w celu prokreacji udało się i całkiem nieźle to wyszło, tak patrząc.
2: Tak jest, na przez lewe ramię, na lewym boku pod wiatr, żeby była dziewczynka, tak jest. No, po Bożemu. Ja moja teza głosi, jeszcze raz wam przypomnę, bo to już dawno tego nie mówiłem, ale będę się powtarzał, bo już to wiem, że to pamiętam, że mówiłem. Każdy stosunek powinien dążyć do zapłodnienia. Pierwsze prawo fizyki Etama.
0: Jak przyszliśmy na sprawy intymne Etama, to zaraz słuchalność się na chwilę zwiększyła. To tak jakoś działa właśnie. Lubicie takie tematy.
2: Ja jutro planuję powrót do streama, bo już się to troszeczkę lepiej czuję i tak będę jutro grał w COVID Defendera na Amidze, w taką grę. Znaczy to jest taka moja wariacja, troszeczkę powiem. A czemu mam się nie powygłupiać? Jeszcze mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy dzieciństwa do pięćdziesiątki, także potem już trzeba będzie spoważyć. Ja potem mówię wam, po moich urodzinach to będę prawie jak potrzeba, zobaczycie, jak się zmieni, jak będę poważny, główny nurt i w ogóle zmieniam się wtedy. Ale na razie jeszcze mogę poszaleć trochę. Jeszcze ostatnie miesiące dzieciństwa. Ale ja dzwonię w ogóle z inną sprawą. Z inną sprawą. Bo co, to jestem ciekaw, czy tak zauważyłeś, co dzisiaj jest na tapecie? Takie dwa newsy, ale jeden szczególny. Taki, po prostu taki nowy, szykuje się nowe pianobicie.
0: Co mianowicie?
2: Odpowiem ci tylko, że chodzi o emerytury. Czy coś dzisiaj ci wpadło w ucho albo w oko?
0: Emerytury. Znowu jakiś polski wał. Robią, żeby tam przerzucić z kubki na kubkę i przy okazji tego przerzucania z kubki na kubkę zabrać ci tam 1/4 tego, co masz. Coś takiego?
2: Gorzej, bo to będzie... Bo to nastawi nie tylko już maseczkowców przeciwko niemaseczkowcom. Swoją drogą fajnie by było, gdyby przeciwnicy maseczek zrywali maseczki z twarzy maseczkowcom, a jak skoro tamci chcą zakładać, to niech ci zrywają. To była ciekawa, fajna taka bitwa by była na ulicach. Ale jak mówiłem, trochę wariacji teraz będę sobie pozwalał. Ale dzisiaj przeczytałem, jak to Tomek mówi, że to, co się czyta obecnie, to już to będzie za 2-3 tygodnie i takie baloniki próbne. No, on to wczoraj mówił na swojej audycji, jak po mnie dzwonił, to dzisiaj jest przerabiane i to na wszystkich portalach, w różnych formach, też bardzo bliskich, tak jakby to jedna osoba pisała, ale troszeczkę pozmieniane to jest. Wpadli na genialny pomysł, uwaga, bo to będzie tyczyło się również ciebie i mnie. Otóż emerytura, projektują taki projekt ustawy, podobno w kuluarach na razie, emerytura, pewnie jakiś poseł znowu, jakiś Hoc albo Koc, albo ktoś inny tam da.
0: Chocki-Klocki,
2: dokładnie. Emerytura ma zostać uzależniona od tego, ile dzieci zarabiają. Czyli na przykład twoja mama jest na emeryturze, a ty nie stwierdzisz, że stwierdzą, że nie wykazujesz tego, no to dodadzą jej jakąś minimalną, może, albo wcale.
0: Czyli se będą wybierali, tak, tu musielibyśmy dużo komuś dać, bo dużo wypracował, ale dziecko nie pracowało, to damy mu mało, tak?
2: Nie, bo to już, to oni już to sprytnie zaewaluowali specjaliści od PR, od Public Relations, to widać w tym tekście, jak sobie już wejdziesz w ten nagłówek i postanowisz te artykuły przeczytać, one są trzy, na wszystkich portalach, są w różnych miejscach, ale generalnie na głównej stronie.
0: A to zróbmy może to takie, zróbmy takie, ja bym zrobił takie prawo. Jeśli kuzyn teścia lokaja nie pracował, to ty też nie dostaniesz nic. Takie bym wprowadził prawo.
2: A oni tutaj zrobili inny motyw. Oni napisali mniej więcej, znaczy ja tego dokładnie zdania nie powtórzę, bo to tylko raz przeczytałem i od razu szybko wyrzuciłem do kosza. Natomiast oni to napisali mniej więcej tak, że ponieważ ZUS jest umową społeczną, znaczy taki był sens tego, tak, bo to nie jest słowo w słowo. ZUS jest umową społeczną i obecni składkowicze już, widzisz, nawet zapomnieli, bo wiedzą, że ludzie zapomnieli o tym, że mają konta indywidualne i odkładają, bo takie kłamstwo krąży i nawet papierki przysyłają, że ja mam 150 tysięcy, a planowana emerytura 290 zł z tego, to oni powiedzieli tak, że dzisiejsze dzieci pracują, wypłacają na emeryturę, czyli prawdę powiedzieli, na emeryturę współczesnych rodziców. Jeżeli mają mało zarabiają, czyli nie harują 16 godzin dziennie, a tylko takimi są minimalistami, na przykład jak my, że w ogóle nie pracujemy, to mało będą mieć ci rodzice, a jak dużo, na przykład posła, dziadki, no to będą mieć dużo. No, przeczytaj sobie, wejdź. I wszyscy to sprawdź, czy ja mówię prawdę. Bo to rano jeszcze było. Może zaraz zniknie, bo to może, wiesz, może ktoś pomyśli, że cholera, to ryzykowne jest takie podejście, bo zaraz nam się tutaj gromy posypią na nas, nie? Bo to im zmniejszy słupki, nie?
0: Przyrównajmy nasze pieniądze, które no, siłą nam zabierają, żeby je odłożyć. Państwo jest jak babcia taka, która zabiera ci pieniądze. Dawaj tu wnosiu, babcia ci schowa i ci będzie wydzielać. Masz tu na lizak, albo nie masz. I to jest taka pato babcia, która tam jeszcze na wódę wyda te pieniądze wnuczka pokryjomu. No niestety, a gdyby tak przyrównać te nasze pieniądze zebrane na przykład do gara zupy, to co? To ciągle ktoś tam rozcieńcza tą naszą zupę, którą my sami ugotowaliśmy wodą, jakaś kolejka dziwna się ustawia po tą naszą zupę, ktoś tam rozlewając jeszcze sobie nalewa pokryjomu tej naszej zupy i tak potem my przychodzimy po tą naszą zupkę, a tam na dnie tam kawałek marcheweczki tylko został, tak odrobina tego płynu i tak patrzymy ze smutkiem na ten nasz gar. Zupą na
2: no, to tak to może być, że będzie już wyjedzone. To znaczy, ja ci powiem szczerze, no, pomysł jest w zasadzie tak perfidny, że nawet ja bym tego nie wymyślił. Przecież ja potrafię wymyślić perfidne pomysły, ale naprawdę ktoś nad tym pomyślał. Teraz popatrz, rodzice, tacy już starsi dziadkowie dzisiaj, będą wilkiem patrzeć na swoje dzieci. Ty weź chłopie i do robota, do robota, a ty jedź na gasarbajt do Niemiec, zarabiaj, bo ja tutaj emerytura nie dostanę, nie? A dzieci, takie leniwe jak my dwaj na przykład, że tak troszeczkę sobie zlej powiem, to będą na tych rodziców. Ale nam się nie chce robić. A co? Przecież my mamy indywidualne konta. Nam mówili, że mamy konta w ZUS-ie, są indywidualne, to jest nasza własność i tego. I co to komu, do czego?
0: Ten. Chyba nocników nie interesują takie tematy jak emerytura, widzę, bo słuchalność zaczęła spadać wyraźnie, więc proponuję skończyć, ja tu muszę dbać. Seks Etama, słuchajcie, Etam, wyobraźcie sobie Etama, nago, wychodzi spod prysznica, już, o, przybywa, 46, 7, 49, Etam kładzie się na kanapie, nie wiem, co robi, nogę podnosi, już 51, jest, słuchaj, no to działa.
2: Gdyby jeszcze to działało na Don 8, jak to mówię? Don 8? Don 8? O Jezu, sorry, uruchomiłem niechcący zwrotną. To by było idealne. Wiesz, ja...
0: Tam wkłada parówkę do ust seksownie, wkłada z Biedronki.
2: Wkładałem ostatnio parówkę z Biedronki do ust, bo jadłem ręcami, bo mam wszystkie sztućce brudne. Wyobraź sobie, to będzie dobre, teraz przybędzie słuchacze, słuchajcie, szczególnie wy, kobiety, ja jestem taki porządny chłopak, że mam jeszcze zastawę wigilijną ze stołu w zlewie zamoczoną i się moczy i czeka na czas, kiedy wyzdrowieje, bo zaraz po świętach i po nowym roku się rozchorowałem przed trzema królami, dokładnie w ten sam dzień, co w zeszłym roku. Jakiś taki mam cykl. I do dziś siedzę i choruję, czy już jestem zdrowy, ale taki jeszcze, kazał mi lekarz, mówi, panie, posiedź pan do niedzieli, nie? No, bo teraz osłabienie i mu jakaś grypa zaczyna działać. O, pozdrawiam Anię, która tutaj przyszła i która mi fajne fotki wysłała, dziękuję bardzo. Jakie fotki, to pozostanie naszą słodką tajemnicą, nie powiem. No, w każdym bądź razie, no jak chcecie słuchać o pierdołach, a nie o ważnych rzeczach, to dobra, niech wam będzie. Możemy na ten temat pogadać. Znaczy ja w tej chwili jestem na etapie zastanawiania się, bo miałem dużo czasu wolnego. Czy wolnego, to mam zawsze dużo czasu, ale takiego wolnego w sensie, że w ogóle nic nie musiałem robić. Leżałem sobie w pierze i zastanawiałem się nad taką najbliższą, bo nie chcę planować dalej jak do lutego, przyszłością, no bo wiesz, w lutym wojna będzie, nie? Także wiesz, 22 albo 22 wybuch. Nie wiem jeszcze kiedy, ale mam przeczucie, że to będzie drugi lub 22. Dlaczego? Nie powiem wam. Ona dotknie również Polski do początku marca następnego roku. Ja już mam plan ucieczki, także jeżeli jesteście ze Szczecina, to punkt zborny, przystanek Białowieska, autobus 83. Będziemy przebijać się do Niemiec, także zachęcam. Gdybym, jak usłyszycie tylko syreny w Szczecinie, o ile zadziałają, bo one są elektryczne teraz, to można zdetonować ładunek z impulsem elektromagnetycznym, przestaną działać. Punkt zborny, przystanek Białowieska 83. By ktoś chciał się przyłączyć do pójdziemy do Niemiec. Ja znam drogę, jak tam przejść przez pole bez z ominięciem tych wszystkich kwarantan, testów i tak dalej. Dobrze. Poprowadzę was. Moi drodzy, tą wyprawę krzyżową zrobimy. A pamiętajcie o tym, jak mieszkacie nawet przy czeskiej granicy. 90 ponad, myślałem, że 80, a to jest ponad 95% polskich granic. Nikt nie pilnuje. To jest po prostu pole, góry albo rzeka. Także przechodzicie sobie po prostu i w pierwszym kraju, w którym się znajdziecie, jeżeli dojdzie do W, no już mniejsza z winy czyjej, bo to nie jest wina Rosjan, jesteście uchodźcami wojennymi. Także pamiętajcie o tym. Muszą was przyjąć, a i Niemcy podpisali, i Polacy podpisali, i Czesi podpisali, i Słowacy podpisali. Także ja polecam jednak Niemcy, jednak na zachód, chyba że zdążycie załatwić sobie obywatelstwo rosyjskie i wynieść się za Ural, za Swierdłowsk, największe uralskie miasto.
0: Słyszałem,
2: to są bardzo ważne rzeczy.
0: Słyszałem, że Ukraina dostała od Amerykanów jakąś bardzo dobrą broń, wyrzutnie rakiet. Co ciekawe, są to wyrzutnie rakiet jednorazowe. Nie słyszałem, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak wyrzutnia rakiet jednorazowa. Że co, że potem wyrzucasz całą tą wyrzutnię rakiet jednorazowa? Albo zrobiona taka z plastiku, jak z przejrzystego jakiegoś takiego, jak się kubki robi, albo z odzysku, z kartonu zrobiona jakaś to jednorazowa? To dziwne.
2: No to ale pewnie tak jak fajerwerk, nie? Że masz tą tubę, jak ci już... oprzesz sobie o ramię, naprowadzi cię ktoś na przykład pod czerwienią. Nie wiem, nie mam pojęcia, o czym mówisz teraz, nie? Bo tak sobie abstrahuję tylko. To po wyrzuceniu ładunku już ta rura jest do wyrzucenia, nie? Po prostu zostanie przetarta i jest do wyrzucenia. Może taka jednorazówka, no. A może to nawet jest z plastiku pancernego zrobione. Także jest to całkiem możliwe, że nie opłaca się po prostu robić rury z wymiennym ładunkiem, tylko daje się taką jednorazówkę, nie? Petardę, nie? Ale ja, wiesz co, ja widząc te ruchy, wszystkie wojsk, które się odbywają, ja się szczerze nie dziwię. Nie dziwię się Putinowi, że on sobie tam rozstawia ten, no bo przecież to jest dokładnie taka sama sytuacja, słuchaj. I to jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niech sobie to wyobrazi. Gdyby w tej chwili Rosjanie rozmieścili swoje wojska na Kubie, w Meksyku i w Kanadzie. To jest dokładnie ta sama sytuacja. A oni tam nie mają wojsk. Wojska nasze, NATO, czego w ogóle Rosja chce od nas? Od ministra spraw zagranicznych można to się dowiedzieć, Ławrowa, tak? Bardzo, bardzo młody człowiek. Oni chcą jednej rzeczy, dotrzymania traktatów z lat 90., to znaczy nieprzyjmowania po pierwsze Ukrainy do NATO, po drugie wycofania z państw bałtyckich i z Polski, bo miały być nie stacjonować wojsk. Zresztą są symboliczne, umówmy się, tak, amerykańskie. Czyli Americans go home. I tyle. Ja osobiście uważam, chociaż nie znam się aż tyle na polityce międzynarodowej, ale uważam, że jak gdybym grał w grę strategiczną na komputerze, to ja bym dokładnie tego samego zażądał, tak? Rosja nie jest tutaj agresorem. Rosja po prostu robi to, co musi. No pamiętaj, że do Moskwy jest 400 kilometrów od granicy rosyjskiej, tak?
0: Musi to na Rusi właśnie, no.
2: No, tak jak ja ostatnio mówiłem pani kasjerce, że musi eta w Rosji, a w Polsce jak to chaciu, nie? No, co się śmiała, nie? Nie wiem, dlaczego się śmiała.
0: Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce. I to się sprawdza, no. Rosja musi po prostu napadać na inne kraje i powiększać swoje terytorium. Pytanie, co będzie, jak dojdą do nas, to też wchłonąć taką Polskę byłoby bardzo opłacalne. No.
2: W zeszłym roku, bo ćwiczenia Zapad, czyli Zachód po rosyjsku, to są wykonywane już co roku od pewnego czasu, o ile się nie mylę, lub co dwa lata, ale chyba co roku. Tam jest taka doktryna przyjęta przez zbir, czyli przez to ten zbiór, jak oni to nazywają, czekaj, to jest skrót, zbir, no nieważne, Unia Rosyjsko-Białoruska, że w 13 dniu, o ile wojna konwencjonalna nie będzie miała przełożenia strategicznego pozytywnego, czyli nie zostaną strategiczne punkty osiągnięte, to w 13 dniu następuje atak taktyczną bronią jądrową na terytorium Polski między, tylko nie wiem teraz, nie pamiętam już tego, między prawdopodobnie Wartą a Wisłą. Robimy pas po prostu, pas, którym potem będą musieli settlersi, czyli co oczyszczają, nie? Będą musieli, jak to ja mówię, tak jak w grze komputerowej było, będziemy musieli settlersów wysłać, żeby oczyszczali te terytoria. Nie?
0: A ja bym wolał, żeby napadli nas Amerykanie, bo oni najpierw napadną, a potem przeproszą. No jak to Smoleń
2: no,
0: mówił.
2: Stara doktryna, to kto to wymyślił, bo to nie było moje. Ja to gdzieś usłyszałem przed laty jeszcze, żeby ogłosić się stanem 51 Ameryki. No i wtedy bylibyśmy przecież Haiti tak ma, przecież oni są, widziałeś na mapie, jak daleko jest Haiti? To jest stan amerykański przecież, no. Alaska to jest w ogóle przedzielona całą Kanadą, nie? Puerto Rico chyba, czy ktoś też tam są dolary amerykańskie. Normalnie wziąć się ogłosić Stanem.
0: A jakby jakąś małą działeczkę sobie kupić, taką bym tutaj w Środzie Śląskiej kupił tam obok Sroki działkę i ogłosił ją Stanem amerykańskim.
2: Znaczy, to jest możliwe.
0: Malutkim takim.
2: Każdy ma do tego prawo. Problem, ja ci mówiłem, że zaczynam dopiero wchodzić w prawo naturalne, tylko tutaj jest jeden problem. Problem nie jest w tym, że ty się ogłosisz, bo nawet austriacki architekt z Wiednia zbudował dom w kształcie kuli. Sprawdź sobie, jak wpiszesz dom w kształcie kuli, architekt austriacki, autonomia. On sobie ogrodził to drutem kolczastym i ma państwo jednodomowe. Drugi taki przypadek był w Szkocji na jakiejś wyspie, gdzie Szkot ogłosił jednoosobowe państwo, a przykład prawdziwego państwa kilkuosobowego to jest nie wbrew pozorom Sealand, czyli ta platforma wiertnicza, tylko to jest państwo Pitcairn, które ma 34 mieszkańców, aczkolwiek jest terytorium zależnym, bo tam głową państwa jest królowa Elżbieta, czyli Brytania, tak? Wielka Brytania.
0: Przypomnę tutaj, że Martin Lechowicz, który gościł ostatnio w Nocnym Radio, jest baronem Sealandii. Kupił sobie tam za 20 euro tytuł właśnie barona Sealandii i tytułuje się. No, to ja też bym chciał, też może bym
2: sprawdził. Jeśli tutaj to było to, do czego zmierzam, bo ja się zawsze rozdrabniam i zaczynam gadać, jak ty mnie nie przyhamujesz. Problem jest w tym, żeby uznały cię inne państwa. W tym jest cały problem. Jeżeli na forum tego niestety ONZ, czyli dawnej Ligi Narodów, będą państwa, które to uznają, to będzie okej. Okay. No Polska też ma swoje państwo.
0: No to tak ja mam tu rozwiązanie. Przepraszam, że ci przerwę. Jakbym założył tą na działce tu w Środzie obok Sroki sobie właśnie ten nowy stan USA, a to namówię kolegę, tam jest taki Mietek, mieszka też na działkach, żeby on też swój kraj założył i on mnie wesprze. Czyli już będzie inny kraj, który jakby uznaje mój kraj. Mój stan.
2: No pierwszym takim, o którym ja słyszałem, mikropaństwie stworzonym jak gdyby w obrębie dużego państwa, to był Fenisreich, czyli drobne Niemcy, przez bodaj Joschkę Fischera założony. Nawet tam jest waluta osobna, to się nazywa Angel. To jeszcze było za jak ona się nazywa, ta Niemra, co była kanclerką, zapomniałem już jej nazwisko, patrz, już parę dni nie jest.
0: Merkel?
2: Merkel, tak, za Merkel. I Bundestag się zebrał i była na ten temat debata i oni uznali to. To parę hektarów, taka stara fabryka i tam trochę ziemi obok tego. Parę hektarów dosłownie, no taki Wiskort jak w Szczecinie jest. Ta fabryka się tam rujnuje, tam cegły spadają z dachów. Komin najwyższy jest 300 metrów w Szczecinie na Wiskordzie. To ten Wiskort można byłoby zrobić takim Fenisreichem polskim, nie? Ale jest polski i królem jest Polak. Nazywa się to Kingdom of Enklawa i jest to na ziemi niczyjej po wojnie w Jugosławii, na granicy, takim terytorium spornym, na granicy między Chorwacją a Serbią. Jest część pasa takiego, nazwijmy to właśnie niczyjego, o który tam się specjalnie nawet chyba nikt nie spiera i od kilku lat jest nawet taka strona, jak piszecie Kingdom of Enklawa, znajdziecie, to jest księstwo i obecnie królem jest Polak. Tam jest, ta monarchia ma jakąś swoją formę, taką stricte demokratyczną, nie, ale jak to się nazywa, bezpośrednia demokracja. Tam jest, czyli ten król elekcyjny, tak, wybierany przez wszystkich członków i oni rozdają też tam za ileś dolarów te obywatelstwa. Takim państwem, które rozdaje obywatelstwa, jest też również właśnie w tej chwili Kanada, o dziwo. Nawet reklama leci na YouTubie. Na pierwszej pozycji głównej strony jest zostań, emigruj do Kanady. Znowu robią tą akcję. Bo oni co kilka lat robią. Australia to kiedyś robiła, no teraz to nikt by do Australii nie chciał pojechać. Pitcairn właśnie robi i robi Hat River, który został podobno, słyszałem od Jacka z Australii, że zostało to zlikwidowane. Bo tam jedna miejscowość na bazie tak zwanego prawa międzynarodowego, którego de facto nie ma, znalazła tam jakąś ścieżkę, żeby ogłosić autonomię. I to było jedno miasteczko, tam 20 parę tysięcy ludzi, czyli mniej więcej tak jak państwo Nauru. Jest możliwe teoretycznie, nie? Ale do tego polskiego państwa, jeszcze tak dopowiem, do tego Kingdom of Enclave'a, to nasze ministerstwo się odniosło, bo jest artykuł, jak wpiszesz Kingdom of Enclave'a, stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to napisali na WP, to było, ja to czytałem artykuł, to nawet pamiętam, że oni nie będą poważnie traktować jakiegoś, jak oni to nazwali, imprezy, czy jakoś tak to nazwali, wydarzenia kulturalnego. Takie, wiesz, powiedzieli takie masło maślane, nie? Że to jest taki happening. O, happening, to słowo zostało użyte. Happeningu polskich emigrantów, tak?
0: No w zasadzie trochę tym to jest, bo żeby państwo było państwem, sensu stricte, Gogor, przepraszam bardzo, donating.
3: Na małe państwo nocnego
0: małe
3: radia.
0: Państwo.
3: Krawiec na dyktatora, a etam na ministra spraw wewnętrznych.
0: O, a to ci dopiero. Gogor tutaj, wiesz co napisał? Napisał, że no, rzucił tutaj 11 zł na małe państwo. No to trochę mało jak na państwo, żeby założyć, myślę. Jeszcze trochę by się przydało. Ale dziękuję. Krawiec na dyktatora, a etam na ministra spraw wewnętrznych. Czemu akurat minister spraw wewnętrznych? Etam? No ale to dobre stanowisko chyba, nie? Dzięki, Gogor.
2: Znaczy ja powiem ci tak, ja bym bardzo przydał się, może to jest moja opinia o samym sobie, więc bardzo mało obiektywna być może, ale ja bym na przykład przydał się, na przykład taki pomysł bym miał, przed jak zrobić, żeby ślad węglowy u ludzi, znaczy nie robić jakiejś tam super depopulacji, takich rzeczy, bo to jest barbarzyństwo, ale żeby ten ślad węglowy był coraz mniejszy. W Chinach była polityka jednego dziecka, tak? No, w związku z czym rodzili się głównie chłopcy, no i teraz tak było, tak? I teraz jest problem, bo brakuje dziewczynek. I tam w parkach stoją dziadkowie czy rodzice i reklamują swoich synów jako przyszłych mężów.
0: W sumie,
2: tam mają raj.
0: W sumie takie państwo, w którym służba zdrowia to jest jeden medyk, lekarz, wojsko to jest jeden jakiś taki bardziej nakoksowany zeba. Minister kultury to jakiś student oczytany na przykład. No to takie państwo mogłoby być, nie? Różne.
2: Znaczy ja ci powiem tak, jeśli chodzi o wojsko, ja uważam, że każdy mężczyzna powinien mieć obowiązek, nie przymus, ale obowiązek posiadania broni i powiedzmy 100 sztuk amunicji. Niechby to był Glock 17, bo jego łatwo przerobić na karabinek automatyczny i 100 sztuk amunicji do tego. I teraz zaznaczam, że to nie byłoby tak, żeby cię przymuszali, żebyś miał broń. Jak jesteś pacyfistą, okej, ale wtedy płacisz podatek obronny, bo cię wszyscy inni bronią i z tego podatku sfinansowałoby się zakup tych Glocków u Austriaków, nie?
0: A czy mając takie malutkie państwo właśnie na działce, gdzie tam mamy broń, właśnie jakiś tam pistolet, coś, moglibyśmy grozić na przykład Ameryce i wysyłać im pogróżki? Ja myślę, że chyba by się tak bardzo nie przejęli.
2: No. Takie małe państwa są idealne do zakładania na przykład, po pierwsze do zakładania czysto bankowej takiej dziedziny, na przykład do zakładania enklaw podatkowych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, emisja znaczków na przykład. Emisja jakichś gadżetów takich, które by po prostu powodowały to, że to była pamiątka takiego. Naprawdę jest dużo ludzi takich wolnomyślicieli na świecie, którzy, nawet jeśli to jest tylko 1% całego społeczeństwa, to ten rozdawanie paszportów, czyli drugie obywatelstwo, że w razie czego można się powołać, proszę, jestem obywatelem. Ten Austriak, który się tam ogrodził tym drutem kolczastym, on też wydaje paszporty i on ma chyba już 20 tysięcy, mimo że jego państwo to jest dom tam ileś tam metrów kwadratowych na działeczce 300-metrowej, to on ma chyba 20 tysięcy obywateli już w tej chwili. Nie?
0: Ty, ja naprawdę się wkurzę, to założę tu swoje państwo na działce, wywieszę jakąś flagę, tylko wiesz, to jest bardzo delikatna struktura, takie małe państwo, bo powiedzmy, że mam tego ministra obrony, który jest jednocześnie jedynym żołnierzem i podlega mi jako dyktatorowi, no ale jak on się obrazi, on coś powie, ja się nie bawię, ja idę do domu, no to ja tracę całe wojsko, całą obronność, jakby, więc to jest bardzo delikatny organizm. No, co produkować tam możemy, też niewiele, no jakieś przetwory, ewentualnie ogórki kiszone, nie? Tym zasłynąć. I państwo, ale na przykład Kraftlandia będzie słynęła ze wspaniałych ogórków kiszonych. Wiesz, jakbym się tam nie starał, mogę wysyłać tam jakieś ostrzeżenia i pogróżki do Kim Jong-una i do Bidena, do Putina, ale oni też za bardzo się nie przejmą. Nie będą mnie, ja się obawiam, że oni by mnie nie traktowali serio po prostu. Więc trochę słabe państwo, słabe, ale państwo słabe, tym, ale państwo skromne.
2: Myślałem o tym, żeby wysłać, nagrać w języku rosyjskim jednoosobowe expose do, jak to mówi Korwin, ich ekscelencji Łukaszenki i Putina i rozpropagować, bym was wtedy prosił rozpropagowanie tego, ale tak właśnie pomyślałem, że w sumie to taki głos jednoosobowy, to ciężko się by było przebić, aczkolwiek zaapelowałbym, jak to mówili przy kampanii szczepiennej, do ich najgłębszych uczuć i sumienia, nie? Taki bym zrobił, taki, że po prostu no, uroniłbyś łzę, gdybyś posłuchał tego z napisami, nie?
0: Ja myślę, że ten były funkcjonariusz KGB płakałby po prostu rzewnymi łzami, jakby twój list przeczytał, wzruszyłby się cały, mógłby to, cały świat mógłby się zmienić trochę, no bo takie mocarstwo jak Rosja, to wiesz, to duży miałoby wpływ na historię świata.
2: Skoro orzeł może z czekolady, skoro Greta Thunberg może, to może je tam może.
0: No, widzisz, adwokat tutaj niszczy nasze marzenia, sprowadza nas na ziemię w sumie trochę, bo pisze, nie masz praw do ziemi na działkach, to znaczy prawo najmu, dzierżawy. No ma rację. Jakby nie patrzeć. To mogłyby być na przykład Stany Zjednoczone Środy Śląskiej. Ja bym był takim stanem Środy Śląskiej. Ewentualnie.
2: Wiesz, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że kupując działkę, jako nawet uzbrojoną działkę budowlaną, jak głęboko twoja działka, czyli w głąb, jest twoją własnością. Jak myślisz? Według polskiego prawa.
0: Według polskiego to będę zgadywał do centymetra.
2: Nie, 30 centymetrów.
0: 30
2: centymetrów, przy czym są pewne warunki tego.
0: Tak, jak znajdę coś, tak, to muszę oddać, wiadomo.
2: Jeżeli, nie musisz oddać, jak powiem ci więcej, jak znajdziesz coś, co jest wiekowo, znaczy uznane zostanie przez, bo musisz to pokazać lokalnemu temu, jak oni się nazywają, co kopią i szukają, archeologowi, jak on uzna, że ten, to ci przyjdą archeolodzy na tą działkę i będą ci kopać i ty nie masz w tym czasie prawa nic robić, ale musisz jeszcze im zapłacić za to, że...
0: Jakie piękne prawo, tak, witamy.
2: Tak jest.
0: Welcome to Poland.
2: To jest autentyk. To parę miesięcy temu to było, no może trochę dawniej, może z rok, kiedy ja to czytałem, że wpuścił archeologu, bo gdzieś tam w pobliżu jakieś mury wykopali, a na jego tego znaleźli kości, nie? No i siedzą mu już 2 lata, a ten musi im pensję jeszcze wypłacać za to. To na Business Center coś tam czytałem, czy na Money, jakimś taki ten. Albo na przykład jeszcze lepsze. Kiedyś w Karlinie, taka miejscowość Karlino, wyprysła ropa rolnikowi na polu. To było za komuny. I w Ameryce, jak ci ropa wypryśnie spod ziemi, masz wytrysk ropy, to po prostu jesteś od razu szczęśliwy, nie? A u nas to jest dramat.
0: Smutny, bo tylko problemy z tego będziesz miał i jeszcze będziesz musiał jeszcze zapłacić za wydobycie tej ropy, którą ci zabiorą. To
2: nie. Jest, dostaniesz za tą ziemię według wyceny, ale według ceny urzędnika dostaniesz to tak zwane wysiedlenie, to się nazywa jakoś tak, nie wiem, czy ja to dobrze teraz nazywam, wywłaszczenie, to będzie 1/4 wartości realnej tej ziemi i prywatna firma państwowa będzie sobie czerpała z tego zyski. Nie? No także jak wam ropa wytryśnie na waszej działce, szybko zakładajcie zawór i po cichu ją pompujcie sobie do cysterni, wywoźcie polnymi drogami za granicę i tam sprzedawajcie. Przecież cholera jest jeden problem. My jesteśmy w takim miejscu, w Europie na mapie, jak sobie pooglądamy i popatrzymy dookoła, że nigdzie, nawet gdybyście do tej Rosji, no jeszcze myślę, że z Ruskimi byśmy się dogadali, ale w zasadzie się nie ma gdzie, musielibyśmy kilka granic przekroczyć z tym towarem, nie?
0: Dobra, ale tam, to ja odbieram następne osoby. Tutaj Gogor próbował się dołączyć.
2: Dzisiaj ciekawie, ale no po prostu no chciałem to szczególnie o tej emeryturze powiedzieć, że pomysł jest kurde prawie taki jak ustąpienie. Nie wiem, czy wiesz, co to jest ustąpienie. To jest mój pomysł, że jak chcesz mieć dziecko, to musisz ze swoich dziadków, ktoś musi ustąpić i wziąć pigułkę tą nieaborcyjną, to jak się nazywa ta, co w Holandii przychodzą i sobie biorą, eutanazyjną. I jak on ustąpi, to ty możesz mieć wtedy dziecko, nie?
0: No. Tak, pigułkę z samogwałtu trzeba sobie wziąć. Dobra, trzymaj się tam.
2: Trzymaj się, co złego to nie.
0: Dobra, hej. I teraz spróbuję się połączyć z Gogorem, który tu chwilę wcześniej dzwonił. Jak ja nie lubię tego dźwięku. Przyciszę. Jak właśnie ktoś sobie słuchał z offline'u i o godzinie 4 w nocy mu się włączył sygnał alarmowy, syreny alarmowe, skype'owe. No, widzę, że konkurencja rezygnuje na potęgę ze Skype'a. Może to jakiś sygnał, żeby też zrezygnować. Dobra, Gogor nie odbiera. Niedostępny. Dobra, trudno się mówi. Może jeszcze zadzwoni za chwilę. Czekam chwilę, a za moment wyłączam możliwość dzwonienia, bo chcę te bajki w końcu opowiedzieć wam wspaniałe, zapowiedziane. Panie Gogor, pan słyszysz? Odbiór. Jeszcze moment. Dajmy szansę. A wy słuchacie Nocnego Radia, luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki. Dzieci nie słuchają, bo jest to radio dla dorosłych. Zdecydowanie. No dobra, mogłem Gogora, kurczę, dołączyć, jak Etam jeszcze był, tylko że wtedy Etam by tu siedział jeszcze godzinę. Z Gogorem sobie by rozmowy by tu były, dyskusje, poświt. No dobra, patrzę na te bajki i zastanawiam się w ogóle, czy dałoby się je zarapować. Zarapować. Na przykład bajka o Juleczku, co miał zwyczaj ssać palec. Bardzo sroga bajka, która powinna być dla was przestrogą, że nie wolno ssać palca. Zastanawiam się, czy nasza władza nie zajmie się takimi sprawami, czy żeby nam zabronić ssać palec, bo to jest bardzo nieładnie. Myślę, że tak patrząc na poziom różnych ustaw, nowego prawa, które nam wprowadzają, na tych ludzi tak ogólnie, na te ryje tępe. Tak, słuchajcie, no, nie chcę być tutaj chamski, ale wiem, że nie powinno się kogoś po wyglądzie oceniać, ale tak patrzę na te mordy pisowskie, to naprawdę takie ziemniaczane, jakieś kartoflane, taki głupi wyraz twarzy, nie? Tak jakby się obudził dopiero co. Twarz, która mówi wiele, nie? Dobra, spróbujmy w takim razie. Tak się zastanawiam właśnie, jakiś podkładzik rapowy, proszę. Aha. Tylko w Nocnym Radio.

0: Ja wychodzę po ciasteczka, rzekła mama do Juleczka. Spraw, że się tu... A, jeszcze raz. Gubię rytm. Ta. Ja wychodzę po ciasteczka, rzekła mama do Juleczka. Sprawiaj, że się tu przykładnie. Nie zsij palców, bo nieładnie. Bo kto palec w buzi tłoczy, zaraz krawiec doń wyskoczy. Z nożycami zły, okrutnie. I paluszki nie mi utnie. Ta. Utnie. Utnie! Julek przyrzekł słuchać mamy, lecz nie wyszła jeszcze z bramy, a już nieposłuszny malec myk do buzi duży palec. Wtem kto z trzaskiem drzwi otwiera, wpada krawiec jak pantera i do Julka skoczy żywo, nożycami w lewo, w prawo. Uciął palec! Jeden, drugi! Aż krew.
1: Krew od razu.
0: Ta. Aż krew trysła we dwie strugi. Julek w krzyk, a krawiec rzecze. Tak z nieposłuszeństwa leczę. Ta. Dodam jeszcze, że do Nate'a, kto nie wpłaci, tego kaci!
1: Zetną głowę i gotowe. No.
0: Tak.

0: kraj, wstyd, bieda. Juleczkowi ciastek nie da, bo kto mamy nie słucha, temu dosyć bułka słucha. Płacze Julek, żal, niebodze, a paluszki na podłodze. Na podłodze. Na podłodze.
1: Dobra, to, nie wiem, jest jakiś raper, który śpiewa w podobny sposób? Bo to starałem się jakoś tak swój styl znaleźć, nie? Taki mrocznawy trochę, bo mrocznawa bajka. Więc może sobie właśnie zmienię pseudonim DJ Donate albo MC Donate. No, sława i bogactwo myślę, że przede mną. Co my tu jeszcze mamy za bajeczki? A nie wiem, powinienem bardziej czytać chyba niż rapować. Nie jestem dobry w rapowaniu. Może bardziej w stylu Kaliber 44 to powinno być, nie? Jakby to brzmiało, gdyby to Magik śpiewał bardziej?

0: Mikuška! Sprawdzę się tu! Przykładnie! Nie śli palców! Bo nieładnie!
1: No tak, tak, to bardziej kaliber 44 może, nie? Psychorap. Co my tu jeszcze mamy za bajeczki wspaniałe? Co teraz chcecie? O wesołej gromadce? O brak... nie, to brak prądu to nie jest bajeczka. To znaczy, to też jest bajeczka, ale taka może, która się stanie prawdziwą historią. Historia bardzo smutna o chłopcu, który nie chciał jeść zupy. Ciekawe, jakby to wyszło z innym podkładem teraz.

0: Michał był tłusty. Zdrów najzupełniej. Z buzią okrągłą jak księżyc w pełni. Jędrny... Jakoś za szybko. Ha. Jedną... No nie mogę, no nie, ten podkład się nie nadaje do tego. To trzeba by właśnie jakiś wolniejszy. Michał był tłusty, zdrów najzupełniej, z buzią okrągłą jak księżyc w pełni, jędrną jak orzech, śliczną rumianą, ta. Jadł i pił wszystko, co na stół mu dano, raz gdy mu zupę stawia służąca, on stąd ni zowąd talerz odtrąca, mama go łaje, a Michał w sprzeczki, nie chce jeść zupy ani łyżeczki. Nie, no dobra, już nie będę was katował. To powinienem bardziej tak jak Piotr Franceski. Micha był tłusty, zdrów najzupełniej, z buzią okrągłą jak księżyc w pełni, jędrną jak orzech, liczną, śliczną, rumianą, jadł i pił, co na stół dano. Raz, gdy mu zupę stawia służąca, on stąd ni zowąd talerz odtrąca, prawda? Mama go łaje, a Micha w sprzeczki, nie chce jeść zupy ani łyżeczki. Nazajutrz Micha tak schudł nieboże, że nikt go w domu poznać nie może. Dają do stołu, a Micha w sprzeczki, nie chce jeść zupy ani łyżeczki. Na trzeci dzionek bieda nie na żarty, i schudł i osłabł Micha uparty. Lecz znów przy stole w krzyki i sprzeczki, nie chce jeść zupy ani łyżeczki. Nie słuchać starszych, rzecz bardzo brzydka. W czwartym dniu Micha wychudł jak nitka. W pustym, co w piersiach, o w gardle dusi, to jakieś dziwnie napisane, z dziwnym językiem. W piątym, bo ja tu mam dziwne znaczki, zamiast o mi się tu dziwnie czyta. To jest w piątym, co w piersiach, o w gardle dusi. Nie wiem, co to pisał. Kto nie je zupy, ten umrzeć musi. Bo no, taka jest prawda. Kto nie je zupy, ten musi umrzeć. Też tak uważam. Tak też z Michasiem. Był zdrów i tłusty, 5 dni grymasił, umarł na 6. Dziękuję bardzo. Piotr Franceski, prawda? To lepiej głosem Makłowicza. To musiałbym sobie przypomnieć, jaki głos Makłowicz jakoś tak podobnie, ale to takie faktycznie kulinarne bajki, więc... Jakby to Makłowicz przeczytał. Szanowni Państwo, kto nie je zupy, ten umrzeć musi. Tak też z Michasiem. Był zdrów i tłusty, 5 dni grymasił, umarł na 6. Dzisiejszy odcinek sponsoruje producent wspaniałych zup, winiary. No bo on zawsze tam coś reklamuje, co minutę kogoś innego, nie? Taki się zrobił jakiś, skomercjalizował się ten Makłowicz, już go nie słucham, bo to jakąś hulajnogę reklamuje, tutaj spodnie dostał od kogoś, reklamuje, czapeczkę, na czapeczce 10 logosów na koszulce. Nie obrażaj magika. A nie obrażaj magika, to pisze tutaj. Nie obrażam magika, co przez okno fika. Dlaczego mam obrażać? No.
1: A jakby to Joanna Senyszyn przeczytała?
2: Kto nie je zupy, ten umrzeć musi. Tak też z Michasiem. Był zdrów i tłusty, 5 dni grymasił, umarł na 6. Dziękuję.
1: To jest też to następna bajka. Utonięty Zyzio. O, dobre. Utonięty Zyzio.
3: Kiedy lekki był wiaterek, poszedł Zyzio na spacerek. Koło drwala na polanie, co pracuje niesłychanie. Drwal ostrzega go z daleka. Oj, uważaj, bo tam rzeka. Niepotrzebne tu wywody, bo jak wpadniesz tam do wody, to utoniesz w niej bez ładu i zostaniesz bez obiadu. Zyzio jednak dalej bierze i nie spy.

Jezio wpadł do wody. Zaraz fala go porywa, główkę, nosek też zakrywa. Zyzio krzyczeć nie jest w stanie. Kto usłyszy na polanie? Może lisek się zlituje i podrwala pocwałuje? Ale lisek w miejscu stoi, iść podrwala on się boi. Zanim zdołałby co wrzasnąć, drwal siekierą mógłby trzasnąć. Zniknął w wodzie Zyzio mały, ryby po nim zapłakały. Drwal zapłakał też na brzegu i rodzina z nim w szeregu. Zanim cała przeszła nocka, Zyzio spłynął był do Płocka albo jeszcze dalej w morze, gdzie tłuściutkie są węgorze. Może kiedy co powiedzą, ale oni cicho siedzą. To tak trochę po białostocku, jak u Kononowicza. Oni, szanowni państwo, kochani moi, oni te węgorze cicho siedzą. Bo co się stało się z Zyziem, że pływał? To właśnie Zyzio pływał i dobrze, że utonął, bo nie miał karty pływackiej. Ja już pismo wysłałem, bez karty pływackiej pływał, to dobrze, że utonął, kochani. Ja się modliłem do papieża, Jana Pawła II, żeby on utonął. No, tak by Kononowicz powiedział. Kto pisał te bajki? No, niemieckie bajki. To są wspaniałe niemieckie bajki. Zauważcie, jak różnią się te bajki, nie? Te polskie bajki, co czytałem, to tam wszystkie są też tak w jednym stylu trochę, na jedno kopyto. No, zawsze ten sam schemat. Biedny, głupi Jaś zdobywa jakiś magiczny przedmiot albo odczarowuje kogoś tam przypadkiem i dostaje za to jakieś tam złote buty, złotą czapkę, magiczną niewidkę, kije samobije, prezenty dostaje, nie? Albo znajduje skarb jakiś i zawsze się o księżniczkę stara. A tutaj mamy takie same bajki, które mają nauczyć dzieci, że nie wolno robić tego i tamtego. Tak po niemiecku bardziej. Rygor, ordung, porządek ma być. Nie wolno ssać palca. Przygoda złego Józia. O, to może być dobre. O. Józio był to zły ladaco. Wszystkim płatał psot tysiące. Bił lokaja, bił służące, koty, psy, choć nie miał za co. Łowił muchy do pudełka i obrywał im skrzydełka. I zabijał liczne ptaszki. Łamał meble dla igraszki. Darł książeczki w kawałeczki, nawet bił, choć go pieściła niańkę, co go wykarmiła. Potwór jakiś. Raz, gdy na podwórku był, piesek z miski wodę pił. Hejże, psotnik do biczyka i po cichu się przemyka. I zbił pieska, co miał sił. Bez przyczyny dręczyć grzech, piesek zawył, Józio w śmiech. Lecz po śmiechu często łzy. Piesek mądry myśli sobie, kiedy Józio taki zły, to i ja mu złość zrobię. I nim ruszył w swoją drogę, piesek Józia łap za nogę. Masz za moje, teraz skacz. Krew prysnęła, Józio w płacz. Gwałtu, boli, spuchła nóżka. Położono go do łóżka. Nie mógł ruszyć się jak kloc, ani zasnąć całą noc. Przyszedł doktor i z apteki przyniesiono gorzkie leki. Biedny psotnik, aby żyć, choć niedobre, musiał pić. Słuchajcie, ale on chyba przeżyje jako jedyny z tych wszystkich bajek, coś czuje. Dano obiad, piesek siadł i za Józia wszystko zjadł. Zemsta, zemsta! Nie, psy takie, no nie wiem, dobra, nieważne. Oj, od złości strzeżcie się, bo złym zawsze bywa źle. No przeżył, słuchajcie, przeżył. Może z głodu umarł, bo mu pies cały czas wyjadał, ale...

Generalnie nie jest tak źle. Bajki promujące przemoc. No wiecie, to są bajki pisane około 100 lat temu, więc musicie zrozumieć. 100 lat temu to wiecie, co jeszcze było, nie? Nie było niczego 100 lat temu. No, nagrywałem audycję, gdzie mówiłem, jak sobie ludzie w kurnej chacie żyli 100 lat temu bez prądu, z wychodkiem gdzieś tam na polu, sami wszystko sobie robili i czytali dzieciom na dobranoc takie bajki. Z rana dziecko na pociechę dostawało tam kanapkę ze śmietaną i z cukrem, jak szło do szkoły, z tabliczką drewnianą tam i kredą do pisania. No a noc była od straszenia. Dzieci się straszyło, żeby im się śniły koszmary potem, żeby grzeczne były, no. Mi się najbardziej podoba ta bajka o krawcu, co poobcinał Juziowi palce, bo ten dłubał w nosie, czy co tam. Nie, on ssał palec. No. Uważam, że za dłubanie w nosie powinna być taka sama kara. Ja jako dyktator mojego nowego państwa, krawconi, które założę na działce, takie prawo wprowadzę, że za dłubanie w nosie obcina się palce. I co? Kto mi zabroni? No to dobra, to jeszcze na drugą nóżkę, ostatnia bajeczka dzisiaj. Okropna historia z zapałkami. Była to wieczorna pora, wyjechali wszyscy z dwora, w domu tylko pozostała z liczną lalką? Jak jedna to nie dziwnie napisane, z liczną lalką Kazia mała została w domu sama. Więc jak koza pląsa bryka, od kącika do kącika. To zaśpiewa, to podskoczy. Wtem pudełko małe z oczy. Z oczy. Tak dawniej widać pisano. Nie zobaczy, tylko z oczy. Pochwyciła, otworzyła. W niem zapałek pełno było. Myśli sobie, wiem co zrobię. Będę mieć zabawę miłą. Nikt nie patrzy. Jestem sama. Pozapalam je jak mama. Miałczek z mruczkiem, mądre koty, wyciągnąwszy łapki w górę, proszą, Kaziu, nie czyń psoty. Miał, miał, miał, miał, bo usłyszysz burę. Mama ruszać zabroniła, bo się spalisz, Kaziu miła. Ale rada nic nie dała, Kazia kotków nie słuchała. Wtem na suknię iskra pada, z iskry płomień wnet wybucha i podskoczy do warkoczy, pali buzie, nosek, oczy. Kotki wrzeszczą w niebogłosy, miau, miau, gwałtu, Kazia gore, miau, ratunku, oby w porę. Z sikawkami spiesznie żywo gasić Kazię nieszczęśliwą. Miał, miał, miejcież zmiłowanie, bo i ładu nie zostanie. Bo i śladu, przepraszam, bo ja tu nie mam eś znowu. Bo i śladu nie zostanie. No, po Kasi. Po Kazi. I zgorzała Kasia cała. Garść popiołu pozostała. I trzewiczki jeszcze stoją. Buciki same zostały. To mi się podoba, lubię takie bajki. Same budki. Smucą się nad panią swoją. Miałczek z mruczkiem już nie skaczą. Oni także Kazi płaczą. Dziwnie znowu napisane. Oni także Kazi płaczą. Gdzie... Aha, dożyje jej płaczą. Dobra, do ucha jej płaczą, no. Ale już nie ma ucha, buciki same zostały. Gdzie panienka nasza miał? Gdzie jej biedna mama miał? I tak płaczą nad dzieciną, ze strumieniem łzy im płyną. Wzruszyłem się, jest to smutne. Biedne dziecko. No ale tak to jest. Dziecko plus zapałki równa się pożar.
dziecko plus zapałki równa się pożar, a dziecko minus zapałki. Jakoś to coś było coś takiego. Dziecko minus zapałki równa się. Nie wiem o co. Nie wiem, jakoś tak to. Wydarło ją z butów. No, wiecie na przykład z tego, jak jakiś kierowiec się na przykład katapultuje, ma wypadek czy coś, a kogoś potrąci samochód, ktoś gdzieś tam spadnie, pokoziołkuje i wyskoczy z laczków, no to jest taka opinia, że to już jest trup zawsze, nie? Tak policjanty mówią, nie? Pamiętam, jak Despero tak mówił w Pitbullu właśnie. Przyszedł tam na miejsce jakiegoś wypadku, gdzie kierowiec się katapultował. O, wyskoczył z butów, to już nie ma człowieka. Jakoś tak. Gdzieś cały artykuł o tym czytałem, ale wiecie co, to naprawdę, żeby wyskoczyć z laczków, jak nas, nie wiem, coś tam pierdolnie, jakaś ciężarówka czy coś, naprawdę musi być mocne uderzenie, nie? Nie jest tak chyba prosto z laczków wyskoczyć. Czy coś o żabie mam? No nie mam. Pożar minus zapałki równa się dziecko. O, dzięki, jam ci to przypomniał tutaj. Pożar minus zapałki równa się dziecko. No właśnie. Ostatnio mnie zadziwiło, że wielu ludzi nie pamięta kolejności tam działań, nie? Mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Chyba tak szło, nie? Ja się akurat przyznaję, że się nigdy nie uczyłem. Aż sobie sprawdzę. Czy dobrze mówię? Mnożenie, dzielenie, na końcu dodawanie lub odejmowanie. Ale czemu lub? Aha, no może być lub, dobra. No, to dobrze pamiętam. Widzicie, nie uczyłem się, a pamiętam. A inni się uczyli i nie pamiętają kolejności działań. Ale ludzie ogólnie z takiej wiedzy prostej, ogólnej, to niewiele pamiętają często. Albo nawet nic. No, dobra. To tyle bajeczek dzisiaj. Bo się faktycznie robi nocne radio Kids.

Dobra, wiecie co? Ja będę wcześniej kończył, bo się muszę za robotę jeszcze dzisiaj trochę wziąć. Jutro też mam sprawy do załatwienia. Także to by było na tyle. No, będą chyba trochę krótsze audycje teraz. 2 godziny to aż nadto. Ja to się cieszę, jak mam czego w ogóle posłuchać. Jak ktoś 2 godziny nadaje, coś pogada, to ja się cieszę, nie? Ale wpadnijcie w niedzielę o 21:00. Będzie Ania, Gambol i Krawiec na antenie. Jak się nic nie zmieni, jak się nic nie wydarzy.

Może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić i rzuci na koniec jakiś temacik. Jeszcze chwilę może posiedzę. Pamiętać pamiętasz, ale czy umiałbyś to zastosować? No, jakieś tam równania rozwiązywać to słabo. No, ale nie muszę. Wiecie co, chyba byłem Jackowskim takim trochę i przewidziałem to, że będą powszechne kalkulatory, że kalkulator Bolek 3000 nie będzie już rarytasem i że każdy będzie miał kalkulator. A to poszło jeszcze dalej. Każdy ma kalkulator w takim dziwnym urządzonku. Takie dziwne pudełeczko czarne, trochę jak czarne lustro magiczne Twardowskiego i tam cuda niewidy można robić, można liczyć sobie, bo tam masz budzik w tym schowany. Niesamowite rzeczy. Ja to przewidziałem, że takie rzeczy będą, a nauczyciele nie przewidzieli. Myśleli, że będzie się na papierze rachowało z ołówkiem w ręku, z gumką. No więc, a ja dlatego się nie uczyłem, że przewidziałem, że będę miał powszechny dostęp w każdej chwili do kalkulatora. Świat się jeszcze bardziej zmienił. Dzisiaj spełniły się takie wizje trochę rodem ze Strefy Mroku. Nie, to było Outer Limits. Tam był taki jeden odcinek, gdzie była przedstawiona bardzo futurystyczna wizja, która mi się wtedy wydawała szalona zupełnie, że każdy człowiek będzie miał łatwy dostęp do całej wiedzy ludzkości zebranej. Też się sprawdziło i to przy pomocy tego magicznego pudełka czarnego mogę tam sobie coś sprawdzić, na przykład, nie? Kto był odkrywcą czegoś, albo kto tam coś wynalazł, przecierał nowe szlaki, albo mogę sobie też sprawdzić o jakimś zwierzęciu, albo o swoim organizmie czegoś się dowiedzieć szybciutko, co tam mam w środku, takie ciekawostki. Albo z geografii mogę się podszkolić szybciutko i sobie sprawdzić coś. Ja myślę, że to jest bardzo praktyczne, czerpać wiedzę w momencie, kiedy jest nam ona potrzebna. Bo zdobywanie wiedzy, jak ona nam jest niepotrzebna, wydaje mi się bez sensu trochę. Trzeba być takim praktycznym i na przykład, no nie wiem, kiedyś byłem bardzo słaby z ortografii, gramatyki, a teraz całkiem nieźle mi to idzie i to się sam nauczyłem, po prostu pisząc różne teksty dla kogoś tam, czy pisząc na czatach, na grupach dyskusyjnych. Genialnie się uczy, kiedy komputer ci podkreśla błędy od razu, nie? Tak jak kiedyś nauczyciel na czerwono zaznaczał, czerwonym długopisem, to dzisiaj robi to program. I w przeglądarce, i gdzieś tam, gdzie indziej, gdzie wpisujemy jakieś teksty, od razu system operacyjny Windows tam ma swój słownik i podkreśla nam błędy. I to jest genialna metoda uczenia się, nie? Bo od razu widzimy, że zrobiliśmy błąd, od razu nam się lepiej utrwala, nie? A tak przygotowanie się tam do szkoły to często polega na tym, że się przygotowujesz, zdajesz i zapominasz. Więc bardziej mi się podoba. Nie jesteś w stanie zrobić zupy z produktów, które pozostają na półkach w sklepie. Adwokat pisze to, a propos czego? Jeśli to do mnie, to tutaj muszę sprostować. Akurat potrafię zrobić zupę. I to dobrą jeszcze zupę potrafię zrobić. Nie wiem, jak można robić zupy z kostki rosołowej na przykład. Zupełnie tego nie rozumiem. Przecież to tam jest cała tablica Mendelejewa, nie? W polskim chlebku też cała tablica Mendelejewa. Marketowym chlebku oczywiście. Ten z piekarni pewnie trochę lepszy, ale pożegnajcie się z piekarniami. Zamykają jedną po drugiej, więc wsmakujcie się w ten chlebek z L-cysteiną robioną z włosów Chińczyka. I różne inne tam pewnie wynalazki. Guma arabska, jakaś tam cuda niewidy, nie? Żeby ten chlebek, ale za to tani. Markety nawet ceny dumpingowe zastosują, żeby was tym zapaszkiem przyciągnąć i żebyście pokupowali jeszcze inne rzeczy, które już będą w normalnych cenach. W normalnych, czyli w nienormalnych. No więc wsmakujcie się w ten pyszny marketowy chlebek powoli.
No, bo piekarnie, które działały przez 78 lat, są zapisu zamykane. PiS zapisu wszystko będzie pozamykane. Zostaną tylko dworki, Obajtków, jakieś Orleny, państwowe spółki. Może tędy droga, może po prostu powinniśmy być tak jak w krajach muzułmańskich, niektórych, że jakiś bogaty tam, kurczę, władca utrzymuje swoich obywateli, funduje im szkoły, no i będziemy tak miętosząc czapę przychodzić do naszych panów i władców i mówić: panie, panie, zmiłujże się, panie, dziecko moje łopszarpane, głupie, brudne, biedne, niedożywione, daj, dobry pan, a jakiś tam Obajtek czy Morawer rzucą dukata, to jest o masz ci, chamie, a nie buntuj się, jeno. No, a my będziemy tak już trochę zdani na łaskę, niełaskę, więc nie będziemy się buntować.

guma arabska to chyba roślina, tak? Bo tu coś niewyraźnie. Inne jest pochodzenie rośliny. Kurczę, jam ci to weź pisz jakoś składnie, bo to jest problem czytać potem takie rzeczy. No nie wiem, jeśli ci chodzi o to, że to jest, że to ma naturalne pochodzenie, ta guma arabska, pewnie tak, tylko no wiesz, włosy Chińczyka też naturalne pochodzenie mają, nie? Ale pytanie, czy chcesz mieć ten chleb z tą L-cysteiną z włosów robioną? No ja akurat, mnie to trochę brzydzi. Ale potrzebę na przykład nie, bo kiedyś tu rozmawialiśmy i on tłumaczył, że to jest normalna rzecz dla niego akurat. Więc jakoś tam nie było tu zgodności. Mnie to tak odstrasza trochę jednak. Pewnie jest dużo naturalnych rzeczy, na przykład jakiś czerwony barwnik popularny robi się z robali. Może Azjaci trochę inaczej do tego podchodzą, bo jak oni jedzą robaki, inni jedzą tam psy w Wietnamie, tak? No to mają może inne trochę zapatrywanie, nie? I nic co ludzkie nie jest im obce, jeśli chodzi o jedzenie. I nawet jak tam ktoś będzie sikał im do zbiornika tam z orężadą i to będzie smaczne, to oni będą może inaczej do tego podchodzić. Siuśki też są naturalne, przecież można je tam przefiltrować, odkazić jakoś, przefiltrować, żeby nie były szkodliwe, bo jeśli chodzi o urynoterapię, jak ktoś by chciał zastosować urynoterapię, to polecam raczej swój własny mocz, a nie czyjś. Tak twierdzą specjaliści, chociaż nigdy nie próbowałem pić. Ale w sumie tak szklaneczka z rana się napić, może zdrowo, nie wiem. No ale jakoś też mnie nie ciągnie, mimo że naturalne rzeczy, nie?

No, też jak podniosą akcyzę, to się nie martwcie. Myślę, że guma arabska, możecie sobie wąchać klej na przykład. Zamiast, to będzie taka wasza używka, trochę tańsza. No, będzie droga strasznie wódka, nie? Tam po 50 zł, no to już za drogo trochę, ale zawsze można wąchać klej sobie na przykład, albo nie wiem co jeszcze. Zamiast papierosów to palić sobie jakieś tam włosy sobie ogolić, zawinąć w papierek, nie wiem. Coraz częściej będziemy pewnie szukać takich sposobów, zamienników tańszych trochę, nie? No ale co nam to szkodzi? Koszelina z robaków do Jerezo Chirizo, no. Czytajcie etykiety. I tylko, że z czytaniem etykiet jest jeden problem. Tam jest bardzo dużo tych e, nie? Różnych. I specjalnie tak zakodowali, żeby nie było wprost napisane, co jest czym, nie? Myślicie, że z jakiego powodu? Żebyście się nie skapowali, czym naprawdę jest to e, bo to są takie znaki kodowe różnych, przeróżnych substancji, nie? Różnego, przeróżnego pochodzenia, więc to może być i coś z robali, i jakieś właśnie, jakaś L-cysteina z Włochów, łonowych, Chińczyka czy Murzyna, jakiegoś, nie wiem, co tam dadzą. Może okaże się, że murzyńskie włosy są tańsze jeszcze od chińskich, to zmienią. Bo wiem, że świńską szczecinę stosowano. Teoretycznie L-cysteina pozyskiwana z włosów jest zabroniona w Polsce, ale kto to na to patrzy tam? Zabronione to co? To znaczy, że co? Że nie wolno? Wolno. Sprowadza się te buły mrożone i się tam z Chin, no to co, myślicie, że Chińczyk się przejmuje, tak? Jak Chińczyk się nie przejmuje zupełnie, jakiej tam farby używa, stosują jakieś tam odpady, to co idzie na świat, to może być z najgorszego gówna zrobione, to może być jakieś odpady z fabryki albo coś. Ważne, że kolorowe, ładne, człowiek się ucieszy, że kolorowe, fajne, nie? Wiecie, ile wody potrzeba do wyprodukowania jednego t-shirta? 2,5 tysiąca litrów wody. To aż mnie zdziwiło trochę. Aż ty? Tyle? A po co to w sumie? Aż tyle? Nie wiem. No ale tak jakoś wyczytałem dzisiaj, więc może to prawda. I okazuje się, że producenci ubrań, różnych tkanin może bardziej, to ubrań pewnie też, że strasznie trują środowisko, że to jest no, masakra po prostu, nie? No ale chcemy mieć kolorowe koszulki, najlepiej z 10 różnymi logosami. Żeby jak w idiokracji, nie? Wczoraj pisaliście o, ktoś pisał tutaj na czacie o idiokracji, że się sprawdziła. No to tak wszyscy mówią, że się sprawdziła. Mieli robić idiokrację 2, ale nie wiem czemu zrezygnowano. Może stwierdzono, że ciężko jest wymyślić coś, co nas zaskoczy, jakby coś, co będzie. Pierwsza idiokracja była już dawno temu, to jest dosyć stary film. No to było zaskakujące, to była jakaś taka bardzo śmiała wizja, nie? Komediowa. Ale teraz jaki byście mieli pomysł na Idiokrację 2? Ciężko by było na pewno zrobić z tego komedię, bo rzeczywistość stała się kabaretem, stała się tym, z czego kiedyś się śmialiśmy, to dzisiaj jest naszą rzeczywistością, nie? I no tak się mówi, że kabareciarze już trochę może dlatego są słabi kabareciarze, bo ciężko prześcignąć rzeczywistość. Jak się ma Monty Pythona na żywo cały czas, nie? Najwyższej klasy kabaret, humor. Absurdalny, abstrakcyjny. No więc Idiokracja 2. Co by tu można zrobić? No to mogłaby nie być komedia po prostu, tylko bardziej taki smutny film, zmuszający do refleksji. Który by tylko trochę przejaskrawił to, co się aktualnie dzieje, pokazał w nieco skrzywionym zwierciadle naszą rzeczywistość obecną. No, tylko że, no właśnie tu się pojawia problem. Skoro Idiokracja pierwsza część była komedią, no to wypadałoby, żeby druga też była. Dziwnie by to wyglądało, gdyby nagle zrobić na serio to wszystko, nie? Więc trochę chyba nie mają ruchu za bardzo. Tak podrapali się w głowę i pomyśleli, no ale jak to właściwie miałaby wyglądać taka Idiokracja 2, skoro życie stało się tak absurdalne, tak groteskowe, popierdolone, że tak powiem, kolokwialnie. No.

0: Patrzę sobie jeszcze tutaj na komentarze. Pod audycjami. Jak wytrzeźwiejecie, to weźcie się za normalne beblanie, normalne beblanie, a nie pierdo, tutaj, prawda, samocenzura, pierdo o wszystkim i niczym. Podpisane Ewa. Mama? No dobra, jak się nie ma, co się lubi, to się odbiera po raz trzeci Etama. No, cześć.
1: Etama. Jak trzeci? Jak ty liczysz? Ty z matematyki tam dawałeś przykłady mnożenia, dzielenia, odejmowania i dodawania. Przy czym przy odejmowaniu i dodawaniu istnieje przemienność, aczkolwiek jestem w stanie udowodnić, że to nie jest prawda. Właśnie ja dzwonię z zadaniem matematycznym dla ciebie.
0: Nie, nie chcę. Nie, dziękuję.
1: Chcecie słuchacza, żebym go przetestował z matematyki, ale od razu ci mówię, że użyję matematyki, której liczy się na pieniądzach. To jest najlepsze, jak chcesz nauczyć dziecko, uczyć na pieniądzach. Więc zaczynajmy. On nie chce, ale ja chcę.
0: Ja nie będę odpowiadał. Nie lubię, strasznie nienawidzę zadań matematycznych. To jest moja największa trauma z dzieciństwa, matematyka.
1: To będzie ta, jak to się nazywa, terapia online. Uwaga. Słucha nas bogaty sponsor, zakładam, który ma na koncie 1000 zł i postanowił zostawić dla siebie 3/4 na dożycie do 10, a resztę przekazać przez Tipli krawcowi. Przy czym zaznaczył, iż atrakcyjne treści, z którymi dzwoni Etam, należy mu się połowa tej kwoty. Tipli pobiera 10% prowizji. Tak zakładamy. Ile otrzyma krawiec? Notowałeś, mam nadzieję.
0: Nie, szczerze mówiąc, mam to w dupie u Murzyna takie zadania, liczenie. Nie chce mi się liczyć, za późna pora też na liczenie, a ja się do tego nie nadaję zupełnie, więc słuchacze może nie chcę, liczą.
1: Dobra, umówmy się, że po tej traumie krawiec zażyje benzodiazepan, a pod audycją będę prosił o odpowiedzi, a ten, kto pierwszy udzieli prawidłowej, otrzyma ode mnie kasetę albo dyskietkę. Takie troszeczkę dla odmiany.
0: Jeszcze mało, że mi tutaj zadałeś traumę matematyczną. Przypomniałeś czasy, kiedy starałem się z wielkim wysiłkiem cokolwiek wyliczyć w szkole i zdać na ten mierny. To jeszcze poruszyłeś temat donate'ów i to znowu trauma, jak tak patrzę na przykład dzisiejsze donate'y.
1: Ale ty jeszcze nie zaskoczyłeś, dlaczego nie ma donate'ów? Ja obserwuję dzisiaj cały dzień audycji, wczoraj miałem przerwy. To było wczoraj nadawałeś, czy to było przez wczoraj, ale nieważne, w każdym razie ostatnio, połapałem się, o co chodzi, dlaczego nie ma tak dużo donate'ów, znaczy może dużo to nie, ale sowitych, znaczy jest tam ten pan prezes, bardzo się tutaj udziela. Ja ci to wytłumaczę. Otóż mamy obecnie, czyli muszę spojrzeć w kalendarzyk, znaczy nie ten o jajeczkowaniu, tylko muszę 28 stycznia. No to ludziom się skończyły właśnie pieniądze i do 10 głodują, no jak to w Polsce, nie? Głodują, żeby no tak mniej więcej 2 tygodnie nie mają pieniędzy, nie? Żeby jakoś dotrwać do tego końca. Ja na przykład przed chwilą zjadłem stare frytki i rybę karpia w postaci paluszków rybnych z panierką, nie? I sam zrobiłem ćwikłek z szanem, sam. Znaczy kupiłem słoik ćwikły. Właściwie kupiono mi, bo jeszcze z domu nie wychodzę, chrzan i zmieszałem widelcem. No. Także zjadłem, jestem szczęśliwy, najedzony, brzuszek pełny. Po prostu jest teraz zły czas na to. Ja lubię wyzwania. Ja postaram się jutro zrobić jakąś pogadankę etamową. Ale nie wiem jeszcze o której, to jest po pierwsze. Po drugie, nie wiem jeszcze o czym, chociaż chodzi mi po głowie ten COVID Defender i mam świetny na to pomysł, tylko nie wiem, czy mi się to wszystko uda połączyć. Ale jeżeli to zrobię, to będę robił zbiórkę celową, mając świadomość, że ludzie nie mają pieniędzy. I zobaczę, czy uda mi się zebrać zbiórkę celową, tutaj zobaczę, jest im potrzebne. Nie obraź się, że tak się tutaj reklamuje. 46 zł plus przesyłka jest mi potrzebne. To nie wiem, tylko jej przesyłka. Pewnie jest 50 albo 60 zł. Zobaczę, czy mi się uda to zebrać. Jak mi się uda to zebrać, to znaczyć będzie, że ty robisz coś nie tak, że jednak, że mimo, że ludzie nie mają pieniędzy, to nie dają donate'ów. O, dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem.
0: No tak, ale to zostawmy, bo też nie chcę za bardzo się tak, wiesz, prosić i tam, wiesz, ja to tak zostawiam
1: prosić
0: ludziom bardziej.
1: Ja będzie wam dane, no. Pamiętasz,
0: też,
1: to powiedział
0: też jakiś... nie lubię, jak ktoś prosi za mnie na przykład, nie? Co masz w zwyczaju często.
1: Z furiatem chciałem powiedzieć. Z Gambolem namówiliśmy się, że będziemy prosić w twoim imieniu i nie będziemy zwracać uwagi na twoje zażenowanie tym faktem. No. Gambol ostatnio mieliśmy audycję Nocnego Marka zrobić. Także o, ktoś się dopowie.
0: Witam, kolega. Cześć, jam ci to.
2: No, cześć. Trochę zmiana tematu. Przejdźmy do mainstreamu i o plotkach, jakie się tworzą pośród ludzi, którzy jeżdżą za granicę. No, akurat w tym wypadku za granicę dość niedaleką, bo do Reichu, nie? Do naszych zachodnich sąsiadów, Niemców. Kuzyn mojego, znaczy kuzyna, syn był teraz na robocie. Generalnie chłopak po pierwszym szczypawkowaniu, dlatego że chciał pojechać biedny do dziewczyny na Islandii. No to musi być miłość, nie ryzykujemy z własnym zdrowiem. No i wyobraź sobie, on tam pracuje w budowlance, więc chłopak inteligentny, też firmę komputerową ma tutaj cienko wszędzie, więc musi sobie dorabiać. A że ojciec ma dużo skillów, notabene taki, można powiedzieć, człowiek bez wykształcenia, może wykształcenie rolnicze, ale bawi się komputerami, różnymi rzeczami i jest takim omnibusem w tej kwestii, nie? I wyobraźcie sobie, chłopak spiknął się z jakimś doktorem. Okazało się, że doktor, lekarz w Berlinie, jedna z głównych klinik badająca właśnie kwestię słynnego celebryty Wira, powiedział taką rzecz. Najpierw się wypytał o ojca, jakie zdrowie i tak dalej. Ojciec jest oczywiście przeciwko tym całym gównianym szczepionkom i tak dalej. Natomiast się też inteligentny, ale się dziabnął. No i ja mówię, jak to się stało? On mówi, wie pan co? Proszę sobie wyobrazić. I ten lekarz mu bardzo, bardzo znana klinika, nie klinika, tylko instytut w ogóle i się gdzieś tam opowiadał dokładnie. Nie pamiętam tego, nie pamiętam szczegółów, bo musiałbym, wiesz, dokładnie wypisywać, a to nie o to chodzi przecież, żeby sypać faktami, tylko to jest po prostu zasłyszane jakby z drugiej ręki, czy z pierwszej ręki, można powiedzieć. No i wyobraźcie sobie, kiedy się dowiedział na przykład, że ojciec choruje na czyli kuzyn choruje na cukrzycę, tam którego typu i tak dalej, nie? Zapytał się, jaki wiek i tak dalej i mówi, na rany Boga, proszę ojcu powiedzieć, i mówi do zaszczepionego człowieka, nie? Mówi, żeby w życiu nie brał czegoś takiego, dlatego że Chińczycy, i tu mówi, powołał się na wywiad, jaki mają Niemcy obecnie, Chińczycy posiadają tą szczepionkę, ale za Chiny Ludowe nie sprzedadzą jej nikomu, ponieważ traktują to jako strategię i jako jeden z czynników wojny gospodarczej. Więc mówi, oni mają dokładnie, dlatego że stworzyli to, oczywiście za amerykańskie pieniądze, ale stworzyli to na własnym, jak to się mówi, podwórku, mają na to antidotum, dlatego tak szybko te rzeczy zostały tam zdławione. A oni posługują, jak to powiedział, określił, że oni się troszeczkę po omacku w tym temacie posuwają i te szczepionki niestety szkodzą wielu osobom. No i to tylko tak ku przestrodze, żeby ludzie nie dawali wiary we wszystko, co się mówi w telewizorniach, że łagodniej przechodzicie. Na przykład moja teraz siostra w domu nie jest zaszczepiona. Uwaga, złapała Omikrona, tak jest, nie? Ale mówi, nic jej nie jest specjalnie, jakoś przechodzi. A z kolei jej koleżankę, niezaszczepioną oczywiście, rozłożył pan Omikron na części pierwsze. No i teraz leży dziewczyna i kaszle ostro. Także tutaj trzeba uważać, bo każdy to przychodzi inaczej, nie? Ja to przeszedłem praktycznie bez tam żadnych takich innych rzeczy. Natomiast to, jak się zachowamy w następnych jakichś tam odmianach i tak dalej, to wszystko zależy od tego. Także uwaga na szczepionki, uwaga, no podejmujmy decyzję świadomie. I to chciałem powiedzieć, tak wiesz, to już był taki mój końcowy jakby. Ale powiem ci, wracając do bajeczek, to było niezłe, bo to już dawno się tak nie uśmiałem. Dawniej to się z dziećmi jednak nie certolono, nie? No tu musiała być nauka.
0: I co, to... Słucham?
1: No ja, tak, ja. To były no, słuchaj, zupełnie no. normalne czasy. Dzieci straszyło, to jest normalne.
2: To były normalne, dokładne. Straszyło się konsekwencjami śmierci, tak? Ale zobaczcie, dzisiaj oglądasz Świnkę Pepę, a tam Świnka Pepa mówi, jak fajnie jest, uwaga, tam bezprzemocowa bajka, wiesz, jak się zaprzyjaźnić z pająkiem. No kurwa, takich bzdur po prostu to w Australii raczej nie będą puszczać dzieciom, dlatego ta bajka została ocenzurowana. Także może lepiejsze są chyba niemieckie bajki w tym wypadku, bo przynajmniej dziecko oczywiście przestraszą, no ale przestraszą, bo jest do tego podstawa, nie? Tutaj Świnka Pepa natomiast namawia nas do tego, żebyśmy się zaprzyjaźnili z pająkami. Jakie pająki są w Australii, to każdy wie, przynajmniej ktoś, kto troszeczkę liznął tematu, nie?
0: Albo kto słuchał audycji Jacka z Australii w Nocnym Radio. Też Jacek o tym wspominał. No, jest to jakby zrozumiałe, że w kraju, w którym jest problem z pająkami, są one liczne i stanowią zagrożenie, no taka bajka musi być ocenzurowana, ale wiesz, tak w takim kraju jak Polska, może tu jest jakieś też fajne przesłanie, że można się zaprzyjaźnić z kimś, kto jest takim trochę pająkiem, jest kosmaty, brzydki i nazywa się Trynkiewicz na przykład.
2: Tak, tak, tak, jest. Wiesz co, mieliśmy kiedyś kolegę, który hodował, znaczy zaprzyjaźnił się z pająkiem krzyżakiem, no, autentycznie, dawał mu muchy, nie, i mówił, och, ty mój arachneusku i tak dalej, bo on tam, tam wyłapał, jak on się nazywa po łacinie, nadał mu nazwę, no i rzucał mu muchy, nie. No, po jakimś czasie oczywiście pająk miał to w dupie, po prostu jadł te muchy, no i, ale to była taka przyjaźń, można powiedzieć, jednostronna. Nie? Ale nie znam chyba drugiego takiego przykładu, żeby ktoś powiedział, kochanie, a czy chciałabyś się zapoznać z moim pająkiem? Większość, kurde, dziewczyn, które znam, mają taką arachnofobię, że to jest raczej niemożliwe. No ale może ktoś hoduje tam pająki takie typu właśnie takie ptaszniki i tak dalej w akwarium i to jest fajne, nie? Dla niektórych, nie?
1: To takie niedelikatność względem dzieci to też się wiązała w latach 70., ja to jeszcze pamiętam. Nie tylko z bajkami, ale z takimi przestrogami na przykład dla dzieci. Na przykład nie wkładaj palców do gniazdka, bo wezmą cię do worka i wrzucą 2 metry pod ziemię i zakopią, nie? Takie teksty były. No. To było na porządku ziemi.
2: Dobre, a tutaj o żabach, nie? Pamiętacie taką fraszkę tam, że dzieciaki napieprzały w żaby kamieniami? Nie? Dla was to jest fraszka, nam się rozchodzi, nie? Głos się rozchodzi. Nie, no, znaczy się, dla was to jest fraszka, nam o życie tam coś chodzi, tak? No takie, wiesz, żeby nie znęcać się nad biednymi zwierzątkami, to było edukacyjne, ale to jest bajka jeszcze stara, nie? Teraz to dziecka, wiesz, nie możesz, wiesz, tam klepnąć nawet, bo nawet jak dziecko ci wejdzie...
1: Możesz, tylko...
2: Tak? Możesz, tylko nie możesz po prostu się przyznać do tego, bo cię zjedzą.
1: Nie, no
2: tak.
1: ja kiedyś na zebraniu się przyznałem do tego. Powiedziałem, że nie tylko było zebranie, byli rodzice, była cała grupa, 20 parę osób. Była rozmowa na ten temat, że dzieci bić nie można. Ja mówię, jak nie można? Przecież można bić dzieci normalnie. A facet na mnie warknął, mówi, ja bym pana tutaj podał do sądu, czy policję bym zawołał. Ja mówię, ale nie tylko tego, ale żona też trzeba czasami złajać, jak sobie nie?
0: Powiem, powiem więcej, nawet ojców innych dzieci można czasem bić, mogłeś mu powiedzieć tak. Jak są niegrzeczni, to by może by się wystraszył.
1: Ale
0: wystraszył.
1: Jaka była reakcja, słuchaj, dalej, bo on mówi tak, to ja bym pana policję wezwał, jak tam gdzieś tam w Koszalinie, gdzieś by tam w centrum, to była taka głośna sprawa. Ojciec przylał dzieciakowi, takiemu bachorowi, co to się ciągnął z ten, kup mi, w końcu mu przyrżnął, nie pasem, tylko ręką, nie? Co zresztą jest nierozsądne, bo paskiem się krzywdy nie zrobi, a ręką można, nie? No ja, no i on do mnie, zaczął rzucać, on się zaczął rzucać do mnie na zebraniu, nie? Ja to tam ja się tym bawiłem, bo ja mówię, najwyżej będziemy się napierdalać przed klasą, nie? Ale ten, ale on do mnie mówi tak, że on by policję wezwał i on poszedł siedzieć. Ja mówię, tak, poszedłbym siedzieć, pan ma rację. Tylko za to, żebym panu wpierdolił, za to, że pan ubeku doniosłeś. A kobiety, jak się kurde, potem do mnie łasiły wszystkie, no bo wiesz, to jest takie coś.
3: Tak, no,
1: normalnie po zebraniu się baby do mnie łasiły. Ja po prostu jak łasiczki normalnie stanęły koło mnie, bo to było na nim niespotykane. A kobieta intuicyjnie szuka obrońcy, nie?
3: Tak, ci powiem, i dwa dni temu rozmawiam ze znajomą, ona ma trójkę dzieci, jest samotną matką i ona mówi, no kurde, uderzył mnie gówniarz, nie, co ja mam zrobić? A ja mówię, ja ci nie chcę nic sugerować, bo teraz poprawność polityczna i tak jej pisze, nie, musisz to zrobić jakoś po prostu mądrze, nie. No kurde, wiesz, nie chciał sprzątać, coś takiego i ją uderzył, nie? A ja mówię, no wiesz, on jest facetem małym, on jest, ty jesteś kobietką, on wie, że ty mu krzywdy wielkiej nie zrobisz, nie? Więc musisz to rozegrać jakoś, nie? No i ja mówię, wierzę w ciebie, coś wymyślisz, nie? I za chwilę, po kilku minutach na początku mówi, jestem do dupy matką i tak dalej, nie radzi sobie dziewczyna, nie? No wiesz, facet by przyszedł, kurde, warknął, nie musiałby bić, nie? Tylko podniósłby głos i dzieciak zaraz by po prostu był spacyfikowany. Natomiast z kobietą jest trochę inaczej, nie? No i ja mówię, no i co wymyśliłeś? Wiesz, co powiedziałam mu? I mówi, powiedziałam mu, że będzie mieszkał w piwnicy po prostu. I dzieciak po prostu, jak to usłyszał, to zaczął sprzątać. A ja, o i tutaj jest po prostu, no ona mówi, jestem najlepsza. No widzisz, mówię, wierzę w ciebie i rozwiązała dziewczyna to. Ale z czasem, mówię, pamiętaj, że on takie rzeczy będzie sprawdzał i będziesz musiała środki perswazji troszeczkę podnieść na wyższy poziom.
1: Ale no cóż, może to niektórych słuchaczy zszokuje, ale normalnie dzieciakom się daje lanie. I za moich czasów szkolnych to lanie nie tylko dawali rodzice, ale linijką tłukli po łapach. To było normalne.
3: Już, nauczyciele.
1: Tak, nauczyciele oczywiście. Połamali nieraz linijkę, jeszcze kazali odkupić, a dzieciak się bał przyznać rodzicom, nie? No. Ja już tam pomijam takie skrajne przypadki, jak nasz facet od historii, który potrafił za to, że uczeń przyniósł mu wiadomość z innej klasy, bo tam mu kazali przekazać. Wszedł, nie powiedział dzień dobry, powiedział tą wiadomość, a ten podszedł mu tak blachę wypłacił w łeb, że ten się odbił tą głową jak ping-pongiem od ściany, dosłownie.
0: Po prostu to super, ten pięknie, brutalny, po prostu teraz. Pięknie, no to nic
1: nie,
0: tylko czerpać.
1: On mnie kiedyś też pobił, ten nauczyciel, wyszarpał mnie za włosy. Ja potem po wielu latach sobie to przypomniałem i tak mówiąc szczerze, dzisiaj, i mówię wam zupełnie poważnie, dzisiaj, gdybym miał dzisiejszy rozum, ja bym wtedy wstał, bo ja się bałem, normalnie miałem taki efekt, ja bym wstrząsienie mózgu dostał. Podszedł do tablicy, wziąłbym ten cyrkiel od tablicy, ten taki wielki, i wbił mu prosto w mostek. Po prostu bym go zatłukł na coś takiego.
3: Bo
1: nikt by nic nie zrobił.
3: Krawiec czuje się bardzo urażony tym, albo a wręcz zgorszony, gorszymy Krawca. No być może dlatego, że mamy dzieci, on nie.
0: Nie, to bardzo, ja też jestem za tym, żeby takiego małego dzieciaczka tak pierdolnąć, żeby mu się główka od ściany aż odbiła. Uważam, że to jest bardzo zawsze wspaniałe.
3: Ty zawsze mówisz o pedofilach zawsze, albo o jakiejś dewiacji. My to nie mówimy o tym. Słuchaj, my mówimy.
0: A ja też
3: o
0: nie mówię,
3: sytuacjach.
0: Nie, ja skomentowałem to, co Etam powiedział. Nie mówiłem nic o pedofilach.
3: Słuchaj, przerywasz mi teraz.
0: Nie, to ty mi przerwałeś, jeśli już, ale dobrze, mów.
3: No dobra, no kara ma być, wiadomo, że karać należy w miłości, kochasz dzieciaka, ale nie chcesz mu zrobić krzywdy, oczywiście. Jeśli ktoś myśli w ten sposób, że wiesz, tam ręka, noga, mózg na ścianie, oczy na widelcu, flaki na czapczanie, no to wiesz, no to nie o to chodzi i doskonale wiesz, że nie o tym mówimy. Natomiast no tutaj wiesz, tam trochę, jak to się mówi, koloryzuje z tymi cyrklami i tak dalej. Ale ja miałem do czynienia z różnymi dzieciakami w szkole i tak dalej. Przecież sam byłem uczniem, nie? I sam czasem dostałem po łapie tam wskaźnikiem. I jakoś to nie skrzywiło mi psychiki. Nie widzę po prostu jakichś traum z tego powodu. Pamiętałem to. Natomiast gorzej było trafić na bardzo fajną panią, która była bardzo miła, dopóki ją nie wkurzyłeś i nie dostałeś takim rodzaju gałki razem z kluczami. Taki rodzaj bardzo ciężkiego breloczka, nie? No i to leciało w twoim kierunku. A jak nie trafiła, to i na przykład wyleciała przez okno z trzeciego piętra.
0: Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że...
1: U był taki na uczelni jeden profesor, co wyrzucał indeksy.
0: Słychać mnie? W ogóle? Słychać mnie? Halo?
3: Słuchamy.
0: Tak? Zastanawiałeś się, tak chwalisz tutaj sytuację, w której pani rzuca w ciebie jakimiś bryloczkami, a jakby cię w oko trafiła. Ja znam takie przypadki, że nauczyciel właśnie za dużo sobie pozwolił i było, wiesz, ryzyko, że dzieciak, że straci oko czy coś. Nie można robić takich rzeczy. Na przykład bicie, jeszcze mówię, proszę mi nie przerywać. W polskich kurwa. Bo porozłączam zaraz jednego i drugiego. Chcę dokończyć zdanie. Ja raz. W polskich zakładach poprawczych to jest standard i bardzo duży problem, że się dzieciaki leje. Tam trafiają jacyś sadyści po prostu i leją te dzieciaki. I to leją okrutnie, tak? Że dzieciak, że chłopak dostaje w jaja, tam pięścią. To tego typu sytuacje, nie? Mi się to bardzo nie podoba. Uważam, że to jest patologia po prostu. Dołączymy Becie do rozmowy. Halo, witamy Becie.
4: Cześć, krawiec i wszyscy.
0: Cześć, Becia, cześć.
4: Dawno mnie nie było, więc tak dzwonię się zapytać, jak tam, co tam u ciebie.
0: Wszystko git.
4: Mówisz bez zmian.
0: No ale
1: domyślam się... Czy uważasz, że dziecku można dać klapsa? Uh-huh.
4: Ojej.
3: Ojej. Uwaga, potrzebują. Uwaga, służby, Pegasus.
4: Nie wiem. Uważam, że nie jestem osobą odpowiednią do udzielania się na temat dzieci, ponieważ nie zamierzam mieć, więc nie mam pojęcia. Wiem, że w tych czasach jest bardzo trudno wychować dziecko, bo jeżeli chcecie zobaczyć sobie, jakie są dzieci w tych czasach, takie małe, to zobaczcie sobie tych, jak to się nazywa, TikToki, co pojechały na jakiś obóz tego domu X, czy tam Team X, czy coś takiego, jak płakały, bo się tam nie spotkały z idolką, płakały, bo coś tam ukradziono im i w ogóle masakra, jakieś tam za 7 dni, 2000, żeby się spotkać z influencerami, nie z jakimiś piosenkarkami, czy coś. Więc bardzo ciężko być w tych czasach rodzicem, nie? Ale wiecie.
0: Ale no słuchaj, nie czuję... Becia, przepraszam, dokończ.
4: Nie chodzi mi o to, że nie czuję się na siłach, żeby odpowiadać, skoro nie mam dzieci w tych czasach ciężkich, uważam, że teraz wychować dziecko jest ciężko, ale no nie czuję się jakoś taka, żeby jeżeli odpowiem, no to nie jest to naprawdę jakoś tak weryfikująco, nie?
0: No rozumiem, ale to nie trzeba mieć może dziecka, żeby mieć jakieś zdanie na temat stosowania przemocy wobec dzieci, kar cielesnych i tak dalej. Ale ja chciałem powiedzieć, że chyba się nie za dużo zmieniło. Dzieci kiedyś też, każde dziecko takie bardzo małe, to potrafi się rozpłakać z byle powodu, no zabierzesz mu klocka, nie? Albo czegoś, nie kupisz mu lizaka, no i dzieciak wryk, no to zawsze chyba tak było. To nie jest jakiś tak, że kiedyś to dzieciaki były twarde, po prostu rąbały drewno, w ogóle się naparzały na podwórku, wychowane, a dzisiaj takie mamlasy. To niezupełnie chyba
1: nie,
0: tak
1: jest. Nie, no wiesz, krawiec, ja 18 lat temu, to jeszcze młoda miała ze 2 lata wtedy i szedłem z nią z zakupów z 4 siatami, które jeszcze mi się ledwo trzymały, prawie że się zrywały i ja ją, jak ona się zahamowała, ja to ją ciągłem normalnie za sobą. trzymałem dwie torby w jednej ręce, dwie torby w drugiej, ściskałem jej rękę, ją ciągłem po betonie, czy po chodniku ją ciągłem po prostu i tyle. No, bo jestem na tyle silny, że jestem w stanie. I z naprzeciwka szła starsza para, tak, tacy dziadkowie już. I ten, jak to było? Czy ta kobieta, czy ten facet? Chyba ten facet coś powiedział tej kobiecie, a ta kobieta tak się na mnie spojrzała, zmierzyła mnie wzrokiem i powiedziała do tego faceta, pamiętam ten tekst, a co on ma zrobić, jak ma takie zakupy, nie? Czyli ten facet jej chyba zwrócił uwagę, co on tak to dziecko ciągnie, może gdzieś zadzwonić na policję czy coś, a ona jako kobieta to rozumiała, że ja musiałem tak zrobić, no bo co ja miałem zrobić? Cztery siaty, to tam 130 kilo pewnie to było, jeszcze dzieciak uczepiony jednej z rąk, ja po prostu ją ciągłem i tak ją dociągłem do domu.
4: Znaczy ja uważam, że nie powinno się bić dzieci, ale żeby dzieci bały się rodziców. O, coś takiego. Wychowanie powinno być takie, żeby dzieci się bały, jeżeli rodzic powie spokój, to dziecko ze strachem się spojrzy i usłucha to dziecko.
0: No to tak, to zdecydowanie.
1: Słuchać się mają, słuchać, nie bać. Bo jak będą się bały, to będzie uciekać cały czas. To nie, to możesz doprowadzić do sytuacji, że dziecko z domu ucieknie, nie? Ja na przykład byłem dzieckiem, które się nie buntowało. Byłem bardzo grzeczny. Ja praktycznie lanie dostałem może ze dwa razy. W tamtych czasach to było normalne, nie? Ale to takie... Dzisiaj to się z tego w ogóle śmieje, nie? Ale tak na przykład, jak masz dzieciaka, to właśnie te problemy, które ty mówiłaś o tym trudnym wychowaniu, biorą się z tego, że nie ma kar cielesnych. A właściwie są nawet źle widziane. Nawet zwierzęta, wyobraź sobie, na przykład u delfinów są kary cielesne. Delfinica, małe delfiniątko, karze poprzez karę cielesną. Przykłada swój dzióbek, kiedyś pokazywali w filmie przyrodniczym i wymierza takiego klapsa.
4: Moja mama na przykład nie stosowała kar cielesnych, a ja na przykład czułam respekt. Na przykład jak mówiła wrócić 22, to ja na przykład czułam respekt, że mam wrócić, ale nie stosowała kar cielesnych.
1: Tylko no, ale po prostu, to byłaś już starsza,
4: ja miałam respekt. Słuchaj, bo po prostu do mojej mamy.
3: Dzieci są dzieci różne, nie? Ja miałem przykład takiego wychowania, że matka miała dwóch synów. Zresztą tego kuzyna, o którym wspomniałeś, miała dwóch synów. Jeden był młodszy i był tak nądny, że można byłoby go lać, a on tylko zacisnął zęby i miał to w dupie po prostu. Natomiast drugi nie trzeba było, bo był układny, był bardziej jakby, był przede wszystkim starszy o kilka lat. No i ten oczywiście, który był taki zacięty, no wylądował w więzieniu, a ten, który był bardziej układny, poukładał sobie życie i żyje normalnie. Wszystko zależy od kontekstu. Ja znam sytuację, kiedy po prostu kobieta, która dostała się do mojej byłej szkoły, taki dość znany i bardzo wysoki poziom tej szkoły był. Coś się stało od czasu właśnie, kiedy wprowadzono te prawo, że nie wolno nic po prostu zrobić takiemu gówniarzowi, przepraszam za wyrażenie, bo za moich czasów, jak ktoś się nabijał z nauczyciela, dostawał fangę, także odbijał się od ściany. Mm-hmm. Natomiast kiedy obecnie oni wiedzą, jakie mają prawa, to klepią ładne nauczycielki po dupie, zachowują się chamsko, po prostu gówniarze, którzy wiedzą, że im się należy i nie wolno nic kurwa zrobić. Znałem dziewczynę, która w tej samej szkole pracowała, wszyscy popierdalali w kapciuszkach generalnie w tej szkole, był taki rygor, bo tam były posadzki, takie piękne, drewniane. Natomiast byli tacy uczniowie, którzy dali się jej tak we znaki, że ta bardzo spokojna, inteligentna dziewczyna kiedyś jak złapała, a że była korpulentna dość, w końcu złapała z bezsilności takiego gówniarza, pieprzyła nim o ścianę i powiedziała, jeśli raz mi rozpierdolisz lekcję, to cię kurwa zabije. I to nie są po prostu dobrze. Śmieszne rzeczy. I to nie są kurwa śmieszne rzeczy.
4: Pieprzyć
3: takie rzeczy to mogą ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia. Obyś czy gdzieś dzieci uczył. Chińskie przekleństwo i ci, którzy nie mają dzieci, mogą sobie mówić, że nie można, że coś dalej. To jest kurwa
4: obcych
3: chyba...
4: Obcych nie powinno się. Obcych nie. Uważam, że się nie powinno.
3: Właśnie to ci obcy, a ja uważam, że jak najbardziej, bo jeśli gówniarz po prostu wchodzi ci na głowę, to masz prawo się bronić. Po prostu masz się kobietą prawo bronić. I to mówię o kobietach.
4: Różna jest młodzież, ale no. Nie, uważam, że obcy jakby mi walnął, no to nie jest to samo. Rodzic okej, okay, ale obcy nie
1: wszystko
4: powinien
1: spraw od sytuacji. Wyobraź sobie sytuację. Wyobraź sobie sytuację, że dwie dziewczynki, moja młoda i jej koleżanka, poszły sobie z piłką, dałem im piłkę Pumy, taką do kopania w nogę. I dwóch gówniarzy mi tę piłkę zabrali. One przyszły tutaj jęcząc mi, że chłopaki ukradli piłkę. To była moja piłka, Pumy oryginalna, droga bardzo, piłka nożna. Ja poszedłem i tych gówniarzy złapałem na stadionie, na Orliku takim. I wierzcie mi, że niosłem ich do domu, trzymając ich za włosy w powietrzu byli. Tak ich złapałem mocno za łby i po prostu ich podniosłem. Oni
4: a krawiec co ty uważasz?
1: I matka jeszcze matka powiedziała, że dobrze zrobiłem. Poszedłem z nimi tak do matki. I matka powiedziała, że dobrze zrobiłem. I przepraszałam je. Przepraszałam jeszcze za ich zachowanie.
2: Tak jest, bo to był wstyd, kurwa, dostać od nauczyciela za nasz...
4: Sorry, przepraszam, okay? Mogę zapytać się tutaj gospodarza? Krawiec, a ty co uważasz?
0: A kogo to interesuje, co ja tam sobie myślę?
4: Ja na przykład interesuję się, bo zadzwoniłam tak ogólnie, żeby pogadać sobie z tobą, nie?
2: Dobrze, to ja się rozłączam w takim razie. Pogadajcie sobie, okej? Okay? Dobra? Trzymajcie się.
0: Trzymaj się. Co, rozłączyłem go i znowu dzwoni? Co? Czekajcie. Aż mnie to zaciekawiło.
1: Ja będę tego słuchał.
0: A czy uważacie, że na przykład, że policjant powinien bić dorosłych? Na przykład jak się nie słuchają, to ich pałą na przykład. To tak możemy to rozwinąć, czy dorosłego wolno bić, albo jeśli ktoś się nas nie słucha, jest niegrzeczny w stosunku do nas w kolejce, w sklepie, to czy mamy prawo go bić? Jak uważasz, Becia?
4: No właśnie uważam, że nie. I dlatego nauczyciel nie powinien. Powinien na przykład jakąś tam krzyknąć na dziecko. Okej, rozumiem to. Ale nie przemocą. Może tam dyrektorowi, rodzicom powiedzieć, że dziecko się nie słucha i dopiero tam rodzic może ewentualnie... Znaczy nie wiem, czy też powinien bić, ale no ma większe prawa, uważam, niż taki nauczyciel. Właśnie tak jak powiedziałeś, przekłada

0: wierzą, nie? Do niektórych uważam, że tylko przemoc coś tam przemówi, ale nie do każdego dziecka.
1: Wódz pisze na czacie, bicie własnych dzieci to oznaka słabości rodzica. Po części bym się zgodził, znaczy na pewno jest w tym coś, bo tylko, że no pytanie, co mają zrobić ci rodzice, którzy nie potrafią być autorytetem dla swoich dzieci, są głupsi od własnego dziecka. Jest wielu takich rodziców, którzy są głupsi od własnego dziecka, nie potrafią się wysłowić za dobrze, więc pozostaje im tylko przemoc i bicie ze świata zwierząt. To takie zaczerpnięte, stare, dobre, sprawdzone sposoby ze świata zwierząt. Dać w łeb, żeby się słuchał. No i może to, jak jest to jedyne rozwiązanie, to i nie ma innego, to co zrobić? Rozpłakać się przed dzieckiem?
2: Wiesz, wszystko zależy od sytuacji. No. Ja tam nie jestem osobiście za zastosowaniem przemocy, tak? Natomiast no, powiem tak, jak już macie jakiś duży problem, gdzie naprawdę się nie da inaczej, nie wiem, jest jakiś taki rozwydrzony ten bachor czy coś takiego, bo tak to trzeba powiedzieć, jak się mówiło. Nie bądźmy, że tak powiem, ciulami, nie gadajmy nowomową. Rozwydrzony bachor po prostu, tak? A wierzcie mi, że widziałem takiego dzieciaka, na przykład zombie, który potrafił wejść pod stół i nogę od stołu próbować odgryźć z własnymi zębami. I zostały te zęby znak na tym stole. Ja sam raz piłowałem podwójkiem, bo dostałem małego majsterkowicza i piłowałem krzesełko, nóżkę odpiłowałem. Taki miałem pomysł jako dzieciak, nie? Za co dostałem burę, bo już do połowy było odpiłowane, na szczęście zauważyli. To była niespodzianka, nie? Także wiesz, no, dzieciakom przychodzą różne rzeczy do głowy. Czasami to jest wybryk pojedynczy, ale nieraz masz takiego dzieciara, który no to wiesz, to też oczywiście w wielkim stopniu zależy to od rodziców i pewnie najczęściej ta wina leży po stronie rodziców, no ale czasami jest tak, wierz mi, no ja na przykład nie karciłem raczej swojego dziecka, raczej warknąłem bardziej niż, a głos mam tubalny, donośny, także aż szyby potrafią zatrzeszczeć w domu, jak się wydrę. Jeszcze do niedawna mi się to zdarzało. Teraz już całkowicie nad sobą panuję w tych kwestiach. Jak coś po prostu mnie już tak denerwowało, już po prostu było tak głupie, a nic nie denerwuje tak rodzica jak głupota. Taka totalna głupota jakaś, nie?
1: No,
2: No po prostu czasami nie ma wyjścia. O
1: dodajmy,
2: to
1: że
2: do tego
1: teraz
2: zmierzam.
1: z Karoliną nie miałbyś najmniejszych szans.
2: No nie. Mężczyzna z kobietą zawsze wygra, jeżeli wie, co robić. To kobieta nie to jest mit. To jest mit w samoobronie. Nie. W samoobronie drobniejsza kobieta z mężczyzną nie ma żadnych szans, jeżeli mężczyzna wie, co robić. To jest bajka wciskana po to,
1: Kopnęłaby
2: żeby na
1: cię
2: kursy.
1: w jaja, cios w krtań, złamałaby ci nogę, założyła poczwórnego Nelsona i tylko byś piszczał.
2: Nie. Nic z tych rzeczy. To są mity, krawiec. To są mity.
1: No, ciekawe.
2: Absolutne.
1: Chciałbym to zobaczyć,
2: Oczywiście
1: jak
2: wszystko
1: wygrywasz.
2: zależy od tego, jak człowiek jest zbudowany, jakie miał doświadczenia w tych tematach, tak i tak dalej. Ale mówię,
1: Ale
2: w miarę
1: stary,
2: równym.
1: naprawdę nie miałbyś szans, bo praktyka się liczy. Karolina cały czas walczy i się bije, bo lubi to i trenuje, a ty nie masz w zasadzie za bardzo żadnego doświadczenia. Ty polegasz na, że wpadniesz w jakiś tam berserk, wygryziesz krtań, długopis w oko
2: No
1: wsadzisz.
2: nie.
1: Szybko by się okazało, że nie masz ani kondychy, że zaczynasz po chwili sapać, stękać i kręcić ci się w głowie.
2: Którzy słuchają mnie dokładnie, na pewno się domyślili, że nie przez przypadek Karolina trafiła na Krav Magę właśnie, ponieważ mam ogromne doświadczenie w tych tematach, aczkolwiek nie z Krav Magą. Natomiast nie będę na
1: Ogromne.
2: ten temat już mówił, bo za chwilę się znajdzie jakiś naśladowca Janka Muzykanta i będzie na te tematy tam. Nie chcę o tym mówić po prostu, tak?
1: Wiemy,
2: Osłuchajmy,
1: byłeś
2: zostawmy
1: najemnikiem.
2: go.
1: Byłeś najemnikiem i płatnym mordercą jeszcze przez parę lat. No, dobra.
2: Nie zgadłeś. Nie
1: W
2: zgadłeś.
1: ochronie Jana Pawła II byłeś, jak tu przyjechał razem z Kononowiczem.
2: Jak był w Szczecinie Jan Paweł II, to ja byłem od niego jakieś 15 metrów na balkonie mojej prababci.
1: To
2: I przyjeżdżał
1: miałeś go na
2: automobilem
1: wyciągnięcie
2: i
1: ręki,
2: nawet
1: proszę.
2: pokiwał w moim kierunku, na co mam dowód, bo meoptą czeską kamerą filmowałem i to był cud, jak świętego ogłaszali Jana Pawła, to był cud, bo to był pierwszy

0: film w 1987 roku w czerwcu, który mi wyszedł, który dobrze ustawiłem przesłonę i który mi wyszedł. To właśnie był film z Janem Pawłem II.
1: To co skomentowałabyś jakoś tu, Becia? Może jakiś inny temacik rzucisz? Albo co?
2: Ej, nie wiem, ja tak w sumie zadzwoniłam z tobą porozmawiać, co tam u ciebie. Czy wszystko w porządku?
0: Ja się powiedzmy, co u ciebie, Krawiec. Ja też jestem ciekaw. Czy to jest z Becią, że tak powiem, w duecie. Przepytamy cię, przesłuchanie ci zrobimy. Jak tam sobie tak na dzień dzisiejszy oceniasz swoje życie takie, no, masz jakiś zapał do czegoś, coś byś chciał zrobić, albo czegoś się strasznie nie chce, czy w ogóle wpadłeś w taki marazm jak ja przez tą chorobę teraz?
1: Raczej to drugie.
0: To trzecie nawet.
1: Albo nawet no, to dobra. Trzecie.
0: Marazm. Znaczy, ja myślę, że ci przejdzie na wiosnę, znaczy... Becia, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja myślę, znaczy, to może za dużo powiedziane, myślę, takie mam i taką intuicję, że jakaś taka, może nie stała, ale jakaś taka okresowa zmiana w postaci podkręcenia Krawca przez jakąś taką płeć piękną by się przydało. To by się przydało.
1: A pierdolę.
0: No przepraszam, Krawiec, odczucia swoje, to jest szczere. To jest
1: może pomówmy o twojej samotności, że jesteś sam. Może, ja no, może to weźmiemy na języki, co?
0: Ale wszystko powiedziałem. Ja po 23 latach nieudanego związku, nawet, no teraz się zgoliłem wprawdzie, mam małą bródkę, ładnie się zrobiłem, ale jeszcze kilka dni temu miałem potworną brodę, taką rozłażącą się. Pamiętasz tego krasnoluda w Hobbicie znowu? To tak właśnie wyglądałem. I po prostu oganiam się od kobiet. Ja nie chcę, fe. No, nic na to nie poradzę, taki jestem teraz.
2: Znaczy na pewno się zgodzę, że na wiosnę jest większa energia i w ogóle w zimę zawsze jest spad. Ale czy to ma coś w związku z kobietami? Raczej wątpię. No, raczej po prostu pogoda, zawsze natura, gdzieś wiosna, lato jest gdzie wyjść. Po prostu więcej energii jest, bo jest słońce i to jest taki fakt w sumie, nie? Ale czy to ma coś w związku z kobietami, czy mężczyznami, czy z kimś? Myślę, że nie. Myślę, że to po prostu samemu ze sobą, jak się człowiek czuje dobrze, to po prostu pogoda może wpływać. A nie to, czy tam ktoś jest obok, nie? A tak to, Krawca, chciałam się zapytać po prostu, jak tam samopoczucie, jak tam ostatnio mało miałam czasu do słuchania audycji i do bycia, więc tak chciałam po prostu pojawić się i wypytać, jak tam samopoczucie, jak tam zdrowie.
1: Staram się przynajmniej jakoś udawać dobre samopoczucie, najczęściej, żeby nie dołować ludzi, żeby jakichś smutów tutaj na antenie zbyt dużo nie było. Czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej, ale tak uważam, że nie powinno się zarażać innych swoim złym samopoczuciem.
0: A ja czasami powiem wam szczerze teraz tak ten, że raz czy dwa mi się zdarzyło, jak miałem doła zadzwonić do Krawca i jeszcze go podwołowałem bardziej przez to chyba. Przyznasz, Krawiec, że tak było, nie?
1: Nie pamiętam już. No. Dostałem maila, w którym słuchacz się pyta, która to była audycja, gdzie rozmawialiście o cyberpunku, bo nie mogę znaleźć. Był też tam etam, coś takiego. Ludzie, weźcie trochę, myślcie, czy ja mam teraz, nie wiem, przeszukiwać archiwum z tysiącami chyba już audycji, no może nie tysiącami, a może kto wie, i wam wyszukiwać audycję, w której było o cyberpunku, czy o co chodzi, no, tak nie do końca rozumiem. No, ale spoko. I bardzo dużo dostaję takich wiadomości, że to wszystko przez brak dziewczyny, wszystkie moje problemy życiowe. No, dziękuję za dobre rady, no, wezmę je sobie głęboko, na pewno. Do serca.
0: A widzisz, ale ja nie powiedziałem, że to akurat nie zrozumieliśmy się. Chodzi o to, żebyś się tak... wiesz, ja się czuję głupio takie rzeczy radząc, bo zdaję sobie sprawę, że po 40 to my naprawdę sobie poradzimy sami ze sobą, nie? Człowiek ma zajęcie. Podejrzewam, że ty masz tak samo, że tobie się nie nudzi, tak?
1: Nigdy.
0: Jak się było dzieckiem, to się nudziło. No właśnie, to sobie zawsze znajdziesz zajęcie. Tak samo, ja tak samo mam. Mnie nie jest potrzebna żadna interakcja. Znaczy, lubię sobie tutaj zadzwonić, pogadać, ale to wszystko, tak? Nawet gdybym nie dzwonił, to i tak sobie znajdę jakąś lekturę, jakieś tam słuchowisko, czy nawet ostatnio Lema zacząłem sobie słuchać audiobooki. No. Przykładowo mówię zupełnie, tak? Ja się bawię sam dobrze ze sobą, nie? Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Po prostu mi nie jest potrzebna dziewczyna, fajnie by było ją mieć, bo znam zalety posiadania kobiety. Znowu zabrzmiało to trochę może obraźliwie dla kobiet, ale nie, obra, nie będę już delikatny w ogóle. Sądźcie sobie o mnie, co chcecie. Ale po prostu chodzi o to, że już w tym wieku, co ja jestem i po tych doświadczeniach, to i chyba Krawiec też tak masz, że po prostu no, my sobie damy radę tak w samotności nawet. Jak tacy pustelnicy trochę. To jest jedna ten... Ale też zdaję sobie sprawę z drugiej strony, widząc tych kilku znajomych jeszcze w realu, którzy mi tam zostali z dawnych lat, że jednak jak ta osoba się pojawia płci pięknej, to jednak motywuje, to jednak motywuje. Nie wiem, czy mnie by to zamotywowało, nie wiem, czy ciebie by zamotywowało, bo my już jednak mamy te swoje lata, nie? Ale jak jeszcze tak do tej czterdziestki się jest, to jest jednak ten taki motorek napędowy. Kobiety napędzają świat, naprawdę, naprawdę. To wy napędzacie kobiety świat, Becia.
2: A co tam uważacie o Stanowskim i tej całej akcji polityczno jakiejś tam mafijnej. Czy Stanowski ma rację? Chociaż tam słyszałam, że też podobno z jakimiś mafijnymi ludźmi ma jakieś tam sprawy. Co tam uważacie? Tak na bieżąco.
1: No wiesz, Becia, ciężko teraz o tym rozmawiać, bo w sumie już bardzo dużo zostało powiedziane. Ja rozumiem doskonale, że tam miałaś przerwę w słuchaniu. No ale akurat te tematy już były omawiane, to nie będziemy, wiesz, tam. No tak w skrócie, no wiesz... ciężko upaść chyba niżej niż Najman i większą żenadę robić. I pamiętajcie, jak będziecie po uszy w gównie nawet, to i tak stoicie na głowie Najmana, nie? No więc no, słuchaj, no chyba każdy normalny człowiek będzie się sprzeciwiał zatrudnianiu, robieniu celebryty z takiego strasznego gangstera jak Słowik, nie? No i dobrze.
2: A no to rozumiem, a to, tak na bieżąco to co, właśnie wychowanie dzieci, tak? Że czy bicie jest normalne, to jest na bieżąco? No bo nie wiem, właściwie tak zrozumiałam.
0: Becia, wczorajsza nie, audycja tutaj cię
1: chodzi o to, że... Czekaj, tam. Chodzi o to, że ten temat Stanowskiego, Najmana już sporo o tym rozmawialiśmy, już na wszelkie sposoby właściwie, już w którejś audycji o tym wspominam.
0: Wczoraj.
1: No więc wiesz, jak wiesz, tak delikatnie tutaj zaznaczam, że jakbyśmy znowu teraz zaczęli o tym dyskutować, to może niekoniecznie już dobry czas jest na to, więc tak w skrócie się ustosunkowałem. No a temat bicia dzieci, no teraz jakoś wyskoczył, luźne gadki, wiesz, przed chwilą, nie? Wcześniej były, no nie wiem, bajki czytałem, nie? Niemieckie, a jeszcze wcześniej było o Pegasusie znowu, trochę o COVID, trochę o cenach, o drożyźnie, no różne rzeczy.
2: Okej, dobra. To się w sumie dowiedziałam. Dzięki. W sumie na razie się pożegnam. Jakbym miała coś tam do powiedzenia, to zadzwonię. Dzięki. Na razie.
1: No dobra, trzymaj się. Cześć.
0: Zostaliśmy prawie sami. No, tak jeszcze do Stanowskiego jedną rzecz to powiem. Ja szczerze powiem tak, bo wczoraj właściwie wszystko, żeśmy powiedzieli, ale tak osobiście... No szczerze mówiąc, przechodzę obok tego obojętnie. Ja się tym w ogóle nie emocjonuję. Ani nie znam Stanowskiego, ani nie znam tego całego, jak mu tam, tego boksera, tak? Najmana. Nie wiem, skrzyżowałbym z nim rękawice chętnie, jak byłem w formie, bo byłem masywniejszy od niego, ale pewnie bym przegrał, nie? No. Tylko tyle. Myślę, że więcej jest w tym wszystkim teatru niż prawdziwego jakiegoś takiego życia. Telewizja zresztą od pewnego poziomu, już tam tych kilkudziesięciu tysięcy, tak samo pewnie kanały YouTube. To jest teatr, który nas ma odciągnąć od spraw, które są tak naprawdę dla nas ważne.
1: Eurynom pisze na czacie, Becia się obraziła, bo nie ma jej tematu. Ja nie wiem, czy się obraziła. Chyba nie. Po prostu się pożegnała. No też nie każdy ma potrzebę siedzenia na przykład przez godzinę na antenie, jak etam, nie? Przyjam ci to, ale i niektórzy po prostu sobie chwilę pogadają i sobie idą, żegnają się, a też nie trzeba się żegnać przed pożegnaniem, się wyściskać, wycałować, wykomplementować i zrobić sobie jeszcze... Dobra, nie będę już mówił co, mimo że jest po 23.
0: No dla mnie dzisiaj najciekawszym tematem, mówię, tematem dnia to był ten pomysł uzależnienia emerytur od wypłat dzieci, rodziców, którzy są już na tych emeryturach. Będą się pojawiać takie pomysły, no bo zdajmy sobie z tego sprawę. Naprawdę, bo to jest ważne, rzeczywiście dla nas ważne. Ten system do roku 2025 zbankrutuje z całą pewnością. Więc nie liczcie na emerytury. Te papierki, co wam ZUS przysyła z waszymi kontami, to sobie możecie włożyć, bo może przypadkiem kiedyś jakiś prawnik stworzy precedens, wiesz, w Polsce nie ma precedensów, ale stworzy precedens, jak się umówmy, i pozwie ZUS i wygra być może z nim. Może to się przyda do tego. Ja gromadzę, ja dokumenty, ja jestem synem księgowej, ja po prostu dokumenty gromadzę, żeby mieć w papierach wszystko, co tylko się da. I być może kiedyś w przyszłości, jak człowiek jeszcze na tej żywności masowego rażenia dożyje, o ile nie wybuchnie wojna i dojdzie tego okresu emerytalnego, tylko że my krawiec nie będziemy mieć lat wysługi lat, wiesz, tych lat pracy, żeby w ogóle się ubiegać o emeryturę. Pewnie spotkamy się gdzieś w jakimś domu starców uwiąt na socjalnym bycie na starość, finansowanym z podatku opiekuńczego.
1: No może. Wódz Wielki Niepokój. Czy słyszałem o tym, że planują wprowadzić prawo, że na YouTube będzie można wrzucać coś tylko wtedy, gdy jest się zarejestrowanym w ZAIX?
0: Już Tusk o tym mówił przecież kilka lat temu. Przy akta 1 lub akta 2, bo już teraz z tym się to miesza, bo tego było tyle tych protestów, że w ogóle teraz wszyscy o wszystko protestują, to się trudno połapać. Donald Tusk, nie chcę mu wkładać niedokładnych słów, ale powiedział coś takiego, że na razie ten temat, czyli tych osób, które są stałymi nadawcami, nazwijmy to wideokasterami, do ZAIX-u rejestracja nie będzie, na razie ten temat zostawiamy. A potem przegrał wybory i już tak zostało. Natomiast ja bym się tego prędzej spodziewał po PiS, że oni to zrobią. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby za jakieś 3-4 miesiące warunkiem zalogowania się do internetu było posiadanie kodu QR, który pokazujemy do kamerki w laptopie.
1: Każdemu, kto rzuca takie pomysły, rzadko bardzo to robię, ale w tej chwili to zrobię. Życzę takim osobom, żeby zdechły we własnym gównie na raka mózgu. I żeby pozostał po nich jeno smród. Nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi na takie akcje, po prostu na taki zamordyzm. To sobie róbcie, wyjedźcie sobie gdzieś do jakiejś dyktatury. Nie wiem, z Łukaszenką sobie tam wychylcie kielona, brudzie, przybijcie piątkę i tam róbcie sobie to, a nie tutaj wypierdalać z mojego kraju. Uważam takich ludzi za największych szkodników, tych, którzy zabierają nam resztki wolności. To są faszyści zwykli, inaczej nie można ich nazwać. Najgorsze parchy. I życzę wam, powtarzam, żebyście zdechli na raka mózgu, taplając się we własnym gównie, jak towarzysz Stalin, we własnych szczochach i we własnym kale. Tyle mam do powiedzenia.
0: No cóż, faszyzm, czy w ogóle jakbyś sobie doczytał tą naszą ustawę zasadniczą, konstytucją zwaną, to byś zauważył, że od 2 lat mamy faszyzm właśnie. Wszystko, dosłownie wszystko, co weszło, jest w tej chwili propagowaniem systemu totalitarnego. Niestety.
1: Autentycznie. Jeśli ktoś będzie chciał mi zabrać właściwie jakoś moją chyba największą pasję, internet, to on mi towarzyszy od małego praktycznie, od początku internetu w Polsce mi on towarzyszy. Jeśli ktoś będzie mi takie coś chciał zabrać, nie widzę różnicy, jak chciałby mi, nie wiem, zabrać dziecko, albo mi mnie szczepić na siłę. To jest wszystko do jednego wora to wrzucam i ludzi, którzy mają takie pomysły, traktuję jak podludzi. Po prostu nienawidzę ich całym swoim sercem. Jest to najgorsze zło po prostu. Takie kreatury. Nie nazywajmy ich ludźmi, to są kreatury. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale nic mi innego nie przychodzi do głowy, jak myślę, i dlatego nienawidzę Tuska. Niektórzy go lubią, tak? Fajny, taki kolorowy, coś powie. Nie, to on tylko tak wygląda i tak się wysławia, ale to jest taki sam zamordysta jak Kaczyński. Taki sam faszysta.
0: Och, cóż zrobić. Znaczy ja tutaj bym nie przeceniał roli małego filerka naszego. Natomiast, znaczy to tam moje prawo do nazwania sobie kogo jak chcę. Natomiast, wiesz, mi się wydaje, że oni też czują, one czują też, że już przeginają, bo i w samych, no przynajmniej takie są doniesienia, w samych szeregach partii rządzącej zaczynają się powoli wyłamywać z tego wszystkiego. Oni wiedzą, że po prostu... No to jest tak jak ten burmistrz z tym Stanowskim. No przecież on popełnił polityczne samobójstwo przy tym wywiadzie. To mówiłem, że ja podziwiałem, że on tego nie przerwał, nie? Bo w tym kontekście to mówiłem.
1: Ale idiota nie zdaje sobie często sprawy, jak idiotycznie wypada w oczach ludzi i jeszcze jest z siebie czasami bardzo zadowolony i czuje się, wiesz, w dechę ważny, zadowolony z siebie jest, dumny. Myślę, że to może być taki przypadek.
0: Nie no, on tam podkreślał za każdym razem, że jest wolnościowcem, oczywiście wypaczając w tym momencie to, bo tutaj nie chodzi o wolność, tylko chodzi o to, że, znaczy tak mi się wydaje, że temu Stanowskiemu chodziło o pewien, że kara karą, tak więzienie więzieniem, a i odbycie tej kary, no de facto to czyści w pewnym sensie akta, natomiast no nie oszukujmy się, gdyby to był normalny kraj i była kara główna, to facet byłby skazany na tą karę główną, tak? Znaczy po prostu na szafot, tak? Ponieważ tego nie było, no to tam chodziły słuchy, że on tam się wykupił, dostał ułaskawienie czy coś takiego. Chodzi o ostracyzm społeczny zwyczajnie, tak? No ten, no, Najman miał rację, że no nie można też człowieka zostawić bez środków, tak? No ale dlaczego robić go od razu prezesem jakiejś organizacji, tak? No to miotłę właśnie dać przysłowiową, czy na przykład no są teraz w tych żabkach, szukają biedronkach, szukają na kasę na przykład, nie? Dlaczego zwykły człowiek uczciwy ma nie mieć takiego stanu? Przecież dałby to na przykład tobie, albo mi na przykład takie prezesowanie temu MMA, czy tam czemu, jak to się tam nazywa, nie?
1: Dobra, Tomu pisze tutaj, teraz nienawidzę Tuska, ale jak skała dzwoni, to jest spijanie z dzióbków. No pierdolisz Tomu, no, spijanie z dzióbków. To, że lubię Skałę i jestem dla niego miły, to jest jakaś tam wzajemność. Znamy się prywatnie też i mi się dobrze z nim gada po prostu. Też o ile sam nienawidzę Tuska, to nie będę nienawidził kogoś, kto tego Tuska nie nienawidzi jakoś szczególnie. Zresztą Skała się nie wypowiada jakoś tak w superlatywach o Tusku. Bardziej przedstawił jakąś tam wizję, że chciałby w tym PO coś tam ulepszyć tą partię i wnieść coś, jakąś nową jakość. A o Tusku to niekoniecznie. No więc pierdolisz mimo że dupą nie ruszasz. No. No, albo dobra, albo niech obronić. Będzie, że sobie spijamy, dobra, niech ci tam będzie. Wódz się dodzwonił.
0: Muszę obronić, ponieważ o ile się nie mylę, podczas rozmowy ze Skałą, mojej rozmowy ze Skałą padło takie zdanie, ja się zapytałem go, czy uważa Tuska za męża stanu, bo to słowo jest bardzo rzadziej niż za komuny używane, i on powiedział, o jeśli nie mylę, że tak, więc jestem prawie pewien, że tak powiedział, że uważa, że Tusk to jest ten, no najwyżej kiedyś zadzwoni i sprostuje, że mówię nieprawdę, no bo mówię, no staram się to przypomnieć, a coś takiego było, że on uznał Tuska za męża stanu. Ja na przykład nie mogę uznać Tuska za męża stanu, aczkolwiek pewnie prywatnie to jest normalny gość, też tak samo jak Skała, tak też mógł powiedzieć, jakbym go znał, pewnie, że to mój kumpel i tak dalej, nie? Nie mieszajmy po prostu, nie bądźmy peweksami, nie mieszajmy dwóch różnych systemów wartościowych, niewalutowych w tym przypadku, nie? Czym innym jest koleżeństwo?
1: Dobra, pauza, może jakaś tutaj, dajmy też Wódzowi coś powiedzieć. Cześć, Wódz.
0: A, jest Wódz, cześć, Wódz.
3: Jestem, cześć, bo akurat ten rancik, który przed chwilą wygłosiłeś, Krawiec, jest w pełni zasłużony. Problem polega na tym, że prawdopodobnie mleko się już rozlało. Ja tego nie śledziłem, a kolesie tam z organizacji Stop Acta ostrzegali w tym temacie od bardzo wielu miesięcy. Tylko teraz pojawiły się po prostu jakieś artykuły już na ten temat, bo tam jeszcze chyba nie ma przepisów wychowawczych, ale chyba ustawa już jest klepnięta. I w tej ustawie, ja wysłałem ci link na...
1: Dawaj, bo to masakra, no.
3: Ja się nie wgryzałem jakby w temat, no bo wiesz, że on mnie póki co bezpośrednio no, nie dotyczy. Ale okazuje się, że z treści tego artykułu, który tak pobieżnie bardzo przeczytałem, wynika, że wszystkie osoby, i akurat to być może, że tak powiem, cię uratować, że tu chodzi tylko i wyłącznie o tych, którym YouTube wypłaca hajs. A ty raczej nie masz reklam, nie masz hajsu, nie masz monetyzacji jakiejkolwiek, więc prawdopodobnie jakby ciebie to nie dosięgnie. Natomiast tu oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi przede wszystkim o pieniądze. Chodzi tutaj o to, żeby wszystkie kanały, które są na YouTubie zarejestrowane według interpretacji ustawy, tej no, zmienionej ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, są traktowane te kanały na YouTubie, nie sama platforma, tylko sam kanał na YouTube jest traktowana jako dostawca usług VSP i VOD i w związku z tym przychody z tego kanału, które wypłaca tam YouTube temu YouTuberowi z reklam, no będą po prostu obłożone 1,5% podatkiem przychodowym, które, z czego pieniądze zostaną przeznaczone na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. To jest tak, to jest ten sam mniej więcej numer, co chciano wykręcić z wprowadzaniem tego podatku od smartfonów, o który tak się spuszczał Stanowski. I chwała mu za to zresztą, być może jego akcja zatrzymała to gówno niesamowite. Nie wiem, czy kojarzycie, ale po prostu
1: tak, to była audycja z Jasiem Kapelą.
3: 1, 2, 3%, nie?
1: Tak, to była audycja z Jasiem Kapelą, nie? Tam dyskutowali o tym też.
3: No, był tam taka kurwa, co się nazywa Sydney Polak. Chuj mu w dupę, jebanemu z kurwy synowi. Można takie słowa brzydkie mówić?
1: W przypadku wyrażania się o takich ludziach, tak, można.
3: Nie chcę, żeby cię jakiś algorytm ściągnął.
1: Nie, to ja myślę, że powinniśmy jasno stawiać sprawę, co myślimy o wszystkich ludziach, którzy dybią na nasze wolności obywatelskie i chcą nam je po troszku zabierać, żeby przy okazji jeszcze wyrwać kasę od nas.
3: No niestety. No i tam był też, Sydney Polak, była ta kobietka, co tam pisała te scenariusze do Klanów. Chociaż nie, jej tam nie było u Stanowskiego, ona była u Mazurka. Zresztą Stanowski z Mazurkiem się zwąchali właśnie przez całą tą akcję, nie? Nie no, chwała im za to akurat. Nie? To można się z nimi zgadzać czy nie, ale tu akurat szapoba za powstrzymanie przynajmniej tego. Bo to, że opłata reprograficzna jest dodawana nawet do papieru A4, który kupujecie do sobie, do drukarki, to nie wiem, czy sobie ludzie z tego zdają sprawę. Tam też jest podatek, który idzie na PISF i ZAIX. Kupujecie płytę CD, kupujecie pendrive'a, kupujecie drukarkę. Tam jest ukryty podatek, z którego potem wypłacane są emerytury dla Zenka Martyniuka i Maryli Rodowicz. Żeby nie było. Bo oczywiście te pieniądze, które trafiają do ZAIX-u z tych wszystkich podatków, tak? I to samo się stanie z pieniędzmi YouTuberów, bo to chodzi o to, żeby się dorwać do pieniędzy YouTuberów. 1,5% przychodu, podkreślam, YouTubera z tego, co dostanie od YouTube'a z reklam, będzie musiało trafić do PISF-u i wszyscy na ten moment, aczkolwiek słyszałem jeszcze o takiej bardziej hardkorowej wersji, gdzie całość pieniędzy, które YouTuber miałby dostać z YouTube'a, szłoby do PISF-u, a potem te pieniądze byłyby już rozdzielane do jakichś magicznych algorytmów.
0: Tak, ty się nie śmiej.
3: Magicznych algorytmów za X-u, nie?
0: Będziesz jako YouTuber miał w interesie znaleźć przepis i znaleźć podatek, napisać, złożyć podanie i jako twórca, jako artysta dostać to, o czym mówiłem, te 1800 zł, o które zresztą wydzwonił, to przecież nie jest mój pomysł, tylko wydzwonił to tutaj nasz psycho o tym. Ja o tym myślę. Ja jestem artystą, przecież wielkim artystą szczecińskim jestem.
3: No tylko, że akurat tutaj ja rozumiem, że to była zgrywa, ale realnie działający
0: ale to
3: artyści...
0: Ale to jest.
3: Ja to rozumiem, ale realnie działający artyści, którzy są artystami alternatywnymi, którzy tworzą sztukę misyjną, że tak powiem, niepopularną, to ci ludzie akurat z tych pieniędzy to zobaczą figę z makiem albo niewiele więcej. Tyle, żeby było na chleb i wodę. Cała kasa idzie niestety do takich ludzi pokroju Zenek Martyniuk. No taka jest prawda.
1: Ewentualnie
3: jeżeli
1: Bajda...
3: Jeżeli ktoś nawet zgadza się z misyjnością takiego podatku, że rzeczywiście masz ten podatek na te kasety, na tych kasetach magnetofonowych, bo do dzisiaj jest, i z tego pieniądze idzie z tego, faktycznie idzie z tego pieniądze na wsparcie artystów, to przynajmniej niech trafia do tych artystów, którzy są, nie są w stanie poradzić sobie na wolnym rynku sztuki popularnej, ponieważ ich sztuka popularna nie jest i być nie może, bo tworzą sztukę alternatywną, bo tworzą sztukę zaawansowaną, wyjątkową i tak dalej, nie? Odpowiadając na pytanie adwokata, akurat na donaty na szczęście jeszcze nie mają jak siąść. Bo YouTube wypłaca hajs bezpośrednio i to stanie są kontrolować, jaki hajs wypłaca YouTube ludziom, bo po prostu nałożycie prawo na YouTube, które zobowiąże ich opodatkować u źródła. Tak jak w tym momencie twój podatek dochodowy jest opodatkowany u źródła, czyli twój pracodawca tak naprawdę jest poborcą podatkowym i pobiera podatek dochodowy w twoim w imieniu państwa z twojej wypłaty. To samo chcą zrobić z YouTube'a, chcą zrobić YouTube'a poborcę podatkowego, który od razu przy wypłacie twoich pieniędzy zabierze ten podatek i odprowadzi do państwa, tobie niby wypłaci resztę, tak? Natomiast na szczęście na PayPale, na wszystkie Tipli i tak dalej, raczej siąść nie są w stanie, aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli skarbówka weźmie i wpadnie też na pomysł, że wszystkie tego typu Patronite, chociaż Patronite akurat działa w Polsce, jest opodatkowane, ale wszelkiego tego typu rodzaje platformy crowdfundingowe też weźmie się i opodatkuje. Oni na to też wpadną i do zakład. Nie? Jak mówił do tego, nie ma okrucieństw, do których nie posunie się skądinąd liberalny rząd, a nasz rząd aktualny absolutnie do liberalnych nie należy, kiedy skończą się mu pieniądze. Więc tak, tego też się można jakoś spodziewać.
1: Tak,
0: wiem jak to zrobić.
3: To nie mów, bo jeszcze ktoś to kurwa
0: usłyszy.
1: Im chodzi...
0: Jak mnie zatrudnią, to powiem.
3: Wtedy tak jak Miltona Friedmana, nie? To on właśnie wymyślił niestety pobieranie podatku podatkowego od źródła, czego mu nie wybaczył nikt.
0: Ale przez długi czas, jeszcze w latach, końcówka lat 90., jak szedłem do pracy, to pamiętam, że u kadrowej składałem deklarację, czy chcę, żeby pobierał, musiałem się zgodzić na to. I oni by albo by brutto płacili, i to byłoby w mojej gestii rozliczenie, albo płacili netto i ja się wtedy tym nie interesowałem, tylko mi jakiś tam PIT dawali, nie? To jeszcze było pod koniec lat, na pewno w 98 roku, bo na 100% w 92 roku, kiedy się dwa razy zatrudniałem, dwa razy musiałem taką deklarację złożyć na piśmie, znaczy takie oświadczenie, nie? I nie wiem, czy to zostało zlikwidowane do dzisiaj, bo potem już nie podejmowałem pracy nigdy, nie? Znaczy byłem na kontraktach zawsze, także po prostu nie miałem z tym styczności.
3: Znaczy no w tym momencie jakby pobieranie podatku dochodowego jest twoim obowiązkiem. Jedynie co, z czego możesz zrezygnować na przykład, to jest to, żeby nie pobierali ci, nie odliczali ci kwoty wolnej. Nie? Stąd na przykład był cały ten burdel z PIT-em 2 w ramach Nowego Ładu. No to już jakby osobny temat i osobne zagadnienie. No ale wracając do tematu, niestety społeczeństwo ma na to serdecznie wywalone. Serdecznie. I tak jak jeszcze w przypadku protestów Stop Acta widać było ogromne poruszenie, widać było setki tysięcy ludzi na ulicach w całej Europie, tak w przypadku Acta 2 ledwo kto. Ja sam byłem na tych protestach, chciałem tam wyciągnąć mojego kolegę, który mi się wydawał być takim bardziej zaangażowany w sprawę, no ale się to nie udało. do końca. Jak przyszliśmy i zobaczyliśmy, jak wyglądają te protesty, to stwierdziliśmy, że no po prostu no postaliśmy chwilę i poszliśmy na piwo, bo kurczę, cały protest w Krakowie składał się z Berkowicza, Żółtka i 20 osób. Berkowicza i Żółtka, którzy mówili do zepsutego jakiegoś takiego systemu mikrofon z głośnikiem, a na szczycie pomniku Adama Mickiewicza siedział mały grubasek z kartką z tektury z napisem wolny internet. No, wyglądało tak, by żebrał na szybki, bo mamy nie stać na lepsze łącze. No.
1: Groteska. No. Władzy, no, tak to wyglądało, niestety, zawsze, władzy zawsze chodzi o nasze dobro, a naszym zadaniem jest starać się to dobro zachować przy nas w kieszeni. No więc w ogóle co sprawia, że nie traktujemy ludzi, którzy tak nas okradają, jak bandytów, którzy nas gdzieś nachodzą na drodze, idziemy sobie w nocy przez las, wychodzi bandyta, chce nam zabrać pieniądze. Czym to się różni od tych skurwysynów? Wódz, jak ty myślisz?
3: No ja nie widzę żadnej różnicy. To znaczy, jeżeli dla kogoś fakt, że ma kawałek metalowej blaszki, na której napisane jest Policja Skarbowa, nagle sprawia, że ta osoba jest już jakby moralnie zwolniona z odpowiedzialności za czyn, który w niczym się nie różni w praktyce, kiedy przyszedłaby ta sama osoba, ale bez tej blaszki, tak?
1: W kominiarce.
3: Tak, dokładnie. No, bo tak to wygląda, tak? No, jeżeli ktoś wchodzi do ciebie, do twojego domu w kominiarce z bronią i zabiera ci to, co zapracowałeś, to się nazywa po prostu rozbój. I to, czy ktoś ma napisane na plecach policja, czy policja skarbowa, nic nie zmienia. Nadal pozostaje to rozbojem.
1: No, a nawet Biblia mówi, że nie morduj i nie zabijaj, to w sumie dwie różne rzeczy. Jeśli ktoś tak się w tłumaczenia trochę bardziej zagłębi i to sobie tam rozdzieli. Zabijanie i mordowanie to dwie różne rzeczy. Można zabijać na przykład w obronie własnej, jeśli ktoś chce zabrać nam dzieci, zabrać nam samochód. No teraz wielu naszym rodakom wojsko zabiera samochody. Nadspodziewanie dużo jest takich przypadków i to nawet jakieś znane osoby. Popatrzcie, skoro znane osoby mówią o takich przypadkach, że im zabrali samochód, to musi to być dosyć powszechne zjawisko, skoro tu się trafił, tu artykuł znowu, zabierają samochody. I co? I pojeżdżą sobie nimi jacyś pijani żołnierze, rozpierdolą wam samochód i oddadzą taki zarysowany, poniszczony silnik tam, nie wiem, przetarty, zatarty i się będą śmiali z was. Czym to się różni od rabunku? Niczym, oczywiście. No, nie wiem, ja jestem zrezygnowany trochę i w ogóle to jest też niepokojące, wódz i etamie też, no, że widzę, że strasznie wielu różnych nadających, różnych takich ludzi, którzy od lat mówią o takich sprawach, są to ludzie bardzo zrezygnowani, wszyscy praktycznie przestają nadawać, zamykają kanały, a jak ktoś się znajdzie, to nagra jedną audycję, tak jak Michael i mu się odechce. Niektórzy, tak jak Claude, znani z tego, że są strasznie konsekwentni w tym, co robią i będą nagrywali do końca świata i o jeden dzień dłużej, to oni mówią, że tą walkę przegraliśmy. Bardzo niepokojąca sytuacja. Ja tego nie bagatelizuję, takiego zniechęcenia i dania za wygraną.
0: No coś w tym jest, wiesz, to właśnie chyba też powoduje to, że ludzie, którzy mają czas na to, żeby pomyśleć, bo czas jest, jak mówię, najważniejszą, no przynajmniej dla mnie najważniejszą walutą, to po prostu zaczynają właśnie mieć takie wątpliwości, nie? Oglądasz, masz szeroką perspektywę, taką optykę na świat i kurczę, widzisz, że to jest, kurde, nie wiem, żyjemy w jakimś piekle, nie?
1: Ciekawe, a ty, wódzu, ty się orientujesz, jak z podatkami było na przykład w dawnych czasach, nie wiem, w średniowieczu na przykład, jakie podatki płacono, jakie podatki płacił kupiec? Czytałeś coś kiedyś na ten temat? Dowiadywałeś się?
3: Wiesz co, jakby średnio. Nie wgryzałem się w to jakoś szczególnie.
1: Wszyscy znamy tą dziesięcinę. Ja słyszałem, że była ta dziesięcina plus jakieś tam opłata na miasto skromna, coś takiego, że to było takie, wiesz,
3: skromne. Było bardzo, bardzo zróżnicowane, bo jakby średniowiecze miało to do siebie, czy wcześniejsze okresy również, tak, miały to do siebie, że autonomia władcy feudalnego na tym kawałeczku ziemi, który posiadał, była dość wysoka. I jakby co do zasady, na rzecz królestwa czy króla raczej podatki uiszczał sam feudał. Teraz, jakie one były, ciężko mi jest powiedzieć. No bo to było też bardzo zróżnicowane od kraju. No, zazwyczaj to prawdopodobnie było jakieś... w Polsce przykładowo, nałożenie podatków na szlachtę było generalnie bardzo skomplikowane, to znaczy podatki musiały być uchwalone przez Sejm, czyli przez samą szlachtę, przez co było to bardzo trudne nawet na utrzymanie wojsk tak zwanych kwarcianych, czyli właśnie takich wojsk, którym wypłacano żołd z kasy królewskiej, z wszystkich takich ziem królewskich, bo źródłem utrzymania króla nie były tylko i wyłącznie podatki, źródłem utrzymania państwa nie były podatki, ale były też po prostu należące do króla ziemie, tak? Czyli przykładowo, nie wiem, pieniądze z żub solnych w Wieliczce, tak? To Wieliczka była miastem królewskim i dochody z tego czerpał król. I też nie zazwyczaj nie bezpośrednio, tylko na takim mieście ustanowiony był starosta, który miał odprowadzić jakieś podatki, jakby zarobione pieniądze z danego regionu. To było bardzo złożone. Miasta miały możliwość nakładania swoich własnych opłat, wiesz, różnego rodzaju prawa składu, różnego rodzaju prawa przejścia, prawa targowe, czyli na przykład jeżeli jechałeś, byłeś kupcem, jechałeś od miasta A do miasta Z, to jeżeli po drodze miałeś miasto B, C, D, E, to te miasta miały na przykład jakieś takie prawa, które zobowiązywały cię na przykład do siedzenia przez tydzień w tym mieście i sprzedawania tam towaru, mimo że ty chciałeś jechać do miasta Z, gdzie miałbyś, nie chciałeś sprzedawać nic po drodze, tylko chciałeś sprzedać tam, bo akurat tam było zapotrzebowanie największe na twój towar. Tam mogłeś dostać najlepsze pieniądze. Także dawniej nie było to proste, nie było to łatwe i nie sądzę też, żeby te podatki były niskie. Natomiast łatwo stosunkowo pewnie byłoby ich unikać, no nie, jeżeli się specjalnie nie wychylałeś. No, taki, wiesz,
1: no na przykład
3: właściciel ziemi, tak, jakiś chłop, który miał własną ziemię, tak, no to płacił przypuszczalnie jakieś łanowe, czyli od hektarów, od gruntu, który miał, tak, płacił podymne, czyli od każdego komina, który jest tam w chałupie, czyli od chałupy, tak. Mógł być podatek pogłówny, który się płaciło od osoby po prostu. Do tego jeszcze powinności właśnie, ta dziesięcina kościelna, powinności wobec jakiegoś tam, wobec pana, no nie, czyli cała pańszczyzna. Nie powiedziałbym, żeby to było lekko, natomiast no było dużo prościej, żeby tego unikać. Jakby zagrożenie z dzisiejszego świata przede wszystkim polega na tym, że bardzo łatwo jest ludzi inwigilować. A plany wdrożenia cyfrowego pieniądza właściwie są, znaczy dają przerażającą władzę państwu i z bankom centralnym, tak? Czyli nie wiem, jeżeli na przykład wprowadzono by system, taki jak w Chinach, system tych kredytów społecznych, czy tam fundacji społecznej, i ktoś mógłby może na przykład wprowadzić takie prawo, że jeżeli twój ranking spadnie zbyt nisko, to na przykład twoje pieniądze stracą ważność, nie? Tego typu rzeczy.
1: Kredyt społeczny, te sprawy, nie? No ale faktycznie ciężko mówić o podatkach w średniowieczu, skoro średniowiecze to jest ile tam? 10 wieków, nie? To strasznie długi okres i w zależności jeszcze od miejsca bardzo różnie może to wyglądać. No wszyscy znamy bajkę o Robin Hoodzie, gdzie zły szeryf tak wysysa już ze wszystkich te ostatnie grosze, że ludzie aż się buntują i zdobywają się na jakiś sprzeciw siłowy, nie?
3: Tak, bo szeryf to był odpowiednik polski starosty, tak? Czyli szeryf działał na ziemi królewskiej, tak jak starosta w Polsce działał na ziemi królewskiej. Jego obowiązkiem było odprowadzenie do króla kwoty według umowy z takich królewszczyzn, czyli on miał dostarczyć na przykład, załóżmy, nie wiem, tam 1000 denarów, tam powiedzmy, nie? Ale ile on ściągnął w podatkach, to różnica między tym, ile ściągnął, a ile odprowadził do króla, to jego. Ile on zarobił na królewszczyznach, to jego. On miał odprowadzić rentę stawał. Król... Stąd właśnie takie jaja jak z Nottingham.
1: Król czasami to sobie zapełniał cały skarbiec, mając jakąś kopalnię diamentów, po prostu i tak się bogacił i no, też tak bywało i niekoniecznie na ludziach tak bardzo, nie? Ale miał jakieś
0: poza tam swoje tym kopalnie. Pamiętaj, Krawiec, że w tamtych czasach to pieniądz, no, mówimy o pieniądzu, że teraz elektroniczny będzie trudny i tak dalej, to też się dało minąć. Mniejsza o to, może lepiej rzeczywiście nie mówić jak. Ja oczywiście taką metodę wynalazłem. Natomiast wtedy płaciło się w naturze dużo podatków. Na przykład właśnie spichlerz się królewski uzupełniało, tak?
1: No tak.
0: Jeżeli ktoś miał kosztowności, można było... Czy na przykład, oddajmy na to, powiedzmy tak, jesteś hodowcą baranów, tak? To nawet we Włoszech parę lat temu taka była historia. I na przykład nie idzie ci, nie sprzedajesz tej wełny, tak? Czy tam z czego to się z baranów się barany bierze, czy tam już za późno jest, już nie myślę teraz logicznie. W każdym razie z jakichś zwierząt, tak? Coś tam uzyskujesz. No to w parę lat temu we Włoszech miał zapłacić podatek rolnik i zapłacił, jakąś kozę tam zaprowadził do tego urzędu, nie? I to jest autentyczny fakt, nie? A kiedyś to było normalne, że po prostu dawałeś część inwentarza na przykład jako tą daninę, tak? Czy część zbiorów, powiedzmy, do spichlerza, czy kosztowności, jeżeli nie miałeś inaczej, nie? Srebra rodowe, takie rzeczy, no. To się inaczej odbywało, poza tym no, było to żupne, podymne, to pogłówne takie było, no to pewnie rzecz zależy od okresów, a też trzeba pamiętać, że królestwa, jeszcze jak było jakieś rozbicie bardziej dzielnicowe, na przykład w ramach jakiegoś państwa, to królestwa te między sobą konkurowały o to, żeby poddani przenieśli się na te tereny. Dzisiaj tego nie ma, nie, tak naprawdę. Kiedy mamy tą rezerwę cząstkową i emisję taką właściwie ogólnoświatową, bo tak to trzeba nazwać, jest pieniądz rezerwowy dolar, tak?
1: No, tak to wygląda.
0: Nie, a co mówiłeś o tym rezygnowaniu tych nadających? Ja myślę, że ludzie powoli sobie zdają sprawę, że taki komunizm, to trudno nazwać komunizmem, bo to pewnie będzie nazwane w historii jakoś ten okres. Ja to nazywam idiotyzmem po prostu. Natomiast to, że będzie wprowadzony pieniądz elektroniczny, ja myślę, że to już jest przesądzone na pewnych, tak gdzieś tam w pewnych elitach. Jakiś XRP wprowadzą albo coś takiego. To będzie niby... Ja myślę w ogóle, że Bitcoin to jest takie przygotowanie ludzi, żeby oni sami myśleli, że to jest coś, co po prostu jest fajne, takie inwestycja i w ogóle. Bo ja na przykład Bitcoina nie traktuję jako pieniądz, bo to nie jest dla mnie pieniądz. To jest po prostu spekulacja czysta, tak? Ale jeżeli będzie właśnie wprowadzony ten pieniądz demularzowy, czyli albo z terminem ważności, albo ze stratą wartości w czasie, to będziemy wtedy szybko wpuszczać w obieg, czyli Keynes, typowy Keynes, tak? Duża emisja pieniądza nadmiarowego, pustego i szybkie puszczanie fałszywych weksli, czy tam not bankowych w obieg, tak? I wtedy mamy pełną kontrolę tak nad tym, ale to też się nie da, bo dopóki to nie będzie ogólnoświatowe, to ludzie po prostu zaczną sobie płacić w dolarach, tam w euro, czy tam w czymś tam innym, czy w juanach nawet, nie? Czy nawet w rublach. A jak nawet by było ogólnoświatowe, to przecież barter system, tak? Wymiana, usługa za usługę. Też da się. Wszystko da się. Na każdą technikę znajdzie się inną technikę. Taka jest prawda. Natomiast jaki będzie pretekst? No pretekst będzie bardzo prosty. Będzie to, co też chyba Friedman to zaproponował, czyli że każdy człowiek rodząc się jest właścicielem jakiejś tam jedno tam miliardowej zasobów, w związku z tym należy mu się od organizacji, czy tam jakiegoś państwa, czy korporacji, bo pewnie to będzie bardziej jako korporacja albo państwa miasta, należy mu się takie minimum egzystencjalne na konto i ludzie się zgodzą i to przyjmą z oklaskami jeszcze. Będzie dochód gwarantowany, czyli to, co mówiłem, socjal żyjący z przydziału, nie?
1: No. Jak się nazywa, zapomniałem, takie hiszpańskie miasto, które było w średniowieczu mega zamożne, bogate. Nie wiem, czy ktoś pamięta? Wyszła mi nazwa z głowy. Tam kościoły złotem ociekające były. I to miasto spotkała jakaś straszna katastrofa, trzęsienie ziemi spowodowane przesunięciem się tam
3: nie
1: płyt.
3: W Hiszpanii, tylko w Portugalii.
1: W Portugalii!
3: Nazywało się Lizbona.
1: Lizbona. głupi jestem. Trzeba było się uczyć jednak. Głupi człowiek się nie uczył, to teraz ma.
3: Tak, i chodzi ci o trzęsienie ziemi, które miało miejsce podczas bodajże chyba mszy rezurekcyjnej na Wielkanoc, gdzie faktycznie tam większość, znaczy nie, może nie większość, ale duża część ofiar to były osoby, które zginęły pod zawalonymi dachami świątyń podczas modłów o miłosierdzie.
1: W Dzień Wszystkich Świętych. I do katastrofy jeszcze się... To był Dzień Wszystkich Świętych i to było niesamowite wydarzenie. Po pierwsze dlatego, że całe miasto zostało praktycznie zrównane z ziemią, bo pierw było trzęsienie, potem fala olbrzymia zalała tsunami. Miasto, potem tsunami, a potem jeszcze pożar wybuchł i całe miasto się spaliło, a na końcu na tych zgliszczach rabusie jeszcze po prostu rozgrabiali to, co tam jeszcze zostało. 30 tysięcy ludzi wtedy zginęło około. Straszliwa klęska. I co tam jeszcze ciekawego z tym było? Że to jakby mocno pchnęło ludzi do oświeceniowej myśli, bo po prostu, no tak wiesz, ludzie byli bardzo zaskoczeni tym, że wiesz, my tu się modlimy i w drodze z kościoła do kościoła w Dzień Wszystkich Świętych zapalamy świece i takie coś, nie? I taka tragedia. I to mocno pchnęło podobno ludzi właśnie do myśli oświeceniowej. No.
3: To prawda. A dlaczego do tego nawiązujesz?
1: Bo ciekawy jestem, jakie tam podatki były w tym najbogatszym mieście i jaki zamordyzm i czy fajnie się ludziom żyło. Chyba fajnie, tam dużo kupców, tam w ogóle kupcy zjeżdżali z całego świata. Miasto tętniło życiem, to było takie, no, coś wspaniałość, nie?
3: Było tam. Największą stratą chyba z tego trzęsienia ziemi to przede wszystkim biblioteka, która miała potężne zbiory, bardzo rzadkich nawet rzeczy, no to, która spłynęła podczas tych pożarów właśnie. To niepowetowana strata dla ludzkości.
0: No widzicie, jak będzie pieniądz elektroniczny, tak w ogóle sobie teraz pomyślałem, to w ogóle podatki mogą nie istnieć, nie? Bo wtedy będzie się ten budżet, tak jak kiedyś mówiłem, drukowało cały budżet, to będzie się po prostu dopisywało w Excelu cały budżet, nie? I w ogóle mogą podatki
3: być uproszczone. To jest idea, którą głosi tak zwany Modern Monetary Theory, tak, MMT. Tam nowoczesna teoria monetarna, która właśnie mówi, że podatki nie są potrzebne do tego, żeby pokrywać wydatki budżetowe tak jak teraz, tylko po to, żeby wymusić na ludziach używanie pieniądza. I jeśli masz przymus używania pieniądza, to możesz ten pieniądz stworzyć w dowolnej ilości po to, żeby pokryć wydatki rządowe, a ściągasz te pieniądze z rynku tylko i wyłącznie po to, żeby odpowiednio stymulować popyt, żeby tam je przeprowadzać redystrybucję, no i żeby właśnie jakby wymuszać na ludziach używanie tego pieniądza, nie? I to tam jeszcze jest kilka innych elementów, więc to nie jest tak, że to są nowe pomysły. No problem polega na tym, że te pomysły już były sprawdzane w PRL-u czy w Republice Weimarskiej i wiemy, że to nie działa. Bo co z tego, że ty sobie wyrysujesz cyferki na jakieś tam rzeczy, jak od tego nie przybywa dóbr i usług. No, pieniądz ma pokrycie tylko wtedy, kiedy ma odzwierciedlenie w dobrach i usługach, które można za to nabyć.
1: Ostatnio tak. Wudzów wyczytałem gdzieś, że będzie drożej, bo popyt mały, a gdzie indziej, że będzie drożej, bo popyt duży. Tak więc takie wiadomości
3: jest dostajemy. Pewne, będzie drożej.
0: Znaczy, powiem wam, że...
1: Może, słuchajcie, usługa. Przepraszam cię, tam już ci dodaję głos. Może z popytem jest tak, że on musi być w sam raz. Już, proszę.
3: Popyt ma niestety do siebie, że jest nieograniczony. Ograniczeniem jest podaż. A. No nie ma ilości dóbr, których nie jesteś w stanie, że tak powiem, których nie jesteś w stanie przygarnąć, że tak powiem, tak?
1: Potwierdzam, tak jest właśnie.
3: No może ewentualnie jedzenie, tak? No bo po prostu jak się ożrzesz za dużo, to będziesz ten. Ale nie ma sytuacji w tym momencie nadmiaru jedzenia w świecie, tak? Jest raczej tam ileś tam jeszcze osób głoduje, nie? Chociaż z drugiej strony też wyrzucamy ogromne tony jedzenia, nie? Więc poza jedzeniem w praktyce myślę, że nie ma czegoś takiego jak jakieś ograniczenie popytu. Zawsze jeżeli wyprodukujesz jakieś coś, no, jakieś nowe dobro, to z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się ktoś, kto je jest w stanie przytulić. Inna sprawa, że jest coś takiego, co się nazywa prawem użyteczności krańcowej. To jest takie coś, to jest takie prawo, które mówi, że jeżeli masz jednostkę danego dobra, załóżmy, że jest to butelka wody, to jeżeli masz tylko jedną butelkę wody i jesteś na pustyni, to ta woda jest dla ciebie bardzo droga. Bardzo, bardzo dla ciebie jest ważna. Jeśli masz dwie, to nadal jest ona dla ciebie bardzo ważna. Masz pięć, to już trochę mniej. Masz i dziesięć, to już nie. I każda kolejna jednostka tego samego dobra jest coraz mniej dla ciebie użyteczna. W związku z tym to można powiedzieć, że stanowi jakieś tam ograniczenie popytu, tak? Czyli po prostu w którymś momencie będziesz miał danej rzeczy już tak dużo, że już naprawdę nie będziesz jej chciał. Tak? Ale zawsze się z dużym prawdopodobieństwem znajdzie ktoś, kto jeszcze będzie chciał. Tak?
0: Podobny efekt jest z pieniądzem. Na przykład jak masz bardzo mało pieniędzy i nagle na przykład trafia ci się, no powiedzmy, że to będzie tam donate 3000, 5000, coś takiego, to nagle zaczynasz tym szastać. Ja to tak nazywam szastaniem. Po prostu, dostałem, mam więcej niż tego, to sobie pozwolę na więcej niż zwykle, nie? Jest coś takiego wbudowane, przynajmniej ja tak to odczuwam, nie?
3: Znaczy, to jest dokładnie to samo, wiesz. W gruncie rzeczy pieniądz nie różni się niczym od czegokolwiek innego, jakiegokolwiek innego dobra, to znaczy, wiesz, w historii pieniądza używano bardzo zróżnicowanego. Od na jakichś tam wyspach takich, jak się nazywają, ten lud, co tak pływa na tratwach.
1: Lud na tratwach?
3: Aha. Tak. A nie wiem. To oni pływali i cały ocean spokojny skolonizowali prawie, wyspy wielkanocne i tak dalej.
1: Nie wiem.
3: Polinezyjczycy po prostu, o. No więc na jakichś tam wyspach polinezyjskich jako pieniędzy używano takich wielkich kamieni, które w ogóle były nieprzenośne.
1: Albo muszelki też gdzieś tam jakieś plemiona
3: to używały. Muszelki to były używane jako jedne z pierwszych w ogóle prawdopodobnie pieniędzy, ponieważ również pierwsze ozdoby, jakich ludzkość używała, to były właśnie naszyjniki z muszel, z muszli. Konkretnych gatunków zresztą, bo one były takie, raz, że były w miarę rzadko dostępne, ale jednak osiągalne, do tego były ładne, czerwone i były twarde na tyle, że można było zrobić z nich dziurkę. I można było z tego zrobić naszyjnik albo bransoletę, albo inną zdobę. Te muszle faktycznie stanowiły jakiś pierwszy pieniądz najprawdopodobniej.
1: Sumerowie, to wiem, że jakoś rozliczali się w jakiejś kaszy czy w czymś takim.
3: Zbożu, no ale to jest problem. Problem jakby był z trwałością tego, tak? Więc no jako w średniowieczu na przykład, bo jakby problem ze złotem i ze srebrem był taki, że ono było niezwykle rzadkie i było trudno osiągalne. W związku z tym używano bardzo wielu rodzajów pieniądza tego towarowego właśnie, które zastępowało po prostu pieniądze. I tutaj na przykład grzywny żelazne, czyli taki kawałek metalu wielkości dosłownie młotka, który było łatwo przekuć potem, bo to było, miało niezwykle praktyczne zastosowanie, tak? Czyli mogłeś tych grzywien już żelaznych używano jako pieniądza, jako płaciwa, to się właściwie nie powinno nazywać pieniądze, tylko płaciwo.
1: Płaciwo. No.
3: I miał to do siebie, że wiesz, z taką grzywną żelazną mogłeś zrobić cokolwiek, mogłeś z niej zrobić młotek, siekierę, miecz, tak? Więc ono miało naprawdę dużą wartość, żelazo miało wartość.
1: Tak, i dlatego stąd się wziął ten przesąd, że podkowę, jak znajdziesz, to szczęście cię spotkało. Tak słyszałem, bo taka podkowa, jak się ją znalazło, to faktycznie było szczęście, ona była cenna.
3: No, o tym nie słyszałem, powiem ci, bo możliwe bardzo. No. W każdym bądź razie, do czego zmierzałem, to do tego, że właśnie jako pieniądze można używać naprawdę przeróżnych rzeczy. Nie musi to być tylko i wyłącznie, jakiś kawałek monety, czy kruszcu srebrnego, czy złotego, jakiejś monety, papierku. Istotne jest to, żeby się to było łatwo wymienić, żeby to było trwałe. Stąd na przykład właśnie te grzywny żelazne jako to płaciwo mogły spokojnie służyć. No i rzeczywiście, tak jak ja tam słusznie zauważyłeś, dokładnie to samo prawo tej użyteczności krańcowej dotyczy się pieniądza. Po prostu w którymś momencie, jeżeli tych pieniędzy faktycznie masz odpowiednio dużo, przestajesz się z nim liczyć aż tak bardzo, co jest akurat też bardzo dobrą sprawą, bo dzięki temu, że ten pieniądz traktujesz jako mniej poważnie, że tak powiem, tak, nie przywiązujesz się do niego tak bardzo, i dzięki temu właśnie zamożnych ludzi stać na przykład na działalność charytatywną.

0: rzetom, suweren, nie wiem jak to nazwą, bo to jest łatwiejsze jednak właśnie. Tutaj to jest ta właśnie super cecha pieniądza, nie? Bo wymieniać się można, ale towar się psuje, tak? Pieniądz przenosi w czasie i pozwala na oszczędność. To jest główna funkcja pieniądza. Także tutaj myślę, że to jest tylko kwestia tego, że jakaś taka większość ludzi poczuje wtedy właśnie ten bicz nad sobą, no i skończy się po prostu szanowanie tego. A druga sprawa to jest to, że 50 zł, to przy od razu będą pewnie domowe, się uruchomią na powrót. Tym bardziej, że w tej chwili za komuny nie wolno było w ogóle robić, nie? A w tej chwili można robić na własny użytek. Więc wszyscy będą robić na własny użytek.
1: Czy takie pomysły na to, żeby tworzyć własny pieniądz, to już się pojawiały? Między innymi był taki projekt, może nie zainicjowany, ale w jakiś sposób wspierany przez ZPP, czyli tam Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. To jest ta organizacja związana w jakiś sposób kiedyś z Gwiazdowskim, z Wróblewskim, z Kaźmierczakiem i z... Nie pamiętam już, jak się nazywał ten ostatni. Sadowski, o. I WEI, tak, czyli tam Warsaw Enterprise Institute. To był taki projekt pieniędzy zielonego, do którego miały się, jakby idea była taka, żeby zrzeszać jak najwięcej firm i żeby te firmy mogły rozliczać się w usługach właśnie nie przy pomocy złotówki, tylko po to, żeby unikać opodatkowania, wymieniać się właśnie barterowo, tak naprawdę barterowo, ale jako jednostkę właśnie rozliczenia używać tego zielonego. Tą funkcję miał spełniać Bitcoin tam. No niestety prawda jest taka, że rzeczywiście bardzo wiele osób zwęszyło, nie tylko osób, zresztą instytucji, zwiększyło możliwość po prostu zarobienia na tym i Bitcoin tą funkcję pieniądza do takich codziennych transakcji, tą użyteczność po prostu w dużej mierze stracił. No jeżeli opłata za przelew to jest 50 zł, a do tego zmienność wartości tego Bitcoina jest tak ogromna, no to rzeczywiście on traci tą użyteczność po prostu. To jest jego problem. Nie? Stąd na przykład dobrą ideą są stablecoiny, czyli monety, kryptowaluty, które mają przynajmniej założenie mieć stałą wartość w swoim fiducjarnym odpowiedniku, tak? Czyli to jest ten Tether, USDT i parę innych takich stablecoinów, nie? One mają to do siebie, że są o wiele tańsze w rozliczeniu. Tutaj na przykład Ripple jest świetny, bo on jest bardzo tani. I do tego mają tą zaletę, że właśnie mają stałą wartość, tak? Więc nie masz tego ryzyka kursowego na sobie aż tak wielkiego. Natomiast no to się skończy, dlatego że niestety kryptowaluty, które miały moim zdaniem, znaczy jest to ciekawa teoria, a to co powiedziałeś wcześniej, że wyczuwasz, że kryptowaluty były takim pomysłem, aby w jakiś sposób ludzi przyzwyczaić do tego, że pieniądz może być cyfrowy. No i uważam, że ta teoria jest ciekawa, ale moim zdaniem na pewno fałszywa, bo już teraz bodajże 90% pieniędzy istnieje tylko w postaci zapisu elektronicznego i to, że jest gotówka, to jest, gotówka stanowi zaledwie tam chyba 10% właśnie pieniędzy, które są w obrocie, więc jakby ludzie są już przyzwyczajeni do tego, że ten pieniądz nie istnieje fizycznie, tylko że jest tylko i wyłącznie w postaci zer i jedynek gdzieś tam zapisanych na serwerach bankowych, więc tutaj jakby nie widzę jakby celowości w tym, natomiast na pewno będzie tutaj dążenie do tego, żeby te kryptowaluty docelowo jednak uwalić. Ponieważ one są po prostu państwu nie na rękę. One są niezależne od państwa, niezależne od banków centralnych. Mają charakter deflacyjny zazwyczaj, tak? Czyli jest pewna stała ograniczona liczba, która może być wyemitowana. To jest zazwyczaj zaszyte praktycznie w każdego coina. W związku z tym tych pieniędzy nie można tworzyć według widzimisię, tylko jednak jest to ograniczone i taki pieniądz jest poza kontrolą jakąkolwiek państwa. Oni nie są w stanie tego unieważnić, oni nie są w stanie wyłączyć serwera, bo to są sieci rozproszone, prawda? Zazwyczaj są wyjątki w tym Ripple. Więc jakby państwom te systemy są nie na rękę. Z drugiej strony część z nich akurat trochę się przysłuszyły, na przykład niektóre z nich służą do wymiany międzybankowej, ale to już jakby osobne zagadnienie.

0: Mam ale czekaj, wójcie,
1: nigdy tego nie rozumiałem tak do końca. Skoro każdy, kto zna adres mojego portfela bitcoinowego, może sobie przez przeglądarkę wejść i zobaczyć, ile ja mam bitcoinów i transakcje, jakie robiłem, to takie mi się wydaje jeszcze bardziej wstrętne i skojarzy mi się z jakąś inwigilacją i brakiem bezpieczeństwa. Jak, gdzie tu jest jakaś wolność i w ogóle, wiesz, że każdy może sobie zobaczyć, ile ja mam pieniędzy i na co je wydaję jeszcze, tam ile sprzedałem właśnie tych bitcoinów.
2: To nie do końca tak działa. To znaczy, gdybyś był ograniczony do ilości adresów bitcoinowych do jednego i byłby on z tobą związany, to rzeczywiście tak by było. Nie? I tak jest w tym momencie z numerami kont, nie? Czyli masz numery konta, masz w bankach, zazwyczaj nie masz tych kont nie wiadomo jak wiele, tylko jest ich pewna ograniczona liczba. Nie wiem, do czego się nie ustosunkowałem, adwokat, bo mówiąc szczerze, nie śledzę czatu, więc...
1: To przypomnij, adwokat. No ale widzisz, na konto bankowe nikt mi nie wejdzie i nie będzie sobie oglądał, ile ja pieniędzy mam.
2: Państwo wie.
1: Ale
2: wszystko wiedzą.
1: No państwo tak, ale w przypadku portfela bitcoinowego to ja sobie mogę zobaczyć, ile kolega ma pieniędzy.
2: Każdy, nie, wiesz, problem, cały myk polega na tym, że żeby móc wiedzieć, kto ile ma, to po pierwsze musisz wiedzieć, że ten adres bitcoinowy jest jego, faktycznie. Dopiero jeżeli go na przykład upublicznisz na zasadzie to jest mój adres do wpłat, wpłacajcie, to wtedy rzeczywiście ktoś jest w stanie powiązać adres bitcoinowy z tobą i stwierdzić, że to jesteś ty, wiesz, wiedzieć ile na tym adresie masz pieniędzy, na co je wydajesz.
1: W praktyce, słuchaj, zawsze to wycieka. Ja pamiętam, już nie będę mówił o kogo tu chodzi, ale pamiętam, że było duże zainteresowanie pewnych osób, ile jeden człowiek tam ma bitcoinów i zaglądali mu to
2: cały
1: ten,
2: numer
1: to tamten.
2: Polega prawie wiesz. Na tym, że tych adresów bitcoinowych możesz mieć nieskończoność. Możesz je ukrywać, nikomu nie upubliczniać. Mało tego, są specjalne serwisy, które jakby widzą problem. Są tak zwane miksery bodajże to się nazywa, gdzie przelewasz, że tak powiem, bitcoiny na ich adres BTC, przepuszczasz właśnie przez usługę anonimizacji, oni tam miksują to pomiędzy różnymi adresami, przesyłają w kawałeczkach do bardzo wiele adresów, to jest zrobione ileś tam operacji i potem to wszystko jest w jakiś sposób scalane i wysyłane na twój jakiś osobny adres. Mhm. Tak? Także jesteś w stanie to zanonimizować, natomiast są systemy, znaczy są kryptowaluty, które po prostu zapewniają znacznie większy stopień anonimowości. Bitcoin, który aktualnie rzeczywiście jest protokołem otwartym i każdy widzi cały blockchain i w każdym momencie może podejrzeć sobie całą historię wszystkich operacji w świecie, że tak powiem od początku Bitcoina, tak? Natomiast są systemy, które umożliwiają anonimowość, więc tutaj Monero tutaj bodajże jest takim najlepszym chyba pod tym względem systemem.
1: A jest taka waluta, bo widzę, że się interesujesz takimi sprawami, to jeszcze bym coś podpytał. Jest taka waluta Nexo, czy Nexo?
2: Jest coś takiego, no, ale nie kojarzę jej akurat.
1: Ostatnio Dariusz tu u nas, myślałem, może będziesz wiedział, ostatnio Dariusz u nas mówił na antenie, no jak to Dariusz dostał od jakichś iluminatów, cynk, coś tam, że w to trzeba inwestować i to można się wzbogacić. To Nexo, czy Nexo?
2: Nie pamiętam. Możliwe, no to wiesz, są różne
1: przypadki
2: tworzone na podstawie czegokolwiek. Parę dni temu była akcja, że Elon Musk powiedział do McDonalda, na Twitterze napisał, że jeśli McDonald zacznie przyjmować płatności w Dogecoin, jeden z tych tak zwanych memicznych kryptowalut, to Shiba Inu chyba bodajże, to są takie dwie najbardziej znane kryptowaluty, które mają niewielką użyteczność, niewielkie zastosowanie, niewielką adopcję, a stały się słynne tylko przez to, że dla zabawy, dla memu Elon Musk je polecił. Nie? I na tym ludzie naprawdę porobili grube hajsy. Ci, którzy byli wcześniej, mieli je za centa, a potem je sprzedawali za kilka dolarów. I ostatnio była taka akcja właśnie, że Musk powiedział, że jak McDonald's zacznie przyjmować płatności Dogecoinem, to on na transmisji na żywo opitoli Big Maca. No, to mu odpisali, że nie ma problemu pod warunkiem, że Tesla zacznie przyjmować coś, co... No, nie pamiętam niestety imienia tego stworka, ale gdzieś tam McDonald's miał jakiegoś takiego stworka i nie wiem, załóżmy, że niech się to nazywa tam, kurczę, Gumek, tak?
1: A może to ten klaun, klaun Ronald McDonald, może o niego chodzi.
2: Nie, nie, nie, to maskotka. Chodzi o takiego niebieskiego stworka, aha, śmiesznego, tylko nazwę nie pamiętam. No i załóżmy, że oni napisali coś takiego, że okej, okay, nie ma problemu, jak zaczniesz przyjmować płatności w gumę coinie, nie? Nie było takiej kryptowaluty. W ciągu paru godzin już była.
1: No, ale to proszę.
2: Czyli, że w ciągu paru godzin była, to jeszcze w ciągu paru godzin zrobiła kilka milionów dolarów kapitalizacji.
1: Ja
2: czyli ileś tam ludzi kupili za kilka milionów dolarów to, nie?
1: Czyli faktycznie więc... tak stąd ni zowąd ktoś stworzył taką, taką memiczną walutę, czy jak to się stało? No można tak sobie
2: tak, no bo
1: ad hoc...
2: można wziąć po prostu, wiesz, protokoły i tak zwane white papers i kod bardzo wielu kryptowalut jest publicznie dostępny i można robić własne jakby altcoiny, czyli nie jestem pewien, czy to jest prawidłowa definicja, ale jeżeli ja dobrze rozumiem altcoiny, to są coiny, które biorą sobie kod podstawowych, najbardziej znanych protokołów, właśnie może to być Bitcoin, może to być zwłaszcza Ethereum, tu jest dość znane pod tym względem, Ripple czy jakieś inne kryptowaluty, biorą ten kod, tutaj Ethereum to zwłaszcza, tak jak mówię, do tego używane najczęściej, biorą ten kod, modyfikują go na swoje potrzeby pewne, ze względu na jakieś pewne użyteczności, dodają jakieś pewne użyteczności, rozszerzają, zmieniają i emitowany to jest jako nowy coin zupełnie, jako nowy token właściwie, tak? I dokładnie tak się zrobiło z tym gumę coinem, nie? Po prostu wzięto już gotowy kod, zaimplementowano, wprowadzono jakieś tam proste, jakieś pewnie zmiany, coś tam zaprogramowano, nie znam się na tym, to nie wiem, jak to może dokładnie wyglądać. Wypuszczono, tak, wypuszczenie kryptowaluty to jest w tym momencie, to nie jest żadna filozofia, żadna sztuka.
1: No proszę, też ciekawostka. Podsunąłeś
0: mi fajny pomysł. Zrobię deepfake'a z tą taką twarzą. Na komórce jest taka aplikacja fajna. Jak Elon Musk mówi, żeby inwestować wpłaty na tipli pogadane Ketama, bo to będzie rosło. Zobaczę, ile w ciągu kilku dni wpłat będzie. Tylko muszę to rozpowszechnić. Poproszę Korwina, żeby rozpowszechnił.
1: No, może byś zarobił na przykład w rok 20 zł, nie? To zawsze.
0: Nie, w kilka dni bym zarobił 20 milionów pewnie, by Musk to powiedział. Albo Bill Gates. Nie, Bill Gates to jest tak, raczej taka antypostać teraz bardziej.
1: No ale to ciekawe, czyli no, ale właściwie jest to logiczne, skoro każdy pieniądz sprowadza się do zaufania w to, co sobie uznamy za środek płatniczy, to czemu nie miałoby tak być z wymyślonymi na szybko kryptowalutami? No ciekawe, jak tam dzisiaj stoi ta memiczna waluta, o której mówisz, która no dużą furorę zrobiła, ale może to są takie gwiazdki, które rozbłyskują mocnym światłem na sekundkę i szybko gasną, nie? To musi być coś jednak stabilnego, coś, co jest budowane latami, nie? Jakieś zaufanie do jakiejś waluty i tak dalej.
2: Pewnie tak jest. Tego typu skamów, które, bo tak się mniej więcej określało, te różnego rodzaju emisje różnych kryptowalut, które, wiesz, pojawiały się, miały być właśnie niby wielką gwiazdą nową, wprowadzały jakieś nowe użyteczności i tak dalej, i tak dalej. Często, gęsto nawet nie wychodziły poza fazę zaawansowanego projektu programistycznego. Ludzie inwestowali w to pieniądze po to, żeby być nagradzanym za tokeny. Do takich numerów było sporo, nie? Takich gwiazdek wschodzących. Natomiast no, akurat podejrzewam, że Doge czy Shiba może się trzymać, to znaczy to się już stało jakby marką w jakiś sposób na tyle słynne, że jakaś ta wartość będzie po prostu utrzymana. Nie, nie sądzę, żeby to tak po prostu zniknęło. Często gęsto jest, wiesz, po prostu tak, że ludzie, którzy mają w tym zainwestowane jakieś pieniądze, jakby nie dopuszczą do tego, żeby to po prostu upadło, tak? Że nie uciekną z tego, więc będą holdować, tak? Czyli trzymać te kryptowaluty, tak, żeby w jakiś sposób na tym napędzać, będą wywoływać jakieś ruchy, zwłaszcza jeżeli, wiesz, siadły już na tym duże instytucje finansowe, posiadające, wiesz, jakieś spore zasoby finansowe, to oni są sami w stanie sobie sprzedawać po to, żeby tylko robić ruchy na cenach. Tak? Bo jeżeli masz, wyobraź sobie, że masz do dyspozycji, nie wiem, 100 miliardów dolarów, załóżmy, tak? I nagle stwierdzasz, że potrzebujesz, żeby kurs Bitcoina wzrósł, bo masz na przykład dużo Bitcoinów, nie? I bierzesz i ty masz te 100 miliardów dolarów do dyspozycji, bierzesz i pompujesz, zaczynasz skupować to, tego Bitcoina, jego cena automatycznie zaczyna rosnąć, tak? Ludzie widzą, co się dzieje, cena rośnie, wszyscy zaczynają kupować. A ty w tym momencie po cichutku częściowo sprzedajesz. Dojdzie do pewnego poziomu, nagle zaczynasz sprzedawać ogromną ilość tych bitcoinów, zaczyna cena lecieć, zaczyna cena iść coraz w dół i w tym momencie wszyscy zaczynają się z tego wyprzedawać. A ty w tym momencie kupujesz to taniej niż sprzedałeś wcześniej.
1: Wódz, tak? ty spekulancie.
2: No, ale no tak to kurczę działa. Rynki finansowe są dramatycznie zmanipulowane moim zdaniem. To samo ma miejsce z akcjami. Nie podoba mi się to wcale, no ale jest jak jest. Mhm.
1: A jakbyśmy my chcieli stworzyć jakąś walutę swoją, może to jest, robimy błąd, że nic nie robimy. Ja jestem dobry w wymyślaniu. Mógłbym wymyślić jakoś, żeby to fajnie tam brzmiało, było pomysłowe. Potrzebny jest tam ktoś, kto się zna ogólnie tam na pieniądzu, na finansach, to może być ty. I a Etama weźmiemy jako maskotkę marki na przykład.
0: Ja jestem po bankowości i finansach, więc tutaj na maskotkę się nie nadaje.
1: No proszę.
0: Ja bym musiałbym być gdzieś prezes. Tam w zarządzie.
1: Prezes, no. Zawód dyrektor.
2: Myślę, że mam tu pomysł, już nawet mi się zrodził pewien. Myślę, że tu nawet należałoby wręcz skorzystać jakby tu z twojego imienia Etam, aby cię uhonorować i stworzyć Etam Coina. Przy czym tam, żeby tak to miało wartość, to pokrycie jakby wartości tych pieniędzy byłoby w majtkach firmy Etam. Zresztą bardzo znanej, prawda?
1: Ta znana marka. A to są damskie majtki czy męskie Etam?
2: Chyba się koncentrują na damskich, nie wiem, nie jestem pewien. Etam, czy nosisz gacie marki Etam?
0: Wiesz co, ja nie wiem, co za gacie noszę. Jakieś takie zmieńmy temat lepiej.
2: Po prostu boisz się przyznać, że siedzisz bez gaci.
0: Nie. Ja majtki noszę zawsze.
2: O Jezu, kawaler.
1: Zawsze te same.
0: Nie zawsze te same, raz w tygodniu zmieniam przecież.
2: O Jezu. Już faktycznie zmieni temat.
1: Dobra, audycja powoli zmierza ku końcowi, ale jeszcze Dariusz dołączył. Witam Dariusza. Halo? Coś źle podłączone chyba. Dariusz, słyszymy się? Dariusz gdzieś w czarną dziurę wpadł, kosmiczną chyba, nie słychać go. No, trudno. To co, panowie, to powoli się tutaj żegnamy. Dziękuję za wizytę, za ciekawe rzeczy, które opowiadaliście, za towarzystwo.
0: W pół do drugiej martwi mnie, że sąsiadka nie przychodzi psa wyprowadzić. No, cóż.
2: Trzymajcie się zdrowo. Trochę niezbyt pozytywne, że tak powiem, te newsy były, co były tu padły, ale no ale jest jak jest. Trzymajcie się w zdrowiu.
1: No, ty też wzajemnie, hej.
0: Żyjemy w niezbyt pozytywnym świecie, więc ja też uciekam rozejrzeć się za tą sąsiadką. Czemu nie przychodzi?
1: Dobra, trzymaj się, hej. Czy teraz się słyszymy już, Darek? Nie słyszymy się nadal z Dariuszem. Wiesz co, Dariusz, to następnym razem pogadamy sobie. Mi się już nawet niespecjalnie chce rozmawiać, wiesz, tak szczerze ci powiem. Tak więc następnym razem. I już nie odbieram nikogo. Posiedzę sobie i pomilczę, co nie wolno. Moje radyjko, mogę sobie robić, co chcę. To jest właśnie wolność. To jest właśnie przykład wolności. Tak jak Stanowski może u siebie robić, co chce, bo jest u siebie, to ja też mogę. Nie jestem w żadnej redakcji, nie, nawet niespecjalnie czuję się tutaj chętny, żeby się z kimś ścigać o coś, walczyć o złote gacie. No, już wiem, czemu dzisiaj taka frekwencja słaba. Konkurencja nadaje i tu, i tu, i tu, i jeszcze tam, no to wszystkich wzięło na nadawanie. No to wiadomo, że trzeba jakoś to rozdzielić. Zostali najwierniejsi pretorianie.

Może jest jeszcze możliwość wynalezienia czegoś tak pomysłowego, jak kiedyś była kryptowaluta, nie? Takim nowym zupełnie pomysłem, nowym rozwiązaniem. To może się da, no bo wtedy też pewnie mówiono, że już się nic nowego nie wymyśli. A proszę bardzo, gówno, ktoś wymyślił coś nowego. Tak więc może się da znowu coś takiego wymyślić, rewolucyjnego trochę. Jakąś nową kryptowalutę działającą na trochę innych zasadach, mającą inne, mocno inne cechy, właściwości. Znowu coś odkrywczego. No, ciężko sobie to wyobrazić czasami, nie? Że zawsze nam się wydaje, że już wszystko zostało wymyślone, a potem ktoś zaskakuje nas. O, Michael się pojawił. Michael, to Radio Elita, to się chyba skończyło na jednym odcinku audycji, nie? Nie wiem, czy to się przypadkiem Słomiany Zapał nie nazywa. To wstyd trochę, wstyd tak nagrać jedną audycję i coś jeszcze będzie? Chyba nie, już cię odechciało. Zawiedziony jestem trochę, bo reklamuję tutaj, a wiesz, ludzie przychodzą i widzą jedną audycję cały czas, nie? Myślałem, że więcej znajdziesz w sobie sił i energii. Też z tym reklamowaniem ciągle kogoś to może trochę przesadzam, bo potem do mnie może nikt nie przyjdzie, bo zobaczy, że gdzie indziej ciekawiej jest, nie? Bo na przykład nie będę w formie jak teraz. Przez jakiś tam czas. Ale w przypadku Michaela to oczywiście on też tam reklamuje. Wzajemnie się reklamujemy, więc jest miło. Tak, mówię z przekąsem trochę, nie? Się tu wyzłośliwiam.

Nie wiem, czy mi się jeszcze chce gadać z kimś w ogóle. Chyba nie. W ogóle nic mi się nie chce. Nawet nie chcieć mi się nie chce. Krawiec, nie uwłaczając twojej kreatywności, szybciej nastąpi reset, niż coś zrobisz w tej formule. Ale to nie wiem, o co chodzi. Szybciej nastąpi reset, niż zrobisz coś w tej formule. W jakiej formule? O co chodzi? Wyrażajmy się jasno. Masz na myśli to, że formuła luźnogadkowa się nie sprawdza? No, w własnym radio się akurat sprawdza. Do tej pory była to najchętniej słuchana audycja. Znaczy, najwięcej odsłon miała, tak? Więc tego się trzymam. Zresztą no, jakoś mi to odpowiada taka formuła. Mocno luźnogadkowa, gdzie są różne tematy. Ale zawsze warto zaeksperymentować. Może spróbować od innej strony podejść, coś zmienić. Więc jak najbardziej. No ale jak czasem nagram jakąś audycję tematyczną, przygotuję coś, to ma połowę zwykle oglądalności. Jest połowa mniej więcej zainteresowania tego, które mają te luźne audycje. Jeśli chodzi o donaty, to w ogóle tam prawie się nic nie dzieje najczęściej. Wpadnie tam, nie wiem, w ogóle 5 zł na przykład, nie? Dzisiaj wpadło tam około 30. Kupię sobie jakąś pizzę. Jutro może zjem, mam ochotę na pizzę. Dobra, odbiorę jeszcze Dariusza, chociaż nie wiem, czy mi się chce sobie gadać. Z kimkolwiek. Se pogram w grę, może niech on mówi. Kurwa, teraz co? Teraz będę czekał 15 minut, aż odbierze. No dobra, to trudno. To w takim razie zostawmy. Jak nie odbiera, to trudno. Ja, to był jednak chyba dobry pomysł, żeby już nie odbierać.

Kolega mi kazał wagę kupić, pisze Wódz. A jaką? Taką elektroniczną, malutką? Kiedyś widziałem u kolegi bardzo fajna waga. Taka malutka, wielkości kalkulatorka i bardzo czuła, nie? Taka, która potrafi zważyć na przykład 1 grama. Bo jednak takie wagi kuchenne, nawet jak są malutkie i też dosyć czułe, to do niektórych rzeczy się nie nadają, że tak powiem. Jaki mam mikrofon? PG48 Shure. Shure, to nie jest przypadek, nie? Mikrofon dla Shurów. No, a propos takich wag, to... Dobra, zadzwonię jeszcze raz do Dariusza, bo tak niegrzecznie trochę może z mojej strony. Jak tym razem nie odbierze, to stracił szansę wypowiedzenia się w nocnym radio. No, niestety. Dariusz odfrunął. W otchłań kosmiczną. No, to Macie by się przydał, no tak. No, było komentowane zajście, ale to nie syn Maty, tylko Mata. Mata faka, no tak. No, tak więc ja uważam, że faktycznie za 1,5 grama suszu roślinnego powinno się zamykać do pierdelka i w pasiak powinien pierdzieć w jednej celi razem z kumplami słowika i tak dalej. To jest bardzo poważna zbrodnia, chcieć sobie coś tam skręcić, zapalić i muzyki posłuchać. To jest najgorsza zbrodnia. Chuj tam z okradaniem nas notorycznym, z marnotrawieniem kilkudziesięciu baniek na jeden jakiś wałek, nieudane głosowanie, organizację głosowania, respiratory od gangstera i tak dalej, skoki jakieś i tak dalej, to jest nic, ale to jest prawdziwa zbrodnia. Chcieć sobie skorzystać z darów mamy natury i muzyczki posłuchać w domu, to się bardzo władzy nie podoba. Wiecie, dlaczego się władzy nie podoba? Bo to, jak sobie człowiek skorzysta z takich darów mamy natury, to często go bierze na rozmyślania różne o systemie, o państwie, o roli państwa. Buntownicze myśli różne przychodzą do głowy i to się bardzo władzuchnie nie podoba, bo zresztą władza nie lubi niczego, państwo nie lubi niczego, co niepaństwowe. No, taka jest prawda. I to jest jego natura. Państwo chce, żeby wszystko było państwowe, tak jak urzędarz będzie zawsze chciał, żeby była jak największa biurokracja. Fajnie, ja się cieszę, że urzędasy teraz na psychotropach są, bo nie rozumieją wspaniałego nowego ładu i są bardzo zestresowani i na psychotropach, a niech szczezną w ogóle żałować u urzędnika? Co? Nie wiem, tak ostatnio zacząłem tak życzyć śmierci jakby różnym ludziom, co niektórzy mogą podsumować, wytknąć mi, szczególnie ci, którzy lubią mi wytykać przy każdej okazji różne rzeczy, że sam namawiam tutaj do peace and love i że się może kiedyś oburzałem, jak Claude życzył śmierci tam globalistom i tak dalej, trochę, że to przesada, ale no cóż, może się zmienia trochę myślenie, nastawienie. Bo ile można znosić te baty, nie, na plecach, ile można dać się tłamsić, ile bezczelności od tych, którzy się uważają za naszych tutaj władców, ile bezczelności, chamstwa, braku empatii,
ile głupoty, ile nieuczciwości możemy znieść. I czy jest pytanie, czy możemy kiedyś tupnąć nogą i powiedzieć dość. Ja uważam, że jak najbardziej, no.

Tomu pisze, hitem tygodnia okazało się, że Jackowski odnajduje ciała, które Słowik kiedyś kazał zakopywać. Nieźle się ustawił. No miałem kiedyś, mieliśmy tu taką, oczywiście w żartach teorię, że to Jackowski zabija tych wszystkich ludzi, stąd wiem wszystko, gdzie oni tam są zakopani. Życzenia śmierci są okej, pisze Tomu. No to twoje zdanie, myślę, że absolutnie nie każdy będzie zdolny do tego. To jest już jednak gruby kaliber, nie? Życzyć śmierci drugiemu człowiekowi. Ja życzyłem dzisiaj najgorszej śmierci każdemu, kto chce nam odebrać resztki wolności. Bo jak nam zabiorą wolność, to co nam zostanie? Piekło. Zostanie nam świat groteskowy, świat po prostu podły, wstrętny, zamordystyczny świat, w którym już nic nie możemy, bo już nie ma wolności i jest tylko zastanawianie się, jak nas pognębić już wtedy, jak nas upodlić i jak sprawić, żebyśmy już... I zastanawianie się nad tym, czy mamy prawo mieć swoją szczoteczkę do zębów i własne mydło, czy może nie. I zaczyna się odczłowieczanie też człowieka drugiego, odmawianie mu człowieczeństwa, bo wolno. Bo władza, no dalej nazwijmy ich władzą, już nie mają żadnych oporów, nie mają żadnych mechanizmów, które by nas chroniły, jak się nam całą wolność zabierze. Jesteśmy robotami, jesteśmy niewolnikami, jesteśmy totalnie pod kontrolą. No, to jest gruby kaliber, ale czego życzyć na przykład komuś, kto skrzywdził dziecko w podły sposób, w najgorszy, jaki można skrzywdzić dziecko? Czego życzyć komuś, kto ze śmiechem na ustach zniszczył dorobek życia drugiemu człowiekowi i tak popsuł życie drugiemu człowiekowi, że ten się powiesił, jak Słowik i jego koledzy, z których może teraz się robi celebrytów. Czego życzyć człowiekowi, który zaprasza takich ludzi i widzi w nich autorytety? No, może niekoniecznie śmierci temu człowiekowi, ale chyba niczego dobrego, nie? Wszystkiego najgorszego raczej. Bo to już nie jest głupota. Nie wiem, wybaczyć można człowiekowi różne rzeczy, przeróżne, całą masę rzeczy można innym wybaczyć. Można nawet nadal lubić wielu ludzi, którzy popełnili błędy albo którzy nawet zrobili coś złego. Skłamali na przykład. Ale... Czuję, że to jest coś naturalnego w nas, to, że nie wiem, nie macie czasem takiego marzenia, że sprawiedliwości stało się zadość. Niektórzy widzą taką siłę, właśnie taką sprawiedliwość w czystej postaci, kwintesencję sprawiedliwości w Bogu chrześcijańskim, nie? Albo w żydowskim, jak kto woli. Że to jest taki właśnie Bóg, którego domeną jest sprawiedliwość. No, ale to chyba, nie wiem, czy zmartwilibyście się bardzo, gdyby rozliczono ludzi, którzy nas gnębią, terroryzują, którzy są tak bezczelni, że okradają już nas w biały dzień na każdym kroku, którzy są nieporadni, nic nie potrafią dobrze zrobić, a jednocześnie uważają się za Bóg wie kogo. I tak dalej, można by długo opowiadać, nie? Ludzi, którzy mają setki afer na koncie, mówię o PiS-ie. Oczywiście PO nie jest żadnym wyjątkiem, jak rządziło PO, to były afery PO. Można było też robić długie listy. Można zadać sobie pytanie, czy starczyłoby wam odwagi, na przykład, żeby zgładzić drugiego człowieka, jeśli byście wiedzieli, że nic wam za to nie grozi. Ja sam nie wiem, sam się nad tym zastanawiam, czy by mi starczyło. Wiadomo, że jak do czegoś nie jesteśmy przyzwyczajeni, wiadomo, że... Myślę, że powiem tak, myślę, że po pierwszym razie już by szło gładko. All jokes, pisze, nie można od ciebie odebrać telefonu ze Skype. Czyżby to był Dariusz?
Aha, no może. Aha, czyli to działa źle w drugą stronę. Jak ja do kogoś dzwonię, to nie da się odebrać, jak mam status, nie przeszkadzać. Ale dobra, to wiesz co, Darek, mi się już za bardzo nie chce rozmawiać dzisiaj i szukam tylko tak jakiejś okazji, żeby zamknąć to wszystko w jakąś klamerkę, żeby jakoś podsumować i iść spać. Jestem śpiący, zmęczony. Następnym razem sobie pogawędzimy może. No z tym słowikiem to mogą jeszcze jakieś ciekawe rzeczy wyjść, nie? Sprawa stała się popularna, jest głośno o najmanie i słowiku. Szkoda, że przy okazji ta jego gala nędzna została rozreklamowana, bo to naprawdę, to mówić o tym cyrk, to jest bardzo nieelegancko, bo jak już mówiłem, cyrk to jest trochę coś innego, nie? Trochę więcej trzeba się natrudzić, trochę więcej trzeba potrafić, trochę... No jest to show takie z tradycjami, nie? Wielowiekowymi. A sytuacja, w której zaprasza się jakiś meneli, dresiarzy, jakieś kurwiszony, lachociągi i gangstera i się każe im, nie wiem, rzucać butelkami wódki, prać po ryjach, to jest, nie wiem jak to nazwać, ściek, nie? Bardziej. Na początku to Fame MMA to jeszcze jakoś to oglądałem, bo to było coś nowego, całkiem też sprawnie zrobione show, dosyć profesjonalnie. W porównaniu do tego, co Najman robi. Najman to jest bankrut. To, że on tam zaprosi paru frików do jakiegoś blaszaka i tam kamerę ma, to wiecie. Założę się, że były problemy też jeszcze większe u Najmana niż przy Fejmie z pay-per-view. Pewnie jakąś nędzną, najtańszą firmę weźmie. On tam, nie wiem, jak kiedyś patrzyłem, tam strona na WordPressie, wiecie, no dajcie spokój. Logo jakieś to zwykłą czcionką wziął, napisał tam. Czcionką Blade Runner se coś tam napisał i... Nędza po prostu.

Co tu piszą jeszcze? No, jest jakaś plaga fałszywych telefonów do polityków. Na przykład do posła Budki dzwonili z numeru, bo można zrobić tak, że się wyświetli komuś numer na przykład infolinii CBA, nie? Że to dzwonią niby z linii infolinii CBA. Też nie wiedziałem, że jest coś takiego w ogóle, infolinia CBA. I dzwonią do tego posła Budki i mówią, że jego córka nie żyje, że nie oddycha, nie żyje. A to ktoś po prostu tam zmienionym głosem przez jakiś modulator robi takie psikusy. Znaczy psikusy. Znowu nie wygląda to za bardzo na jakiś psikus jakiegoś trola, tylko wygląda to na służby. Wygląda to na służby znowu, bo skąd znają wszystkie, bo do, inni politycy też dostają, nie? Tego typu, to jest dziwna sprawa trochę, dziwna sprawa, po prostu podejrzana. Skąd mają numery telefonów, skąd wiedzą tam tyle o tych ludziach, jakieś takie rzeczy, które no niekoniecznie łatwo się dowiedzieć tak na portalach, nie? Więc to jest jakaś podejrzana, dziwna sprawa. W ogóle, no, można, jest bardzo dużo też skamu, bardzo dużo oszustw takich, że zaraża się czyjś telefon, tam, nie pamiętam, jak się fachowo te metody różne nazywają, tam jest phishing, coś tam, no, dostajesz na przykład linka SMS-em, weź tam kliknij i ludzie, wyobraźcie, są tak naiwni, że, nie wiem, czy naiwni, może po prostu się bardzo słabo znają i podatni są na takie rzeczy. I jeszcze oprócz tego, że tam kliknij na linka, to zainstaluj jakąś aplikacyjkę sobie, nie? A ta aplikacyjka już przejmuje kontrolę nad twoim telefonem i jest w stanie nawet ci wyczyścić konto, jak masz jakąś aplikację tam bankową, nie? Więc naprawdę uważajcie, jak dostajecie, możecie dostać nawet SMS-a, który z numeru od znajomego swojego. Może i takie rzeczy. Pierw jakoś wam zainfekować telefon, żeby mieć dostęp do waszych kontaktów i potem użyć wiedzy o tych kontaktach, żeby się podszyć pod waszego znajomego. Weź tam kliknij coś, rzuć okiem, nie? A już wam się w telefonie coś instaluje. Sam nie wiem, czy nie mam teraz w telefonie czegoś zainstalowanego. Ciągle mi się jakieś dziwne tam rzeczy dzieją, nie? No, ale tłumaczę sobie tym, że nie jestem za bardzo ważny, więc chyba nic... Tak więc można się podszywać pod nie swój numer telefonu, pod czyjś numer telefonu. Można też, myślałem, że to już jest niemożliwe, bo się trochę pozmieniało w tych protokołach tam do wysyłania maili, ale nadal wiem, że można zrobić takie triki, że podszywać się można pod cudzego maila. Co prawda, no to jak ktoś odpisze, to pójdzie potem tam na innego pewnie. Znaczy to pójdzie na tego, co się ktoś podszywał, odpowiedź. Ale to może być właśnie jakieś zawiadomienie, że musisz dopłacić za przesyłkę gdzieś tam. No, znana firma niby kurierska, ładnie przygotowany mail i gdzieś tam dopłacić za coś tam, za prąd, za gaz, nie, za przesyłkę. No i masa ludzi zostaje oszukana. Ludzie tracą na przykład swoje oszczędności. Jakaś pani miała 40 tysięcy na koncie odłożone, uciłane. Pomyślcie, jaka to tragedia dla takiej osoby, nie, która no, cieszyła się, że sobie coś tam odłożyła, nie wiem, może chciała coś komuś bliskiemu, dzieciom coś kupić, zafundować jakiś samochód czy coś, nie? A tu wszystko znika nagle, a gangster się cieszy. Straszne to jest. Wiem, do czego pijesz, Tomu, ale pytanie, czy to ma sens, takie rozgrzebywanie, nie? I takie uśmieszki. Nie wiem, mnie to tak nie śmieszy za bardzo. Ani mnie to nie śmieszy, ani nie jest to jakiś fajny temat, żeby o tym porozmawiać. Raczej drażni, ci powiem. I to nawet bardzo. Coraz bardziej. Bo przypominają, jakby odgrzebujesz wiadomą sytuację, o której wiemy, tak? I co ja mam ci odpowiedzieć teraz? Nie wiem, mam podjąć temat, czy tylko chcesz mnie zaczepić? Nie wiem, o co ci chodzi. Tak szczerze ci powiem.
Wolę twoje komentarze, które nie dotyczą jakichś dram, czy pewnych osób i tak dalej, wiesz. Ale może nie będziesz chciał się powstrzymać i jest to dla ciebie jakaś zabawa, jakieś miłe spędzanie czasu, takie komentarze. To cię cieszy, to ci sprawia jakąś tam przyjemność. No, mi nie musi, nie? Wiadomo. A może tobie? Dobra, no wiesz, spoko.

Możecie napisać na przykład na czacie, ale może tak normalnie, bez jakichś tam sarkazmów, na przykład o czym byście chcieli audycję luźnogadkowe na przykład, żeby, nie wiem, jakoś się zmienić, żeby inne tematy jakieś były. Albo ogólnie, no niekoniecznie luźne gadki, nie? Czy na przykład, nie wiem, więcej spoilera, nie? O filmach byście chcieli. Czy coś tam. To może się zasugeruje.

koniokradów kiedyś wieszano. No dokładnie. Ja też jestem za. To znaczy, to sam nie wiem. No, to trochę inaczej na Dzikim Zachodzie było, nie? Bo zabranie komuś konia często mogło oznaczać skazanie na śmierć takiej osoby, bardzo często. A kradzież samochodu to trochę inna sytuacja, ale gdyby, nie wiem, co by się takiego strasznego stało, gdybyśmy wrócili do bardzo srogich kar w niektórych przypadkach, nie? No bo oczywiście nie chciałbym, tak jak poseł Janusz Kowalski, tam z Solidarnej Polski, zaostrzać jeszcze karę i tego matę na 10 lat do pierdla wsadzić za susz. Więc nie o takie zaostrzanie mi chodzi, ale chodzi mi o sytuacje, w których wszyscy doskonale widzimy i rozumiemy, że mamy do czynienia z totalnym jakimś degeneratem, z totalną bestią, z totalnie złym człowiekiem, który powiedzmy obcina tam palce, jest w jakiejś mafii obcinaczy palców i porywa ludzi. Dlaczego takiego człowieka nie odstrzelić po prostu? Nie zajebać, mówiąc tak w żołnierskich słowach. Tak po prostu. Wziąć siekierę i mu rozwalić łeb. Kto by się tym zmartwił? Oprócz jego konkubiny Lafiryndy, która też razem z nim wszystko robi, i ewentualnie kogoś jeszcze tam bliskiego z rodziny, kto by się tym przejął i czy to by jakoś źle wpłynęło, nie wiem, na cokolwiek, na nasz świat, na rzeczywistość? Na pewno nie, zupełnie nie. Wszystkim żyłoby się lepiej, wszyscy byliby zadowoleni. No dokładnie, kula w łeb i żegnamy pana, no. Spróbuj szczęścia następnym razem. Jeśli istnieje reinkarnacja, to może następnym razem ci się uda. Przegrałeś tą grę, game over. Ja wiem, że są sprawy zawikłane, gdzie jest morderstwo i zastrzelił żonę, a ona wcześniej za nóż chwyciła, no to byśmy takie sprawy inaczej traktowali, nie? Ale można by takie prawo wprowadzić, że jeśli ktoś jednocześnie kradł, zabijał i był w jakiejś grupie przestępczej, kradł, zabijał i zgwałcił, to od razu śmierć, jeśli mu się udowodni trzy takie przypadki, nie? Jeśli zabił z premedytacją więcej niż trzy osoby, to tak potraktować go jako jakiegoś mordercę, takiego no jak Breivik. Nie wiem, co nam daje trzymanie takiego Breivika w celi, gdzie on tam ma internet, siedzi sobie, sprzątają mu, ma krzesełko, pokoik, jedzonko mu przynoszą. Czy to jest cywilizacja w ogóle jakaś? Nie, to jest jakiś żart to jest. Ja bym odstrzeliwał po prostu, nie? No. Zresztą i tak, jak są jakieś reżimy, jak są jakieś dyktatury, to tam zawsze są takie srogie kary i tam za krzywe popatrzenie się na portret jakiegoś towarzysza możesz od razu dostać czapę i tam się nie certolą, nie? I stosują i tak takie ostre kary. No, to zupełnie o takim czymś nie mówię, ale tak trochę podchwycić tą metodę, żeby się tak bardzo lekko pozbywać jednostek, które są zupełnie nieprzydatne społeczeństwu, a są bardzo, bardzo szkodliwe. Nie wiem, są jakimiś terrorystami, którzy wysadzają autobus z małymi dziećmi. Gdzie to ich sądzić? Po co w ogóle? Po co marnować pieniądze? Szkoda pieniędzy. Na bezludzie propozycja. To jest problem, bo stworzą potem jakąś bezludną wyspę morderców, nie? I tam będą się organizować, może coś planować, zbudują statek, gdzieś popłyną. Bez sensu trochę. Krawiec, pomijając fakt, że słucham godzinę do tyłu i mówiłem, że chujowa jest technologia NFT, a nie twoja audycja, czyli zapewne za dużo jarasz. Chciałem dopytać, ile miałeś gram w tej historii z dzisiaj? Aha, w tej historii, co dzisiaj wspominałem, to miałem 11. Akurat tak jakoś wyjątkowo sobie duży zapasik chciałem zrobić i srogo za to zapłaciłem, bo gdybym miał na przykład tak jak Mata, jestem przekonany na 99%, że się załapie na znikomą ilość i znikoma szkodliwość społeczna i po prostu mu dadzą, nic mu nie dadzą, dadzą mu prace społeczne przez 2 tygodnie, czy coś takiego. I grzywnę 1000 złotych tam.
takie, tak mu nadzą. Znaczy, każdy sędzia może w sumie, to jest, problem jest u nas to, że to jest znowu uznaniowe. U nas jest wszystko uznaniowe. Nie mamy w sobie takiej mentalności, nie wiem, jak tam Niemiec, żeby sobie wszystko tam poustalać, mieć sztywno ramy, jakieś granice. Tylko u nas wszystko zależy od tego, czy pani swędzina będzie miała akurat okres i czy będzie wisiał krzyż na ścianie w sądzie i czy to będzie sędzia albo sędzina taka czy owaka, czy gorszy dzień, czy nie. I sobie mogą uznawać na przykład, że 50 gram to jest niewielka ilość, a inny sędzia sobie uzna, że 1,5 grama to są bardzo duże ilości. Wystarczające do odurzenia w bardzo, bardzo wielu osób. No, a ja, Michael, nie odebrałem, że ty mówisz, że chujowa audycja, więc to może ty za dużo jarasz, to mi zarzucasz tutaj. Ja nie jaram za dużo. Znaczy czasami tak, pewnie tak. Jak wielu ludzi, w ogóle okazuje się, że bardzo wielu Polaków pali marihuanę. To jest bardziej popularne, niż się ludziom wydaje. Przecież ta akcja z matą to ustawa, ustawka, pisze Wódz. Ale skąd w tobie takie przekonanie? Ciekawe, czy Breivik ma aktywne granie w chmurze, w xCloud. No, też jak zobaczyłem jego cele i tam komputerek i tak dalej, to od razu przyszło mi na myśl, czy on sobie tam w internecie nie siedzi całymi dniami i nie gra w gry na przykład, nie? I czy ma tam, czy kolekcję gier ma. No dzisiaj nie trzeba mieć kolekcji gier, można sobie w darmowe gry na przykład grać, w jakieś tanksy może sobie gra Breivik, nie? I strzela, on lubi tam wojnę, militaria lubi, no to może sobie gra w czołgi na przykład, nie? Albo sobie w Counter-Strike'a gra i tam strzela do lewaków jakiś, nie? Więc... Czy czytałem opis akcji? Tak, pobieżnie. Teraz już tak dokładnie nawet nie pamiętam, ale coś tam czytałem. No, to słuchaj, napisz tak krótko w temacie, dlaczego uważasz, że ustawka, nie? Ale to, no to co, to Mata by się ustawiał z kimś na takie coś? Jakoś mi to, znaczy, czy ktoś przeciwko niemu się ustawił, tak? Że gdzieś go tam obserwowali, tak? To masz na myśli? No w każdym razie na pewno znowu jest sytuacja, w której odwraca się naszą uwagę, nie? Tutaj Mata, tutaj Srata Tata, tutaj Najman, tu Słowik, a w tle ustawa Dworek Plus, żeby Osrajtek sobie mógł tam odpisać od podatku remont tam dworku i tak dalej. Wiecie co? Taka władza to jest w zasadzie gorsza. Ja bardziej szanuję Adolfa Hitlera, powiem szczerze, niż tą ekipę Kaczyński i spółka. Może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale nie wiem, tak czuję, że jakoś i podświadomie, i tak w głębi bardziej szanuję Adolfa Hitlera niż tych ludzi, bo on był jakoś szczery w tym, co robił. Miał jakiś tam plan swój, straszny, mroczny, złowieszczy, krwawy być może. I skończyło się to, jak się skończyło wszystko. Wynalezieniem ludobójstwa w trybie takim, jakby to powiedzieć, w trybie hurtowym. Chociaż nie wiem, czy to jakiś może nowy wynalazek. Raczej nie nowy, odebranie drugiej istocie człowieczeństwa i traktowanie jej jak kłodę drewna i takie też pozbywanie się tej istoty, to nie jest pewnie nowy wynalazek, ale na taką skalę to nowość, więc... Ale gdzieś tam jednak bardziej tego Adolfa Hitlera, mam takie resztki tam tego szacunku i za niektóre rzeczy bardziej go przynajmniej szanuję, a takiego posła polskiego to za nic nie szanuję, więc dlatego to mówię, nie? Zabawne, jak powiedziałem, że komuchy są gorsze od Hitlera, to ajwaj.
No nie wiem. A jak tam, Michael, u ciebie teraz z tymi rzeczami? Nadal jesteś wielkim fanem darów mamy natury, bo zawsze propagowałeś i zachwalałeś i stosowałeś. Ciekaw jestem, jak to teraz wygląda. Bo może się coś odmieniło. Dawno nie gadaliśmy, nie? Więc... Swoją drogą słuchałem sobie dzisiaj twojego występu w nieistniejącym już Empire Town. Byłeś tam gościem. Nawet ciekawie się słuchało. Breivik gra w Manhunt po sieci. Tak, a Manhunt to chyba jest Rockstara, nie? Rockstar pewnie sobie dzisiaj trochę pluje w brodę, że wypuścił takie coś, bo to bardzo taka hardkorowa gra, gdzie tam się dusi ludzi workiem foliowym i tak dalej. Zabija na potęgę w taki bardzo psycholski sposób czasami. No więc chyba nie, trochę im nie na rękę po prostu. Chodzi mi o to, że może im być nie na rękę taka gra dzisiaj, nie? Kiedy są takimi gwiazdami od GTA. Ale jak potworny jest komunizm, że pokonał nazizm? Zapytuje Jamci to. Nie wiem, a czy to warto się w ogóle licytować? Który lepszy i który mniej zła uczynił? Czy komuniści, czy naziści, nie? No to tak, nie wiem, czy to ma sens jakiś głębszy. Nie wiem, czemu zachęcasz Dariusza, żeby dzwonił. Jam ci to, skoro z 5 razy mówiłem, żeby nie dzwonić już do mnie, bo nie odbieram już telefonów. To dlaczego to robisz? Zastanawia mnie to. A potem się dziwi, że ja jestem w stosunku do niego chłodny na przykład, albo jakiś taki może nie do końca miły. No, jak są takie sytuacje, że ja mówię sobie jedno, a ktoś tam ma to gdzieś, to tak czasem reaguje. Nie to, żebym miał teraz, wiesz, do ciebie jakieś wielkie wąty, jam ci to, ale tak tylko przy okazji wspominam. Nie, nic się nie stało, nie ma sprawy. No, faktycznie miałeś prawo gdzieś tam nie dosłyszeć, może kanapeczkę zrobiłeś czy coś. Kupiłem sobie dobrą pastę warzywną, wegetariańską pastę warzywną, w której są różne smakowite takie śmieci warzywne i powiem wam, że znakomicie wchodzi na kanapeczce. Doskonale się to je. Chyba zostanę fanem takich różnych past. Na chlebek sobie będę smarował. A to są fajne takie pasty, bo można dodać sobie, nie wiem, może jakąś potrawę z tym przyrządzę, nie? Dodam sobie tam do makaronu. Pisze, że jesteś wkurwiający też. No ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogę być wkurwiający. Irytujący dla niektórych. Najczęściej sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jesteśmy irytujący dla kogoś tam. Też dla różnych osób, dla kogoś będziemy irytujący, a ktoś będzie nas uwielbiał słuchać na przykład i z nami tam obcować, gadać, spotykać się, a ktoś inny po prostu będzie miał na nas uczulenie, nie? I będzie go drażniło w ogóle całe nasze zachowanie, sposób bycia. Tak bywa czasami. Ja no, nie twierdzę, że to tak jest w twoim przypadku, nie? Tylko tak, no. Tak czasem bywa, no. Że nie każdy jest ze sobą kompatybilny po prostu. Mnie, no tak, no dobra, tak powiem szczerze, mnie, jam ci to czasem irytuje jakoś tak, nie wiem. Ale pewnie znalazłbym jeszcze więcej osób, które tam nie do końca

0: Może sobie posłucham jeszcze czegoś do snu. Dobra, to odbiorę Dariusza i tym razem jego się tak trochę po chamsku zapytam, dlaczego skoro mówiłem dosłownie chyba z 5 czy 6 razy, żeby już do mnie nie dzwonić, to on do mnie dzwoni. Czy aż tak bardzo mnie lubisz, czy co?
1: No chciałem 3 zdania, bo dostałem oświecenia i chciałem przekazać te 3 zdania tylko i możemy zakończyć audycję.
0: No to dawaj.
1: No przejdźmy w tryb miłowania tego, co przed miłością się zbrania.
0: Rozumiem. No to naprawdę Jezus Chrystus zzieleniałby z zazdrości, gdyby usłyszał twoje przesłanie. Ashtar Sheran zapadłby się w czarną dziurę, a Budda by schudł ze stresu, że ma takiego rywala, który głosi mądrości takie. No spoko. Jak to było? Nie wzbraniajmy. Co jeszcze możesz powtórzyć? Bo to trzeba zapamiętać, spisać.
1: Przejdźmy w tryb miłowania tego, co przed miłością się zbrania.
0: Czyli kochajmy swoich nieprzyjaciół mniej więcej, o to chodzi też. Zgapiłeś, od Joszuły.
1: Nie, właśnie nasi przyjaciele niekoniecznie muszą zbraniać się przed tą miłością. Są jeszcze inne istoty, które mogą się zbraniać po prostu.
0: Reptilianin będzie się na pewno wzbraniał, bo to są obce dla niego zupełnie uczucia i on się czuje zaskoczony. Źle się czuje, jak ty go chcesz przytulić, bo on taki bardziej właśnie obślizgły, wężowaty. Reptilianie się nie przytulają, a ty chcesz ich miłować? To bez sensu trochę. Po co?
1: No patrz. Czy jak kropla wpłynie do oceanu, to czy ocean staje się kroplą, czy kropla staje się oceanem?
0: O, Tomasza filozofa się nasłuchałeś chyba, coś czuję.
1: Nie, no dzisiaj mnie tak naszło, nie? Po 4 dniach dochodzenia do oświecenia właśnie doszedłem dzisiaj i chciałem objawić.
0: Tak powiem może znowu trochę niegrzecznie, wiesz, po marihuanie często jest tak, że nasze myśli wydają nam się genialne, a jak nam zejdzie faza, to okazuje się, że to są takie jakoś niespecjalnie wybitne przemyślenia. Ja tak mam na przykład często.
1: Nie paliłem marihuany dzisiaj.
0: A co? Paliłeś? Czy wciągałeś, czy brałeś, czy wkładałeś w czopkach? Nie wiem, to tam coś było na pewno.
1: Tytoń.
0: Chyba od Plejadian jakiś specjalny.
1: No dobra, przyznam się. Ten, jak to się nazywa? Drzewo muszkatołowe. Kojarzysz?
0: Gałka muszkatołowa?
1: To ty powiedziałeś.
0: To jeszcze sobie weź bieluń zapodaj, może szatana zobaczysz. Kurczę, to takie myśli tutaj, widzicie, jeden człowiek, kurczę, z rana wstaje, gdzieś tam za kasą stoi, załatwia, jakiś towar rozwozi, a Dariusz sobie leży na kanapie i pół dnia myśli i na końcu, eureka, kochajmy tych, którzy się wzbraniają od miłości. Jestem genialny, muszę zadzwonić do Krafta, szybko, zanim zapomnę.
1: Nie kochajmy, powiedziałem miłujmy. Kochać to jest wyuczone psychologią i konstruktem społecznym, a miłowanie pochodzi po prostu od źródła samego serca. No. Jest bezwarunkowe, kochać to jest bardziej takie już warunkowe, nie? Miłowanie już jest mniej warunkowe.
0: Znowu Pan Jezus takich słów używał właśnie, czy milujesz mnie, zaprawdę? A oni rzekli mu, tak, zaprawdę miluję cię. A czy ty mnie miłujesz? Tak, ja również miłuję ciebie, zaprawdę. I tak se gadali ze sobą i myli sobie nogi. To byli fetyszyści, ja ci mówię.
1: Czy ty milujesz mnie?
0: Nie, albowiem heteroseksualny jestem, albowiem...
1: Nie. Nie w tym kontekście, nie?
0: Tak jako istotę.
1: Lubisz czy coś.

0: Jako istotę brata. Nie, gdybyś zapytał się, czy lubisz, to bym odpowiedział twierdząco, jak najbardziej, ale czy miłujesz, to bym się wahał. To, nie wiem, chyba nie, tak, nie, nie wiem.
1: Sam. Deszcz pada.
0: I się rozłączył chyba. Powiedział, że deszcz pada i się rozłączył. Może się oddalił po reptiliańsku, nie wiem. Nie tyle po angielsku, co po reptiliańsku. Ja nic nie dotykałem, jakby co.

0: O, takie rzeczy wódz tu pisze, ale to Dariusz nie mówił, że sobie zrobił gałkę, tylko że tam palił, czy tam wciągał gałkę, nie wiem. Do buzi brał gałkę, czy coś. Może Dariusz sobie, no wiecie, on jest ekscentryczny, może on sobie wyciął faktycznie, tak jak tu wódz pisze, trzy żebra. O, się ludzie schodzą teraz, o drugiej w nocy. Co, u Klodzian było mało ciekawie? U Enki już nie nadaje? No, chyba nas rozłączyło jednak, tak? Coś zakłóca przekaz miłości chyba.
1: To chyba reptilianie właśnie, kurde, no bo to ostatnio próbowałem swoje oświecenie przerzucić na YouTube'a i na TikToka, to mi zbanowali te wszystkie, te, co próbowałem przerzucać tam, to napisali mi, że tak zacytuję, na przykład twoja muzyka nie służy do tego użytku, do którego została stworzona, nie?
0: What? Taki ban dostałem.
1: Co?
0: Dziwne, nie? Takie.
1: No to no jak dziwne.
0: Nie służy.
1: No, strasznie dziwna sprawa. Bo, nie wiem, mogę ci przysłać tego screena, możesz pokazać, że faktycznie tak jest, że właśnie na TikToku, jak tam za bardzo jesteś oświecony, nie, to ci panują i mówią, że twoje zachowanie nie służy do tego użytku, które powinno być przystosowane. Nie?
0: Dawaj, to ciekawe nawet. To tak no, ciekawa nowa cenzura. Odpisują ci, że twoja muzyka nie służy do celów, do jakich została stworzona. Znaczy, nie, to jakiś bełkot już zupełny.
1: Nie, tam dokładnie napisali, już wysyłam to.
0: Że nie służy do tego celu, do którego, który zadeklarowałeś, tak? Że ty napisałeś, że to muzyka rozrywkowa, a ona jest do tańczenia bardziej.
1: I to... Nie, napisałem, że jestem Bogiem i oni powiedzieli, że to nie służy do tego użytku, którego został stworzony. Powiedzieli, że jestem Bogiem.
0: A oni ci napisali, wcale nie jesteś Bogiem, a właśnie, że jestem. To udowodni. I Dariusz wtedy tak się rozpromienił, strzelił promieniami z oczu, gwiazdki z dupy wypierdział i proszę bardzo, czy teraz wierzycie mi, niewierne Tomasze?
1: No to dokładnie, no. Ja się to podsyłam, to są ja jak berety po prostu. Na YouTubie to nawet mi to nawet nie chcieli nic powiedzieć. Tylko po prostu zbanowali i chodź. Czyli przepraszam, no, za te brzydkie słowa, no. Ale jestem bardzo, bardzo zdziwiony sytuacją taką. Dla mnie impertynentne potwierdzenie moich treści, które uważałem za prawdziwe, no.
0: Impertynent mnie? Ja nawet takiego słowa nie znam.
1: No, mój wujek nie znał, mój chrzestny, który z pułkownikiem nie znał słowa, które nazywa się misterium. Nie wiedział, co to jest misterium. Ja mu powiedziałem, jak miałem tam 10 lat, co to jest misterium, to powiedział, że nie ma tego. Przyprowadziłem mu słownik, no to się płakał prawie, że łezka mu poleciała niewiedzy. No.
0: Nie przejmuj się. Uczestnicy tych różnych gal tam, czy Pato, Drunk, MMA, to nie wiedzą nic w ogóle, co to jest sześcian, czy pierw się dodaje, czy się mnoży, w ogóle ile jest, czy słońce to planeta, czy gwiazda, nic nie wiedzą, więc się nie przejmuj. Można żyć i być totalnym przygłupem i się nie orientować, jak ktoś ci powie, jeszcze nie wiedział, kto to był Kolumb, kurwa, nic, tam się coś rozpytywali, bo chcieli taki konkurs zrobić, więc trochę tam z wiedzy wybrali takie najprostsze pytania. No kto to był ten Kolumb? Co on tam odkrył?
2: Nie wiem, jakiś kolor, kurwa, był, może był, kurwa, ja nie wiem, jaki był, kurwa, napijmy się, kurwa!
0: Takich jełopów wzięli, to nawet zabawne jest, bo to jest taki humor w sumie, może to jest, wiesz, współczesny humor, może dzisiaj się z takich rzeczy śmiejemy, kiedyś bardziej tam kabarety, śpiewanie, jakaś satyra, jakieś przerobione bajki, a dzisiaj się śmiejemy z jełopów.
1: No, wysłałem ci tego bana. Przeczytaj swoim głosem radiowym, albo papieżem przeczytaj najlepiej. To w ogóle. Trzeba to sparodiować.
0: Nie, no, już nie będę się wygłupiał. No, o, czekaj, bo tu mi się przewinęło. Tu mam jeszcze, słuchajcie, przewinęło mi się na piramidki Dariusza i pomidorka tam włożył i pomidorek się nie psuje. No, piramidka magiczna. A tu mam z kolei komunikat. Twój film został wyciszony. Wyciszony. Twój film został wyciszony, ponieważ zawiera muzykę, która nie jest dozwolona do tego rodzaju użytku. To tak brzmi trochę jakbyś spiracił, jakby coś, nie wiem, ale to też nie to, nie wiem, to bardzo enigmatyczne takie. Do tego rodzaju użytku, a jaki jest ten rodzaj użytku zdefiniowany, że co? Może
1: to,
0: nie wiem.
1: To napisałem, że jestem Bogiem po prostu i tyle.
0: Czyli może, nie wiem, może ci jakoś delikatnie dali do zrozumienia, że to jest słabe miejsce do głoszenia swojego mesjaństwa, nie wiem. Swojej boskości.
1: Oświecenia.
0: Jestem Bogiem! Uświadom to sobie!
1: Tak. Ale lepiej sobie nie uświadamiać w stylu magika, tylko bardziej tak w stylu Dariusza. No.
0: Tak bardziej jestem Bogiem.
1: No, dokładnie.
0: Jestem wesołym Bogiem. Kosmicznym Bogiem.
1: Bogiem grzybów, o. Grzybogiem.
0: Ale jesteś takim Bogiem, który nie zna żadnych innych bogów w sumie. No nie wiem, no bywałeś gdzieś w zaświatach.
1: Jesteś Bogiem Nocnego Radia, no to witam w klubie.
0: Jakbyś powiedział, że jakbyś, wiesz, dowodem na to, że jesteś Bogiem, mogłoby być w sumie to, że znasz innych bogów, że bywałeś tam u Jahwe na herbatce, u Zeusa na kremówce, coś takiego, a tu nic za bardzo.
1: No, nie, no nie wiem, czy odkryłeś, ale po ostatnim telefonie tutaj do naszego radia dzwonił do ciebie, żebyś się zorientował. No to ci da dość do myślenia. No, przeanalizuj ostatnie tam połączenia. Nie? Nie chodzi mi o dzisiejszą audycję, tylko tą wczorajszą.
0: Masz na myśli to, że to ty jesteś tą osobą, która poleciła Tomaszowi Nocne Radio, bo jakoś tak tu było. Ktoś z polecenia tutaj. A, no proszę. Tak stawiałem, albo od Tomasza Filozofa, albo od Dariusza, bo też były takie bardzo odjechane różne wizje duchowe też, to tak pomyślałem, albo ten, albo ten. No, ale to miło, miło, słuchaj, że polecasz Nocne Radio, to jest, no, już tak no mówiąc tak. Serio, bardzo miłe i dziękuję.
1: No, no dzisiaj rozreklamowałem tam, nie wiem, czy mogę ci tam powiedzieć, na jakich zasięgach, czy chcesz wiedzieć?
0: A przyjdą sami takie oryginały, przyjdą, to będzie, co się może tu zrobić w ogóle, mega kosmiczne radio. A to, no mów, gdzie tam rozreklamowałeś?
1: Oryginały oryginałów, no tam trochę na zasięgach 10 tysięcy osób tam, nie? To widzę, że już 8 osób jest nowych tutaj. Pozdrawiam wszystkich zebranych.
0: Wow, to ja też pozdrawiam całe towarzystwo oryginałów, ludzi, jakby to powiedzieć, słuchajcie, może zaryzykujmy, może powiedzmy oświeconych na swój sposób, oświeconych na swój sposób. O.
1: No dokładnie, właśnie kolektywna zbiorowość nasza 4 dni temu osiągnęła 200 w skali Hawkinsa. No to jest poziom, który już wychodzi poza zrzeszenia i staliśmy się ludźmi. W takim szerszym gronie, nie?
0: Brzmi
1: i to jest
0: nieźle.
1: Odczuwalne na każdej płaszczyźnie, w rozmowie z ludźmi, z każdym człowiekiem, zwierzęta inaczej się zachowują, wszyscy inaczej już myślą i dążą w stronę tego światła właśnie. Tej nieskończonej miłości. I miłowania się, że tak powiem. Aha, aha.
0: Fajnie. Kurczę, ja bardzo kocham zwierzęta i szanuję je, ale naszych braci mniejszych, ale jeśli chodzi o ludzi, to wolę tych, którzy mają w sobie więcej człowieka niż zwierzęcia. Jakoś tak dziwnie. Ty chyba też, nie?
1: No tak, właśnie przechodzimy w ten okres właśnie przejściowy i dojdziemy do oświecenia w niedługim czasie. Oświecenie no to już jest 1000 w skali tam Hawkinsa, te 200, no jesteśmy na razie na poziomie 200. Jeszcze mamy tam 800 stopni do przejścia. Nie?
0: A jakbyś, Dariusz, powiedział, kim jest taki człowiek, który właśnie ma znajduje w sobie więcej tego człowieka, a mniej zwierzęcia, który bardziej... Kiedyś mój kolega dealer, jak mu się tam żaliłem, że trochę za bardzo sobie tam... No, że trochę wpadam w szpony nałogu, powiedział mi taką w sumie mądrą rzecz. To krawiec, zastanów się, czy jesteś bardziej zwierzęciem, czy człowiekiem. Jak nie potrafisz opanować swoich instynktów i swojej chuci do czegoś tam, to więcej w tobie zwierzęcia, a mniej człowieka i tyle, no.
1: Człowiek... Właśnie Tak, no. Badacze oświecenia właśnie to są, jakby powiedzieć, fizycy, też z kolei biolodzy i chemicy. To jest jakby potwierdzenie sobie, że są takie prawa fyzyki, jak to, że obserwujemy świat, kreujemy go, a tam, gdzie go nie obserwujemy, nie ma świata. Tak właśnie najnowsze badania nawet fizyków kwantowych o tym mówią, nie? I też to wynika z korkowspiralnej teorii fali światła, że raz jest w jednym stanie, a raz jest w drugim, czyli realnie mamy wpływ na rzeczywistość, obserwując ten wszechświat i realnie go kreujemy i tworzymy właśnie za pomocą słów, myśli i czynów.
0: No, sceptycy tu by ci odpowiedzieli, że to działa tylko w tej małej skali, nie? A że te prawa fizyki potrafią trochę nas zaskoczyć, ale to nie dotyczy nas w naszym świecie, jakby, nie? Ale kto wie, mnie to nie przekonuje taka argumentacja, bo po prostu może czegoś nie wiemy, może potrafimy jednak przełożyć, dotrzeć jakoś do tych, wiesz, praw, o których ty mówisz, nie? No właśnie, że obiekt obserwowany jest zależny od obserwatora, no to może to się jakoś przekłada na nasze życie.
1: Czy tak, właśnie, no, żeby potwierdzić te tezy, robiono badania naukowe, które teraz są średnio ukrywane, bo potwierdzona została telepatia i telekineza. Właśnie na rozkładzie Gaussa badano, jak kuleczki z góry jest po prostu jakby spadają na różne obszary i właśnie podawano ludziom, którzy brali w eksperymencie właśnie udział, mówiono im, że mają skupiać swoją uwagę na tym, żeby więcej kuleczek spadło po prawej stronie i w dużej próbie badawczej w większości, czy wszyscy praktycznie, którzy myśleli o tym, żeby więcej kulek w tej skali, w tym rozkładzie Gaussa spadało na prawą stronę z góry na dół, to więcej kulek spadało na prawą stronę, czyli telekineza, mamy wpływ myślą na rzeczywistość, kreujemy tą rzeczywistość myślą i mamy realny wpływ na fizykę oraz na atomy i poszczególnych części przedmiotów, z którymi obcujemy w otoczeniu.
0: Są takie właśnie dziwne eksperymenty. Ostatnio tu na pewno źle to opiszę, może ktoś poprawi, ale wyobraźcie sobie kwadratowe pole i w nie wpisane równo kółko. I ludzie mają przypadkowo gdzieś postawić kropkę, żeby zakropkować cały ten obrazek, w którym się jest, mamy kwadratowe pole i w środku kółko. No wiadomo, niektóre kropki będą w kole się znajdą, inne poza nim. Jakby zawsze potem się okazuje, że stosunek tych kropek wewnątrz okręgu, które ludzie przypadkowo postawili do tych poza okręgiem, da się opisać tam stosunkiem promienia, tam liczba pi, no nie pamiętam dokładnie, przepraszam, ale no, już wiadomo, że coś dziwnego się tu dzieje, że nie ma przypadkowości w przypadkowości nagle, nie? Tylko da się to wszystko opisać wzorem. Tą przypadkowość.
1: Właśnie, dokładnie. Było też doświadczenie przez francuskiego naukowca, który badał zachowanie się robota, który miał nakręcony komputer właśnie taki analogowy na to, żeby poruszał się w trybie całkowicie chaotycznym. Jego ruchy były całkowicie chaotyczne, tego robota, który się poruszał po płaskiej powierzchni i właśnie pewnego dnia tam jakoś stało się, że jakiś ktoś tam przyprowadził mu tam chyba kurczaczka małego, nie? I no, z tego kurczaczka wsadził do klatki i postawił jakoś niedaleko tego robota. tam w odległości 2 metrów od tego robota i wszystkie działania robota, które były oparte na chaotycznym jakimś tam ciągu liczbowym, zupełnie chaotycznie się poruszał, wszystkie jego poczynania po tym, odkąd pojawił się ten kurczaczek, działały ku temu, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tego kurczaczka i zawsze ten robot chaotycznie poruszał właśnie na analogowym tym komputerze, zawsze zbliżał się do tego kurczaczka, jakby czuł, nie wiem, jakąś energię od tego kurczaka po prostu. Jakby ten kurczak go przywoływał jako swoją tą mamę kwokę, nie?
0: Ciekawe, ciekawe. Wódz tutaj, no tak, wódz tutaj pisze, nie ma w tym nic dziwnego, domyślam się, że ma na myśli ten eksperyment z kółkiem jeszcze, bo to z lekkim opóźnieniem jest. No, mi się to we łbie nie mieści i nie potrafię za bardzo tego wytłumaczyć. A kiedyś chyba robiłem też sobie jakieś takie w tym stylu eksperymenty, na przykład w grafice 3D. Wymodelowałem kostkę do gry, taką zwykłą sześciościenną. Ustawiłem jej fizykę, różne tam siły działające, lekki tam wiaterek, pochyłości i rzucałem tą i uruchamiałem jakby cały ten silnik i się cieszyłem, że zawsze wypada to sam, ta sama ścianka, nie? Jakby ten sam wynik na kostce. Jakieś takie robiłem sobie eksperymenty. No w takim wirtualnym, no to dowodzi tego, że w wirtualnym świecie, gdzie możemy bardzo dokładnie opisać różne warunki tam panujące, różne siły działające, grawitacje i tak dalej, przydarzy się zawsze to samo. To też no, jakiś tam eksperyment mój taki mały.
1: No, to właśnie mój kolega właśnie, którego przeprowadziłem tutaj, czy może wcześniej był, ale się ujawnił, mówi, że to rezonans magnetyczny między pisklakiem a NRG, takie doświadczenie. No, było dostępne na YouTubie, ale nie wiem, czy jest to cenzurowane już, bo nie mogę go znaleźć.
0: No. No, czyli rezonans magnetyczny, no. Często jak o różnych niesamowitościach mówimy, to pada właśnie ten termin, nie? Rezonans magnetyczny, pole Schumana, pole morfogenetyczne, różne tego typu rzeczy. Ja myślę, że to są jeszcze zupełnie nieodkryte rzeczy, tak masowo. Znaczy wiesz, no kto wie, ten wie, tylko no, tych ludzi, którzy twierdzą, że wiedzą, uważa się na razie za wariacików trochę, albo za takich niedouczonych. To jest trochę nieeleganckie tak nazywać takich ludzi. Słuchaj, nawet jak ktoś nie do końca się zna na fizyce, na biologii, na chemii, popełnia jakieś błędy, to nie wiem, czy to musi być zawsze powód, żeby go wyzywać od niełuków i ośmieszyć, wykpić różne ciekawostki, o których mówi. Ja uważam, że absolutnie nie, no nie powinno się chyba. Poza tym to są strasznie ciekawe rzeczy. Lubię słuchać takich, o takich różnych dziwnych przypadkach sobie. No.
1: No, tych doświadczeń to jest pełno. Ja sam właśnie lubię robić doświadczenia i dużo zauważyłem różnych niesamowitych, cudownych zjawisk, a samemu badając prawa fizyki, no ostatnio właśnie jakby zrobiłem doświadczenie, no, które sprawiło mnie ogromne zdumienie właśnie, bo do generatora niskich temperatur wsadziłem jedną wodę i drugą wodę, jedna zamarzła, a druga nie, była taka sama niska temperatura, warunki były takie same w zamarzalniku, nie? I potem, wiesz, zacząłem badać temat, o co chodzi, nie? Czemu jedna woda, kurde, zamarza całkowicie na kamień, a druga całkowicie nawet się tam nie rusza, nie? Jest w stanie płynnym, nie? Co, jak myślisz? Jest jedna woda, która ma H2O i druga woda, która też ma tam H2O, nie? Czyli ten, w sensie H2O2, nie? Czyli tam już nadwoda, nie?
0: No, ciekawe rzeczy.
1: No, byłem w takim szoku po prostu i ktoś mi powiedział, że moje mieszkanie, mój dom, ja jestem tak zbalansowany, że w moim domu się dzieją cuda, nie? A potem zacząłem badać ten temat i okazało się, że właśnie nadwoda, czyli tam natlenek wodoru, czyli woda utleniona perchlor właśnie zamraża dopiero tam w minus 36 stopniach, nie? Czyli masz, wiesz, to samo z tych samych pierwiastków i ta jedna ci woda zamarznie, ta H2O ci normalnie zamarznie w 0 stopniach, a ta druga to H2O2 ci zamarza w minus 66. To jest, kurwa, masakra dopiero, nie?
0: No my jesteśmy bardzo związani z wodą, składamy się w większości z wody, woda jest nam potrzebna do życia, życie wychodzi z wody, jest to taka też niezwykła mocno substancja, fajna i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj była jakaś dziwna więź i różne dziwne rzeczy się działy między człowiekiem a wodą. No nie do końca może mnie przekonują te rzeczy typu tam Masaru Emoto, nie wiem czy dobrze wymawiam, który no badał wpływ na przykład tego, jak nasz głos jak wpływa na wodę. Wiesz, mi się to kojarzy po prostu z taką obwiednią dźwięku. No, jak wrzeszczysz, to masz ją pokręconą, tam rozwichrowaną. Jak mówisz coś wolno i płynnie, to będzie zupełnie inna ta obwiednia i do tego się to sprowadza. Nie widziałbym tu raczej wpływu naszej intencji, naszych emocji na wodę, chociaż też może jeszcze nas coś kiedyś zaskoczy. A słuchaj, wódz tutaj już drugi raz się pyta o ten, co z tą gałką muszkatołową. Czy to tak serio coś można z nią tam podziałać? Czy to w żartach bardziej, czy jak to z tą gałką? Ja coś słyszałem o tej gałce, ja tak nie pamiętam.
1: No to jest to jest jakby owoc z drzewa poznania, z drzewa oświecenia właśnie. Adam właśnie i Ewa zostali wygnani z raju, bo Ewa ściągnęła gałkę muszkatołową z drzewa muszkatołowca.
0: No dobra, wierzę ci na słowo, wierzę, że masz sprawdzone informacje na temat tego, co się tam w Edenie zadziało. No wiesz, różnie, w Polsce się przyjęło, że to było jabłko, w Biblii bardziej, że owoc jakiś bliżej niezidentyfikowany, no, a Rastafarianin jeszcze w ogóle ci powie, że to marihuana była, chociaż też są takie opcje, takie wersje, że marihuana to wyrosła na grobie Salomona i to jest zioło, które daje mądrość. Wiesz, to jest ciekawe. Wielu ludzi uważa, no ta, wielka mi mądrość, że nie wiesz, jak się nazywasz i ile jest 2 plus 2, nie? I wymyślasz jakieś głupoty tylko. I ci się wydaje, że genialne są. Ale w pewien sposób marihuana daje mądrość. Taką inną, wiesz, taką jakby, no poznanie samego siebie lepiej na przykład. O wiele lepiej możemy zaglądnąć w głąb siebie, co i tak jest jeszcze mały miki przy mocniejszych różnych substancjach psychoaktywnych, nie? Jak tam LSD, gdzie w ogóle jesteś totalnie szczery sam ze sobą i dowiadujesz się przez to wielu rzeczy o sobie, albo jakieś grzyby, po których przeżywasz czyściec taki wewnętrzny, nie?
1: No Ewa ściągnęła owoc z drzewa poznania i zapragnęła miłosnego doznania. I właśnie zakazany owoc to jest właśnie miłość cielesna między dwoma osobnikami w raju właśnie. I właśnie to ten owoc zakazany. Tak naprawdę to ta miłość cielesna, fizyczna była zakazana. I po tym, że było ich dwoje w raju, tak, to wiadomo, że z punktu teraz obecnego widzenia biologii, jeżeli mamy dwie osoby w raju, no to one nie mogą się rozmnażać. Jeżeli chcą się rozmnażać, no to tylko w celu posiadania dzieci, ale te dzieci nie mogą mieć dzieci, bo na się dojść do kazirodztwa i to właśnie jest ten owoc zakazany z raju właśnie. Mieliśmy raj, ale no utraciliśmy go.
0: No proszę. Czytam tutaj na Google. Gałka muszkatołowa może wywierać silne działanie psychoaktywne. Już po spożyciu od 5 do 15 gramów tej przyprawy większe ilości, 50-60 gram, mogą powodować majaczenia, omamy, zagrażające życiu, palpitacje serca, odwodnienie organizmu.
1: Właśnie ja tutaj chciałem powiedzieć, że to jest miło, ten owoc zakazany, ta gałka muszkatowa, to nie jest dla wszystkich. Właśnie gałka muszkatowa, piszą tam na Wikipedii, że może powodować jakieś problemy z trzustką czy z wątrobą, I dlatego nie polecam korzystać z żadnych środków, tylko po prostu korzystać z dostępnych metod, jakimi są techniki relaksacyjne oraz medytacyjne, różne tam oddechowe sprawy. Takich tutaj gałek to nie polecam właśnie, bo to nie wiadomo, o co chodzi. A jak już chcecie, to sobie to zróbcie rytuał. Po prostu to się miesza gałkę ze śliną, trzyma się 3 dni pod zamkniętym kloszem w zamrażarce, strukturyzuje się to, żeby nie było szkodliwe dla organizmu. No i jak już uwolnią się toksyny, i to wtedy można korzystać z tych darów właśnie tej gałki. No.
0: Dary gałki, to pięknie to nazwałeś, dary gałki. No proszę, no proszę. Nie no, uważajcie, Dariusz, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś teraz, że zachęcasz do naturalnych różnych tam metod oddechowych, do wiesz, jakichś tam medytacyjnych, to no super, super, no pewnie, że tak, pewnie, że tak. Różne substancje. Ja uważam, że zawsze się płaci jakąś cenę za spożywanie różnych substancji. Wiesz, to może być różna cena. To może być taka cena... To może być jednocześnie wielka korzyść. Często tak jest. Wielka korzyść, ale jednocześnie zawsze jakaś cena może, nie? Tyle.
1: No ale właśnie, muszę zbadać ten temat, bo nie wiem, czy mnie Wikipedia nie oszukuje, że to jakieś tam perturbacje powoduje tam z szóstką czy coś, bo do tej pory to się czuję wspaniale i zawsze czasy było dobrze i super i w ogóle i całe te. A to trzeba właśnie robić badania. Ja muszę sam zrobić te badania i stwierdzić faktycznie, czy tak jest stan faktyczny, czy nie.
0: Trzustkę to sobie tam i inne organy to sobie rozwalicie, robiąc zakupy w Biedronce, kupując tam chlebek, kurwa, tłuszcze palmowe, jedząc gumę arabską i włosy Chińczyka. To was prędzej zniszczy niż różne substancje, przed którymi was tak przestrzegają i straszą. Ale na pewno często jest tak, że ci, którzy nas straszą, to jest jakaś powiedzmy 80-letnia pani doktor, która ma wiedzę encyklopedyczną, gdzieś tam, broń Boże, nigdy nic nie próbowała, powiedzmy, nie? Albo jakiś, wiesz, dziadyga, nie? Też, który będzie tam przestrzegał, nie wolno, a gówno wie o tym. Będzie na przykład mówił, po marihuanie to wiele jest. Słuchaj, ilu było tych specjalistów, którzy tak przestrzegali, że po marihuanie to masz schizofrenię, w ogóle suchoty i uwiąt i wszystko, co najgorsze, nie? Słuchaj, może być w tym jakieś ziarno prawdy, że, nie wiem, jakbyś jarał dzień i noc przez rok, to coś ci tam zaszkodzi, ale to takie przestrzeganie, wiesz, takie przestrzeganie na wyrost. To tak jak ci pójdziesz do laryngologa i on ci będzie odradzał te waciki na pałeczkach, to można sobie zniszczyć ucho i będzie cię straszył, bo on ma takiego hopla, nie? I on dmucha na zimne, przestrzega, taka jest jego rola. No, nie zawsze trzeba słuchać tych przestrzegaczy też.
1: No ja chciałbym mieć schizofrenię, miałbym z kim porozmawiać na poziomie, przynajmniej oprócz ciebie tam może 3 osób, czy 5, tam, czy 7, a właśnie staram się tą schizofrenię od 15 lat i właśnie jaram to zioło codziennie prawie i jakoś kurde nie może mnie odwiedzić, no, czy przyjdzie do mnie, czy mnie odwiedzi.
0: Ale Grzesiek na przykład pisze tutaj, że zatruj wątrobę toksynami i się zrelaksuj. Muszę kiedyś spróbować. No czyli sugeruje, że taka gałka muszkatołowa może jest toksyczna, jak w dużych ilościach?
1: Nie, no weź sobie to zrób. Musisz to zmielić ze śliną swoją. Wtedy te trawienne enzymy wytrawią te tam, nie wiem, szkodliwe garbniki i po prostu to ci tam wyparuje, nie? To po prostu się rozłoży. A to trwa 3 dni i wkładasz to tam najpierw na jeden dzień na sucho, nie? Niech sobie postoi na parapecie, na słoneczku, a potem na 2 dni do zamrażalnika albo na jeden dzień. A i to wtedy w ogóle nie będzie szkodliwe. No.
0: A ja czytam tutaj, że nie wykryto żadnych efektów toksycznych krótkoterminowego stosowania tych wyciągów w kontekście właśnie gałki muszkatołowej, wyciąg z gałki. Gałka muszkatołowa zawiera substancję o nazwie pirystycyna, składnik olejku. Mirystycyna, dobrze, dziękuję za poprawienie. Mirystycyna, składnik olejku eterycznego pozyskiwanego z tej rośliny. Jest to halucynogen, który przy nadmiernym spożyciu wywołuje zaburzenia percepcji, podobne jak w przypadku narkotyków.
1: No nie narkotyków, tylko jak olej z konopi, RSO w stężeniu 100%. No.
0: Czyli słuchajcie, najlepsze narkotyki w warzywniaku u pani Jadzi. Psychoaktywność.
1: No to nie powiem, nie powiem, co macie za 3 złote w sklepie Obi, nie? Albo tam Castoramil, nie? Czy jakiś inny tam. To nie powiem, mam, co macie za 3 złote, bo to już jest wyższa szkoła jazdy, nie?
0: A, znów co, że ja wącham ogółem całe te?
1: Nie, właśnie, chodzi mi o wąchanie, więc przeciwnie, zupełnie inne rzeczy.
0: W czopkach. Może.
1: No nie, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej.
0: Jeszcze lepiej.
1: Nie wiem, może kiedyś powiem, ale to trzeba być bardzo przygotowanym już na takie tripy właśnie, takie no, bardzo, bardzo, bardzo duchowe, bo za pierwszym razem jak spróbowałem, to doszedłem do śmierci klinicznej, dostałem te jeszcze oświecenia, ale to jeszcze znowu i tak to jest właśnie, potem się dzwoni do nocnego radia i się przedstawia swoje objawienia, no, w szerszym gronie.
0: A słuchaj, a nie, bo tu Grzesiek pisze, wcześniej Dariusz mówił, że metody relaksacyjne pomagają z zatruciem, tak to zrozumiałem, się śmieje. No spoko.
1: Oczywiście, właśnie techniki relaksacyjne, a szczególnie joga śmiechu sprawia, że wydzielają się hormony, które zbierają wolne rodniki. Jest to oksytocyna, serotonina. Jak jesteśmy szczęśliwi, to wtedy one zbierają wolne rodniki z naszego organizmu i przestajemy się starzeć, stajemy się coraz młodsi. Jakbyś się cały czas śmiał podczas snu, to byś był noworodkiem w ciągu roku.
0: Czyli na przykład taki gaz rozweselający mógłby dobrze zrobić człowiekowi, taka sesyjka od czasu do czasu, nie? Się pośmiać.
1: No, no dokładnie, nie chcę się chwalić, ale ostatnio znalazłem 60 litrów gazu rozweselającego w cenie bardzo kuszącej 300 zł. A ja tu kiedyś sprzedawałem właśnie z ziomeczkami balony z gazem rozweselającym na różnych imprezach. Braliśmy 5 zł od balonu, to wyobraź sobie, ile tych butli tam 60-litrowej jest takich baloników, nie?
0: A, 300 zł, co to jest? Z 10 audycji jeszcze poprowadzę i też se kupię chyba, żeby się pośmiać z samego siebie, co ja tu robię po nocy, zamiast spać.
1: No dokładnie, chciałem pogratulować tego, że masz, jak to się mówi, tą taką taki dryk do tego, żeby prowadzić to radio, jeszcze to jest po prostu niesamowite i podziwiam, że na przykład taki Klot to niby tam już 10 lat siedzi, to nigdy nie osiągnął takiego stanu wtajemniczeń, jaki ty osiągnąłeś, bo potrafisz poprowadzić ty audycję z dnia na dzień, codziennie jeszcze jakieś spontaniczne robisz, a on to już spoczął na laurach, tam jedną sobie odwalił w kitę, tam on tego, bo o 12 po tym tam minusach przez 3 godziny odbierze telefon od Pawła Żabrza i się tam pawują przez 5, 10, 15 minut i potem już koniec audycji. A tutaj jest impreza non-stop. To mi się najbardziej.
0: Dzięki. No, tak to jest.
1: No, drodzy słuchacze, trzeba by to trochę docenić, no. Jakimś donacikiem może kiedyś tam.
0: No, zawsze miło. Nie, Klot podchodzi po prostu zupełnie inaczej. On ma inne jakby cele, nie? On ma swoją misję, on chce naprawić świat, informować ludzi o tym, co jego zdaniem jest zagrożeniem wielkim. No i on bardziej tak do tego podchodzi, jako do swojej misji, pracy, a ja różnie, nie? No, dobrze jest trochę traktować nadawanie jako pracę, bo wtedy masz większy jakby, wydaje mi się, chyba szacunek do tego wszystkiego, do ludzi, do radia, trochę taki, wiesz, taka dyscyplina się pojawia jakaś, jak traktujesz to jako pracę, ale jednocześnie tak pół na pół powinno być też trochę luźnych rozmów, pogadanek, spotkać się, pogadać, jak człowiek z człowiekiem, nie? Tak jak my teraz gadamy tutaj, śmiejemy się.
1: No i zobacz, nie masz ani jednego stałego hejtera, który by cię jakoś gnębił, męczył, tak jak Kloda, tam tysiące ludzi tam gnębią, męczą, specjalnie, żeby tam, wiesz, ustawić jakoś do pionu, a tutaj ruszamy te same tematy, jeszcze bardziej jeździmy po tym systemie, nikt nas nie ruszył i nikt nas nie rusza i nikt nie ruszy, nie?
0: Oj, mam też swoich hejterów, każdy ma.
1: No nie przesadzajmy, ktoś tam ci da doneta 20 zł i ci napisze, że nie wiem, że chujowa audycja, to kurwa, to i tak masz 20 zł do przodu jesteś, nie?
0: Nie, Ja akurat trochę co innego miałem na myśli, ale to zostawmy takie tematy tam, hejterzy. Co tu piszecie? Ściągnęli owoc z drzewa poznania i zapragnęli miłosnego doznania. Po marihuanie się ruchać chce, nie? Trochę. To mi powiedziała dziewczyna, ta Magda, tam na działce u sroki. Ja się pytam, jarasz coś? A ona nie, bo mi się ruchać chce potem. To mogłem skorzystać. To mówi, to pal! Proszę bardzo, ja ci tu nabiję, proszę.
1: No to tak bywa właśnie, trzeba bardzo uważać, bo potem się dzieci rodzą i trzeba płacić alimenty, no. Albo bez alimentów. Też trzeba płacić. Tak źle i tak niedobrze.
0: A Grzesiu przypomina tutaj znane powiedzenie, że śmiech to zdrowie, no. Właśnie, jak mówi przysłowie. Kurczę, te przysłowia niby takie proste, jakieś tam mądrości ludowe, ale bardzo dużo w nich jest takiej oczywistej mądrości, z której jednocześnie nie do końca sobie ludzie zdają sprawę często i bagatelizują to, bo to tylko przysłowie, nie?
1: Nawet nie wiecie, jak mi jest dobrze. Po prostu nie trzeba dużo, naprawdę. Wiele nie trzeba, ale żeby być uradowanym, no.
3: Kasia. 20 zł. O. Popieram Dariusza, trzeba docenić.
0: Kasia, no widzicie, ta Kasia, która no tak często tu docenia, jeszcze was zachęca. No i znowu tu wszystko ma spaść na tych paru dzielnych kompanów, którzy nie zapominają o krawculku biednym, sponiewieranym, do którego nikt nie chce dzwonić i przestali go lubić i audycje zeszły na psy i chyba zamykamy to radio, co? Powiedzcie tak, zamykamy, jedyneczka na czacie, zamykamy radio, psu na budę, a jak ktoś uważa, że może zostać, to zero. Jedyneczka tak, zamykamy, kończymy to przedstawienie. Napiszcie, co myślicie. Dzięki, Kasia. No, na Kasię też można liczyć zawsze. I na Gogora, i na Kulawę rowerowo.
1: Ale chciałem powiedzieć, że walczyć z systemem, to jak powiesz jeden, to wyjdzie zero, a na odwrót zero, to będzie jeden, nie?
0: Nie tomaszuj tutaj, nie filozofuj tomaszowo.
1: Dlatego dałem jeden, nie? Potraktuj to odpowiednio.
0: All jokes, to jesteś ty chyba. I zamykać, tak? No dziękuję bardzo. Co trzeba się mnie pozbyć z tego radia? Kopnę w mikser, koniec. Jutro, Lombard, już wiem, gdzie jest Lombard w Środzie Śląskiej.
1: No powiedziałem ci, żebyś to potraktował odpowiednio, bo jak walczysz z systemem, to musisz robić wszystko na odwrót, jak robi system. Rozumiesz?
0: No ale dobra, jeszcze nie zamykam, bo Fusak dał zero, czyli się równoważy tutaj. Jest jedna jedynka i jedno zero. To jeszcze nie zdecydowałem, czy zamykam, czy nie. Może teraz jest moda na otwieranie nowych radiów, to może też założę nowe.
1: O, ja nie słyszałem o żadnym nowym radiu. Ja cały czas jestem przywiązany do jednego i tutaj sobie chwalę i nie szukam tam, nie wiem, nie szukam, jakby to powiedzieć, co się mówi, nie szukam zwady czy coś tego rodzaju, no, coś co niestety no. Nie szukam zwady, bo potem będą się kusili o mnie, wszystkie radia będą się kusiły.
0: Właśnie, miałem zapytać, ty miałeś, Dariusz, byłeś kiedyś chociaż raz w takim stanie, że się zezłościłeś, wkurwiłeś, tupałeś, chciałeś komuś tam przypierdolić, czy raczej całe życie wesoły jesteś i pogodny?
1: No, jestem wesoły i pogodny i staram się to promieniować wokół i żeby było tacy ogółem całe te.
0: No proszę, to widzicie, są tacy ludzie na tym świecie, którzy się tam nie złorzeczą, nie są agresywni, nie chcą nikogo bić, są tak ogólnie, starają się być zadowoleni z życia, weseli, dużo się śmieją. Właśnie to odkryliśmy, dlaczego Dariusz tak się często śmieje, bo to jest zdrowe. Po prostu i tyle, no.
1: No tak, ja tak już tam 20 lat temu postanowiłem, że chcę być nieśmiertelny i będę się śmiał ze wszystkiego, ze wszystkich, albo będę radosny i będę współuczestnikiem właśnie radości, tego śmiechu całego, tej wspaniałości, doznania cudu istnienia i tak dalej, nie? To tak sobie założyłem i do tego się trzymam tych 20 lat i tak polecam wszystkim ten stan, to jest super dla mnie, nie?
0: Może jesteś bogiem śmiechu i radości, tak jak jest tam, wiesz, Dionizos, bóg wina, imprezy, Zeus, bóg grzmotów, to jesteś bogiem śmiechu, radości. Nie było chyba takiego boga. Jakbyś się spotkał z takim Jahwe, to on taki wiecznie niezadowolony, to mogłoby nie być między wami jakiegoś porozumienia, byście się nie do końca dogadali ze sobą, bo on taki wiecznie naburmuszony, zaprawdę zemsta ma sroga do siódmego pokolenia, nie odpuszczę, rozwalę, albowiem jam jest ten rozwalacz rozwalaczy. A tu Dariusz, trzeba się śmiać, wyluzować, pokój, peace and love, man, skąd taka agresja w tobie? No i...
1: No dokładnie, a wcześniej nie prowadziłem, tylko byłem współdziałowcem właśnie takiego forum, na którym poruszaliśmy ten temat i chodzi o to, żeby te potencjały napięcia rozładowywać, bo to chodzi o prąd. Jak ktoś ci powie, że o ty kurde, taki owaki, masz tam, nie wiem, drożdżaki w uszach, nie, to ta osoba ci powie, o ty masz drożdżaki, nie, i ten potencjał rośnie, chodzi do pętli takiej energetycznej, ta energia się zbiera i szuka rozładowania i dochodzi do lepy, a lepa na czoło właśnie wtedy wzwala, to jest taki punkt zwrotny, wtedy właśnie dochodzi do walk i wojen i właśnie, żeby to rozładować, trzeba się śmiać i tą wyśmiewać tą energię i to jest wtedy wyrównanie potencjału poprzez dźwiękową symulację naszych strun głosowych i przepony.
0: Czyli widzicie, najgorsze, co Dariusz kiedykolwiek komuś powiedział, taki przytyk, taka obelga, to masz drożdżaki w uszach.
1: No tak, bo to jest zakazanej medycyny właśnie. Drożdżaki, Candida albicans, powodują raka, kiedy przechodzą ze stanu grzybowego w stan bakteryjny, gdzie otaczają się osłonką taką, jakby to powiedzieć, ścianą komórkową, w której nie da się przebić i wtedy przychodzi guz właśnie, który się zaczyna tworzyć wokół tych grzybów, które srają tymi swoimi odchodami. Zaczyna się tworzyć guz i dochodzi do oddychania beztlenowego przez te bakterie, które są grzybami i to jest właśnie powód 99% raków i żeby to leczyć, no to jest woda utleniona albo sok z glistnika kurczego źle, albo olej z wilkacory czy sok z wilkacory i jeszcze dźwięki 528 oraz pęktrów dźwięków od 400 Hz do 800.
0: Czekaj, bo strasznie szybko mówisz, a ja sobie nawet próbowałem zapisać, bo sam się zastanawiam, czy nie mam zagrzybionego organizmu. Trochę.
1: Tak, każdy ma te drożdżaki, grzyby w sobie właśnie, jeżeli doprowadzimy do tego, że środowisko w naszym organizmie będzie kwasowe, no to wtedy one przechodzą na oddychanie beztlenowe i tworzą te guzy właśnie, te raki. I właśnie...
0: A pacaneum, o którym mówiłeś, to...
1: Pacaneum, o którym mówiłem, to jest alkalizowanie właśnie naszego organizmu. Trochę tam wody strukturalnej z sodą oczyszczoną zalkalizuje, albo sok z lera zalkalizuje nasz organizm. To jest metoda Russella właśnie, żeby alkalizować organizm owocowymi i warzywnymi sokami, żeby te właśnie grzyby nie przychodziły w stan beztlenowego oddychania, żeby nie robiły się z nich bakterie. No i to pozdrawiam serdecznie Big Farmę i okoliczne tam farmy, inne tam rancha i tak dalej.
0: Wiesz co, mój kolega kiedyś, który się interesuje też takimi rzeczami, sobie jakieś orzeszki, takie czarne, jakieś dziwne orzeszki, nie pamiętam, jak one się nazywały, zamówił i sobie
1: makadamia.
0: Właśnie... Jak?
1: Makadamia chyba.
0: No. I zrobił sobie taką terapię i to, słuchajcie, jak ludzie sobie robią takie jakieś odgrzybianie, odrobaczanie, to chyba było odrobaczanie, autentycznie jakieś dziwne małe robaczki wam przez oczy normalnie wychodzą. Dziwne się rzeczy dzieją, zainteresujcie się tematem, bo to lepiej chyba tego nie mieć w sobie, właśnie toksyn, grzybów, robaków, nie? Chyba warto się oczyścić. A powiedz, z twoich doświadczeń wynika, że długo zajmuje taka terapia, żeby się oczyścić, czy trzeba miesiącami, czy latami, czy w tydzień, czy jak to jest?
1: No ja teraz byłem w cyklu oczyszczania się przez okres 2 tygodni, czyli 14 dni i powiem ci, że czułem się aż tak dobrze, że po prostu za dobrze czułem, że miałem tyle energii, że po prostu nie mogłem spać, a z nudów nie miałem co robić, to postanowiłem się wspomóc trochę farmakologicznie, a przez te 14 dni nie brałem żadnych leków, nie stosowałem żadnych tam chemicznych substancji, tylko sama natura, grzybki i tam, no grzybki i owoce i warzywa. A przez ten okres czasu właśnie, przez te 14 dni zauważyłem, że zaczęły mnie boleć biodra w stawach biodrowych i przez to sięgnąłem po żelatynę oraz zjadłem 2 kilo kurczaka przez 2 dni teraz i ci powiem, że no czuję się teraz jak trochę przed, ale no dalej czuję się świetnie i wspaniale, że ciężko to opisać słowami, żeby to tam jakoś określić, jak bardzo dobrze się czuję. Ci powiem, no tam to takie oczyszczanie organizmu to zacząłem właśnie od właśnie wody strukturalnej, zostawiłem właśnie wodę do zamrażania, najpierw ją przygotowałem 2 razy. Przygotowałem tą wodę, tam litr wody, potem wstawiłem do zamrażalnika, ta woda zamarzła. Do tej wody wstawiłem jeszcze piramidkę oraz generator organu, podłączyłem to pod generator Magrava Keshe, generator plazmy. Wypiłem tą wodę i po prostu miałem przypływ takiej niesamowitej, wspaniałej energii i do tego zjadłem grzyby, które wyglądały jak takie samorodki złota, błyszczały się w słońcu i jak złoto, nie? I no i jakby powiedzieć, dostałem oświecenia, nagrałem nową płytę, która ma 50 minut, wrzuciłem na YouTube, na TikToka i została zbanowana.
0: Grzybki. No, ja też mam jakieś tam doświadczenia z grzybkami, ale ciężko to przeżyłem akurat. Ale to, że coś ciężko przeżywamy, to nie znaczy, że że nam to dobrze nie zrobiło, bo wiecie, jak się czujecie, czasami substancja powie wam prawdę o was samych i możecie się mocno zdziwić. I zobaczcie, ile widzicie wokół siebie ludzi, którzy zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jakimi łajzami są, nie? Tak jak być może ci ludzie, których teraz spotkałem, którzy tam bardzo brzydko potraktowali srokę, nie? Mimo, że byli gośćmi, oni myślę nie zdają sobie sprawy z tego, jak słabo wypadają w oczach innych, robiąc takie rzeczy. I z wami może być trochę podobnie, że może nie aż tak oczywiście, ale z wielu rzeczy sobie nie zdajecie sprawy. A jak zażyjecie taką substancję, macie obraz samego siebie, bardzo wyraźny, szczery, dogłębny. I to może pomóc, żeby coś zmienić w sobie może.
1: Prosty. No może po prostu nie miałeś oczyszczonego organizmu do tego procesu, żeby zjeść grzybki, trzeba się przygotowywać dużo czasu, nawet latami, a to może zawierać nawet i 50-lecie całe sobie. A no tak 10 dni polecam właśnie na tak, oczyścić organizm, nie jeść mięsa i jeść warzywa, owoce, soki przez okres 10-14 dni i potem zjeść grzybki i to jest zupełnie inna jakość tripa, nie? I dostajesz inną odpowiedzi wtedy. Dostałem odpowiedzi, na które zadawałem sobie pytania przez całe życie, właśnie ostatnio w czwartek i no, jak ci powiem, no, zostało to zbanowane na TikToku, więc coś w tym jest, kurde, i na YouTubie, nie? Coś w tym musi być.
0: No, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No, muszę sobie oczyścić jakoś organizm, bo czuję, że mam bardzo zatruty. Kiepsko się czuję po prostu, brakuje mi, wiesz, sił życiowych, chęci do czegokolwiek. Skóra mi się czasami tak, wiesz, jakieś mam zaczerwienienia, coś tam się dzieje, nie? Więc wysusza mi się. Jakieś takie dziwne rzeczy.
1: To dam ci, piszę ci receptę teraz, patrz, słuchaj uważnie. Robisz tak, bierzesz 10 kilo grejpfrutów i 5 kilo pomarańczy.
0: Czekaj. 10 kilo grejpfrutów i 10 kilo pomarańczy, tak?
1: I 5 kilo pomarańczy.
0: 5 kilo pomarańczy, dobra. No.
1: Zbierasz skórki z tych grejpfrutów i z tych pomarańczy. Następnie bierzesz mikser, nalewasz do miski tam 2 litry wody, wrzucasz te skórki i miksujesz, blendujesz to wszystko, te skórki z tą wodą i potem robisz sobie kąpiel w tym, która trwa 3 godziny i musisz cały się w tym zanurzać i obmywać twarz i całe ciało. Wtedy twoja skóra, jakby te kwasy, które są w glikozydy flawonoidowe, które są właśnie w skórkach tych grejpfrutów, tych pomarańczy, oczyszczą twoją skórę, wszelki toksyn, zbiorą wolne rodniki i zdrowa skóra stanie się miękka. Jak kupcianie uchęcia, odmłodniejesz co najmniej od 20 lat i potem to przejść na post taki owocowo-warzywny, tam nie wiem, na 3 dni, na 10 dni, potem zjeść sobie grzybki i dowiesz się, kim jesteś.
0: Wow. Wow. Brzmi nieźle. Powiem ci, że brzmi nieźle. Jest to, wiesz, takie dosyć też łatwe do zrobienia. No, fajnie. 10 kilo grejpfrutów, to co sporo, to taka jakaś mega siata, nie? Ale warto. Myślę, że zdecydowanie warto. I tak
1: no,
0: zrobię.
1: No, ale jak nie lubisz się kąpać czy coś, to możesz sobie maszeczkę zrobić z tych grejpfrutów, nie?
0: Mogę się i wykąpać, tylko tam, wiesz, w tej małej miseczce, to co ja tam się wykąpię, nie? To co, se wejdę do tych 2 litrów wody, to wypluskam nie, te 2 litry.
1: To wrzucasz potem tam do wanny, nie? I potem się w tym tarzasz.
0: A trzeba mieć wannę jeszcze.
1: Aha, no to pod prysznicą możesz się wysmarować tym i stać coś tam 20 minut w tej maseczce właśnie. Aha. Z tych glikozydów.
0: No to tak zrobię, kurczę. Dobre, no, dobre rzeczy. No, a powiedz,
1: no ci powiem, tak? Że nigdy tak dobrze się nie czułem, bo najpierw zrobiłem sobie maseczkę na nogi, na stopy, to czułem, że o kurde, co się dzieje, moje stopy jakby leciały w powietrzu, nie? Jakby chodzę, to jakbym latał, nie? Potem kurde stwierdziłem, no to trzeba spróbować, jak to jest, kurde, i zrobiłem sobie 30 kilo tych glikozydów flawonoidowych i się tym skąpałem cały, nie?
0: No i słuchajcie, ludziska, nie ma tak się co śmiać zawsze z tych metod, z tej medycyny naturalnej, z jakichś dziwnych metod, o których tu mówimy, bo pomyślcie, tak, logiczne jest, że całemu światu, całej farmakologii, tam lekarzom, zupełnie nie zależy na tym, żeby cokolwiek z tego, o czym my mówimy, jakoś rozpropagować, pochwalić czy przytaknąć, bo to jest ich konkurencja po prostu. To wiadomo, że zawsze konkurencja, zawsze na TVN-ie wam powiedzą, że Polsat i TVP do dupy, nie? I tak dalej, no. Więc jest to logiczne, że tylko możemy tu sami takie rzeczy ewentualnie reklamować, a każdy jakiś farmaceuta, jakiś lekarz, aptekarz was wyśmieją. No, oczywiście są wyjątki, ale tak z grubsza zawsze będą takie rzeczy wyśmiewać i przekonywać was, że to jest totalna szuria, bzdura. No, jak się wyleczymy sami, to nie będzie już można nas leczyć latami na przykład, nie? Moja mama się leczyła latami, jakimiś pigułami i tylko cały czas coraz bardziej chora się robiła, a zrezygnowała, odstawiła te leki i się dobrze czuje już od bardzo dawna.
1: Właśnie Sławik Kraszynikow, święte dziecko z Rosji, które tam, wiesz, mówiło o tym, że w przyszłości, tam tych czasach ostatecznych, czyli w obecnych, tutaj będzie tak, że wszystkie środki, które dostępne będą w aptekach, mają szkodzić zdrowiu, nie leczyć, tylko zaleczać i powodować większą chorobę. I no i to jak widać, to działa do tej pory, bo na przykład wszystkie leki zawierają, czy tam gumy do żucia, cukierki i inne tam szmery, bajery słodkie, czy tam leczące, właśnie zawierają dwutlenek tytanu, który jest silnie rakotwórczy, no.
0: Dwutlenek tytanu w gumie?
1: Proszę?
0: Dwutlenek
1: tak,
0: tytanu?
1: Tak. Dwutlenek tytanu to jest biały barwnik, który jest na praktycznie każdej powierzchni wszystkiego, co spożywasz i spożywamy, to jest dostępne w sklepach i aptekach. Wszystko jest obejrzone dwutlenkiem tytanu i do tej pory nikt tego nie zlegalizował. Nikt, żadne państwo. A wszystkie państwa trąbią o tym i nawet nie ma ostrzeżenia, że to jest silnie rakotwórcza substancja.
0: No, widzicie, jak to jest. Więc, no, w zasadzie to powinniśmy być bardzo sceptyczni i podejrzliwi do tego, co nam proponują. Wiadomo, że chodzi o pieniądze, a tam, gdzie chodzi o pieniądze, to ludzie się posuną do wszelkich matactw, kłamstw, więc to takie wielkie zaufanie do lekarzy, do leków, nie wiem, skąd ono się w sumie bierze. Ja absolutnie nie chcę tutaj krytykować w czambu. Jest pewnie wiele leków, które ratują życie. Wiesz, to często są, powiedzmy, jakieś tam leki, nad którymi badania trwają latami, ktoś kto zainwestował, stara się i to mogą być dobre też leki, ale nie popadajmy w jakiś tutaj zachwyt nad w ogóle, że każda piguła, którą nam dają, to wspaniałości, nie? I się zajadamy.
1: Nie właśnie, nie trzeba żadnego chemicznego lekarstwa. Twoje wyzdrowienie jest tobie potrzeba mistrza, który jest mistrzem ci, mistrz ci mówi teraz staje się zdrowie i wtedy usuwa ci nowotwór w ciągu sekundy, nie? Guzal, który ma 5 cm, usunie ci w 3 sekundy, nie? Taki mistrz, nie? To jest po prostu osiągnięcie oświecenia duchowego, medycznego, gdzie stajesz się prawdziwym lekarzem, a nie jakimś tam pacynką jakiejś tam korporacji, rozumiesz?
0: No, klientem. Ja bym powiedział nie pacjent, tylko klient, nie? To

0: swoich, nie sprzedam samochodów. Wiadomo, że zawsze będą pewne grupy, które będą z racji, po prostu to będzie ich zadanie, ich misja, krytykować to, co jest im nie na rękę. No więc czemu z lekarzami miałoby być inaczej? Czy oni są jacyś inni, na innych zasadach działają, nie obowiązują ich te zasady, co wszystkich innych? Można by tutaj pewnie wiele takich różnych przykładów znaleźć, gdzie ktoś będzie krytykował coś tylko dlatego, że jest mu to nie na rękę, nie?
1: No ja znalazłem haczyk już na tych cwaniaczków, no cała moja rodzina jest lekarska i robili sobie ze mnie, a ja się w końcu zbuntowałem, pokazałem im jaka jest prawda, wysłałem im różne badania, pokazałem im swoje badania i teraz już nie odzywają do mnie, zerwali kontakt, boją się cokolwiek powiedzieć, żyją teraz w strachu i trą dupą po prostu, bo się dali zaśmiercionkować. Ja to jest wybór ich i ja im podałem lekarstwo na to i to lekarstwo na zaśmiercionkowanie z olej z konopi, to leczy wszystko i ten dobry stan świadomości, ten szczęście wewnętrzne leczy nasze choroby.
0: Znowu, co jakiś czas słyszę o takich przykładach, że jakieś dziecko zostało zaszczepione i bardzo ciężko to przechodziło, bardzo się rozchorowało. Albo w ogóle coś mu się stało, tak? Cofnęło się właśnie też, tak jak ja kiedyś trochę w rozwoju, po szczepieniach. Słuchajcie, skoro tak często słyszymy o takich przypadkach, to nie jest jakiś totalny margines, jakiś odprysk, jakiś incydent, nie? Jednostkowy. No ciągle o takim czymś słyszymy. Dzisiaj znowu słyszę dziecko zaszczepione i o mało co, wiesz, nie odwaliło kity. Jakieś straszne się rzeczy dzieją. No bo też, no pamiętajmy, że szczepienie nas nie chroni przed zarażeniem się COVID-em w ogóle, tylko bardzo często sprawi, że łagodniej przejdziemy tego COVID-a, no na przykład, nie? Więc też są takie różne sytuacje. Trzeba mieć trochę być sceptycznym, trochę mieć z drugiej strony otwartą głowę, jakoś to wyważyć, nie? Nie popadać w skrajność, nie. Znaczy, ty możesz myśleć inaczej, Dariusz, ja to szanuję, jak zdanie prawie każdego tutaj, kto ma swoją jakąś, swoje widzenie świata, ale no, wiesz, też no, nie popadajmy w jakąś tam skrajność, żeby całkiem może potępiać, nie, tą konwencjonalną medycynę. Co z sytuacjami, jak operację skomplikowaną trzeba wykonać, co z sytuacjami, jak se nogę złamiesz, no wiadomo, że wtedy biegniesz do lekarza zawsze, nie, nie będziesz się leczył już darami mamy natury raczej, nie?
1: Właśnie chodzi o to, że nie ma żadnego wirusa. Chodzi o to, że to jest związane z siecią 5G, która nadaje te fale, a promieniowanie tej sieci 5G wywołuje takie same objawy jak grypa. Grypa właśnie teraz nazywa się COVID. I to promieniowanie wspiera właśnie tą grypę dla tych, którzy są nieświadomi tego, właśnie nie mają bariery ochronnej przed tym promieniowaniem, jeżeli nie wibrują na wysokich wibracjach, nie otaczają się szczęściem, szczęśliwymi ludźmi, przyjaciółmi, nie słuchają dobrych wiadomości. To są podatni na ataki właśnie, to jest kontrojański, ta sieć 5G i oni teraz już nawet w drzewach umieszczają te nadajniki w lampach jakichś tam ulicznych, gdziekolwiek spojrzysz, masz te nadajniki i właśnie o to chodzi, żeby stworzyć ten strach, że oni się karmią tym strachem, ale to już odchodzą te czasy do lamusa. Większość ludzi dostaje oświecenia i prawda wychodzi na wierzch.
0: Czasem można obserwować życie i po prostu wyciągać wnioski. Popatrzcie, jak, że bardzo, bardzo często, może nawet zawsze tak się dzieje, że zakochany człowiek, który pozna, mężczyzna pozna kobietę wspaniałą, kobieta się zakocha w facecie, te osoby pięknieją nagle. I niekoniecznie dlatego, że bardziej o siebie dbają, tylko im się poprawia wygląd, nie wiem, włosy lepiej wyglądają, bardziej błyszczą, cera ładniejsza, organizm się jakoś tam przestawia, więc skoro miłość, zakochanie potrafi sprawić, że będziemy, nie wiem, lepiej wyglądać, pewnie może być zdrowsi trochę będziemy, no to czemu dobre samopoczucie, dobre nastawienie do innych, do świata nie miałoby dokładnie tak samo działać, nie?
1: Właśnie miłość sprawia, że wydziela się oksytocyna, więcej testosteronu u mężczyzn i u kobiet oraz estrogenu u kobiet i mężczyzn. I wtedy właśnie dochodzi do tego, że te hormony zbierają bardzo dużo wolnych rodników i to odmładza organizm, stajemy się piękniejsi, przyjemniejsi dla otoczenia i ładniej pachniemy. Nasze feromony wysyłają energię miłości i przekaz miłości.
0: No. Zresztą w ogóle sami, jak ktoś ma z tym problem, to niech potrenuje takie pozytywne nastawienie.

0: nastawienie ogólnie do świata, to zobaczy, że to dobrze mu robi. Każdemu dobrze to robi. Lepiej być wyluzowanym w miarę i jakoś tak mieć dystans, cierpliwości trochę znaleźć w sobie do ludzi, nie? I lepiej się czujemy, wszystko nam się lepiej układa, a jak ktoś jest wiecznie wkurwiony, coś go drażni, przypierdala się, a co to miało być, a nie ma, kurwa, i tak dalej, to i żyje cały czas w takim stanie stresu, złości, wyrzutów, kurwa, i tak dalej, to się i zesra się w końcu z tej zgryzoty sam, no to się rozchoruje w końcu i umrze, no i tyle będzie z człowieka, no.
1: No dokładnie właśnie, jak widzisz, że się denerwuje ktoś, czy tam denerwuje kogoś, to wydziela się kortyzol, który powoduje, że więcej wolnych rodników powstaje i przez to się starzejemy i chorujemy. Ja poznałem właśnie mnicha tybetańskiego, który powiedział mi, że jego mistrz ma 400 lat. No, to może dużo wam powiedzieć, jak to działa, nie?
0: Ty widziałeś kiedyś mnicha, który źle wyglądał, jakoś tak niezdrowo? Oni tak wszyscy zazwyczaj wyglądają właśnie zdrowo, nie? Mnisi.
1: Nie mają zmarszczek i mają te policzki do śmiania się, bo takie, wiesz, i pełne brzuchy tej radości.
0: No, i ty wiesz, i cera, i jakieś takie, wiesz, radość w oczach, wiesz, siedzi prosto, zadowolony, zdrowo wygląda, dobrze się, wiesz, tam rusza, dobrze się trzyma i dlaczego to tak? Bo co? Bo może właśnie dlatego, że myśli ma dobre. No. A powiedz, Dariusz, opowiedziałbyś coś, nie wiem, czy chcesz ujawniać o swoich doświadczeniach właśnie podczas śmierci klinicznej, co tam zobaczyłeś?
1: Na początku widziałem iskrę światła, potem zacząłem zastanawiać się, czym jest ta iskra i zacząłem się powiększać. Stała się coraz większa i coraz większa i w końcu rozbłysła. I jakby to powiedzieć, jakbym był świadkiem wielkiego wybuchu. Bo mam taką teorię, że jak się umiera, no to żeby wrócić z powrotem do swojego ciała, to trzeba stworzyć świat na nowo i wtedy dochodzi do nowego wielkiego wybuchu i wtedy widzi się tą światłość. I pytałem mojego ziomeczka właśnie, którego ledwo co poznałem właśnie na weselu i zapytałem go właśnie, bo on też miał sieć kliniczną i pytałem go, co on widział. I powiedziałem mu, że mamy w tym samym czasie powiedzieć, co widzieliśmy. I świadkiem naszym była moja przyjaciółka i ona może potwierdzić, że w tym samym powiedzieliśmy czasie, że widzieliśmy światło.
0: No różnie ludzie opisują bardzo śmierć kliniczną, więc to mnie trochę tak nastraja znowu sceptycznie, że bo komu tu wierzyć, kto ma rację, czy ten, kto opisuje zaświaty takie, owakie, ten zobaczył Boga, ten rozmawiał z Panem Jezusem, ten zobaczył światłość, ten latał po kosmosie i wiesz, każdy inaczej opisuje, więc ktoś tu, albo ktoś nie ma racji, albo może jest jakiś taki mechanizm, że zaświaty po śmierci mogą być
1: różne etapy śmierci klinicznej. Na różnym etapie doświadczamy różnych doświadczeń. I to, o tym mówisz, to jest związane z wydzielaniem się DMT, a DMT to cząsteczka duszy. Jakby ta cząsteczka duszy uwalnia się już, a jakby te przez te nasz organizm wydziela się poza obręb naszego organizmu wraz z potem i ta dusza jakby komunikuje się ze światem astralnym i potem jak już wraca z powrotem do ciała, to potem z ciałem może się skomunikować.
0: No,
1: I wtedy właśnie są te wizje.
0: Różne się dziwne rzeczy dzieją. Na przykład człowiek, jak jest bardzo wystraszony, to ciało migdałowate w mózgu zaczyna być bardzo, bardzo aktywne i też wyłączają nam się różne mechanizmy. Różne inne partie mózgu się wyłączają i przyłączamy się trochę na taki tryb, że sparaliżowani jesteśmy, nie możemy się ruszać na przykład, nie? Różne się rzeczy. No, a szyszynka DMT, no to z tego co wiem, to produkuje podczas narodzin bardzo intensywnie i podczas śmierci, nie? To faktycznie może jakiś związek, skoro ma związek tak duży z przychodzeniem i odchodzeniem, no to coś tu jest w tym takiego mistycznego, przyznacie chyba sami, nie? Że coś tu jest na rzeczy.
1: No, jak weźmiesz kilogram DMT i to zwaporyzujesz, no to zobaczysz duszę w postaci właśnie tej ektoplazmy i one będą przedstawiały swoją inteligencję i będziesz widział, jak to wygląda świat duchowy w świecie fizycznym. Ja to widziałem, bo robiłem takie eksperymenty.
0: Ektoplazma, jak w Ghostbusters, tam była ektoplazma, ale w formie takiego zielonego gluta.
1: Właśnie ektoplazma to jest DMT w stanie gazowym.
0: Wow, to
1: No ja powiem szczerze, że na trzeźwo. Byłem całkowicie trzeźwy, tam nic tam nie waliłem i zrobiłem sobie taki eksperyment, że zwaporyzowałem DMT i puściłem, że nie, że ja zwaporyzowałem, tylko podgrzałem to DMT i z jednego dymka tego DMT zrobiły się nagle dwa dymki. To rozsypiło się na dwa takie osobne strumienie takiej samej średnicy i te dymki zaczęły wiercić się wokół lufki, którą właśnie zwaporyzowałem to DMT. Zrobił się jakby taki strumień DNA i byłem po prostu zdumiony, co to się dzieje, nie? To jest dusza zawarta jest właśnie w DMT.
0: Pamiętam jeszcze, że chyba najbardziej takie mistyczne doświadczenia z tych substancji, z którymi miałem styczność, to było po Salvia Divinorum. To ciężko opisać, ale bardzo dziwny stan. Coś takiego jak wychodzenie z Matrixa, jak obcowanie z jakąś dziwną siłą, z jakąś właśnie faktycznie boginią Salvią, nie? Z taką jakąś dziwną siłą mistyczną, która gdzieś tam na ciebie nagle, w twoim kierunku. Nagle odwraca twarz i patrzy się przez moment na ciebie i cię obserwuje. Takie dziwne stany bardzo, nie? I tego się nie da opisać, tego trzeba po prostu doświadczyć.
1: No tak samo jak nie da się opisać tego, co jest na grzybach i praktycznie tego, co się nie da opisać, co jest czasami na DMT, na czandze i na właśnie na LSD, to już mówiłem. No ogólnie na psychodelika, nie da się tego opisać słowami, bo potem te tripy tak szybko po prostu jakby pędzą. To jest nieskończona szybkość, nieskończona prędkość, że nie da się wspomnieć nawet, co przed chwilą było, gdy źle się wydarzyło. No.
0: Najbardziej jakoś zapamiętałem takiego flashbacka, którego doznałem po tej salwii. Stoję sobie kiedyś pod prysznicem, kąpię się tam, fiu, fiu, fiu, nic specjalnego, a tu nagle taki chrz, i wiesz, taka wizja dziwna, takiej jakiejś przeolbrzymiej istoty, jakby bo ona siedziała na planecie, tak jakby planeta była jej, nie wiem, wiesz, taboretem, nie? I zadumiona taka się siedziała i nagle w moim kierunku odwróciła głowę, na chwilę popatrzyła, nie? I tak wiesz, chrz i powrót. No, wiesz, coś takiego, tak stałem i wiesz, wow, man, co to się stało się, matko bosko. No, niesamowite to było.
1: No, ja nie wiem, czy to była salwia, ale coś chyba podobnego. To już kolega mi przedstawiał, masz buchawez i to było tak, że zapaliłem tego bucha, myślałem, że to jest zwykła gandzia, nie? I normalnie wzięło mnie, przyskrzyniło mnie do ściany, nie? A tam było, nie wiem, z 15 kolegów, nie? Z 15 kolegów było wokół i przykleiło mnie do ściany. Normalnie jakbym był przyklejony klejem, nie mogłem się oderwać przez godzinę. Byłem tak przyklejony bardzo, stałem przy tej ścianie, byłem przyklejony. I potem moja głowa jakby, że doświadoma moja głowa oderwała się od ciała i tam z 7 czy 10 metrów obserwowałem swoje ciało i musiałem kierować tą głową tym ciałem, żeby dojść do domu z powrotem i modliłem się do Boga, żebym w końcu doszedł, kurde, że ten trip się skończył, nie? Miałeś coś podobnego może po tej Sachsowi?
0: Nie, chyba nie, coś takiego to aż nie, chociaż jakiś tam paraliż był, wiesz, różnie ludzie reagują, na przykład kolega, który mi towarzyszył cały czas, wiesz, się śmiał, jakąś taką radochę miał, nie, a ja wystraszony, wiesz, tak, więc różnie. No, a ta dziwna istota, którą widziałem, przypominam sobie teraz, że ona nie miała, jakby miała zasklepione oczy, tak jakby, wiesz, nie miała gałek ocznych, tylko takie wgłębienia tylko, nie? Cała była jakby biała, z jakiegoś takiego jakby z marmuru białego, coś takiego, ale jednocześnie giętka, nie? I chyba nie miała ust, taka, wiesz, taka twarz jakby taka za ślepkami tylko, nie? Taka dziwna istota.
1: A to ja też widziałem taką, też taką samą widziałem, tylko że była całkiem czarna, taka sama jak ty opisujesz.
0: Aha. To może jakiś przeciwnik tego, może to jakieś siły dobra i zła. Leją się ze sobą gdzieś.
1: Może tak.
0: I jak jeden da w mordę drugiemu, to właśnie to wtedy się jest taka siła, że następuje wielki wybuch i rodzi się wszechświat. Tak, taki Dragon Ball, bo tak dał mu w mordę i cały wszechświat się od tego pierdolnięcia narodził.
1: No dokładnie, a propos tego paraliżu, co wspominałeś, ten paraliż właśnie występuje i jest związany z tym, że ja na przykład to jest mechanizm ewolucyjny, kiedy właśnie jak wilk czy lis złapie królika, no to królik dostaje tego paraliżu, u niego od razu wydziela się dużo DMT, działa to przeciwbólowo, bo jak królik już jest złapany i czuje, że zaraz umrze i zostanie zjedzony, bo wydziela się tyle DMT, że on w ogóle nie czuje bólu i umiera, jego ciało astralne wychodzi poza ciało fizyczne i on nie czuje fizycznie tego bólu. To jest taki mechanizm, boski mechanizm od Pana Boga, żeby właśnie nie było cierpienia. Podczas takich właśnie sytuacji, żeby obiekt w przyrodzie mógł być zamknięty. Nie?
0: No ciekawe. No paraliż to też jest też ewolucyjna sprawa pod tym kątem, żeby nie spaść po prostu z drzewa, nie? Jak śpisz na przykład, to paraliż senny, nie? Na przykład.
1: No dokładnie. To ma wiele, wiele różnych zastosowań ewolucyjnych. No. Jak się kiedyś będzie nudziło i chcę zobaczyć jaja jak berety, to po prostu nagraj się jak śpisz, nie? Albo ja się nagrywałem jak śpię, no to tak jak figury ja robię przez sen i jakie rzeczy odpieprzam przez sen, to jest po prostu parodia, nie? Albo to co mówię przez sen, bo to po prostu fajne są takie rekordery nagrywania snów. Potem jak nagrasz sobie te sny, to jak słyszysz te dźwięki, które wydawałeś podczas się, bo każdy tam przez 5 sekund, czy 10 sekund, czy 15 podczas snu każdego mówi, nie? Jakieś słowa, to jak usłyszysz te słowa, to automatycznie przypomina ci się sen, który śniłeś i masz całą wizję i cały film ci odtwarza w głowie nagle, nie? To jest niesamowita sprawa. Polecam każdemu.
0: Ja na pewno mam taką przypadłość, że świeżo obudzony pierdolę takie farmazony, jakby taka, wiesz, totalna abstrakcja, nie? Jakieś takie, wiesz, nagle ktoś mnie obudzi, a ja, mała Nel miała owieczkę, a jej runo było białe jak śnieg i dlatego właśnie bitcoiny trzeba depopulować, bo komputery kwantowe sprawią, że pan Twardowski wróci z Księżyca. I dopiero po chwili tak, wiesz, ło, co ja pierdolę, nie?
1: Ale masz rację, bo teraz rynek się przeraził, bo już mamy komputery kwantowe sprawne w 90% i ten Bitcoin już się przeraził i dwukrotnie jego wartość spadła i no, straciłem dwukrotność swoich zarobków w ostatnim czasie, ale się nie przejmuję, bo wiem, że to nie jest jakiś wariant mojego szczęścia. No.
0: Dobrze, a ja szanuję ludzi, którzy się nie przejmują aż tak bardzo materialnymi sprawami. Znaczy przejmować zawsze się jakoś tam trzeba, ale żeby to nie było na całe nasze jestestwo, nie? Pieniążki. Niektórzy tak mają, żyją całe życie i całe życie tylko te pieniążki. To jest dopiero hardcore, nie? To kto tu jest szurem? Kto tu jest zdrowy, a kto tu jest chory? Czy człowiek, który nie ma innych tematów i całe życie tylko pieniążki? A jak wiesz, jak pozna kogoś, to pierwsze, co przyjdzie mu do głowy, a ile on ma pieniążków? A jak gdzieś se pójdzie, nie wiem, do Wesołego Miasteczka, to się będzie zastanawiał, a ile to kosztuje? I tak wiesz, gdzie te pieniążki? Czy to jest człowiek zdrowy? Moim zdaniem niekoniecznie.
1: No właśnie, pieniądze nie dają szczęścia. Szczęście daje najlepiej to, co jest darmowe. Nie zawsze to jest potwierdzane i moimi doświadczeniami i nie wolno kupować właśnie świętych substancji, takich jak DMT czy tam inne tam święte substancje. Jeżeli to kupisz, no to będziesz miał bad tripa, czy tam grzyby, nie? Lepiej dostawać prezenty od przyjaciół albo obdarowywać przyjaciół i niech oni cię też obdarują jakimś prezentem, wdzięcznością. No wtedy tripy pod DMT po grzybach zawsze są pozytywne, bo jak kupujesz właśnie święte substancje, no to dostajesz karę. Właśnie, że wspierasz ten system monetarny, który właśnie jest bardzo męczący dla ogółu. Niewolniczy wręcz.
0: Ja bardzo dziękuję tutaj radiowym przyjaciołom, dobrodziejom, od których czasem dostaję takie prezenty różne. I potwierdzam, bardzo to jest miłe dostać. Także
1: no, ale nie czy wspominałem chyba i wspominałem, a to chyba wspominałem, że dostałem znowu sound system, nie, od kosmitów.
0: Sound system od kosmitów? Jak to?
1: No, już jeden dostałem, to już mi się tam postanowiłem przestać go używać, bo było od szaraków i teraz dostałem od ludzi sound system, a potem mi powiedzieli, że są reptilianami, nie? A ten system, sound system jest 100 razy lepszy od szaraków, bo jeszcze dostałem wzmacniacz i to w ogóle to już masakra, boję się go odpalić w ogóle, boję się go otworzyć.
0: Wiesz co, Dariuszu, czasami, żeby jakby to powiedzieć, strawić te rzeczy, o których mówisz, to trzeba mieć bardzo otwarty umysł, tak bardzo otwarty, że może się okazać, że niewielu jest takich, którzy mają tak otwarty umysł, aby zrozumieć, że dostałeś sound system od reptilian i tak dalej. To wiesz, to są już takie tematy mocne. A tu czytam sobie o kwantowej apokalipsie, która nadchodzi, i ostrzega się, że to może, wiesz, hakerom różnym dać niesamowite możliwości też, nie? Znaczy, wszystkie takie jakieś nowe odkrycia, nowe technologie dzisiaj, w dobie, wiesz, no. Kurczę, dzisiaj tyle jest zła na świecie, tylu jest różnych podstępnych ludzi, którzy chcą cię okraść, wykorzystać i. Każde jakieś nowe technologie, wynalazki, niesamowite takie, wiesz, rewolucyjne, jak komputer kwantowy, nie? Który tam da nam zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o obliczenia i tak dalej, to jest duże niebezpieczeństwo, moim zdaniem, dla świata. Faktycznie.
1: Z jednej strony zależy, w czyich rękach ten komputer miałby być, oczywiście, tak? Z jednej strony to jest załamanie całego systemu tam fiducjarnego, finansowego, tego tam wirtualnego, a z drugiej strony jest to nadzieja, że jak to będzie w dobrych rękach, to ten system po prostu zostanie złamany i dostanie nowy, lepszy system, który doprowadzi nas do Edenu. I takie przygotowania zostały poczynione przez ludzi z przyszłości. Nazywa się to projekt Windmakers i właśnie, żeby przeciwdziałać działaniom sztucznej inteligencji, która mogłaby się zbuntować, powstały antidotum na to z przyszłości. Zostało nam przerzucone do przyszłości i otrzymaliśmy je w teraźniejszości. I w różnych jaskiniach na świecie właśnie są właśnie bazy danych, jak walczyć z tą sztuczną inteligencją. I to antidotum zostało nam przekazane i nie mamy się już o co obawiać. I jesteśmy pozbawieni wszelkich zmartwień praktycznie w tym momencie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję.
0: Pamiętam, jak się zastanawiałem nad tą ideą, że mamy, no, o której nawet naukowcy mówią, że snują takie wizje, że mamy nieograniczoną ilość rzeczywistości alternatywnych, nie? I że możliwe być może jest się przenoszeniem między nimi. Mi się to wydaje bez sensu trochę, ponieważ skoro, wiesz, skoro by istniała nieskończona ilość alternatywnych światów, to w którymś z nich jest 100% pewności, że w którymś z nich wynajdą sposób na zniszczenie tych wszystkich, jakiś zły człowiek, jakiś złol wynajdzie sposób na zniszczenie tych wszystkich alternatywnych rzeczywistości, więc nie powinniśmy istnieć już w sumie, czy jakoś tak. Nie wiem, czy ma
1: No
0: sens.
1: dokładnie, tą drogą to jest nasze wspomnienie naszego jestestwa. Po prostu w jednym z tych światów równoległych znaleziono receptę na cierpienie i wyleczono to całe cierpienie. Więc nie mamy zmartwień, bawmy się, cieszmy się, tańczmy, korzystajmy z chwili wspomnień no, naszych. Korzystajmy z tych wspomnień bardzo dobrze, jak najlepiej potrafimy.
0: W ogóle nieskończoność to jest ciekawy temat, bo z jednej strony można to jakoś sobie wyobrazić, starać się zrozumieć, a z drugiej strony to jest to zupełnie coś wymykającego się naszemu rozumieniu, samo pojęcie nieskończoności. No bo kurczę, nieograniczona ilość możliwości to zawsze jest 100% pewności na wszystko. I można tak sobie, wiesz, dumać, nie? Że też wyobrażenie sobie nieskończonej ilości światów, w których umarliśmy w głupi sposób. Ty wpadłeś do szamba, a ja biegałem po dachach i się poślizgnąłem i sobie głupi ryj rozwaliłem i umarłem. I całe to cierpienie, które temu towarzyszy, nasi bliscy i nieskończona ilość tego cierpienia. To, wiesz, można tak sobie gdybać w nieskończoność i snuć różne straszne wizje wiążące się z tą nieskończonością. Albo jeszcze inne, niekoniecznie straszne wizje, ale takie, które do niczego nas nie prowadzą i gdzieś to się zapętla, gdzieś się zaczyna wymykać logice. Wiesz, o co chodzi, że to jest takie niepojęte, ta nieskończoność, nie?
1: No, możemy być też dobrej myśli, bo grupa zrzeszonych mnichów tybetańskich, Mantrą Ma, właśnie działa ku temu, by znieść to cierpienie, żeby nie było więcej cierpienia, żebyśmy ciągle żyli w raju.
0: Tylko różaniec. Takie... Słuchaj, Dariuszu, ja ci powiem teraz. Tylko różaniec. Z bomba atomowa na szatana. Z bomba atomowa na szatana. Bierz lepiej różaniec, a nie te swoje narkotyki. Odmawiaj koronkę do Bożego Miłosierdzia i będziesz w toci. To powinien być jedyny twój narkotyk. Pan Jezus. A ty co?
1: No to też też pewna forma drogi do oświecenia właśnie. No jak Jezus miał dobre tam przebłyski, to ja jestem jak najbardziej za. No, jak tam miłuj bliźniego swego jak siebie samego, no to super, niech tak się stanie.
0: W ogóle wydaje mi się, że świat pod wieloma względami wisi na krawędzi, wiesz, nasze bezpieczeństwo cały czas wisi na włosku. Wystarczy, że jest tyle różnych skomplikowanych mechanizmów, bez których jeden się zepsuje i praktycznie jesteśmy w totalnej dupie. Na przykład wszystkie tam transakcje bankowe na świecie są szyfrowane jakimś tam algorytmem bardzo skomplikowanym, związanym z liczbami pierwszymi. I wiesz, wystarczy, że ktoś to nagle wszystko rozpracuje, znajdzie się taki geniusz i co ze światem wtedy się dzieje, jak taka wiedza, wiesz, no wystarczy, żeby padła bankowość.
1: No, mówiłem, to już zostało rozpracowane tam 2 miesiące temu, te liczby pierwsze zostały rozpracowane, żeby to zrozumieć, to trzeba badać to tam, nie wiem, chyba przez 3-4 miesiące non stop w trybie ciągłym. Żeby tą samą teorię tylko zrozumieć, a żeby ją wykorzystać, no to trzeba poświęcić kolejne tam, nie wiem, 15 lat, żeby skorzystać z tego, nie?
0: No. Albo na przykład nagle się okazuje, że wystarczy, że taki Iran, to co mówiłem w poprzedniej audycji, zagrozi blokadą jakiejś tam cieśniny i nagle 1/4 ropy potrzebnej całemu światu jest przyblokowana, nie? I mamy potężny, przepotężny kryzys w ogóle paliwowy, który się z kolei przekłada, takie naczynia połączone, on się z kolei przekłada na to, że siada wszystko, transport, w sklepach nic nie ma i ludzie się napierdalają i walczą o cebulę.
1: No paradoks jest taki, że niedawno Stany Zjednoczone ustaliły cenę baryłki ropy na 0 dolarów, żeby walczyć z gazem z Rosji i z gazem z petrosystemem właśnie Chin. A cena u nas w kraju benzyny ciągle rośnie. I o co tu chodzi, nie? Jak benzyna ostatnio była tam za 0 zł za baryłkę, nie? Nawet nie chciało im się tam już puszkować tej ropy, nie? Puszka ropy była droższa od samej benzyny, nie?
0: A mam do ciebie jeszcze takie pytanie, jako do osoby oświeconej. Czy każda cywilizacja musi przejść przez taki etap, że są wojny, rywalizacja, tak jak my na Ziemi mamy, nie? Nie wiem, jakieś wielkie zainteresowanie, inwestowanie w rozrywkę zamiast, wiesz, w loty kosmiczne, żeby ta... czy po prostu, czy to jest tak jak dziecko naturalne jest, że musi przejść przez pewien okres, uczyć się tam w szkole, żłobek, szkoła, dojrzewać, czy może nie, czy może niekoniecznie trzeba iść taką drogą, czy może można zawczasu sobie opracować inne jakieś inne wartości kultywować, inną drogą pójść zupełnie? Czy to jest naturalne, że my, Ziemianie, przechodzimy taką drogę?
1: No obecnie w świecie widzialnym i niewidzialnym jest 44 miliony różnych zaawansowanych cywilizacji. I na niektórych właśnie oni musieli dojść do tego właśnie poprzez przemoc i tak dalej, żeby dojść do ładu, do porządku. Niektórym cywilizacjom się to nie udało i po prostu za pomocą bomb atomowych i innych nowych technologii zbrojeniowych po prostu anihilowali swoje układy słoneczne, czy tam jeszcze nawet jeszcze układy słoneczne, które były w pobliżu tam w promieniu, nie wiem, do 100 lat świetlnych i są właśnie takie dziury w świecie, gdzie te właśnie cywilizacje postanowiły się zanihilować oraz wszystkie współistniejące galaktyki To jest zjawisko, którego astronomowie nie są w stanie wytłumaczyć, a ci, którzy żyją w pokoju, jakoś tam przeszli te wojny i starają się dążyć do tego pokoju, no to potem stają się wiecznymi takimi wielcami, dążącymi właśnie do tej miłości, do tego rezonansu z kształtem całości.
0: No tak troszkę chaotycznie jakoś to tłumaczysz. Jeszcze mówisz szybko. Wiesz, jak tłumaczysz takie rzeczy, to może zwolnij troszeczkę, to będzie przekaz bardziej
1: No to
0: klarowny.
1: powiem ci tak, no powiem ci tak. Jeden
0: Spoko.
1: rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No, żeby ten pokój, to trzeba się postarać. Niektóre cywilizacje naturalnie są pokojowe, niezdolne do wojny. I po prostu no, są różne warianty.
0: Czyli różnie to bywa, czyli są takie rasy jakby skazane bardziej na to, że muszą pewną drogę przejść, bo są mniej doskonałe jakoś tam ewolucyjnie może, tak?
1: No mniej,
0: I
1: mniej,
0: bardziej
1: mniej drapieżne,
0: predysponowane,
1: no
0: no.
1: powiedzmy, jak jest planeta, na której nie ma drapieżników, no to rozwijają się roślinożercy, którzy nie są zdolni do wojny, no.
0: No brzmi to sensownie, no bo nawet w świecie zwierząt widzimy, że niektóre zwierzęta łatwiej oswoić, zachęcić, przyzwyczaić do tego, że nie muszą walczyć, że mogą sobie z człowiekiem tam żyć, a niektóre zawsze gdzieś tam będą miały tą dzikość w sobie, nie? O wiele więcej pracy będziesz musiał włożyć w oswojenie jakiegoś tam tygrysa, powiedzmy, czy tam innego wilka, a z kotem ci pójdzie trochę łatwiej, a z psem jeszcze łatwiej, nie?
1: No, można. To jest kwestia wyboru. No, drapieżniki po prostu wybrały, że lubią polować, lubią mięsko sobie zjeść. Ja cię zjem, ty mnie zjesz. A są planety, na których nie ma drapieżników i po prostu ci roślinożercy nie mają z kim walczyć i tak dalej. No, to sobie tworzą takie idealne światy, których panuje spokój, albo się bawią, czyli robią imprezy, albo się nie bawią, czyli tam sobie medytują, tam bawią się bardziej tam wizualną sferą, taką uczuciową. Różnie to wygląda. Na przykład plejadianie to nie za bardzo słuchają muzyki, bo uważają, że te fale prowadzą do rozstrojenia właśnie tej struktury krystalicznej i naszego nieśmiertelnego ciała. Tutaj na Ziemi to lubimy się dobrze zabawić, korzystając z różnych możliwości technologicznych, związanych z technologią dźwięku i technologią chemiczną, ogólnospożywczą.
0: Lubimy się zajadać smakołykami, bawić. Czy są w ogóle w kosmosie jakieś inne takie cywilizacje, które są tak imprezowe jak Ziemianie? Chyba nie.
1: No, są właśnie. Szaracy proponowali mi kryształ, ale odmówiłem, bo ja wiem, kurde, że to jest za mocna impreza wtedy już. Wolę pozostać przy swoich grzybkach, no.
0: No proszę. Ale no to widzisz, to kiepsko wypadłeś u szaraków. Pewnie potem cię obgadywali, ale cieniasz.
1: No, dali mi chujowy stan systemu, a teraz dostałem od reptylii najlepszy, jaki miałem, a wcześniej jeszcze chyba plejadianie mi dali taki, ale plejadianie mi dali taki, no, też bardzo fajny. No, najlepszy to dostałem od reptylii. Nie wiem, czemu reptylii mnie najbardziej lubią, no. Nawet umyli mi lodówkę, kurde, i tak. Posprzątali kuchni i
0: No proszę.
1: świętowaliśmy razem właśnie z moimi przyjaciółmi właśnie z Białorusi. Pytałem, czy Białorusini mogą przekraczać granicę, powiedzieli, że mogą sobie normalnie i sobie jeżdżą tam z powrotem i tam jakieś tam wady czy zalety tych granic są takie, że można je przekraczać po prostu.
0: Okej, słuchaj, ja idę spać, już strasznie przedłużyłem późno, więc będziemy kończyli. Fajnie się gada, tutaj pisze Divide et Impera. Miałem spać, ale odkąd rozmawiacie, otwieram japę i słucham. Napiłbym się z wami wódeczki. No, wódeczka też może być, chociaż my z Dariuszem chyba wolimy inne używki.
1: Dokładnie tak.
0: No.
1: Ale tam raz do roku to może by było, jak pan Marek Podlecki mówił, a właśnie, że wódeczka, no, to jest taki olej napędowy naszego organizmu, nie?
0: Ktoś tu cię nawet kiedyś zapytywał o twój stosunek do świętej pamięci pana Marka i czy, znaczy to pytanie dokładnie brzmiało, czy faktycznie żyjemy w nerce wielkiej, wielkiej kosmicznej małpy, jak to
1: No
0: pan
1: tak,
0: Marek to...
1: oczywiście, żyjemy.
0: Tak, ty potwierdzasz, tak?
1: Potwierdzam, bo to chodzi o to, jak jest na górze, tak jest na dole. To chodzi o fraktalną strukturę wszechświata. Nie zapominajmy, że w tych atomach, które mamy w swoim ciele, są inne wszechświaty, które mają swoje atomy, tam są inne wszechświaty. I to właśnie tak chodzi z góry na dół. Zgadzam się z panem Markiem w 100%, nawet i w 90%, czy 95%. To, co pan Marek przedstawił, tak korzystam z tych technologii i właśnie efekt jest jaki jest, bo jestem radosny, zadowolony, niczego się nie boję. No, jakby osiągnąłem stan nirwany, mam Derpahator Turbo 9000, jeszcze wzmocniłem go o generator orgonu oraz drugi generator orgonu oraz o piramidkę. Nie, to nie ma mocy, która byłem w stanie pokonać.
0: Wy to widzicie, ludziska, no Dariusz jest chyba jedynym człowiekiem w Polsce, który łączy technologię Marka Podleckiego, Derpahator Turbo, z technologią Keshe. No to takich eksperymentów, o takich rzeczach to jeszcze nie słyszałem. Tak więc szacun, że łączysz ze sobą takie rzeczy. No, a nie, akurat to, że ta fraktalność świata i... Znaczy, od kiedy jako dziecko obejrzałem film Było sobie życie, genialna kreskówka, jeśli ktoś jakimś cudem nie zna, to koniecznie niech sobie zobaczy. Te kolejne serie, tam był se człowiek, był se kosmos, no to już nie jest to. Było sobie życie najlepsze, bo to była pierwsza bajka, to jakiś jeden taki twórca jest, który to wszystko wymyślił, zrobił projekty, bardzo zdolny twórca. I od kiedy obejrzałem już jako dzieciak ten film, to miałem takie przemyślenia, że my też może jesteśmy takimi, wiesz, ludkami, krwineczkami, które gdzieś tam przenoszą ten tlen. Znaczy, tak wiesz, w tym sensie, że też jesteśmy częścią jakiegoś innego organizmu. Czemu by nie? No, ja myślę, że taka cząsteczka nasza w naszym organizmie jakaś, to też sobie nie zdaje oczywiście sprawy z tego, że jest częścią czegoś większego i tak samo my sobie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy częścią czegoś większego.
1: No dokładnie, ta część czegoś większego jest w nas i ta część czegoś mniejszego jest poza nami i tak to się w kółko kręci, taki torus się robi. I tam tej, mówiłeś, tej bajce, tam musisz przypomnieć, tam... Podróż, coś tam...
0: Było sobie życie?
1: Było sobie życie, o. No. Było sobie życie. No to wszystkie teorie filozoficzne tam związane z medycyną i z fizyką kwantową zostały objawione właśnie w tej bajce. I ja tą bajkę jestem fanem, oglądałem chyba wszystkie odcinki po 10 razy, to wyrosłem na niej, to polecam każdemu, no i puszczajcie to swoim dzieciom oczywiście, no jak możecie, no jak macie dzieci.
0: Bardzo świetna bajka, bo ona jest i wesoła, i mądra, i dzieciak się bardzo dużo nauczy o funkcjonowaniu naszego organizmu. I tam się właściwie dużo dzieje, to ta bajka absolutnie nie jest nudna, a to naprawdę ciężko jest zrobić tak edukacyjną bajkę, która będzie jednocześnie tak atrakcyjna, więc szacun.
1: No i bajka, spuścizna tej bajki cała, Daft Punk wychował się na tej bajce i widać to w ich teledyskach, bo mają taki sam styl, jak jest przedstawiony w tej bajce. No chciałbym zauważyć.
0: No to jakoś nie zauważyłem nawet. Dobra, to co? Trzymaj się, Dariusz. Dzięki wielkie za tutaj wizytę na antenie.
1: No dzięki, cieszę bardzo, że w końcu nam się udało dodzwonić. Mimo tych przeszkód właśnie... takie telefony są najlepsze, bo kurde, spodziewałem się, że się nie dozwonię, ale jednak się udało.
0: Bóg tak chciał. Nie, ale też mieliśmy w końcu okazję sobie tutaj sami, jakby wiesz, nie tam w czwórkę, w piątkę, tylko tutaj sami sobie pogadać na odjechane różne tematy. Tak, więc no
1: tak,
0: się cieszę.
1: Chwalmy pana i zdrawiam redaktora, ojca prowadzącego i wszystkie posłanki, inne posilone rzeczy, użytkowników Nocnego Radia i fanów twoich, moich i w ogóle swoich fanów.
0: Cały wszechświat i wszystkich ludzi ze wszystkich, z nieskończonej ilości alternatywnych rzeczywistości.
1: Tak. I Marka Podleckiego i w ogóle i Hulka Hogana i Chucka Norrisa i papieża, to będzie dopiero, nie?
0: I papieża z przyszłości. No dobra. To...
1: Papieża z przyszłości.
0: Trzymaj się, Darek. Hej, hej.
1: No, cześć.

No to by było na tyle. Ludzi jeszcze całkiem sporo, nawet więcej trochę niż wcześniej było. No ale może taka specyfika nocnego radia, że wielu ludzi przychodzi w nocy. Zresztą no, u kogoś teraz jest dzień. Albo dopiero się robi wieczór. Więc rozumiem jakby. Trochę mnie martwi to, że chyba Krzyśkowi, Byte Eaterowi nie za bardzo tutaj się udało coś zwojować z naszym serwerem radiowym. No niestety, taka jest sytuacja obecnie, jaka jest. I z ilością audycji, i w ogóle, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Nie ma co się martwić, nie ma co się tu zamartwiać. Jest jak jest, na pewno będzie lepiej. To falowo tak się tu zmienia często. A poza tym, nie wiem, czy jakoś jest to dla mnie powód do zmartwienia. Nie wiem, są rzeczy bardziej takie, które się nadają do tego, aby się nimi zamartwiać. No, więc nie ma co. Dzięki, że byliście. Dziękuję za telefony fajne, komentarze, aktywność, za donejciki. Wielkie podziękowania dla Kasi, dla Gogora, Kulawerowerowo i Testera. No, ostatnio trochę skromnie, ale jakby rozumiem, że koszty życia i tak dalej, i inflacja. I ludziom jest generalnie ciężko, a i też może audycje nie są te moje na tyle jakoś tam ciekawe, wartościowe, żeby zasługiwały na jakiś tam lepszy sponsoring. Może to tak musi być, może to jest jakaś lekcja dla mnie, żeby się bardziej wziąć do roboty, żeby coś ciekawszego wam przygotować. Tylko nie wiem, czy będę w stanie, bo jak mówię, trochę mam takie swoje własne, specyficzne nieco podejście do tego wszystkiego, nie? Bardzo takie luźne w gruncie rzeczy. Nie mam, no na pewno komuś, kto dopiero sobie co założył, jakieś radio tam swoje, to będzie się bardziej chciało. Czuję wiatr w żagle, to jest coś jego, coś nowego. I czuję w sobie power po prostu, nie? I chęci, i tak dalej. Łatwiej jest takiej osobie. No. A jak jeszcze dodatkowo będzie to ktoś, kto nagrał, powiedzmy, tych audycji nie tak dużo, a mi się już chodzi o to, że ja jestem trochę już, wiecie, no jak coś się robi 10 lat, to się mniej chce trochę już niż na początku samym. Pamiętam, że na początku bardzo mi się chciało, bardzo. A teraz mi się tak sobie chce. No ale cóż, nie trzeba się poddawać, trzeba robić swoje, prawda?

Bardzo bym się chciał dowiedzieć, ile jeszcze rzeczy nie wiemy o wszechświecie. To by była cenna wiedza, nie? Dowiedzieć się, ile jeszcze przed nami, ile jeszcze nie wiemy i poznać jakby tą skalę poznania. To by było dobre. Tylko pytanie, czy to by nas nie wyjałowiło totalnie z chęci dalszego poznawania? Znaczy, mogłoby się odechcieć wszystkiego. Jak już wszystko wiesz, no to możesz stracić cel trochę życia, na przykład. Dariusz tu powtarza, że wszystko, co najlepsze, jest za free. To jest ciekawe. No, na pewno friganie, którzy gdzieś tam do śmietnika zaglądają albo pod markety na to, co tam wystawili, niby już niezdatne, to ja widzę, że całkiem nieźle sobie, całkiem niezłe rzeczy często jedzą. Nadal mam na telefonie zainstalowaną taką aplikację, która informuje mnie, to się nazywa Too Good To Go, czyli co, zbyt dobre, żeby jakby to stracić, żeby wyszło, tak, żeby zmarnować to. No i tu przychodzą właśnie różne powiadomienia, że jest, można odebrać naprawdę świetne rzeczy za prawie za darmola, za symboliczną jakąś tam złotówkę, 2 złote. Możecie sobie fajne sushi jakieś zapakowane wziąć albo jakieś pyszne ciasto. Przeróżne rzeczy. No to akurat jest jedna z tych dobrych rzeczy, które może zawdzięczamy właśnie Unii Europejskiej, bo to Unia wprowadza takie standardy, żeby nie marnować żywności. I co, tak się ludzie śmieją z tej Unii, drwią sobie albo są jej niechętni, ale dużo, dużo fajnych rzeczy. Pewne standardy, jeśli chodzi o nazewnictwo produktów, bardzo dobre. Ja się bardzo cieszę, że sok jest sokiem w końcu, tak? Że nie jest tak, że każdy może sobie nazwać dowolną breję sokiem, jak mu przyjdzie do głowy, tylko sok jest sokiem. Syrop jest syropem, napój jest napojem, nektar jest nektarem. Bardzo dobrze, porządkujmy świat. A jakieś tam ekologiczne rzeczy, no tutaj trochę się bije z myślami, bo no wiecie, no i złe rzeczy, i dobre, nie? Z tej ekologii wychodzą. Po prostu to trzeba jakoś mądrze zrobić i stopniowo, i sprytnie, a nie nagle się umówić, że rezygnujemy tam z węgla, czy coś, potem jakieś kryzysy energetyczne z tego. Nie, dziękuję bardzo. Za taki świat, w którym muszę płacić bardzo wysoką cenę. A może trzeba tą cenę zapłacić? Może tak nabroiliśmy, tak natruliśmy, napsociliśmy, zdewastowaliśmy. No, na pstryknięcie palcem tego nie naprawimy, nie? Może jak się długo nie sprząta, to potem bardzo ciężko jest posprzątać. I dużo wydamy na różne środki czystości. Kiedy audycja o sokach. A zaskoczę was i zrobię, no, jeszcze. Zaglądajcie na różne zaprzyjaźnione kanały. Na kanał Enkiego na przykład, który jednak nadaje. Ja tak czułem, że powróci. To też jest radiowe zwierzę, jak to się mówi, więc czułem, że długo nie wytrzyma. No i właśnie dzisiaj coś tu się nowego pojawiło. Może jeszcze na kanał na przykład Martina Lechowicza. Zaglądnijcie sobie, popatrzcie, jak on gada na żywo z ludźmi. Teraz się za pirata tu fajnie przebrał. Fajny kostium. Broda mu wyrosła, taka tu z siwymi jakimiś już pasemkami. Wygląda jak jakiś kapitan Glut normalnie. Czapę ma piracką, jakaś pasiasta koszulka jakby marynarska. Także no, Martin zawsze potrafił się jakoś fajnie pokazać przed kamerą. I też na ciekawe tematy mówi, tylko że on bardziej takie tematy społeczne, czasem przeplecie to troszkę stosunkiem, jakby no, swoim chrześcijańskim okiem spojrzy. Czasem pożartuje, pośmieje się, jakaś tam satyra, różne śmiesznostki. No. U Enkiego bardziej na poważnie. Z kolei u Ewy Lipki macie no, odjechane trochę takie rzeczy czasem, jej przemyślenia różne, takie dziwne o świecie, ale też telefony do różnych instytucji, do różnych osób. No to jeszcze inny content, nie?
Możecie sprawdzać, czy tam w radiu Elita na przykład Michael coś nam fajnego znowu nagra, czy poprzestanie na jednym nagraniu. No, będę zawiedziony, jak poprzestanie na jednym. Gumball na razie był gościem u Michaela, radio Elita. Konin TV jeszcze się pojawia też u nas gościnnie. Drugie dno, Przemek. Przemek coś ostatnio też nie nagrywa. No, takie ogólnie jakieś jest zniechęcenie. Może różnych nadających zniechęca na przykład to, że wiecznie mają te mikre zasięgi, tak jak i my, że ciężko jakoś się wybić. Że no, świat taki zgłupiały, zdebilowaty się zrobił, nie? Że gdzie nie popatrzysz, to głupota, tandeta, plastik, kicz i najtańsza rozrywka najbardziej ludziom się podoba. Chociaż może to jest niesprawiedliwe, niesprawiedliwa ocena. Jest naprawdę wiele wartościowych kanałów, jakichś popularno-naukowych, jakichś takich komentatorskich. Da się znaleźć. Jak kogoś nie zareklamowałem, to znaczy, że po prostu nie pamiętam, bo starałem się jakoś tak zareklamować tych, których pamiętam akurat.

0: domu, by nie ryzykował w przypadku sushi ze śmietnika. No, nadpsuta ryba, zresztą sushi, te gotowce sushi, ja już tego od dłuższego czasu nie jem, zbrzydło mi. To jest fatalne sushi. Wiecie co, Japończyk, gdyby do nas tu przyjechał, to ponoć jest tak, że gdyby zobaczył nasze sushi w sushi barze, nawet w niezłym sushi barze, to by tak się skrzywił trochę na jakość. A jakby zobaczył takie z Biedronki, to by nie wiedział, że to sushi w ogóle jest, nie? I by się zdziwił, że to ktoś je, nie? I powiedziałby...
1: To nie jest sushi! Wyrzucić mi to! Okryłeś się hańbą! Jedząc takie sushi! Haj!
0: Tak by powiedział. No, ja to potwierdzam, bo jako Polak nawet nie mogę tego biedronkowego sushi za bardzo wtrążolić. To jest podłe, tam jest jakiś paprykarz zamiast ryby, jakaś pasta z ryby, pikantna, wstrętna, jak z puszki. Ryżu nawalone dużo, tej rybki, tam jakiś kawałeczek w środku, kropelka, tam serka. To jest gówno, straszne gówno. To sushi z Biedry. Jeszcze to premium, to jeszcze się da przełknąć chociaż, ale to standardowe, to... Nie wiem, za te pieniądze lepiej sobie kupić całego kurczaka na przykład w budce, fajnie pieczonego, nie? Tak jak w kurcze pieczone, ten kurczak się piecze tam 5 godzin. To jest dobre. To mu pisze Japończyk, by harakiri popełnił od razu. No. Dokładnie. Coś bym zjadł, tylko nie wiem co. A, idę spać. Mać. Przypominam, że w niedzielę audycja o 21. Znowu luźno gadkowe, ale tym razem nieco inna, myślę, będzie, bo będziemy w trójosobowym składzie. Ania, Gambol i Krawiec. Dostałem sporo komentarzy, bardzo za nie dziękuję, tutaj i na profilu radiowym, skype'owym, i tam gdzieś w komentarzach, i mailem, i ktoś mi tam mówił, że Ania jest fajną nadającą, że dobrze wam się słucha, a jeszcze razem dobry duet, że kciuk w górę, nie? Jakby, no i tam pozdrowienia jakieś. No, to miłe, strasznie, strasznie miłe. Myślę, szczególnie dla Ani. Szczególnie dla Ani miłe będzie. No... I też dopingujcie, bo wiecie, ludziom się może tam odechciewać, nie? To zawsze trzeba tam trochę zdopingować i napisać cokolwiek, bo nie zachęcam tu, żeby się zachwycać tak, żeby komuś tylko przyjemne sprawić, ale cokolwiek napisać, feedback, czyli jakiś tam odzew. Po co my używamy takich słów jak jakiś feedback czy coś? Mamy swoje, odzew, no, bardzo dobre słowo, odzew. Paprykarz szczeciński zamiast łososia. No dokładnie, żebyś wiedział, no. Tam dają jakiś paprykarz szczeciński. Jest to zbrodnia trochę, no. Nie wiem, ta ryba taka droga, że nawet kawałka tej ryby nie można dać za sushi, które kosztuje tam kilkanaście złotych. Po prostu sobie przecinają ostro i traktują znowu nas, że Polak to wszystko zje ze śmietnika. A potem krąży taka opinia gdzieś tam u Niemców, że Polak to taki utylizator śmieci, nie? Trochę. Divide et impera, pisze. Ania jest zajebista, wypasujecie do siebie, Krawcze, bierz się za nią. Mam tylko jedno w głowie. Czy ja muszę się od razu wiązać z kimś i uprawiać z tą osobą seks? Nie wiem, to... Czemu to tak w przypadku jakoś kobiet są często takie właśnie, takie...
1: To fajno, to bierz się za nią,
0: No to... Słuchajcie, to też jest taka sama istota jak mężczyzna i to niekoniecznie
1: od razu to musi być jakieś, nie wiem, komplementowanie wdzięków, zachęcanie do wiązania się i tak dalej.
0: A może po prostu wystarczy, że napiszecie, że fajna audycja. I tyle. I w głosie słychać, że lubi bucha. I cudny głos. No... Ja bym tu mógł wymienić jeszcze inne panie właśnie, które kojarzycie z nocnego radia, które lubią se buszka wziąć. W ogóle tak w tym radio jest trochę osób, które mają styczność z takimi rzeczami. No podobne przyciąga podobne, jak kapitan, jaki kapitan, jak kapitan se z fajeczki pyka jakieś tam rzeczy, to i załoga tutaj, pasażerowie i różni inni tutaj bywalcy na naszym statku też tacy są. Tak to już jest. Podobne przyciąga podobne. Znowu taka prosta niby zasada i taka uniwersalna i taka prawdziwa. Seksu nie, pisze teraz Divide et Impera. Szarlotkę sobie zajadać przy audycji. No, a Ania z Trójmiasta akurat piecze świetne ciasta. Ja o tym doskonale wiem, bo miałem kontakt z takimi ciastami. Bardzo dobre rzeczy robi. Takie bardzo jakieś smaczne, ja nie wiem, po prostu dobre ciasto, nie wiem, ma jakieś patenty swoje, ma doświadczenie w tym, naprawdę dobre tutaj, nie? Różne pierniczki, ciasta, ten murzynek, kurczę, no, dobre rzeczy. Juicy pisze, to bierz się za Darka. Widać, że nadajecie na tych samych falach. Czy ja wiem, czy na tych samych falach? Ja po prostu traktuję Darka jako sympatyczną postać, która opowiada różne niesamowitości i to jest fajne do radia. Moim zdaniem skromnym, jak się pojawią też takie treści jakieś o kosmosie niesamowite, o innych rasach, no moglibyśmy rozmawiać tylko o podatkach, na przykład tylko o podatkach, nie? A to też przecież było dzisiaj, nie? Tylko, że o podatkach to sobie i o pieniądzach i o kryptowalutach to sobie na przykład porozmawiam z Wudzem, a z Dariuszem sobie pogadam o kosmosie. A jeszcze z inną osobą też o czymś innym, a z Etamem sobie pogadam o Amidze, o parówkach, o kobicie i o schabowych na przykład i o spółdzielni i o Biedronce i o zakupach i o ładnej ekspediencie. No, trzeba się trochę też dostosować, wiecie, no, takie moje zadanie się trochę dostosować do człowieka, który dzwoni akurat i znaleźć jakiś, właśnie dostroić się, żebyśmy bardziej na wspólnych falach nadawali. Może nie z każdym się da, nie do każdego tak łatwo się dostroić, nie? Ale warto próbować, bo co, mam kogoś tutaj torpedować, jak zadzwoni i tylko nie będzie to temat taki, który mi odpowiada. Niektórzy nadający tak mają, ja też to jakoś tam rozumiem i szanuję ich wybór, a ja mam akurat inny styl, a taki, że sobie z każdym lubię pogadać i tyle. No przeróżne tematy, jak zadzwoni ktoś i będzie coś o rolkach rozmawiał, to też się może wkręcę w temat, pogadamy sobie o tym, jakie są dobre rolki, jakie można ewolucje na rolkach wykonywać i chyba takie jest zadanie redaktorka, nie? Tutaj. Chyba, że ktoś sobie wymyśli na przykład, że prowadzi bardziej takie medium, w których się gada o technicznych sprawach, bardziej takie techniczne, no to faktycznie bez sensu trochę wtedy gadać o innych rzeczach. Zupełnie z innej bajki, nie? Ale ja tutaj mam szerokie spektrum jakby tematów, a i też szerokie dość spektrum zainteresowań. Przynajmniej tak pobieżnie lubię się różnymi rzeczami zainteresować. Więc nie przeszkadza mi zupełnie, a nawet sprawia przyjemność porozmawianie raz o religii, raz o kosmosie, raz o technikaliach, raz o Amidze, raz o parówkach, a raz o wrotkach. O, i chodzi o to, żeby ogólnie było miło, żeby też ktoś, kto się pojawi na antenie, na przykład poczuł się komfortowo w miarę i przyjemnie. I był zadowolony, że tu zadzwonił. I żebyśmy się na przykład... Są takie osoby, z którymi można się poweselić tylko, pożartować sobie i to już wystarczy. I to jest bardzo dużo, a nawet czasem świetną robotę to robi. Można się rozweselić na przykład, pojajcować sobie chwilę, nie? Czemu nie?

A, wezmę się za morsowanie, będzie tam krzyczał, się dar, ale wskoczyć do tej wody, to trzeba mieć silny charakter, a ja mam chyba słaby charakter. Zupełnie się nie palę do tego, żeby się brać za takie rzeczy jednak. Zbyt duże wyzwanie i stąd problem. Kiepsko sobie może radzę z poważnymi wyzwaniami. No, a tutaj na pewno pozdrowię i wyrażę swój wielki podziw i szacunek dla wszystkich, którzy znajdują w sobie tą siłę. Jeśli to jesteś akurat ty, to możesz być siebie naprawdę dumnym, że masz w sobie taką siłę. To jest to, o czym mówiliśmy, że to może być ta twoja radość. Jedna z radości, których doświadczysz, biorąc się za takie morsowanie, to, że po prostu dałeś radę, nie? Że okazałeś się wytrwały, silny i jak wcześniej, powiedzmy, byłaś osobą, która miała takie niskie mniemanie o sobie. Co ja tam mogę? Spróbuję, to wyjdzie jak zawsze. Ja to nic nie umiem. Ja to się nie nadaję. Niskie mniemanie o sobie. No to nagle nabierzesz odwagi. Uwierzysz w siebie, w swoje siły. A to ci da jeszcze więcej sił. I będzie zwielokrotnione.

To o mnie, o tych, że ma tam siły do nadawania jeszcze, jak on to robi, tak? To jeśli to o mnie było, no to tak, no akurat tym mogę się pochwalić, że jestem długodystansowcem, jeśli chodzi o nadawanie. Nie mam z tym problemów. Dariusz tu jakąś muzykę poleca, ale będę nieufny akurat w tym przypadku i chyba nie zapodam, bo dźwięki, które generuje Dariusz, to są jakieś reptiliańskie, bardzo kosmiczne dźwięki, co zresztą nie powinno dziwić, skoro słuchajcie, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ma wielu kumpli reptoli. Trochę mi się to nie podoba, że on się koleguje z reptilianami. Ale może mamy, słuchajcie, może to jakaś wredna propaganda o tych reptilianach, może po prostu tak się nam ich przedstawia i się ich po prostu oczernia. I reptilianin, gdyby się dowiedział w ogóle, co my myślimy na ich temat, jakie mamy o nich mniemanie, to by się rozpłakał w ogóle, byłoby mu smutno tak zwyczajnie. I płakałby. Chociaż tak reptilianin to się śmieje bardziej, ale by płakał rzewnymi łzami. No nie wiem, czy w ogóle reptilianin potrafi płakać, czy ma tam jakieś woreczki łzowe, czy coś tam, czy co tam odpowiada za płacz.

ciekawa by to była przygoda. Chcielibyście być uprowadzeni przez UFO, ale takie pokojowe UFO, które by tu was zabrało bardziej na przejażdżkę, nie? Pomyślcie, jakie to by były doznania, móc zobaczyć jakąś obcą cywilizację, zupełnie inne budynki, światy, domy, inne zwyczaje, nie? I zwiedzić sobie inne światy. Przygoda życia na pewno. A co do Ani, to myślę, że jej mocną stroną jest to, że ona po prostu się potrafi nie spinać na audycji, że jest wyluzowana, dużo się śmieje, znajduje jakieś fajne wypośrodkowanie między przygotowaniem się a improwizacją. No po prostu ma chyba smykałkę do tego. Dobrze też brzmi, więc no zobaczymy, jak jej pójdzie dalej, nie? Jak jej pójdzie, bo nie chwalmy dnia przed zachodem.

Ukraina naucza dzieci, że podkarpackie to ukraińskie ziemie. Według atlasu te tereny okupowało wojsko polskie. Z Ukrainą to jedyne, co mi się tak naprawdę nie podoba, to to, że na strasznie jakichś preferencyjnych warunkach są przyjmowani tutaj, że jakoś popracują sobie tam 3 lata i emeryturę mają. Muszę kiedyś to sprawdzić, czy to jest wszystko prawda, nie? Te różne doniesienia o tym, jak tutaj są szczególnie traktowani Ukraińcy. No, ja myślę, że szczególnie w dobie kryzysu powinniśmy jakoś jako kraj dbać w pierwszej kolejności o swoich obywateli. Wszystkie kraje tak robią. Dlaczego my mamy znowu komuś, nie wiem, robić na rękę, że tak brzydko, wulgarnie powiem, nie? Cały czas. Dlaczego, nie wiem, płaci się jakieś emerytury Żydom w Izraelu z polskich pieniędzy? Dlaczego tutaj przyjdzie i nie musi płacić podatków, dostaje emeryturę szybko, a gdzieś tam Polak klepie biedę, żyje w nędzy? No nie wiem, nie podoba mi się takie coś. Nic absolutnie nie mam tutaj. Nie chcę nikogo hejtować, ale po prostu niech będzie sprawiedliwość, nie? I w pierwszej kolejności o Polaka zadbaj, polityku. A ty, polityku, zawsze starasz się innym zrobić dobrze. Dlaczego tak jest? Może nie jesteś polskim politykiem tak naprawdę, jak głoszą teorie spiskowe. Może to taka zbieranina różnych ludzi. Ten dba o interesy niemieckie, ten dba o interesy amerykańskie, dlatego dla innego jeszcze oczko w głowie to Izrael. Ktoś inny gdzieś tam spogląda na Rosję, rozmarzony i tak, a tych, którzy tutaj o Polskę chcieliby zadbać, to może się okazać, że to jak na lekarstwo jest, nie? W tym całym naszym Sejmie. I to by była straszna sytuacja, gdyby to się okazało prawdą, a dużo na to wskazuje, patrząc na kolejne poczynania kolejnych ekip rządzących. To może być największy dramat tego kraju, taki ukryty dramat, z którego sobie nie do końca ludzie zdają sprawę, nie? Że nie mamy polskiego rządu, tak naprawdę. Nie mamy polskich służb i już to, że nie mamy polskiego rządu, nie mamy polskich służb i samo to, to już jest tak dużo i promieniuje to na wszystko, na wszelkie inne instytucje, na nasze prawo, na gospodarkę, na wszystko. Jussiemu się zwizualizowały dwie kobiety podczas aktu. Na obrazku, który jest na ekranie, tu w płomieniu zobaczył dwie kobiety. No, ja to w ogóle mam strasznie taką nie tyle zdolność, co taką no jakby cechę. Niekoniecznie to coś daje i jest to takie fajne, że w różnych obrazach takich, w różnych fakturach, teksturach, nie wiem, na ścianę popatrzę, nie? Właśnie na płomień, na wodę. Ja tam widzę ludzi. Tak jeszcze chyba o tym nie mówiłem wam, ale może sobie coraz bardziej z tego zdaję sprawę, albo to się pogłębia, ale nie wiem, ostatnio to po prostu coraz bardziej, może wariuję po prostu, albo coś, ale wiem, że jest taki mechanizm, że wizualizuje nam się, jak widzimy dwie dziurki, a pod nimi jeszcze jedną, to nam się twarz wizualizuje, tak? Takie jakieś nasze ewolucyjne mechanizmy, które sprawiają, że lepiej staramy się lepiej wyławiać, rozpoznawać innego osobnika humanoidalnego, powiedzmy, czy innego. No po prostu ta twarz, nie? A ja mam tak, że mi się różne obrazy pojawiają wręcz całe. Albo jakieś krajobrazy. Patrzę sobie, wpatruję się w sufit na fakturę tego sufitu, pomalowanego farbą, chropowatego i widzę tam przeróżne rzeczy. Przeróżne. I to bywa męczące nawet trochę, że ciągle coś widzę w czymś.

Dobra, spalę ostatniego papierosa i idę spać. A może nie będę szedł spać w ogóle, tylko sobie popracuję. Zobaczymy. Czy macie jakieś marzenia ciekawe? Ciekawi mnie, czy macie jakieś marzenia fajne, ale takie marzenia, które nie dotyczą was, tylko na przykład świata. Co wam się marzy, żeby się, nie wiem, zmieniło na świecie? Albo no, coś takiego, nie? Jakbyście mogli zmienić coś, a nawet bardzo wiele, to macie coś takiego? Ja już sam nie wiem. Ostatnio jak się zastanawiałem nad światem, to wyszło mi, że nie za bardzo to wszystko mogło się potoczyć inaczej, taka myśl, nie? Że ciężko, żeby to wszystko inaczej, że po prostu świat jest nie tyle optymalny, co poszedł oczywistą bardzo drogą, naturalną drogą, tak jak kulka spuszczona gdzieś po jakiejś pochylni, stacza się po niej. No nie może być inaczej. No może jeszcze wypaść z tej jakiejś tam ścieżki, ale jest dość oczywiste, że ona się potoczy w ten sposób. I ciężko powiedzieć, że jest to optymalna droga dla kulki. Po prostu jest to jedyna droga dla kulki, która się toczy określoną drogą. Jak coś podrzucimy, to będąc tutaj zależni od grawitacji, no to musi spaść. I może tak samo trochę myślę o świecie, że nie bardzo po prostu robiłem sobie takie symulacje i pytałem sam siebie, co by się, jakby wyglądał świat, gdyby coś się nie wydarzyło, gdyby czegoś nie było, gdybyśmy czegoś nie odkryli i tak dalej. I potem dochodziłem do wniosku, że nie da rady, żebyśmy tego nie odkryli. Że nie da rady, żeby to poszło jakoś zupełnie inną drogą za bardzo. To musiało tak być. Taka, no, ale to się w sumie tyczy takich bardziej ogólnych zjawisk, nie? Może wpływ mamy bardziej na takie detale, nie? Niuansiki różne. Też można się zastanowić, ile naszych reakcji, ile naszych wyborów to są tak naprawdę nasze wybory. A ile jest dziełem nie tyle przypadku, co zależy od kogoś innego. Od tego, jak zostaliśmy wychowani, od tego, co nam wpojono, od tego, co inni zrobili. Tak naprawdę może się okazać, że my dokonujemy bardzo niewielu wyborów i tylko w takich newralgicznych, jakby to powiedzieć, szczególnych sytuacjach włącza się nagle wybór, ale to jest rzadko, że możemy po prostu powiedzieć tak albo nie i bardzo dużo od tego zależy. To są szczególne sytuacje i chyba powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że w takich sytuacjach trzeba się naprawdę mocno zastanowić i wypadałoby sobie zdawać sprawę z tego, jak wiele od tego zależy, nie? Ja to myślę, że ja jestem skazany na pewne życie i na pewien, że po prostu całej masy rzeczy nie przeskoczę, nie ma jak. Straciłem chyba, jak jesteśmy młodzi, może, jak jesteśmy jeszcze może mniej doświadczeni, to nam się wydaje, że mamy duży wpływ na nasze życie, nie? Że wszystko może się wydarzyć, wszystko przed nami, wszystko możemy. A potem nagle coraz bardziej się okazuje, że to wszystko idzie pewnym torem, że bardziej to nasze życie jest tak jak ta rzeka, która po prostu płynie sobie i musi płynąć akurat w tą stronę i że no tak naprawdę to można się miotać, można ciągle wmawiać sobie, że ja tu robię jakieś ważne rzeczy, dokonuję wyboru jakiegoś, ale czy to ma sens jakiś większy? No cóż, no w każdym razie zawsze jakaś metoda, jakiś sposób na życie, płynąć na tej fali, nie?
a nie się miotać, płynąć pod prąd, nurkować, wyskakiwać z tej wody, coś się złapiesz, wejdziesz na tratwę, spadniesz znowu. A ja po prostu się kładę na tej wodzie, na plecach i woda sama mnie unosi trochę. Właściwie to przestałem się jakoś szczególnie przejmować wieloma rzeczami. Nawet jak teraz, no taka jedna z rzeczy, którymi ciężko się nie przejmować, to jakaś tam kondycja finansowa, która u mnie jest teraz bardzo mizerna, a też nie powiem, że się jakoś strasznie przejmuję, nie? Może to niedobrze, może powinienem się przejmować strasznie, ale ciężko mi się to już dzisiaj czymkolwiek przejmować. Co będzie, to będzie. W sumie już tak długo nie pożyję na tym świecie. Pewnie, biorąc pod uwagę mój niezdrowy tryb życia, to nie wiem, z 10 lat jeszcze. No, a potem fiknę, albo jakiś tam Rakowski przyjedzie do mnie, albo się wywrócę i głupi ryj se rozwalę. Ilu ludzi ginie tak, że idzie, przewróci się i pach, i nie ma człowieka, nie? Bo huknął gdzieś tam głową. Tak więc, jeśli miałbym komuś dać jakąś radę, to uważajcie, jak stąpacie. Szczególnie jak jest ślisko. Bo tu hyc i nie ma człowieka, nie? Moja babcia właściwie trochę umarła w taki sposób. Chorowała na białaczkę przez wiele lat, po szpitalach chodziła i któregoś dnia z moim wujem wracała z cmentarza. Bardzo lubiła chyba jeździć na cmentarz, bo ciągle jeździła na cmentarze, tak trochę żyła tym. No i wracając z tego cmentarza, przewróciła się i potłukła się jakoś tak bardzo nieszczęśliwie i umarła od tego. Była już po prostu schorowana, była w złej kondycji i ten upadek sprawił, że umarła. Jak sobie zdamy sprawę z tego, że wielkie, bogate miasto zostaje nagle zalane falą, trzęsienie ziemi, ogień, pożary i nie ma ludzi, nie ma dzieci. Dzieci przysypane gruzem leżą, spaleni ludzie. Jak sobie zdamy sprawę z tego, że ktoś właśnie w tym momencie idzie, fiknął, uderzył głową o chodnik i umarł. Jak sobie zdamy sprawę z tego, że jakaś pani wskoczyła w dziurę, w przerębel w kształcie krzyża, chciała sobie morsować i już nie wypłynęła. Jak sobie zdamy sprawę z tego, że całe życie staramy się być jakoś tam w porządku w miarę, a tu nagle jakiś zbir nas huknie łomem w łeb, zabierze torebkę. Był taki łomiarz, nie? Łomiarz. No, to może jak sobie z tego wszystkiego zdamy sprawę, to może nabierzemy trochę innego stosunku do życia. To wszystko jest po prostu bardzo ulotne, bardzo kruche. Może właśnie wy umieracie cały czas w innych alternatywnych światach nieskończonych, nieskończoną ilość razy. Nieskończona ilość tragedii, wydawałoby się bólu, ale czy właściwie, czy na pewno? Prawda jest taka, że jak ja umrę, to może być tak, że się nikt o tym nie dowie za bardzo przez długi czas. Więc też o pogrzebie moim może się nikt nie dowiedzieć za bardzo i przyjdzie jedna, dwie osoby. Ja w ogóle nie chciałbym być grzebany. A umrzeć chciałbym chyba jakoś bohatersko bardziej chciałbym umrzeć. Nie ze starości, nie z tego. To chciałbym umrzeć jakoś fajną śmiercią, taką bohaterską, żeby ktoś zapamiętał tą śmierć, nie? I żeby to było coś. Nie wiem, uratować kogoś. Może zrobię wam psikusa i uratuję znowu dziecko przed pędzącym samochodem, tylko tym razem mnie stuknie na przykład. O, to by była zajebista śmierć. I byście się śmiali wtedy, ale
Do końca był jajasz i znowu sobie zażartował i dziewczynkę uratował, tylko tym razem go palnęło w łeb i upadł i umarł i nie ma. No. Posmućmy się tak z 10 minut, żeby nie było tak łyso głupio. No i tak to jest. A największa mądrość, jaką można w życiu zdobyć, to to, że tak naprawdę wszyscy praktycznie ludzie na tym świecie mają nas w dupie. Z wyjątkiem bardzo nielicznych osób. Najbardziej bliskich, nie? I to jest bardzo wyzwalające. Dla mnie zrozumienie tego to chyba od Martina taką myśl kiedyś usłyszałem i tak się zastanowiłem, kurde, faktycznie, większość ludzi na tym świecie ma nas w dupie. Znakomita większość, nawet 99,99%. Można by nawet to rozszerzyć tutaj w temacie audycji, że nieskończona ilość ludzi w nieskończonej liczbie alternatywnych rzeczywistości ma nas w dupie. No, jak sobie z tego zdamy sprawę, to może nas najść też taka myśl, że usprawiedliwione będzie, jeśli to my będziemy też mieli wszystko w dupie. Dlaczego ja mam się przejmować tak strasznie czymś, kimś, skoro to krzesło ma mnie w dupie, skoro ten stół ma mnie w dupie, skoro tak naprawdę i znajomi, i przyjaciele tak właściwie też mają nas w dupie. No, jak są jakieś okazje, to wiadomo, ktoś pomoże, ktoś się zainteresuje, ale tak właściwie każdy się tam koncentruje bardziej tam na najbliższym gronie tam swoich bliskich, nie? Na dziecku, na rodzicu i to tak to wygląda trochę, no. Ludzie dużo pięknych słów na przykład mówią, nie, do siebie. Znaczy, może to jest takie trochę chamskie, co mówię teraz, bo sam jakby doświadczam bardzo dużo sympatii od ludzi i teraz takie mówienie, że wszyscy mają cię w dupie tak naprawdę, to takie trochę nieeleganckie, nie? Więc może to fakt, może zrezygnuję z takiego myślenia jednak. Nie wiem, za dużo chyba się martwię o różne rzeczy. Na przykład jak ktoś mi coś miłego napisze, to szybko przychodzi mi taka myśl, a co z tymi, którym nikt nie napisze nic miłego? Jak wpadnie mi parę groszy, to czasami sobie myślę, a co z tymi biedakami, co nic nie mają i teraz może głodny chodzi? Jakoś tak do głowy takie myśli przychodzą. A to jest takie chyba niefajne. Nie powinno się pałować takim myśleniem, bo to się można zesrać po prostu ze zgryzoty od takiego dumania.

Ciekawe, o czym tam Klodzio dzisiaj nadawał. Niech zgadnę. Może COVID tym razem? Wirus? Może o tym? Chociaż nie, Klot ostatnio nadaje jakąś drugą audycję newsową i tam są newsy. Rozdzielił jakby teorię chaosu od newsów, co uważam za bardzo dobre posunięcie. Fajnie to posegregować trochę, nie? I też widzę, że ludziom się podoba, nie? I tak apelowali trochę do niego, żeby ta teoria chaosu była bardziej teorią chaosu, żeby był ten od początku ten temat. No wiecie, takiemu Klot, to nas akurat zawsze łączyło, że obaj jesteśmy długodystansowcami radiowymi, że potrafimy bardzo długo nadawać, siedzieć przy mikrofonie. No i on sobie może, to z kolei ten jego słynny brak wyczucia pewnych rzeczy i on sobie po prostu nie zdaje sprawy, że jak newsy będzie przez 3 godziny gadał, to połowa ludzi pójdzie spać w tym czasie, nie? I nie doczeka tego głównego tematu. Więc to jest trochę ten jego brak wyczucia. No ale dobry ruch teraz zrobił, rozdzielił to na jakieś tam newsy tygodnia, też jakoś to nazwał niespecjalnie odkrywczo. Juicy pisze, chciałbym nigdy się nie narodzić albo zniknąć bez krzywdy dla bliskich. Aż tak źle. A ja myślę podobnie i dodaję tutaj, a ja myślę podobnie do Johna Kramera, głównego bad guy'a z Piły. Ty możesz się już poddać, ale wola do życia twojego organizmu jest tak duża, że okazuje się, że jesteśmy w stanie znieść o wiele więcej. No ciekawe, jak dla kogoś idolem jest jakiś bad guy z Piły, to ja dziękuję. No ale skoro dla Najmana autorytetem jest Słowik, to dla Juicy'ego może być autorytetem bad guy z Piły. Myślę, że jest to mniej szkodliwe zjawisko. Bo przynajmniej nie zachęca innych do tego jakoś i nie robi tutaj świętego z tego bad guy'a z Piły. I nie gada o Janie Pawle drugim przy okazji tutaj omawiania bad guy'a z Piły. I nie mówi, że musimy mu wybaczyć, że jest taki. Jest, bo Pan Jezus kazał. Tak. Pan Jezus na pewno byłby zachwycony Słowikiem. No. Jan Paweł II też. Na pewno by chętnie kremówkę wtrążolił w towarzystwie takich wspaniałych ludzi, jak szef mafii Pruszkowskiej. To było tak żałosne to zachowanie Najmana, tak zakłamane, tak parszywe, że to on już niżej nie może upaść. Facet jest klaunem po prostu. I złodziejaszkiem, logo mi ukradł. Sam Marcin Najman ukradł mi logo z Peluna i użył na swoim blogu. Niecnie, podstępnie. Ale cóż, każdy płaci cenę za swoje takie decyzje i to, w jakim kierunku poszedł. Marcin Najman też kiedyś musiał sobie leżeć gdzieś na łóżku, dumać i się zastanawiać. A może tak Słowika bym wziął? Ponoć wyszedł z pierdelka. Bo no, chyba to dobry pomysł. No i dokonał swojego wyboru. Codziennie dokonujemy wyborów. Może to była jedna z tych sytuacji, gdzie właśnie dokonujemy ważnego wyboru. Z tych nielicznych sytuacji, kiedy faktycznie możemy jakoś wpłynąć na to, jak ludzie będą się do nas odnosić, jak dalej się potoczy nasze życie. No i myślę, że zapłaci za to dużą cenę. Już zapłacił właściwie, bo będzie musiał oddać teraz prawdopodobnie pieniądze wszystkim, którzy wykupili już dostęp pay-per-view do jego gali, a może i jakieś bilety sprzedawał, krzesełka. To pooddawaj teraz to, oddawaj, chamie. Chyba, że nie odda, to w przypadku Najmana, to czy coś nas jeszcze zdziwi tutaj? Może i nie odda, powie nie mam. A tam Słowik już gdzieś zakopał, nie? Kolega.
Także napij się, Marcinie, wódeczki ze swoim nowym kolegą i na te smutki. Myślę, że może ci przejdzie smutek. Masz nowego, fajnego kompana, gościa, który krzywdził, mordował, okradał, niszczył życie ludziom, popełniali samobójstwa. Jeśli odpowiadać takie towarzystwo, to teraz jest to towarzystwo, na które jesteś skazany i z nim sobie siedź, z nim sobie żartuj. Na pewno jest to świetny kompan do rozmowy. Ktoś, kto całe życie zajmował się pieniążkami, kradzieżami, złotem, wyrywał tam, nie wiem, złote zęby komuś, jak zobaczył, to na pewno jest świetny kompan do rozmowy. Wieloma rzeczami na pewno się interesuje pan Słowik. I fajnie z nim się miło spędza czas, nie? Pogadacie sobie na przykład, pogadacie sobie na przykład na takie tematy, jakie są najlepsze dziwki skąd, nie? Albo jaki najdroższy alkohol pił, albo co kto ma, możecie się pochwalić, co kto ma na przykład, nie? I może tam, nie zaimponujesz Słowikowi, ale możesz jak taki toady rozdziawiać gębę i jarać się tym, co ma Słowik, nie? Może ci zdradzi, gdzie zakopał złoto, co ukradł, może się podziałkuje. Będziesz szczęśliwym człowiekiem. Bardzo dobrego wyboru dokonałeś. No. A gala może jeszcze zrobisz gdzieś. Może w jakiejś wsi ci udostępnią stodołę, jakiś barak i tam zaproś karłów, klaunów, alkoholików, dresiarzy i niech się sztachetami napierdalają wszyscy. Ty to nakręć kamerą cyfrową i sprzedaj. Liczą się pieniążki. Musisz jakoś stanąć przecież na nogi, nie? A to, że cała Polska o tobie mówi, że jesteś szmata, łajza, łajdak, wstrętny, to co? Czym się tu przejmować? Ważne, że ty się ze sobą dobrze czujesz, nie? Także gratulacje, Marcinie. Świetnego wyboru dokonałeś.

Nie zapomnij też, Marcinie, sobie wybrać znowu jakiegoś mega słabego przeciwnika. Może jakiegoś pana Mietka spod budki z piwem tym razem, jakiegoś żula. Albo tą może Baśkę, z nią walcz i na pewno wygrasz znowu. Ostatnio ci się po latach udało wygrać z kimś. No ty podziwiałeś Hitlera. Nie, ja to inaczej ująłem, Juicy. Wiem, że to są kontrowersyjne, ale chciałem jakby podkreślić w sumie to, jak gardzę tymi wszystkimi, wiesz, złodziejami, bandytami z PiS-u, nie? Że nawet w takiej postaci Hitlera doceniam go za jakiś tam, nie wiem, geniusz wojenny, przynajmniej na początku, jak nie był zaćpany jeszcze, nie? Totalnie. Za jakiś, wiesz, za jakieś tam osiągnięcia. No nie wiem, słuchaj, wiesz, w książkach historycznych dzieciaki będą się uczyły, że Aleksander Wielki to była wielka postać, nie? Że Juliusz Cezar to wielka postać, wspaniała, godna, wiesz, tam godna podziwu. No a Hitler to tak się przyjęło, że trzeba o nim mówić, że to w ogóle psychopata, zwyrodnialec i dużo z tego jest prawdą, powiedzmy tam, z tego co się mówi, ale za coś tam można go doceniać, może za to, że pół świata zawojował w krótkim tam czasie, nie? Więc to go gdzieś tam... To pozwala go może przyrównywać z innymi tam władcami, którzy dokonywali wielkich podbojów, nie? Nigdy nikt w żadnej szkole nie mówi, że, nie wiem, Genghis Khan to jakiś morderca straszny, zło wcielone, tylko po prostu się go przedstawia tak na chłodno, nie? Że tu zdobywał, tu podbił pół świata też. No i to samo jest z Hitlerem, no więc nie wiem, ja absolutnie no, nie podziwiam Hitlera. Po prostu to było tylko po to, żeby jakoś tam podkreślić moją pogardę dla tych ludzi, którzy rządzą Polską w tej chwili, że Hitler jeszcze jakieś tam miał swoje jakieś tam zasady, osiągnięcia. Skuteczny był na przykład, to można powiedzieć, że skuteczny, nie? A jak skuteczni są ci, którzy teraz nam kreują taką rzeczywistość, jaką mamy, to odczuwacie na własnej skórze, jak oni są skuteczni. Właściwie każda rzecz, którą robią, to jest jedna wielka porażka, jedna wielka katastrofa, nie? Więc i to jest zło. Nie wiem, może może też chodzi o to, że na przykład bardziej będę podziwiał Wikinga, mimo że ten Wiking zabija, powiedzmy, siekierą jakichś mnichów, nie? W klasztorze ze swoją ekipą, że jest krwawy ten Wiking. Ale widzę w nim wojownika. A truciciel, wąż, jakiś taki podstępny, gdzieś tam wlewa truciznę, taki kurdupel gdzieś tam się chowa w dziurę potem, to mniej, nie? No i na tej samej zasadzie bardziej ten Hitler niż Kaczyński, no, bo w Kaczyńskim widzę takiego podstępnego właśnie węża, tchórza bardziej, jakiegoś takiego małego człowieka po prostu, małego człowieka i można to jakoś na różne sposoby rozumieć. Mały człowiek, pod każdym względem mały człowiek. Mały fizycznie, mały pod względem osiągnięć, mały, jeśli chodzi o charakter, o to, jak się odnosi do, nie wiem, do ludzi, do Polaków, co robi. Mały, mały pod każdym względem. Mały szkodnik. A Hitler? Hitler, no. Mogę po prostu tego Hitlera znaleźć w nim jakieś mocne strony, tak samo jak znajduje mocne strony w Juliuszu Cezarze, w Genghis Khanie czy w Aleksandrze Wielkim, nie? I niekoniecznie chcę tutaj jakoś może totalnie przyrównywać do siebie, nie? Może niekoniecznie jednak będę ich rzucał do jednego wora, ale za pewne rzeczy mogę... Mam nadzieję, że jakoś się wytłumaczyłem, no. Może Słowik wszystko wydał, skoro ma parcie na gąbkę. Ja myślę, że Słowik po prostu gdzieś tam ma zakopane złoto. Niemożliwe, żeby stracił ktoś, kto tyle nakradł, tyle restauracji było kontrolowanych przez tą mafię pruszkowską, tyle stacji benzynowych. W ogóle to była plaga, nie?
On ma wielkie bogactwa, tylko on sobie pewnie wymyślił, że on chce na starość, żeby skojarzono go z czymś jeszcze w miarę pozytywnym, jak jakieś walki, coś. Jako, że to jest jakoś tam bliskie mu, napierdalanie, walka, krew, to wymyślił sobie, że taki interes chce mieć. Na starość jakiś legalny interes i tak ego może bardziej, że chce być twarzą czegoś legalnego, wiecie, żeby trochę tam się odbudować jakoś w jego mniemaniu, nie? No, takie myśli, myślę, mu bardziej chodziły po głowie. Na brak pieniędzy na pewno nie narzeka. No i podłączył się. Gdzieś tam się skumał z tym Najmanem. Myślę, że to on się prędzej odezwał do Najmana, ale Marcinek szybko podchwycił temat. Zobaczył, że dobrze się sprzedają gangsterzy, że dobrze tam wszyscy lubią w Polsce filmy Wegi. Może no nie wszyscy, ale tak, znakomita większość tam pójdzie do kina, no, nowy film Wegi, nie? Z dresiarzami, bandytami, kurwami. No, więc są ludzie, którym to bardzo imponuje, to jest ich świat po prostu. Są tacy ludzie, którym po prostu to jest ich... Oni po prostu się rozmarzą, jak im opowiesz o jakichś tam napadach, gangsterach. To jest ich po prostu bajka, totalnie, nie? Są tacy ludzie. Niestety są tacy ludzie. Wydaje mi się, że oceniasz Karakana poprzez stereotypy o kurduplach. Zupełnie nie, Juicy, zupełnie nie. Ja go oceniam, bo mu się przyglądam, jemu i jego ekipie od lat. I trochę o nim poczytałem, trochę o nim wiem, trochę już rozpracowałem, wiem, co to za człowiek, wiem, czego się po nim spodziewać. I dla mnie to jest symbol. To jest trochę taki symbol jak Rydzyk. To jest człowiek, który promieniuje, jest liderem, jest ważną osobą, promieniuje i przyciąga podobnych sobie na wielką skalę, do tego stopnia, że kreuje rzeczywistość mocną. Ci, którzy twierdzą, zostaw tego Kaczora, są jeszcze inni, co ten Kaczor, to Kaczor. No, nie, to jest właśnie tak jak Rydzyk, tak jak inny, nie wiem, jak jakiś właśnie Hitler, Stalin, to jest też Kaczyński. I to jest zło. To jest zło, ale bardzo takie perfidne i podstępne zło. Bo to jest... No to jest... Wilk w owczej skórze, można powiedzieć, z jednej strony. Z drugiej strony człowiek, który wpadł na pomysł, żeby przekupić Polaków ich własnymi pieniędzmi i zafundować im biedę. Byle jakość. Żeby doceniać i promować nieróbstwo, roszczeniowość i to wszystko jeszcze pod szyldem polskości, świętości, narodowości, różnych takich szczytnych w sumie rzeczy, można powiedzieć, które przynajmniej teoretycznie powinny się kojarzyć z czymś dobrym. Jest to bardzo podstępny, mały, wstrętny człowiek. Najgorsze zło, które Polskę spotkało. Dla mnie to jest symbol zła, symbol... To jest lider wszystkich złych, roszczeniowych ludzi, którzy nie mają empatii, którzy są fałszywi, którzy się modlą na pokaz, potem leją swoją tam żonę, męża, nie wiem, krzywdzą dzieci. Człowiek doskonale czujący się w towarzystwie księży, pedofilców i innych męt. Człowiek gdzieś tam mocno umoczony w jakieś brudne sprawy, nie? Ta spółka srebrna, służby. Człowiek, na którego prawdopodobnie mają potężne haki. Jakaś pederastia czy kryptogejostwo i on się im wysługuje. Jest mędą po prostu. Człowiekiem godnym pogardy jest tak naprawdę ten gość. Oczywiście wszyscy, którzy gdzieś tam się wokół niego kręcą, to są tacy mini Kaczyńscy, ludzie, których przyciąga ten człowiek w jakiś sposób, który organizuje tym ludziom to, że mogą, że ciągle rozdawana jest ziemia,
Polska kościołowi, to, że robione są wały, tutaj sobie gdzieś tam się uwłaszczysz na spółce Skarbu Państwa, tu coś przejmiesz, tu nachachmęcisz, tu ukradniesz, tu skoki, tutaj tu fos, tu coś. To jest, wszystko to jest jego świat. I to jest człowiek właściwie o mentalności generała Jaruzelskiego, który jak będzie trzeba, wyłączy wam prąd. Myślicie, że co, że on będzie miał jakieś tutaj opory, żeby wam wyłączyć prąd? On uważa, że jest waszym panem, że on jest słońcem narodu. On, gdyby mu dać szansę, to by rządził tak jak, nie wiem, Kim Jong-il, nie? Kim Jong-un. Albo jak Stalin, albo jak Hitler. Więc człowiek jeszcze taki w ogóle... Ach, dużo można by o nim mówić. No, dobra, ja już kończę. Piąta godzina zaraz. Zasiedziałem się. Możecie rzucić czasem jakiegoś donate'a. Muszę za serwery teraz zapłacić. Za internet. Jest trochę lipka. O, tu play, wystawiliśmy fakturę, tu znowu wystawiliśmy, tu nieopłacone, tu zapłać, tu daj, tu ureguluj i tak wiecie. Jak się to wszystko pozbiera, to nie ukrywam, że liczę trochę na podreperowanie funduszy. Sztywniakowi i tak już jest wszystko obojętne. Jako narzędzie do manipulacji jest niezastąpione. To o Kaczyńskim czy o kim? A przede wszystkim po trupie brata, pisze Tomu. Tak, tak. Jakie to parszywe, nie? Posługiwać się śmiercią brata, żeby swoje cele różne osiągać, wygrać tym wybory właściwie, pokazywać wszystkim, jak to w żałobie jesteś przez 10 lat, co każdy inny człowiek jakoś to schodzi z niego w końcu, zaczyna normalnie żyć, tak? I w końcu, ile by nie trwała ta żałoba, to człowiek się w końcu zacznie uśmiechać, zacznie normalnie żyć. No, było, minęło, trudno. A ten nie. Ten po prostu... Zobaczcie, jaki parszywiec. On wchodzi do kościoła, on musi się pomodlić. On jeździ 5 razy w tygodniu na cmentarz, nie? I 10 razy do kościoła. Łazi. I zawsze smutna mina, rączki złożone i wszystkich muszą wygonić z tego kościoła, nie? Cmentarz też muszą zablokować. Wy parchy, wy plebs, z dala stać i podziwiać, jak słońce narodu łzę uroni. Gdyby się znalazł taki Lizus, który będzie tą jego łzę jedną łza urojona, chciałem powiedzieć, uronić uronić łzę, uronić. No, jak uroni łzę, to znajdzie się jakiś taki Lizus Toady, który będzie chciał to łapać do szkatułki jakiejś tam poświęconej, żeby to gdzieś wystawić, to on by nie miał nic przeciwko temu. On by był dumny z tego, że ktoś, że łapią jego łzę, że gdzieś ją wystawią. To jest taki człowiek. Człowiek z małym pistolecikiem też. On podobno nosił jakiś mały pistolecik, kiedyś tam się chwalił. To jest naprawdę nędza. Nędza inteligent żoliborski, tak? Jaki inteligent? Czy on coś kiedyś mądrego powiedział? Wartościowego, mądrego? Czy nic. On same jakieś sztuczne frazy z siebie generuje, nie? Jakiś taki... jak nowomowa jakaś partyjna, takie z siebie generuje bełkoty. Więc właściwie ciężko mi jakąś zaletę znaleźć. Kiedyś znalazłem jedną zaletę tego człowieka. Lubi koty i pomaga jakiemuś tam schronisku. Okej, no warto wspomnieć też, że ma dobre strony, a przynajmniej jedną. Co nie? Że lubi zwierzęta i pomaga. No, jasne.

Najbardziej smutne jest to, że taki człowiek jest wielbiony przez bardzo spory odsetek Polaków. Nie wiem, z 30% by się pewnie znalazło takich, którzy są w niego totalnie zapatrzeni. I jak to świadczy o ludziach, którzy są tak, z takim uwielbieniem spoglądają na tego typa? No, smutna refleksja jest taka, że są tacy sami. Że duża część tego narodu, niestety, jest sparszywiała tak mentalnie mocno. Ogłupiała, albo są to ludzie tak prości, tak głupi, że wystarczy im zamachać przed nosem obrazkiem z Janem Pawłem, coś powiedzieć o Polsce, wielkiej Polsce, dumnej. I to im wystarczy. To im wystarczy, bo nie są w stanie przyswoić żadnych innych, bardziej skomplikowanych przekazów. No, tyle dobrego, że nawet taki prosty jakiś chłop, rolnik pokroju, nie wiem, Krzysztofa Kononowicza, też już szuka sobie innych tam wybrańców narodu i może ta agrounia, nie? No tak, Pan Bóg, wiara, Kościół, Rydzyk, to wszystko jest ważne dla tych ludzi. Cała mitologia katolicka, ale jak głód zagląda w oczy i w garze robi się pusto, to zaczyna wtedy człowiek myśleć, czy nie zagłosować na tego, kto mówi o jedzeniu zdrowym, o rolnikach, o tym, o prawach rolników, o jakichś rzeczach, które narzuca Unia, bo to jest ważne też dla tego chłopa, nie? Więc w tym nadzieja jakaś. Że potem wyskoczy Kaczyński i spółka, zaczną tam Janem Pawłem sobie wycierać ryje, ale rolnik machnie na to ręką, bo ważniejsze będzie dla niego to, że on nie może sobie już wyhodować świnki, że dostaje jakieś grosze zupełne za swoje płody rolne, a ktoś inny na tym fajnie sobie zarabia i strasznie naskroi. I tego typu rzeczy zaczną być nawet dla tego prostego człowieka ważne, te rzeczy. Twój ból jest większy niż mój. Cytuję tutaj tekst z piosenki Kazika, Juicy Juice. I dodaje, ale ja mam w naturze stawać naprzeciw wszystkim i będę bronić kaczora. No jasne, ja myślę, że nie jest to zła cecha, że wstawiać się za tym, który no, gdzieś tam jest, nie wiem, czujesz, że jest słaby i potrzeba mu pomóc, tak? No ale tak, wiesz, sprzeciwiać się dla samego sprzeciwu, być buntownikiem bez powodu, bez jakiegoś głębszego powodu, to niekoniecznie jest dobry pomysł może, nie? Jak już to sobie może znajdź jakieś powody, żeby tego kaczora faktycznie bronić za coś konkretnego, bo to też możemy sobie porozmawiać. Może się zjawi tutaj ktoś, Jola na przykład, która się też tu przecież pojawiała, ona jest zapisem, nie? I ona tego kaczora będzie bronić, no. Więc ja chętnie wysłucham sobie, co kto ma do powiedzenia. Proszę uprzejmie. Nie będę nikogo na pewno hejtował za to, że przecież nawet często katolików staram się, piętnuję jakby Kościół i to na potęgę. Uważam, że to jest czyste zło, zło w czystej postaci. I to jest prawdziwy satanizm, jeśli by wierzyć w szatana. To są prawdziwi sataniści. No, albo szataniści też chodzą w szatach w sumie. No ale samemu katolikowi mogę podać rękę, pogadać sobie z nimi i traktować go z szacunkiem i nawet go lubić, czemu nie? Po prostu mogę, ale mam prawo chyba traktować kogoś takiego jako człowieka biednego, który chyba czegoś może nie do końca zrozumiał i moim zdaniem, tak, że jest to jakiś taki nieszczęśnik. Albo inaczej, albo taki renegat trochę. Wiecie, w drużynie Robin Hooda był brat Tak, nie? Brat Tak był. A Kościół, zobaczcie, ten stary Robin Hood, nie? Stary serial brytyjski. No to tam Kościół był bardzo tak krytycznie pokazany, jako taka zbieranina właśnie pazernych na władzę, na kasę, podstępnych ludzi.
Ale w drużynie Robin Hooda był brat tak. Ja staram się zawsze tak trochę patrzeć. Jak taki bite eater się zjawi tutaj, no zagorzały katolik, bardzo tam wierzący, chyba że coś mu się pozmieniało, no to ja tak zawsze sobie tłumaczę. To taki brat tak, nie? W naszej tu drużynie Robin Hooda. I już. Strasznie wielkim obrzydzeniem napawa mnie to, jak ci ludzie są żądni luksusów, nie? Właśnie. Tu piszecie tutaj o właśnie o coś, o limuzynach było. Morawiecki ma dużą rodzinę, będą rządzić latami. A, to mu też pisze, że płacisz za jego limuzynę, ale to w odpowiedzi do Jussiego coś tutaj. No, no tak, właśnie to mnie strasznie brzydzi, że ci ludzie są tak pazerni. Wiecie, takiemu normalnemu człowiekowi, takiemu fajnemu jakiemuś gościowi, to wystarczy po prostu, że nie wiem, że żyje sobie dostatnio, że zapewni tam... byt swoim bliskim, że sam se coś fajnego kupi, ma dobry samochód, a pazerność i jakby chęć bogacenia się tych ludzi jest nieskończona. Czy to będzie tam flaszka Guć, czy jakiś tam spisu, Obajtek, czy inny, to ich pazerność jest nieograniczona. Im byś oddał całą Polskę, a oni by przyszli do ciebie i by jęczeli by. A jeszcze... mogę za darmo dostać od ciebie te papierosa albo dwa? I oni są tak pazerni i tak nienasyceni, że są jak wycięci żywcem z komiksu jakiegoś, nie? Z bajki. Jest to aż nieprawdopodobne po prostu, nie? Mają dworki, jakieś pokupowali sobie dworki, pałacyki, nie wiem, wille pobudowali, rodzinę poustawiali, szwagrów wszystkich powtykali gdzieś tam i jeszcze im mało, jeszcze więcej. Ja wiem, że apetyt rośnie czasem w trakcie jedzenia, ale to jest jakieś aż takie absurdalne, nie? Jak oni są nienasyceni i jak są bezwstydni w swoim ogołacaniu. Bo bardzo często ich bogactwo to gdzieś tam koniec końców, jak to prześledzić, to gdzieś tam to z naszych pieniędzy będzie pewnie, nie? Czy oni coś produkują, czy oni coś wykonują, jakąś pracę, nie wiem. Tu zrobili wałek, tu w spółce Skarbu Państwa kogoś tam zatrudnili, tu dostali, się zatrudnili, dostali odprawę, od razu się zwolnili, nie wiem. To wszystko są pieniądze gdzieś tam nam zabrane tak naprawdę, jakby się zastanowić pewnie, nie? Więc totalnie hatfun im na ryj, ki im w nery. Nie wiem, niech to w końcu zdechnie. Czemu oni są tacy długowieczni? Nie wiem. Tylu wspaniałych ludzi odeszło przez ostatnie lata, odkąd mamy pandemię, nie? Tylu ludzi odeszło. Też to trochę skłania może ku temu, żeby jednak serio to traktować, nie? Niebezpieczeństwo tej pandemii. Ilu znanych aktorów, ile znanych różnych ludzi podchodziło. Więc... A ci cały czas są. Oni są, nie wiem, co im daje taką długowieczność i odporność. Czy, nie wiem, ten Kaczyński, on jeszcze będzie przez 50 lat, taki, nie wiem, 120-latek taki zasuszony będzie dalej, już pierdolił 3 po 3, bo ci ludzie mają często demencję starczą po prostu. I ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby wprowadzić badania psychiatryczne dla posłów. Już mówiłem, dlaczego się bada policjanta, dlaczego się bada strażaka, dlaczego się bada kierowcę autobusu, różne takie odpowiedzialne zawody, żeby sprawdzić, czy to na pewno jest. Mało tego, być może trzeba by badać ludzi, czy nadają się na rodziców. Ile jest tragedii, że znowu jakaś matka zabiła nożem dziecko i będzie coraz więcej takich przypadków teraz, bo ludzie, niektórzy kiepsko sobie radzą z depresją, nie? Ja na przykład żyję od lat w takiej, no już teraz lekkiej depresji. Bardziej mi się to jakoś wyrównało. Nauczyłem się trochę radzić sobie z tym. Mam jakąś tam niezłą świadomość samego siebie, świata otaczającego mnie, więc jakoś se radzę.
Ale niektórzy sobie zupełnie nie radzą. Żyją sobie, żyją, nagle spadnie na nich to wszystko. Bankructwo, gdzieś tam jakaś tragedia w rodzinie, ktoś musiał zamknąć coś, jakiś interes, na który zbierali, składali się. Wiecie, wielu ludzi jest bardzo zaangażowanych w to, żeby rodzinie pomóc. Nie jak polityk, ale tak po ludzku, tak fajnie, tak człowiek do człowieka, nie? Tam gdzieś dbają o to, jeżdżą, pomagają sobie. No i nagle wszystko to tracą, wali im się świat, nie? I dla nich to jest koniec życia, koniec. Tak jak w tych historiach mówiłem dzisiaj o tych osłowikach i innych mędach, którzy doprowadzali ludzi do tego, że potem się taki człowiek wiesza po prostu, bo traci wszystko, nie? Bardzo ciężko pracował. Im ciężej ktoś pracuje, może to jest jeden z powodów, dla których ja nie pracuję ciężko w swoim życiu, nie poświęcam swojego życia, żeby się dorobić, bo wiem, jak to jest ulotne, jak to jest kruche. Przykładowo, załóżmy, że całe życie się starałem, żyłowałem, stresowałem, rozchorowałem się od tego, w ogóle w szpitalu dwa razy byłem i mam zastawkę serca, ale mam powiedzmy jakąś tam knajpę, restaurację czy coś. I teraz ta restauracja mi padła, bo podnieśli ceny gazu o 500%. No to bym się pewnie załamał faktycznie. Jak ktoś nie ma dużo do stracenia, to też nie będzie tak bardzo płakał może. Może to jest ten plus nieposiadania dużo, nie? Ach, teraz się trochę jakby zdenerwowałem, nie wiem czym, sam. Jak mówię o politykach, to nerwy mnie biorą i o kościele. O kobietach w Sejmie nawet nie zaczynam. Te klaunice to już nieśmieszny żart. No straszne te babsztyle są, nie? To są takie babsztyle, one są tak wstrętne, że już nawet pomijając aparycje, to ich zachowanie jest jakieś takie aseksualne, odstraszające, nie? Rozwrzeszczana jakaś baba, nie? Rozwrzeszczana, taka wstrętna, roszczeniowa, zagdakuje cię. Panie redaktorze, specjalnie pan tak. I wypuszczają taką kwokę, żeby zagdakała tego oponenta swojego, nie? Bierzemy tą posłanka kwoka, idź i tam zagdakaj tego profesora, tego eksperta, nie? I jakiś mądry nawet człowiek do studia zaproszony, nie polityk, to ma coś do powiedzenia, nie? Konkretnego. I zaczyna coś tam mówić, no proszę państwa, sytuacja, w którą, a posłanka z misją, posłanka kwoka wtedy, panu przerwę, bo pan wyjście na kradli, no, i po prostu wstrętne są te babsztyle, takie odpychające jakieś. Ja nieładnie tak o kobietach mówić, ale ja tych posłanek w zasadzie nie traktuję jak kobiety. To są jakieś takie coś pomiędzy kobietą, mężczyzną, a jakąś wszą gnidą, wszą łonową, nie wiem, jak to określić. Dziwny twór taki, nie? Jakiś reptiliański. Krawiec, miałeś kończyć 4 godziny temu. Czy wszystko w porządku? Tak. Nie wiem, no, zasiedziałem się. Zaraz kończę. Zastanawiam się, czy w ogóle spać iść, bo jak pójdę spać, to będę do 15 spał potem. Na pewno to też czasami sobie myślę, ilu wśród was jest takich ludzi, którzy poświęcili część swojego życia, żeby do czegoś dojść, nie? I są z tego dumni, to jakieś tam oczko w głowie, nie? Coś sobie. Często ludzie, którzy do czegoś dochodzą, to sami gdzieś tam montowali deski, odmalowywali lokal, coś wwozili, nie? Bardzo często tak jest. I strasznie mi szkoda po prostu. To ciężkie czasy,

0: cały czas żyjemy w kraju postkomunistycznym, można powiedzieć. W tym sensie, że uwarunkowanym dalej tym czasem, tymi czasami słusznie minionymi, nie? Dalej gmerają tutaj służby. No to, co teraz nawet wychodzi, to, że opozycja jest podsłuchiwana, to są wszystko takie naleciałości i takie przyzwyczajenia nawet, nie? Same z dawnych lat, że to jest po prostu standardem u nas, to, że się nie szanuje w ogóle tej demokracji. Że się jest gdzieś tam jedną nogą w PRL-u. A co? Myślicie, że ludzie, którzy w sumie miło wspominają niektórzy czas, nie? Wielcy intelektualiści, opozycjoniści, to oni często nie byli bici, nie mieli wybijanych zębów. Biło się bardziej chama, robotnika, stoczniowca, tego można było lać. Ale jak się zdarzył jakiś na przykład Michnik czy inny, no to się go sadzało tam gdzieś w celi i trzeba było uważać, nie? Bo to był pewien tam lider, znana osoba, z intelektualistą można się chyba częściej dogadać nawet, może, nie? Przekonać go. Intelektualista znajdzie w sobie w końcu jakiś pretekst, żeby się zgodzić na przykład na współpracę, bo on taki mądry i sobie będzie rozważał. W sumie mniejszym złem będzie, jeśli po cichu zostanę może takim Wallenrodem, ale będę jednocześnie, i on se duma, naczyta się książek i sobie znajdzie jakiś przykład ciekawy takiej postaci, sobie zracjonalizuje to, że da dupy, że zacznie współpracować, że zacznie donosić. Prosty człowiek często jest o wiele lepszy pod tym względem. Prosty człowiek po prostu się zaweźmie, powie nie, ja nie mogę, to nie po Bożemu i nie, nie? I już. Więc różnie to bywa, nie? Ja myślę, że jak najbardziej mamy kraj postkomunistyczny. Cały czas. Po prostu chodzi o to, że wielu ludzi miło wspomina, znaczy może nie miło, ale nostalgia za pewnymi czasami sprawia, że oni są jedną nogą w PRL-u. Popatrzcie, jak przemawiają nasi politycy. Oni nie mają maniery takiej, jak polityk gdzieś na zachodzie, który wyjdzie, po prostu coś powie od siebie bardziej, jakoś tam sam siebie, sam swoje tam zapiski, notatki, które sobie przygotował, jakoś lekko przekształci, sparafrazuje, można powiedzieć, samego tam siebie, co sobie przygotował. I to brzmi jakoś tak bardziej naturalnie, normalnie. A u nas cały czas panuje taka maniera, żeby mówić do ludu, Bożego ludu, tym razem Bożego ludu.
1: Tomisiu, 15 zł. Znalazłem $10 na chodniku i chciałem się z tobą podzielić trochę dla mnie i trochę dla ciebie. Pozdrawiam.
0: Jaki szczęściarz, popatrzcie. I widzicie, szczęście Tomisia spłynęło też i na mnie. Też coś mi skapło. Fajnie, fajnie. No jak miło. Chyba troszkę po cichu liczyłem jeszcze na jakiegoś donejcika. Powiem. No proszę. Ja coś tu fantazjuję, Tomisiu. Co? Znalazł $10, szybko poszedł gdzieś tam, wpłacił, przelał, tak, akurat. Po prostu tak mówi tylko. To z dobroci serca czystej. Dzięki, Tomisiu, dzięki. A Tomisiu też fajny gość. Też znam prywatnie Tomisia. Trochę może parę rzeczy więcej wiem niż większość o Tomisiu. Bardzo spoko człowiek. I w życiu na przykład bardzo wieloma rzeczami się zajmował. Tyle mogę wam zdradzić. Chyba się nie pogniewa Tomisiu, jak wam tyle o nim zdradzę, że różnymi bardzo rzeczami, nie? Cenię sobie takich ludzi, którzy się biorą za różne, przeróżne rzeczy i kombinują, nie? Może tak, może srak. Także taki jest Tomisiu. Zrozumieli, że obywatel niebity jest bardziej wydajny i więcej misek ryżu wypracuje, pisze Tomu. Bicie zastąpili okradanie.

Nie, w białych rękawiczkach. No właśnie. No właśnie, czy większe obrzydzenie czujemy do kogoś, do jakiegoś cwaniaka, takiego, wiecie, mikrego, podstępnego, który gdzieś tam w białych rękawiczkach okrada ludzi na miliony, czy gdzieś tam jakiś bandyta, który gdzieś wpadnie do banku z pistoletem, steroryzuje, ucieknie samochodem, jakoś tam, nie wiem, może ja tak mam, ale gdzieś tam chyba trochę bardziej będę cenił tego bandytę, bo to jest jakiś wojownik, jakiś odważniak, jest szczery w tym, co robi, jest to po prostu jest jakoś naturalny w tym, co robi. Jest takim, no, bardziej wilkiem, a mniej podstępnym gadem, nie? Obślizgłym. No, ale są też tacy, którzy lubią węże, pająki, nie wiem. Ja tak bardziej wilk, orzeł, niedźwiedź. Juicy pisze, poświęciłem 7 lat swojego życia, dosłownie wyrwałem własnoręcznie swoją duszę, by ją wymienić na budowę nie tylko swoich marzeń. Nawet nie wiesz, jak łatwo wszystko zostało zniszczone. Jaki banał. No właśnie. To są te sytuacje, nie? Wprawdzie bardzo wielu różnych wpływowych ludzi, milionerów, to są często właśnie tacy ludzie, którzy przeszli przez takie rzeczy, nie? Tu zbankrutowali, tu im nie wyszło, w końcu im wyszło. Ta determinacja i to niepoddawanie się sprawia, że w końcu do czegoś doszli. Ale niestety, nie oszukujmy się, bycie bogaczem, no pewnie są wyjątki, ale tak jest chyba trochę taka reguła, że są to ludzie bardzo za pieniędzmi, często skąpi, nie? Ale jak mówię, no na pewno nie jest to reguła, bo sam znam ludzi zamożnych, którzy tacy nie są, którzy nie gadają cały czas o pieniądzach, nie czuć, że są skąpi jakoś i tak dalej, więc... Ale myślę, że wielu z tych... Może inaczej, ci, którzy naprawdę doszli do wielkiego bogactwa, to muszą być ludzie właśnie skąpi, chytrzy, podstępni. No, jak się zastanowić też, to idealnym kandydatem na rządzącego, na władcę, na polityka, może nawet na króla, jest psychopata po prostu. Król musi być trochę psychopatą. Czy to jest zdrowy człowiek, który na przykład poświęca tam tysiące ludzi w imię jakiejś sprawy, wojny, zajmowania ziemi? Nie, to już jest człowiek pozbawiony współczucia, empatii, litości. On gra w grę już sobie i traktuje innych ludzi jako pionki na swojej szachownicy. A socjopata jakiś też ma tak często, że nie robi mu różnicy, czy komuś wbije śrubokręt w oko, czy połamie nogi. Taki Ted Bundy na przykład, nie? On wydawał się bardzo sympatyczny, kobiety twierdziły, że przystojny, w ogóle taki wzbudzający zaufanie, jeszcze sobie sztuczny gips założył na rękę i tam prosi o pomoc. Wie pani, dzień dobry pani, głupio mi prosić, ale tutaj właśnie no, ta ręka, a tu mam problem, nie mogę tam otworzyć bagażnika, może mogłaby pani, tak oczywiście, pomogę pewnie, tak dobrze panu z oczu patrzy. I nagle pani dostaje łomem w głowę, nie? I zostaje wrzucona do bagażnika. Są tacy ludzie. I myślę, że to taki Ted Bundy był, czy inny Charlie Manson, to idealni kandydaci na polityka. Mają wszelkie predyspozycje. No, ciekawe, co tam budował Juicy, na co poświęcił, ale tu no, nie będę, to takie delikatne sprawy osobiste też, to nie będę może tu ciągnął za język. Jakoś bardzo na siłę. Może kiedyś będzie chciał, to nam powie. Ale czasem dobrze jest wyrzucić z siebie coś, nie? Jak na przykład coś nas tam męczy, dręczy. Każdego coś tam dręczy, powiem wam.
Nie ma chyba ludzi, których nic nie dręczy w życiu, nie? Którzy, no, a to czasem można z siebie coś tam wyrzucić, może trochę pomoże. I tak to właśnie jest na tym Bożym świecie. No właśnie, czy Bożym? Co w tym świecie jest Bożego?

Ta drożyzna, te zwiększające się opłaty, haracze, koncesje, pozwolenia, podatki, waty, sraty, taty i inne i wszystko. Gazy, prądy, wszystko co drożeje, wszystko drożeje. No to też widzę, że prowizje chyba sobie większe pobiera też PayPal. Wiecie co? Takie ciężkie czasy to jest świetna okazja dla różnych kombinatorów i dla takich twardych, prawdziwych biznesmenów, którzy nie mają skrupułów, żeby zdzierać z ludzi, bo o to chodzi w biznesie, żeby po prostu zorżnąć człowieka, nałożyć taką prowizję, żeby wycyckać go do cna, po prostu żeby jak cytrynę go wycisnąć. O to chodzi w biznesie. Nie miejcie żadnych skrupułów. No to jest świetna okazja do tego, żeby sobie jeszcze dodatkowo podwyższyć, nie? Bo przecież wszyscy wiedzą, że drożyzna, no to jest to usprawiedliwione, nie? No to masło musi kosztować już nie 9, tylko jutro 10 zł, prawda? No i nawet jeśli zupełnie producent masła jakoś nie odczuł, ale to też w sumie ciężko mi uwierzyć, że taki naprawdę duży producent, jak jakaś Mlekowita, to, że gaz tam wzrósł, to on nagle się łapie za głowę. Nie, za głowę to się złapie prywatny może piekarz, prywatny sklepikarz, czy taki obywatel, który grzeje sobie gazem w domu jak ja, nie? To tacy się złapią za głowę i za portfel, i za kieszeń, ale jakiś taki producent, jemu to się te podwyżki różne tam gdzieś rozłożą, rozmyją, on sobie zoptymalizuje coś tam, coś wytani trochę ewentualnie i on nie odczuwa, ale świetna okazja, nie? Kiedyś tak było w sumie z masłem, że była taka zmowa cenowa, wyszło, że markety się dogadały po prostu. Ci duzi gracze, oni się gdzieś spotykają, okazuje się, po tajniaku i się dogadują, że na przykład wszyscy popodnośmy teraz ceny masła, nie? Bo ludzie dostali taki przekaz akurat, że masło musi być drogie, że to tak jest teraz masło, rynek globalny i w ogóle. I no więc dobra okazja, żeby sobie popodnosić, nie? Też ten zerowy VAT od 1 lutego na niektóre artykuły żywnościowe, zmniejszony tam na inne, to też wierzycie, że coś na tym skorzystacie. My, jako gdzieś tam na dole tej piramidy, zawsze na nas spłynie całe gówno. My będziemy musieli podpierać całą tą piramidę zawsze i gdzieś tam będziemy tymi najbardziej lichymi robolami, którzy gdzieś tam te cegiełki układają na samym dole. No, ci na górze zawsze zrzucą na nas, czyli na klienta, wszelkie podwyżki, no bo przecież nie oni mają, jak bądźmy poważni, proszę pana, no ja mam ze swoich tutaj dopłacić, stracić, mniej zarobić, no nie, proszę pana, to pan, drogi kliencie, musi ponieść wszelkie konsekwencje nieudolnych rządów, wszelkie konsekwencje podwyżek, to jest pana zadanie jako plebsu, jako tego chama najbiedniejszego, to pan musi ostatecznie za wszystko zapłacić, proszę pana. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem. Tak wygląda świat, no. Bo jakby tak jakiś na przykład Soros czy inny bogacz zarobił o miliard mniej, no, on już i tak stracił wiele miliardów i zostało mu tych miliardów już nie tak dużo, a mógł mieć biliony, a ma tylko miliardy, to co on ma jeszcze teraz tych miliardów mniej mieć? To ty, który masz na koncie 452 zł, to ty musisz ponieść wszelkie tutaj opłaty, wziąć na siebie, ponieść konsekwencje wszystkiego, wszelkich zawirowań na rynku, wszelkiej nieudolności rządzących, dyrektyw unijnych i tak dalej. Za wszystko zapłacą wdzięczni obywatele. Niestety, takie życie.

0: No widzę, że chyba niezbyt fajna historia cię spotkała.
1: Juicy. No widzisz, jak to jest, no. Widzisz, może. Ale to tak zawsze jest, że wartość czegoś zna ten, kto tą wartość budował. Na tej samej zasadzie nasze elity, pseudo, no to bardzo tak łatwo im przychodzi wydawanie nie swoich pieniędzy. Tu miliardzik, tam miliardzik, a tu musimy jeszcze pomnik zbudować, no bo to nie ich pieniądze, to bardzo łatwo im się to trwoni. A gdyby cokolwiek, gdyby musiał, nie wiem, łatwo się oddaje, znowu jakaś afera jest, bo kościół, jakaś parafia znowu dostała wiele hektarów tam ziemi za 1% ceny, jak zwykle, bo to wiecie, bo to na cele sakralne, na cele sakralne. Czyli potem drożej się sprzeda jakiemuś pisiorowi. Ale i się na tym zarobi, ale to wszystko jest nasze tak naprawdę, jako narodu, nie? Nasz majątek jakiś narodowy i łatwo się go rozdaje. Nie wiem, jakbym teraz dostał donata 1 000 000 zł, jutro bym poszedł, sroce dał tysiaka, a masz, se kup coś. Tu bym sobie coś kupił, wrotki ze złota, tu bym sobie czapeczkę diamentową kupił, tu rzucił jakiemuś tam biedakowi, tu coś sobie zainwestował, nie wiem w co, ale może się uda. Tu bym sobie nakupował bitcoinów, krypto. Wiecie, po prostu nie szanowałbym tych pieniędzy zupełnie, bo by mi spłynęły tak na pstryknięcie, nie? Dostałem, mam. Nie umiałbym ich pewnie uszanować. No tak to jest. Ech.

Dlatego może dobrze robią ci bogacze, którzy swoim dzieciom nie fundują od razu tam świetlanej przyszłości, życia, wszystkiego, nie? Tylko mówią, zapracuj sobie jednak, nie? To, że twój ojciec dorobił się milionów, to nie znaczy, że ma ci teraz to wszystko tutaj oddać. Musisz też trochę popracować w życiu, zasłużyć, poznać wartość pracy, pieniądza, postarać się, dać coś z siebie, no. To jest dobre, na pewno. Taki, co dostanie wszystko na talerzu, od razu bogactwo, to zacznie ćpać, wydawać. Spotka dziewczynę, to jej włoży do torebki dla żartu milion, który dostał od ojca. Taka jest prawda. Może nie każdy, ale wielu tak zrobi.

W kościele katolickim też tak jest. Przecież księża właściwie dostają kasę, nie? Tu im wierni przynoszą, tu im coś spłynie, tu dostanie od swojego przełożonego tam milion, żeby komuś dać na odszkodowanie, bo tam dziecko wykorzystał. Tu dostanie ziemię w prezencie, tu lokal, tu wszystko i tak wszystko dostają, nie? No. A praca taka, że wstanie, pospaceruje sobie gdzieś tam po parafii, po tej, jak to się nazywa, po plebanii się przejdzie, poduma sobie, już śniadanko przez służącą gosposię, bo kobieta wiadomo jest od tego, żeby usługiwać mężczyźnie, ma tam tościk, jajeczko, jabłuszko obrane, ma przygotowane, zje, pójdzie na mszę, poprowadzi mszę, przytoczy jakąś historię biblijną, tylko te fajne, tych niewygodnych to nie przytaczać. A potem laba, nie? Gdzieś tam z kumplami, nie wiem, na dziwki, do kasyna. Wielu księży tak roztrwoniło bardzo dużo kasy. Mam nawet taką teorię. Ostatnio znów słyszymy, że już któryś ksiądz padł ofiarą metody, no takiej wariacji metody tam na wnuczka. To jest metoda na policjanta, że dzwoni do ciebie policjant i mówi: dzień dobry, jestem policjantem prawdziwym, nie kłamię, wcale nie jestem żadnym tam bandytą, tylko policjantem jestem. Jest taka sprawa, pana konto jest w niebezpieczeństwie, musi pan podać swój tam login, PIN, wszystko, żebyśmy tam sprawdzili, czy tam wszystko ok, bo tam chcą pana okraść, nie? I ksiądz, taki mądry jest człowiek, taki wykształcony, to jest intelektualista, ksiądz, mądry, przewodnik duchowy, ojciec duchowy, uczy ludzi jak żyć. On jest tak mądry, że on mówi: aha, to faktycznie, to jest niebezpieczeństwo, moje konto, to ja panu daję tu PIN, hasło i proszę tam sprawdzić, wszystko w porządku. No, ja w to wierzę, faktycznie, tak mogło być, no. Ale może w jakiejś rzeczywistości alternatywnej, gdzie wszyscy są debilami. Taka idiokracja dwa, nie? No, nie wierzę za bardzo, że... Ja rozumiem babcia z demencją starczą czy dziadek, nie? Jasne. Mózg już nie pracuje, człowiek się robi taki troszeczkę niekumaty, może naiwny. Jasne. Ale ksiądz, który tak poucza wszystkich, taki mądry, to nagle dzwoni do niego, mówi, że policjantem jest i proszę mi dostęp do konta dać. I znowu kolejny ksiądz stracił tam 300 tysięcy, 500 tysięcy. A wiecie, o co tu chodzi? Roztrwonił po prostu parafialne pieniądze i zorganizował takie coś. No, czy tam znajomy mu pomógł, czy sam udaje po prostu, że ktoś go tak wrobił. A gdzieś tam wyjechał do innego miasteczka, wyjął tam gdzieś pieniądze z bankomatu czy coś, jeździł. Wiecie, po prostu wałek, kolejny wał, kolejne kłamstwo. Ci ludzie, zresztą cała religia katolicka jest jedną wielką ściemą, kłamstwem. Jestem w stanie jeszcze jakoś zaakceptować może niektóre inne kościoły bardziej, nie wiem, tych protestantów, jakichś zielonoświątkowców. Wiecie co, ja bardziej chyba Jehowych szanuję niż mimo wszystko, mimo że to też jest patologia jednak. Bo ci ludzie porzucają rodziny swoje na przykład, bo im tam powiedziano, że muszą się nie kontaktować. Straszny jest ostracyzm w stosunku do tych, co odeszli z tej sekty Jehowych. Jest dużo też przypadków, że kryje się pedofila też. Czy się nie ratuje komuś życia, bo w imię jakichś dziwnie rozumianych zasad o nieprzelewaniu krwi. To nie przetoczą krwi, bo to na pewno o to chodziło, tak, że nie wolno krwi przetaczać. Chociaż nie, ja nie wiem, czy to dokładnie o to im chodzi, że w Biblii jest, żeby nie przelewać krwi, to oni tak, to nie będziemy przelewać z ciała do ciała, nie? Tylko bardziej o to, że oni chyba wierzą, że we krwi jest dusza, czy coś takiego. No ale fakt, to też jest patola ci Jehowcy, nie? I fałszywi są, bo są bardzo mili, ładnie, tu biała koszulka, głosiki takie tego.
Tak, a potem jak odchodzisz, to zaczną cię nachodzić w domu i szantażować, i terroryzować, i powiedzą innym, żeby z tobą nie rozmawiali, tak? No to fajnie, nie? Ale katolicyzm to jest jakaś w ogóle straszna rzecz, bardzo mroczna. Kult cierpienia, krwi, wszystko na kłamstwie, władza, pieniądze, krycie z wyrolnialców, bo są z naszej bandy. Wszystko co najgorsze. Nie akceptuję zupełnie tego. Nie toleruję, nie akceptuję. Gardzę. No, Juicy, wiesz, ja cię jakoś tam rozumiem, nie? Też wiem, co czuje człowiek, który został jakoś tam oszukany, okradziony, czy w twojego przypadku dokładnie nie znam, ale rozumiem, że straciłeś to, na co pracowałeś, na skutek, wiesz, jakiegoś tam sytuacji z innymi ludźmi, którzy, powiedzmy, zachowali się bardzo, bardzo źle. Tyle zrozumiałem, no i ale domyślam się, co czujesz. No też byłem przecież okradziony właściwie przez kogoś, kogo uważałem za kumpla fajnego, nie? Że trzeba mu pomóc, tak dalej. Zostałem tak perfidnie okradziony, nie? Jak taka szmata po prostu wykorzystany. Więc wiem, co czuje człowiek w takiej sytuacji, w podobnej, powiedzmy, nie? Jakoś tam troszkę może do twojej. I to jest naturalne, że pamiętasz to, bo ja też pamiętam i też często myślę o takich sprawach. Gdzieś tam wracają te myśli, więc normalna sprawa, od tego się raczej, od tego ciężko uciec.

No, a smutna taka refleksja, może jedna z bardziej smutnych, to jest taka, że jak się zastanowić, to świat jest praktycznie, no większość ludzi na tym świecie, większość różnych instytucji, rządów, grup, stowarzyszeń, władców i tak dalej, to są tacy ludzie źli raczej. Więc po latach niestety takie smutne przekonanie gdzieś tam w sercu jest, że człowiek raczej z natury jest zły. Bo natura taka jest raczej zła. Na naturę oczywiście patrzymy inaczej. No, nie razi nas, że niedźwiedź tam zagryzie jakiegoś zwierzaka, tam wilk, nie wiem, rozszarpie czy coś, bo tak czujemy, że tak musi być, nie? Bo nie ma innego wyjścia. Taka jest rola wilka. Taka jest dola zająca. Taka jest dola antylopy, taka jest dola tygrysa. Tak żyją. Ale i myślę, że człowiek jest dokładnie taki sam. Jest po prostu dżungla trochę i większość ludzi, których spotkamy na naszej drodze, nawet jeśli będą mili, fajni, to gdzieś tam w krytycznej sytuacji, nie wiem, coś spróbują zakombinować, coś ugrać dla siebie, czy tam nie pomogą. Ja mam akurat tutaj z waszą społecznością, z nocnikami, z ludźmi gdzieś tam koło radia, inne trochę doświadczenia i to powinno nastrajać optymistycznie, że świat nie jest taki zły, skoro spotykam tylu spoko ludzi, fajnych, przyjemnych, sympatycznych, takich, którzy pomogą, zainteresują się, napiszą coś miłego i tak dalej. Ale wydaje mi się, że raczej po prostu jest takie medium, które bardzo wolno zbiera swoją społeczność, wręcz tak organicznie, bardzo powolutku, organicznie. No i to sprawia, że tu przychodzą ludzie raczej właśnie weseli, uczciwi, pozytywni. Gdybym prowadził jakiś kanał nastawiony na rozwój, na komercję, to zupełnie inaczej by to wyglądało, nie? Słuchałoby powiedzmy teraz 2000 osób i pewnie w większości byliby to właśnie tacy ludzie, którzy jak ich ugościsz tak jak sroka, nie? To ci, jak im się zrobi zimno, to spalą twoje ciuchy, no, bo im zimno. I nasrają ci jeszcze. Do gara. I będzie ich interesowało nie to, powiedzmy, wiecie co, ja poznaję często ludzi po tym, jak opowiadam im, gdzieś tam wychodzi zawsze w rozmowie, zwykle nie ja to mówię, tylko ktoś, nie, że to jest człowiek, który radio prowadzi, nie, o, radio. I tu bardzo szybko mogę się rozeznać, kto jest kim, bo tak naprawdę mało kto się mnie pyta, o czym jest to radio, co ja tam gadam. Ba, goście, o których mówię, nie zapytali mnie nawet, jak się nazywa to radio, nie? Daniel miał mi opowiedzieć swoją historię, ale jak się napił trochę, to już potem stwierdził, że mu się już nie chce za bardzo i że jutro, nie? A jutro to będzie futro. Magda coś tam opowiedziała, ale Magda z kolei pokazała się dziewczyną, która nie lubi słuchać innych zupełnie. Która potrafi cały czas gadać i o sobie. I tylko to ją interesuje. Jej osoba tak w gruncie rzeczy ją interesuje. No, ale co chciałem powiedzieć, że jakimś tam znakiem jest dla mnie to, jak ludzie reagują na radio. Jak się ktoś przynajmniej zapyta, a co to jest za radio, o czym ty tam mówisz? To już wiem, że to jest jakaś interesująca, fajna osoba. Jak się ktoś zapyta na wstępie, a Kasiora z tego jest? To już mi się włącza lampka czerwona i widzę, że może niekoniecznie mam ochotę jakoś się tutaj wdawać w jakieś romanse, w przenośni mówiąc.
A jak ktoś w ogóle się tym nie zainteresuje, no to jeszcze gorzej. Ten się przynajmniej czymś zainteresował, czy pieniędzory z tego są. Nie interesowało go, jak się nazywa to radio. Jak ktoś się mnie zapyta, jaką muzykę tam puszczasz, to się okazywało, że są to osoby, które bardzo muzykę kochają. Może ktoś, jak powiem komuś, o czym tam gadam, to też różnie ludzie zareagują. Po prostu taka prosta rzecz, a można już sporo o człowieku powiedzieć.

No, wygląda na to, że mamy tutaj naszego Adasia Miałczyńskiego. Pisząc Konrad w dniu świra, miałeś na myśli Adasia, tak? Miałczyńskiego. Chyba, Juicy. No, też się czuję bardzo często jak ten bohater, budząc się. Może nie aż tak, bo nie mam nerwicy natręt, nie jestem taki znerwicowany, nie czuję się aż tak źle ze swoim życiem i tak dalej. Słuchaj, nie wiem, jakby cię tu pokrzepić, wiesz, ale no, to też jakieś takie odczucia, że się nie lubi życia ludzi, nie? Myślę, że bardzo wielu ludzi tak dzisiaj ma. Bo ciężkie czasy sprawiają, że ludzie stają się chujami, nie? Słuchajcie, jak zrobi się jakiś kryzys, jak wyłączą prąd, zobaczycie, co się wtedy będzie działo. Ludzie się zaczną deptać. I tak zawsze jest. Wybucha panika. Czym jest panika? Lękiem, że coś mnie się stanie, mnie zaraz tu porwą, zabiorą, spadnę, i będę, i deptasz innych, biegniesz i wrzeszczysz, nie? Zobaczycie, im jest gorzej w tym kraju, tym gorsi będą ludzie. Jest coś takiego, ciężko powiedzieć, że życie dostatnie to spoko ludzie, a biedak to będzie zły. Bo jest wielu ubogich, ale bardzo fantastycznych ludzi też, nie? To nie jest może aż taka reguła, ale jest jakaś tendencja na pewno taka, że bieda człowieka degraduje pod każdym względem. Bieda degraduje człowieka. No i to dopiero się ludzie zrobią straszni. Jak się zrobi? Im gorzej będzie, tym... A co mają powiedzieć ci też, którzy potracą mieszkania, bo nie będzie ich stać na kredyt, który im nagle wzrósł o 500 zł? To jest też niemiłe. Słuchaj, może spróbuj sobie przeformatować głowę trochę, Juicy, nie? Sobie tak pozmieniać z dnia na dzień, co ci szkodzi. Tak właściwie dużo zależy od tego, jakie mamy nastawienie. Możemy sobie nagle zmienić to nastawienie. To trzeba pewnej takiej, wiesz, iskry Bożej jakiejś tutaj, nie? Ale może znajdziesz tą iskrę jakąś i sobie tak zmienić nagle. Troszkę się zapomnieć, machnąć ręką, wytłumaczyć samemu sobie, że przejmowanie się, że jakaś gorycz, która w tobie jest, zniechęcenie i takie tego typu rzeczy, które no, wielu z nas ma, to, że to nic właściwie ci nie daje zupełnie nic i że właściwie nie ma to sensu za bardzo, bo no to cię tylko niszczy, osłabia, niszczy i tak dalej. I może, nie wiem, zdaj sobie sprawę, że jeszcze sporo życia przed tobą, tak zgaduję, że jeszcze sporo życia przed tobą. Nie wiem, ile masz lat w sumie, ale przypuszczam, że jesteś młodszy ode mnie na przykład, masz dużo więcej szans przed sobą, nie? A na pewno młodszy od Etama. No, ale to wiesz, wszystko przed nami jeszcze. Nawet przede mną, nie? W sumie jakbym się uparł.

Czy ja wiem, czy będę się tak martwił, jak nagle nie będzie, będę sam, nie będzie radia? Znaczy, też się boję. Ja wiem, że nadejdą o wiele gorsze czasy dla mnie. Też trochę się tego boję, nie? Ale staram się jakoś przygotować do tego trochę, tak mentalnie, nie? Żeby to udźwignąć. Pewne rzeczy ciężko jest przeskoczyć, ale będę się starał jednak. No, ale to zaskoczyłeś mnie trochę, bo właściwie to zawsze mi się wydawałeś osobą taką tutaj wesołą, raczej pozytywną taką. Znaczy, jakby to powiedzieć, nie kojarzyłeś mi się, wiesz, z problemem jakimś takim, który cię właśnie dotknął i zniechęcił mocno do rzeczywistości. Więc to już to świadczy o tym, że chyba się nieźle trzymasz w sumie, nie? Że nie dawałeś do tej pory jakoś poznać po sobie, że... To jest na pewno duży plus, nie? Bo są ludzie, którzy na przykład nieustannie będą tam marudzić, żalić się tego, a ja po tobie tak nigdy nie widziałem czegoś takiego. Teraz się jakby dowiaduję, że spotkało cię w życiu coś tam, co cię, wiesz, mocno jakby, no, co zostawiło, wiesz, bliznę. Mocną. No... Krawiec, najgorszą metodą na deprechę jest zapijanie smutków, bo alkohol jest bardzo silnym depresantem. No i tu racja, tu się akurat zgadzamy. Tak, alkohol to jest coś, co na chwilę nas znieczuli, jak środek przeciwbólowy na złe wspomnienia. Pozwoli zapomnieć, nie? I też i nie każdemu warto zauważyć, bo ktoś inny się nagle napije i się w ogóle rozbeczy, nie? Jeszcze mu się gorzej zrobi, ale to raczej rzadko. Raczej się człowiek znieczuli trochę, zrobi się tak, co tam walić. Ale potem ze zwielokrotnioną siłą wróci do niego to, co nieprzyjemne. Szczególnie jak już będzie mu, jak już popadnie jeszcze w nauk i będzie mu na przykład brakowało tego, to już w ogóle mu się jeszcze gorzej zrobi, nie? A jak się człowiek rozpije, to straci już wszelkie hamulce i stanie się skorupą. I kimś, kto zrobi wszystko, żeby zdobyć sobie tam na wódę, bo jemu się chce pić i już. I nic innego już dla niego nie ma znaczenia. Nieważne, czy kogoś oszuka, nieważne, czy... Nigdy nie róbcie żadnych interesów z ludźmi, którzy nadużywają alkoholów czy narkotyków. Ja już to przeszedłem i już dostałem lekcję. Może na początku nie wiedziałem, tak, że ten problem taki jest aż taki, nie? Myślałem, że mniejszy po prostu o wiele. No ale i tak mogłem szybko powiedzieć stop. Nie można ufać. Alkoholik, czy lekki alkoholik, jakiś taki jeszcze nierozwinięty, czy alkoholik, no, alkoholik wysoko funkcjonujący może was w bambuko nie zrobi, bo mu tego nie trzeba po prostu, żeby coś was tam oszukać, czy okraść, bo po prostu ma pieniądze na przykład, nie? Ale was na przykład w inny sposób kopnie w dupę. A mógłbyś w tym czasie rozkręcać swoją firmę, ale panie... Szanowny Juicy Juice, ja może moim marzeniem nie jest rozkręcanie firmy wcale. Czy to jest jakieś uniwersalne marzenie, uniwersalny przepis na szczęście, rozkręcić firmę? Właśnie o to mi chodzi, że widzisz, może wpadłeś w taką pułapkę, że musisz iść tą drogą, którą idą wszyscy i uznajesz to za pewien standard, że tak musi być, a inne różne drogi postrzegasz jako strasznie słabe, nie? Że to już jest jakiś upadek. I spróbuj sobie tak spojrzeć może. Nie chcę tutaj, wiesz, robić za jakiegoś doktora, psychologa, nie? Ale dzielę się swoimi przemyśleniami po prostu, że spróbuj popatrzeć na różne inne drogi życiowe jako na równie dobre i że to, że wmówiono nam, że jedyny przepis na szczęście w życiu to mieć, dorobić się, wiesz, to takie treści to nam głoszą ci patocelebryci, nie? Najczęściej. Oni patrzą na siebie tak, co kto ma, co kto osiągnął, co ty osiągłeś, a co ty osiągłeś,
A co ty masz? A ja mam futro. O, takie futro, to za 300 w lupeksie. Akurat, ty w życiu takiego nie będziesz miał. I oni tak rozmawiają ze sobą, nie? No i cały świat nas stara się jakoś tak przekonać do tego, że są pewne takie jedynie słuszne drogi. Dorobić się, mieć pieniędzory i to załatwia wszystko. No dużo załatwia, często tak, ale kurde, są różne inne metody. Są ludzie, którzy żyją bardzo skromnie, a są przeszczęśliwi. Znaleźli w czymś innym. Nie wiem, jeżdżą sobie jakimś kamperem biednym, zdezelowanym po świecie, facet z dziewczyną, cieszą się, weselą, jakiegoś psa przygarną. Wiesz, o co chodzi. Jakaś tam droga i wiesz. Także nie poddawaj się

No nie wiem, co mogłoby ci pomóc. Jakoś cię lepiej nastroić. Może po prostu czasu trochę trzeba, nie? Nie wiem. Czas leczy rany. Ja też, jak mi się kiedyś tak wszystko zawaliło, bo to nie tylko, że tam zostałem okradziony, że musiałem spłacać czyjeś długi i tak dalej, nie? Ale się zbiegło dużo wtedy tak, tego typu rzeczy, czasami podobnego kalibru trochę, nie? Jak się to wszystko spiętrzy nagle, no to naprawdę jakieś już myśli samobójcze, już takie totalny dół, więc ja to doskonale rozumiem, panie kolego. I to ja wiem, że teraz co bym nie powiedział, to jest takie mówienie idź i pobiegaj sobie, to ci przejdzie depresja, nie? Trochę tak to brzmi w uszach kogoś, kto ma w sobie jeszcze jakąś taką gorycz, zniechęcenie, brak sensu życia i niezbyt pochlebne zdanie o ludziach dookoła, bo widzi już... Ja też już mi ciężko komuś czasami zaufać, nie? Na przykład i kogoś tam wyciągnąć rękę, bo już widzę oczami duszy, tak? Zaraz się okaże, że mnie znowu ktoś wyrucha. To jest, myślę, zło, to jest takie podwójne zło, które czynią różni złole, różne mędy, różne łotry, bo nie zdają sobie sprawy, jak bardzo promieniuje ich zły uczynek, że potrafi sprawić, że ktoś się targnie na swoje życie, że ktoś inny będzie cierpiał, że tamten popełnił samobójstwo, że wszystko się, że zawali się świat wielu ludziom nagle, nie? Oni nie myślą o takim czymś, bo nie potrafią, nie mają, nie wiem, mają jakiś problem z głową, nie? I nie myślą o takich rzeczach. Albo tak zostali wychowani. Jeśli młody człowiek, też z takimi ludźmi zdarzało mi się gadać, którzy byli całe życie wychowywani przez rodziców właśnie tak, że wiesz, dostali takie cenne lekcje od swoich rodziców, na przykład tylko w stylu dają, bierz, biją, uciekaj. I śmierć frajerom, pamiętaj, no. Jak ci ktoś tam podskoczy, to wryja, nie? I takie, a w szkole co tam? O, co, czwórka, dlaczego nie piątka? No to takie wychowanie dostali i bardziej wychowała ich ulica, rówieśnicy. A rówieśnicy różni mogą być, nie? I nagle imponuje młodemu człowiekowi starszy kumpel, który kradnie samochody, bo to jest gość, nie? On ma złoty łańcuch, on ma pieniądze na imprezy. Generalnie się zakręcił w życiu nieźle, nie? I z niego bierze wzorce, przykłady. Zaczyna się na przykład zachowywać tak jak ten starszy, nie? Podobny sposób bycia, maniera jakaś taka cwaniacka i... To gratulacje dla rodziców, którzy tak wychowali swoje dzieci. Stąd może czasami myślę, że właśnie powinno się badać ludzi, czy się nadają na rodziców. To jest duża odpowiedzialność wychować drugiego człowieka, nauczyć go czegoś.

Widzisz, Juicy, ja jestem trochę cwany gapa może, bo znaczy, wiesz, głupio się czuję jakoś cię tutaj pocieszając, bo ja na przykład, wiesz, doświadczyłem dużo i pomocy i tak dalej od ludzi. Ty być może nie miałeś takiej okazji, nie? To ja tutaj se radyjko prowadzę, mogę liczyć często na ludzi, jakieś dobre słowo i pomogą finansowo, wiesz, i prezent mi wyślą i tak dalej. No, a ty, twoja sytuacja pewnie jest trochę inna, więc doskonale rozumiem i masz pełne prawo być, wiesz, zniechęcony. Nie ma może cię kto, nie wiem, kto cię pocieszyć jakoś, pomóc ci, nie? Jesteś zdany na siebie na przykład, nie? Głównie. Wielu jest takich ludzi. No więc głupio się czuję trochę tutaj, pocieszając, bo ja nie mam tak źle po prostu. Mógłby z tobą lepiej może pogadać ktoś, kto byłby dla ciebie bardziej bratnią duszą w tym temacie, nie? Kto miałby bardziej podobnie.

No tak, to jest. Ja myślę, że wielu ludzi, którzy ostatecznie idą, przechodzą na ciemną stronę mocy, to są ludzie, którzy na pewnym etapie życia powiedzieli sobie, kurczę, tylu ludzi mnie skrzywdziło, byłem bity, byłem wykorzystywany, byłem okradziony, gdzieś tam się zawiodłem na pewnych ludziach, czy to tam bardziej bliskich, czy mniej. Przechodzę na ciemną stronę, bo świat jest zły, świat to dżungla, świat to... Wygrywają źli i zaczynasz się interesować złem. Czytasz sobie o tym, jak to uszło płazem różnym dyktatorom, różnym doktorom Mengele, różnym ludziom, którzy eksperymentowali na ludziach, mordowali, torturowali. A ten biedny, poczciwy człowiek, to on jest, zaczyna ci się wydawać żałosny na przykład, nie? Kto to jest w ogóle, nie? Jakiś frajer, jakiś nieudacznik. I zaczynasz sobie myśleć, kurczę, on jest taki biedny, poczciwy, jest takim nieudacznikiem w sumie. On, gdyby miał odwagę, siłę w sobie, to byłby zły i walczyłby o swoje. A czymże jest zło? Może jest walką po prostu o przetrwanie? I zaczynasz sobie racjonalizować i przechodzisz na ciemną stronę. Myślę, że jest wiele takich przypadków. Może jednak się sprawdzą różne wizje typu zaświaty, sądy, rozliczenia, niebiosa i tak dalej. Całkiem niewykluczone. Jest pół na pół szans, powiedziałbym. Mimo, że jestem ateistą, to zaryzykuję, że mogę się równie dobrze mylić. I coś jest. I bardzo wysoką cenę zapłacą kiedyś ci, którzy krzywdzili innych. Wystarczyłoby, żeby spadła na nich gorycz, smutek, rezygnacja, depresja wszystkich tych ludzi, których skrzywdzili i momentalnie by oszaleli ze smutku i z cierpienia. To by było największe cierpienie, może gorsze niż palenie się żywcem w ogniach piekielnych, które nigdy nie gasną. Jak zostaliby sami, bo nie wiem... Może nikt nie będzie chciał rozmawiać z takimi ludźmi w zaświatach, ani latać z nimi razem po, nie wiem, po przestrzeni astralnej, kosmicznej, jak zwał, tak zwał, jakiejś tam, nie wiem. Może zostaną sami zupełnie i poczują na sobie, jak po jakimś środku psychoaktywnym, cały ból, całe nieszczęście, które wyrządzili. I już. Niektórzy chrześcijanie tak sobie interpretują właśnie te różne historie biblijne, całą tą historię o Jezusie. Różne wersje słyszałem. To, że Jezus na krzyżu wziął na siebie wszystkie choroby tego świata nawet. Też słyszałem taką interpretację. No, może to ma jakiś związek z tym, że wcześniej chrześcijanie utożsamiali choroby z wpływem złego ducha. Trochę jakoś tak. No i że Jezus wziął na siebie nie tylko tam grzechy, ale i wszystkie choroby tego świata w jednej chwili. Stał się taki po prostu bardzo chory, sparszywiały, wrzody, wszystko. Tak ktoś do tego podchodzi. Ja tylko przedstawiam pewną wizję, nie? A można by wziąć może i na siebie całe zło, które się wyrządziło, spływa na nas nagle to zło. Znaczy nie spływa, tylko nabieramy umiejętności poczucia tego. I może taki bandyta, dresiarz, gangster z prymitywnego bardzo człowieka, takiego zezwierzęconego, nagle uzyska iluminację i spojrzy zupełnie inaczej na siebie w lustro. I jak człowiek tak świadomy i tak czujący, że jest to dla nas w tej chwili nieosiągalne, dla nikogo z nas tutaj, a on nagle na moment stanie się taki i zda sobie sprawę, jak marną istotą był, nie? Ile zła wyrządził i jakie zło, które wyrządził, miało konsekwencje. No, jest to wcale nie taka jakaś szalona wizja, myślę, ponieważ
To by było bardzo sprawiedliwe po prostu, a natura gdzieś tam ma w sobie może nie tyle sprawiedliwość, co pewne takie rozwiązania, które są bardzo proste, a bardzo skuteczne na przykład. Wiecie, o co chodzi, nie? Że natura lubi prostotę. Pewną i wydaje mi się, że takie proste rozliczenie, proste i to by było też do zrobienia, tak? Wystarczy, że nie wiem, przenosisz się do innej jakiejś gęstości, w której nabierasz po prostu zupełnie innego widzenia świata, nie? Nagle otwierają się przed tobą jakieś księgi Akaszy, otwiera się zbiorowa świadomość przed tobą. Samo jakby połączenie się z jakąś zbiorową świadomością ludzi może coś takiego mogłoby zrobić. Zupełnie fantazjuję sobie teraz, trochę tak może tutaj szurzko, to znaczy nie może, tylko na pewno to brzmi, ale cóż, można sobie szczególnie o tej porze, o 6 rano trochę pofantazjować, no nie?

No cóż, może jakaś, może jakieś ćwiczenia takie, wiesz, medytacyjne, jakaś, jakieś takie auto, jakby to powiedzieć, jak się nazywa. No takie, wiesz, rozwijające w tobie jakieś możliwości innego spojrzenia na świat, nie? Właśnie, wiesz, pomedytować, trochę się wyciszyć, zastanowić się nad tym wszystkim na spokojnie, tak dogłębnie. Może to by ci pomogło jakoś. No ale nie wiem, tak sobie zupełnie strzelam teraz. Ciężko mi się wczuć może trochę w sytuację drugiego człowieka. Więc tak sobie strzelam tutaj. Dobra, słuchajcie. O, tu jeszcze Tomisiu pisze. Krawiec, najgorszą metodą na deprechę jest zapisanie smutków. Zapijanie. A nie, to wcześniej pisał o alkoholu. A, sorry. Dobra, to już było. Damn. Dobra.

Nie wiem, na przykład niektórzy mają w sobie taką umiejętność, że potrafią całe życie bardzo tak na luzie podchodzić do wszystkiego, nie? Tak wiecie, tam jakoś to jest, no jest, tak jest, no wiesz, no tak jest. No. Wydaje mi się, że na przykład Martin, o którym czasami tu wspominam, w sumie się kolegujemy, znów się tam pogodziliśmy po latach, więc on jest dla mnie przykładem takiego człowieka, który zawsze bardzo luźno podchodzi do różnych spraw, nie? Ma taką umiejętność. Co by tam się nie działo, to on zawsze... Wydaje mi się, że jemu... Każdy ma jakiś może swój przepis na to i dla niego to jest chyba jakieś takie... Coś związanego z wiarą, mam wrażenie. To znaczy on... On jakoś zawsze ma tą podporę w tym Bogu, w tym Bożym planie. Gdzieś tam tak wnioskuję z jego audycji, że on podchodzi do tego tak, że właściwie to życie tutaj to jest mało istotne tak naprawdę. Wiecie, o co chodzi. On gdzieś tam pewnie czeka z utęsknieniem. W jego przypadku to faktycznie jest, wygląda na to, że szczere, bo by tyle lat na to nie poświęcał. Takie przeświadczenie, że jesteśmy tu tylko chwilę, nie jest to aż takie ważne. Jest w miarę tam z siebie zadowolony, wie, że nikogo nie zabił, nie kłamał, nie kradł, więc liczy gdzieś tam, że w końcu dostąpi tych zaświatów, gdzieś tam go spotka szczęście i on się na tym opiera i ma wszystko inne w dupie. Nie wiem, przypuszczam, że to jest taki człowiek, który by jakby zbankrutował nagle z dnia na dzień całkiem, by wszystko stracił, to on by gdzieś tam się jeden dzień posmucił, potem by wsiadł na rower, który by dostał od kogoś tam, pożyczył, gdzieś by pojechał, gdzieś tam nowe szlaki przecierać. Wiecie, no to jest fajne, chciałbym tak umieć, nie? No ale łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. To jest akurat ten przykład, gdzie wiara może dobrze człowiekowi zrobić na głowę, nie? Tak to jest. Mnie akurat, u mnie to w drugą stronę, bardziej mnie przejście na ateizm jakoś uwolniło i jakoś lepiej na świat spojrzałem. Zależy od człowieka mocno. Dla mnie wiara jest czymś męczącym, irracjonalnym, absurdalnym, zakłamanym, często też, jeśli przechodzimy na tematy, wiecie, kapłani, kościół. Więc nie rozumiem za bardzo ani Boga, ani nawet ta postać Jezusa jakoś, to nie potrafię się w nim zakochać, w tej postaci, nie? Jak niektórzy. Tak, no Jezus, bo Jezus, no chodzi tam, poucza. Wielu ludzi nakłania do tego, żeby być altruistą, żeby pomagać, dzielić, bla, bla, bla. No to nie jest to dla mnie aż takie jakieś coś... Nie rozumiem tego, nie moja bajka, man, tak można powiedzieć, nie? Ale dla kogoś innego to jest w ogóle jakaś podpora, jakiś sens. Też można spróbować się na tym oprzeć, znaleźć w tym jakiś sens, nie? Dlatego na pewnym etapie życia poczułem, że bycie wojującym ateistą jest trochę bez sensu. Znaczy z jednej strony jest sens, żeby walczyć bardziej z instytucją Kościoła, żeby jakoś walczyć o to, żeby, nie wiem, może w końcu się uda znieść konkordat, wypierdolić klechów, nie? Stąd. Może coś tu się uda. No ten plan całkiem nieźle to idzie. Teraz tu czytam, że w seminariach to tam, jak kiedyś było, nie wiem, setki chętnych, to dzisiaj tam kilku, z czego trzech to murzyni z Afryki. No więc ludzie się odwrócili od kościoła. Młodzi się odwracają nagminnie teraz po prostu. Lawinowo, lawina idzie, nie? Więc niedługo ci ludzie też zapłacą cenę. Zostaną sami zasuszeni w domu księdza emeryta, no, ale też dom księdza emeryta zawsze musi być wybudowany 200 metrów od szkoły albo od przedszkola, nie? To taki standard. Także zostaną sami i ogłupiała zakonnica wpatrzona w nich jak obrazek będzie im przynosiła obrane jabłuszko i zapłaczą wtedy nad swoim losem. Szczególnie jak przypomną sobie na przykład swoje jakieś niecne uczynki. A ja jakoś jestem zadowolony.

idą do przodu, prą i nie mają takich oporów. A ty musiałeś się, wiesz, naginać, zmuszać, żyłować, wiesz, po prostu cierpieć z tego powodu, że gdzieś tam w głębi duszy wolałbyś być wolnym człowiekiem, ale pomyślałeś, nie, będę się starał, będę walczył. I to cię po prostu kosztowało więcej niż może kogoś innego. I stąd też, wiesz, problem potem ze stratą, nie? Wiesz, o co chodzi. Co tu jeszcze piszecie? Proszę bez caps locka pisać. Nie piszemy dużymi literami. Proszę nie krzyczeć. Netykieta, takie... Netykieta zabrania. Czegoś takiego nie wolno, nie wolno. Proszę pisać normalnie. W rzeczywistości wiara w pomysły i trwanie w wierze, powtarzając to samo w koło całe życie, zamraża świadomość. Tak pisze duchodziej. I dodaje, nasz umysł ma także inne możliwości niż życie z pamięci. No tak trochę zawile pisze i może nie do końca jasno, bo ja przynajmniej nie rozumiem tutaj możliwość, no, życie z pamięci. No dobra, ale mniej więcej tak kumam, o co chodzi słuchaczowi. Zamraża świadomość, to ładnie napisałeś, no. Tak, może świadomość to są zmiany, nie? Świadomość, do świadomości trzeba dochodzić, a nie trwać przy czymś cały czas, powtarzać jakieś rytuały, mieć mechanicznie wykonywane. Katolicy wykonują mechanicznie rytuały. Oni tak często wpatrzeni, taki nieobecny wzrok i coś tam memła, nie? Tam... Ale pytanie, czy w tym człowieku jest jakaś wielka duchowość? Nie, on bardziej się wprowadza w trans, taki autotrans. Ty nie piszesz, ja nie krzyczę, małe litery są bez znaczenia, nie robię tego z braku szacunku. Ja rozumiem, duchodzieju, ale prosiłbym cię jednak, żebyś nie pisał dużymi literami, bo to po prostu jest tak przyjęte w internecie, wiesz, że piszemy normalnie, że na jakim byś forum tak nie pisał, czy na jakim czacie, to ci zwrócą uwagę, wiesz, żebyś tak nie pisał, bo no, caps locka używamy naprawdę w szczególnych sytuacjach. A no więc po prostu wiesz, i jest to też może nieeleganckie z tego powodu, że wszyscy inni piszą, wiesz, normalnie, a ty trochę stosujesz. Może to być odebrane, że starasz się jakoś tutaj swoją wypowiedź, wiesz, podkreślić i żeby być bardziej zauważonym, jakbyś tutaj w ramkę sobie oprawił swoją wypowiedź. Po prostu tak się nie robi. No więc bym cię prosił, żebyś nie tak pisał normalnie, jeśli mogę.

Chodzi po prostu też o jakiś tam szacunek dla rozmówców, nie, twoich, że tego. I każdy się tu stosuje, więc mam nadzieję, że się dogadamy. Że nie okażesz się na przykład uparciuszkiem, który będzie mi chciał teraz pokazać, że on sobie będzie pisał jak chce. Nie ze mną te numery, Brunner.

No dalej. Napisz coś jeszcze dużymi literami. Come on. Go ahead. Make my day. Punk. Słuchaj, nie sprzedałeś duszy. Dusza jest niesprzedawalna. Tak się mówi, no, ale... Ale nie można. A nawet jak kawałek ci, jak ci tą duszę trochę pokiereszowało, zawsze można ją zregenerować, odzyskać.

No, widzę, że mamy do czynienia z upartym słuchaczem. No to w takim razie będę zmuszony tutaj tymczasowo wyciszyć pana, skoro się nie rozumiemy. No i bardzo bym jednak prosił, żeby uszanować tutaj moją prośbę oraz z szacunku dla innych bywalców naszego czata zacząć pisać normalnie. Bo niestety będziemy musieli się pożegnać. Na razie dziękuję tutaj, proszę, na jakiś czas, a konkretnie na 300 sekund, proszę sobie odpocząć.

Spacerniak, kto tam śmiga, jaki oddział, które cele? No siemano, tu krawiec. Kto się pucuje? Tak, pisał dużymi literami, jechać z nim.

kto się tam pruje. Jakiś frajer z wolności, spoza radyja, jakiś frajer spoza naszego radyja się pruje. Jechać z nimi. Szerszeń się pojawił. Siemano krawiec, tu Szerszeń. Kto się pruje? Na pewno nie ja. Ja się nigdy nie rozprułem. A może się zdarzyło, ale staram się nie rozpruwać.

No akurat nie 10 godzin, tylko 9. Niektórzy właśnie wstają być może do pracy w Polsce. Na pewno są tacy. Tacy kozacy, którzy wstają właśnie do pracy. Do tyry. Do ciężkiej tyry. No i... No tak. Zaraz znów będę jakieś tu rekordy bił. To się dobrze wpisuje, bo też rekordowo mało donate'ów dostaję ostatnio. A jeszcze tragedii nie ma też. Zawsze coś tam skapnie. Może jednak sobie dużą pizzę jutro zamówię, a nie małą. Ale wiecie co, ja ani nikomu nie mam nic za złe, ani staram się, wiadomo, czasem trzeba się trochę przypomnieć. Ja nawet początkującym nadającym daję takie tipsy, takie tipy, że czasem się trzeba przypomnieć z donatami na antenie, nie? Tak po prostu, bo ludzie nie pamiętają na przykład, no. Nie przyjdzie im do głowy, zasłuchają się, trzeba się przypomnieć, więc... Ale też nie mam żadnych tu pretensji, tam, że mało, ja już będę kończył, to tak w żartach, no. Ja już zamykam radio, nie, już. Nikt mnie nie docenia, to dziękuję bardzo, to do widzenia. Gówno byliście mieli. Koniec. Jest to jest, nie ma to nie ma. Co życie przyniesie, to będzie. To nie jest takie złe podejście do życia w sumie. Jak widzę niektórych ludzi, jacy są spięci, jacy są wystraszeni, jacy są zestresowani, jacy są przerażeni. Ta niepewność jutra. Co to będzie? Koniec. I w ogóle tak... kiepsko to wygląda, no to tak aż przykro, nie? Czy to nie można czasem jakoś tak z dystansem popatrzeć? To będzie, no kurde. Ja to nie wiem, ja to bym nawet jakbym się bezdomnym stał, to bym jakoś sobie dał radę chyba teraz. Przestałem się przejmować ogólnie. Nie wiem, co mi taką siłę daje w sumie. To, że mam wszystko w dupie, daje mi siłę. Nie no, może nie aż tak, ale... Może jakieś takie zrozumienie tego, że ważne są te chwile, których jeszcze nie znamy. Jarari-rara. Czy jakoś tak. Albo, że szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. To może to. Albo może bardziej to, że w życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Czy jakoś tak?

No nie mów Juicy, że jeszcze bezdomności tam doświadczyłeś, czy się otarłeś, czy co. Czy coś takiego. Ale a wyobraź sobie sytuację, że ktoś stał się bezdomny i odnalazł w tym dużo więcej szczęścia w życiu niż wcześniej miał, będąc zamożny, bogaty, ustatkowany. Coś mu tam nie grało, nie był stworzony do tego i dopiero poczuł, że żyje, jak stał się bezdomny. Też może być taki przypadek. Szczęśliwej drogi już czas, to chyba też jakaś piosenka była.

0: A jak nic nie pomaga, to przypomnijcie sobie słowa naszego wielkiego rodaka, który mówił, nie jąkajcie się. Nie, to inaczej jakoś mówił. Nie lękajcie się, mówił. O. No, to bardzo głębokie słowa, takie proste słowa. W sumie to mu się udało akurat, to nie lękajcie się. Tak, trafiło mu się normalnie jak ślepej kurze ziarno, to powiedzonko. Ktoś mu to pewnie podsunął, ktoś mu to wymyślił. Dumali tam, tak, ważniaki w tych fioletowych czapeczkach. Co by tu mógł papież powiedzieć? Mam. Posłuchajcie tego. Nie lękajcie się. Dobre, nie? No i potem tam dali karteczkę papieżowi, a on... Nie lękajcie się. Nie lękajcie się. I rozwinął to jakoś tam, albowiem coś tam, no, od siebie już coś tam dodał, nie? Ale to może mu podsunęli takiego teksta. Może ma dobrych tam copywriterów. Miał. To się okazuje, że ta bezdomność to jest nowy biznesplan Juicy'ego. A wiesz co? A słuchaj, nie wiem, a masz jeszcze środki, żeby na przykład faktycznie sobie kupić takiego właśnie tego kampera jakiegoś, gdzieś pojechać nim, nie? Na przykład. Jest taka możliwość? Stary, spróbuj czegoś nowego na przykład zupełnie, nie? Taka przygoda gdzieś, wyjechać sobie kamperem. Gdzieś tam sobie mieszkać. Jest taki na przykład... Chyba Japończyk, no jakiś Azjata, chyba Japończyk, czy Chińczyk, który ma takiego malutkiego kamperka, taką dosłownie ciężaróweczkę, na której sobie zbudował jakąś taką plandekę, tam położył i sobie zbudował taki domek malutki. I to jest taki domek, w którym on praktycznie wszystko musi mieć poukładane, wszystko gdzieś tam w przegródkach, jak w piórniku mieszka trochę, nie? I on tam się rozstawia sobie mały stoliczek, stawia sobie mały palniczek, wyciąga sobie małą saszetkę, jedną, drugą, ma na wieszaczku łyżeczkę, durszlaczek i on tam sobie przygotowuje naprawdę fantastyczne żarełko, nie? Takie potrawy, że sam bym się zajadał chętnie i mi ślinka cieknie. Potem sobie patrzy, jak za okienkiem deszczyk pada, ciągle jest w innym miejscu, to sobie na góry patrzy i nic nie mówi. Wszystko to robi w ciszy praktycznie. I nagrywa takie filmy. Nagrał ich, nie wiem, ze 100 albo i więcej. I sobie jeździ tym kamperkiem gdzieś. Tu sobie tam kupi kawałek rybki, przyrządzi się, tu się położy, tu se śpiworek w tym swoim kamperku malutkim, malutki śpiworek se rozłoży. Musi wcześniej poskładać wszystko i umyć każdą łyżkę, bo już łyżka by mu zawadzała, nie? No i chyba zadowolony jest. Się Juicy'emu akurat spodobał pomysł z tym sprzedawaniem jajek najtańszych z hipermarketu, żeby je kurzym gównem wysmarować i pchać ludziom. No wiesz co, Juicy? Wiesz, właśnie bohater filmu Dom Zły, którego grał ten Arkadiusz Jakubik, fajny aktor, ja go lubię. Ale taki skromny, zwykły koleś, nie? Który nie zadziera nosa, coś tam se śpiewa, gra, no to na początku jest pokazana jego historia, że on miał żonę, żona coś tam gotowała i nagle padła po prostu. Słuchajcie, są takie przypadki, nie? Trzeba to zrozumieć, że być może, nie wiem, was to spotka, kiedyś coś takiego odpłukać, nie? Ale tak czasami bywa, człowiek idzie z garncem zupy i nagle padnie i już nie wstanie. Moja babcia tak druga zmarła chyba w podobny sposób jakoś. No i on wtedy gdzieś wyjechał w ogóle w świat, te jajka zaczął sprzedawać, taki zmarnowany, nie? Po prostu się nie przejmował, no co tam. Także... W sumie wielkiej szkody się komuś nie robi. To takie chyba jedno z oszustw mniejszego kalibru, jakie można sobie wyobrazić. Wziąć, kupić słabej jakości jajka, jakieś tam marketowe, wysmarować kurzym łajnem i sprzedawać jako wiejskie jajeczka pyszne. I ludzie często jeszcze będą się zachwycać. O, faktycznie, czuć różnicę. Jednak co wiejskie, to wiejskie. Daj, Halinka, jeszcze jedno, po prostu takie jajeczko, to w jajeczku, słuchajcie, jest wszystko w ogóle. I to tak, takie jajeczko, to o, jajeczko, jeszcze jedno jajeczko, dajcie mi wiejskie jajeczko, najlepsze. No, no to inaczej w ogóle pachnie, nie? Weź powąchaj, synek, powąchaj. No, no powąchaj, jak to pachnie. O, inny zupełnie zapach, takie jajeczko. I będzie się tam delektował, a to ma to marketowe jajeczko, nie? Nie pozna nawet, nie? Więc krzywda mu się nie stanie, więc to takie oszustwo najmniejszego kalibru, jakie sobie chyba potrafię wyobrazić. Sprzedawać jajka marketowe jako wiejskie, wysmarować je gównem, a to jeszcze sprytny sposób, no więc... Chyba bym spokojnie się uśmiechnął i wybaczył komuś takiemu. Nie miałbym problemu wielkiego. No. Może można powiedzieć, że nieładnie trochę. Co myślisz o serialu Westworld na HBO? Warto oglądać? Ale to ten stary już serial, bo to już dawno był, nie? Ten Westworld. To jest to, gdzie był ten Dziki Zachód z robotami, tak? Z robotami, kowbojami. No, da się oglądać. Jakoś mnie tak mega nie zaczarował. Znaczy, świetna koncepcja ogólnie. Nieźle się to na początku oglądało, ale niektóre seriale są takie, że od początku do końca po prostu z zapartym tchem, nie? I nas ciągną. Dla mnie takim serialem był, nie wiem, Black Mirror, czy Mr. Robot, czy wiele jeszcze innych. Czy wszelkie Marvele. One strasznie trzymają w napięciu i się chce każdy odcinek. A to akurat dla mnie przynajmniej jeden z tych seriali, które tak stopniowo się odechciewa coraz bardziej, tak w końcu nudzą, nie?
1: Mat, 10 zł. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, panie Macie. O, co to tak wcześnie się wstaje? W 6:30 rano? No, widać, człowiek pracy, no już coś robi, już gdzieś biegnie, już biega, skacze, podskakuje, coś tam, herbata mu się gotuje, kawka, jajeczko, już zaraz będzie pracował. No, no ale widzicie, Mat akurat jest jedną z tych osób, którym się jakoś tam w życiu udało ogarnąć, do czegoś tam dojść. I bardzo dobrze. No, bo właśnie rozmawiamy sobie tu, Macie, akurat o innych przypadkach, o takich ludziach, którym może nie do końca wyszło, może nie do końca z ich winy też często. O różnych te przypadkach sobie rozmawiamy, życiowych. Więc... No. I też pamiętajcie, że nie ma co się obwiniać. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie każdy musi być He-Manem, nie każdy musi być Einsteinem, nie każdy... Kurczę, najczęściej to po prostu tak się układa jakoś, nie? A ludzie często sobie mają za złe, powiedzmy, że czegoś nie zrobili, albo za dużo zrobili, albo coś. I się pałują tym, ale to nie należy tak bardzo być krytycznym wobec siebie. Wyszło jak wyszło. Mi na przykład mało co wychodzi. Mi na przykład nic nie wychodzi, a i tak jestem z siebie bardzo zadowolony. Bardzo. W ogóle to, panie Macie, o której się na audycję przychodzi, co? Ja tu już 9 godzin siedzę, a tu się, co? Na koniec audycji przychodzi, tak? Powiedzieć dzień dobry. No, to jest właśnie przykład trollingu, moi kochani. To jest właśnie przykład trollingu. Wiecie, co z nim zrobić. Tak.
2: Nie wstydzę się niczego, co robiłem. O, dobra, za wyjątkiem tego radia trollerskiego, które współzakładałem. Znaczy, to było zakładane w dobrej wierze, ale się przekształciło w radio trollerskie. Bardzo dużo ludzi zostało skrzywdzonych przez to radio. Bardzo dużo ludzi... No i to jest jedyny minus. To jest jeden w tym 2015 roku, tak? To 14-15 rok, kiedy współzakładałem to radio trollerskie. To była jedyna rzecz, za którą mogę przeprosić oficjalnie i ja naprawdę miałem szczere chęci, no ale dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. I widzicie, jak to jest. Źli ludzie przyszli, nie dość, że zniszczyli projekt, to zresztą nie wiem, to chyba trwa, to radio trollerskie dalej chyba jest, natomiast tyle ludzi, co ono skrzywdziło, tam naprawdę karmiczne takie rzeczy będą tam, że współczuję tym ludziom, którzy tam to tworzą i tak dalej. No, ja też pewnie trochę oberwałem przez to i się nie dziwię, bo po prostu też współtworzyłem to radio, które dużo złego wytworzyło.
0: Tak, ja się przyznaję do wszystkiego. Nocne radio bardzo dużo zła uczyniło. Zniszczyło wielu ludzi, wielu przestępców współpracowało z tym radiem. Źli ludzie, naprawdę. Ja też przyznaję się do tego, że lubię krzywdzić, niszczyć i lubię też trollować. No, także rozumiem Kloda, że wstydzi się za to, że współzakładał Nocne Radio. Jak najbardziej.
3: Jestem członkiem 11 krucjaty. Mając 21 lat, leżałem krzyżem w kościele świętego Wojciecha w Krakowie i składałem przysięgę krzyżowca, że będę zabijał dla Jezusa Chrystusa.
0: Nie ma to jak zabijać dla Jezusa Chrystusa. Myślę, że Wojtku, Jezus byłby z ciebie dumny. Naprawdę, że chcesz w jego imię zabijać. On bardzo dużo o tym mówił właśnie, o zabijaniu tych, z którymi się nie zgadzamy. To był właśnie, to jest właśnie jego przekaz cały się na tym opierał właśnie, na zabijaniu tych, których on nie lubi, którzy go tam denerwują. To bardzo dobrze zrozumiałeś ideę chrześcijaństwa, Wojtku. Słowika zaprosić do Nocnego Radia. Może zaprosimy, no. Może powinienem być taki jak wąs z Empire Town, który się tam nie patyczkował, zapraszał kogo popadło, różnych ludzi znanych, często jakoś udawało mu się zaprosić, nie wiem jak on ich przekonywał, ale udawało mu się. Słuchajcie, czasami ten, kto ma więcej śmiałości i tak się nie przejmuje niczym, tam jedzie z tematem. Potem jeszcze tego gościa, co go zaprosi, to go trochę potroluje i zadowolony.

Ale kto dostaje taki jakiś sponsoring tutaj? Znaczy ja wiem, że patostreamerzy różni to ustawiają sobie cele czasami tam 10 tysięcy. Są tacy, którzy już są tak popularni i tak są wpatrzeni w nich, to wiecie, jakieś takie, no to taki już kaliber jak jakaś, nie wiem, tam ekipa, jakieś tam Rafoniksy, Dupiksy, Sebiksy. No to oni se potrafią ustawić na przykład cel na nową chatę, tam 1 000 000 złotych i oni to, wiecie co, oni to uzbierają sobie, może w miesiąc im to zajmie, może 2 tygodnie, może szybciej się uda. No ale to jest niesamowite, jaką siłę ma społeczność, popularność, nie? Ja to się cieszę z tego, co mam, staram się cieszyć z tego, co mam. To się dobrze sprawdza. Polecam każdemu cieszyć się z tego, co ma, znaleźć jakąś radość, odganiać od siebie takie myśli, a tamten ma więcej, a tamten lepiej, a tamten coś. Po prostu skupić się na sobie. Ja tak się tego trzymam i się cieszę. To mi coś wpadnie, tam wpadnie. I jest gitara. Ale ktoś z kolei powie, że kiedyś zostałem skrzyczany przez Jana Fiora na antenie, bo powiedziałem, że ja tak to sobie firmę prowadzę, nie mam, nie zależy mi, żeby tam jakoś mega ją rozwijać, coś. Wystarczy mi tam, jak będzie to trochę tam zarabiało. Strasznie się obruszył Janek wtedy. Jak możesz tak mówić? W biznesie zupełnie nie rozumiesz, jak to, co, ale to, co, nie, po prostu, no się tak po prostu jakoś zbulwersował strasznie tym, że jak można tak myśleć w ogóle, że w biznesie nie chodzi o to, żeby mieć mega dużo wszystko, nachapać się, milionerem zostać, no kurde. Trochę mnie bronił wtedy Kamil jakoś tam, no Janku, no to nie, Janku, zrozum, no to różnie może, no, ale Janek, no. A Janek tam, nie, bo to się wkurwił. Może ktoś inny też się tak na mnie teraz wkurwi. Jak ty się możesz cieszyć tym, co masz, jak ty nic nie masz? Właśnie, że mam krzywe nogi jak sram. O, i co? I głupio? Łyso?

0: słowik, złote rady na biznes. No, to on by ci taką radę... On nie jest specjalnie wygadany, pan Słowik. U Neumana się zdobył tylko tam na to, że się przedstawił. I znaczy, chyba się nie przedstawił, tylko powiedział: zapraszam na VIP MMA. Dziękuję. To tyle się nagadał i to było wszystko, co powiedział. A potem już siedział tylko na tronie. No więc nie sądzę, żeby nam coś mądrego powiedział. Mógłby nam powiedzieć, nie wiem, że... Żeby się zabawić, trzeba kogoś zabić. No, to taki cytat z filmu Miasto Prywatne. Tam Linda jeszcze grał. Jeszcze całkiem młody. To właśnie film o takich wiejskich bandziorkach, nie? Którzy zaczynają się rozwijać i terroryzować coraz więcej ludzi, coraz gorsze rzeczy robić, coraz więcej napadów i współpraca z coraz to większymi zakapiorami. No i tragicznie kończą. Praktycznie wszyscy zostają potem tam odpaleni, nie? Bo coś tam nabroili. Całkiem dobry film w sumie, to Miasto Prywatne, jak się zastanowię. Stare takie kino bardzo, ale ma swój klimacik po prostu, nie? Jakieś tam wiejskie dyskoteki, dresiki, coś, ale inaczej pokazane to, bo to inne czasy jeszcze. To może takie czasy, gdzie się na przykład kreszowe dresy jeszcze nosiło, były modne różowe, różowo-seledynowe kreszowe dresy jakieś z Turcji, nie wiem skąd to było. No i taki klimat właśnie wiejskich gangsterów trochę. Miasto Prywatne. Krzysztof Krawczyk śpiewający tam gdzieś utworki Krzysztofa Krawczyka na wiejskiej dysce, ktoś tam dostaje w ryja, zabierają zegarek, spierdalają. No a potem różne takie, no też tam miłość się pojawia. Tam Kozłowski też już też nieżyjący gra. Tylu fajnych aktorów podchodziło. W ogóle czy jest jakaś rotacja, czy pojawiają się nowi aktorzy tego kalibru, którzy coś... Za często używam słowa kaliber dzisiaj. Jeszcze był kaliber 44 wcześniej. Kanał nazywa się Papa Smurfik. No dobra. W sumie, co mnie to interesuje tam? Co kto ma? Niech se ma. Ja się cieszę z tego, że mam ludzi, z którymi mogę sobie porozmawiać bardzo ciekawie na przeróżne tematy. Że są to nietuzinkowi ludzie, społeczność. Każdy ma jakąś historię ciekawą. Każdy ma coś do powiedzenia. Każdy się czymś interesuje. No, więc bardziej sobie takie rzeczy cenię niż społeczność jakichś śmieszków, którzy będą na czacie pisali: ale dojebo, kufa, te. Dawaj, kufa. Yeah. He, he, he. Co on pierdoli, kufa. To bym się załamał, bym czuł się jak w więzieniu, musząc gadać do takich ludzi. Znaczy, po prostu bym nie gadał, nie? Raczej. No... Może czasami się czuję tak trochę, jak staram się jakoś rozmawiać, czy to z bezdomnymi, czy z napotkanymi ludźmi, że nie mam za bardzo wspólnych tematów. Ci ludzie też często nie rozumieją moich dowcipów w ogóle. Często też w ogóle nie słuchają, co mówię, bo nie wiem, ich percepcja jakoś tak gdzie indziej tam krąży, nie? Można o sobie pogadać, nie wiem, o takich prostych sprawach, kto co ma, jakaś tam kasa, więc to też nie skłania mnie za bardzo ku temu, żeby... Nie wychodzę do ludzi też trochę z tego powodu. Nudzę się na imprezach trochę. Znaczy, wiecie, trochę mam kamelona, nie, w sobie, więc potrafię się nawet na dłuższy czas stać kimś innym. Mogę sobie pogadać z hip-hopowcami o hip-hopie, mogę sobie pogadać z rastamanami o Rastafari. Yeah, man. Yeah. Ja, Rastafari. No i takie tam mogę sobie pogadać, nie wiem, z z kimś o kosmosie, mogę sobie pogadać i za to się lubię na przykład. Warto siebie też trochę lubić i docenić za coś. Ja lubię siebie za to, że się umiem dopasować troszkę, ale niekoniecznie zawsze mi to sprawia jakąś wielką przyjemność. Akurat z wami to tak, to mi sprawia. Ale to jest takie, wiecie, bezpieczne, kontrolowane. Ja sobie tu siedzę, popijam kawkę, traktuję to jako częściowo, jako swoje takie zajęcie, pracę. Jeden leczy zęby, drugi stawia cegiełki, trzeci stoi gdzieś tam za kasą, czwarty coś wozi, a ja gadam do ludzi i z ludźmi. I muszę być w tym dobry, więc staram się wczuć trochę na przykład w sytuację drugiego człowieka, znaleźć w sobie przyjemność z wysłuchania czyjejś historii i się faktycznie tym zainteresować, a nie udawać tylko. Wszystko jakieś tam skille, które trzeba sobie trochę wyrobić. Więc z tego akurat jestem znowu zadowolony. Ja w ogóle jakiś taki zadowolony cholera jestem z siebie. Ale ja jestem z siebie zadowolony, słuchajcie, bo ja to mam tak, że ja po prostu, ja to jestem zjawisko. Ja jak coś powiem, o, to powiem. Właśnie, bo jak ja mówię, to ludzie słuchają, bo wiedzą, że to ja. Bo ja po prostu tak mam, bo po prostu ja to jestem ja. I to nie chodzi o to, żebym teraz ja mówił, że ja przychodzę tu po to, że tam ja. Też pomówmy o was. Co myślicie o mnie na przykład?
1: może kiedyś zdziwaczeję i stanę się takim egocentrykiem, narcyzem, egocentrykiem i będę o sobie tylko pierdolił 24 na dobę. Włączę radio i będę pierdolił o sobie właśnie.
0: Ja.
1: No, czemu nie?

irlandzki wnuczek. No, a wiecie, że tą całą metodę oszukiwania ludzi na wnuczka to wymyślił cygan jakiś. Zapomniałem, jak się nazywa, jakoś na S. Jakiś, może jakiś Syf. Syf. Cygan Syf. No i on jest bardzo szanowany w społeczności cyganów za to, że tyle nakradł i że jest taki sprytny i że po prostu takie imprezy potem robi i że można się wódeczki napić. Jest bardzo szanowany. To wśród cyganów to jest jak Bóg praktycznie. Ten, co wymyślił tą metodę na wnuczka, bo on jakby w całej Polsce to miał swoich ludzi, jakby zorganizował taką mafię właśnie robiących ludzi na wnuczka. Strasznie podłe, nie? Bo starszych ludzi, nie? Tak rolować. Okropieństwo. No ale bardzo podziwiany jest.

Także nauczcie się cieszyć małymi rzeczami. Na przykład zróbcie sobie dobrą kawkę. Dobrą kawkę, człowieku, sobie zrób. Ale taką kawkę, wiesz, rozumiesz, która ma wszystkie kawki pod sobą. Kosmiczną kawkę. I delektuj się tą kawką. Może znajdziesz w tej kawce, człowieku, nowy sens, wiesz, w tej kawce może być coś ukryte. Skąd wiesz?

Są nawet tacy ludzie, którzy trzymają zwłoki gdzieś tam, babci, dziadka, ukrywają na strychu czy tam pod kanapą, żeby rentę czy tam pobierać jakąś i emeryturę. To dopiero są biodasy, nie? Dla niektórych pieniądz jest wszystkim. Tak to już jest. Nie radziłbym ufać takim ludziom i coś z nimi robić. Człowiek, dla których pieniądz jest wszystkim, sensem życia i zrobią różne złe rzeczy dla pieniędzy, to od razu czerwona lampka, banik, do widzenia, kopa w dupę i jak najdalej, jak najdalej. Uciekajcie, uciekajcie. To nie są ludzie, to wilki. No, może i niezły maraton, faktycznie. Niedługo 10 godzin, dociągnę chyba do 10 godzin, to będę miał satysfakcję, że 10-godzinna audycja. I będę miał kolejny powód do cieszenia się. A dzisiaj sobota, imieniny kota. Za oknem powoli się rozjaśnia. No, ale muszę popracować. Muszę skończyć ważne rzeczy. No. Myślę, że dobrą receptą na jakieś tam szczęście, jakimś tam sposobem na życie jest właśnie zminimalizowanie swoich potrzeb. Niektórzy po prostu, wiadomo, że no skoro apetyt rośnie w trakcie jedzenia, to im więcej osiągniemy, im bardziej rozbudujemy, to się najczęściej nigdy nie kończy. Absolutnie nie chcę tutaj w żaden sposób umniejszać tym, którym się udało tam coś rozwinąć, dojść i tak dalej. Bardzo się cieszę. Cieszę się waszym szczęściem, ale moim zdaniem równie dobrą drogą, zupełnie inną, jest minimalizacja potrzeb. Znam ludzi, którzy jednocześnie bardzo dużo osiągnęli w życiu, a teraz sobie minimalizują zupełnie swoje potrzeby. Chodzą w jakimś starym swetrze, znajdują przyjemności w tym, że nie wiem, sobie w planszówkę pograją z kumplami na imprezie, napiją się piwka, zapalą sobie blanta. Odzwyczaili się od robienia sobie sami prezentów. Znaczy myślę, że łatwo sobie zaburzyć ten system nagrody i kary, nie? Dając sobie wiecznie prezenty samemu sobie. Jest to pułapka trochę.

No, niektórzy tu przychodzą, no, właśnie, i tak się zastanawiam, czy to tak wstają wcześnie rano, czy co? Czy w ogóle nie szli spać? No nie wiem, nie wiem. No. Dobra, już mi się nie chce gadać w sumie. Nie wiem, czy dociągnę. Jeszcze 20 minut musiałbym tu siedzieć z wami. A tak średnio mi się chce. No właśnie, czy powinienem się zmuszać teraz i stawiać sobie jakieś cele? Musi być równe 10 godzin. Jak nie będzie, to jestem cienios. Muszę podołać, muszę. A dlaczego muszę? Nic nie muszę. Muszę to umrzeć, a to i tak nie jest takie pewne. Tak się mówi, że jedno jest pewne: śmierć i podatki. No to nie zgadzam się ani z jednym, ani z drugim w sumie. Bo wcale, co do podatków, to chyba wiadomo, o co chodzi. Że wcale to nie jest takie pewne. A co do śmierci, to też nie jest takie pewne, bo może się odrodzę od razu, umrę i się gdzieś odrodzę w jakimś innym świecie i się zdziwię i powiem: wow, to się nie spodziewałem zupełnie. Gdzie ja jestem? Będę dalej se żył. No więc ani śmierć, ani podatki, nic nie jest pewne. Czy może znalazłbym jakieś rzeczy, które są pewne, ale to musiałbym się zastanowić. Christopher pisze: słyszałem historyjkę o wystawianiu dziadka przez okno, żeby listonosz z rentą widział. Stan dziadka podobny. Jakiś taki, co rozkładający się dziadek? Można tak jeszcze tam na sznurku rękę dziadka i tam na dziadek macha. A listonosz: dzień dobry panie Heniu. A my tam wtedy za sznureczek. Ręką, no. Są ludzie, którym przychodzą do głowy takie rzeczy. Myślę, że to mniej więcej ci sami, którzy palą w piecu czyimiś ubraniami, jakim jest zimno, jak są w gościach.

Non. No ale tak to jest z ludźmi, którzy są alkoholikami. Nie można im ufać. Jak słucha tego jakiś alkoholik, to radziłbym przestać pić, coś zrobić ze sobą, bo pewnie też się kwalifikujesz, człowieku, do tego grona ludzi, którzy zrobią wszystko, co im przyjdzie do głowy, bo nie mają hamulców. W sumie te osoby, o których tu wspominam, tam z działki sroki, to też potem masa flaszek wódki, nie? Znaleziona. No, rozpity człowiek zrobi już nie ma oporów, nie ma hamulców, nie ma wstydu, nie ma honoru, nie ma niczego. Jest pusty, jest skorupą. No. Chyba, że, przepraszam bardzo, jeśli słucha nas jakiś alkoholik wysoko funkcjonujący. To jednak alkoholik wysoko funkcjonujący to jest trochę inny zupełnie. Trochę zupełnie, no. Trochę zupełnie inny człowiek.

Jak mówiłem o tym, że odpowiadałaby mi jakaś ciekawa, bohaterska może śmierć. No, w Stanach podobno jest całkiem popularne takie zjawisko, że jak ktoś chce popełnić samobójstwo, to startuje do policjanta gdzieś tam z jakimś nawet zabawkowym pistoletem na kulki. Można wyskoczyć, wyciągnąć, coś zakrzyczeć i policjant cię zastrzeli po prostu. To taka śmierć. Można by to jakoś z posłem polskim tu zrobić, nie? Na przykład. Tylko mieć prawdziwą broń i częściowo załatwić sprawę, jakby. No, a potem nas odstrzeli ochrona czy coś, ale zasłyniemy jako bohater. Na pewno tak jak to u nas bywa. Połowa narodu będzie klaskać, bić brawo, całować nasz pomnik po stopach niemytych, który nam postawią sami. A druga połowa będzie nas nienawidzić, modlić się o naszą śmierć do Bozi, zamawiać msze za naszą śmierć, wygłaszać jakieś opinie w telewizji, nie wiem, Republika, Radio Maryja o tym, jaki to był zły człowiek, straszny i czyja to wina, że taki człowiek się urodził i tak dalej. Tak pół na pół. Zawsze Polacy są tacy mocno, mocno spolaryzowani w takich tematach. Myślę, że coś takiego chodziło po głowie właśnie temu zabójcy Adamowicza, nie? No to straszna rzecz. Wyobraźcie sobie, że jesteście politykiem. Gdzieś tam wielka orkiestra świątecznej pomocy, jeszcze podczas takiej imprezy, nie? Która no, chodzi bardziej o to, żeby jakieś dobre rzeczy fajne robić, pomóc. No a tu wpada z nożem i on tak, on pobiegł. Podbiegł, zasztyletował gościa i jeszcze tak ręce wzniósł w triumfalnym geście do góry, nie? Jestem mistrz, jestem mistrz. I potem zaczął coś pierdolić, że przez PO wylądował w więzieniu. W sumie nie znamy tej historii, może coś faktycznie trochę na rzeczy było, że gdzieś go tam, ale on chyba psychicznie chory w rezultacie. I też jak to u nas, proces trwa do dzisiaj, się nie zdecydowano, czy on jest zdrowy, czy chory i go trzymają. To jest polski wymiar sprawiedliwości. Jak jest sprawa jakaś taka, to mogą cię trzymać 10 lat w pierdelku i czekasz se na rozprawę 10 lat. To może 20 albo 30 niech se czeka, nie? A na końcu powiedzą na przykład niewinny komuś, nie? Po 30 latach, jak się zastanowią. No, bo. No, więc. Może się powtarzam, ale będę pluł na polski wymiar niesprawiedliwości. Tfu, tfu, tfu. Nie poważam raczej.

Ja nie snuję żadnych planów. Ja nic nie robię. Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia. Ja oczywiście mówię niech ktoś, prawda? No. Nie, ale w sumie co? Już pomarzyć nie wolno? Już sobie pomarzyć nie wolno? Głośno? No...

0: zaczynam ziewać, kochani. Ziewu, ziewu. Jak się komuś chce, to może mi jeszcze dyszkę rzucić na Tipli. To będę miał wtedy równą stówkę, sobie wypłacę. Ale nie namawiam, nie nalegam.
1: Kierowniku.

Nie wiem, czy wiesz, z tym uważaniem, co się mówi, może ludzie za dużo właśnie uważają, co mówią, i żeby przypadkiem nie palnąć jakiejś głupoty, żeby przypadkiem też czegoś mądrego nie powiedzieć, żeby się nie wychylać, albo to jak się coś powie, to zaraz cię zamkną, aresztują i tak wszyscy się boją mówić, nie? Może nie wszyscy, no, ale dużo osób się boi mówić otwarcie o pewnych sprawach i potem jesteśmy takim społeczeństwem zalęknionym, biednym, smutnym, miętoszącym czapę i mówiącym: przepraszam, że żyję, panie władzo. Przepraszam, że żyję, panie władzo. Ale co mi z tego, że zaraz świeża krew się tu pojawi, powstawają nocniki, jak ja już kończę audycję. A mnie tu rozbawiacie.

Kolega słuchacz, dobrodziej, chyba się obraził za tego chwilowego tutaj banika na 300 sekund, bo się w ogóle przestał odzywać, widzę. Wyszedł z założenia, że jak nie pozwala mu się pisać z kapslokiem, to zostały pogwałcone jego wolności, tutaj on nie chce mieć nic wspólnego z takim zamordystycznym radiem. może coś takiego, zgaduję. A może nie, może po prostu poszedł spać. No, ale nie, no, to bez urazy będę tego pilnował, no, nie wolno. Każdemu już wcześniej zwracałem też uwagę, nie wolno pisać z kapslokiem. To jest nieeleganckie po prostu, nieeleganckie. A w nocnym radiu musi być elegancja Francja, jeżeli popą.

0: Wytrzymam jeszcze te 7 minut, wytrzymam. Święty od radiowców, daj mi siły. Który jest święty od radia? Na pewno mają świętego od radia. Skoro Matka Boska jest patronką internetu, to jakby się tak Miriam, Matkę Jezusa, się przenieść tam gdzieś do niej w zaświaty, czy jest coś, i powiedzieć, jest pani patronką internetu, to by powiedziała, co? Czego? A to nie, bo ugryzie cię ten internet, to zostaw, nie ruszaj. No. A nie, to jest, proszę pani, takie komputery, całe. A po co mnie to? A na co?
1: No, to jest takie, to w pani czasach tego nie było, to było takie, to jest takie, my mamy takie,
0: a idź mi z tym, ja tu muszę wody przynieść w wiadrze. To.
1: Mogłaby się zdziwić po prostu, nie? Mocno, patronka internetu nagle, no. Pewnie od tego, jest też od donate'ów ktoś by się znalazł, od wszystkiego. Właśnie, czy jest jakiś święty od pieniędzy? Można się, wiadomo, do świętego Krzysztofa modlić o to, żeby uratował. No moja ciocia twierdzi, że ją uratował święty Krzysztof, bo gdzieś tam straciła panowanie, samochód wjechał w las, drzewa i nic się nie stało, bo święty czuwał. No dobra, może. Może ten święty pilnuje wszystkich kierowców, gdzieś tam w siódmej gęstości ma takie monitorki, coś tam, albo coś, nie wiem. Krawiec nuda, pisze Deltar. No jak możesz, no. 10 godzin siedzę, 100 różnych tematów, telefony dzisiaj jeden za drugim. Ten przychodzi i się śmieje jeszcze. Krawiec, nuda. Krawiec, nuda. Jak ja mam się na was nie wkurwiać? Przyszedł mnie zdenerwować i jedyne, co powiedział, to, że krawiec, nuda. No. Wspaniale, dziękuję, tyle wniosłeś do audycji. No ja to może i nuda, i słabizna, moje audycje, wiadomo, no nie są najlepsze, ale za to ty. Ty. Ile wniosłeś, przychodząc tu i pisząc krawiec, nuda. Ja z tego wyniosę bardzo dużo. Jest kapitan radia na fali od pieniędzy. Aha, nie wiem, nie zaglądam mu do portfela. Chciałeś powiedzieć były kapitan byłego radia na fali, bo już nie ma. Ale to nie wiem, a co cię interesuje jego majątek? Ja tam nie wiem. Nie interesuję się tak w sumie za bardzo majątkiem innych osób. Tak jak spotkam, to nie pytam tam, a co ty masz? A ja mam to i tamto, a ty co masz? Tak mnie słabo interesuje. Bardziej mnie interesuje na przykład, nie wiem, co tam słychać? Bo co dobrego? W sumie bardziej mnie interesuje na przykład, co fajnego jedliście dzisiaj, nie? Niż co macie tam w portfelu. Nie moja sprawa w sumie, nie? Co tam kto ma. Ale jakiś święty od pieniędzy na pewno jest. Aż muszę wujka Google'a zapytać. Święty od pieniędzy. Święty homobonus. Homobonus. Bonus, homobonus BGC. Święty od pieniędzy. Słuchajcie, naprawdę się nazywa homobonus. Połączenie tych dwóch słów homo i bonus. Co znaczy homo po łacinie? Człowiek, no oczywiście człowiek, homo sapiens, człowiek, czyli człowiek bonus, taki człowiek bonusowy. No wiadomo, jak od pieniędzy, no to muszą być bonusy, nie? Homo bonus, skremony, krem, śmietanka, spija śmietankę, kremona. I trzeba posmarować śmietanką, masełko, kremona, homobonus. No. Zmarł 13 listopada 1197. Włoski kupiec i święty kościoła katolickiego. Homobonus. Patron biznesmenów.
0: Modlitwy o pieniądze zatwierdzone przez Kościół, pisze fakt.
1: No a jak?
0: Czyli co, można się modlić o pieniążki, nie jest to źle widziane przez Pana Boga, bo Kościół tak powiedział. Nieważne, że Pan Jezus powiedział, że łatwiej przejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogaczowi się dostać do raju, ale do homo bonusa, pamiętajcie się, módlcie o pieniążki. Poproszę o 100 zł, homo bonusie święty, daj mi 100 zł, niech spłynie na mnie bogactwo. Jeśli taka twa wola, o pieniążki poproszę. O innych dla nic nie proszę, tylko o nowe dla siebie kalosze. I jeszcze, przepraszam, PS, jeszcze orgazm dla cioci Halinki. Dziękuję. I katolik idzie spać. Nie masz pieniędzy, straciłeś pracę i szukasz nowej. Oto święci, którzy pomagają takim ludziom. Mało tego, można się modlić o pieniądze nawet wtedy, gdy się je ma. Przedsiębiorczość nie jest grzechem. Ani przezorność, dzięki której oszczędzamy. Opatrzność za to nie karze. Wprost przeciwnie. Nawet na stronach internetowych poświęconych życiu katolików opoka.org.pl czy gość.pl można przeczytać artykuły pochwalające finansową zaradność. Zresztą nawet w Biblii czytamy: Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk, ty będziesz pożyczał wielu narodom,

No to tak, no to już wiemy, skąd się lichwa wzięła. No to dlaczego Żydzi się tak chętnie tym zajmują? No jest wyraźnie napisane. Będziesz pożyczał wielu narodom, tego nie znałem. A sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Bardzo dobre, bardzo dobre. Tylko zaraz, zaraz, to chyba był przekaz do Żydów, a nie do Polaka. Serek homogenizowany równa się serek człekogenizowany. Pisze Christopher. Nie pisz, proszę nie pisać takich rzeczy. Serek homogenizowany. Serek heterogenizowany ma być. No. Zauważam cię, Magdalena, oczywiście, że tak. Dziękuję, że miło słyszeć, a ciebie miło widzieć i czytać. No.

Magdalena. Ciekawe, czy to ta Magdalena. Ciekawe, czy to ta Magdalena. Spotkaliśmy się kiedyś na żywo, Magdalena? Tomisiu pisze, on tylko zwraca uwagę na słowa pieniądze albo donaty. To nasz kapitan pijawka. Krawiec, załatw mi robotę w radio bez Rzyma? Może bez Żyda chodziło, nie wiem. To nie u nas sami Żydzi prowadzą, żydowskie radio. Dobra, czas minął. Skoro jestem taki kapitan pijawka, to idę sobie, bo nie ma donate'ów, to idę sobie. No. Ładny mi kapitan pijawka siedział... Ładny kapitan pijawka przesiedział 10 godzin, zarobił tam 10 zł. Ładna pijawka.

A, no czyli to jednak ta Magdalena, z którą spędzałem święta na działkach. Cóż za niespotykana wizyta. Jak w ogóle znalazłaś nocne radio? Przecież nie wiedziałaś chyba w ogóle, jak się nazywa moje radio. Skąd w ogóle się tu wzięłaś, dziewczyno?

co tam słychać u Daniela? Jak tam? Bez ciebie nie byłabym w Holandii. Oj tam. Myślę, że byś była. A konto? Nie wiem, to donate'a jakiegoś rzuć. Masz tutaj w opisie audycji, jak chcesz. Donate'y na żywo, tipli.pl. Prą cię bardzo. Ale nie nalegam. Szewcu, jesteś nawąchany? No, o, znów, że ja, o, nawąchany. Całe te, o. Także, no. Magdalena pisze, że jest bystra, tak znalazła. No proszę, może wpisała tam krawiec, radio, no może faktycznie. Pogmerała, poszperała i znalazła. No proszę, czyli tak detektywistyczna robota trochę. Magdaleny. No widzicie, niespotykane spotkanie, no. Opowiadałem wam tutaj o Danielu i Magdalenie. A tu się nagle pojawia Magdalena sama i to

O 7 rano. To ci dopiero, nie? A jak tam w Holandii w ogóle? Jak tam się miewasz? Jak tam pracka? Coś się dzieje? Jakoś się tam w życiu układa?

Tak. No właśnie, tak się miałem zapytać, co tam u Daniela, jak tam dalej pali w piecu ubraniami gospodarza, dalej sra ludziom do gara.

Wiecie co? Na Magdalenę się może tak nie złośćcie, bo ja nie wiem, czy ona w ogóle była, jak to się potem działo, nie? Też nie wiem, czy ten typ, ten koleś miałby jakby czelność przy dziewczynie takie rzeczy robić. Może on tam został sam, nie? Więc na Magdę, ale temu człowiekowi nie wybaczę na pewno. Tak potraktować gospodarza.

I tak to jest właśnie na tym świecie. No. Ja powoli się będę tutaj katapultował. 7 godzina. Chociaż może dobra okazja, żeby pobić rekord nadawania. Już 10 godzin na antenie. Ile jest rekord? Przypomnijcie mi. 12 godzin? 12,5? Jak to tam było z tym gambolem? On chyba to 12,5 dociągnął, nie? Kurde, to jest szansa pobić rekord w sumie. Chyba jeszcze spokojnie wytrzymam. Wytrzymałbym 3 godziny. Byłby rekordzik. Oh, nice.

Krawiec, dostałeś rower w Amsterdamie z Biedroniem? Nie wiem, co chodzi. Nie, ja bardziej, wiesz, kobiety, jeśli już, to... Zachwycałem się w sumie w Amsterdamie kobiecymi wdziękami, no bo to takie miejsce, to takie dziwne miejsce mi się wydało. Nigdy nie widziałem na żywo czegoś takiego, nie? Żeby kobiety nagie za szybami sobie stały, przeciągały się tam, figury różne, to mi się całkiem nice. Tylko zrobiłem trochę błąd, bo chciałem sobie tam ukradkiem fotkę pstryknąć i już tam się zjawili różni panowie, wiecie, łysi w skórzanych kurtkach i trzeba było się ewakuować szybko. Nie wolno takich rzeczy robić. Nie, to sam sobie jestem winien, takich rzeczy się po prostu nie robi, bo i tak tam nie zdążyłem za dużo popstrykać, jakieś rozmyte mi wszystko wyszło, bo ciemno. Trzeba by ustawić duży czas naświetlania, nie? Trzeba by się trochę tam przyczaić. Więc no. Więc tak to jest. Unreal Engine 5, no dobra rzecz, naprawdę niesamowite możliwości, niesamowite technologie, jestem jak najbardziej. Potem gadałem z potrzebą już o tym trochę, ale potem jeszcze więcej tam doczytałem, zobaczyłem, jakie to ma możliwości, no fenomenalne rzeczy, nowa jakość trochę, nie? Cuda z tym ludzie robią. Aż się ze swoim Unity poczułem jak taki biedny Jaś, Janko muzykant ze skrzypkami zrobionymi tam skory. I baranich kiszek.

nie wypowiem się za dużo o tym Unreal Engine 5, stary, bo po prostu nie badałem tematu. Ja jestem lepszy, wiesz, jeśli chodzi o Unity, w tym więcej wiem, a tego nie mam nawet tego zainstalowanego Unreala, nie zajmuję się tym.

tak to jest na tym świecie, widzicie. Jakiś się powoli senny robię. Może ktoś do mnie zadzwoni jeszcze na Skype'a nocneradio.pl. Może Magdalena zadzwoni na Skype'a kiedyś do nas tutaj. No nie wiem, czy pobije rekord. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Czuję, że kryzys nadchodzi. 10 godzin przy mikrofonie to jeszcze wiecie, to nie jest sztuka sobie tak siedzieć, muzykę popuszczać czy coś, ale ja cały czas gadam. Ciągle gadam. Jak to śpiewał Michał Wiśniewski. Taka reklama była, nie? Jakiejś sieci. Jak to było? Ciągle gadam. Nie przejmuję się zupełnie rachunkami. Gadam często, gadam cały czas, gadam z kumplami. Kupię sobie nowy pakiet, będzie taniej, ciągle gadam. Jakoś tak śpiewał, nie? I tańcował tam, fikał. No. Wystąpilibyście w takiej reklamie? W sumie całkiem niezłe były te reklamy. Tak, no, tam takie jeszcze fajne laski tańczyły, nóżkami przebierały zgrabnymi. To były czasy, nie? A nie tam takie pierdolenie jak dzisiaj. 2 za 1, tylko teraz, w sieci marketów jakiś tam, nie wiem. To jest takie byle co, no. A kiedyś jakaś choreografia, tańce, coś, Nawet jak był ten Michał Wiśniewski. Zresztą słuchajcie, Michał Wiśniewski, często się go utożsamia, że to taka tandeta, symbol tandety, plastiku. Ale porównajcie takiego Wiśniewskiego i ich troje z niektórymi zespołami popularnymi dzisiaj, nie? To już w ogóle jakaś żenada, tandeta, plastik i takie byle co, nie? Żadnej melodii ciekawej, zapamiętywalnej, żadnych wielkich umiejętności głosowych. Wiśniewski miał całkiem niezły głos. Taki właśnie zachrypnięty, całkiem sprawny, nie? To dobre było. No słuchajcie, Kajne Grenzen zdobyło, nie pamiętam, na Eurowizji czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie miejsce, ale zostało nagrodzone. Spodobało się ludziom, było w różnych językach śpiewane. Był tam jakiś przekaz, tak? Żeby skończyć już te waśnie, myślenie o wojnie. Żadnych wojen! Żadnych flag, nie ma głupich waśni, nie ma innych ras. To taki głupi trochę przekaz, bo są inne rasy, są waśnie, zawsze będą. Człowiek taki jest, ale zawsze jakiś tam w dobrym kierunku idziemy z przekazem, nie? Coś tam, coś bardziej ambitnego od, nie wiem, aż mi ciężko coś w ogóle tak głupiego wymyślić, jak są te piosenki dzisiaj. Ja kocham ciebie, uje, a ty kochasz mnie, uje. Kochamy się, mój kochany, bo miłość jest w nas, uje. I do tego jakieś tam... A ludzie zachwyceni w ogóle, nie? O, ale super, fajne. O. Zajebista muza, nie? No... Ale muza zajebista, nie? No. Kiedyś to bardziej się jakoś ludzie przykładali. Nawet muzyka popularna. Słuchajcie, były czasy, gdzie ludzie słuchali tego, co dzisiaj nazywamy muzyką rockową, nie wiem. Ballady rockowe, jakieś Guns N' Roses. To była muzyka, której się powszechnie ludzie słuchali, no. Jakiś Guns N' Roses, czy nie wiem co. Nawet taki Michael Jackson to było coś, nie? Tam przecież co druga jego piosenka to był naprawdę wielki hicior, którego się świetnie słuchało. Też jakiś był przekaz w tym wszystkim, czy tam jakiś ekologiczny, czy antywojenny, pacyfistyczny. Zawsze to było coś. A nie takie, że tam idę se pierdolę, jem se kanapkę, bo lubię jeść kanapkę, a miłość jest w nas, oh yeah. Takie kurwa pierdolenie, nie? O niczym, o dupie Maryny zupełnie. Więc uważam, że muzyka rozrywkowa zeszła na psy totalnie.
bye bye, cześć, spadam z tego pier papier. No to dobra, no to see ya.

No i autotune oczywiście. Jestem zwykły chłopak z osiedla. Straszne. I każdy śpiewa o tym, że jest zwykłym chłopakiem, który doszedł do czegoś, bo umiał kombinować, ale tak naprawdę jest zwykłym chłopakiem. No, kurwa, co mnie to interesuje, że jesteś zwykłym chłopakiem? Ja też jestem zwykłym chłopakiem. No. Też z osiedla. Wielkie mi rzeczy. Albo śpiewa o tym, co ma, nie? Też są takie piosenki. Czekajcie, tutaj jakiś podkładzik. O. Kiedyś nie miałem nic, a teraz wszystko mam. Gacie Calvin Klein i brykę wyjebaną mam. Takie piosenki, nie? Co mnie to interesuje? Co ty masz? Się nie chwal, nie bądź taki chwalipięta. No, ale niektórzy lubią śpiewać o tym, co mają. To już ten cały Mata, nie? To już nie jest taki zły, bo coś jakieś tam są teksty. Chociaż on zawsze śpiewa o swoich, jakimś tam, że jego ziom coś tam powiedział, a mój ziom właśnie coś tam mi powiedział, a ja go nie słucham, bo myślę po swojemu. No to też takie jakoś odbiłem się od tego Maty. Posłuchałem jednej, drugiej, trzeciej piosenki i myślę, no dobra, wystarczy. Mata szmata, strata tata.

Unreal nie UT, bo pewnie miałeś na myśli Unreal Tournament, czyli grę 5, tylko Unreal Engine chyba miałeś na myśli 5. I Unity to jak Syrenka i McLaren, bez przesady, Unity się bardzo rozwinęło i naprawdę tak bardzo nie odstaje teraz. Poza tym bardzo często zależy od, wiesz, jakość gry zależy od tego, jak levele zaprojektujesz, z jaką fantazją, jakiej jakości tekstury dasz, jak fajnie porozstawiasz światła. Od talentu po prostu dużo też zależy. A jakieś tam bebechy, silnik, tu masz potrójne filtrowanie anizotropowe, a tu masz tylko podwójne. No to wiesz, to są rzeczy, które nieliczni zauważą, ale to może przesadzam, bo faktycznie Unreal 5, No ale Unity szybko będzie się starało nadrobić, nie? To jest bardzo duża społeczność, bardzo duże pieniądze też za tym już teraz stoją, bo te wszystkie asety sprzedawane, to wszystko generuje potężne zyski dla Unity tam Technologies, czy jak się to oni tam nazywają. No, więc spoko loko. Także wiecie, nie? No, bo kurde ten, jakby to znaczy się ten, znaczy ten, no bo to jest tak, że to, tak powiem, może inaczej. I powiem tak, kończymy audycję, bo mnie się już nie chce, nie widzę też żadnych donacików. A prosiłem jeszcze 10 zł, to bym miał stówę. No, to nie. Tylko na krzywy ryj słuchać, tak? A wypindy. Wyszły nowe fakty o Jacksonie. Doktor, który zajmował się zdrowiem całej rodziny, powiedział, że praktycznie jest niemożliwe, żeby Jackson cokolwiek czuł do tych rzekomo zgwałconych chłopców. Jakoś mnie to nie przekonuje. Po prostu, wiecie, jest dużo takich, no w tym dokumencie Powrót do Neverlandu, no tam się różne osoby wypowiadały, nie? I tam Michael dzwonił, zapraszał te dzieci, tam spały u niego. To nie jest normalne, żeby tyle było przypadków, że dzieci u niego tam nocują. Wszystkie sobie pozmyślały, że były tam wykorzystywane. Rodzice ich namówili. Niemożliwe, żeby to wszystko tak... Ten pokój, który znaleziono, no to tak, iluminaci mu podłożyli, żeby się zemścić. Znaczy, kiedyś snułem taką teorię, że jest to ustawka i że na Jacksonie się zemścili, bo on jest tak zwanym Illuminati puppet, który się zerwał ze sznurków, czyli gwiazda, która ma służyć, propagować pewne idee, służyć, przekazywać pewne znaki, no uczestniczyć w pewnym takim rzekomym spisku, nie, ciemnych sił, ludzi, którzy rządzą światem zza kulis. No i że on się jakby zerwał z tych sznurków, zaczął zdradzać, mówić, on coś udzielał pod koniec życia takich wywiadów faktycznie, że oni mnie coś tam zniszczą, zabiją, wiecie kim oni są, coś takiego. I dopuszczam gdzieś tam taką możliwość, tak 10% szans jak dla mnie, nie? Że faktycznie ten pokój taki, gdzie znaleziono tam dziwne jakieś zdjęcia roznegliżowanych tam dzieci, jakieś manekiny, no wiecie, takie coś można zrobić u kogoś w domu, nie? Po prostu wpaść do chaty, zrobić, przemeblować, zrobić tajny pokoik, potem pokazać, o, znaleźliśmy. Więc jest to do zrobienia, ale nie wiem, to za dużo tutaj fantazji w tym wszystkim, nie? Rzeczywistość mi zawsze wierzę w takie najbardziej oczywiste i prawdopodobne rzeczy, a nie snuję jakieś tam opowieści, że wszyscy się zmówili, wszyscy go oszukali, wszyscy go chcieli wykorzystać, ciemne siły chciały się zemścić, a on niewinny. No nie, no za dużo jest tych przypadków dziwnych. Przecież te sprawy o molestowanie, o pedofilię, to się za nim ciągnęły przez lata, nie? To wiele rodzin było. Temu wypłacił, temu wypłacił, temu wypłacił. I co, tak dla świętego spokoju wszystkim dawał po parę baniek, tak? Dziwne wszystko. A to, że jakiś teraz doktor, stary, dobry doktor coś mówi, no to jest jego głos przeciwko wszystkim. No, jest sam przeciwko wszystkim, przeciwko całemu światu.
Więc jakoś nie za bardzo wierzę w niewinność Jacksona. No, chociaż gdyby się okazało, że go tak wykorzystywano i wrobiono, to by strasznie w złym świetle stawiało ogólnie świat, ludzi i gdzieś ten Jackson pogubiony trochę może w tym wszystkim by się jawił jako taki Chrystus, ofiara, dał ludziom muzykę wspaniałą, a oni go ukrzyżowali, sponiewierali, oszukali i zrobili z niego najgorszą bestię. No. Stary Jacksona kazał go chemicznie wykastrować, gdy ten był nastolatkiem. W ten sposób Jackson zachował swój piskliwy głosik. No przestań, że chemicznie wykastrował go ojciec. Znaczy, ojciec go lał, nie? Ale, kurczę, nie słyszałem o tym, to myślę, że byłoby głośno o tym. Skąd ty masz te informacje, Juicy? Myślę, że głośno by było o takim czymś, nie? A tu nie słyszałem nic. A śledzę portale, więc trochę...

Może nie wszystkie kanały miałem ochotę wymieniać, bo mnie ktoś prosił na przykład, żebym nie reklamował tych kanałów, bo ktoś się bał, że mu przyjdą różne świry, plepsy, nie? Może dlatego. Może po prostu nie mam ochoty. Idę se po fajki.

tak. No jeszcze jestem na żywo, tak. Dobra, kończymy. Jakoś mi się dziwnie humor popsuł nagle.

0: Dobry wieczór, witam was trochę smętnie. Ale to się Joe może Biden, zmieni niebawem.
1: Hello krawiec, how are ya? Zapytałem, gdzie the best party w Polska we Friday night jest i powiedzieli, że tylko luźne gadki w Night Radio. Słuchaj, ja ogarniam kokę, a ty załatw dziewczynki i się widzimy very sun. Bye, bye.
0: No proszę. Koko Jumbo i do przodu. Koko w nocho. To... Gdyby faktycznie była jakaś koka, to byśmy bili rekord i bym nadawał 24 godziny bez przerwy. A potem bym zszedł i umarł bohaterską śmiercią przy mikrofonie. Joe Biden, tak trochę fonetycznie po polsku pisany. Może to jakiś nasz polski Joe. No, skoro się nazywa czasami dzieci dzisiaj Jessica przez G, albo Brian przez J, no to może i jest też Joe przez G. Joe. Lista obecności w szkole. Joe. Jestem. Joe Biden. How are ya? No nie wiem, czy będzie the besta, czy będzie the besta party. Teraz w nocnym radiu. Trochę jestem taki jak zgaszony kiep ostatnio się czuję. Ale to się może zmieni. Na pewno przyczyniają się do tego takie właśnie donejciki wspaniałe. 25 zł, dziękuję bardzo. Joe Biden. No, Joe Biden przyjeżdża. Znaczy już przyjechał, już jest w Warszawie. A jutro na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie właśnie wygłosi przemówienie, które według nieoficjalnych informacji, proszę państwa, ma nawiązywać do przemówienia Billa Clintona z 97 roku, kiedy to ówczesny amerykański prezydent wizytował u nas z okazji naszego ewentualnego przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Północnoatlantyckiego, trudne słowo. Może teraz jakaś taka łamigłówka słowna by się przydała właśnie ze słowem północnoatlantycki. Co ja mam jakieś problemy z dykcją? Jeszcze mi się aparat mowy nie rozruszał. Dzisiaj nic nie mówiłem prawie. Dlatego. No, bo teraz jest taki trend, żeby zastąpić właśnie łamigłówkę taką, znaczy nie łamigłówkę, tylko takie wyzwanie właśnie dla dykcji słowne. Szedł Sasza suchą szosą. Może właśnie szedł Ukrainiec suchą szosą, nie wiem. Dzięki wielkie, panie Joe. Niestety tu blikiem wpłacone, więc się nie dowiem więcej o tym człowieku, a zawsze mnie korci, zawsze se sprawdzam. Aktiotio. Ja mam dziewczynki załatwić, tak? No, to. No, to tak, takich prezydentów to ja rozumiem. No, a takim prezydentem, który u nas najczęściej bywał w Polsce, to George Bush, bo on aż 3 razy był. I podczas swoich wizyt mówił na przykład o zakończeniu zimnej wojny jeszcze, o uczestnictwie Polski w NATO i konieczności rozszerzenia tego NATO o inne kraje. W 2017 wizytował u nas Donald Trump, Trumpek do nas przyjechał, który deklarował, że Polska to jest nie tylko wielki przyjaciel i wspaniały kraj, ale również ważny sojusznik i tak dalej. Wydaje mi się, że nasi rządzący czasami nie rozumieją do końca takich gestów, nie wiedzą, że na przykład takie słowa wypowiedziane to może być...
1: Sfergi, 25 zł dla najulubieńszego Krawczuka.
0: Coście tacy mili dzisiaj dla mnie? To coś knujecie. Coś knujecie, już ja was znam. Coście przeskrobali, przyznać się. Dlaczego tak miło jest? A dlaczego takie tutaj miłe donejciki w ogóle? Zacne, teraz Sfergi. Przyznać się. Co tam chowacie za plecami? pokazać mi łapki. Coś cię przeskrobali, coś knują. Już ja się dowiem, co. Się zdenerwowałem, bo wietrzę jakiś podstęp w tym. Coś mi tu nie pasuje. Będziecie wywąchani. Ja w przeszłości pracowałem jako detektyw i policjant. No, możecie się śmiać, ale największy mitoman w Polsce, czyli Krzysztof Kononowicz, to on też pracował na policji też. Jako ratownik na policji, ochrona papieża, gdzie on nie pracował? Chyba tylko jako kosmonauta nie pracował, ale jakby go zapytać, to może by też powiedział, że jako kosmonauta też. No.
1: Ploki. 25 zł. Ja też chcę być miły.
0: No, jesteś miły. Ja w ogóle bardzo doceniam Ploki, że ty nadal czekasz na paczkę od Etama i że się nie zbulwersowałeś do tej pory. To jest wielu cierpliwych ludzi tutaj w tym radiu, którzy mają anielską cierpliwość wręcz. Ploki jest jedną z takich osób. Ploki, czyli połączenie plotki i kija. Czyli może kij na plotkarzy, może. Czyli taki ktoś, kto walczy z fake newsami, może to jest na przykład Ploki. Tak sobie imaginuję. No bardzo miło, no bardzo zacnie. A już was chciałem prosić o jakieś datki, bo muszę zapłacić za internet za 2 miesiące. I za telefon za 2 miesiące. Bo już grożą, że odłączą. No, to myślę, że dam radę. Miło, że tak mnie doceniacie, mimo że daleko mi do śpiącego we własnych odchodach żula, bo tacy najwięcej w Polsce zarabiają. 5000 na przykład na streama za spanie. Słuchajcie, wczoraj sobie tak wszedłem z ciekawości zobaczyć na takiego jednego streama, nie będę reklamował, bo nie ma czego. I patrzę, wszyscy już śpią na tym streamie, chrapią jak stare parowozy. Major Suchodolski tam w ogóle się znalazł, wywędrował, zabrali go do Niemiec jacyś patostreamerzy. I zaczyna się tam rządzić w ogóle, zachowywać się jak git na celi. Już tam się szamotał z kimś, zupełnie się nie potrafi w gościach zachować. Chce pokazać pozycję swoją. No i tak patrzę, wszyscy chrapią, cisza, znaczy nikt nic nie mówi. A ogląda to 250 osób live, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na takie streamy live, nie? Tak więc beka niesamowita, że tyle osób ogląda śpiących żuli. To mnie zawsze zadziwia, że jest tylu chętnych na takie treści. No bo ja tam ekspertem nie jestem, ale są chyba lepsze rozrywki niż oglądanie śpiących meneli, jak chrapią. No ale Ludzie to uwielbiają. Bardzo dziękuję, panie Ploki. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz. No i co chciałem powiedzieć? No bo, kurczę, tyle tych donatów, że nie mogę normalnie skończyć. No i wydaje mi się, że takie wypowiedziane słowa, że Polska jest partnerem, sojusznikiem...
1: Ploki, 10 zł. Ja mam czas i spokojnie poczekam na paczkę. PLOKIJ to tylko wygodne ustawienie liter na klawiaturze.
0: Tak, Ploki to tłumaczył kiedyś, ale to, ja myślę, że to jedno nie wyklucza drugiego. To może być i, no bo to jest tak zygzakiem idziesz. PLOKIJ. Taki sobie to jest klawisz przy klawiszu, nie? Taka sekwencja. Śmieszna. Ale ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. To może mieć jakieś inne znaczenie też jeszcze. To może mieć jakieś inne znaczenie. Wiedz, że coś się dzieje. Będę spiskowy, jak wszyscy nadający dzisiaj, bo właściwie nie wiem, czy ja mam taką bańkę informacyjną, się w takiej bańce znalazłem, że co kogoś słucham, to spiskuję i on już wie po prostu, jak nas oszukują, jak nas okłamują i kto za tym wszystkim tak naprawdę stoi i że to wszystko jeden wielki kit. No i może po prostu to taka moda, ale czy to kiedyś minie? Czy taka moda na bycie w opozycji, bycie detektywem domorosłym i negowanie wszystkiego, co się dzieje dookoła? Nie wiem, nie wiem. Dobra, ja już nie będę mówił, dlaczego Polacy nie do końca rozumieją takie właśnie dyplomatyczne wypowiedzi, że biorą to po prostu od razu za dobrą monetę i są wpyte zadowoleni, że już jesteśmy wielkim przyjacielem Ameryki, sojusznikiem, a to może być takie bardziej zaproszenie do tego, żeby coś więcej jeszcze wnieść po prostu, a niekoniecznie już jakiś finał tej całej naszej współpracy, nie? O to mi chodziło, no. A Joe Biden już kiedyś nas odwiedził, jeszcze jako senator w 97. Do NATO wyszliśmy w 99, tak więc no, byliśmy wtedy dopiero kandydatem i on wtedy deklarował, że no, jest za, ale z drugiej strony też, a nawet przeciw trochę, bo mówił, że jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, a miał coś tam dużo do powiedzenia, widać. Wtedy jeszcze premierem był Cimoszewicz, a prezydentem Kwachu. I co ciekawe, Biden już wtedy narzekał na polskie media publiczne, że są upolitycznione, że więcej niezależności dla dziennikarzy. To ciekawe, co powie teraz, co powie jutro. A w ogóle, gdyby kogoś takie rzeczy nie interesowały, to jutro jest Fame MMA, też 13. Walki pseudocelebrytów, ćwierć inteligentów. Nie, to za dużo powiedziane, ćwierć inteligent. To chyba trochę przesadziłem, zbyt tutaj im słodzę. Dla imbecyli, no. Dla imbecyli niepotrafiących zdania złożyć poprawnie. Jednego. Dla ludzi zafascynowanych przestępczością, patusiarstwem, chlaniem, żyganiem, ćpaniem. No, będą się bili. Ale nie ma tam za bardzo ciekawych zawodników. Więc nawet mi się o tym nie chce gadać i chyba nie będę oglądał, bo to już nudy na pudy. No, a Biden na pewno coś powie o... No bo amerykańska dyplomacja, mam takie wrażenie, mam takie odczucie, że jest trochę bardziej dojrzała niż na przykład ta polska i taka bardziej przemyślana, nie? Że tam każde słowo, które padnie, to będzie miało jakiś sens, będzie do czegoś nawiązywać, a nie takie... U nas to tak bardziej taki groch z kapustą, taki zlepek trochę górnolotnych słów, nie? Przyszedł, coś tam nagadał, się nagadał, ładnie zabrzmiało i pojechał. No a tu to będzie ważne wystąpienie. I możecie się śmiać, ale ja uważam, że takie w tej sytuacji, którą mamy teraz, to jest ważne, to są ważne symbole. I ma tu przyjechać, dobrze, że przyjeżdża tutaj Biden, dobrze, że przyjeżdża i niech podkreśli to, że jesteśmy członkiem NATO, to ma być taki sygnał dla Rosji, że nie waż się zaatakować, bo to są nasi kumple. To w tej sytuacji to jest ważne. Konin TV pisze, jesteśmy wasalem i robimy USA no tutaj laskę miał chyba na myśli, że robimy im laskę. A co to złego robić? To brzydkie słowo, robić laskę? Można wystrugać nożykiem laskę komuś, prawda? Wymodelować. No, ale to... Ale czemu wasalem? Nie wiem, czy to nie jest jakaś znowu teoria spiskowa, że kolejna... No, w jaki sposób my jesteśmy wasalem? To, że braliśmy udział w operacji w Iraku... No nie wiem, słuchajcie, w Irak, Iran, tego typu kraje, to aż się proszą, żeby tam wjechać. Ja to zupełnie inaczej widzę, bo jak ktoś będzie porównywał wjazd do Iraku, czy nie wiem, czy do Iranu z wjazdem na Ukrainę, to chyba jest albo niespełna rozumu, albo z księżyca spadł, bo dla mnie to jest nieporównywalne zupełnie. Bo, nie wiem, są takie kraje, w których jest na przykład dyktatura, w których się gazuje tysiące ludzi na przykład i torturuje się różnych nieprawomyślnych i fałszuje się wybory. Anonymous kiedyś ujawnili właśnie fałszowanie wyborów w Iranie. No nie wiem, i to nawet tym ludziom, którzy tam mieszkają, trzeba jakoś pomóc, bo oni już nie mają szansy wybrać sobie jakiegoś władcy, tylko są oszukiwani, że 100% zagłosowało na tego i tamtego. Fałszuje się wybory. No to nie wiem, taki kraj, który ma jeszcze dużo, dużo więcej na sumieniu, to trzeba go napaść i porządek tam zrobić, tak, żeby tym ludziom, którzy tam mieszkają, pomóc. Tak po prostu uważam. Bo to jest kraj trzeciego nie do rozwinięcia. Kraj jakiś bandycki na przykład, nikczemny, bandycki i tak dalej. No, a z drugiej strony mamy napaść na kraj, który nikomu nic nie zrobił. Chce iść w kierunku wolności, demokracji, w kierunku Zachodu i nagle ktoś napada go, bo tak, bo uważa, że ma do tego prawo i używa tam barbarzyńskich metod, zakazanej broni, morduje cywilów, bombarduje szkoły, szpitale, no to wy to porównujecie? Serio? Really? Ja wiem, że to jest taki modny chwyt retoryczny, nie? Właśnie tak se porównywać. A Amerykanie to co? No ale ja uważam, że to jest bez sensu na przykład. No i co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No i to jest taki czas teraz prężenia mięśni, nie? I właśnie niektóre kraje takie zamordystyczne, bandyckie, to sobie wystrzeliwują jakieś głowice atomowe, nie? I robią wielkie boom, żeby pokazać. Tak jak małpa, jak na przykład goryl. Goryl zobaczy lustro. Były takie eksperymenty, że gorylowi się wystawiało lustro. No to goryl, chcąc pokazać, jaki jest silny, to on tupie, wali łapami w ziemię i robi tumany kurzu takie, nie? I pohukuje i tak się zbliża do tego lustra, zbliża się, tak udaje, że się nie patrzy, że go to nie interesuje, a nagle tak zwraca głowę w kierunku tego lustra i jeb, jeb, jeb, jeb. I spierdala, nie? No to tak się zachowują właśnie barbarzyńskie kraje, a kraje takie bardziej rozwinięte, mimo wszystko nadal ceniące sobie wolność, demokrację, prawa człowieka, coś niezrozumiałego zupełnie dla niektórych, na przykład dla Koreańczyków północnych, dla władz koreańskich czy rosyjskich prawa człowieka, to jak oni coś takiego słyszą, to tak się śmieją, że aż zajadów dostają, nie? No, a takie kraje, gdzie jednak te prawa człowieka, jakaś też solidarność taka większa, nie? Jakaś taka normalność, człowieczeństwo, demokracja, no to inaczej te mięśnie napinają. Na przykład przyjeżdża tutaj Biden i coś powie.

Gumball mi tu wkleił śmieszny obrazek. To czekajcie chwilę. Wrzucę wam na ekran. Dajcie sekundę. A w międzyczasie możecie sobie popodziwiać wypłatę Gumballa. A proszę bardzo, a ja tu zaraz przeszukuję obrazek. To jest wypłata za 86 godzin pracy.

0: I nie wiem do końca, o co Gumballowi chodziło, ale napisał, że tak się czuje po tej wypłacie. I jeszcze jak patrzy na moje donaty, czy jakoś tak. Nie wiem, co by to do końca miało oznaczać. No, 128 zł, no to nie w kij dmuchał. Zostań żulem, nagrywaj streamy jako żul, to będziesz zarabiał 5 tysięcy na jedno posiedzenie. Albo zacznij gadać, szydzić sobie z Ukrainek, deklaruj swoją miłość dla Związku Radzieckiego na przykład, to wtedy też będziesz dostawał dużo pieniędzy, bo ludzie to doceniają bardzo, niektórzy.
1: Ja mówię, ja pierdolę, to nie jest, ja się wolnym człowiekiem jestem, przyłączam się do ZSRR i tyle, mi dupy pocałujcie. I może baćko jakieś kredyty preferencyjne na ciągniki da, wiesz. I tyle, poświruję pawiana, kurwa, no. A co mamy, na tej Murawiecki patrzeć?
0: Ruski pawian to się zrobił i zapomniał zabić chyba. Śmierdząca ruska onuco. No bo jak nazwać człowieka, który po tym wszystkim, co się dzieje, tak żarliwie deklaruje swoją miłość do ZSRR jeszcze. ZSRR mu imponuje. Ludobójczy system, nie? Gdzie morduje się ludzi przemysłowo za poglądy, gdzie zabiera się im ich własność, gdzie strach w ogóle się odezwać do drugiego człowieka było, bo jeszcze cię nakabluje i cię ześlą na 5 lat na Sybir. A on nagle deklaruje swoją wielką miłość. To jak nazwać takiego skurwysyna? Może macie jakieś propozycje? Bo mi brakuje słów.

No właśnie, a chciałem wam pokazać na przykład propozycję nowych logosów dla tych firm, które zdecydowały się wyjść z Rosji. Na przykład Netflix. Netflix. Fajne, nie? Netflix. No, może, no, Rosjanie już od dawna to podkreślałem, że oni lubią mieć wszystko swoje, własne. Co my tu mamy dalej? Unilever zamiast Unilever. Unilever od Leaf. No też pomysłowe, też pomysłowe. No, jakiś taki sympatyczny mem honorujący tych, którzy jednak zdecydowali się, bo ja nie wiem, ja tam akurat doceniam tych wszystkich, którzy zdecydowali się, że nie chcą mieć nic wspólnego z bandyckim krajem.

Fidexit. Fidexit. Wiadomo, o co chodzi. Zamiast nie fit, tylko Fed, przepraszam. Fedexit. Stopify. To jest sympatyczne. No, przy okazji myślicie, że warto by było, żeby Nocne Radio weszło na Spotify'a? Chyba nie wiem w sumie, czy jest sens. Musielibyśmy jakieś inne, innego typu audycje mieć raczej. Jakieś krótkie, treściwe, wiecie, o co chodzi. Facebook i dwie łapki, dwa kciuki słynne. No to w sumie Facebook najbardziej spopularyzował tą ikonkę. Kciuk w górę, kciuk w dół. A na YouTubie mamy już tylko kciuka w górę. No, to znaczy, można zakomunikować, że się nie podoba, ale jest to niewidoczne. Nie widać, ile było tych głosów sprzeciwu.

A pan Krawiec kiedy wychodzi z Rosji? Ja tam nigdy nie wejszłem, to co mam wychodzić. Lufthansa też bardzo fajne ptaszek, samolocik odfruwa. Też pomysłowe. A ktoś miał tutaj niezły zmysł. Ktoś miał tutaj niezły pomyślunek. To mi się bardzo podoba. Oczywiście charakterystyczna rękawiczka. Niektórzy twierdzą, że masońska rękawiczka. No, takie rękawiczki noszą postacie Disneya często. Między innymi myszka Miki. To chyba najsłynniejsza postać nosząca właśnie takie rękawiczki. No fakt, że masoni też noszą białe rękawiczki, ale da się to wytłumaczyć o wiele prościej. Po prostu dawniej te postacie kreskówkowe były czarno-białe i musiały być bardzo kontrastowe i taka czarna rączka po prostu często się zlewa gdzieś tam z tłem, nie jest podkreślona, nie jest po prostu to jest dla zwiększenia czytelności. Dłonie są bardzo ważne w przypadku animacji. Ruchy palcami, to jak ta dłoń się układa, w jaki sposób. To jest taka stara szkoła animacji, gdzie do tego bardzo dużą wagę przywiązywano. No i to było tylko po to, żeby ta postać była bardziej taka klarowna, wyraźna, żeby widać było te palce, nie? No i tak zostały po prostu te rękawiczki. Stały się, pierw były ze względów praktycznych, żeby było lepiej widać tą postać, żeby była bardziej kontrastowa w przypadku czarno-białej animacji, a potem stała się taką cechą charakterystyczną po prostu tej myszki Miki. A Kaczor Donald chyba nigdy nie miał na przykład rękawiczek. No ale może jedno nie wyklucza drugiego i Disney, wiadomo, że był masonem, może mu to chodziło po głowie, bo to on zaprojektował myszkę Miki, więc też jest to w sumie niewykluczone. I bye bye. Kurde, może być zabawnie jeszcze, bo w Rosji jeszcze to wszystko na dobre wyjdzie. Okazuje się, że rubel się znowu umacnia, giełda znów otwarta i jak teraz zaczną robić wszystko swoje własne eBaye, swoje własne Disneye i tak dalej, to jeszcze się okaże, że im to wyjdzie na dobre. No ale nie sądzę, żeby świat chciał to oglądać, bo co taka Rosja ma do zaproponowania wielkiego, jeśli chodzi o technologię, o rozwiązania, o filmy, o różne rzeczy, o kulturę. No nie tak dużo chyba, nie? To nie wystarczy być wielkim. Mieć dużo terenu i ludzi. Starbucks. To od back, tak? Czyli od powrotu. I odwrócona ta postać tyłem jest, tak? Bo w oryginale jest przodem, a tutaj dupą odwrócona i odchodzi. Słynna sieć kawiarenek. Warner Bros. Ale War jest ocenzurowane i zaklejone metką z napisem Peace. Warner. Ciekawe, jak można by na polskie przetłumaczyć nazwisko Warner. Wojczak na przykład, nie? Od wojny. Wojczak. Bracia Wojczak. A tutaj Peace. Pisner Bros. Zamiast Warner Bros. O, tu zamiast Adidasa to Adios. I dorysowany wskaźnik spadkowy, tak, że który może się kojarzyć ze zmniejszeniem zysków, z dołowaniem.
Adios. Trochę wygląda jak podróba Adidasa, nie? To może takie podróby, bo słyszałem, że Putin chce, czy już zlikwidował prawo autorskie, że można piracić wszystko w ogóle. No to może takie będą. Chociaż teraz już nie muszą się bać, więc nie muszą robić Adibasa, Adiosa czy Adadasa, tylko mogą fałszować normalnie Adidasa, ale to mi nawet nie przeszkadza. Podoba mi się taki ruch, bo niech zejdą na samo dno, niech staną się zupełnie krajem trzeciego niedorozwinięcia, niech kwitnie tam złodziejstwo, piractwo, syf, kiła i mogiła, niech każdy inwestor, każdy poważny gracz na rynku, niech się boi w ogóle rozważać jakiekolwiek wejście do Rosji i jak na zebraniu jakiejś rady nadzorczej ktoś rzuci pomysł, a może tak wróćmy na ten rynek rosyjski,

Raiffeisenbank brakuje, tak? To chyba bank jest. Raiffeisenbank. A tutaj ban. Od właśnie wiadomo czego. No też pomysłowe. Też pomysłowe. Amazow. No i zdaje się, że ten zawijas, to on powinien być w drugą stronę. Tutaj to raczej taka smutna buźka, tak? Taki Amazow. Peace off. Amazow. Brzmi trochę jak nazwisko też jakiegoś Ruska. Amazow. Towarzysz Amazow. Nineken. Nineken. I przekreślona gwiazdka. Może być. Krawiec, co ty opowiadasz? Rosja osiągnie wszystkie cele strategiczne, a nawet więcej. W krainie wszystko idzie zgodnie z planem. No to ty tak, Etam, masz dużo wiary w tą Rosję cały czas. Dużo masz wiary w nią i chyba tak troszkę brzmisz, jakbyś tak kibicował, trzymał kciuki za nich trochę, nie? Co mi się niespecjalnie podoba. No właśnie. I'm living it. I'm living it. Zamiast I'm loving it. I'm loving it. Już nie kocham to, tylko nie, już nie uwielbiam to, tylko wychodzę. Opuszczam to. Opuszczam ten rosyjski grajdół. No, a teraz będzie marka Wujek Wania. Oczywiście wszystko podpierdolone, ukradzione, jak to u ruskich. Już samo to powinno ludzi jakoś tak zniechęcać do tego kraju, ale może są tacy, którym imponuje złodziejstwo. Ludzie, których od małego mama i tata uczyli, że jak złapią cię za rękę, to mów, że nie twoja ręka. I to była jedna z niewielu lekcji, jakie w ogóle dostali. I imponuje im bandyctwo, złodziejstwo, syf. No i podoba im się na przykład to, że Rosja sobie przekręci o 90 stopni to ten słynny złoty łuk, doda kreskę i się zrobi w cyrylicy, nie? Jak wujek Wania. I że będzie to taki ukradziony, podrobiony Max Racz. No, dobra. Może niektórym takie rzeczy imponują. Hasta la visa. Hasta la visa. Bardzo dobre, bardzo dobre. Hasta la visa, baby. No i wracamy do początku. Netflix już był. No, moim zdaniem bardzo fajna akcja. A tutaj przypominam kokosy, które zarobił Gumball za swoją ciężką pracę. No tak trochę szkoda człowieka, bo się zniechęci do pracy w sumie. Etam dzwonił. Dobra, to przyłączam w takim razie na aktywny. I oddzwaniam. No. Nie działa. Nie działa i jeszcze mi się zablokowała możliwość... A nie, dobra, mogę tu powrócić. Kiedy on dzwonił? No, już minutę temu. No to już mógł sobie pójść, faktycznie. Nie doczekał. Niecierpliwy jest Etam. Chcę pewnie się wytłumaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem za Rosją, ale to właśnie też takie jest znamienne. Właśnie bardzo często słyszę, ja wcale nie jestem za wojną, ale ja wcale nie jestem antysemitą, ale ja wcale nie

0: jestem rasistą, ale... No i ja tam też pewnie powie, że wcale nie jest za Rosją, ale...
1: Ja jestem filorusem, absolutnie. Natomiast no nie podoba mi się oczywiście agresja ta cała, bo to nic przyjemnego, szczególnie dla cywili. Natomiast no nie oszukujmy się, Dagawor był zrobiony na 2 tygodnie przed całym zamieszaniem. Było spotkanie i Władimira Władimirowicza z Bidonem i było spotkanie z Chińczykami w tej sprawie. I się nie czarujmy, no to, że to tak wolno idzie, to przecież oni jednak 1/3 Ukrainy zajęli, tak? Czy tam Ukrainy, jak to woli. Natomiast to oni osiągną więcej niż założyli, to jestem tego pewien. Także to, ta cała akcja wyśmiewania się, słuchaj, gdyby taka sytuacja, jaka ma miejsce tutaj, miała przecież miejsce kilka razy już w tym tysiącleciu, tylko zamiast Rosji byliby Amerykanów banditos, to wszyscy mówiliby o interwencji pokojowej, o zrzucaniu demokracji, nie?
0: Nawet mi się nie chce znów tłumaczyć dość oczywistych różnic w przypadku tego, co Amerykanie robili i tego, co Ruscy robią. Chociażby, nie wiem, taka najprostsza rzecz, że nie są to barbarzyńcy, którzy strzelają sobie do cywilów i bombardują żłobki, czy dzieci zabijają, czy inne takie rzeczy robią, czy torturują, na przykład dziennikarza porwanego. Może i torturowali, ale wiesz, ale innych zbrodniarzy, terrorystów w sumie, nie? Ludzi, którzy wysadzają takie jakieś samochody, autobusy z cywilami. Zaraz cię zapytam o to, co właściwie, to przemyśl sobie odpowiedź, za co właściwie kochasz tą Rosję i co ci się w niej tak podoba, a dołączyłem jeszcze Psycho. Cześć, Psycho. Wyciszony jesteś. Wyciszony jesteś, Psycho. Odcisz się. Psycho.
1: Wtyczkę do zielonego włóż.
0: Nie, on ma wszystko okej, okay, tylko ma mikrofonik przekreślony, ma po prostu na Skype'ie się wyciszył sobie mikrofon, no to trzeba kliknąć na ikonkę.
1: Co?
0: Cóż za nieogarnięty człowiek, no. Dobra, to Etam, to póki Psycho się nie ogarnie, o, już się odciszył. Halo?
2: Jestem odciszony, bo nie chciałem przerywać, żeście rozmawiali z Etamem.
0: Ale to nie jest przerywanie, jak prowadzący się pyta ciebie, no i co powiesz? No, halo, jesteś? No mów, to wtedy się trzeba odezwać i to nie jest przerywanie.
2: Okej, tylko wiesz, w tym telefonie to nie wiadomo, jak to działa, trzeba tam znowu cofnąć się, od ucha odjąć i sprawdzić na tej klawiaturze, gdzie tam dotykowo się sprawdza.
0: Dobra, dobra, nie ma sprawy, no.
2: Dobra, ty mówiłeś o Amerykanach, że tak honorowo walczyli we wszystkich wojnach, tak?
0: Nie mówię, że honorowo, ale mimo wszystko lepiej się zachowywali niż Ruscy. No, ja wiem, że Wietnam to też tam straszne się rzeczy działy, na przykład. Dużo można im zarzucić, ale to jednak gdzieś tam lepsi są ci Amerykanie dla mnie niż Ruscy. To jest zupełna dzicz i swołocz.
2: Pewnie tak, ale dobra. Bo chyba wybiłeś mnie z wątku teraz. Etam, powiedz o tej wojnie, która teraz istnieje. Bo ty chyba jesteś najbardziej kompetentny, żeby...
0: Na przykład możesz Etam powiedzieć, dlaczego tą Rosję tak kochasz i uważasz się za rusofila?
1: Ale czy ja powiedziałem, że ja kocham Rosję? Uważam się...
0: Tak powiedziałeś, tak.
1: Rusofil, ale w takim samym stopniu. Ja zawsze wam mówiłem na rok albo i dwa jeszcze przed w ogóle całym zamieszaniem, że ja jestem za wielką Slawią, tak, za wielkim przymierzem Słowian. I tutaj mi jest obojętne, że to Rosjanie, oczywiście oni jako największy naród słowiański, tutaj by mieli, że tak powiem, parol na to, żeby być tymi głównymi organizatorami. Natomiast Białorusini, Ukraińcy, tak, Słowacy, co tam dalej, Czesi, Serbowie, no i część w ogóle Jugosławii, ta katolicka, prawosławna. Jak najbardziej.
2: Na chwilę.
1: równowaga dla Anglosasów, którzy sobie tutaj chcą urządzić. No, Amerykanie chcą podpalić Europę, nie żartujmy.
0: Okej, okay, czyli no, przytoczyłeś jeden argument tak merytorycznie, że jest to równowaga. No to na tej samej równowagi, na tej samej zasadzie równowagą dla ciebie jest ktoś, kto na przykład dba o czystość, o higienę bardzo. I czy to znaczy, że brudas to jest dobry, bo on jest równowagą dla tego, co się myje? Albo równowagą dla człowieka uczciwego jest bandyta i musi być bandyta i człowiek uczciwy, sprawiedliwy, bo wtedy jest równowaga na świecie.
1: Ale to, co się dzieje w tej chwili, ta antyrosyjskość, właściwie wszystko z tymi logami, co pokazywałeś i w ogóle... Słuchaj, niewiele brakowało, aby Stanisław Czerczesow, bardzo sympatyczny staruszek, został trenerem reprezentacji Polski. Naprawdę niewiele brakowało. I co, zwolniliby go z pracy? Z tego tytułu?
0: No,
1: jest głupota, jedna wielka głupota w tej chwili.
0: Słuchaj, no odpowiedzialność zbiorowa też nie do końca mi... Co tak tam brzęczy i piszczy? U kogo to?
1: Nie u mnie na pewno.
0: Wiesz co, odpowiedzialność zbiorowa też mi się nie do końca podoba. Wiadomo, że można pokazać różne tutaj... O takich sprawach można sobie jeszcze pogadać. I teraz to, że PiS grzebie w Konstytucji, żeby ułatwić zabieranie, konfiskowanie majątków rosyjskim firmom, oligarchom, żeby umożliwione było na przykład podwójne opodatkowanie ruskich firm, to mi się nie kojarzy jakoś tak dobrze. Niby godny cel, niby szczytny, ale po pierwsze, PiS wiadomo, że jak zacznie grzebać przy Konstytucji, to przemyci tam jeszcze inne rewelacyjne dla nas rzeczy po prostu. A po drugie, kojarzy mi się to trochę z kolektywizacją rolnictwa w Związku Radzieckim. I nagle stwierdzamy, że źli są, no właśnie, na przykład burżuje i zabieramy im majątki do łagrów. No nie kojarzy mi się to dobrze, takie zabieranie własności w sumie trochę. Mam tu obawy. No ale dobra, no to wiesz...
1: Podzielone opinie na temat tego, co mówię, ale powiem wam jeden przykład. Jeżeli moje myślenie jest złe, to róbmy to, co robiliśmy zawsze. Jako przykład podajmy i bierzmy te przykłady z Niemiec.
2: No, to mów, jakie jest dobre.
1: Róbmy, zachowujmy się dokładnie w tej sytuacji tak jak Niemcy. Oni dalej robią interesy. Jak te firmy, które pokazywałeś, te loga. Róbmy interesy, a nie... Bo Rosja sobie bez Polski poradzi. Ona sobie bez Polski poradzi. Najwyżej nas najedzie. No to jeśli Amerykanie nas nie sprzedadzą w najbliższych dniach, w ogóle nie będziemy pod wpływem Rosji, tak jak to miało być, jak była umowa w 1996 roku, że do Odry wyłączywszy NRD ma być wpływ rosyjski, tak?
0: Sorry, powiem,
1: weźmy przykład z Unii Europejskiej w tym przypadku, tak?
0: No nie wiem, czy ja na przykład bym nie współpracował z kimś, kto z jakimś gangsterem, który porywał dzieci do burdeli, handlował kobietami, dragami twardymi, mordował, porywał dla okupu, to nie podsumowałbym tego tak. Róbmy interesy, nieważne kto to jest, róbmy interesy. To niekoniecznie bym tak myślał, ale może ty inaczej jakoś do tego podchodzisz. Sorry, Dariusz, nie dołączę cię, bo mam już 3 osoby na antenie, to już taki trochę limit górny, no więc musisz chwilę poczekać. Tak, psycho?
2: Tak, chciałem powiedzieć o tym... o tej współpracy z bandytami, tak? No. Cały świat współpracuje z bandytami, tylko Polska nie może, bo ktoś tam zabronił w Polsce, tak? Żeby nie kupować gazu.
0: No, aktualna sytuacja pokazała, że nie każdy chce z bandytami współpracować. Przed chwilą miałeś na ekranie dużo logosów firm przerobionych, które nie chciały współpracować z bandytami.
2: Dobra, to są może, wiesz, takie, jakby to powiedzieć, nie tajne flagi, jak to się nazywa, tylko ukryte akcje, tak, że oni udają, że nie współpracują, ale to na 100% jest przez jakieś inne ich firmy, które się inaczej nazywają, oni i tak na pewno na 100% dzisiaj teoria chaosu, czy oni nie współpracują, te firmy z
0: No ale
2: Rosją.
0: tu
2: Na
0: właśnie,
2: pewno,
0: no
2: na
0: wiesz, no tu
2: 100%,
0: wkraczasz
2: jak
0: już
2: to mówię.
0: na pole szuri, no to możemy sobie tutaj teraz, wiesz, szurać, no ale to
2: Dobra.
0: jeszcze przez moment porozmawiajmy na
2: Możemy
0: poważnie i konkretnie,
2: sobie.
0: a nie tam, że oni na pewno mają inne sposoby i kurwa, i znaleźli sposób jakiś. I mam tutaj doniesienia z Rusnetu, że no to wiesz, to inny stream, nie? Tutaj rozmawiamy sobie póki co jeszcze na poważnie, póki nie jestem pijany. Gambolowi dajmy coś powiedzieć, bo też dołączył. Cześć, Gambol.
3: Dzień dobry,
2: O właśnie,
3: dobry
2: Gambolowi.
3: wieczór. Dzisiaj bardzo egzotycznie, ponieważ dzwonię z wanny. Tak, jestem nagi. Możecie sobie wyobrazić mnie nago teraz.
1: Ja już
2: Ja
1: też
2: bym nie.
1: pójść bąka.
3: chciałem w sumie nie odnosić się do tego wino, bo to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem wcześniej. Chciałem się wypowiedzieć na temat Rosji, bo myślę, że to jest trochę ciekawa sytuacja, bo prawda stoi po środku. Firmy rzeczywiście musiały uciec, ale dlatego, że był konsensus narodowy. Oczywiście parę krajów się od tego jakby wykruszyło. Niektóre firmy też się gdzieś nie do końca doszły do tego. Na przykład takie KFC, Burger King, bo to nie tyle, to jest w ogóle komedia, że te firmy zostały, bo główne KFC nie chce, żeby tam było, ale oni są, to jest franczyza franczyzy, w sensie firma ma franczyzę, daje kolejnemu franczyzobiorcy i ten jeszcze daje i tam jest trochę problematyczne wyjście, ale na przykład taka Francja, dużo firm z Francji nadal jest w Rosji, o tym się nie mówi, a one są z tego powodu, że tam już były rozmowy z Putinem wcześniej, to było przed, prawda, tą całą sytuacją, wojną, no wprost, nie będę przecież mówił jak Putin, bo prawda jest taka, że to jest wojna, przed wojną i dużo firm francuskich zostało, więc tak to tu wygląda, a jeszcze dodając do tego, firmy nie chcą się wycofywać zbytnio, po prostu są do tego przymuszane i uważam, że wrócą. Bo tak naprawdę tu nie chodzi im o dobro człowieka, tylko o pieniądze. Każda firma próbuje zarabiać i ty możesz się ze mną nie zgodzić. Ja też nie lubię tego. To nie jest coś, co mi się podoba, ale tak wygląda kapitalizm, którego tak bardzo niektórzy nienawidzą, a niektórzy kochają. Ja nie wiem, czy jest zły, czy dobry. Po prostu wiem tyle, że ci musieli się wydostać, którzy chcieli się wydostać. Znaczy, którzy musieli się wydostać, przepraszam. Wydostali się ci, którzy musieli, dostali krzyżyk, a Francja jakoś tam to obeszła. Ale jeszcze co dodam, wkurza mnie to, że nie mamy dostępu do żadnych rosyjskich wiadomości, ale nie dlatego, że one są jakieś prawdziwe, bo to jest taka sama propaganda, jak to, co pewnie TVP swego czasu dawał i nadal w sumie daje,
0: No i
3: tylko po prostu.
0: gorsza jeszcze.
3: Tylko chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć, co ludzie myślą, żeby po prostu wiedzieć, co podaje się Rosjanom, żeby mieć jakby spojrzenie na to, jak typowy Rosjanin widzi Europę i Amerykę. Tu chodzi tylko o to. Ja uważam, że takie całkowite zablokowanie rosyjskich mediów też w pewien sposób nie jest dobry.
0: Wiesz co, to ja od razu skontruję szybko. Do tej pory też bym w sumie byłem za wolnością, za, wiesz, za jak najszerszym dostępem do informacji. Nadal się mocno brzydzę cenzurą, banowaniem, ale tu mamy sytuację, popatrz. Ile oglądasz różnych streamów na YouTubie, w polskim internecie, ile jest różnych YouTuberów, którzy deklarują nadal swoją miłość do Rosji, cały czas pierdolą o UPA tylko i śmieją się i drwią sobie w obelżywy wręcz sposób się wypowiadają o Ukrainkach. Cała ta wojna ich bawi i mówią, że Putin to właściwie dobrze robi. I ja widzę, że w mojej bańce informacyjnej to jest naprawdę tego masa. Więc wychodzi na to, że tempemu motłochowi można blokować treści. Jeśli ktoś się nie zachowuje jak człowiek, tylko zachowuje się jak bydle, to się go traktuje bardziej jak bydle, czyli się wiąże mu jakąś obrożę na szyję, ciągnie się go tam gdzieś, do coś mu się, wiesz, zabiera, gdzieś go tam się odciąga, elektryczny płot się stawia, pastucha, można go porazić prądem, no to tak się bydle traktuje. Dla mnie tacy ludzie są bydlakami często. Ktoś, kto się cieszy z cudzego nieszczęścia, deklaruje swoją dozgonną miłość dla ludobójcy, dla morderców różnych. To jest takie, wiesz, bydle, nawet mówię to w przenośni, bo zwierzęta bardzo kocham. To taki, wiesz, śmieć, no. I więc i takich ludzi okazuje się, że jest bardzo dużo i podatni są bardzo na wpływy i będą nas bombardować i torpedować i przekonywać do swoich racji za pomocą tych informacji wyciągniętych z kibla ruskiego, nie?
3: A teraz ja cię skontruję, bo ja się zgadzam w 100% z tobą, ale muszę w czym innym tutaj podejść, bo tak rzeczywiście jest ten problem, że jest dużo osób, które popierają Putina i mówią wprost, albo to są po prostu trolle, albo chcą zarobić sobie pieniądze, bo pamiętaj, że na wojnie najlepsze pieniądze się zarabia, czy to na giełdzie, czy ten, tak jak mówiono, że kiedy podłoga leje się krwią, inwestuj w giełdę, zarobisz. Nie? I tak samo dzieje się pewnie na YouTubie, stwierdzają, no zróbmy kontrowersję, bądźmy za Putinem, będziemy mieli pieniądze, bo będą donaty, będą ludzie, którzy znajdą się, będą, wiadomo, łamać system. Ja też się z tym zgadzam. Mi chodzi po prostu o sam dostęp do tych informacji, ale też rozumiem to. Wydaje mi się, że też trochę przesadę, bo ja na przykład nie mam takiej bańki jak ty. Ja jestem w całkiem zbalansowanych mediach. Uważam, że ja też jestem, też widzę rosyjskie informacje, ale tam, gdzie właśnie widzę je przedstawione przez osoby, które tak jak ja troszeczkę myślą, czyli przedstawiają je w formie po prostu tego, co Rosja mówi. Nie, że to jest fakt, nie, że to jest jakby coś, co się dzieje, tylko jak to widzą rosyjskie media, co mówią rosyjskie media, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, jakie przedstawiają, prawda, argumenty.
0: Nie, ale stary, ale czasem trzeba ograniczać pewne szkody, wiesz? Popatrz, jak ludzie podatni są na to, co usłyszą w telewizji, także u nas. O Rosjanach mówi się, że nawet jakby im w telewizji powiedzieli, że gówno smakuje jak czekolada, to by w to uwierzyli. Są bardzo zapatrzeni w swoją władzę, w media, jeszcze bardziej niż Polacy. Oni po prostu są, mają taką jakąś kulturę, która trochę jak, nie wiem, u Chińczyków czy u Koreańczyków mają takie, mają taką wbitą do łba młotkiem ufność do władzy. I wiesz, Polacy też trochę tego mają i trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, ograniczamy szkody, chowamy na chwilę tą wolność do kieszeni i po prostu blokujemy. No, słuchaj, jak ktoś jest takim wielkim miłośnikiem Rosji, to niech sobie zamontuje VPN-a i niech sobie tam słucha, czyta Sputnika. No, mów psycho.
2: Przepraszam. No, to teraz drugą stronę powiadam. Jak ktoś jest takim wielkim miłośnikiem Ukrainy, to niech też sobie zamontuje jakiegoś tam VPN-a i...
3: Nie trzeba, nie trzeba. Bo ukraińskie media, przepraszam, że ci przerwę, masz już nawet w Kanal Plus tym takim dekoderze. Tam już są specjalnie dalej ukraińskie kanały, a rosyjskich nie masz. To znaczy, nie żebym coś miał przeciwko ukraińskim mediom, po prostu
2: wygląda. Trochę wysłuchać, nie? Gimbal, dobrze mówię?
3: Co?
2: Bo trzeba być, że trzeba być z dwóch stron informowanym.
3: Tak. Dobrze właśnie moim zdaniem mieć te informacje z dwóch stron. Ja tak mówię, jeszcze sorry, że ci przerwę, ale pewnie się z tym zgodzisz, że uważam, że troszeczkę podchodzimy w ekstremizm, jeśli chodzi o Ukrainę. Bo ja bardzo się cieszę, że ją wspieramy moralnie, czy to nawet medycznie, czy pieniężnie. Ale czasem zapominamy, że jednak nasz kraj też nie jest w tym momencie w najlepszej sytuacji i na przykład ktoś zbiera na przykład zbiórkę na, powiedzmy, dziecko, które zaraz umrze, bo powiedzmy choruje na raka i są takie sytuacje i przekazują pieniądze na Ukrainę w tym momencie. I ja wiem, że to zaboli niektórych, ale ja uważam, że w tym momencie powinniśmy mieć jednak tą piramidę wartości. Nie wszystkich uratujemy, a powinniśmy ratować najbardziej tych, którzy są wokół nas.
0: Jakbym słyszał narodowców.
4: Czemu wy macie jakieś VPN-y czy coś? Ja bez żadnego VPN-a właśnie wszedłem sobie na Sieniak w CNN. Na przykład czytam tutaj, że prezydent Francji Macron nie zgodził się na płacenie za gaz rublami, bo Rosja chce, żeby rublami płacić za gaz ich tutaj, czyli chce walutę swoją, czyli jedna z kolejnych rzeczy, którą Rosja może tutaj ugrać, lokalnie sprzedawać za ruble, czyli zmienić walutę, tą rezerwową walutę, jaką są amerykańskie...
2: Zastopuj na chwilę, bo Polska nie musi płacić rublami, tylko dolarami, bo tak było w umowie tam zawartej, nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu i nie ma obowiązku płacić rublami, bo nikt nie jest zobowiązany płacić rublami. Ale jest dziwne, że Polska zobowiązała się miliard dolarów, za miliard dolarów kupić hrywnę. Kurwa, po chuj, komu to jest waluta niepotrzebna. Ale Polska się tak zobowiązała, no przepraszam bardzo.
0: Polska teraz wykonuje różne dziwne ruchy, na przykład pożyczyła 20 miliardów euro Mołdawii. Na szurnecie oczywiście wielki chór dur i tak dalej. A ja tak sobie to przemyślałem. Po pierwsze, oni nam te pieniądze oddadzą. Po drugie, jest to fajny gest solidarności. Ja wiem, że wy wszyscy tutaj, jak trzej jesteście, to wy tego za bardzo nie rozumiecie. I wydaje wam się, że to taki naiwny krawculek, coś tu pierdoli o solidarności, to sobie jeszcze misia przytul. A ja akurat mam takie przekonania, faktycznie, że to mi trochę w duszy gra, taka solidarność Europy wobec tego, co się dzieje, solidarność różnych korporacji, mediów, rządów. I podoba mi się to, co się dzieje i doceniam to. I wiecie, Mołdawia przyjęła bardzo dużo Ukraińców i zasłużyła sobie trochę, żeby ich wspomóc. Ja tak patrzę na świat, a wy oczywiście możecie tak cynicznie tutaj...
3: Ale ja cynicznie nie patrzę na to, wręcz ja jestem zadowolony z tego, że pomagamy. Widzisz, ty za to odebrałeś. Ja sam nawet poszedłem dać jedzenie Ukraińcom i to nie jakimś, którzy gdzieś tam są, nie wiadomo, tylko ci, którzy dosłownie do mojej wioski przyjechali. Pomogłem im, słuchaj, zbierali leki, też przyniosłem rzeczy, ja to wszystko rozumiem i trzeba pomagać. Ja tylko mówię o jakimś zdrowym rozsądku, czyli jasne, martwimy się tym, że jest tornado na dworze, ale nie zapominamy, że w garażu mamy 5 kilo uranu, który leży i zaraz może nas zabić. Po prostu chodzi o zdrowy rozsądek, żebyśmy pamiętali, że nie tylko jest na przykład Ukraina, ale też nasze podwórko, żebyśmy mieli zdrowy rozsądek i myśleli po prostu o tym, co się tu też dzieje, bo zapominamy często o wielu rzeczach, a na przykład taki PiS, który czasem dobry, czasem zły, w tym momencie dobry, jeśli chodzi o obronę kraju, ale potrafi czasem chcieć przepchnąć przepisy, które są dla niego dobre, które są specjalnie zrobione po to, żeby politycznie potem mieć jakieś bonusy, ale każdy o tym jakby nie będzie myślał, no bo taka jest sytuacja, a nie inna. A powinniśmy też o takich rzeczach myśleć.
0: No i staramy się myśleć i też wyrażałem swój niepokój. Maharadża mnie tu słusznie poprawił, że nie miliardów, tylko milionów. No oczywiście, że chodzi o miliony, nie miliardy, bo 20 miliardów to było...
4: Ja bym się nie zdziwił, by dali 20 miliardów.
0: Nie, no bez przesady. To już by było dosyć znaczące w naszym budżecie i nie stać.
4: Sobota, poniedziałek, zęby w ścianę.
0: Ale tak, to nie jest dużo. To jest 100 milionów złotych około. Słuchajcie, taki Batman zarobił teraz jakieś 500 milionów dolarów. Co?
3: A ile to europalet?
0: Ale myślę, że to jest fajny gest i musimy się wspomagać jakoś. Mołdawia pewnie nie jest za bogata, wykazała się gestem i gdybyśmy wszyscy tak reagowali, że na dobry gest reagujemy dobrym gestem, to świat idzie ku lepszemu i to jest zupełnie inny świat niż świat Rosji, świat Putina, świat zabijania dziennikarzy, tortur, braku, całkowitego braku wolności słowa. Jak to się może wstawiać za krajem, gdzie właściwie nie ma już niezależnych mediów? Jest jedna, została tam jedna jakaś niezależna gazeta czy telewizja, w ogóle której nikt nie ogląda. Wszystko jest jakby pozamykane. Tam jest specjalna instytucja, która czuwa nad tym, żeby nie można, żeby nikt nie podskoczył, nie? To jest straszny świat. Jak komuś może się podobać to?
3: Ja jeszcze chciałbym zapowiedzieć audycję. To teraz pytanie do ludzi, jak oni by chcieli ją zobaczyć, bo ja ją mogę zrobić w każdym momencie. Audycję o firmie Nestle i nie tylko o tym, co aktualnie się w nią dzieje, ale też o jej historii, bo jest dużo rzeczy, które można powiedzieć na temat tej firmy. 95% to rzeczy tragiczne i takie, o których dużo ludzi nie wie. A dobrze byłoby, żeby wiedzieli. Wtedy mogliby robić świadome zakupy i na przykład omijać tą markę, wprost mówiąc. Po prostu nie wspierać, może nie będą faszystowskiej, ale no po prostu zbrodniczej marki, która ma na sumieniu no nie jedno życie, a więcej nawet. Także tutaj na pewno chcemy taką audycję zrobić. No.
2: Gimbala to tylko jednej tej marce chcesz zrobić audycję, czy jeszcze o kilkudziesięciu innych?
3: Inne też marki, ale ogólnie wokół Nestle.
0: To jest fajny temat, to jest fajny temat. Była kiedyś audycja o Coca-Coli, zrobiłem, o tym, jak wątpliwa moralnie jest strategia, różne praktyki tej firmy. No. Tak?
2: To było... Lorem Ipsum, ta audycja o Coca-Coli to było mistrzostwo świata, nie wiem, czy to gdzieś się jeszcze da znaleźć.
0: Ale tam nie było żadnego Lorem Ipsum o Coca-Coli.
2: Było.
0: Nie było.
2: No może w jakimś innym...
0: Nie, ja pamiętam, że się wygłupiałem u Kloda z Coca-Colą, bo był Coca-Colaj na święta przyjechał, Coca-Colaj. Ale w Lorem Ipsum nic się z Coca-Coli akurat nie śmiałem. Coś ci się pomyliło. Była audycja, to chyba były czasy ostateczne akurat o tym, jak Coca-Cola postępuje. I myślę, że Nestle to jest dokładnie taki przykład, bardzo, bardzo zbliżony przykład dla takiej korporacji, która za nic ma jakąkolwiek etykę, która powiedzmy, że w jakimś kraju można wykorzystywać do pracy niewolniczej dzieci, to taka korporacja to zrobi po prostu.
5: Janusz,
0: przepraszam,
5: Baruś,
0: bardzo, donajcik.
5: 13 zł. Ogłaszam zbiórkę na mieszkanie dla sroki, żeby mógł swoją działkę oddać komuś z Ukrainy. Kto nie dorzuci, ten onuka.
0: Ten, no nie onuka, tylko onuca. Onuka, przeczytał syntezator. Onuka, nowe słowo. No tak, zbiórka na mieszkanie dla sroki, żeby mógł działkę Ukraińcom dać. No to jest właśnie taka szydera trochę, no można się pośmiać, ale nie wiem, ja tam jakoś na przykład przejmuję się teraz tym, że to, że 4,3, no ponad 4 miliony dzieci z Ukrainy, często sierot też, pada teraz ofiarą handlarzy ludźmi, tak, i gdzieś takie dzieci, które mało, że nie mają rodziców, że są sierotami, uciekają przed wojną, to jeszcze zostaną porwane do burdelu jakiegoś na przykład, nie? Dla pedofilii. Mnie na przykład przy takich okazjach nie bierze na jakieś śmiechy, jajca, ale ktoś inny może mieć inną wrażliwość. Ja to w jakiś tam sposób staram się szanować, nie? W ten sposób, że no, szanuję drugiego człowieka, elementarny szacunek dla człowieka, ale nie podoba mi się to.
4: Krawiec, ale nikt z nas nie mówił o tym, żeby nie pomagać uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przecież tutaj w ogóle takie zdania nie padały, tylko chodzi o trzeźwe spojrzenie geopolityczne. Chociaż akurat tak się przypadkiem stało, że przeczytałem tablicę rejestracyjną. Niezła gablota stoi przed moim blokiem, przed bramą. Zajebisty wóz, naprawdę, tak za kilka 10 000 co najmniej patrzę na tablicę rejestracyjną, a tam napisana w auto z magazyna Zaporoże i ukraińskie numery. No, to ci młodzi, co się wprowadzili chyba, bo to jedna z tego, co wiem, rodzina, tak przynajmniej od sąsiadów słyszałem, się wprowadziła.
2: Co z tego wynika, powiedz?
1: No nic nie wyzyskam. Zależy, widzicie, pomoc musi być celowa, tak? Bo są osoby, które potrzebują na pewno, tak, przyjadą, widać to od razu, bo przyjadą najczęściej transportem publicznym, a są ludzie, którzy no, mają samochód, o którym ja nawet bym nie marzył, gdyby mnie to w ogóle interesowało, motoryzacja, tak, po prostu by mnie nie stać. No i nawet oglądałem takie vlogi Ukraińców, którzy tu już są jakiś czas i po polsku dobrze mówią. I był na przykład pan, którego oglądam, mam zamiar zasubskrybowanego od pewnego czasu, opowiada właśnie o kulturze ukraińskiej, jak to wygląda w porównaniu z Polską obecnie, znaczy jeszcze przed wojną, tak to było. No i na przykład on mówił, taki apel wystosował, że tych, których stać, Ukraińców, żeby nie korzystali z tych przywilejów typu, nie wiem, tam jazda pociągiem darmowym, tam mnóstwo tego było, tak, wymienionych. I on tam powymieniał po prostu, jeżeli możecie tam jakkolwiek zapłacić.
2: Jest jakiegokolwiek. I to jest najgorsze.
0: Wspomnę tylko, że ktoś, jak się ktoś podpisuje, Janusz Waluś to był terrorysta właściwie, który mordował członków partii komunistycznej, no trochę jak Breivik, może coś w tym stylu, polskiego pochodzenia, należał do organizacji neonazistowskiej, czyli rozumiem, że ktoś, że osoba, która wysłała mi tego donata, się identyfikuje z tym Januszem Walusiem, tak?
1: No, taki Charles Bronson polski.
0: Co?
1: Charles Bronson, taki polski.
0: Czemu go nazywasz tak?
1: Nie, no bo to, co ty opowiadasz, mówię, taki, to wygląda na taki Charles Bronson, taki film właśnie miał, gdzie tam z kilka części tego, bo już nie pamiętam tytułu dokładnie.
2: Trudne tematy są.
0: Właśnie, dobra, może tak zmienimy na jakieś luźniejsze tematy. Nie każdy. Wiecie co, bo już trochę jestem zmęczony tymi tematami. Nie chciałbym ludzi też męczyć. Dziś mamy piątek, ludzie się schodzą, już się zebrała spora tutaj grupa ludzi. Odpocznijmy może trochę z całym szacunkiem, bo ja uważam, że to są ważne tematy. Co jest ważniejszego niż to, co dotyczy.
3: VR jest ważniejszy.
0: I manga. I anime, i dziewczynki.
2: I prata w Dino. Za to 50
3: złotych. No nawet mi nie mów o tym Dino, bo zaraz eksploduje. No.
1: A ty jeszcze w tym Dino tam siedzisz, czy ty...
3: No widziałeś to, co na ekranie było?
1: I pasek widziałem, no to nędza straszna była. Ja bym
3: na 86 godzin.
1: No pierwsza myśl spalić, a potem iść do adwokata, druga myśl, nie? Nie wiem, co bym wybrał. Pewnie gdybym szybciej zrobił, niż pomyślał, to już by płonie ognisko w leście. Wiatr powar cały niesie.
0: No to taka, i to, jak to mówią ruskie, i śmieszno, i straszno, no bo właściwie Gumball za te 83 godziny, tak, pracy?
3: Sześć.
0: 86 godzin pracy, zarobiłeś tyle, że sobie jedne jakieś większe zakupy zrobisz na kilka
3: ale
0: dni.
3: Nie no, ja to rozwiążę ten, bo są dwa wyjaśnienia. Jedno jest takie, że to jest dopłata za luty. Możliwe, bo tyle mi brakowało plus minus. Druga jest taka, że się pierdolnęli 1-0. Trzecia opcja nie istnieje, bo ja wtedy idę do miejsc, w których ja ich zniszczę. Więc trzecia opcja, lepiej, żeby się nie wydarzyła.
1: Ja mam czwartą opcję, że tego przecinka nie powinno być w ogóle.
3: Aha, no tak.
1: Wtedy byłoby ile? 12 828. No i taka pensja powinna być. To jest normalna norweska pensja.
3: No.
1: A w czym jesteśmy gorsi od Norwegów? No.
2: A ty kiedyś pracowałeś w Dino?
1: Co? Ja w Dino nigdy nie byłem, w czymś takim jak Dino nawet.
2: Ja też nie, bo w Lublinie nie ma Dino.
1: Nie, ja wam powiem szczerze, ja w ogóle, bo jest tych dyskontów od cholery i trochę, jakieś małpki, te małe takie...
3: Dino to nie jest dyskont.
1: A to nie wiem, jak to nazwać, no jakieś sieć, no. Ja byłem tak, ja wam powiem, ja wam wymienię. Byłem tak, najczęściej byłem w Biedronce, na drugim miejscu jest Netto i... Dwa albo trzy razy byłem w Lidlu, ale odkąd mi ten powiedział, że tam są niemieckie czołgi zakopane, to przestałem chodzić w ogóle do tego. I powiem tak, najwięcej takich ciekawych rzeczy kolorystycznie i opakowanych to faktycznie było w Lidlu, ale
4: Ale tam miałem wrażenie taki strasznie, jakbym tam po niemiecku słyszał wszystko. Nie, po prostu nie podobał mi się ten sklep. Nie. To jest moje oczywiście subiektywne odczucie, ale jakoś tak. Najlepiej chyba czuję się w Netto, chociaż bardzo, bardzo rzadko do niego chodzę. A dlatego, że w Netto jest dużo takich półek z takimi różnymi pierdółkami niepotrzebnymi, które często się kupi, mimo że są niepotrzebne, nie? A ja lubię sobie takie rzeczy oglądać, nie?
0: Ja tylko informuję i nie odbierzcie tego jako jakieś wypraszanie was z anteny, bo jeszcze sobie możemy spokojnie z kilkanaście minut tutaj posiedzieć i pogadać.
2: Nie, właśnie
0: chciałem tego uniknąć, bo to od razu, Słuchajcie, spoko, tylko informuję, że już są jakieś tam dwie inne osoby, powiedzmy Dariusz i Furiat, czekają sobie spokojnie w kolejce, ale bez spiny, bo teraz dzisiaj akurat mam, robię tak, że odbieram po kilka osób, ale powiedzmy jak teraz czekają sobie dwie osoby w kolejce, to oni będą jakby na ten drugi rzut, tak nieładnie powiem troszkę. Więc, ale spoko, my sobie tu póki co siedzimy, rozmawiamy, absolutnie nikogo tutaj nie poganiam, nie wypraszam, chill out.
4: No właśnie, zmieniamy temat i jak już dogłębnie zmienimy, to nas zrzucisz, a ich dołączysz. Bo już rzeczywiście z tym W to już jest, nie chcę o tym w ogóle gadać. Mam w ogóle inny pogląd od tutaj większości, nic na to nie poradzę, mam taki, jaki mam, nic złego od tego się nikomu nie stanie, że go wypowiem. Zmieniamy temat, sklepy, dyskonty, jedziemy, dawajcie.
3: Dlaczego Żabka jest tak dużym hitem i dlaczego ludzie zapominają, że to jest tak duży hit i tak naprawdę jedna z największych sieci po Biedronce, pomimo że niby mówią, że są mniejsi od Dino, a tak naprawdę w oczach ludzi to jest sklep, w którym praktycznie każdy był i każdy przynajmniej raz na miesiąc bywa.
2: Mówisz o Żabce, tak? Mówisz o Żabce?
3: Żabka, bo to jest zajebiście zrobiona sieć sklepów.
2: Na każdym rogu, kurwa, co trzy ulice jest Żabka.
4: Masz rację, to jest tak zwane wyciskanie soków w dziale marketingowym, nas to o tym uczono na uczelni. Problem jest tego rodzaju, że daje się wszystkim we franszczyznę, praktycznie każdy może ją mieć jako mały biznes, tak? Czyli prowadzić jak tak zwany P, czyli w kwadrancie.
2: Etam, powstrzymaj się, ale nie o to nam chodzi, czy tam ktoś tam biznesowo to robi, czy nie. Ale na każdym rogu ulicy jest Żabka, przynajmniej u mnie w Lublinie.
4: Właśnie do tego zmierzałem.
2: A co druga przeciwnie?
4: Że to jest Żabka. Sukces, to jest właśnie sukces ogromny.
2: I wszystko wiadomo, jest 20% droższe, ale Żabka jest wszędzie. Po prostu.
0: Myślę, że na sukces Żabki złożyło się kilka rzeczy, nie? Na przykład...
2: No. Żabka jest wszędzie, po prostu.
0: Tak, to raz właśnie to, że Żabka jest wszędzie, dwa, że jest czynna też w niedzielę, trzy, że można sobie tam hot doga przy okazji zjeść, czy inną jakąś tam zapiekankę. Z reguły są to mniejsze sklepy. Nie każdy lubi chodzić po takiej wielkiej Biedronie, po takim Biedroniu, nie? Ale na przykład są tutaj osoby, Mika na przykład pisze, że się najlepiej czuje w Biedronce. Ja ostatnio też się dobrze czuję w Biedronce, bo tam jest po prostu bardzo dużo rzeczy do wyboru. I często takie egzotyczne rzeczy, jakieś właśnie pasty warzywne z Hiszpanii, jakieś soki jednodniowe, do koloru, do wyboru, wszystko tam dostaniesz, nie? No ale z kolei trzeba dużo w kolejce stać. Ale jak ostatnio wchodzę do Dino, to tam zaczyna się jak za PRL-u robić taka bieda. Potwierdza się chyba to, co Gumball mówił, że ta Biedronka, że to Dino w Środzie Śląskiej to jest taka czarna owca trochę wśród tych Dino, bo to jest straszna nędza. A ostatnio się z panią sprzedawczynią śmialiśmy trochę tak a propos tego, że ceny tak idą w górę wszystkiego, że niedługo to będziemy do takiego Dino przychodzili i oglądali sobie towary jak w Peweksie kiedyś.
4: No ja mam ten jeszcze z Połem na dole taki sklep. Znaczy on się z Połem nie nazywa, on tam sobie jakąś swoją nazwę wymyślił facet, ale to jest polski kapitał, ponieważ jego właścicielem, czy kupił go kiedyś Polak, nie? I po prostu tam zatrudnia dziewczyny. Kiedy z nimi rozmawiałem, mówi, że nie, oni nie są częścią żadnego kapitału, ta kierowniczka. Oni po prostu mają właściciela i sprzedają. Mówię tak, no jest koło tak 10% drożej mniej więcej niż w tej Biedronce, nie? Ale
1: bardzo lubię tam chodzić. No, po prostu mam takie, może to za dużo powiedzieć, wrażenie, że dobrze robi, że kupują Polaka, ale po prostu no, jest też tak blisko jak do Biedronki.
0: U Rydzyka kupujesz trochę.
1: Znają mnie te kasjerki już, bo tam właśnie rozdzieliłem tych dwóch, co się kłóciło o maskę.
0: Bardzo duże udziały w Żabce ma Rydzyk, więc u Rydzyka trochę kupujesz.
6: Znaczy, Żabka... No ja lubię wspierać Rydzyka, bardzo lubię tego człowieka i kupuję specjalnie dla tego hamburgery.
0: A za co? Ale to ciekawy temat. Za...
2: O tym Rydzyku, że ma udziały w tej Żabce.
0: Skąd to wiem? Bo przepraszam, nie to słyszałem.
2: No właśnie, nie wiem, czy to są potwierdzone informacje, że ma jakieś tam udziały.
0: No w wielu różnych źródłach o tym czytałem, więc myślę,
1: znaczy,
0: że coś
1: ja
0: jest na rzeczy.
1: Materiał, krawiec no, też polecam.
2: Cicho, tam
1: poczekaj. Jest taki materiał, cała prawda.
0: Dobra, Etam, daj coś ten psycho powiedzieć. Co mówiłeś, psycho? No.
2: Właśnie chciałem taki temat. Przypomnijcie mi na tygodniu, żebym się zapytał Radio Maria, czy ojciec Rydzyk ma udziały w Żabce, czy nie ma.
0: No to by była dobra rozmowa. Kanał Ruski Troll, psycho tam... A psycho, przyznaj się, bo to mnie intryguje. Czemu ty ukryłeś bardzo dużo swoich audycji tam na tym kanale i są tylko, jest kilka ostatnich? Co się stało?
2: Szczerze, dlatego, że to już były... zdezaktualizowane, nie?
6: Nielegalne były po prostu i tyle.
0: Przyznaj się, że się bałeś kogoś. Bałeś się kogoś.
2: Nie dotyczyły spraw teraz, co się dzieje. Teraz będą inne. No, przecież nie będziemy trzymać jakichś tam rozmów, które dotyczyły jakichś tam maseczek, które już nie istnieją, albo szczepionek, albo nie
6: wiem. Ja chodzę nadal w maseczkach.
0: A właśnie za niedługo, za kilka dni znoszą przymus noszenia maseczek, więc hurra! Wszyscy, dla których to była najważniejsza rzecz na świecie i gadali o tym przez rok non-stop, o maseczkach, to teraz święto, otwierać szampana. Nie trzeba będzie nosić maseczek. I świat stał się lepszy i w ogóle hura.
6: Ja będę nadal nosił, bo mam ja taką fajną zanimę i mi się podoba stylowo.
1: Bo ich tyle narobiłem, że teraz mi szkoda, że się zmarnują, nie?
2: No to z gumki od majtek, i z pustych etamie.
1: Nie, żadna gumka od majtek, tylko sznurowadła. I jak są takie, kupujecie takie na święta, są takie woreczki na prezenty, nie? To tam są też takie dwie sznurówki zawsze jakby. To z tego też, bo mam całą taką szufladę.
2: Bo teraz nowe idą.
1: Jakie nowe?
2: Wielkanoc teraz idzie. To też się kupuje te wstążeczki?
1: A to ja nie wiem.
0: Teraz idą maseczki nowe. Będziemy już niedługo nosili przeciwgazowe maseczki. Jak wybuchnie wojna w ogóle globalna, będziemy nosili maseczki przeciwgazowe. A propos ukrywania audycji jeszcze, tak się zastanawiam, co to za jakiś taki trend, moda. Enki też poukrywał wszystkie kompletnie swoje audycje i zostawił tylko te wysyłane przez słuchaczy. Ktoś inny też, widzę, że inni
2: to
0: też.
2: Tym nie wiem. Enki to też kawałkuje. Ruski agent.
0: No nie wiem, czy ruski agent, ale też mnie trochę zniesmaczył sposób, w jaki on i różni ludzie na kanale się wypowiadają o tej wojnie. Myślę, że z niektórych ludzi po prostu wychodzi taki jakiś, nie wiem, cynizm, sarkazm taki ponad wszystko, takie zgorzknienie, brak empatii też trochę, więc trochę mi podpadł tym, jak się wyraża, jak parę innych osób, Martin też, to samo, też sobie jajca robi. Śmieszna rzecz, że kogoś tragedia spotkała, nie? I sprowadzanie tego wszystkiego do rozmów takich, to trzeba tam w zboże zainwestować, a ja bym teraz zainwestował, to bym bogaty był. Kurwa. To mnie trochę tak denerwuje.
1: Zwróć uwagę, że pola są nieobsiane tam, nie?
4: A teraz ci Ruscy podobno tam zaczęli te drzewa ścinać czy coś, też z tym czarnoziemem nie wiadomo, czy tam coś nie nasypią. Cholera wie, wiesz, to jest jednak... Ukraina miała około 20% eksportu do Europy płodów tych takich, no, nie rolnych, tylko no, rolnych, dobrze mówię. Dobrze mówię, także wiesz, to tam może być nieciekawie, tam może być pabieda znowu. Wielki głód, tak jak to było za wujaszka Stalina. Usta słodkie, malina. Kto wie?
0: Jola tutaj pisze, że coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, że u Rydzyka to chodziło o to, że żabka przytknęła swojego kutasa, że tak powiem kolokwialnie, do organizacji jakiejś imprezy ryzykowej. To o tym oczywiście też słyszałem, ale o akcjach, których dużą ilość kupił Rydzyk i ludzie z nim związani, być może, no to też, znaczy wiecie co, ja Rydzyka tak nie potępiam, bo słucham sobie czasami rozmów niedokończonych i tam czasem mądre rzeczy mówią, wartościowe. Jest to też na pewno takie medium, przy którym można trochę w takiej lepszej kultury nadawania doświadczyć, że tam nie ma, kurwa, spieszenia się i w międzyczasie zareklamuję jeszcze naszego sponsora. Dajcie łapkę w górę i suba, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Wiesz, a dzisiejszym sponsorem i takie przerywanie sobie ciągle, że ktoś chce, jakiś zaproszony gość powie jedno zdanie i już mu się przerywa, bo musimy się spieszyć, dynamika. Tylko tam jest spokojna, normalna rozmowa, no.
2: Na chwilę. A weź jeszcze raz, bo ty potrafisz ten głos. Dziękujemy słuchaczowi. Jak ty potrafisz te głosy różne mówić?
0: No, tu mamy właśnie przykład. Przykład. Przepraszam młodego człowieka, ale jeśli starszy mówi, to młody powinien słuchać. Tak. No, cieszę się natomiast, że młody człowiek docenia jednak takie medium, jakim jest to wielkie dzieło, Nocne Radio. Tak, ja przepraszam.
2: Mogę płacić tak. Tak.
0: No, każdy tar serca to kropla w morzu oczywiście, ale tak.
2: Podziwiam te zmiany głosu i Lecha, i Czecha, i Rusa. A Putina umiesz?
0: Nie. On jest tak bezbarwną postacią, pozbawioną jakiejkolwiek właściwie charyzmy, jakiegoś własnego stylu, czegokolwiek, że nie wiem w ogóle, jaki on ma głos, nawet nie pamiętam.
4: No cóż, żabka jak to żabka, no wiesz, każdy może być udziałowcem żabki. CVC zdaje się, tam amerykański kapitał, to jest właściciel, grupa kapitałowa, znaczy się CVC, żabki, ale mogę się mylić, bo to jakiś czas temu usłyszałem. No, także każdy może sobie akcję kupić, jeśli ma maklera jakiegoś biurze maklerskim konto, zresztą teraz można mieć przy koncie podobno bankowym takie konto, czy już jakiś czas to można, ja się tym akurat nie interesuję specjalnie, ale myślę, że każdy tam jakąś akcję żabki sobie może kupić. No i jak mówię, każdy może też być żabką, nie? Bo w zasadzie oni tutaj się reklamują wielkimi billboardami w Szczecinie, że w zasadzie wystarcza 12 tysięcy złotych na start i już taką żabkę.
0: 12 tysięcy szabel. Niedługo będą grafenowe szable świetlne i to nie jest świrowanie pawiana, tylko mam informację, że takie już prace trwają nad świetlnymi szablami. Zrobimy rewolucję, chwała wielkiej Polsce białej muskularnej, stop banderowcom, kurczę.
4: Myślę, Krawcze, że gdybyśmy zrobili tutaj całą niedzielną audycję z zbieraniem na tace, ludzie spuściliby się dla nas na taką jedną żabkę i otworzylibyśmy spółkę Krawiec i Etam, żabka w Środzie Śląskiej.
0: pocałuj żabkę w łapkę. Dobra, panowie, to co? Robimy miejsce dla kolejnych chętnych tutaj?
2: Na antenie?
4: Nawet dobrze się składa, bo pies mi wącha nogi i balkon, to oznacza tylko jedno. Trzeba się rozłączyć. Trzymajcie się w takim razie.
0: Pies wącha nogi. No, psy czasami tak mają. Właśnie jedzą kupę, jakieś zgniłe mięso albo wąchają nogi Etama. No.
2: Mam pytanie. A jak potrafisz jeszcze sobie tak swoją nogę powąchać, tak jakby przystawić do nosa?
0: Przypuszczam, że bym dał radę, jakbym się rozciągnął trochę, powąchać swoją nogę.
2: Ja to tak. Dla Etama się pytam.
0: Aha, do Etama. Już go nie ma, już się pożegnał. A potrafisz psycho na przykład oblizać swój własny nos?
2: Tak. Nie tylko za...
0: Nie tylko, czyli jeszcze co innego potrafisz sobie oblizać sam, tak? To zdolniacha jesteś.
2: Była się była mowa.
0: Gimnastyk taki trochę. No, to pogratulować. No to cóż, no to trzymaj się, psycho, też.
2: Nie, jak też. Dawaj mi tu...
0: Nie dawaj mi tu, tylko tego. Chyba, że cię znowu nie będę mógł usunąć z rozmowy. Chyba, że zablokowane, zhakowane coś. Dobra, to może ciebie zostawimy w sumie, bo dwie osoby są chętne, to akurat będą trzy osoby. Natomiast czy Gumball chciałby coś powiedzieć na koniec? Oczywiście obu was zapraszam, także Etama, trochę później, bo dzisiaj sobie posiedzimy długo. Wiadomo, piątkowe streamy są długie. Gumballu, szanowny, kochany.
7: Ladies and gentlemen. I'm gay, I like long Greek cocks. I'm a super gay, I like long Greek cocks. Now, once again, I would like to make this very clear. I am gay, I like long Greek cocks. I'm a super gay, I like long Greek cocks. Thank you for your attention, and I hope for your support.
0: Bardzo ładnie. No dobra, to w takim razie spróbujemy się teraz dodzwonić do Dariusza i Furiata. A psycho niech zostanie sobie, co on nam tu przeszkadza. On co może być? Psycho zawsze dzwoni ostatni, a może też psycho jest wieczny i jest zawsze, i jest wszędzie. Niczym Lenin. Dzwonimy do Furiata i dzwonimy do Dariusza. Zobaczymy, czy jeszcze odbiorą, bo może już sobie poszli. Też tak czasami bywa. To w razie czego sam psycho ze mną zostanie. O, Furiat dołączył. Cześć, Furiat.
8: Dobry wieczór.
0: Trochę czekałeś, ale mam nadzieję, że nie usnąłeś, nie jesteś jeszcze zaspany albo pijany, tylko jeszcze trzeźwy, rzeźki, owocowy i coś nam powiesz.
8: Absolutnie. Jestem swobodny, dobrze się czuję. Od 20 lutego nie tykam nawet piwka, to już jest ponad miesiąc będzie.
0: Wow, stary, naprawdę szacunek dla ciebie.
8: No, daję radę, żadnych tam odwyków nie trzeba, po prostu postanowienie, wiesz, modlitwa przed Bogiem i jakoś tam, no, jak trwogę to do Boga, mały wypadeczek miałem, ale nieważne, nie będę przed tym mówił.
0: Powiedz, ale wyciągnę zaraz od ciebie.
8: Za dużo promieni, wiesz, dodatnich od komputera, jakieś tam osłabienie, brak witamin, zasłabłem tam, już spadłem ze schodów, potłukłem się trochę, dech mi prawie wypadł.
0: I pojawił się Pan Jezus i powiedział,
8: tak.
0: Furiacie, upadłeś ze schodów, ale powstań.
8: Ale tutaj chciałem, wiesz, lakonicznie, tak lapidarnie, a propos tej całej nieszczęsnej wojny, no bo jak to już mówiliście o tym samym Putinie, no rozumiem. Teraz ludzie wyciągają banderę, wyciągają Amerykę, że są straszni, że napadają Afganistan, prawda, że napadali Irak i inne kraje. Ale ludzie, zastanówcie się logicznie, to jakieś napisałem na czacie. To jest logiczne, zasadnicze pytanie. Dlaczego i z jakiej racji ja mam mówić o jakichś zbrodniarzach, których było w historii mnóstwo, tysiące. Czy mam zacząć gadać o Chingizchanie, czy kurwa o Stalinie, jeśli mogę się wyładować i po prostu swoją boleść przekazać i swoje słowa i cierpienie jakieś i współczuć tym ludziom wtedy, kiedy ta sytuacja się dzieje właśnie teraz, w tej rzeczywistości, w teraźniejszości, a nie coś kiedyś wyciągać. To jest dla mnie bez sensu i jakieś takie małostkowe i infantylne, no.
2: Infantylne pokazały z twojej strony. A ile tu przyjął sobie to zrobię na kartę? Bo 1200 od tego dostajesz.
0: Spierdalaj, ruski trolu! Spierdalaj, ruski trolu! Z anteny, psycho... Ty psycho, ty głuptaku, ty szkodniku, no jeden śmierdząca... On uco śmierdząca, ty poszedł, paszą wodę!

0: Ma siadanko, o.
1: No, co myślisz o tym, co Furiat powiedział, żeby się skupiać bardziej na na teraźniejszości, żeby się bardziej skupiać, a nie wracać do jakichś dawnych czasów. A czy my nie mamy takich bohaterów przeklętych też, jakiś pomnik księdza Jankowskiego, pedofila stoi sobie, no to też, czy jakiś tam inny żołnierz wyklęty, który palił wioski, Żydów tam palił coś.
2: Chyba, nie?
1: Co?
3: Co ty bredzisz tam, psycho?
1: No tak, wiesz co, masz takie kiepskie to połączenie, że tak cię słychać, zanim coś powiesz, zanim wystartuje ten twój głos, to tam... No, dobra. Dziękujemy za ten ważny głos, psycho. No. Ja myślę, że też, że powinniśmy się bardziej na teraźniejszości skupiać i starać się... polepszać nasze kontakty, bo zawsze ktoś musi ten pierwszy ruch wykonać. Zobaczymy, słuchajcie, bo jeśli teraz na przykład okaże się, że Ukraińcy nas jakby nie polubili i nas nadal, nie wiem, tam nie lubią czy coś, no to trzeba już pewnie wyciągnąć będzie jakieś wnioski, ale może będzie dobrze, może teraz się zacieśni nasza jakaś współpraca, więzi, staniemy się bratnimi narodami. Czy osoby, które wierzą w takie coś, tak jak ja, są naiwniakami oderwanymi od rzeczywistości, romantykami, których miejsce jest gdzieś tam, nie wiem, niech se piszą wiersze na balkonie, czy może nie, może powinniśmy dążyć jednak ku temu?
3: No nie wiem, trudno będzie takie jakieś jednolite się złączenie z obywatelami Ukrainy. No to jest inna kultura, no bardziej przybliżona do Rosji. Przede wszystkim język cyrylica, no teraz dzieciaki w szkołach, no nie wiem, będą prawdopodobnie będą musiały być uczone historii. No inaczej niż poprzez nauczycieli ukraińskich, czy tam, że dla nich Bandera był, a tu będzie całkowicie odwrotnie. No nie wiem, czy ta asymilacja pójdzie jakąś dobrą drogą. No nie wiem, wątpię, śmiał to wątpić. Poza tym są już takie sytuacje, opowiada mi koleżanka, że jakieś Ukrainki już po prostu ze sklepu wychodzą z łuskami pełnymi jedzenia, wiesz, nie płacąc.
1: Jak to?
3: No tak, po prostu wychodzą. No, dopiero łapią ich, wiesz, ochronę ich łapie i każe wyciągać wszystko. Tak już bywa, no. Ale nic nie mam do nich.
1: To może u Gabriela Tarasiuka takie rewelacje. Może u Gabrysia takie rewelacje są.
3: Nie, to jest kurwa, to jest człowiek. Nie mam słów, brak mi słów na tego człowieka. Chwalić ZSRR, kurwa, albo to jest chory człowiek na psychotropach, albo kurwa ktoś mu, nie wiem, coś wsypał, albo nie wiem. Jakieś pranie mózgu miał. A poza tym na czacie dwa dni ostatnio tutaj na Discordzie pisałem śmierć putinowskiej kurwie. To parę osób się obruszyło, że do śmierci nawołuje. Ojej, tak. Po prostu śmierć, mordercy, śmierć, ludobójcy. To jest naturalne, nawet w Biblii napisane jest. Że to nie jest mordowanie. Ten skurwysyn morduje z prewentacją niewinnych ludzi, kurwa, morduje. Więc jedyne wyjście to jest śmierć. To jest minimum.
1: W tym momencie kłamiesz. Ja tu mam zaproszonego gościa, rosyjski ekspert Wania, który... powiedz, Wania, ja, kto było? Otóż to było tak. Te szkoły to sami Ukraińcy rozjebajet. Ja się dowiedziałem, że żołoni sami podkładali ładunki pod te szkoły, sami Ukraińcy. Tak było.
4: No i widzicie, jest tu ekspert.
1: Słuchajcie, krążą takie...
3: Nie widziałem w necie nigdy.
1: Krążą takie informacje, że u Gabriela każdy może zostać ekspertem, nawet jak jesteście imbecylami i debilami ostatnimi, to możecie się tam wprosić jako ekspert od wszystkiego, bo ten zaproszony ekspert, jakiś ruski, nie wiem, youtuber czy ktoś, kto tam występował u Szabla, to w ogóle znał się na wszystkim. Na gospodarce, na wojnie, na gospodarce, na ekonomii, na mediach i na każdy temat miał coś do powiedzenia. Także był świetnie, wszechstronnie wykształcony i obeznany we wszystkim.

0: i też chyba był żołnierzem i agentem i w służbach, bo wszędzie wiedział, co, jak się stało naprawdę, wszędzie był, no, wszystko widział.
1: No Polaków, no wiesz, każdy się na wszystkim zna, nie? Chociaż gówno widział, wiesz, i głównie był chyba. A tak abstrahując od tej wojny, to odpowiem może coś o tak zwanym fryganizmie, czyli nurkowaniem w koszu na śmieci. Na przykład z tyłu Dino, czy tam załóżmy z tyłu Biedronki, jeśli są otwarte czasami, przynoszę super produkty przed terminem. No i czekolady przynoszę, i okulary dzisiaj znalazłem, telefon dzisiaj znalazłem w opakowaniu, to już starsze, ale działający z kartą. Wszelakie, no, cytryny, pomarańcze, melony, cebula, kartofle, rzodkiewki, pomidory. Wszystko i to w bardzo dobrym stanie. Przychodzę, myję to i szamam, i można żyć kompletnie kilka miesięcy, nie płacąc za jedzenie, zbierając sobie, prawda, na jakiś inny cel. Naprawdę. Czasami zamykają, a czasami nie. Różnie to było. Dzisiaj pełny plecak przyniosł, pełną torbę żarcia.
0: Szanuję. No to jest
1: coś... To oni się powinni kurwa wstydzić, że wyrzucają dobre jedzenie. Pojeby.
0: Co myślisz, Dariusz, o fryganizmie?
1: Nie, Dariusz to się pewnie dumą unosi.
0: Kto wie, no Dariusz jest taki, że może i poprze to coś takiego jak fryganizm.
1: Dariusz to chyba taki arystokrata jest.
0: Czemu?
1: Nie?
2: Słuchaj, tu masz taki kartonik, widzisz? Tu masz taki kartonik.
0: Kątownik masz taki. Kątownik. U Dariusza jakieś chyba remonty są, bo coś tam, kątowniki.
1: Kto to do kogo mówi?
0: Chyba u Dariusza ktoś jest i tam o kątownikach mówi. Halo?
1: A to ciekawe.
0: Czy psycho jest? Psycho chyba cię rozłączyło, ale znowu jesteś. No ja tu mam gości na antenie. Jeden nic nie mówi, drugi nic nie mówi. Zaraz się okaże, że z Furiatem mogę sobie tylko obyczajnie tu podyskutować, który to Furiat dzisiaj, słuchajcie, jak on fajnie dzisiaj brzmi, jak się tu ładnie wypowiada, kulturalnie, dykcja, wszystko tutaj na
1: ja
0: temat.
1: Jestem inny człowiek, Polarko, kompletnie, no, diametralnie.
0: No. Zupełnie inny człowiek, faktycznie.
1: Inna osobowość wchodzi, wiesz?
0: Tak. Jak niebo i ziemia. Niebo i ziemia. Halo? Psycho? Psycho!
3: Nie wiem, czy się bo ja chciałem
0: zadzwonić. No nic, psycho, to chyba mamy kiepskie połączenie, wiesz? I będzie problem. Masz jakiś internet ze śmietnika chyba. No nic, no to się rozłączamy.
1: No dobra, to ja co miałem powiedzieć, to powiedziałem, bo ja to, wiesz, nie jestem za bardzo w gadce dobry, ja wolę pisać. Jestem pisarzem z natury.
0: Dzisiaj całkiem dobrze brzmisz i dobrze się gada.
1: No tak, ale na bani nie mam jakiegoś tematu do rozwinięcia, wiesz.
0: A to może się podpytam coś, co tam z tym...
1: Dobra, ale no. Ty tych grzybków nie bój, nie bój się, to są borowiki szlachetne, nie bój się ich, tylko musimy się chcieć, bo jestem parszywym leniem niestety z natury, wybacz. Ale wrzucę filmik z tymi grzybkami na Discorda, z słoiki takie prawie litrowe, albo no litrowe grzybkami od 2017 roku do 2021 też są. No ale one mogą przetrwać kilka, nawet 10 lat. No i ze dwa ci wyślę, ale kurwa jak się mu przemóc, to będzie, nie wiem jak się przemóc.
0: Nie, teraz jak jesteś trzeźwy, to trochę bardziej ufam tym grzybkom, bo wiesz, jak człowiek jest nabombiony, znam dobrze ten klimat, też trochę nadużywam, to wtedy mu wszystko jedno, czy tam grzybek czerwony w białe kropki, czy brązowy, a nie, no, do koszyczka.
1: Ani razu ja w życiu nie byłem na grzybach, nawet pod kroplą alkoholu w życiu.
0: Tak?
1: Bo są tacy, którzy idą do lasu i widzę, jakie buteleczki, seteczki leżą, tam wiszą gdzieś puszki po piwach. Nie, nie, w lecie kurwa się nie pije, w lecie się obcuje z naturą, z ptoszkami i z grzybkami. No.
0: No to fajnie. To cieszę się z twojej przemiany furia, tym bardziej, że to już trochę trwa. Także widać, no. to jednak jest walka, nie? To jednak wymaga od człowieka. Jest. Masz, słuchaj, powiedz, masz takie chwile słabości, że ci ciężko, że wiesz, ale dajesz radę.
1: Trochę takie lęki społeczne czasami wpadają, wiesz. Taki, nie lubię, nie, czasami nie mogę się odnaleźć w jakimś tam większym towarzystwie, w tłumie, czy coś w tym stylu, no ale to mija rzadkie, ale to biorę takie to antydepresanty, no nie za często, żebym nie przeholował, bo ja jeszcze gorzej robiłem, bo ja brałem czasami nieczęsto, ale ten pierdzielony Lorafen, który jest antydepresantem i mieszałem kurwa z wodą i dopiero mi w wani się porobiło.
0: No to Etam chyba bierze ten Lorafen też, nie? Etam.
1: Nie wiem, co on bierze, ale wiesz, ja to brałem i do tego piłem, jaki kretyn, no. Miałem jakiś wypadek, coś tam z głową dosłabłem. Ojciec mnie znalazł na dole, ja się trzęsłem. A ojciec mówi, wstałeś, nie umieraj. Ja się obudziłem, kurwa, wszystko boli. Ja pierdziel, potem się modliłem północy, że nigdy nie będę pił już, albo przynajmniej, bo też teraz tak mówisz, bo przynajmniej ten do końca postu, czyli do świąt wielkanocnych. Ale chcę dłużej trwać z tym.
0: Trwaj. Słuchaj, to jest bohaterstwo. To możesz być z siebie dumny, naprawdę. Ja myślę, że właśnie wiara to... Wiesz, znasz mój stosunek do wiary, ale myślę, że pod tym względem akurat, że walka ze swoimi słabościami, jakieś tam wznoszenie się, no to akurat świetnie działa. I to jest, wiesz, to... doskonała rzecz, masz doskonałe narzędzie.
1: To mi pomaga, wiesz, chodzenie często do spowiedzi, do Komunii Świętej, tym bardziej mi pomaga. I mniej grzeszę w innych kwestiach i naprawdę staję się lepszym człowiekiem. Myślę, że nie tylko, kurwa, będę mógł góry przenosić.
0: No, bo taka wiara w takich sytuacjach to daje ci jak taki motor, taki cel, motor, sens tego, tego wszystkiego, nie? I to jest fajne, to mi się podoba akurat. Więc
1: cel właśnie musi być w życiu, bo bez celu to trudno jakoś tak egzystować.
0: No ja tak trochę mam, że nie mam za bardzo żadnego celu. Takie moje życie jest strasznie takie puste, wiesz? I...
1: No ale wiesz, że po prostu żyć swobodnie, spokojnie, nie czyniąc drugiemu krzywdy, no coś tam popracować, zawsze pomóc komuś. No nie wiem, czy rodzinę założyć, rodzinę może założę jeszcze, no cholera wie, no ale to podobnie jak jestem samotnik z natury, taki samotny wilk. Trafiały się dziewczyny różne.
0: Wilk. No, ale chciałbyś tu wilk.
1: Zły wilk, tak.
0: Nie? W twoim przypadku co najwyżej kaczka. Tak trochę tutaj nawiążę do chłopaki, nie płaczą i rozmowy o karmie. I nie, to nie była rozmowa o karmie, tylko o reinkarnacji. No, grucha, w twoim przypadku co najwyżej kaczka, a nie wilk. Nie, no śmieję się. No, dla mnie jesteś wilkiem, bo walczysz teraz, a czasami walka z samym sobą to jest... Wiesz, tak samo ciężka walka jak z kimś innym, nie? Z samym sobą, albo i cięższa.
1: No, może być i cięższa.
0: Fajki czy alkohol to są najgorsze uzależniacze. To można to, taki, wiesz, taką wódę to można przyrównać do heroiny. Z alkoholizmu mówi się, że się w ogóle nie wychodzi. To jest taka walka, którą będziesz być może już musiał toczyć do końca życia. Tym bardziej szacun dla ciebie.
1: No ale niestety, kurczę, zacząłem za więcej palić jako substytut alkoholu, kuźwa. To też niedobrze.
0: Michael mówił, słuchałem sobie dzisiaj Michaela i Michael mówił, że fajki, że nikotyna uruchamia w mózgu te same receptory, które są uruchamiane w przypadku heroiny. No i dlatego może, wiesz, tak ciężko też zrezygnować z papierosów, nie?
1: No tak to jest. No dobrze, to co miałem powiedzieć, powiedziałem. Ja zadowolony jestem z pięknego łowu, zawsze widzę na łowy, tak wieczorkiem, jak się ściemno i cały plecak przynoszę.
0: Walcz!
1: Nie ma to się wstydzić, no wstydź, kraść to wstyd, a tak to sobie naprawdę dobre jedzenie, wszystko smaczne, pyszniutkie, a ananasy też są, mamo, kurczę, melony, pomelo, piechota.
0: Weź jakieś, możesz przesłać mi kiedyś tu na Skype'a jakieś, jakieś zdjęcia.
1: Zdjęcia, tak?
0: Zdjęcia, wiesz, bo takie ciekawostki, że coś tam znalazłeś fajnego, właśnie jakiś ananasik, coś.
1: Powrzucać.
0: A wklejaj. Zapraszamy na naszego Discorda, link w opisie audycji. Przyłączcie się do nas, są fajne rozmowy różne, także głosowe. Ostatnio ponoć były znowu jakieś nocne rozmowy, gadali sobie o różnych rzeczach, ludzie o piecach chyba tym razem, o piecach.
1: Pieca gadają o siekierach, no.
0: Także fajnie jest na naszym Discordzie i...
1: Dobrze, Krawcze, no. Dziękuję za godzinę, miłego wieczoru, miłego prowadzenia dalszej audycji, no i czym się, hej ludzie, hej słuchacze.
0: Trzymaj się, Furiat, cześć, walcz cześć. Tam, no. Gandalf, po prostu Gandalf. Zapraszam Gandalfa. To jest zacny człowiek. Kierowca, z tego co pamiętam. Kierowca, i jeśli to jest ten Gandalf, o którym myślę, ten, któremu do dzisiaj tam nie odpisałem, słuchajcie, ze mną jest się ciężko skontaktować. Naprawdę. Mam takie gorsze chwile, gdzie mi się żyć nie chce i długo zwlekam z odpowiedzią na maile. Wiecie co? Najprościej się ze mną skontaktować właśnie na audycji. Teraz. Tu i teraz. Zadzwonić i uzgodnić wszystko. Czektulowi miałem odpisać i mówiłem z ręką na sercu, że tej nocy ci odpiszę i zawaliłem znowu. No upadam. Chyba mi brakuje tego Pana Jezusa, który się objawi i powie: Krawcze, zaprawdę powiadam ci, albowiem coś tam. I jest, i on jest, i Gandalf, sam on, witam serdecznie.
4: No cześć, tak to właśnie ja.
0: To jesteś ty, tyś jest ten, którego zwą Gandalfem i ten, który niewykluczone, że go usłyszymy w nocnym radio, właśnie jego audycję.
4: Tak jak ci pisałem tam w tej wiadomości, jestem na etapie kompletowania sprzętu. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że wiesz, no z racji wykonywania mojej pracy, no to jest różnie. Ja chciałbym już nadawać, ale no bywa różnie. Raz jestem, raz mnie nie ma, ale widzę jakieś tam delikatne zmiany, że być może będę każdy weekend w domu. Dlatego właśnie te nocne poranki, niedziela rano byłyby dla mnie optymalne.
0: No, sprzęt by ci się faktycznie przydał, bo słychać cię kiepsko trochę. Możesz się tam ewentualnie zbliżyć trochę do mikrofonu, jeśli z komórki aktualnie rozmawiasz.
4: A teraz może lepiej?
0: O, lepiej.
4: A, no bo ja mam, wiesz, takie słuchawki, takie typowe na kabelku do komórki dołączone, standardowe. I w czasie jazdy to, wiesz, to tak się w sumie dzwoni z partyzanta.
0: No i od razu lepiej brzmisz. Widzisz, zauważyłem, że często... Ktoś dzwoni i na przykład kiepsko brzmi, a potem sobie kupi lepszy mikrofon, coś tam trochę se podkręci, wiesz, basy, coś tam i od razu inny głos, nie? Więc to jednak dużo zależy od sprzętu, się okazuje.
4: Nie, no to jest dzień do nocy, naprawdę. Czasami jak kogoś się usłyszy tak na lepszym sprzęcie, to po prostu jest nie ta osoba.
0: No, dokładnie. Czasem do kogoś przez telefon zadzwonię, czy tam gadam przez telefon z mikrofonu i z mikrofonu telefonicznego, to tak, wiesz, ktoś... To ty, Krawiec? A w radio tak jakoś fajniej brzmisz. Tak więc jednak sprzęt się liczy, także no, myślę, że zdecydowanie sobie tam wybierz coś dobrego. Na przykład jakieś dobre słuchawki z mikrofonikiem, bo ty jako kierowca musisz mieć, wiesz, ręce na kierownicy i musisz mieć dobry mikrofonik przed ustami, jakiś taki ze słuchaweczkami, coś w tym stylu, nie?
4: Wiesz co, ja bym miał taką prośbę, że tam któregoś dnia po prostu zrobimy taki sobie... Jak po prostu zadzwonię do ciebie na Skype'ie, porozmawiamy i powiesz mi, czy ten sprzęt, który mam, jest okej, czy jest nie okej.
0: Tak więc słuchajcie, ludzie, szykują się naprawdę fajne rzeczy w nocnym radio, bo i Gandalf się pojawi niedługo, i Ania się przymierza do tego, żeby samodzielnie coś do was pogadać. Także, no i Czektul, oczywiście, i jego podcast. Może w ten weekend mi się zmobilizuje w końcu i mi się uda to dopiąć. Także dużo fajnych nowych rzeczy. Ja się strasznie z tego cieszę. Gandalf na przykład dużo ciekawych tematów zaproponował. Czy mógłbyś przypomnieć, jakie tematy ci chodzą po głowie? Co mógłbyś tutaj zaoferować?
4: Jejciu, no to wiesz, no tak ciężko teraz strzelać jak z kapelusza i z rękawa. Ale
0: tak
4: no,
0: mniej więcej, tak mniej więcej.
4: Ja widzę tą audycję mniej więcej w taki sposób, żeby była taka to pozytywna dawka dobrej energii z rana. Bo to, co widzę, jak ludzie w moim najbliższym otoczeniu wstają bez energii w ogóle, bez chęci do życia, to aż mówiąc brzydko, po prostu nóż się w kieszeni otwiera. A tak jakaś fajna muzyczka, jakieś tematy takie i troszkę o gotowaniu i o jakiejś tam właśnie tym mindfulness, jakaś yoga, jakieś ćwiczenia na antenie, no wiejku, możliwości jest dużo, no coś innego.
0: No, to są fajne tematy, to są bardzo dobre tematy. Taka może odskocznia też od tematów ciężkich, nie? Ludzie trochę marudzą, że krawiec ciągle się użala, ciągle jakieś tu

A ja to sobie myślę, że to napisali wszyscy, te historyjki to napisali jacyś napruci winem i upaleni ziołami jakimiś, jakieś pastuchy niepiśmienne. Chociaż powiem wam, że w Palestynie to było wyjątkowe miejsce, bo tam od małego uczyli czytać i pisać. Więc wcale niewykluczone, że na przykład Jezus mógł umieć jednak czytać.

No, także... No i tak jak napisałem na czacie, uważam, że to my dzisiaj sobie dorabiamy do tego wszystkiego jakąś mądrą historię, a wtedy, kiedy ktoś tą legendę sobie układał, to, czy może to przekazy ustne, to potem tak ewoluowało jakoś. Potem ktoś to w końcu spisał, no to chodziło po prostu o sprzeciw wobec Boga, no i tyle. Zawsze o to samo chodzi, że ktoś się nie posłuchał bogów i dostał w ciry. Tak naprawdę się wszystko zaczęło od tego, kiedy jakiś, słuchajcie, wyobraźcie sobie takie stare, bardzo stare, dawno, dawno temu jakieś plemię. I tam, kurczę, wszyscy normalni faceci chodzili gdzieś na polowanie, chcieli zaimponować laskom, samicy, wykazać się siłą, odwagą, ale jeden właśnie w tym plemieniu taki był niewydarzony trochę, taki chuderlawy trochę, leń taki, nie chciało mu się tam chodzić, nie umiał się bić, tchórz taki. No i on został szamanem, no zaczął, trochę więcej czasu miał na gapienie się w niebo i se układał jakieś tam opowiastki i coraz ważniejszy się robił, nie? Bo ludziom tam tłumaczył, że tu tarabum, pokazywał tam w niebo i tarabum i się tak walił jak King Kong, tak w piersi, że to niby on, to tarabum, a wszyscy no i to ewoluowało tak, no. Słuchajcie, do kobiet go nie ciągnęło, taki brzydki był i to po prostu to zaczął się dziećmi interesować, no i tak to zostało do dzisiaj, no. I potem przez całe wieki do teraz w chuja robi ten szaman wszystkich pozostałych. Pierw robi z ludzi inwalidów umysłowych i kaleki takie i zaraża tą chorobą, tym wirusem wiary, a potem przynosi lekarstwo. Tylko, że to jest takie gówniane lekarstwo, takie placebo, które nic nie leczy tak naprawdę, no. Poczytajcie sobie, jak z Mahometem było w ogóle. Wcześniej te Arabusy to wierzyły w jakieś dżiny, w duszki i tak dalej. Oni pozazdrościli potem Żydom, że ich taka religia jakaś taka mądrzejsza i Mahomet wpadł sobie na pomysła, nie? Że to zreformuje. I tam się naparzali, mordowali o to w ogóle. Zabijali jedni drugich. Zawsze tak było, słuchajcie. A Kościół... Słuchajcie, święty Piotr, czyli założyciel w sumie Kościoła, to był taki sukinsyn, nienawidził kobiet w ogóle, mordował tych chrześcijan na początku, wyłapywał ich, donosił na nich, przez co majątki ich przejmował, bo to tak było, że jak się doniosło na chrześcijanina, to część majątku można było jego przejąć. Bardzo intratny interes. No ale któregoś dnia spadł z konia, łbem głupi ryj se rozwalił i coś tam mu się uwidziało, że go Jezus odwiedził, nie? Fajna nagroda też, nie? Za temu najgorszemu, co mordował tych chrześcijan, to w nagrodę ty kościół założysz, nie? No super, fajnie. A ci, co tam się starali, żyli godnie, wszystko, to w ogóle to wpadli do szamban niechcący. Taka to sprawiedliwość. Kalecy umysłowi twierdzą, że pochodzimy z wielkiego wybuchu. To dopiero jest inwalidztwo. Nie, my nie pochodzimy z wybuchu. To nie jest tak, furiat, że wybuchło i ty się narodziłeś. To trochę inaczej to wygląda, no. Zatem to nie był wybuch, my sobie tak to nazywamy. To było jakieś niesamowite po prostu zjawisko, które nastąpiło w pewnym momencie. Powstały pierw prawa fizyki, czas, wszystko się po prostu

prostu nagle zaistniało, nastąpiło jakieś po prostu jakiś, jak to się mówi, moment. Nie wiem, słuchaj, a nie potrafisz sobie wyobrazić, że jakieś, że się zderzyły jakieś dwie galaktyki ze sobą, coś w tym stylu, że jakiś punkt krytyczny nastąpił w jakimś złączeniu czasoprzestrzeni, coś takiego. No i to i powstała energia, z tej energii materia i potem miliardy lat, kurczę, i się tworzyły różne ciekawe rzeczy z tego. I na, nie jest tak, to, wiesz, no... To tak jakbyś powiedział, że z człowieka nagle powstał komputer. Jak to możliwe? Z takiego biologicznego worka gówna nagle powstał komputer. To głupie, nie? No ale powstał de facto, no. Co tu pisze? Skoro nie może sobie tego zjawiska wyobrazić, to czemu Boga opisanego nie możesz przyjąć? Znaczy, ja sobie mogę jak najbardziej wyobrazić, że nastąpiło coś takiego, jak to, co nazywamy wielkim wybuchem. Nie wydaje mi się to jakoś, wiesz, jakieś niesamowite. Natomiast wyobrazić sobie byt, który jest wszechwiedzący, wszechpotężny i który stworzył cały wszechświat, a który nosi cechy człowieka najgorszego z nas, jest po prostu takim, wiesz, chamem, sukinsynem, mściwym, okrutnikiem, bezsensownym takim barbarzyńcą. Jednocześnie, to sobie nie potrafię wyobrazić, który popiera niewolnictwo, który jest pełen sprzeczności, sam ze sobą się nie zgadza. Jakieś takie historyjki, że spotkał Mojżesza, chciał go zabić, nie wiadomo o co mu chodzi w ogóle, facet w rybie 3 dni spędził, jasne, wszystkie rodzaje zwierząt na statku, pewnie, no to mi jest ciężko sobie wyobrazić, nie mogę, jak się staram się od dawien dawna i nie mogę właśnie. Jak to wszystkie te głupie historie z Biblii? Ty sobie potrafisz, tak szczerze powiedz, ty sobie to naprawdę wyobrażasz? Te różne absurdalne, że przytknęła napletek ucięty jego do stopy jego i Bóg się obłaskawił, bo napletek mu do stopy przytknął. What the fuck? I czemu musieli te napletki sobie ścinać? Co, nie rozpoznawał ich bez tego? A ty wiesz, Furiat, że w niebie będziesz musiał nosić znak Boga na czole? Czytałeś o tym? Wiesz, że to tak jest. Wszyscy tak się boją. O, znak bestii będę na czole. No, a tam będziesz znak Boga musiał nosić na czole, żeby cię rozpoznał. Będziesz jak w obozie koncentracyjnym. Będziesz miał tam wytatuowany znak Boga na czole. Jeśli chcemy to traktować dosłownie, jak większość traktuje te rzeczy. No, w zależności od potrzeby, nie? Raz dosłownie, a raz alegorycznie. Symbolicznie. Jak nam pasuje. Coraz więcej traktujemy oczywiście jako przenośnie, pewną, bo coraz mniej się tam zgadza. Jaka wieża Babel? Jakie pomieszanie języków? Kurczę, tak sobie nic mi się tutaj nie układa. Jakie wody nad sklepieniem? Jacy giganci? Jakie niedźwiedzie rozszarpujące 40 dzieci? Tak zastanówcie się, 2 niedźwiedzie 40 dzieci rozszarpały? To co, pozostałe, nawet zakładajmy, że wytresował te niedźwiedzie, że jak krzyknie Jahwe, to wyskakują i rozszarpują dzieci, tak wytresował ten łysy skurwiel. No, dobra, stało się tak, to 40 dzieci rozszarpały? Jak? Zwiałyby, nie? Rozszarpałyby niedźwiedzie, rzuciłyby się na trójkę dzieci, na dwójkę pozostaliby czmychli. To jak? Tak stały i tak się gapiły, nie? Może sparaliżował je po prostu jakimś tam czarem. Krzyknął tam, revisalis straculus, a dzieci tam po prostu stały, nie mogły się ruszać. Nie mogę się ruszać! Niedźwiedź! A niedźwiedź złapał, za łeb urwał, bo się śmiały. Łysek, łysek. I co, w takiego Boga wierzysz, Furiat? Daj spokój, przecież to chyba tylko ze strachu wierzysz. Bo nie wierzę, że jesteś tak złym człowiekiem, że wierzysz że się chcesz kajać przed takim Bogiem. Niech se istnieje, dobra, ale to się przed takim kimś, takiemu komuś służyć?
I co, też uznajesz, tak jak w Biblii, że kobieta jest gorsza od człowieka i że stanowi co najwyżej część inwentarza? Bo tak z przykazań wynika. Jak tam ci nie pożądaj kur bliźniego i płota jego, i płatków śniadaniowych, i wideł, i łopaty jego oraz kobiety jego. To Kościół potem to tam rozdzielił. Też ci nie przeszkadza, że w katechizmie Kościoła katolickiego nic się z Biblią nie zgadza? Wszystko jest na odwrót? Nie będziesz do nikogo mówił ojcze, a tu ojcze, ojcze, proszę ojca, czy ja mogę ojcze, proszę ojca, coś ojcu tutaj zaojcować, ojcze? Nie, miało być, że nie mówimy ojcze. Miało nie być czczenia idoli i robienia obrazów i modlenia się do tego. Bóg jeden, jeden Bóg, nie żadne Matki Boskie, tabun świętych. I co, święty Piotr, mam uznawać, że to taki ideał człowieka, tak? Gość, który mordował i wydawał, taki konfident, nie? Wydawał, mordował. Święta Matka Teresa, też zajebista, nie? Miliony jej wysyłali, a wiecie, ile tam dzieci dostały? Z tego? Jakieś 500 funtów, coś takiego. Widziałem statystyki, jakieś takie grosze symboliczne poszły z tych sum. Reszta szła do Watykanu i tam na jakieś ten... Na dzieła różne, na szkolenie sióstr, na... Tam na rozbudowę budynków, a dzieci jakieś takie ochłapy dostały. Posłuchajcie sobie, co tam Matka Teresa wyczyniała. To była do szpiku kości zły babsztyl po prostu. Taki antyczłowiek w ogóle pod każdym względem. Broniła wszelkich zwyrodnialców, którzy byli umaczani w różne afery, którzy jakiś gość zdefraudował jakieś miliony grube z firmy, w której pracował i wysłał tej Matce Teresie. Potem miał sprawę o to, nie? I groził mu surowy wyrok. To Matka Teresa pisała listy, że proszę go nie karać, to dobry człowiek, on chciał dobrze, każdy błędy popełnia. Nie było na środki przeciwbólowe. Ci dziennikarze, którzy tam pojechali na tę misję tam do Matki Teresy, to te dzieci leżały w gównie bez środków przeciwbólowych. Cała kasa, 99,9% szło do Watykanu. Do tej wspaniałej instytucji, która zawsze się kuma ze zbrodniarzami, która za konkordat potrafi wymusić na katolikach, żeby Hitlera popierali, nie? Do pierwszej wojny też się podobno przyczynili mocno. To jest najgorsze, co może być, najgorsze zło, ten Watykan. To jest szatan, to jest gorsze niż szatan. To jest szatański szatan diabolo do kwadratu po prostu, Watykan. To się powinno zaorać, wypalić żywym ogniem. Po prostu. To jest zło wcielone. To w ogóle mam teorię, że właśnie to jest wszystko szatan. Że Kościół i sataniści, iluminaci, to jest wszystko to samo. Zabawa w dobrego i złego glinę. Ale glina ten sam właśnie, nie? A idźcie sobie. Wiem, że wszyscy wierzący zaraz uciekną, bo no, nie będę słuchał jak takie bluźnierstwo. Co prawda powiedział dużo argumentów, na które nie potrafię co prawda odpowiedzieć, jakbym chciał, to bym mógł, ale mi się nie chce. I faktycznie być może tu wynika trochę, że to gówno wszystko, ale ja nie będę tego słuchał, bo jestem zaprogramowany i mi się cały czas mam w głowie, jak z babcią idę do księdza w Boże Ciało i po prostu płakać mi się chce, jak tego słucham, co on wygaduje. No niestety, tak religia działa, że człowiek staje się po prostu jak zahipnotyzowany. To jest tresura od małego. Od małego straszy się tym piekłem. Małemu dziecku się pokazuje zakrwawionego do desek przybitego i tam będziesz się palił przez wieki ogniem niegasnącym i robak twoje wnętrzności wydrze, który nie zginie, robak. I taki mały dzieciaczek słucha tego i się trzęsie cały. Tak to jest, widzicie. Ewangelie się nie zgadzają ze sobą. Nie wiadomo, kurczę, gdzie się tam kto urodził, raz tu, raz tam. Chronologia się nie zgadza. Posprawdzajcie sobie wszystko.
jest farmazon jeden wielki. No ale islam to jeszcze gorszy. O, fajna piosenka była, czekajcie, gdzieś tu było. Ja nazywam, puszczę, hiciora.

Jest, sprawdziłem ideał, teraz i na wieki też. Tak prawy, autentyczny, autowers z tuzinem figur retorycznych. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to nie mogę, nie mogę, nie potrzebuję modlić się na dywanie przed czymś zadem.

Wrzeź się, lecz zapytaj się, a co jeśli jednak w błędzie tkwisz? Wierzysz, że wszystko powstało znikąd, czy nie myślisz, że ty tylko śnisz? To niepragmatyczne i niekoraniczne i łamie drugie prawo termodynamiczne, więc pomyśl lub jak wolisz. Ja na to nie mogę, nie mogę, dajcie jakiś dowód mi. To nie uprzedzenie, lecz

Wybzyknąć jak nie wiem kto. Uch, cały płonę w jej stronę, jak powoli ściąga ciuch. O, mam złości jeszcze ze słabości. Dziewczyna ma ze zatworzy paczkę gwoździ. Nie mogę, rzucam islam. Allahu Akbar, umowa obowiązuje cię. Porzucona wiara to dla ciebie kara. Z życiem lepiej żegnaj się. Chociaż jej religii nie ma przemocy. Jak co wciąż muszę, kiedy będziesz ścięty do północy. Zrobiłeś to właśnie.

To było polskie tłumaczenie piosenki, która występuje w wielu różnych wersjach. W każdej jest jakiś mieszkaniec innego kraju. Tutaj był akurat przybrany za krakowiaczka Polak. No, a wracając do Watykanu, wiecie, jest wiele rzeczy, o których się publicznie nie mówi, na przykład o tym, jakie w jakich firmach dużych Watykan ma udziały, nie? No to znajdziecie takie różne, co tam produkują broń na przykład. No zresztą księża w wojsku też są przecież kapelani. Ostatnio jakaś dziewczyna, która została skazana na śmierć za bluźnierstwo gdzieś tam u tych pojebusów, arabusów, prosiła Watykan o to, żeby ją przygarnął, dał jej ten, jak to się mówi, azyl. I Watykan odmówił. Powiedział, że to jest wewnętrzna sprawa ichnia i on się nie będzie tutaj takimi rzeczami zajmował, bo po prostu się bał, że podpadnie swoim braciom w wierze młodszym, nie? Więc to są wszystko interesy, interesy. Nagle znajdują w Watykanie ileś tam miliardów na koncie. O, skąd to się tu wzięło? Co to jest tutaj? No to my praliśmy pieniądze mafii? Jak to? No to jakiś tu zły człowiek, szatan się wkradł? To jest najbardziej złowroga, najbardziej przesączona złem instytucja na świecie, Watykan chyba, która ma najwięcej grzechów na sumieniu. Zawsze ten mariaż władzy i kościoła był, nie? Niezależnie czy dyktator, czy morderca. To jest straszne, jak można popierać w ogóle coś takiego? Powinno się zdelegalizować. No. Zobaczcie sobie też, co jest na indeksie ksiąg zakazanych. No. Mein Kampf nie ma do dzisiaj, nie? Za to są jakieś tam bajeczki. Arabusy też, szatańskie wersety, to autora, kurczę, chyba do dzisiaj chcą tam zabić. Kto to ogłosił fatwę? Chomeini? $2 miliony chyba zaproponował za zabicie. I też nikt nie protestuje, nie? Tutaj nagle ktoś ogłasza, jakiś przywódca, że za zabicie tego heretyka, co książkę napisał, 2 miliony. Nikt nic nie powiem. Szkoda mi nawet szczępić ryja w sumie. Bardziej mnie zainteresowały, akurat w Żabce byłem, jak usłyszałem, że Karolina wyciągnęła pieroga. Powiedziała, że ona się nie czuje patostreamerką, bo ona tylko wyciągnęła pieroga, coś takiego usłyszałem, co chyba wystarczy. Nie wiem, czy zabili tego pisarza, ale zabili na pewno japońskiego tłumacza i przy okazji zabili 30 innych osób. Z jakąś bombą ktoś wpadł. Mordują się cały czas o tą religię od wieków, z byle powodu, ktoś tam coś powie, to się mordują zaraz. Więcej jest zła z tego wszystkiego, z tej religii. I zobaczcie, ile jest konfliktów w rodzinach, nie? Jak ten tu wiem, wierzący, niewierzący, wojny religijne, afery ciągle. I Kościół, zobaczcie, jaki pazerny. Teraz znowu jakieś działki dostaje za 1% wartości. Potem sobie sprzeda. Tak więc, kurczę, nieźle. Niedługo rozdadzą wszystko te kościelniaki tym klechom. Już nie będzie jak tym Żydom dać tego biliona. A tak naprawdę sobie myślę, że my to wszystko zawdzięczamy, te jachwizmy, Żydom. To jest nacja, która zaraziła tą cywilizację taką kiłą, tak jakby, duchową kiłą. No bo nie byłoby bez Żydów chrześcijaństwa, nie byłoby islamu. Tak więc, a oni to wszystko zrobili kompilację z tego, co podpierdolili, z tych egipskich wierzeń, od Sumerów, wszystko tam wymieszali i zrobili swoje, na swoją modłę, dodali do tego takie fajne rzeczy, jak mizoginia, niewolnictwo, różne takie
zoofilia, nie wiem czy wiecie, ale jak chcecie przestrzegać Biblii, to możecie gwałcić owieczki i nie będziecie nieczyści, ale z kobietą, jak ma okres, to nieczyści, będziecie nieczyści i z mężczyzną nieczyści, ale z owieczką można, czyli co, to taka religia kozojebców trochę. I żebyście nie odpuścili przypadkiem żadnemu gejowi, jak spotkacie, musicie go ukamienować. I wróżkę, zębuszkę, znaczy jakąś wróżkę Zenobię, co wam z kart chce powróżyć, młotkiem łeb rozwalić naraz. Róbcie to, co wam księga nakazuje, do cholery. Co, wybieracie sobie wisienki? Same? Z tortu? Jak zobaczycie, że ktoś pracuje w sobotę, też go zabić. Co prawda Jezus tutaj zrobił wyjątek, powiedział tam, powstrzymał, bo to był taki hipis w sumie ten Jezus tamtych czasów, taki hipis, który się po prostu nie zgadzał. On był ja to myślę, że on po prostu od początku był dręczony tymi gównami i postanowił to zmienić na trochę lepsze. No, był w tym po same uszy, od małego go tam uczyli. Mojżesz to dopiero skurwiel, słuchajcie. Ci Madianici, co go przyjęli, co go ugościli wtedy, jak on z Egiptu spierdolił, tam dał mu jeszcze córkę za żonę, ten Madianita, i z nimi się kumał, a potem ich wymordował wszystkich. No, potrafił się odwdzięczyć. Zobaczył krzaka gorącego i krzak, to taka oczywiście to symboliczna też sprawa, się zjarał ziołem po prostu i wpadł na pomysła, że wymorduje ich w nagrodę wszystkich tych Madianitów, bo mu krzak powiedział. O, autorski mem, wróżka zębuszka. Dobre. Co tu za link? Nie, 120 zł, to nie na kieszeń radiowca. Nie na kieszeń radiowca, takie rzeczy. Dzisiaj ktoś proponował kaszankę, że na kieszeń radiowca. Też myślę, że nie, to za drogie, ja nie będę szastał. Naprawdę, bo to się roztrwoni cały kapitał radiowy zaraz, jak kupię kaszankę czy coś w tym stylu. Nie można szaleć za bardzo, to jest przepych, to jest jakieś szaleństwo po prostu. Nie można tak szastać, trzeba optymalizować koszty. Ja już i tak dzisiaj kupiłem kebaba małego i mam wyrzuty sumienia. Zbyt wiele. Także widzicie, jak to jest. Dobra, chyba mi się nie chce już gadać. Muszę popracować. Muszę skończyć ważny projekt jeszcze dzisiaj. Chyba, że ktoś, nie wiem, może chciałby zadzwonić, coś powiedzieć, ale w sumie to, co można tu powiedzieć. Chyba nic. No, jaki piękny byłby w ogóle świat bez tych szuryzmów wszystkich. Bo, no, ja wiem, to by komunizm był, tak? Bez religii to komunizm byłby. To kolejna bzdura jakaś. Niekoniecznie. Poza tym komunizm to też taka religia. W sumie. Utopijna. Jakieś chora bajka, tak? Chora, złodziejska bajka dla naiwnych, która się zamienia potem w bardzo mroczną opowieść. Ale też tu... A naziści to co? Oni po uszy byli w jakichś wierzeniach dziwnych, nie? Tylko po prostu w innych. No, i gdybyśmy żyli sobie po prostu normalnie, racjonalnie, byli wobec siebie w porządku, nie spodziewając się za to jakiejś nagrody, bo co to w ogóle? Co to za moralność, że spodziewasz się nagrody za swój każdy dobry uczynek, nie? I robisz, i słuchasz się trochę ze strachu, a trochę dla nagrody. No to faktycznie.
bez sensu. Kurde, jest tak gorąco, taka duchota, ja nie mogę po prostu. To jakiś dramat. To jest kataklizm, ale myślę, że rolnicy dostaną ostro po rajtach znowu i będą straty. Znowu trzeba będzie ich dofinansować i no, ZUS wzrasta, przedsiębiorcy już po prostu płaczą, a KRUS, no nie, nie, kraj kastowy taki, nie? Zawsze tutaj taka kastowość, że ci na wcześniejszą emeryturę, ci dostaną pieniądze za nic, ci dostaną zniżki, ci, tym damy mieszkanie panu Żulowi za darmo, a ty zapierdalaj i płać i oddawaj 80% swoich pieniędzy, nie? Na pasożytów, na trutni. Niedługo 500+ na pierwsze dziecko. To się niektórzy ucieszą pewnie. I dla młodych PiS chce teraz przekupić młodych wyborców. Tak przez moment myślałem, może zaproponują legalizację marihuany na przykład, że tak nagle wyskoczą jak Filip nomen omen z konopi i zaskoczą wszystkich i powiedzą, wyjdzie Kaczyński i powie, obywatele, Polacy, z racji tego, że pewien specyfik, który może służyć także, jak wiemy, i do leczenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ci politycy z PiS, to oni przemawiają jak klechy. Bo oni tak samo, jak na przykład Krzysztof Kononowicz, oni się wszyscy uczyli przemawiać od księży. To jest jedyne takie miejsce, gdzie oni liznęli trochę jakiegoś takiego sposobu właśnie na ładne przemawianie, no bo chodzą do tego kościółka, te chusty se ubiorą, te koszyczki wezmą i tam i łażą i oni tam się nauczyli od tych księży i dlatego tak gadają jak księża. Te pauzy takie, taka charakterystyczny sposób mówienia, to się nazywa dominanta takie właśnie. Mówienie takie trochę ex cathedra, trochę takim dziwnym głosem właśnie, to ich tego uczą w szkole, nie? Jak prać mózgi i przemawiać odpowiednio. No to wszystkich tych z różnych religijnych instytucji to uczą. Świadkowie Jehowi mają specjalną książkę taką, którą każdy świadek Jehowy dostaje, jak rozmawiać o piśmie. I tam są różne takie sposoby i triki. To jest trochę mit, podobno to, że oni tak doskonale Pismo Święte znają. Można by zapytać jeszcze które pismo, bo to też to kolejny mit i kłamstwo, że pismo jest jedno, tak naprawdę są różne, jakaś Biblia Wujka, Gdańska, Srańska i z nowszych wydań już teraz się nie nazywa ich już w ogóle, że jakieś tam nowe wydanie, takie, srakie, tylko po prostu sobie zmieniają, tak na żywca, nie? Jak są jakieś takie masakryczne fragmenty w Biblii, że tam i rozerwał te noworodki, kazał rozerwać na strzępy o kamień, głową rozwalać nieprzyjacioły swe na kąsków tysiące, to oni to wymazują i zmieniają na i pogromił pan dużych i małych, na przykład, żeby tak ładnie brzmiało, nie? To marihuana jest konopi? A, chyba nie, nie wiem. No i tak, ale nie, to PiS chce młodym zrobić tak, że nie będą musieli płacić jakichś tam podatków, nie wiem konkretnie jakich, do 26 roku życia. I 500+ na pierwsze dziecko, no rozdają, aż się kurzy po prostu. A niedawno same pisiory obwieściły, że budżet jest już na skraju wyczerpania. Umo pisze, ja pierdzielę, znowu narzekanie, idź krawiec do normalnej roboty, do fabryki, gdzieś plastik wtryskiwać, ale ja nie chcę ci odbierać roboty, Umo. To ty wtryskuj plastik, a ja będę robił obrazki ładne, może tak zróbmy. I będę gadał do ludzi. No, także sam PiS już, jak już PiS powiedział, że budżet państwa jest już na granicy, że już po prostu pęka w szwach, już się te wydatki nie mieszczą, wychodzą bokiem nam, no to już musi być groźnie, bo wiecie, to przecież to propaganda sukcesu, nie? Cały czas z ich strony, to jak oni już mówią, że jest źle, to musi być tragicznie.
No, dług publiczny podobno taki już, że to nie ma szans, żeby spłacić kiedykolwiek. Koszty pracy przede wszystkim są tak wysokie, że naprawdę dzisiaj znaleźć kogoś, kto ma pieniądze, kogo będzie stać na zapłacenie ci powiedzmy 3000 i drugich 3, tak na dzień dobry, nie? Dla państwa, no to już nie jest tak prosto. A weź zarabiaj mniej niż 3000 dzisiaj, to jak tu wynająć mieszkanie, jak tu zapłacić jakiś kredyt, jak tu sobie kupić jakiś ciuch, samochód ubezpieczyć. Nagle się okazuje, że za wstawienie głupiego zęba musisz zapłacić jakieś 10 koła, nie? A ty zarabiasz 2 na przykład. To co, rok pracować na zęba, tak? To fajnie. Rok na zęba, rok na, kurczę, na buty jakieś drogie, rok na ten taki absurdalny kraj w ogóle, nie? Jakiś. Coraz więcej ludzi mówi, że ja się boję chorować. Ja się strasznie boję, że ja w tym kraju zachoruję, bo jak ktoś nie jest ubezpieczony i zachoruje, to ma przerąbane. Do końca życia się nie wypłaci. Naprawdę, nie chcę was straszyć, jak sobie złamiecie nogę czy coś, czy wezmą samo jakieś wzięcie was do szpitala, wam naliczą wam 20 koła i spłacajcie to potem, nie? To trzeba być Rockefellerem. A właśnie, Watykan ma udziały w banku w bankach Rockefellerowskich też. Także różne dziwne rzeczy. No, ciekawe jak ten nowy film Patryka Wegi wyjdzie. Szykuje się niezły skandal. Wega ciągle ujawnia nowe fragmenty swojego nowego filmu o politykach. I będzie to uderzenie w PiS, już wiadomo. I przed samymi wyborami. No, czyli zrobi im bardzo taki brzydki prezencik przed samymi wyborami. No i pisiory trochę się boją chyba. Żeby go tylko seryjny samobójca nie dopadł. No, dowody w postaci nagrań na płytce w sprawie wypadku z udziałem Kopacz, to została zniszczona ta płytka i nie wiadomo, kto zniszczył. I to już jest dowód na to, że żyjemy w państwie totalitarnym, gdzie władza już się posuwa do wszystkiego, żeby tylko... Już się nikogo nie boi, nie? Jak są jakieś dowody na nich, to te dowody znikną. Prezydent jakiegoś miasta, jakiś od PiS-u oczywiście potrącił kobietę i dostał mandat. To już są takie jaja, że Monty Python by się nie powstydził. I tak, trochę takie jaja jak z jakiegoś filmu z Saszą Baronem Cohenem, typu Dyktator, nie? Że po prostu śmiejemy się, a tu się jakoś nie śmiejemy właśnie, tylko uczestniczymy w tym i już nas nic nie dziwi, nie? Nagle, że tam... Teraz prokuratura miała przeszukać jakąś kurię, czy są tam dowody w sprawie jakiegoś molestowania seksualnego dzieci znowu, ale Kościół odpowiedział, że tych papierów tam nie ma, one są w Watykanie, a prokuratura, aha, dobrze, to w takim razie nie będziemy przeszukiwać, dziękujemy za poinformowanie nas, że nie mamy tam czego szukać, no to faktycznie to by było bez sensu. Przepraszamy i szczęść Boże. I niedługo tak będzie, że przyjdziesz do sądu, a sędzia ci powie: szczęść Boże, proszę usiąść. Sprawa w sprawie Krawczyk, w sprawie zniesławienia papieża Ojca Świętego Wielkiego. Szczęść Boże. I mój oskarżyciel też powie: szczęść Boże, Wysoki Sądzie.

Widziałem taką sprawę, gdzie policja dostała nagranie na płycie i wpinając je do akt, policjant dziurkaczem przeorał płytę. Pisze Porfiri. No, to wcale by mnie nie zdziwiło. No. Policjanci to są często proste chłopaki. No. Urodził się na jakiejś biednej wsi zabitej dechami, dostał mundurek i on teraz jest w dechę ważny, dlatego oni tak lubią czasami się wyżywać, bo teraz się czują tacy ważni i pokażą temu miastowemu, jaki on no teraz, co będzie mnie tu fikał. Ja je teraz pan władza, o, tu mam plakietkę, o, plakietkie, o. Także tak to wygląda. Także PiS jest bezkarny. Prawdopodobnie dojdzie do tego, że ani film Wegi, ani skandale mnożące się i cały czas codziennie nowy z udziałem kościelniaków, wstrętnego kleru, ani żadne filmy typu Klerk, mogą zrobić Kler 5 nawet, gdzie wyjdą w ogóle jeszcze gorsze rzeczy, ale okazuje się, że to w ogóle nie ma wpływu na Polaków. Polacy kochają swój kościółek i matuchnę. Matuchnę moją! Buzię widzę w tym tęczu! I nic ich nie ruszy, nie przekona. To się uwzięły komuchy. To ja Paweł też tak był zawsze przekonany, że to robota komunistów. Nie dajcie się zwieść. I złagodził kary dla pedofili, bo tak, bo to są biedni ci pedofile. No. To on do pedofili tak właśnie, on mówił to do pedofili właśnie. Nie lękajcie się, pedofile. Jestem z wami. Ja, Jan Pedofil II, wasz papież. Tak. No i złagodził prawo dla pedofili. Dziękujemy ci, Karolku, nasz, ty, kochany, może się wzruszam, jak myślę o nim, ta szczera twarz, taka, tak. Że nabrałem ochoty na kremówkę, bym zjadł może, to by mi przeszło, nie ma go już z nami. Krawiec, a ten dziennikarz antypisowski, co zabił babę na przejściu, dostał tylko mandacik w sądzie, chociaż nawet prawa jazdy nie ma. To nie wiem, u nas w ogóle jest prawo takie dziwne, że tak do pewnego progu, im gorsze skurwysyństwo popełnisz, tym łagodniejszą karę dostajesz. Na przykład zgwałcił kobietę i pobił dziecko i ukradł owce. Tutaj 2 miesiące w zawieszeniu i nagana słowna. I upomnienie słowne. A tu... pan krawiec, o, diabelskie ziele, 2 miliony złotych, kary i więzienia 21 lat. Nie no, nie dostałem 2 milionów, tylko 2000 kary. Ja tak, ciągle mi ktoś dopierdala, tu 2000, tu jakiś komornik, nie wiadomo za co, tu mnie okradną. I tak cały czas, a potem się ludzie dziwią, co on taki biedny? No bo mnie łupią w tym łupieszczym kraju zbója łamignata, gdzie zbój łamignat stoi na każdym kroku i ciągle mi w mordę daje. No co poradzę, że jestem frajerem. Trzeba było gadać o Jezusku, to bym miał 3000 jak Lechowicz na Patronajcie, nie? No tak, tak potrzeba. Przecież to normalne jest, że komornik cię windykuje na 50 zł za tam chuj wie co i ci 2000 nalicza za usługę. To jest normalne, to jest zgodne z prawem. Tak samo jak zgodne z prawem było kiedyś wydawanie Żyda. Jak ja bym usłyszał, że to jest zgodne z prawem, to bym się dostosował, bo ja bardzo szanuję prawo. I też jakby było zgodne z prawem zatrudnianie niewolników, to ja bym zatrudniał tych Żydów, bo to jest zgodne z prawem. Prawo jest prawo. Dura lex, sed durak. Ja się kiedyś tutaj wykończę w tym kraju. Będą mnie tak gnębić, aż w końcu się wykończę. I zobaczymy, kto wtedy uratuje dziecko na drodze, na które pędzi samochód i ono przebiega przez drogę akurat. Nie będzie miał kto uratować. Wtedy wam się oczy

0: tworzą, jak mnie się zamkną. A to nie było tylko ostatnie 50 zł za jakąś większą niezależność? Nie, no to było tam wyraźnie napisane, że kwota właśnie, którą byłem dłużny, to 50 zł i zostało i koszta 2000 coś tam. Ale ja oddaję pieniądze, które jestem zobowiązany. Coś wam się tu pokićkało, towarzyszu. Nie chcę mi się nawet gadać o tym za bardzo, wiecie, bo ja się zły robię. W ogóle niestety muszę wam zakomunikować, że będę nadawał teraz mało ciekawe audycje. Jak będzie mi się chciało, to sobie będę nadawał, będę sobie gadał o czym chcę i będę też niemiły dla ludzi, którzy mnie denerwują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo nie widzę powodu, dla którego miałbym się tutaj żyłować, starać, coś, nie wiem, tu na chuju stawać dla was, jak tutaj nikomu nie zależy, żeby nam się zrzucić na domenę nawet, no 6 osób się zrzuciło na domenę, nie? Dzięki. Dzięki i po mnie to nie spłynie, ja wam to zapamiętam, po prostu zapamiętam wam to. Człowiek gada 10 lat do ludzi, przygotowuje, nagrywa, tutaj się stara, wszystko tu dopiąć tego, a nie. Nie ma tutaj jakiejś wdzięczności, nie będzie, to nam się to należy i on, to powinno być jego hobby. Poza tym ja podrzuciłem mu już dobry pomysł, jeden płacić, jeden da jakiś tam grosz, a ja pomysła mu rzuciłem, żeby nagrywał, że jak będzie nagrywał więcej, szybciej, lepiej i ciekawiej i na takie tematy, co mu tu podrzuciłem, to będzie miał nowych słuchaczy. Szukałem tydzień temu linka do tego sponsoringu domeny na stronie głównej i nie mogłem znaleźć, pisze Wacek Wellacha. Jest taki dział wspieraj i tam jest numer konta. Można się dopisuje na domenę. No, Wacku, mam cię za człowieka tutaj zaradnego i kumatego. Umo, nie obiecuj, dobra, że coś dasz, bo tu już było, już jest tu wielu takich, którzy... Krawiec, ja niedługo coś tam planuję tego i podrzucę. I z reguły takie osoby nic nie podrzucają, więc już tam nie obiecujcie. Można się pochwalić, że ktoś wpłacił, to będzie mile widziane, a takie obiecanki, cacanki to sobie możecie, wiecie co. Po prostu musisz robić więcej konkursów z nagrodami. A z czego ja kupię nagrody do jasnej ciasnej dla was? Z czego cokolwiek tu można w ogóle zrobić? Też był temat aplikacji dzisiaj, że fajnie, żeby aplikacja była. No kurde, jak? Słuchajcie, my mamy 300 zł na Patronite. Dla mnie, dla potrzeby, tu się dzielimy na pół, po 150 zł. Co, mam programistę wynająć za 150 zł, żeby napisał, a za darmo nie chcę, bo to potem to bez sensu tutaj. Już się tak nażebrałem, że już nie mogę. Porfiry, też te takie pytania. Kurczę, jak wy mnie denerwujecie, ile brakuje na domenę? A co to kogo w ogóle interesuje, kogo ile brakuje, no? Takie pytanie. Chcesz to wpłać? Nie chcesz, to nie wpłacaj. No, ile brakuje? Już teraz przerywam audycję, piszę do potrzeby i będziemy tu wyliczać i napiszę, brakuje 6 zł, 65 zł i 25 groszy. Poza tym, jakby tak wpadło więcej nam o 10 zł, to by nam chyba woda sodowa do głowy uderzyła, nie? Bo byśmy to roztrwonili i przepili. Więc ja już na pewno nie będę nikogo tutaj prosił, słuchajcie. Nie będziecie chcieli, spoko, nie ma problemu, ja już nawet nie włączam donate'ów, mam to gdzieś po prostu. Dla mnie pewien rozdział jest zamknięty, no i na szlugi go stać. To najlepiej, żebym już w ogóle żadnej przyjemności nie miał, nie? To, że nie byłem na wakacjach 10 lat, to i że w ogóle na nic mnie nie stać, to jeszcze żebym se jeszcze nie palił, żebym się męczył, żebym tu siedział wkurwiony i jeszcze sobie papierosa nie mógł nawet zapalić, nie? Na te nerwy. I dajcie mi radę dobrą tutaj. Krawiec, nie kupuj papierosów, to będziesz miał na domenę. Kurwa, po prostu... To nie wiem. Jak sobie na przykład wyobrażam takiego słuchacza nocnego radia, takiego przeciętnego, który wydaje tu na jakąś pizzę, tu coś, na jakieś gówna, ale jak na radio 10 zł, to ja nie wiem. To nie wiem, czy mi się to opłaci, a co ja z tego będę miał. Jak nie lubię chrześcijaństwa, to widzicie, tam u nich oni się poczuwają i w ogóle tam jeszcze w zębach przyniosą i się zrzucą wszyscy i się ucieszą, że temu swojemu pastorowi Martinowi zafundowali, żeby se żył, żeby nic nie musiał robić. A on, dostając 3 koła na Patronite, im powie, słuchajcie, za te pieniądze to mi się nie chce. No, tak ostatnio nagrywał, że to mi się w ogóle nie chce. To mi ledwo co starcza, żebym tak siadł i cokolwiek wam nagrał, tu pogadał do was cokolwiek. Ale to są takie liche pieniądze, że no, ale robię, no, ale tak mi się nie chce. Tak mi się nie chce i chyba zamknę to, no to tak będziecie, słuchajcie, mieli, że w końcu to zamknę, no. A wtedy mu nagle się pojawia 6 koła na koncie, a on mówi, no, 6 koła, już trochę lepiej, no, coś można z tego zrobić, ale to, no, umówmy się, za wiele to nie jest, no. No, ale krawiec to marudzić nie może, nie? Po prostu wszyscy słyszą, że ci się powodzi, krawiec. No, jak powodzianom, tak mi się powodzi. I właśnie ja będę marudził. No, słuchajcie, będę sobie marudził, będę nagrywał gówniane audycje, będę sobie tak gadał, będę marudził, gadał o pieniądzach i będę wszystko sprowadzał do tematu kasy. Jak ktoś tam powie, o, se kupiłem dzisiaj hamburgera, a ja będę pisał, o, to na pewno drogi. Ktoś powie, o, byłem na wakacjach, a ja mówię, o, to nas by nie było stać na wakacje z Patronite'a. I tak będę cały czas wszystko, aż wam wyjdzie uszami po prostu. Nawet podkładu nie chce mi się włączać. Dostaniesz donate'a, tylko włącz tutaj. No i co? Włączę i 3 złote dostanę z komentarzem takim, weź się już zamknij, żebraku wstrętny, śliniący się, masz tu, kup se bułkę i przestań ględzić. A teraz oczekuję audycji poważnej jakiejś, fajnej, o teoriach spiskowych albo o filmach. No to... Ja mówię, ja już nic od was nie chcę. Nie chcę od was paczek. Idę zatruć się, idę zabić się, ale nie chcę od was paczek. Także no. Oj stary, ode mnie akurat dostałeś 20 czy 30 kiedyś, a nie 3. O, tu Porfiri pisze. O, to jest dobry człowiek. Widać, że właśnie zacny, szczodry, honorowy, to jest honorowo właśnie się odwdzięczyć. Dobra, włączę te donaty, zobaczę. Pewnie będzie krawiec, 3 złote. Albo krawiec, ty głupi, 3 złote. Albo idź się w końcu zabij i przestań ględzić, że to zrobisz. Zresztą wiecie, to nawet nie chodzi o to, żeby mi tu 3 złote wpadło. Chodzi o to, żeby zdobyć całą rzeszę nowych słuchaczy, żeby w końcu było popularne nocne radio, żeby tu się kręciło, żeby były jakieś fajne inicjatywy, imprezy, w coś zainwestować, nawet żyć z tego, kurczę, tylko to właśnie, to nie załatwi, że tutaj jeden, jak ja będę stękał, prosił i was obrażał i pomstował i się kajał i smędził i płakał i groził i straszył i jęczał i przepraszał pół godziny i po pół godziny ktoś powie, dobra, dam mu te 3 złote, bo już po prostu nie mogę słuchać tego debila, niech się zamknie i dostanę. A więc zamknij łeb, ty taki owaki, 3 złote, nie? No to nie rozwiązuje sprawy, no. Nikt nas nigdzie nie zareklamuje. Wpadłem na pomysła teraz, jak trochę wypromować, okazało się, że to nie działa. Nie wiem, ja jestem przeciwieństwem skazanego na sukces, skazany na porażkę taki człowiek, który co by nie robił, to po prostu zawsze wyjdzie gówno z tego. Już się tego nauczyłem, już się wyzbyłem tutaj złudzeń i trudno, no. Też ostatnio mówicie, że on tylko pochwały chce słuchać. Nigdy nie byłem jakoś łasy na pochwały strasznie czy coś. Nawet mnie drażniły i tak niespecjalnie chciałem, żeby mnie tu chwali czy coś. No jak już na mnie najechaliście tak ostro, no to się wkurwiłem, nie? No ale to... Co... No, także... Nie wiem, nie chce mi się nic. Gdyby to życie miało dupę, to bym je kopnął w tą dupę. Dzisiaj też tu kolega, klient mi co 2 godziny pisał i jak. Czy projekt już gotowy, nie? I jak, i co tam, i jak tam, i... 3 znaki zapytania. W końcu nie wytrzymałem i znowu byłem nieuprzejmy, no i chyba będę miał obrażonego znowu klienta. Wszystkich poobrażam, w ogóle wszyscy się poczują urażeni i będziecie sobie mogli pisać w nieskończoność już, ale ten nędzny, kiedyś to on jeszcze coś tam potrafił, ale już mu nic nie zostało. To w ogóle nic, to jest nikt dla mnie i jak słucham go, to mi się na mdłości zbiera. Takie nudne, takie nieciekawe, takie ciągle to samo gada, tego się słuchać nie da. O, co tu wpadło? 3 złote, dziękuję.
1: 3 złote na zamknięcie radia, kończ to radio i się nie uśmieszaj. 3 złote.
0: Bardzo dobry żarcik, bardzo dobry. Szkolna też znika. Wygląda na to, że się to zamyka. Wszystko się jakoś zaczęło od tego, że Sławek, Knur ujawnił numer telefoniczny Sławka podczas streama.
1: Porfiry, moja jutrzejsza średnia hawajska 30 zł.
0: Widzicie? Widzicie? Słyszycie to? To jest właśnie wdzięczny, dobry, honorowy słuchacz. Porfiri. Dobry człowiek, hojny, szczodry, sprawiedliwy wśród narodów słuchaczowych, radiowych, nocnikowych. Taki ktoś, z kogo powinniście brać wzór. Osoba ogółem wspaniała i zacna, dodam jeszcze. I wyjątkowy człowiek po prostu. Ktoś naprawdę niesamowity. Ktoś, kto... No, powinniście być mu wdzięczni. Bo dzięki niemu macie to, co macie.
1: Grzesiek w Krawiec, świat cię kocha, 35 zł.
0: Grzesiek, no, dziękuję ci. Chciałem powiedzieć Grzesiu. Grzechu. Grzesiu. Widzicie... Ale to jest znowu ten sam, to są ci sami ludzie cały czas. Ci sami dobrzy ludzie. Porfiri, Grzesiek, Danusia. Oni po prostu cały czas grupka takich, to są tacy apostołowie, jak ci, co przy Jezusie byli. Ja zresztą czuję się takim Jezusem trochę, nie chciałem tego mówić, ale tak śniło mi się właśnie, jak byłem przybity tak do tego. W takim studio byłem i tam byłem tak przybity do ściany i taki miałem lichy mikrofonik, takie malutkie studio, nędzne takie studyjko, lichy mikrofonik, wzgardzon, ośmieszon, skrytykowan, 7 dni nie nadawan, potem powrócon, tak mi się śniło właśnie trochę. Taki krawiec malusieńki. Ma on stary mikrofonik i mikserek nędzny. Ja taki jestem trochę. O mnie będą legendy kiedyś opowiadać, że właśnie przyszedł, był i nadawał on wśród słuchaczy, a oni wzgardzili i wydali go na pastwę po prostu. Urzędu Skarbowego i banków, banksterów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak, mnie mikrofon razi czasami prądem. On ma jakieś takie przebicia. Sprawdzę. To jest, żebym ja mękę czuł. To jest właśnie po to, żebym ja mękę czuł. Ja jestem męczennikiem trochę takim, naprawdę. Inni czasami jakieś gówno nadają, sobie wejdzie na 15 minut.
1: Krawiec nie chce wędki. Krawiec chce rybę. Ponawiam prośbę o zamknięcie radia. 3 złote.
0: No to ten sam, to się możesz pan se napomykać i pan se możesz pomykać stąd najlepiej. I ponawiać przez okno. Pan się odwoływać możesz, panie... ja nie chcę wędki, tylko rybę. No tak, w sumie tak. Chcę rybę, no. A wędka to co by było? Jaki byłby odpowiednik wędki? Dobre rady. Nadawę krawiec regularnie, najlepiej codziennie. Ja wiem, że nie będziesz mógł wtedy wykonać projektów i jak przyjdzie do zapłacenia czynszu, to się rozpłaczesz przed panem właścicielem, który się nazywa Zenon. Nie wiem, nie wszyscy wiedzą może. W ogóle już mówiłem, nie? Właściciel mieszkania się nazywa Zenon, a mieszkanie ma 44 metry kwadratowe. To jest znak, że ja faktycznie jestem jakimś takim prorokiem, zbawicielem, tak trochę jakby... Bo każda ulica, na której mieszkam, ma jakieś znaczenie. Była na przykład ulica, na Kuźnikach się wychowałem, no to Kuźnia, tam gdzie się krawiec wychował, tak? Wszystko się tam wykuło, jakby ja tam się wykuwałem, moje talenty się wykuwały, kształtowało się to jak w kuźni właśnie. Potem była Rybnicka, gdzie ja byłem chrześcijaninem, no to ryba, tak? No to właśnie. Co tam jeszcze było? Cukrowa była, to wiecie, jak to jest z cukrem, nie? Że na początku słodko, słodko, to słodko tam było na początku, ale jak się tego cukru nażysz, to się zżygasz potem, nie? I się zżygałem na końcu właśnie tym cukrem i się rozchorowałem od tego. I do dzisiaj choruję od tego cukru, od tej cukrowej. A teraz na Mostowej mieszkam i to Mostowa, to co to może oznaczać? Że to taki most w zaświaty, że tu zakończę, tak? To taki most, taki tęczowy most w zaświaty do krainy wiecznych łowów, że tu po prostu szczeznę. I to będzie taka symbolika może. No, także ja już się pogodziłem z tym, że wzgardzon, że sponiewieran, wyszydzon. To widać, tak to musi być. No i no, na szkolnej też jakoś się zbiegło. No właśnie mówię, Konon ujawnił numer Sławka, zaczęły go wykopki strasznie tam mu szkodzić, jakieś ogłoszenia, coś, dzwonią, do rodziny się dobrali, nie? No i Sławek sobie dał spokój ze szkolną i nie miał kto ustawić Kononowiczowi i Majorowi tych tam donate'ów, streamów. Oni się do dzisiaj nie nauczyli tego, nie? I kończą chyba. Już od dłuższego czasu nic nie nagrywają. Major tam nagrał, że o, ogółem to ja chyba zakończę tą swoją karierę, bo no właśnie Sławek już nie będzie mi tu, nie on i całe te mi komputer tu w laptopie i to trzeba tu wszystko to całe te, a ja to właśnie, no, a on mi właśnie mówi wczoraj, o, że tu właśnie zapłać, o, ty komunisto zasrany, ty, o.
2: No, i nie będzie już chyba nakrywania. Krawiec, opowiedz proszę, co z Zenonem i Olą. Wiesz coś, czemu ich nie ma? Co ja mam wam powiedzieć, ludzie? Też ostatnio się pojawił temat, a tylu nadających było i co? I zepsuł wszystko ten cham, ten krawiec zasrany, no, pogonił i tego tu obraził i ten, wszyscy poszli i całe te, no, a wiecie co, po prostu ludziom się po pewnym czasie nudzi, jak nie mają od was komentarzy, żadnego wsparcia za bardzo. Etam ostatnio zbierał jakieś, na coś 0 zł zebrał, tylko coś tam ja mu się parę groszy skromnych dorzuciłem. A wpłaciliście kiedyś takiemu Byte Iterowi, czy Jackowi Kuchmistrzowi, Maxowi, komukolwiek coś w ogóle, ktoś, coś, gdzieś, kiedyś? To się okaże, że jedna osoba czy dwie, nie? No to tak, jak nikt na przykład do nich na przykład nie zadzwoni przez jakiś czas, nie napisze komentarza i jeszcze nic z tego nie mają, no to po pewnym czasie sobie myślą, to pierdolę, idę se, nie? No ale zawsze możecie powiedzieć, że to o, tu zaszkodził krawiec, tak zrobił, że poszli, o. A Zenek, Ola, no ja myślę, że im się też znudziło trochę radio. Poza tym dużo osób się na mnie obraża też, być może oni też trochę. Bo jak się tak gada na trudne tematy i się wyluzujesz za bardzo jeszcze na antenie czasem, to coś chrapniesz. I ja wcześniej czy później każdego z was obrażę czymś. Nawet ostatnio sobie tu kawały wam opowiadałem, takie specjalnie sobie przygotowałem, takie, które nikogo nie obrażą, żeby było tak śmiesznie, do śmichu, ale żeby też nikogo nie obrazić. Były na przykład kawały takie, że po co komu biała czekolada, aby Afroamerykanin mógł się ubrudzić tą czekoladą białą.
0: Ale to rasistowskie trochę w sumie, to źle przeczytałem. Ale było na przykład, jak się nazywa facet, który zabił swoją żonę, żonkil. No i tu mogłaby jakaś obrończyni praw kobiet zadzwonić teraz i powiedzieć: proszę pana, robienie sobie żartów z przemocy wobec kobiet jest bardzo, ale to bardzo niskie. I napisałam już pismo do Stowarzyszenia Obrony Przeciw Przemocom Werbalnom.
2: No i tam coś.
0: Ale z Zenonem była jakaś kosa, bo ostatnie nagranie z nim to chyba, to był chyba wspaniale zapowiadający się Warhammer. Ja nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. Nic nie wiem i nie chcę wiedzieć, nic nie wiem, nie wiem. Warhammer? A co to jest Warhammer? Co to jest? Nie znam. Potrzeba? A który to? Zenon, coś mi świta, no i tam coś było. I Ola, no ale ja nie pamiętam tak. Nie wiem. Nie orientuję się, zarobiony jestem. Nie wiem.
2: No, a jak było, jak graliśmy, to co drugi pisał tutaj,
0: Ale co, o co tu chodzi? To jakieś nudne. Nic nie rozumiem. A co oni robią? Nie wiem, nie wiem. Coś robią, coś jakby grali, ale nie wiem, takie jakieś, no, ciężko się tego słucha. O, a potem jak zabrakło, to tacy słuchacze są właśnie, a jak zabrakło, to gdzie wspaniale zapowiadający się Warhammer i ten Zenek o aksamitnym głosie i jego Luba, bardzo przyjemna osoba, gdzie oni są? Czyżby Krawczyk wszystkich znowu zwyzywał i wygonił i popsuł? No, to wtedy tak, wtedy brakuje. No. Tak to jest. Kto tak pisał? Chyba Etam jadł bułkę z flakami i pisał, że nic z tego nie rozumie. A ja ostatnio zacząłem znowu, bo mam takie okresy, że mi się fajnie słucha Etama, a potem znowu tak gorzej, a dzisiaj mi się rewelacyjnie słuchało, jak z Karoliną był. Bardzo bym chciał właśnie zobaczyć, jak wyjęła pieroga. Tylko ja byłem w Żabce akurat i aż się rozpaliłem do czerwoności, wybiegłem. I się uśmiałem. Najlepiej mi się słucha Etama, jak mu mikrofon nie trzeszczy, to w ogóle jest już rewelacja. No, także fajne miał dzisiaj różne koncepcje, jak wpadnie do banku, to zrobi. Wiecie, też ja wiem, że Etam to jest taka powtarzalność do dosyć spora różnych gagów i tak dalej, ale taką powtarzalność, jak się odpowiednio zrobi, to też to może trybić, nie? I może robić robotę. Tylko trzeba to umiejętnie zrobić. Może na przykład tak, żeby się powtarzało, ale za każdym razem było troszkę inne, na przykład takie wariacje na temat. Etam z córą to w ogóle jest fajna rzecz, zgadzam się z Porfiri. Też właśnie lubię takie zestawienie, jak jest ten ojciec z córą, to w ogóle jest fajnie. Bo oni są różni tacy mocno, nie? Jak ja sobie tak to wyobrażam, jak na takiej mandze, że po prostu, że ten Etam to taki rubaszny tutaj w tych majciochach, tu mu coś z majciochów wyszło coś, a ta córa taka z taką łezką nad głową i tak po prostu w pewnym momencie fik i tylko nóżki widać, nie? Po prostu zażenowania jakiegoś takiego, że tata robi siarę, nie? To takie śmieszne jest, fajne. No. No, profesor Leniuch się pojawił w ogóle na czacie. Nie było waszmościa z nami tutaj długo. Nawet się zastanawiałem, no bo to kolejna taka osoba, no, która może akurat pewnymi względami i słusznie mogłaby się tu czuć obrażona. Wiecie co, to jest właśnie ten problem, że tutaj jest nas tak w sumie niewielu, a ja mam taką zdolność do obrażania, że już chyba 3/4 osób jest obrażonych lub było, lub będzie. I jak wszystkich poobrażam, to co? Etam powinien więcej z Karoliną nagrywać, bo ona się coraz swobodniej zachowuje w radiu i sama może kiedyś będzie nadawać. No może jakby właśnie sama nadawała, to by nie było to. Może niektórzy są stworzeni do jakiegoś teamu, nie? Do zespołu, żeby... I wtedy zyskują bardzo, jak nadają z kimś. Także tak to wygląda. A też tutaj pisze słuchacz, ja bardzo doceniam też Błażeja. Każda jego rozmowa lewym okiem i dyskusje z wódzem to była poezja. No to się zgadzam. I znowu tutaj ten efekt fajnego teamu, że po prostu fajnie się dobrali, nie? I fajny kontrast, no bo wiadomo, że poglądy różne. Jeden komunista, drugi kapitalista i rozmawiają sobie, dyskutują w miłej atmosferze, ale i z takim bez takiego słodzenia, nie? Bez
2: że to nie było mdłe, tylko sobie tam od czasu do czasu coś dorzucili do pieca i jakiś pazur w tym był, więc no też mi się fajnie słuchało ich dwóch. No. Słuchajcie, no etam kręcący się 15 minut po sklepie to jeszcze jest nic w porównaniu do majora Suchodolskiego, który po prostu je zupkę chińską sobie przez 15 minut tylko, nie? I nie mówi nawet nic. I pokazuje wam, jak do tego dzioba se wkłada. I możecie podziwiać, jak on pysznie je. No, a wy się nie dziwcie, że ja jestem rozgoryczony czasami, bo po prostu no, tak obserwuję, że gdzie nie spojrzę, to każdemu jakoś wychodzi, nie? A tutaj, co by się nie robiło, bo to nie jest tak, że zawsze tutaj czegoś brakowało. Były takie czasy, że naprawdę dużo się tu działo, dużo było różnych rzeczy, lepiej przygotowane i tak dalej. Teraz jest taka trochę stagnacja, no na pewno z mojej strony. No ogólnie też, no ludzie się porozchodzili z powodów takich, co mówiłem, między innymi. Ale no okazuje się, że to po prostu nie potrafimy znaleźć sposobu, żeby się wypromować i żeby tutaj dużo ludzi przyszło. A to jest jedyne rozwiązanie. Czy mam Skype'a? Nie mam włączonego. Dobrze, już włączam. Jak ktoś ma ochotę zadzwonić, pogadać, do pierwszej posiedzę, to max, bo naprawdę muszę skończyć pracę. Zabije mnie człowiek, jak nie skończę do rana. Więc czeka mnie jeszcze praca. Widzicie, jak to jest? Ja mam związane ręce, ja muszę zapierdalać, nie? W te upały to ciężko się stoi, ciężko się leży i ciężko się, kurczę, cokolwiek robi, myśli się ciężko, a co dopiero pracować, nie? Więc pracuję po nocach, odsypiam w dzień i weź tu się, człowieku, jeszcze przygotuj do jakiejś audycji. Zrób coś tutaj wyjątkowego i wiecie co, efekt będzie teraz, no bez urazy dla was, ale dla mnie żaden, tak? Wam będzie fajnie sobie posłuchać czegoś lepszego sobie, no fajnie sobie posłucham, a ja to nic nie wpłynie na radio, na donaty, za bardzo też, no tam dostanę o 30 zł więcej. Ja to doceniam, no dzisiaj się strasznie cieszę, dostałem 60 zł i dla mnie to jest dużo kasy. 60 zł. Może to dla kogoś będzie śmieszne, ale dla mnie te 60 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. I też to nawet nie chodzi o te pieniądze, chodzi o ogólnie, o pewną taką stagnację, o pewne wypalenie, o to, że ciężko znaleźć sposób na to, żeby tutaj przybyło ludzi, że się nie chce, że brakuje czasu, że innym zawsze jakoś są bardziej inni docenieni, nie? I lepiej im wszystko się układa. Zrobią jakieś byle, co tam wyjdą, ha, ha, ha, hi, hi, hi, pokażą kawałek dupy, powiedzą wam, że pokażą resztę dupy, jak dacie 2000, wpadnie im 2000, oni powiedzą, a i tak wam dupy nie pokażę, a ludzie, ha, ha, ale on jest fajny, dziękujemy ci, że jesteś, że nam pokazałeś kawałek dupy i nawet, że nie pokazałeś całej, to i tak jesteś niesamowity, człowieku, niesamowity, yo, siema mordo. A ja nagram coś, kurwa, przesiedzę 2 dni, tu będę notatki robił, wejdę na antenę i ludzie napiszą, znowu smędzi, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, he, he, he. No ale tak to jest, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, to stara się tu nas jakoś zaczarować i świruje pawiana, no. No, bo to jest taki nieudacznik, no, siedzi w tej piwnicy, w tych obstranych majtkach śmierdzących, no, i świruje tu przy mikrofonie, no. Czyli, no, dajcie mu gadać, no, da się słuchać w tle, niech se coś szumi, dobra. No i tak będzie, no, i nie chce mi się trochę, no. Nie ukrywam, że mi się nie chce. Krawiec, grafikowanie to nie praca. To jest bardzo ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca, stresująca praca, ciężka i odpowiedzialna. To jest normalna praca. To, że się nie napocę, że mi się jaja nie spocą, to nie znaczy, że mam gorszą pracę niż ty. Rozumiem, że gdzieś tam robisz jakieś, wtryskujesz plastik, jak pisałeś, czy coś, no to jest praca, tak? Wielka, wspaniała, a Te komputery, te całe to, no bo ja wiem, że się niektórym kojarzy, jak se siedzi przy komputerze, to on se YouTube'a ogląda i filmiki. No powiem wam, że ostatnio trochę tak. Siedzę i tak mi się nie chce już nic. Pracować mi się nie chce. Gadać mi się do was nie chce. Nie chcieć mi się nie chce. I jak mi się już przestanie chcieć, nie chcieć, że mi się chce, nie, coś poplątałem. Już w każdym razie tak bardzo mi się nie chce, że w ogóle chyba się położę, ale leżeć też mi się nie chce. To ja wtryskuję plastik, umo mnie za to szanuje, pisze niepowtarzalny orgazm. A niepowtarzalny orgazm się zrzucił na domenę akurat, z tego co wiem. I chciałbym tu zaznaczyć, że wtryskiwanie plastiku to jest bardzo odpowiedzialna praca, która daje wiele pożytku społecznego. Dzięki temu mamy kubki, mamy różne klamerki do tego, do, że majtki są mokre, możemy przypiąć, bez tego by je porwał wiatr. I te wasze gacie by pofrunęły gdzieś, spadły komuś na samochód, samochód by pędził, dziecko by biegło i mnie by tam akurat mogło nie być, żeby uratować. A tak klamerką przypnie, tak więc... To ja podziwiam, ja szanuję, ja doceniam i wy też uszanujcie wtryskiwacza. Ja to na zasiłku jestem, piszę tutaj. Kochani, ja wiem, że wy też jesteście biedni. Ja wiem, że są ciężkie czasy, ale jednak dach radia przecieka, a myślę, że jako wspólnota nocnikowców, braci nocnikowców, no, powinniśmy czuć tu się odpowiedzialni za wspólnotę. To właśnie mówił Pan Jezus. Pan Jezus powiedział dosłownie, wpłacajcie na nocne radio, tak powiedział. Nie było jeszcze wtedy nocnego radia, ale on już właśnie tak czuł i wiedział, może miał przekaz od ducha Borucha. Nie ma drucha, bo rucha. Tak, przepraszam, bo tu coś się, Skype się zrypał. Muszę niestety go zabić. Po angielsku kill. Zakończ proces. Ja się z nikim nie sądzę. Kurde, ile tych Skype'ów. One chyba gdzieś te Skype'y w tle zostają i zabierają tę moc procesora i się komputer spali potem. Mój wierny, dobry, stary komputerek. Mój najlepszy przyjaciel, bo innych nie mam. No cóż, tak nieudacznicy tak mają, narkomani. Tak prawdę pisaliście, że uzależniony od narkotyków alkoholik, wpadający w furię, obrażający ludzi dobrych. Wszystko prawda. Dobra, Skype się tutaj na nowo uruchamia. No, profesor Leniuch już chyba akurat idzie. Nie doczekał się. Sorry, Leniuch, ja się po prostu zagadałem, a Skype mi się tu w tle po prostu uruchamiał i się nie mógł uruchomić, wiesz? Dopiero teraz się uruchomił i się zaktualizował. Ciekawe, co za nowe niespodzianki. Może w końcu dodali taki feature, że można wyłączyć dzwonek, ale to by było... Ja bym wtedy podziwiał Microsoft, że można wyłączyć dzwonek, to na pewno jest ciężkie do zrobienia, programiści muszą latami, taka funkcja wyłącz dzwonek. No faktycznie, dzwonił profesor Leniuch. No sorry, Leniuch. O, a jednak jeszcze nie poszedł sobie Leniuszek. Witaj, Leniuchu, profesorze zacny.
3: Cześć, Krawcze, cześć, słuchacze. Nie, ja nie szedłem nigdzie, żegnałem się tylko z Porfirem, który schodził z czata i miał nadzieję, że się uda mi jeszcze dodzwonić, zanim pójdzie, no to akurat się udało. Także to nie ja opuszczam. Siedzę sobie, słucham, wpadłem tak dzisiaj zobaczyć, co tutaj w zaprzyjaźnionym radyjku słychać, no i patrzę, audycja na żywo.
2: Zaprzyjaźnianie.
3: A co by nie, nie ma co tam. Jak tam pisałem, ja tam się na czacie przedtem, co mówię, że wszystkich obraziłeś i wszyscy się na ciebie gniewają. Ja tam urazy żadnej nie mam do nikogo. Tak sobie wpadłem, słucham. Najpierw w ogóle nie uwierzyłem, co tam gdzieś potrzeba. Biblię czyta, sobie myślę, co tu się dzieje. Chwilę mnie nie było, potrzeba Biblię czyta, później ty wszedłeś, no to sobie myślę, a to już zostanę, posłucham. No i tak słyszę, że cię trochę to życie dojeżdża i to jest niestety taka dziwna sytuacja, że kurczę, czasem ty ramy, jeszcze strasznie mnie denerwują takie sytuacje, jak tam tak Umo ci pisze, że grafikowanie to jest tam dupa nie robota, nie? To ludzie sobie nie zdają sprawy, jak kreatywna praca potrafi męczyć człowieka. Kontakt z klientami, cała reszta, to jest w ogóle dużo cięższa robota niż to przysłowiowe przerzucanie cegieł dość często.
2: No, a ty czym się aktualnie zajmujesz? Cały czas w branży druku 3D coś jeszcze działa w ogóle, czy raczej nie?
3: To jest bardzo ciężki temat, bo trzymamy sobie cały czas nasz druk 3D, coś tam, jakieś drobne stronki, jakieś projekty, ale też reaktywowaliśmy jedną starszą działalność, także powolutku, a ogólnie to sobie tam swoje jakieś rzeczy nagrywam, coś tam. No ale to nie o mnie, ja do ciebie zadzwoniłem.
2: To powiedz tylko, czy rozwijasz się jakoś? Założę się, że jak się tutaj odłączyłeś od nocnego, to zaraz sukces i miliony słuchaczy, tak to zawsze jest jakoś.
3: Nie, to nie jest tak. Ogólnie w zasadzie przez pierwszy kwartał, może nawet więcej, bo przez cztery pierwsze miesiące, to nie jest tak, że ja się od was odłączyłem, bo tam ja sobie ogólnie słucham różnych podcastów i po prostu nie siedziałem na czacie, czy coś tam się nie udzielam, ale przez pierwsze 3-4 miesiące to byłem ogólnie zajęty organizowaniem ślubu naszego, także wiesz, nie miałem czasu na radia i inne rzeczy, po prostu i latałem po Polsce i później organizowaliśmy sobie tutaj ślub, wzięliśmy ślub z Madziuszką, jeszcze załatwiamy jakieś tam formalności, to teraz mieliśmy mały wypad do Niemiec, wróciliśmy i tak sobie siedzę i mam małe wakacje, to chodzę po jakichś starych zakamarkach internetu.
2: Po ciemnych zakamarkach i po spelunach radiowych. No to, ale to gratuluję, jesteś w końcu mężem, zbrojny mąż tutaj. I co, zmieniło się coś w twoim życiu po ślubie? Czujesz się jakoś inaczej, jakoś wpłynęło to, czy jest jak było, tylko formalnie?
3: Powiem ci tak, nie chcę reklamować tu swoich audycji, ale nagrałem o tym jeden odcinek.
2: Mi to nie przeszkadza zupełnie.
3: Każdy, kto chce, to znajdzie, wiedzą ludzie gdzie. Słuchaj, tak, bardzo dużo to zmienia. Powiem, że właśnie w audycji powiedziałem, że to jest jakoś tak niesamowite, że ja to stwierdziłem, że w sumie to z Madziuszką o tym rozmawialiśmy przez pierwszych parę dni, chyba przez pierwsze nawet dwa tygodnie. Ciągle nam jakoś nie mogło takie to ciśnienie zejść, że w sumie to, wiesz, chata jest ta sama, te same codzienne jakieś problemy, rozterki, jakieś sprawy, ten sam kod, te same zakupy. Wszystko jest to samo, ale w głowie jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej traktuje się, patrzy się na tą drugą osobę. Zupełnie inaczej w głowie te uczucia pracują. To jest, nie wiem, powiem ci, że gdyby mi ktoś powiedział, że coś takiego jest, no to bym pewnie wyśmiał, no bo co tam się może zmienić, ale jak sam to przeżyłem, sami to przeżyliśmy, powiem ci, zupełnie inaczej się żyje z żoną, a inaczej się żyje z dziewczyną, czy nawet narzeczoną. To jest takie wejście na trochę inny level i powiem, polecam, jak ktoś planuje.
2: A przypomnij, ty jesteś osobą wierzącą może?
3: Ja jestem osobą bardzo wątpiącą.
2: Aha. Nie, no bo wiesz, chciałem ci przypomnieć, że gdybyś był, że jakbyś się kiedyś chciał rozwieść, to rozwód jest przez Kościół uważany za grzech ciężki.
3: No, ja wiesz,
2: I z tego nie za bardzo się jest jak się wyspowiadać, no bo czy coś, a z grzechem ciężkim idziesz do piekła, czyli Czyli po prostu rozwód równa się piekło. Według
3: nie, postawy. Wiesz, raz, że tak czasem słucham, jak tam parę osób nam powiedziało i to, żeby było śmieszne, często ludzie z jakimś stażem typu pół roku, rok, a zobaczysz, jak ty tam będziesz, o teraz taki zachwycony, a pożyjecie ze sobą rok po ślubie, to zobaczycie, ja mówię, ludzie, przecież my z Madzią to od 10 lat się znamy, od 9 mieszkamy razem, od, nie wiem, 5 byliśmy narzeczeństwem, to nie jest tak, że ja ją, wiesz, poznałem wczoraj na zakupach, prawda? Także ten... nie wiem, naprawdę, to jest... Jak ktoś chce posłuchać, to odsyłam tam do audycji w bezmontażu, bez cenzury, ale nie będę tutaj tam wklejał żadnych linków. Nie, jest fajnie. Powiem ci, że ogólnie jest jakieś też takie spore przewartościowanie rzeczy, wiesz, to, tak naprawdę to ta osoba, z którą byłeś tak po prostu w takim narzeczeństwie, ona tak naprawdę z nią zaczynasz tworzyć. Nie zaczynasz, w momencie, kiedy to wszystko następuje, z nią tworzysz rodzinę i w tym momencie jesteście też dla siebie najważniejsi, już nie ma, wiesz, rodzice czy coś tam, tylko jest ta osoba i to jest zupełnie inne patrzenie na to wszystko i daje też taką motywację, żeby się bardziej starać w związku, także naprawdę jest super.
2: Jest super.
3: Ja jestem bardzo... bardzo szczęśliwy. W ogóle nie, ciekawy ten cały proces ogarniania rzeczy przed ślubem, no bo my braliśmy ślub w Irlandii. Także też, że tak powiem, nie w Polsce, więc trzeba było troszkę więcej pokombinować. Po czym się okazało, że trzeba było polecieć do Polski, pozałatwiać dokumenty, wrócić tutaj i tak na dobrą sprawę te dokumenty to były tak do takiego tylko wglądu, że jakbym wiedział, to bym po prostu, nie wiem, na drukarce sobie wydrukował kilka rzeczy, no ale śmiesznie ogólnie. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne przeżycie. Ten, kto brał ślub w ogóle z kobietą czy z mężczyzną, na pewno wie, o czym mówię. Tego się nie da tak opisać łatwo.
2: A czy taki irlandzki ślub, to tam była irlandzka muzyka może, irlandzkie tańce, czy disco polo na przykład?
3: Nie, my mieliśmy zorganizowaną, jakby to powiedzieć, Madzia jak chodzi sobie tam do kościoła w niedzielę, to przy polskiej takiej społeczności, jak to się nazywa, duszpasterstwie, jest taka schola, która tam te wszystkie msze po prostu ludzie, no i to za darmo robią, po prostu, wiesz, grają tam, śpiewają te piosenki. No i tam była taka kobieta, która ogarniała na gitarze różne melodie i ona też śpiewała. No i z tą panią zagadaliśmy, czy by ona tam nie... Znaczy, czy by się zgodziła, żeby nam tam w czasie ślubu zagrać coś. No i ona mówi, a to spoko, coś tam ogarniemy. My przychodzimy w ogóle w ten dzień, 27 kwietnia do kościoła, w ogóle wszystko. A tu cała orkiestra, cała ta schola w ogóle, człowiek, co tam się działo. Przyszło naprawdę chyba z 10, nie wiem, albo kilkanaście osób, totalnie za free, specjalnie na naszym ślubie grać tam, wiesz, śpiewać w ogóle. Cudnie było. Także...
2: A co, o Jezusie śpiewali, czy o czym?
3: Różne tam pieśni religijne, no nie był to koncert Metalliki, na pewno.
2: Jezu, ufam tobie, na na na na. Ja to nie lubię takich piosenek, jakoś mnie denerwuje.
3: Wiesz co,
2: a po co ci w ogóle ślub kościelny? Jak mówisz, że jesteś wątpiący, czemu nie zrobisz sobie tylko cywilnego, jak odważny ateista, wątpiący mocno?
3: Bo czuję, że powinno być tak, jak jest.
2: Czujesz, widzisz, zaprogramowały cię.
3: Nie, nikt mnie nie programował, ja mam swój rozum, swoją głowę.
2: A to czujesz? A rozum co mówi?
3: A rozum mówi, że trzeba jakby patrzeć w dwie strony. Nie można się zamykać tylko na jedno, że a tutaj tylko się zafiksować w jednym temacie i nie. Albo że wiesz, w drugim temacie tak. Nie, trzeba badać, trzeba szukać w obie strony. Jestem w takim etapie poszukiwania i tu sobie szukam, i tu sobie szukam. Tu sobie szukam jakiś za, tu sobie szukam jakiś przeciw i tak sobie porównuję, i tak sobie grzebię. A gdzie się dogrzebię, to nie wiem. Życie jeszcze, mam nadzieję, chwilę potrwa, to w którą stronę pójdę, prawda?
2: No i przetłumaczę wam to na ludzki język, po prostu żona chciała, no.
3: Nie, czemu? Nie, to nie jest tak, że żona chciała. Wiesz, ja nie mam jakiejś tam, jak to się mówi, hetery, która o, nie będzie ślubu kościelnego czy coś tam, to ten. Nie, my sobie zrobiliśmy to po swojemu, każdy na swoich zasadach, na swoich warunkach i naprawdę myślę, że tak jest dobrze. Sam, gdybym sobie nie postawił pewnych warunków w głowie i nie przemyślał wielu rzeczy, zrobiłbym to zupełnie inaczej, ale myślę, że trzeba postępować zgodnie ze swoją i sercem, i rozumem, i nie być, że tak powiem, zacieczewionym w żadną ze stron. Jeżeli czujesz, że coś powinieneś w ten sposób zrobić, to tak to zrób i tyle.
2: A nauki przedkościelne były, gdzie ksiądz tam
3: informował?
2: O,
3: fantastyczne.
2: Jak wlejesz nasienie w niewiastę?
3: Powiem ci, że fantastyczne, ale wiesz co, ja to chyba bym wolał z tobą o tym porozmawiać na filmie, bo znaczy ja o tym mówiłem też u siebie w audycji, bez montażu, bez cenzury, ale wiesz, tu jest troszkę, wiesz, taki umo, czy tam ktoś się zaraz zaczną szydzić, a to po co dawać ludziom pożywkę? Ale powiem ci, że fantastyczne były, okazuje się, że już teraz, w cywilizowanych czasach, jest tak zrobione, że w Irlandii, nie wiem jak w Polsce, w Irlandii, nauki takie przedmałżeńskie ogarniają firmy. Są powołane takie firmy, które firma, u której my, że tak powiem, wykupiliśmy tą usługę, nazywa się Accord Data Jej i my sobie wzięliśmy, właśnie wykupiliśmy u nich usługę i jak to wygląda? Wygląda to zupełnie inaczej niż były jeszcze lata temu, bo około 8-9 lat wstecz, były organizowane przez polskiego księdza, którego już tu dawno nie ma, nauki takie przedmałżeńskie i na tych naukach to co tam się działo, To naprawdę to były. To jest mniej więcej właśnie poziom, o którym mówisz, jakieś rozmowy o tym, że ósme dziecko w wieku 32 lat jest planowane i że wszystko jest B. A teraz powiem tak. Sytuacja. Ja właśnie też tak szedłem i sobie myślę, kurwa. Pójdę na jakieś nauki, gdzie mi będą jakieś farmazony opowiadać, prawda? No i powiem ci, jak ja się zaskoczyłem. Okazuje się, że wchodzimy na salę, to było na dwa dni. Ty w ogóle masz czas, żebym o tym nawijał?
2: Pewnie.
3: A, spoko. Poszliśmy do hotelu akurat, bo to było u nas w hotelu tutaj w mieście organizowane. I co? I wchodzimy. A się okazuje, że wiesz, było chyba coś koło 40 krzesełek dla 20 par, 18, 19, 20, ja jakoś tak mniej więcej wyliczyłem, że tyle par było i była taka jakby sala konferencyjna wynajęta i dwie takie panie 60+. Myślę, że one miały 60+, 55, 60+. Człowieku, jak one opowiadały zarąbiście pewne kwestie, wiesz, o szacunku w związku, o wsparciu, o budowaniu relacji i taki fajny, został taki fajny przekaz tam był, bo dostaliśmy, wiesz, za ten kurs się też sporo płaci, bo to jest taki dwudniowy kurs, on chyba kosztuje ze 180 euro. No ale wiadomo, no hotel jakoś trzeba wynająć i te kobiety muszą coś zarobić i firma. Każda z par dostała, w sumie każda osoba w parze dostała podręcznik taki, w którym było ładnie napisane na samym przodzie, że małżeństwo to jest droga, a nie cel. I powiem ci, że było bardzo dużo fajnych ćwiczeń, takich ćwiczeń w grupowych, bardzo dużo one mówiły o swoim życiu, jak... Bo to też są kobiety, które tam żyją w związkach małżeńskich, a i mają na przykład dzieci i o procesie tam wychowywania i w ogóle. Ale nie było czegoś takiego, że wiecie, tam macie kalendarzyk i na kalendarzyk, nic z tych rzeczy. Po prostu była rozmowa i o antykoncepcji, o tym, żeby się szanować, zawsze starać się wspierać, patrzeć, czy partner tam, czy jest wszystko z partnerem okej, czy nie trzeba mu czymś pomóc, albo po prostu przyjść, przytulić.
2: Bez tego to nie wiedziałbyś, że trzeba szanować żonę i,
3: nie,
2: przy, i przytulić.
3: Nie, nie chodzi
2: a,
3: o...
2: A co mówili o antykoncepcji na przykład? O,
3: że jest.
2: Odradzali?
3: Nie, że jest. Mówili, że jest antykoncepcja. Oczywiście, no wiesz, jak to przy takich kursach, które szczerze rzecz ujmując, to nie wiem, czy oni nie są w jakiś sposób powiązani z jakimś może kościołem katolickim w Irlandii czy coś. Nie, nie było czegoś takiego, że tam odradzali antykoncepcji czy coś. Po prostu mówili, że istnieje. Nie, nie udawali, że tematu nie ma i nie było powoływań się na jakieś kalendarzyki. W sumie jedyną rzeczą taką, którą kojarzę z tematów takich w cudzysłowie około kalendarzykowych, to była kwestia tego, że jajeczko kobiece żyje tam kilkanaście godzin i że to jest taki czas, kiedy dobrze jest trafić, jeśli się planuje potomka. No i tyle w zasadzie. Nie było jakiś, nie było tak, że przyszedł ksiądz i zaczął tam opowiadać o tym, jak, bo widzę, że tutaj już umo się cały telepieczny ksiądz nauczał. Nie, nie, to nie był ksiądz.

0: sobie kwestie ślubne, to, to nic z tych rzeczy.
1: Inni dają więcej, co prawda, synu, ale...
0: A i tu ci powiem, że jak właśnie zaczęliśmy ogarniać kwestie ślubne, nie mogę, bo mnie
1: o śluzie mówili?
0: O śluzie coś mówili.
1: Ulubiony temat, śluz właśnie. Ksiądz przyszedł i gadał o śluzach.
0: Ja przepraszam, muszę wyłączyć czat, bo się rozkojarzam.
1: Śluzę trzeba zamknąć, słuchajcie, żeby się nie wylało, to się zamyka śluzę.
0: Tak. Ogólnie wiesz, okazuje się, że na dzień dobry, jak chcesz wziąć ślub, to pierwsze miejsce, gdzie należy uderzyć, to jest HSZ. Jeżeli mieszkałeś w Irlandii, to może ci być trochę znane. Tam też się ogarnia sprawy.
1: HSZ-ra?
0: Nie, HSE po angielsku. Na pewno kojarzysz, bo tam się dużo spraw medycznych i nie tylko załatwiało. No i tam ogólnie trafiliśmy na informację mniej więcej, jak zacząć przygotowania. Umówiliśmy się tam z kobietą właśnie z tego w recepcji, żeby, znaczy nie recepcji, tylko właśnie w takim, w cudzysłowie jest właśnie przy agency zorganizowane coś na podobieństwo Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. No i tam sobie dowiedzieliśmy się wszystkiego, co będzie potrzebne. No i też na stronie właśnie tego urzędu dowiedzieliśmy się, że musimy mieć takiego księdza, który może udzielić ślubu, bo to ja nie wiedziałem. Myślałem, że każdy ksiądz może udzielić ślubu.
1: Ja też tak myślałem.
0: A nie. No i się okazało, że okazało się, że taki ksiądz się trafił i że jest jeszcze w naszym mieście i że jest to jeszcze Polak, także w ogóle...
1: Kurczę, to ale jaja, czyli to nie każdy ksiądz może być egzorcystą, nie każdy może ślubów udzielać, czyli oni mają takie specjalizacje jak w grach RPG trochę. Ksiądz udzielający ślubu, ksiądz egzorcysta, ksiądz motocyklista, ksiądz jakiś tam jeżdżący na tego, na jakieś na pielgrzymki, takie specjalności mają specjalne.
0: Znaczy, na pielgrzymki to chyba każdy ksiądz chodzi, tak mi się wydaje, bo to akurat chyba nie wymaga jakichś większych tam skillów. W każdym razie ksiądz musi koncesję wykupić, Rafał pisze. Nie, jest...
1: Oni tak skaczą sobie ten level, gdzieś tam przeżywają przygodę na pielgrzymce i nagle... Egzorcysta, pierwszy level.
0: No i ty tak sobie siedzi wieczorem i tak przegląda jakieś jak pakiety HBO czy czegoś, nie? I udzielanie ślubów 11,99 na miesiąc kupuje, nie? Nie mogę, ci ludzie mnie rozbrajają. Niepowtarzalny orgazmie, no to twojego pytania to się nawet nie będę odnosił.
1: Kurde, ale w rezultacie, słuchajcie, jak taki leniuch to wszystko tak miło wspomina, no to ja jako nawet antyklerykał zapiekły, darzący ślepą nienawiścią po prostu tych typów, to gdzie ja tam będę mu coś odradzał, albo sobie nawet kpił. Jak on to lubi, jak mu z tym przyjemnie, jak on się cieszy, patrzcie jak on się cieszy. Jak on podskakuje, buzia mu się raduje. On dla niego to przygoda była fajna. Tam sypanie kwiatków, to o śluzach trochę tutaj...
0: Nie było nic o śluzach. O śluzach to tylko umo na czacie. Wiesz co, kiedyś Kuba ze Stanów powiedział coś właśnie na sens tego, że rodzina, że najważniejsze. W ogóle powiem ci, że nie rozumiałem dokładnie, o czym mówi. Zrozumiałem to szczerze naprawdę następnego dnia po ślubie, jak wszystko w głowie mi się przeformatowało. To jest tak, jakby ci się wszystkie puzzle ułożyły w głowie, które były gdzieś porozrzucane, bo to jest taki proces, który gdzieś tam odwlekasz, robi się taki trochę bajzel w głowie i w momencie, kiedy do tego dochodzi, jest tak, jakby ci się wszystko w głowie poukładało. Nie umiem opisać tego do żadnych tam psychodelików, które można byłoby zarzucić, żeby porównać taki format dysku, ale naprawdę spoko.
1: Idź do katabasa, to lepsze od kwasa. Ale no to fajnie nawet. Wiesz, kiedyś słuchałem w Radio Maryja, są takie tam audycje dla małżonków, które przypuszczam trochę właśnie trącą takim klimatem, co na

0: jakichś naukach przedmałżeńskich i nawet trochę to miało sens, co tam gadali ci zaproszeni goście, coś tam specjaliści, kościelni, ksiądz, no bo jakby nie było, no to jest dobra rada, że kobietę trzeba na początku tam rozpieścić, powinien mąż, niewiastę rozpieścić, no to jest, wiesz, dla kogoś, kto się w ogóle tak nie orientuje, na przykład, ja nie mówię tu o tobie, broń Boże, ale jakiś pan z dzisiaj przyjdzie, to jak on się dowie, że jest coś takiego gra wstępna, a nie, że się rzucasz na babę od razu i dwie minuty i do widzenia, to wiesz, dla niego taka wiedza od księdza, że trzeba kobietę stopniowo tam rozpieścić, no to dla niego to jest cenna wiedza, nie?
1: Wiesz co, tu zupełnie nie chodziło o to, żeby kobietę przytulić, bo chce się seks uprawiać. Nie, tu chodziło o to, ogólnie wiesz, tu nie chodziło o kobietę, ale też i o faceta, że wiesz, żeby patrzeć na tą drugą osobę w ten sposób, żeby też się nią zaopiekować i to może ci się wydawać takie, że o, to jest taka wiedza powszechna. No powiem ci, stary, nie jest tak, bo jak ja czasem tak, wiesz, rozmawiam tutaj ze swoimi, w cudzysłowie też, znajomymi tu w Irlandii, Polakami, Irlandczykami, ludzie tak, wiesz, traktują trochę takie, że tak powiem, przytulaski czy coś, to takie, to dla dzieci jest, my to już jesteśmy dorośli, my się nie potrzebujemy przytulać, bo my to ze sobą tam oglądamy film na kanapie. No, wydaje mi się, że jednak taka bliskość jest dobrym spoiwem dla związku.
0: No, w sumie tak. Ja też jestem nie za dobry w te klocki. Jak gdzieś pójdę z dziewczyną, to zostawię ją samą gdzieś na mnie. I nie przytulę, bo to ja nie lubię, jak mnie ktoś dotyka. Ja to nie lubię, jak mnie ktoś dotyka. Co, a telewizora nie może się włączyć?
1: Ja pójdę gdzieś z kobietą, to ją zostawię, bo sobie zapomnę.
0: Tak więc może mi by się przydały takie lekcje od księdza, na przykład. Masz tu pozdrowienia od Kubusia.
1: Cześć Kubuś, wzajemnie pozdrawiam. Także fajnie się udało. A żeby było śmieszniej, to dzisiaj jest nasz drugi miesiąc, jak wzięliśmy ślub, także akurat się tak fajnie złożyło. 27.06.2019, tak równo dwa miesiące.
0: Okrągła rocznica, dwumiesięcznica.
1: Żeby było śmieszniej, to tak. Dokładnie,
0: no to,
1: tak.
0: To tym bardziej gratulujemy i pozdrawiamy też Madzie z okazji, jak to był kiedyś taki program, koncert życzeń jeszcze za PRL-u, to ja powiem z okazji bursztynowych godów dla profesora Leniucha i Madzi teraz właśnie zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. I tam pamiętajcie o ogrodach.
1: Oj ty szyderco.
0: Koncert życzeń w nocnym radiu.
1: Oj ty szyderco jeden. To się znajdę.
0: I to był program zajebisty, bo puszczali te same piosenki. W każdym wydaniu mieli tam cztery i puszczali je w kółko. I cały czas ten sam tekst. Z okazji platynowych godów, z okazji bursztynowych godów dla pana Zdzisława z Chrubieszowa i pani Janiny zaśpiewa teraz znowu Krzysztof Krawczyk.
1: A powiedz mi w zasadzie, to z tymi bursztynowymi godami w ogóle, to chyba jest coś takiego, że tam na 25-lecie małżeństwa, chyba 50-lecie małżeństwa, jak to tam idzie?
0: No jakoś tam tak to jest takie. Też dokładnie, nie wiem właśnie. No ale jakoś faktycznie są takie okresy, że tam po roku, po 5, po 10, po 20. No i są to jakieś srebrne, złote, bursztynowe, platynowe.
1: Powiem szczerze, że...
0: Drewniane.
1: Jeżeli ktoś by krytykował, że a po co takie rzeczy robić, to jest całkiem fajna rzecz. My sobie na przykład z Madziuszkiem tak ustaliliśmy prywatnie, że będziemy sobie, a co? Co miesiąc będziemy sobie obchodzić tak co miesiąc nasze małe urodzinki, naszej rodzinki i gdzieś się będziemy wybierać do restauracji na jakiś fajny, wykwintny obiadek. O, można.
0: Jak słodziasznie.
1: A popatrz.
0: No, tu patrzę, pamiętajcie o ogrodach. I to śpiewał Pietrzak, Kofta, Grechuta. Wszyscy tą piosenkę chyba śpiewali. Wszyscy mają. Pietrzak ostatnio się zdenerwował, bo go nie chcą zaprosić do jakiegoś miasta i stwierdził, że to skończyła się wolność w Polsce, że się wspaniałego mnie, tu Pietrzaka, pana Janka, nie zaprasza. Zły jest. To tak tutaj, by the way. No tak więc widzicie, ludzie, ile szczęścia potrafi dać człowiekowi ślub. To nie tylko tak, że kaganiec ta smycz, że na smyczy, to on się cieszy, ten leniuszek nasz, i jest szczęśliwy, a to najważniejsze.
1: A oczywiście, każdemu z was życzę. Słuchajcie, ja powolutku się będę z wami żegnał. Zostawię tutaj krawculka, może zadzwoni ktoś jeszcze pogadać, a jak coś, to tam się jakoś gdzieś zgadamy, zobaczymy.
0: No fajowo się gadało, cieszę się, że zadzwoniłeś, fajnie było.
1: Polecam się na przyszłość.
0: No to cześć.
1: Także trzymajcie się, pozdrawiam, hejka.
0: Pa, pa. I Wodecki śpiewał zawsze w tym koncercie życzeń.
2: Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież
0: trudno być radiowcem.
2: Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście.
0: Pamiętajcie o donatach, czy tak trudno być sponsorem?
2: Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu.
0: Danusia pisze, że Kofta napisał tekst.
2: Ogroda, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście.
0: Pamiętajcie o krawculku, przecież radia słuchacie. I jak macie na chacie jakieś niepotrzebne gacie, to wyślijcie mu paczuszkę, niech ma chłopak nowe gacie.
2: Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

0: żarte boki, nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
1: Ciekawe, czy są jakieś jeszcze nagrania. A tu hity z koncertu życzeń. Hity z koncertu życzeń. A samego koncertu życzeń chyba nie ma. Ale widzę, że koncert życzeń w telewizji Trwam chyba nadal egzystuje. Został tam przeniesiony, wskrzeszony. No to tak pasuje klimatem trochę, bo ogólnie Trwam to jest taka telewizja, która mocno się kojarzy z tą telewizją jeszcze PRL-owską. No taki, wiecie, klimat oficjalny, grzeczny, taki boży, te dekoracje takie a la wczesny Gierek trochę. To wszystko taka właśnie takie paździochy trochę, nie? No ale kilkadziesiąt milionów na Rydzyka idzie, nie? Rocznie. Czy tam kilkaset, to już nikt nie sprawdza, to ile tam. A niech ma w sumie to. Ja mogę mieć od was 60 zł, dzisiaj dostałem, bardzo się cieszę, a Rydzyk się cieszy, jak dostanie 200 baniek na przykład, się cieszy. A jak dostanie tylko 100, to taki smutny jest i zakłada partię i grozi, że wygryzie PiS i wtedy dostaje kolejne 100 baniek i nie zakłada partii. Trzeba mieć... Tuta, o, tu teatr wyobraźni, pokazuje, trzeba mieć tuta, o, na głowę pokazuje, o, tuta, albo trzeba mieć tuta, tu trochę niżej pokazuje, tym, którzy mają chrapkę na 500+, to możecie się domyślić, gdzie pokazuje, o, trzeba mieć tuta, o, aż się chyba skuszę na te hity z koncertu życzeń.

Jeden koc. Dobra, to może nie będziemy tutaj smędzić. Ale była taka inna piosenka fajna. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To mi się podobało nawet. W domach z betonu. Z takich PRL-owskich piosenek.

Właśnie, jak myślicie, czy Casanova nadal u nas tu nie gości? Tylko taka betonowa miłość? Prokreacyjna? 2 minuty i koniec?

Stosunek małżeński, jak to pięknie brzmi w ogóle, nie? Czy odbyłeś ze swoją kobietą stosunek małżeński już? Nie, wstrzymujemy się. Pragniemy poczekać z tym na odpowiedni moment. Na odpowiedni moment. Więc nie odbyliśmy jeszcze stosunku. To dobrze, synu, to dobrze.

0: Otwieranie paczek na wizji. Aspreol pisze, że co? Tylko nie wysyłajcie mi takich paczek jak do Kononowicza, że tam ostatnio ktoś wysyła mu cały czas takie paczki w stylu pół obudowy od odkurzacza, doniczka stara, pół taśmy klejącej, jeszcze można coś skleić, tubka kleju do połowy pusta, pęknięty lekko, ale jeszcze dobry dzbanek na kwiaty. I tak naładują całą mu tą pakę i wysyłają, i takie mu psikusy robią.
1: Domach z betonu nie ma wolnej miłości. Stąd są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne.

Do Szwajcarii? A to ja się boję, bo będę musiał jak szwajcarski zegarek tam chodzić, a ja mam z tym problemy, właśnie się spóźniam, nie mogę, a tam w Szwajcarii to wszyscy jak szwajcarskie zegarki chyba muszą chodzić, to ja się boję. Tak więc widzicie, jak to jest w domach z betonu. Dom z betonu, meble z paździochów, klepka stara, boazeria, głowa dzika na ścianie. No, tak to wygląda. I dziurawe skarpety. No. To właśnie tu pisze, że niepowtarzalny orgazm. I trzeba mieć dziurawe skarpety jak ser szwajcarski. No, to ciekawe. Będziesz chodził na ryby z mężem. Właśnie ja nie wiem, czy mój ojciec bardzo był zapalonym wędkarzem, maniak, fanatyk wędkarstwa, całe mieszkanie wędkami zajebane, gada o rybach i książki z rybami pokazuje i właśnie nowy spławik i tu błyszczyk, spławik i żyłka nowa. I, no, to taki fanatyk wędkarstwa, można by napisać pastę. A ja, tak mi szkoda tych ryb, bo chcielibyście, żeby was ktoś tak zawarę sromową, kurczę, jakimś hakiem, to nie byłoby wam przyjemnie, nie? Więc szkoda mi tych rybek trochę. Wiem, że to taki mięczak, no bo facet to powinien mordować te zwierzęta, oskurować na ścianę i... A mi tak szkoda. Gdyby ryby potrafiły krzyczeć, to wiecie, co by było? To by się darły po prostu i wtedy byście już tak chętnie nie zabijali tych ryb. Wyobraźcie sobie, że wyciągacie taką rybę za tą warę, tym haczykiem przebita, a ona... A ona mówi na przykład, puść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. Tak ciężko z haczykiem... mówić. Ciekawe, jak ta rybka, co ją złowił rybak, ta złota rybka, jak ona mówiła, jak miała przebitą warę. A rybak, co? Nic nie rozumiem. No, jakie byście sobie zażyczyli? Trzy życzenia. Ja bym sobie zażyczył, żeby nie było tak gorąco, ale żeby też nie było za zimno, a rybka, o, to już dwa, no szybko poszło. A trzecie to takie, żeby się wszyscy ode mnie prawda, tutaj. No i to bym zmarnował pewnie, głupio bym coś powiedział, no. Tak to jest. To się trzeba zastanowić. Nie, ja bym tą rybkę trzymał sobie w akwarium i się długo zastanawiał. Pierw jedno życzenie, potem po dwóch latach następne, a ta rybka taka wkurwiona już by musiałaby czekać.

czasami żałuję, że się nie urodziłem na Dzikim Zachodzie. Ja to bym był dobrym takim jakimś szeryfem albo rabusiem w kapeluszu z koltami, bym sobie łaził. To by było życie. Nie tu pierdolić jakieś smraklokiem.

Ale ponoć na Dzikim Zachodzie wcale tak nie było, że ciągle jakieś strzelaniny, pościgi, że takie życie jak na westernach. Tak spokojnie ludzie sobie żyli, bo wiedzieli też, że są od siebie mocno zależni. No tutaj się potwierdzają jakieś tam teorie wolnościowców być może, nie? Że w sytuacji, kiedy są sprzyjające warunki i ludzie po prostu muszą ze sobą współpracować i polegać na sobie, to nie musi być żadnego państwa, żadnych instytucji zapomogowych, nic, tylko po prostu ludzie sobie żyją, pomagają, są wobec siebie całkiem fair i się to kręci.

0: He was after Texas Red. After Texas Red.
1: Jak ktoś chce zadzwonić, to ostatnie minuty. Zapraszam. Nocne radio Skype.

0: Kurczę, Rosjanin przeleżał z przetrąconym karkiem w spiżarni niedźwiedzia. Niedźwiedź go dorwał i sobie zabrał na później, jak to się mówi. I on taki biedny, sparaliżowany, leżał, nie mógł się ruszyć i czekał na śmierć. To straszna historia. Popatrzcie, jakie ludzie straszne historie przeżywają, nie? My się tu martwimy, że o, tu czegoś brakuje, jest jakieś kłopoty. To dopiero jest przerąbane. Zostać kolacją niedźwiedzia. I pił swój własny mocz, też tu czytam. Przetrącony kręgosłup, no i czekanie na śmierć. I miesiąc tak leżał. Wyobrażacie sobie? Miesiąc. I jak go znaleźli, to przypominał zmumifikowane zwłoki, bo był odwodniony, taki w ogóle, widać tutaj taki jakiś coś ze skórą już nie tak. No, nieźle. Hardcore, można by na podstawie tego niezły horror zrobić. Horror pod tytułem Niedźwiedź. Big iron on his heel. Umo się pyta, jak dzwonić. Wiesz co, Umo, już się tu zmęczył komputerek. Tutaj właśnie to na pewno... Właśnie tu patrzę, o, się zepsuło, nie można dzwonić. O, jaka szkoda, tu nie działa, widzę. Tu Skype napisał przerwa techniczna, o, i nie można. No niestety, niestety. A tak bardzo chciałem, żebyś zadzwonił. Takie masz zawsze fajne komentarze tutaj. Fajne takie, aż się miło robi. Tak. Miód na moje uszy po prostu. No i tak bardzo chciałem z tobą pokonwersować na poziomie. A widzisz, tu się nie da, się zepsuło tutaj. No i nie działa. O, i myszka mi nie działa, i się tu komputer zawiesił, i wszystko, no widzisz, się zmęczył komputerek, no. Dobra, chyba będę się zmywał, bo jeszcze faktycznie zadzwoni. Tak, no, dziękuję, że byliście, fajnie było, prawda? Prawda, no, i tego, tu tego, no. Jak to mawia Jan Łoś. Tu tego. No, spróbuję coś tam. Co on tu pisze, ten człowiek? A coś jak zwykle od rzeczy. A nie, to. Podaj numer telefonu i buta. Nie, można dzwonić spokojnie, jak ktoś jeszcze chce. To jeszcze z 10 minut tu pobędę. Ale to wiecie, jak to mawiają, nic na siłę, nie? Nic na siłę. Także... Co tu jeszcze ciekawego? O, tu sąd się nie zlitował nad sprawcami samosądu. I aż na 25 lat skazał sprawców. No, gdyby to był poseł, gdyby to był polityk, to dostałby pół roku w zawiasach. Naprawdę, u nas jest państwo, ja uważam, że państwo jest, że sądy są bardzo stronnicze. A to zawsze tak było. My po prostu powróciliśmy do starożytności gdzieś, nie? Gdzie tam, jak muzułmanie się ze sobą lali, kiedyś tam, jak ten Mahomet tam reformował religię, to już, co sobie dzisiaj właśnie czytałem, jak to było. Jak byłeś bogatym kupcem, jak byłeś członkiem jakiegoś wpływowego klanu, to ci przyszli i pogrozili, nie? I prosili cię, albo ci w ogóle mówili, że ci zapłacą, jak zmienisz zdanie, coś tam, a jak byłeś jakimś prostym, nic nieznaczącym człowiekiem, to cię przywiązywali na pustyni, żeby cię słońce zjarało i żebyś zdechł, i jeszcze ci kijami obili. Zawsze tak było, jest i pewnie będzie, że to, jaka spotka cię za coś kara, zależy od tego, jak jesteś wpływowy, ile masz hajsu i tak z grubsza tyle, nie? Tak jak mówiłem, planuję zrobić na pewno jakąś audycję spiskową. Kusi mnie temat gwiazd Illuminati. No tam coś naprawdę jest coś nie halo z tym. Ostatnio się przyglądałem, jest taka teoria spiskowa, że Madonna to jest facet tak naprawdę. To znaczy, że urodziła się jako mężczyzna, ale zmieniono jej już za młodu płeć, obcięto fujarkę, wymodelowano waginę i zrobiono cycki. No i to by było takie dosyć mroczne, popatrzcie, no bo niby nic takiego, tak? I potrzeba by powiedział, o, jest taka moda u gwiazd, że posługują się tą symboliką ezoteryczną, magiczną, prawda? Nie widzę w tym krawiec nic niezwykłego, naprawdę, przesadzasz, krawiec. A dla mnie to jest coś mrocznego, że jest sobie facet przerobiony na kobietę z cyckami, imię ma po Matce Boskiej, Madonna, posługuje się jakimiś, ta parodia Madonny, bo to właśnie na tym satanizm trochę polega, że parodię się robi, jakichś wartości chrześcijańskich, że się to odwraca po prostu, nie? Że się robi na opak coś. No to mamy tu na opak, z faceta kobieta, dorobimy mu cycki, nazwiemy go tak jak Matka Boska i to dziwadło, niech się posługuje symboliką, zakrywa sobie jedno oko, daje znak, i tutaj befemoty w tle i wrota piekieł w tle. Ona tak cały czas, tu jakieś wrota piekieł, tu jakieś dziwne makijaże, tu jakieś szatańskie pierścienie z symbolami magicznymi, tu jakaś kabała, jakaś nitka kabalistyczna. No jest to jakieś mroczne takie, nie? No niektórzy twierdzą, że ona ostrzega przed tymi elitami iluminackimi, satanistycznymi. Ja coraz bardziej się skłaniam ku temu, że te dwie siły, które ze sobą walczą, niby ci sataniści, okultyści u władzy rzekomi i ten świat niby chrześcijański, no tak głównie reprezentowany przez Watykan może, to są naprawdę dwie strony tego samego medalu i ten medal to ogólnie jest taka mroczna, ogólnie jedna całość, że oni tak nie do końca chodzi o to, że to jest zabawa w dobrego i złego glinę na posterunku tym samym, tylko że po prostu, że to w gruncie rzeczy, jak się zastanowić, to wszystko jest z tego samego korzenia. Popatrzcie, w islamie też jest Archanioł Gabriel, też mamy jednego zazdrosnego, nieznoszącego sprzeciwu Boga, któremu się należy posłuszeństwo. Mniej więcej zasady podobne. Ja uważam, że chrześcijaństwo, judaizm, islam, satanizm to jest wszystko to samo uniwersum. Ale nam się wydaje, że tu nam pokażą Supermana, a tu Batmana i że to są zupełnie dwie różne bajki. Nie, to jest cały czas Marvel. Przepraszam, DC, tak? Więc to taka trochę iluzja po prostu, że nam się daje alternatywy jakieś i że to dwie siły walczą ze sobą, ale to jest jedna i ta sama trucizna tak naprawdę, jak dla mnie. I ci ludzie rozpierdolą cywilizację. Wszystko już jest ich, wpływ mają na wszystkich, wmówić ludziom mogą wszystko. Co ich zablokuje? Ja? Jeden? To ich, choćbyście wysłali milion donatów, To i tak nie udźwignę tego. A Madonna ma jabłko Adama? A ma, właśnie. Widziałem takie zdjęcie, gdzie tam szyję wyciąga i normalnie jabłko Adama. Ona mało, że ma jabłko Adama, to ma jeszcze bary szerokie, muskularne ramiona, takie z mięśniami jak u faceta, takie, wiecie, nie takie okrągłe jak u kobiety, tylko takie kanciaste. Męskie łapy, kulfoniaste stopy męskie, nie ma talii, nie ma bioder, kwadratowa dupa, szeroka kwadratowa szczęka, męskie, wydatne, grube brwi, rozstaw oczu jak u faceta, a nie jak u kobiety, to ta szczena, no to po prostu to szyja też jabłko Adama, to kto to jest, przepraszam? To jest facet z cyckami. Jak to ktoś w jakimś podcaście, bo możecie sobie nawet znaleźć różne o tym materiały, jak to ktoś określił, że to jest jakiś paskudny, kuriozalny jakiś twór, kurczę, iluminatów. W ogóle kolejna Illuminati puppet. No wiem, Danusia, że niby urodziła córkę, ale no zauważ, jak łatwo jest takie coś sfałszować, nie? No wystarczy coś w dokumencikach zamieszać, a ktoś, kto ma miliony czy miliardy, to dla niego nie jest to problem przekupić kogoś, żeby zdobyć jakiś dokument, że to jest biologiczna córka tak naprawdę, nie? Więc nie wiem, to coś mi się tutaj nie podoba coraz bardziej z tymi różnymi Lady Gagami, Madonnami, cały czas jakaś mroczna... Poza tym, jaka to jest moda i trend? No bo można powiedzieć, że okej, gwiazdy używają tej symboliki i tak nas starają się strollować, w konia nas zrobić, że coś jest na rzeczy, że tu mroczna gwiazda, Illuminati puppet, mroczna symbolika satanistyczna, że to jest takie trendy. Ale to nie jest trendy, ani to nie jest coś takiego jak moda, bo moda może być na jakieś fryzury, na, nie wiem, ktoś wpadnie na pomysł, że się ubiera w ciuchy z innej epoki. Chodzi mi o to, że modą czy jakimś trendem może być coś, co zostanie wychwycone i rozszyfrowane przez ludzi. A tutaj 99,9% ludzi w ogóle nie załapie do końca, o co chodzi, że to jakaś kabała, jakieś mroczne bóstwa. Nie załapią, więc to jest dziwne po prostu. To jest taka niby robienie show z czegoś, co nie jest show i nie będzie show. I w niczym ci za bardzo też nie pomoże, bo masę osób to zniechęci pewnie też i wystraszy, więc jest w tym jakiś inny cel niż świrowanie, tak, że robimy sobie taką szopkę, że od dzisiaj pani Madonna, pani będzie się ubierała tutaj, przyprawiała sobie rogi, a tancerz będzie w masce Bafometa, prawda, i tutaj z zaganiaczem wielkim, a i będzie 666 ukryte na płycie, tutaj, prawda, zamaskowane. Nie, nikt by na takie coś nie poszedł, nie wpadł, nie poszedłby w tym kierunku, żeby zrobić jakieś siupy, żeby było, wiecie, modnie i żeby się wpisywało w jakiś trend fascynacji teoriami spiskowymi. Nie wierzę w to. Więc jest jakiś inny cel. Pytanie jaki? Czy sama chęć tej artystki, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, żeby narobić szumu? No nie sądzę. Właściwie według mnie są opcje takie, że albo jest to faktycznie, tak jak twierdzą tutaj spiskowcy, że jest to Illuminati puppet, czyli gwiazda sterowana i kontrolowana przez Illuminatów, albo ona na swój sposób chce po prostu walczyć z tym, bo dużo wie i chce nam coś powiedzieć. Też niektórzy tak twierdzą i starają się to udowadniać na różne sposoby, ale ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Nie podoba mi się to. Nigdy też nie dam się potrzebie przekonać, że ten Bohemian Groove, sytuacja, w której się spotykają największe ważniaki tego świata, z polityki, no politycy głównie, tak? I to ci z najwyższej półki przebierają się w szaty okultystów, czczą stare, zapomniane bóstwa i robią to w ramach zabawy, że takie RPG. No potrzeba, tak to sobie wytłumaczył. On jest, jak dla mnie, czasami za bardzo antyspiskowy, za bardzo sceptyczny. On jest sceptyczny czasami aż do granic śmieszności. Ja to jakoś tam rozumiem, nie mam mu tego za złe w sumie, bo ma prawo tak patrzeć na świat. To jest po prostu facet, który stawia na naukę, na inteligencję i bardzo ufa w to, co już wie i stara się racjonalizować wszystko sobie, nawet na siłę trochę, bo w tym świecie się obraca, w tym się dobrze czuje i taką rolę może sobie też wyznaczył, że on jest tym mocno sceptycznym, a ja na przykład mogę sobie pozwolić na odchyły w drugą stronę. Jest chyba ciekawie, bo sobie po prostu możemy dyskutować, nie? Fajnie. Bez jakiejś wrogości, bez ataków, no bo niestety w tym świecie spiskowców, jak nie jesteś czasami za czymś tam, w coś nie wierzysz, to jest wrogość duża. I docencie to, że macie tu takich dwóch nadających, którzy mogą sobie na te tematy pogadać bez jakiegoś napadania na siebie na przykład, nie? No tak czy owak, są chyba takie tematy, w które wolałbym zagłębić się sam i przedstawić je sam, bo obawiam się, że potrzeba to w pewnym momencie ośmieszy, strywializuje i tu zrobi się z tego jakiś nocny Marek, zaczniemy sobie dowcipkować, ja to przecież też lubię sobie robić jaja i trochę się to tak rozejdzie, nie? Zacznie się to wszystko tak rozłazić i rozwadniać. A ja te rzeczy zaczynam niektóre traktować poważnie, bo sytuacja, w której, kurczę, połowa gwiazd, to są, mówi się o nich, że to są wyznawcy Saturna, czy jakoś tak, że Saturn to jest planeta, która symbolizuje szatana, coś takiego, nie? Muszę się przygotować dobrze z tego tematu, to wam coś poopowiadam, zrobię taki wieczorek spiskowy i zobaczymy, jak to jest z tymi gwiazdami, iluminatami. Dzisiaj to absolutnie nie mam do tego głowy w ogóle, wszystko mi się tutaj myli i... Ale jestem zaniepokojony mocno tą symboliką. Symboliką, która jest wszechobecna. Dzisiaj symbolika okultystyczna, satanistyczna często. No dajcie spokój, jak pomnik Bafometa jest... No gadaliśmy o tym i potrzeba jakoś to tłumaczyć też, nie? Ale dla mnie pomnik Bafometa z dziećmi stojący... No aha, no on znalazł takie wytłumaczenie, że to zostało gdzieś tam... Już nie pamiętam, ale no, jakoś to zgrabnie w miarę wytłumaczył, że no dobra, tu ufundowali, tutaj w ramach jakiegoś happeningu. No ale wiecie, czasami warto sobie powiedzieć tak, dobra, gadka szmatka, ale popatrzmy na efekty. Nie? Popatrzmy, że wszystko można sobie wytłumaczyć i wszystko można zracjonalizować i wszystko może się okazać, że to tak po prostu jakoś wyszło, i że to tak może taka sztuka po prostu odważniejsza trochę tam, albo że to otwarcie tunelu Gotarda to była tylko część tego całego show, mała, ale fakty są takie, no efekt, patrzymy na efekt. Efekt jest taki, że tu diabeł, tu jakiś rytuał, tu mroczna symbolika, tu magiczne znaki. No i efekt. Mówi się, że liczy się efekt, nie? I doszło do trochę do kuriozalnej sytuacji, że wszędzie to mamy, wszędzie to jest, wszędzie to jakoś działa, a my sobie tłumaczymy, nie? Że tu taki trik, tu przypadkiem, tu wyszło tak, no tu taki zbieg okoliczności, no a tu się tak złożyło, bo tutaj widzisz, to ci to wytłumaczę, no a tu to nie jest tak naprawdę groźne, a tutaj no niby coś jest na rzeczy, no ale no co z tego, że jest, no sobie jest, bo jest, no i nie ma co się przejmować. I wiecie, i takie tłumaczenie co chwilę, no to kiedy zaczniemy się przejmować, jak zacznie to być w ogóle wszechobecne i zacznie nas już mocno jakoś dotykać i będzie koniec świata, nie wiem, przyjdzie antychryst, to wtedy potrzeba powie na przykład, no dobra, przyszedł antychryst i tutaj zaczęło się źle dziać i tutaj, prawda, jesteśmy zniewoleni i mamy chipa na czole i tutaj musimy się do szatana modlić. Wiesz co, krawiec, masz rację w sumie. Coś tu nie gra. I zgodzi się wtedy. I zaraz powie, ale z drugiej strony... No tak więc... Za dużo tego gaszę światło. Pisze Umo. Że co, za dużo o spiskach. No nie wiem, mnie to jakoś zaczyna po prostu zwyczajnie niepokoić. I jak jestem ateistą, a nawet antyteistą, jak jestem sceptykiem i nie wierzę w różne rzeczy. O!
1: Rafał Krawiec, zapłacę ci 10 zł za każdą minutę twojej rozmowy w teorii chaosu w ten piątek. Wchodzisz w to 35 zł.
0: Rafał, wielkie dzięki za 35 zł, to hojny datek. I doceniam bardzo, jestem wdzięczny, ale niestety do teorii chaosu nie zadzwonię, bo to bez sensu zupełnie, wiesz? Po prostu, no, Klot nawet by mnie pewnie nie odebrał, to raz. Jakby odebrał, to rozmowa by zeszła na tematy takie, że ja się przyjaźnię ze złymi ludźmi, przestępcami, bandytami, hakerami, i być może wykupionymi, podkupionymi przez służby specjalne, radio, jak tam to radio trollerskie twoje w ogóle. Nie, no to nie byłaby zupełnie, to byłaby ciężka rozmowa. W ogóle, gdyby się stał cud i gdyby mnie odebrał, bo przypuszczam, że już mnie ma zbanowanego. Zresztą, jaki byłby cel w sumie tego? Wiadomo, że ja się z Klodem nie dogadam, wiadomo, że... Dzwonisz niczym troll incognito. Głupio bym się czuł, gdybym tam zaczął trollować Kloda i w sumie tym samym potwierdziłbym, że jestem tym, który mu szkodzi, który mu utrudnia. Okazałoby się, że ma rację, nie? Poza tym też nie wiem, jaki temat, czy się trafi akurat coś, w czym mogę się wypowiedzieć. Coś bym mógł, gdybym chciał, mógłbym go potrolować. No właśnie, ja mam dość chyba charakterystyczny głos, nie? Mam charakterystyczny, czy raczej taki neutralny? Chyba łatwy do rozpoznania, nie? Że nawet jakbym zmienił, to ktoś wyczuje, że to ja. Więc może być problem. Nawet jakbym sobie włączył voice performera, no to... Poza tym, jak on usłyszy, że voice performer, że przerobiony głos, a on ma dobre ucho, to... No nie wiem, nic by z tego dobrego nie wyszło. No i co? I po co tutaj? Dla pieniędzy jeszcze bym to robił, tak? No to okazałoby się, że Claude ma rację, że jestem tym, który dla pieniędzy dzwoni i rozwala mu audycję. No i jaki to sens w tym? Ale spoko, Rafale, no wiesz, niestety, nic z tego nie będzie, ale dzięki ci za hojnego donata. Dzisiaj uzbierałem chyba ze 100. To się cieszę. Gdyby tak było, kurczę, cały czas, to ja bym mógł w sumie cały czas siedzieć tu w radio. No ale to niestety też jest takie zjawisko, że wejdę, teraz mnie nie było długo, to słuchacze chcą pokazać, no dobra, Krawiec, to spoko, w sumie spoko jesteś nawet gość, gadaj, my ci tutaj rzucimy do nejcika, ale to szybko się skończy, bo słuchacze nie mają kieszeni bez dna, nie ma nas tu wiele i problem jest taki, że potrzebujemy po prostu świeżej krwi, nowych ludzi, których... Wiecie, wam się to radio już, ja to rozumiem, znudziło troszkę. Już ktoś, kto słucha parę lat, to on już tak se słucha, bo słucha, nie? Ani mu się już dzwonić, na przykład nie chce, ani gadać. Coś mu tam brzęczy, dobra. Może Krawiec coś pożartuje, to jeszcze coś będzie się dało posłuchać, ale tak będzie gadał, to w sumie nudne, se przełączę na Atora może. To już, chodzi mi o to, że to nie jest nic atrakcyjnego dla wielu osób już. No, nawet Gra o Tron się w końcu znudzi, zajebista, nie? Komuś. A ktoś, kto przychodzi nowy całkiem, to on, wow, jakie fajne audycje, jak tutaj gadają sobie, ale czad, i sobie słucha z wypiekami na twarzy, nie? No i jeszcze z racji tego, że nigdy nic tu nie sponsorował, to zasponsoruje i zadzwoni i skomentuje, no wiecie, po prostu świeża krew. Nie mówię, że starzy nasi słuchacze są jacyś gorsi pod jakimś względem, absolutnie, tylko zauważam prosty fakt, że niektórym się już radio przejadło, znudziło, obyło i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywista oczywistość w zasadzie, nie? Więc stąd moje pragnienie, żeby dotrzeć do jakiegoś szerszego grona nowych słuchaczy. To mi się marzy w sumie teraz tak trochę, nie? Żeby znaleźć jakiś sposób. No, wydawało mi się, że znalazłem dobry sposób, a tu się okazuje, że dupa, że chyba ani jednej subskrypcji mi nie przybyło po moim sposobie. No, nie zdradzę wam tutaj, co robiłem, jaki chytry trik. Żadne brudne triki, nic takiego. Po prostu znalazłem taki prosty, wydawało mi się fajny sposobik. Aż nawet zerknę tutaj, czy jakaś nowa subskrypcja, chociaż jedna po moich działaniach kilkudniowych. Zero, nic. Tak więc nie udało się. Sposób okazał się nieefektywny. No jeszcze będę próbował, zobaczymy. I tak, żeby nie miał jakiegoś sensownego powodu, żeby cię rozłączyć. To znowu jeszcze w temacie Claude'a. No to by była... To by była kiepska rozmowa, myślę. Albo pełna jadu, albo goryczy, albo zarzutów jakichś, wyciągania brudów. Wiecie, jak to jest, nie? No i co ja zadzwonię? Przecież słuchajcie, on ma do mnie wielki żal, nie? Tak naprawdę. O różne tam sprawy. Więc to nic przyjemnego, nic fajnego. I też żadna to rozrywka dla was by była, ludzie, raczej. Raczej by nie było to dla was nic ciekawego, myślę, taki telefon. No tak więc, słabe by to było po prostu, zwyczajnie słabe. No, ale zawsze jakaś koncepcja jest, zaproponował słuchacz, ale ja myślę po prostu, że to by się nie udało, to by nie wyszło. Zastanawiam się, czy tu jeszcze coś może nie puścić.

jeszcze się może okazać, że faktycznie nas tu nie ma tak naprawdę. Są przeróżne teorie na temat tego, jak jest skonstruowana nasza rzeczywistość. Niektórzy wam powiedzą, że świat jest na przykład wyobrażeniem czy projekcją naszych myśli, pragnień, dążeń, decyzji, wyborów. Są takie teorie, nie? Że to jest bardzo płynne i że czasami mam takie wrażenie, wiecie, na pewno też kiedyś się na tym przyłapaliście, że zaczęło wam się wydawać w pewnej chwili, że rzeczywistość zaczyna być zależna od tego, co wy myślicie, jak się zachowujecie, z kim przebywacie, jakich wyborów przede wszystkim dokonujecie i że to promieniuje jakoś na wasze otoczenie i ma i buduje jakby scenariusz. Tak jakby gdzieś tam na górze siedział jakiś scenarzysta, magik z piątej gęstości, jakiś taki boski wręcz byt, i on by pisał dla was scenariusz, ten jakiś boski Patryk Wega, na podstawie tego, co wy robicie, w którym kierunku idziecie, to on wam coś podsuwa, robi, to wiecie, o co chodzi, nie? I niektórzy myślą, że tak to właśnie wygląda, ale że działa to bardziej globalnie, że po prostu te nasze różne wybory, myśli, decyzje sumują się i kumuluje się to wszystko i to ma wpływ. No to takie typowe bardzo myślenie magiczne w sumie, nie? Trochę pokrewne teorii symulacji może. No bo to by w sumie była taka wtedy symulacja. No, eksperyment obcych, eksperyment jakiegoś boskiego bytu, który tutaj sobie hoduje rybki. Suma różnych światów alternatywnych. Czyściec, w którym jest tutaj tak, jak jest, bo musimy pewną lekcję przejść. Takie więzienie jakby, w którym odbywamy karę za jakieś inne nasze wcielenia, w których nabroiliśmy. No to teraz tutaj na tej ziemi przebywamy sobie, która jest taką właśnie kolonią karną troszeczkę. No tylko co to za odbywanie kary, jak sobie nie zdajesz w ogóle sprawy z tego, że odbywasz karę? No chyba, że potem na końcu się dowiesz, jak już odbędziesz tą karę, to wtedy stajesz przed jakimś tam sądem, przed jakimś międzygalaktycznym czy mistycznym i mówią ci, słuchaj, całe życie, które przeżyłeś, było tak naprawdę karą i lekcją za to, czego dokonałeś w innych wcieleniach. I teraz cię o tym informujemy. I ty wtedy przeżywasz coś niesamowitego, zdajesz sobie sprawę, przypominasz sobie różne wydarzenia, to, co się działo wokół ciebie i w tym wszystkim zauważasz jakieś prawidłowości, bo poznajesz też swoje poprzednie wcielenia, gdzieś tam ci są przekazywane do głowy, no to by niesamowite było, nie? Coś takiego po śmierci mieć. I wtedy cała ta idea Boga, tego infantylnego, dziwnego, pokracznego raju, który też tam, do którego można się dokopać gdzieś do opisów. Mówiłem w poprzedniej audycji, nie? Że to w ogóle jakieś dziwne, jakieś mury z drogich kamieni i na środku drzewo z lekarstwami siedmioma, dziwne. I na środku Bóg na tronie siedzi. Tylko pytanie, czy to taki tron, wiecie, jak ma etam w toalecie, wiecie, taki tron z półeczką, może siedzi na środku. No to by wszystko przybladło przy takiej wizji, nie? To by było chyba najbardziej niesamowite, co by nas mogło po śmierci spotkać. A wpadłem też ostatnio, że te różne niezbadane do końca sytuacje, w których osoba przeżywająca śmierć kliniczną pamięta o swoich jakichś, pamięta to, co mówili przy stole operacyjnym chirurdzy, że zapamiętuje pokój, mimo że była nieprzytomna, to po prostu wyszła z ciała i słyszała, co mówią i tak dalej. Przyszło mi do głowy rozwiązanie racjonalne tego, na które chyba nie słyszałem, żeby ktoś wpadł, mianowicie takie, że mogą to być fałszywe wspomnienia.
tak naprawdę nigdy to nie są jakieś takie bardzo konkretne informacje, że jakiś numerek, coś, to bardziej to przypomina takie wizje senne, mgliste, gdzie nigdy nie przeczytamy nic z kartki, we śnie nigdy nie jakiegoś numeru nie rozpoznamy, tylko wszystko jest takie bardzo ogólne i rozmyte. No i takie, i to może, to mogą być fałszywe wspomnienia, nam się wydaje, że to widzieliśmy, to przeżyliśmy, a tak naprawdę to się pojawia dopiero po, jako wspomnienie. Po prostu to, co jest, wynika z aktualnej naszej wizji i percepcji, że dowiadujemy się już po, jak się nazwał lekarz, tak dalej, to nam to się w mózgu ląduje tam, gdzie lądują wspomnienia. Z racji tego, że przeżywamy ciężki okres, że mózg jest niedotleniony, robią się błędy. I pewne informacje lądują nie w tych partiach mózgu, gdzie trzeba. I to, co aktualnie się dowiadujemy, ląduje jako wspomnienie, że już to się stało i no co, złe wytłumaczenie? A mózg potrafi zasymulować jakąś przestrzeń 3D, tak dalej. Ja sobie na przykład jako grafik 3D potrafię doskonale wyobrazić, zamykam oczy i z dosyć dużą dokładnością potrafię sobie wyobrazić jakiś pokój, gdzie są meble, gdzie są drzwi i wszystko to widzę dosyć klarownie, no bo mam wyćwiczony mózg w tym. A wy, osoby mniej wprawne w takich sprawach, nabieracie takich umiejętności na przykład podczas, jak jesteście nieprzytomni czy śpicie, bo wtedy macie przełożone swoje moce przerobowe z jakichś tam nieaktywnych partii mózgu na te, które powiedzmy odpowiadają za wyobraźnię przestrzenną, za tego typu rzeczy. No umo, no wiem, że przynudzam i ostrzeżenie mi dał, pójdzie sobie, nie, umo, nie rób mi tego, błagam cię, Jezu, ja sobie wyobraziłem, że umo se poszedł i aż się spociłem na jajkach po prostu od razu, mam całe majty mokre, autentycznie, jak on by se poszedł, to co by to było, radio by zdechło, umo, zostań, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę, dobrze, ostatnią szansę. Dobra, dość pajacowania. Umo, to przełącz sobie na śmieszne koty, czy tam na Daniela Magicala, co tam lubi.

przywrócić życie komórek w mózgach świńskich ubów kupionych w rzeźni po kilku godzinach od uboju. Pisze niepowtarzalny orgazm. No, już to chyba starszy news, nie? Chyba jest trochę nawet. Ja myślę, że takie rzeczy to już są od dawna. Faktycznie to na 100% jest tak, że to, co nam się przedstawia, różne wynalazki, czy uzbrojenie, samoloty, odkrycia, to wszystko jest mocno opóźnione w stosunku do tego, co naprawdę jest odkryte. Tyle, że po prostu te lepsze rzeczy, te bardziej spektakularne, nowsze różne wynalazki się gdzieś chowa. To nie jest dla mas, dla plebsu. My tak naprawdę jesteśmy plebsem, jesteśmy taką szarą mazią, która gdzieś tam sobie przepływa, a gdzieś tam wyżej, my sobie tutaj u spodu piramidy łazimy, a gdzieś tam na czubku są ludzie, którzy ciągną za sznurki, którzy mają biliony dolarów, wielką władzę, rodziny, różne rody, wojsko chowa sobie jakieś co ciekawsze tajemnicze wynalazki, żeby wróg nie wykradł, prawda? Jest to w sumie zrozumiałe, no. Nie, umo, ja se tak żartuję, tak pół żartem mu mówię, to wiesz, nie masz się co tam przejmować. Nie płacz chłopcze. A tu założymy czapeczkę, tu o, tu dobry, no idź sobie tam, o, pobaw się, no. Także wierzę w taką rzeczywistość raczej. Absolutnie jestem jak najbardziej daleki od tego, że władza jest z ludźmi fair, że nic nie knuje, że chce dla nas dobrze. Nigdy tak nie było, nie jest i nie będzie. Ludziom, którzy dochodzą do władzy, z reguły zależy, żeby tą władzę utrzymać i żeby im było dobrze. Człowiek jest taką istotą hedonistyczną w zasadzie mocno. Ci, którzy coś tam robią dla innych, udzielają się w jakichś instytucjach charytatywnych, pomagają bezinteresownie, niczego nie oczekując, to jest bardzo mały promil, ja myślę sobie tak. A tak naprawdę władza, pieniądze, seks, to są te rzeczy, które rządzą światem i rozrywka może, nie? No humor, seks, najlepiej się to sprzedaje, najwięcej zarabia. Taki świat, no co poradzić. Możemy sobie ułożyć jakąś tutaj bajkę, że jest inaczej. Zobaczcie, to na co Eter zwrócił ostatnio uwagę, że ten światek alternatywny, gdzie się tyle gada o dobrej energii, o oświeceniu, my tutaj oświeceni, wróżka, prawda, nam tutaj powie, Archanioł Gabriel powie nam, jak uratować świat. Pan Jurek to po kosztach sprzedaje dla nas, żebyśmy mieli, bo nas lekarze oszukują. Gówno prawda. Słuchajcie, prześwietlicie sobie tam, z kim się kuma zięba, to odkryjecie nagle w zarządzie jego firmy ludzi, którzy jeszcze niedawno sprzedawali jakieś kołdry za 5000 babciom i garnki. To są tacy ludzie, no, często. Nie mówię, że to jest tak, że on coś strasznie złego robi czy coś, ale to jest tak jak to Eter podsumował, kupuje w hurtowni za 10 zł i sprzedaje to ludziom za 100. I teoretycznie w tym nie ma nic złego, tak? Można powiedzieć, że no dobra, prawo rynku. Sprzedaje się za tyle, za ile klient jest, tyle, ile klient w stanie jest wybulić. No, prawo rynku, wolny rynek. Nie do końca, bo żerowanie na ludziach chorych, którzy sięgają się ostatniej deski ratunku, wszystkiego już chcą spróbować, żeby coś tam się uratować, jest niegodne i parszywe i łajdackie. Żerowanie na tych najsłabszych, którzy jeszcze na chorych, no dajcie spokój, no, na starych ludziach, którzy już mają często niesprawny umysł, tak, i wierzą, szukają też kontaktu, żeby ktoś z nimi porozmawiał, coś, wykorzystywanie tego, zakładanie jakiejś sekty ezoterycznej. No i potem te babcie łażą i wydają dwie stówy na spotkanie, tak. I popko im ględzi, że
O, widzę tu właśnie, o, tu tak 200 zł się należy. O, to teraz dobra energia, dobra. Widzę tutaj poprawę. Czakram naładowany. 2 oriny, a nawet 3 oriny i 1 000 000 bowisów ostatnio.

0: Było pół miliona. No, pani Zenobio, widzę tutaj progres. Chyba dostanie się pani do mojego mistycznego miasta Orin, które mi się przyśniło wczoraj w czwartek. Ale to jeszcze, no, niestety, to wymaga środków. Ja muszę niestety zakupić pewne komponenty. To jeszcze 200 zł. O, teraz już 2 miliony bowisów. Widzę, że im bardziej się pani pozbywa tego bilonu z Babilonu. To widzę, że panią to wzmacnia, panią to wzmacnia. Pani powinna wszystko mi zostawić, ja się tym zajmę, ja te pieniądze włożę do deparchatora właśnie i one zostaną naładowane pozytywnie. Co mi mówi wahadełko? Wahadełko, tak. No tak, no, no do wahadełko to potwierdza wszystko, co ja powiedziałem. No ma pani dowód, no, no, no wahadełko mówi dokładnie to samo. Pani Zenobia powinna się pozbyć, przepisać na mnie mieszkanie. No, no, no, no tak to wynika. To mieszkanie jest naładowane złą energią, proszę pani. Ja tam będę musiał z pół dnia spędzić, żeby to oczyścić. No ale dopóki pani tam mieszka i to należy do pani, ja tego nie zrobię. Tam jest blokada założona, proszę pani. No tak, no wahadełko potwierdza, no wszystko to, co mówiłem. Toczka w toczkę, no, no, no nie ma o czym gadać w ogóle, pani Zenobio. No, pani przyniesie tu papiery, podpiszemy, przepisze pani mieszkanie. No to jarać się takimi ludźmi. Im gratulować, że są wspaniali, że są jacy są, panie Zbyszku, panie Popko, pan bez pana to byśmy chyba zginęli. To jest żałosne takie, nie? Jak całowanie jakiegoś pedofila klechy po tłustych łapach. No ale niestety, taki jest świat. Szarlataństwem nam obrodziło. No i cieszę się, że ktoś w końcu to wytknął, że tutaj. Ten ma za uszami to, ten tamto. A jak się okazuje, to tam, kurczę, spora część to wariaci, którzy się leczą psychiatrycznie, inni to jacyś szarlatani, którzy wcześniej naciągali ludzi. Tu jakiś TW, który donosił na kolegów. No, jakiś dramat w ogóle. Co to są za ludzie? Jakaś zbierań, ale też nie powinno to dziwić, bo. Skoro jest na tym naprawdę niezły hajs i do wytrzepania z tych naiwnych ludków, no to czemu nie mieliby się do tego garnąć ludzie pozbawieni moralności, empatii, cwaniaki z żyłką do szarlatanerki, nie? No i tak, no jeden robi jakieś wynalazki i się pytają, a do czego to służy? A jeszcze właśnie nie wiem, do czego to, co to robi. Ja już zrobiłem, ale jeszcze nie wiem, co to robi. No. Patatajcio. Dramat ludzki, dramat. No i tak mi się spodobało to, co Eter powiedział. Taki wesoły chłopaczek, już mu tam zarzucają, że o, podmieniony przez reptilian, o, tu. Przez służby podkupiony. O, widzę złą energię. O, szatan opętał. O. No, i się rzucą na niego zaraz. Szarlatany wszelkie go tam zniszczą. Będą obgadywać. Powiedzą, że mieli wizję od kosmitów, że to reptol i w ogóle. No, także tak to wygląda. No, hajsik jest, no. Pan Marek ogłosił zbiórkę, zaraz ma dwa koła od ludzi, nie? Tam na deparchatorowanie, na niszczenie parchów, na wielką misję. No, a facet w końcu kogoś, bardzo niewykluczone, że kogoś w końcu zabije. A wtedy wszyscy ci, co go zapraszali, co mu dziękowali, że przyszedł, że raczył pan przyjść, panie Marku, to jest pan Marek. Pan Marek skonstruował, no, wydawałoby się, no, zabawne dla niektórych urządzenie, ale może coś w tym jest. Panie Marku, jak właściwie działa deparchator? Widzimy tutaj sitko, widzimy durszlak oraz żaróweczkę choinkową, tak? Swastykę i gwiazdę Dawida. Jak to działa? Co to robi? No, super. I wtedy ci ludzie, którzy teraz tak się zachowują, powiedzą, myśmy właściwie pana Marka zaprosili przez przypadek, nie wiedzieliśmy absolutnie, kim on jest. Właściwie miało do tego spotkania nie dojść, ale no, sam przyszedł siłą tutaj, właściwie zmusił nas, myśmy nie chcieli. Jest nam przykro, no my się odcinamy oczywiście. No, nie dla zapraszania świrów, to nasza dewiza. I będą coś pierdolić, nie? A teraz wszyscy tam widzą, że popularny wariat, że ma więcej odsłon niż oni, no to już go tam zapraszają i gadają. No to jest smutne, smutne. NTV, które było całkiem niezłe, stało się taką telewizją dla emerytów trochę. W ogóle powiem wam, że ta branża altmedowa w szczególności, czyli różne zioła, olejki, zdrowotne nici, poduszki zdrowotne, leczące, kosmiczne bursztynki i tak dalej, to bardzo się mocno tak zafiksowało na tych starszych ludziach, to znaczy no, zauważyło w nich świetną grupę odbiorców tego, tych różnych specyfików. Grupa docelowa, no po prostu to się stało, to okazało się, że jest to właśnie główna grupa docelowa. I to widać, bo otwieram sobie jakieś pismo typu Nieznany Świat czy coś i ja nie widzę w tym takich artykułów, jak widziałem kiedyś, bo kiedyś to czytałem. Tam było więcej o takiego czegoś uniwersalnego, jakieś systemy magiczne, jakieś niezwykłe miejsca, a teraz wszystko, co drugi artykuł to zdrowotne działanie bursztynka i tam magiczny bursztynek 100 zł. Wiecie o co chodzi po prostu, to środek na bolące stawy tutaj. Czy starożytni używali takiej samej maści na bolące stawy? I reklamka. I po prostu też widać na spotkaniach. Przyjeżdżają te właśnie babcie siwe, jakieś starzy panowie, Januszowie, siedzą i słuchają. I to jest wręcz efekt komiczny, słuchajcie, bo wychodzi pan Marek i zaczyna takie farmazony opowiadać. No, ja miałem w sobie energię Jezusa, ale w poprzednim wcieleniu byłem Dostojewskim. No to no, nie jest dziwne. No, więc ja jestem bardzo starą duszą, żyję miliard lat. No, a parchy, no to się odmładzają, prawda? Piją krew małych dzieci, dodają ją do hamburgerów. A ci ludzie tak siedzą i tak spokojnie słuchają go sobie. I tam pan Marek mówi, dobra, to zaprośmy kogoś z publiczności, może ktoś usiądzie przy deparchatorze. Od razu mówię, może to być osoba niepodatna na plazmę. Zobaczymy, no, tam zobaczymy, czy działa, czy nie działa. Jak nie działa, to powiem, że odporna na plazmę. No proszę, pani Grażyna, dzień dobry, pani usiądzie. Pani czuje coś, tak? No coś tam czuję. Tak jakby panią prądy przechodziły, tak? No tak jakby coś. Tak jakby tak bardziej z prawej strony, tak? No, tak można powiedzieć. No, no widzicie państwo, no, deparchator działa. No. Miała pani miliard igieł w swoim odbycie wszczepionym oraz trzustka została zaparchowana przez byt demoniczny z Saturna. A ludzie siedzą i tak słuchają. Przyszli na spotkanie i słuchają sobie mądrego pana profesora Marka. I to nie jest jakiś wyjątek, jakiś Muppet Show, które się znalazłem i z którego się śmieję. To jest standard teraz w tej branży. I stało się coś dziwnego, prawda? Bo ten temat zawsze gdzieś tam był obecny, zawsze gdzieś to się kręciło, było kilka nawet tych pisemek, jakiś X-Factor, Nieznany Świat, jakieś coś. Ale to nie miało takiego charakteru jak dzisiaj, że jest połowa to wariaci, jacyś leczący się psychiatrycznie, jakieś sekty, czuby, szarlatany wciskające kity. Nie było czegoś takiego. Tak. Niezależne, mówię oczywiście o niezależnej telewizji i panu Januszu Zagórskim, który kiedyś był twarzą projektu Cheops, czyli zbierali na złote pręty do przebudzenia Boga Ra z piramidy i odkrycia wrót do innego wymiaru. I potem, wiecie co, zdematerializowało się to złoto, co zebrali jakoś tak dziwnie. I tam był właśnie pan Zagórski też w tym teamie, w tym dream teamie. A dzisiaj tym swoim słodkim głosem mówi, no, musimy oczywiście badać, nie możemy niczego negować. Pani Janino, tak więc mówi, że pani, że atakują panią prądami z elektrowni, tak?
1: No tak, atakują mnie prądem. No.
0: O, to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No, to może się wydawać śmieszne, ale no, to jest MK Ultra, znamy, prawda? Pierdoli. Tak więc, no, No nie wiem, Danusia, czy dobry pomysł, żebyś się wkręcała w takie tematy, jeszcze cię to zainteresuje, bo to na swój sposób to jest fascynujące. Ale chyba odkryłem, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o zabawę. Człowiek w pewnym wieku zaczyna dziecinnieć trochę, zaczyna się cofać do etapu dziecka. Pewnie pamiętacie, że za dzieciaka się czasami bawiliśmy w jakieś budowanie bazy z poduszek, kanapę się obróciło, ja celofanowy kapturek se zrobił, jest kosmicznym kapitanem, coś. I to jest trochę powrót do takiej zabawy. I to nie mówię to zgryźliwie, nie wyszydzam tutaj. To jest po prostu znowu zabawa w Gwiezdne Wojny, w fantazy na żywo, w science fiction, takie na żywo bardziej. Człowiek się czuje wyjątkowy, człowiek się czuje wtajemniczony. Ja wiem, a oni nie wiedzą. Jak oni nic nie wiedzą, ci ludzie, a ja tutaj z panem Januszem, z panem Zdziśkiem, z panem Ezomarkiem, on mnie tutaj napromieniował, o, i zdjął ze mnie wszystkie blokady diabelskie i, o, i będzie jeszcze Archanioł Michał. Zobaczcie, jak oni szybko skumali, jak to należy wszystko zorganizować, że należy zahaczyć o symbolikę chrześcijańską czy katolicką nawet, że musi się pojawić tam przyzwany przez wróżkę Archanioł Michał, co jest kuriozalne i groteskowe znowu, bo Biblia mówi, że nie będziesz tam przywoływał zmarłych, nie będziesz z wróżkami się tego, nie będziesz wróżył nic. Wszystko to jest dla Boga niby obrzydliwe. Nawet Kościół będzie was przy tym przestrzegał. A tu nagle, prawda, ludziom nie przeszkadza. Tak często też są takie zarzuty, nie? Że ci starsi ludzie z jednej strony chodzą do kościoła, a z drugiej tu magia, byty energetyczne, prawda, wróżki, zębuszki. No, to nie powinni chyba. Jeśli są faktycznie wierzący, to no, w Biblii jest napisane, że nie wolno. I nawet ten Kościół, który się Biblii nie trzyma, też będzie przestrzegał. No, Kościół bardziej z racji tego, że konkurencja, prawda, drugi czaramarnik, trochę inną ma czapę i nie chodzi w sukience, ale też jest fajny, ciekawy. I chodzi mi o to, że to jest barwny świat, że to są barwne opowieści, można w tym uczestniczyć i stać się częścią tego. Oczywiście trzeba zapłacić. Tak, nie pozwolisz żyć czarownicy. Księga Wyjścia. Chyba tak. Także, no, obyś żył w ciekawych czasach, nie? A to właśnie mamy ciekawe czasy, bardzo ciekawe. Czas głupoty, zabawy w czary, powrót, z jednej strony niesamowite wynalazki, z drugiej strony powrót do średniowiecza. Żyjemy sobie w państwie monopartyjnym, zahaczającym o dyktaturę coraz bardziej, o jakąś dziwny ustrój nam się tu szykuje, będzie niedługo większość konstytucyjna w PiS-ie, będą sobie rządzili sami i nam tutaj wszystko poukładają. Nie będzie łachmaństwa, nie będzie narkomaństwa, nie będzie niczego, i tylko będzie kościółek, do kościółka będziemy śmigali. Oni będą bezkarni, już są bezkarni. Mają media, sądy, wszystko, bezkarni ludzie. Hej, co tu się dzieje? Ktoś wtajemniczy? Szukam czegoś, co mnie przytrzyma, żebym nie zasnął, bo zakuwam nockę, bo sesja. Pisze chyba jakiś nowy słuchacz. Kamkow. No cześć. No, co się dzieje? Jest audycja na żywo, właśnie kończę w tym momencie, więc już niestety cię nie podtrzymam do rana, też mam pracę. Ale jak się rozłączę, to możesz sobie słuchać audycji w radio offline nadal, albo sobie jakieś odtworzyć nagrania z archiwum. Zapraszam. No. Zapraszam też do sponsorowania Nocnego Radia. Jak masz, człowieku, jakiś zbędny bilon z Babilonu, to zawsze możesz rzucić na tacę, jak ci się spodobają audycje i będziesz chciał się odwdzięczyć. I tyle. No. Dobra, widzę, że temat chyba was jakoś specjalnie spiskowy dzisiaj nie kręci. Czasami lubicie, a czasami chyba was nudzi. Wolelibyście, żeby sobie tutaj Krawculek pożarcił po więcej, żeby sobie tu jajca porobić. A już późno też, już tak trochę wszyscy senni pewnie, nie? Niektórzy już poszli spać. Mać. No, ale nadal słuchalność nie jest... O, nagle, jak już mówię, że kończę, to nagle puf, słuchacze znikają. No, normalka, normalka. Nie dasz żyć czarownicy. No, było chyba, nie pozwolisz żyć czarownicy. No, ale to właśnie, a może to chodziło o to, że nie pozwolisz żyć czarownicy, że jej będziesz tak ciągle domofonem na przykład dzwonił. Tak. A ona tam się będzie wkurwiała. Ej, kurwa, panie, odwal się pan, zadzwonię po policję. A ty tam przy domofonie. A czarownica, no, żyć mi nie dają, no. A ty znowu za chwilę domofonem. No, i to jest właśnie, nie pozwolisz żyć czarownicy. No. Tak to jest. Dobra, idę se chyba, nie? Może jeszcze puszczę jakąś muzyczkę. Chyba, że nowy słuchacz na przykład rzuci się od razu na głęboką wodę i zadzwoni na Skype'a Nocne Radio. To zostanę z wami jeszcze wyjątkowo dłużej. Ale tylko on, z racji bycia nowym słuchaczem, ma taki przywilej przedłużenia audycji, zadzwonienia, ale pewnie się nie odważy, bo jest tchórzem i na pewno dupą trzęsie i boi się tak zadzwonić do radia, tylko tak poprowokuje trochę. Na pewno nie zadzwoni. Cienias jakiś. Żartuję. Nie ma co zmuszać tutaj, prowokować i na siłę kogoś ciągnąć za uszy. No. Cześć, Danusia. Trzymaj się też. Idzie spać. Dziewczyna. No. Dobra. Dzięki, słuchajcie, za słuchanie. Bardzo dziękuję za donaty. No, gdybym dostawał takie donejciki jak dzisiaj, to bym cały czas, kurczę, tu siedział i prowadził dla was pewnie codziennie audycję. No, ale niestety, tak by mogło być, gdyby nas było właśnie więcej. To by było wtedy realne. Mógłbym żyć z radia, gadać, nawet te 100 zł za audycję bym miał, to bym sobie zarobił na tyle, żeby do was gadać codziennie. I codziennie z rana wstawać, przygotowywać coś ciekawego, nagrać dla was jakieś fajne, śmieszne nagranka, dżingle, wieczorem ponadawać, żyłbym z radia. To już by stykło, nie? Skromnie, może nie byłoby wielkich, kurczę, jakichś kokosów, ale także mógłbym się skupić na tym już. Więc, no, szkoda, że nie ma nas więcej, bo niestety, no, sponsorów nie jest, nieograniczona ilość. Nie tchórz, tylko student z akademika i współlokatora nie chcę budzić, ale wrócę tutaj jeszcze na pewno. Fajnie tu macie. Pewnie, że fajnie, stary. No, u nas jest genialnie po prostu. Najlepsze na świecie radio internetowe, gdzie różne tematy, luźne gadki też ze słuchaczami na antenie, dyskusje. No, jak masz, słuchaj, może jesteś kimś takim, kto właśnie nam pomoże i nas popromuje. Weź tam wszystkim w akademiku. Tak wyjdź po prostu teraz i wrzaśnij. Nocne radio, kurwa, nocne radio, słuchać, kurwa. No to jest coś takiego, taka wiralowa akcja taka trochę, żeby ludzie się zainteresują. Co on krzyczał, jakieś nocne radio po nocy, no jakiś wariat, a sprawdzę, co to za nocne radio. No i wszyscy w akademiku zaczną słuchać, no zawsze jakiś napływ, nie? Nie, przepraszam, cofam, studenci to są bidoki, nie mają na donaty, to nie, to tylko serwer będą zajmować, to nie, to dziękuję. No, bo widzisz, muszę cię wtajemniczyć. Ja jestem takim wyrachowaną gnidą tutaj i tylko marzę o donatach i o pieniądzach. No. To już się przedstawiłem. Nie, no, żartuję. A może nie żartuję. Także, no, widzicie, jak to jest. Także no, widzicie ogółem, jak to jest.

Umo, nie zaczepiaj nowego słuchacza. Zaraz go tu zniechęcisz, obrazisz, wystraszysz, no i tyle będzie tego. Już zaczepia. Zaraz będzie jakieś rzucał teksty w stylu: ty, ziomuś, a jakiego radio słuchasz? A skąd jesteś? Już się tu pyta. A skąd jesteś? Już zaczepia tutaj. A chcesz klapsa w dziosło? Się tu takich nie lubi, Wladyku. My się tu wszyscy znamy, kufa. Ty co, przychodzisz sobie tak, o, kufa? Uważaj, Umo, bo Kamykow może się okazać, wiesz, większy kozak od ciebie tutaj.

0: No i chyba tyle na dzisiaj by było. I tak zasiedziałem się grubo. Ile to już siedzę na antenie? 3 godziny. No proszę bardzo. Ale warto było. Fajnie się gadało. Muszę się rozpędzić trochę i przyzwyczaić znowu do mikrofonu, bo trochę miałem przerwę. Oduczyłem się gadania i musi się trochę gadka tutaj wyrobić. Ale dzisiaj jakoś znośnie chyba. Zdaje się, że jeszcze przez jakiś czas będą takie... Gdzieś taki luźniejszy temat, czyli brak tematu. Ale cóż, to trochę tak to jest u nas, że dużo jest takich audycji. No, potrzeba coś, może dla was przyszykuję fajnego. Nie powiem wam nic, ale może coś fajnego za jakiś czas będzie. Ja też tutaj dumam, myślę... No proszę, bardzo. To nie jest nowy słuchacz, co prawda... Ale też fajny, halo?
1: Cześć, krawiec, witam, dobry wieczór, cześć. Kochani. Cześć, słuchaj, położyłem się spać i nadawałeś, obudziłem się właśnie jakieś 5 minut temu, a ty dalej nadajesz.
0: No widzisz.
1: To jest skarb radiowy, kochani słuchacze. Takiego nadającego to trzeba szanować, a nie, no, wyjątkowy nam się trafił.
0: Trzeba wielbić, pomniki stawiać. Taki, ja bym chciał taki pomnik z kotem. Kot ma aureolkę, bo odszedł z tego świata. No, ja mikrofon wznoszę ku niebu. Taki skromny pomnik, nie musi być ze złota koniecznie.
1: Właśnie dobra audycja była, taka dobra. Słuchaj, tak się zasłuchałem. Taka fajna, antykościelna była ze 2 godziny temu, nie? Nie wiem, co było ostatnie 2 godziny, bo spałem, tak naprawdę. Człowiek zmęczony po pracy. Ale jesteś po prostu wyjątkowy. To jest jedyne miejsce w takim w polskim internecie, gdzie można tak się zasłuchać, przespać się, obudzić, a on dalej. Normalnie, wiesz, na poziom teorii do chaosu wchodzisz, tak, wiesz, jeśli chodzi o usypianie.
2: Tak, każdy wyjątkowy tylko donate'a nie ma komu wysłać, tak.
1: Nie, no wiesz, te, ale... Słuchaj, ty jesteś taki fajny, jak jesteś biedny, że a szkoda, wiesz... Taki pamiętam 2 godziny temu, jak nadawałeś, taki fajny, sfrustrowany byłeś. Nie wiem, już ci pewnie przeszło z godzinę temu, bo to tak są takie fale, ale wtedy ci się ten cały artyzm włącza, nie? To jest, wiesz, prawda z tym przysłowiem, że jak artysta głodny, to głupi. A nie, to było jakoś inaczej. Twórczy czy coś, tak?
0: No. Artysta głodny, to płodny.
1: No.
0: Ale to, no bo się wyżygałem już na was i mi,
1: no
0: już mi lepiej.
1: To jest taka terapia, nie? To takie, no, w Stanach się to mówi venting, że ktoś właśnie tak robi. Faktycznie, był moment. To jeszcze pamiętam przed zaśnięciem, prawda, żygałeś na antenie, na tych wszystkich paskudnych słuchaczy. Ale widzisz, no, wytrwałeś z nami. Nie wiem, czy tam ktoś donate'a rzucił, czy nie, ale... Ale świetna była audycja, świetna naprawdę.
0: Jedyny radiowiec na świecie jąkający się, obrażający słuchaczy, gadający o niczym, o dupie Maryny. Co jeszcze? Jeszcze by się parę innych ciekawych cech znalazło.
1: To... Teraz mówisz, że Kononowicz ci odpadł, to już konkurencja spada, słuchaj. O tobie.
0: Dziękuję, to było bardzo miłe, Kubuś.
1: No tak, nie no, konkurencja to przejmiesz całą, wiesz, platformę tutaj. Do ciebie przejdzie. Słuchaczy.
0: To jak się nie ma, co się lubi, jak już nie ma Kononowicza, to krawiec ewentualnie.
1: Będą rzucali po 3 złote w twarz tobie. No. Tak to jest. A słyszałem, że właśnie ten patostream ma się stać nielegalny w Polsce. Nie wiem, jakiś taki młody poseł, zapomniałem, który to planuje zrobić taki dużą jazdę. Ciekawe, czy się do nas dobierze. Co? Patostreamerów.
0: No, Karolina dzisiaj stwierdziła, że nie czuje się patostreamerką, bo ona tylko wyjęła pieroga.
1: Na antenie?
0: No nie wiem właśnie, chyba w sklepie gdzieś, ale tak na początku nie zrozumiałem, o co chodzi, że wyjęła.
1: To jest ciekawe właśnie, czy ty podchodzisz, czy ty się klasyfikujesz do tej kategorii właśnie patostreamerów. To mnie zawsze intrygowało, bo wtedy też my jako słuchacze... klasyfikujemy się do słuchaczy patostreamów. To ja bym nie chciał być słuchaczem patostreamów, żeby mnie tak, wiesz, podciągnąć pod tą kategorię. A ty jak się z tym czujesz? Czy ci nie przeszkadza?
0: Szanowny panie Jakubie, pan mnie teraz obraziłeś na antenie, pan jesteś komunista i ja będę się modlił do Matki Boskiej, żeby pan miał jak najgorzej, żeby pan był ukarany za to, co pan tu powiedział na mnie, na antenie, obrażając mnie.
1: Ale ty sweterka nie masz, to się nie dolicza do takich, wiesz. Słuchaj, to...
3: Za gorąco na sweterek.
1: No słyszałem, że upały są straszne w Polsce, tak mi ktoś opowiadał gdzieś, tak?
3: A w Ameryce co, zimno?
1: Było. Dzisiaj było tragicznie gorąco, powiem szczerze, to, ale no daj radę, wiesz, jakoś tutaj wszystko przystosowane do takich upałów. W Polsce trochę mniej, wiesz, przystosowane, tak więc blokowicha się grzeją, co?
3: Strasznie jest, okropna duchota, wiesz, tak już, że ciężko oddychać, aż boli głowa z gorąca, jest fatalnie.
1: Może faktycznie się ten klimat zmienia. Nikt o tym nie pomyślał, że to faktycznie może coś być w tym. Ja teraz właśnie oglądam drugą debatę, słuchajcie, demokratyczną. Dzisiaj u nas będzie druga, taka największa. Wczoraj była pierwsza, dzisiaj będzie druga. Jak wiecie, wybory się zbliżają. Za półtora roku będą, co prawda, ale to już podobno blisko. I no, połowa z kandydatów mówi, że globalne ocieplenie to największe zagrożenie. Można w to wierzyć albo nie. To akurat nie zmieni faktu, że to zagrożenie jest, albo go nie ma, nie? Bo wiele nie zmienia, zresztą Krawiec i ja w to wierzymy. Sam sobie zaprzeczam.
3: Wierzymy, że wiara nic nie zmienia?
1: No tak, nie, no bo to placebo, nie? Chociaż
3: doktor
1: placebo podobno też działa, no ja już sam nie wiem, wiesz, też zaczynam wątpić w swoje wątpienie.
3: Panie, bo to można zgłupieć, jak się tak słucha te... Ale to mnie wyszło, że to jakby to wszystko, te atomy jakby, całe te.
1: No ja wiem, czy ty w Marka Podleckiego podobno bardzo wierzysz. Tak mi potrzeba ostatnio opowiada.
3: Zdradził. Mój największy sekret, że kupiłem deparchator na raty za wasze donaty, no.
1: Jeszcze nigdy w życiu go nie słyszałem. Muszę sobie gdzieś go wyszukać.
3: Serio?
1: Ale to faktycznie. Nie no, zwariowałeś ty jakieś... Jasne, że serio, no nie wiem, kto jest
3: jak
1: Podlecki.
3: Jak ci mogło takie zjawisko ominąć?
1: Domyślasz,
3: jak
1: ty o jakichś wróżkach opowiadasz. Ja w ogóle nie wiem, gdzie te wróżki, to jakieś tu w telewizji je widzisz, czy wróżki jakieś mówisz, Haliny, Aliny, czy jakieś inne. Ty to masz całe stado takich, wiesz.
3: Wróżka Moskalik na przykład możesz sobie sprawdzić.
1: To na Polsacie wróżki są, tak?
3: Takie nie, coś... no też to tam. Tam te wróżki i wróże się pojawiają w porach takich, gdzie już nikt nie ogląda i muszą czymś zapełnić. To właśnie siada wtedy przy telefonie wróż Janusz i wróż Janusz odbiera telefony i tam trochę sobie z niego robią jaja, czasem ktoś tam zadzwoni, zapyta o coś, no i tak wypełnia czas i lecą te impulsy za telefony, bo tam się płaci pewnie z 5 zł za minutę. No.
1: Też powinieneś takie coś prowadzić, mi się wydaje, słuchaj, 5 zł za minutę, jak dzwonię z Ameryki, to jeszcze potroić tą stawkę i wtedy wiesz, tak od tyłu słuchaczy byś brał.
3: Widzę, Kubo, że spotkasz bruneta wieczorową porą.
1: A jeszcze chciałem tylko pozdrowić tego nowego słuchacza z Akademika. Tak mi się miło zrobiło właśnie, jak się obudziłem, ktoś mówił coś o Akademiku. Kiedyś też byłem studentem i to takie miłe czasy. I zobacz, normalnie mam nadzieję, że tu już po 18, nie wiem, trzeba mieć 18 lat, jak już jeszcze studentem, to są pełnoletnie osoby. To dobrze, to fajnie. Przychodzi nowe pokolenie. Może ktoś przejmie od ciebie ten Majdan. Takie małe Krawczyki z Akademika zaczną nadawać wersja akademicka Nocnego Radia. To nie głupi pomysł. Dobre.
3: No i siedzi tam nawąchany fetą i nie śpi po nocy i wielkie oczy rozszerzone i się uczy, wkuwa i słucha Nocnego Radia.
1: Albo ewentualnie też są takie motywy, słuchaj, że ci studenci, którzy, nie wiem, no na przykład, nie wiem, jakąś tam pracę magisterską, może ją zapiszą o Nocnym Radiu. To by był numer stary. No. Wyobrażasz sobie, jakbyś był taki, ktoś by przyszedł do ciebie i właśnie doktoryzował się z Nocnego Radia, albo z krawczyzmu, już podpójdźmy, bo... Ekstremnie, to było dobra rzecz.
3: No to, nie jest nic takiego, to nie jest nic takiego jakoś niespotykanego, bo ojciec Tadeusz Rydzyk się doktoryzował z radia Maryja, który sam założył i chyba pisał tam o sobie tą swoją pracę. No i wtedy pojawiłem się ja i założyłem, a jako
1: z aksamitnym głosem.
3: Bez innych nic bym nie zrobił, no ale pojawiłem się i w drugim roku kupiliśmy mikser. No i napisał i jest pan doktor habilitowany, ojciec Tadeusz Rydzyk. No.
1: Fajne. Nie, no w Polsce to zdarzałem się takie rzeczy.
3: A jego pracę oceniali ci wszyscy, którzy go całują po rękach i traktują jak Jezusa samego tu na ziemi.
1: To jego studenci poprzedni, bo oni najpierw byli jego studentami, później stali, pracowali w jego szkole, a później mu zrobili doktora. To jest taki rzecz.
3: Ojcze dyrektorze, no wspaniałe wypracowanie, praca doktorska, to czytałam po prostu z zaparciem i dawno czegoś takiego, to ja płakałam, po prostu wzruszyłam się, bo to wszystko, całe te...
2: No nie trzeba, dziękuję, no ale to takie sobie...
1: A jeszcze jedno krawiec, słuchaj, a czy to mi się przyśniło, bo tak zaraz przed zaśnięciem dzwonił ten... Czy to już w środku mojego snu? Dzwonił profesor i się mówił, że się ożenił. Czy to prawda?
3: Nie, prawda, nie, tak? To śniło ci się.
1: To mi się śniło.
3: Że byłeś na ślubie profesora Leniucha i kwiatki sypałeś.
1: Kurde, patrz, ale sukinsyn, no patrz, nie dał znaka, nic nie tego. Byśmy mu zrobili jakąś specjalną audycję taką. Ja z moim 20-letnim doświadczeniem już, to mógłbym mu naprawdę coś poopowiadać jak tego. Lepiej niż te, wiesz, zakonnice stare. Którego tam robiły jakieś wykłady z, nie wiem, coś tam mówią, kalendarzyka. Nie, nie, podobno było fajnie, wiem, już tutaj się śmieję, ale to
3: a trzeba czego, uszanować. Jaką byś wiedzę, jakie byś dał rady, jaką wiedzę przekazał profesorowi? Odnośnie małżeństwa, seksu?
1: No zawsze dużo, no, dużo, bo to dobrze robi. Mnie głowa boli po pracy wtedy. To dobrze. Co jeszcze mógłbym przekazać? Ja tak nie lubię w takich kwestiach uczyć, bo to jest bardzo indywidualne. To tak jakbym ci mówił, jak nie wiem, jak masz się ubierać, czy jak masz, nie wiem, wychowywać dzieci. To bardzo jest takie indywidualne. Ludzie są bardzo inni, że tak powiem, różni. I to, w jaki sposób dbają o swoją relację, to też jest bardzo wyjątkowe, nie? To tak jak, wiesz, nie wiem, jak ludzie tańczą, to też nie można powiedzieć, o weźcie, tańczcie tak jak my. Każdy ma swój jakiś styl, nie? I tak sobie wyobrażam właśnie takiego profesorka i on robi taką czaczę z Madziunią. A ja na przykład lubię taki death metal i tak kręcę tą głową i tak ryczę, jak wczoraj ryczeliśmy na antenie przez chwilę. No każdy ma swój taniec, nie? A krawiec taki delikatny jazzik. Ale tu jeszcze trzeba partnerkę do tego jazziku.
3: No nie, no kiedyś opowiadałem, że na ślubie mojego kuzyna niechcący strzeliłem z piąchy, właśnie wywijając rękami pannę młodą i okazało się, że w tańcach to tak średnio. Ale aż tak się o 360 obróciła stopni i się trzymała za szczękę. No tak po prostu machnąłem ręką i tak pff, ją wszczenę jak nigdy nikogo.
1: Co ty, ale co za co to było takie...
3: Taki krawiec dance.
1: A pamiętasz jakaś muzyka, jaka grała? Bo też by mi dało taki kompletny visual tego doświadczenia i chciałbym to zobaczyć. Co to było? Majteczki w kropeczki grały, czy co było?
3: Nie umiem tańczyć, nie! Każdy, kto się do mnie zbliży, ryzykuje życiem swym. Moje łapy i kulasy mogą kogoś trafić w ryj.
1: O, to dobre.
3: I tak machałem rękami i nogami na wszystkie
1: co
3: strony.
1: Ty? A to taki wiejski ślub był, czy taki miejski? Powiedz jeszcze. To już,
3: raczej wiejski już... i wiesz co, i posadzili mnie obok księdza.
1: Co ty gada?
3: No. A ja mu coś wtedy dosrałem, bo już byłem po paru głębszych, coś mu tak powiedziałem, że poszedł sobie. Całkiem ze ślubu.
1: Ty masz taki niewyparzony czasami, tak sobie pozwolisz na jakieś dwa słowa za
3: nie,
1: dużo.
3: Bo on coś tam wtrącił, na kazaniu o piratach z Karaibów, tylko że pojebał te postacie i ja mu to wszystko wytknąłem, powiedziałem, że pierdoli farmazony.
1: Niech pójdzie i ogląda od nowa. To jest fajne. Znaczy wiesz, no to takie uroki, no przecież też 2 godziny temu nas wszystkich zjebałeś, nie? Słuchaj, jakie to patałachy nie jesteśmy, ale wiesz, każdy słucha.
3: No jak to można było takie... mnie posadzić obok Klechy, to...
1: Ale to jeszcze wtedy było, to jeszcze kiedyś, to nie wiadomo, czy to było, wiesz, na której tej ulicy mieszkałeś, czy to była ta Jezusowa, czy Mostowa, teraz już
3: nie,
1: wiesz,
3: to pod już mostem. Nie, to już nie była, już byłem ateistą i to wojującym.
1: Ateuszem?
3: Ateuszem, nabudmuszony ateusz.
1: To dobrze.
3: To dobrze, bo to dobrze może, że poszedł sobie, bo jeszcze po paru głębszych kolejnych to bym jeszcze skopa mu zasunął.
1: A po tym wszystkim to jeszcze by się zaczął dobierać na koniec do niego. To już było w ogóle katastrofa.
3: Powiedziałbym, ty molestowałeś, to teraz ja ciebie zmolestuję. Ściągaj gacie.
1: Nie, ale to mówię, to można było kilka takich trudnych pytań zadać, nie? Takiemu księdzu. To jest wcale głupie, nie?
3: Jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma? A ksiądz mówi,
1: z ukrytym mikrofonem. Czy księżu się coś przydarzyło kiedyś? I tak, wiesz, nieśmiało zapytać. Puścić oko do niego.
3: Jaka była największa rzecz, którą sobie ksiądz wsadził w pupę?
1: Straszne. Okej, krawiec. Już idziemy po bandzie teraz. Tutaj zastraszymy tego nowego słuchacza, który słucha taki, wiesz, jak widzę go w tym akademiku, mu się takie poliki czerwone zrobiły teraz. Wypieki takie, wiesz? No.
3: Bo się okazało, że wierzący jest i należy do oazy. I tam śpiewa Jezus jest moją drogą, nie zawiedzie.
1: I tak trzyma rękę na tym radiokomputerze, jak u nas się to mówi. I tak chce to wyłączyć, ale to jeszcze by posłuchał. Tak jeszcze chwilę, jeszcze. I tak wiesz. Nie no, wyspowiadasz się, będzie wszystko dobrze. No, to wszystko odpuszczone będzie, wszystko.
3: Proszę księdza,
1: zgorszych się spowiadali.
3: Słuchałem okultystycznego radia diabelskiego. 5 minut i 25 sekund. Czy to grzech ciężki?
1: A która to stacja? A jak to się pisze? No, a to razem nocne radio.pl? Czy to...
3: Tak, nocne. No to już po samej nazwie widać. Noc, diabeł, tak. Czarny jak smoła. No to już wiadomo.
1: A może wśród słuchaczy są księżnicze? Księża.
3: Księżnicze.
1: Księżnicze może być.
3: Tam jesteś księżnicza. Ale to są takie księżnicze. Ty dobrze to powiedziałeś, to są takie księżnicze. Ja ostatnio patrzę, jakiś taki mem. Słuchaj, wysiada ksiądz. Słuchaj, sukienka, jakieś falbanki, koronki, długa taka, wiesz, do ziemi i z karocy jakiejś takiej wysiada, wiesz, jak kopciuszek dosłownie, jakaś czapała taka złego, falbanki, koronki, kurwa, i z karocy wysiada do księżniczek.
1: No, to jest dobre.
3: I bucik zgubił, kurwa.
1: Ja słyszałem, że po tych skandalach zrobiło się tak, że w większości tej jakichś tam zachodnich, nawet na zachodzie Europy, że już nie ma ministrantów, tylko są tacy starzy ministranci, tacy, wiesz, już tacy spadegowali. To musi być totalna depresja, przecież mieć takiego starego ministranta.
3: No, dramat, smuteczek.
1: Mówię, chodź, stary jesteś, ale co tam, straszne to jest. To jest po prostu... Stary, ten kościół już nie przetrwa.
3: To u was w Ameryce, bo już u was te parafie pobankrutowały i mówią, nie no, jak tak dalej pójdzie, to my już całkiem kościół zniknie. Musimy chyba tych ministrantów zmienić na starych. A u nas w Polsce tak, jeszcze młodziutcy. U nas w Polsce to młodziutcy, jeszcze jurni młodziutcy.
1: Tak wie, żeby się nie pomylili, nie? To już im takich, wiesz, włożyli po 40 panów. No to jest dobra rzecz, nie? Oh man, ale no. Jak ci ta robota idzie, bo tam jak się kładłem spać, to mówiłeś, że już kończysz, bo masz pracę.
3: Jak krew z nosa właśnie. Tak mi idzie.
1: Cię zabije ten klient, mówiłeś, sam mi mówiłeś.
3: Dzisiaj autentycznie jest, 10 razy się pytałem, i jak? Aż tak już napisałem, srak, ale tak backspace.
1: Oh shit, man. Ale ja bym chciał zobaczyć z drugiej strony, jak ty się wkurzasz. To jest też dobry koncept. On się po prostu pytał, baranie, jak idzie, chciał ci tak, wiesz, spytać i tak trochę przypomnieć delikatnie, po prostu nie wiedział jak. Postaw się w jego sytuacji, jak ty byś takim krawcem pracował, to jak byś, wiesz, to nie jest tak łatwo podejść.
3: No nie jest, nie jest. No. Ja współczuję tym moim klientom.
1: Powinieneś jakąś taką książkę napisać, jak ze mną pracować.
3: Jak się ze mną obchodzić. Przede wszystkim należy wykazać się dużą cierpliwością. Wejść do pokoju skromnie tyłem, lekko przygarbiony i lekko powiedzieć: panie Krawczy, czy ja by nie przeszkadzam? Zapukać trzy razy palcem delikatnie. No i broń Boże, nie niepokoić się.
1: Takie w razie właśnie jakiś, nie, w razie tam jednodniowego spóźnienia, tak należy podchodzić do mnie. Dwa dni, no to już troszeczkę inaczej. Po trzech dniach, jak już się spóźniam, to ja się sam denerwuję i na siebie, i na ciebie. Takie, wiesz, takie, wiesz.
3: Ty, a może faktycznie ja zamiast wysyłania CV i portfolio, to wyślę instrukcję taką, jak ze mną się obchodzić.
1: Obsługi krawca. Dokładnie. Przypadkiem w radiu pracuję, nie mam czasu dla pana pracować. Ale przedpłatę wezmę.
3: Jeśli opóźnienie w deadline'ie wynosi więcej niż 2000%, można użyć perswazji lekkiej, słownej, napominając kulturalnie, mailowo, broń Boże, SMS-owo.
1: Oh God.
3: Ale się cieszę, bo pani psycholog się przestała już odzywać całkiem.
1: Tak, ale na tej stronę robiłeś?
3: Ale to dziwne. Stronkę? Nie stronkę, tylko tam inne projekty. Ale to dziwne, no, bo akurat przestała się po tym, jak jej wysłałem w końcu ten projekt i już myślałem, że finalny, bo tam wszystko już dupę zawracała trzy miesiące, w końcu zrobiłem, wysłałem, a ona nic nie odpisuje.
1: To ciekawe. No bo się spóźniłeś.
3: Nie, bo jeszcze dzień wcześniej pisała, czy pan to wyśle w końcu?
1: No.
3: Wysłałem w końcu i nic nie odpowiada. Może jest pod wrażeniem takim.
1: No.
3: Nie wiem.
1: Albo może to tak się chce psychicznie zmęczyć ciebie teraz taką ciszą. To jest taka strategia też, wiesz.
3: Tak. I nie zapłacić mi reszty pieniędzy, coś czuję.
1: No, nie zdziwiłbym się, powiem tak. Ale piękny wieczór mamy, słuchaj. Nietoperze mi tutaj latają. No i nade mną robaki zjadają. Nie wiem, czy to znaczy, że będzie deszcz padał, czy nie. Nietoperz dobre zwierzę podobno. Bardzo takie przyjazne.
3: Tak?
1: No, znaczy podobno dobre dla człowieka, bo właśnie te wszystkie... Jakieś, nie wiem, co ono zjada, to takie, wiesz... Jakieś takie komary, czy coś. Chyba nietoperze zjadają, nie wiem.
3: Gówno.
1: Ty byłeś na dworzu w tym miesiącu?
3: Byłem, chodzę czasami.
1: No i dobrze, to bardzo dobrze.
3: Co jedzą muchy głównie?
1: No, ale cieszę się, że radio trwa, nowi słuchacze przychodzą, nadawaj, słuchaj, dla nas wszystkich, dla naszej uciechy na całym świecie, widzisz, dla tych i w Irlandii, i za oceanem, i w Polsce, jak kto chce. Dla wszystkich oprócz Uma nadawaj, dobra? No, to będzie dobrze. To miłej nocy ci życzę i dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Świetnie się spało.
3: No, to takie audycje właśnie, do spania trochę. Ale dzięki za telefonik, fajnie się gadało, uściski, jak zwykle. No i trzymaj się, Kubek, cześć.
1: Trzymaj się, hej, hej, hej, dzięki.
3: To był Kuba, agent CIA, niszczący radia, wynajęty, troll, bardzo sprytny, udaje zawsze miłego. On już tak udaje miłego i sympatycznego od kiedy go znam, od pierwszego spotkania, jak tylko się pojawił. Zawsze taki miły, taki co słychać, taki fajnie się słucha. A to jest tak naprawdę maska. To jest tak naprawdę maska. Zresztą słyszeliście, nietoperze wokół niego latają. Myślę, że był w takim pomieszczeniu, które być może mogło przypominać trochę jaskinię Batmana, taka bat-jaskinia właśnie, te nietoperze. No wygadał się, chlapnął. Ma swoją tajną jaskinię, tam komputery od CIA. No i troluje, niszczy. Dzisiaj też bardzo chciał na pewno zniszczyć tym telefonem moją audycję, ale mu się nie udało. Byłem dla niego za sprytny. Po raz kolejny. Dobro zwyciężyło. Tak. Co ty, krawiec, znaków wodnych nie zostawiasz na grafice, póki zapłaty nie dadzą? No nie. No dobra, ja tam się cieszę, że mi ta zwariowana pani już głowy nie zawraca, bo to naprawdę, jak mam sobie często do zarzucenia coś, to tutaj akurat to jest takie zawracanie dupy i taka szopka po prostu Muppet Show, że się w pale nie mieści. Ja zrobiłem, co do mnie należało. Dostała pani okleiny, dostała ulotki, dostała na szyby, różne rzeczy, no tam. No dobra, trzeba iść popracować trochę, zarobić na chlebek Boży. No, a klienta udobrucham jutro z rana, zrobię mu coś tam dodatkowo może i może wezmę go na litość. Powiem koledze klientowi, no, ty się ogółem chcesz mnie pozbyć. No, coś tak, wezmę go na litość. On się rozpłacze, powie, nie, dobrze już. Ktoś jeszcze słucha? Ktoś jeszcze słucha? Zobaczymy, ale ja długo siedzę z wami. Ale tak coś dzisiaj mam fazę. No, nawet 32 osoby. O tej porze, o trzeciej w nocy. No, nocne radio, teraz to prawdziwie nocne radio, faktycznie. No, widzę, że już macie wrzucone na stronę główną, wrzuconą nową audycję Ewangelia Kotka Mruczka. Dzisiaj potrzeba, dawał radę tutaj i rozmawiał o Księdze Rodzaju. Trochę na śmiesznie, trochę na straszno, a trochę na tak średnio na jeża. Coś pomiędzy, śmieszno i straszno. Ale niestety to tylko w strefie premium dla naszych patronów kochanych. Tak to już musi być. Tym bardziej, że widzę, że znowu jeden patron zniknął. Było 19, a jest 18. Wiecie co? A jak będzie 17, to ja zamykam radio. Więc radzę nie rezygnować tutaj. To już będzie przesada. Co? 17? 18 to jeszcze mogę przeboleć, ale jak będzie 17, to odchodzę. I nie wysyłajcie mi paczek. Pójdę otruć się, pójdę zatruć się. Kupiłem już ze sznurek, ostrzegam. Kopnę w mikser, do lombardu zaniosę, potem się powieszę i tyle będziecie mieli. I ciekawe, kto wtedy będzie ratował dzieci spod samochodów pędzących. Ja już opowiadałem chyba o tym. Dobrze, idę sobie w takim razie. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim, co wysłali mi donate'a. No, można właśnie, nowy słuchacz, słuchaj, najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć tutaj o nocnym radio. Można podczas audycji wysłać donate'a Kamkowie, drogi. Tam na stronie głównej taki różowy banerek, SMS-a wysyłasz, czy tam PayPalem i to dochodzi, można śmieszny komentarz tu napisać, jakieś tu zażartować sobie, dużo możliwości. Można napisać, krawiec, ty głupi ciulu, gardzę tobą, 3 złote. No, 3 złote to tak mówię symbolicznie, bo to chodzi o to, żeby więcej właśnie wysłać. 3 złote nie, czy tam 10, 20, 30. Także no, znikanie patronów występuje zawsze z dużym opóźnieniem od chwili, kiedy się wypisali. W ostatnim czasie był foch i brak audycji, więc mogło się wypisać więcej niż jeden i efekt będzie odwleczony w czasie. Pisze niepowtarzalny orgazm. No cóż, słuchajcie, ja gadam tutaj o tych donate'ach, o patronach, ale jak widzicie, cały czas jestem, nadaję i się nie poddaję, więc to jest tak pół żartem powiem, pół, z naciskiem na pół. Pewnie nastąpi taki moment, że jak już, nie wiem, będzie tych słuchaczy paru tylko na krzyż, nikt nie będzie chciał sponsorować, to pewnie damy sobie spokój, ale no, to nie jest tak, że to jest najważniejsze. Po prostu no, jest pewien jakiś tam próg, że już się zupełnie odechciewa, nie? No więc zobaczymy, no. Postaram się coś może lepiej, więcej faktycznie. Lepiej, więcej, dłużej wrzucać od razu po i być w ogóle the besta. I być śmieszny, ale też straszny, ale też mądry i ucząc bawi, bawiąc uczy interesująco i długo i fajnie i ciekawie, kolorowo, barwnie, miły aksamitny głos i tak dalej i się tak postaram, tak. A wy pamiętajcie czasem, żeby dopieścić nocne radio, bo jak się złego wilka nie karmi, to ten wilk w końcu taki się zrobi chudy, kościsty, i go szlak trafi, wpadnie gdzieś tam w dziurę, inne wilki go zagryzą, dostanie biegunki, zesra się i tyle będziecie mieli, no, bo wy się chcecie ogółem mnie pozbyć i tutaj z nocnego radia ludzie mówią coś, no. Dobra, już nie pajacuję, bo się wypajacowałem i teraz nie będę miał siły, kurczę, tutaj roboty zrobić. Idę sobie. Pa, pa. Cześć.

To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Witam, dobry wieczór. Chciałem być przez chwilę jak Cugowski. No właśnie, kolejne luźne gadki. Spotykamy się w ten nieco już mniej duszny wieczór. Bez sensu to powiedziałem. No w każdym razie mam dla was dzisiaj kilka, myślę, ciekawych tematów, opowieści. Może pogadamy sobie o dramach aktualnych. Najnowsze dramy w twoim domu. Kiedyś

0: gdzieś tam została przyłapana, ktoś do niej przyszedł, tam znajomy chyba. No i wyszło, że tam sobie ściszyła NR akurat. I padło pytanie, tam słuchasz nocnego radia? Tak. Może kiedyś zadzwoni na żywo, to by dopiero było, nie? Pozdrawiam Ewelkę. Ewelka, taksi driverka. Kawałek sobie posłuchałem, opowiadała o różnych tam groźnych sytuacjach. Wiadomo, że kobietę się zawsze zapyta, nie? O takie rzeczy. Jak to było, jak się bałaś? Czy próbował ktoś dotykać panią? No właśnie. Także... Dostałem też jakiś tutaj filmik, gdzie boksuje ktoś chyba z teamu Szabla. Czekajcie, może mi się to uda tutaj zademonstrować. Ciach. O, tu.
1: Siema, witamy wszystkich. Z wami jest Gabriel. Ze mną jest Talib. Siema.
2: Siema.
0: Talib.
1: Słuchajcie, jacyś konfidenci odjebali moje kanały do YouTube'a. Dali mi bany. Dlatego się odradzamy ze zdwojoną siłą. Zakładamy 12 tysięcy Szabel Team. Będą treningi do Fej MMA na siłowni. Pozdrawiamy was. Siema.
2: Siema.
0: O, tu jeszcze. Jak oceniacie umiejętności? Moim zdaniem to nie wygląda jakoś tak spektakularnie i ani tak, że jakiś profesjonalizm wielki, nie? No tak macha rękami człowiek. Pewnie w ryj dać potrafi dać,
1: siema,
0: ale...
1: Witamy wszystkich, z wami jest Gabriel.
0: Siema, ale to już było. Ale to już było. I nie wróci więcej. Tomisiu tutaj poleca Oppenheimera. Chyba. Z tego co widzę. Szara eminencja też wkleił tu różne rzeczy. Na przykład filmik o tym, dlaczego czarne kobiety kochają Polskę. Tragedie. No i jakieś nagranie tutaj z takiego jakiegoś. Ja znam to gówno. Nieważne. Dobra. I próba chyba dołączenia tu do jakiejś konferencji czy coś. No dobra, to zostawmy takie rzeczy. A na czacie krawiec ty kondom. Nie. Kondomie. No, kondomie, nie kondonie. Kondomie, bo się mówi kondom, nie? To ja tu zmienię z tej okazji może na chwilkę tełko. Tutaj z dedykacją w sumie nie wiem, czy dla kogoś konkretnego, ale tak uważam, że niektórzy to nie powinni się rozmnażać. Można by im tak dać. Prezent i skomentować go. To, żebyś się nie rozmnażał. Albo nie rozmnażała. To by niegrzeczne było trochę, nie? Dobra, przywróćmy. Tutaj poprzedni. Okej, obej. No, to oczywiście ekran z filmu. On już kiedyś się pojawił. Ja już nie mam pomysłu, wiecie, na te miniaturki, bo ciężko jest coś wybrać do audycji o wszystkim i o niczym, gdzie sobie rozmawiamy po prostu, nie? Dużo. Więc chyba się zaczną powtarzać trochę te miniatury, ale ta jest dobra. Z filmu oczywiście Day Leaf, to jest na podstawie książki. I myślę, że w ogóle czytanie to mogły być bardzo ciekawe doznania, bo w tym filmie ci kosmici, tak? Oni wyglądają jak trupy. Tacy kosmici jak zombie trochę. Można ich zobaczyć tylko przez specjalne okulary, bo oni działają tajnie. No trochę jak z tymi reptilianami, którzy mieliby inwigilować nas właściwie i podszywać się, i przejmować, i tak dalej. Maskarada jedna wielka. No to... Książka to, myślę, uruchamiała nieźle wyobraźnię. Tak jak stare gry na 8-bitowce uruchamiają, no to w książce też to my sobie kreujemy obraz takiego kosmity, więc jak się pojawiły opisy, że wyglądają jak

0: zmarli, nie? Jak trupy, to każdy sobie to mógł trochę inaczej wyobrazić w sumie. Jak ktoś ma dobrą wyobraźnię, to mógł stworzyć w swojej głowie o wiele bardziej przerażający obraz takiego kosmity, potwora. Muszę sobie trochę tu wyregulować niektóre rzeczy. O, popijam sobie dzisiaj wyjątkowo, bo zazwyczaj nie piję takich rzeczy, Mirindę. I od razu zwróciłem uwagę, lubię sobie czytać skład. Im dłuższy, tym gorzej w sumie, nie? Przypominam też, to co jest na początku, to tego jest najwięcej, więc nie dziwi, że w składzie zaczyna się od woda. Tutaj bez wątpienia jest tu najwięcej, ale pokiego grzyba, jakaś guma arabska, nie? Ja wiem, że to się pojawia w niektórych napojach, ale tak właściwie to po co jest ta guma arabska? Żeby konsystencję jakoś zmienić na ciekawszą, nie wiem, żeby podkręcić kolorek, zwiększyć rozdzielczość napoju, stabilizator jest ta guma, widzę, arabska. Oczywiście syrop fruktozowo-glukozowy. 4% soku. To tyle mają gazowańce w sumie, nie? Chyba. Kwas, sorbinian, zasu, aromaty, przeciwutleniacze. Sukraloza. No, długi jest tu skład. Karoteny, dobra. Barwniki. No, dlatego takie napoje długo wytrzymują. Taki gazowaniec to co może stać. I stać. To są dobre napoje na apokalipsę. Jak odpukać, byśmy mieli doczekać jakiegoś Fallouta albo innego Mad Maxa, no to będziemy pili właśnie jakieś napoje z puszek, jakieś gazowane, gówna. No. Ktoś ostatnio przypomniał w ogóle to, że powinniśmy w zasadzie wodę pić w dużych ilościach, a nie przeróżne napoje, nie? Organizm łatwiej przyswaja wodę, jeśli ją dostaje bezpośrednio, a nie musi ją wydobywać ciągle z czegoś, nie? Co tu jeszcze w ogóle pisze tam? Szczęść Boże, szczęść traktorze, hejcia, prezerwatywy prążkowe. Ja nie, nigdy. No i to jest też prośba o opinię sytuacji w Poznaniu, sytuacji w Krakowie, samobójstwo Rawgora, przejechanie dziewczyny w Legnicy i co tam jeszcze było ostatnio. Te tematy pewnie się pojawią, bo staram się aktualne rzeczy gdzieś tam sobie zbierać w folderach i one zawsze tu w zapasie są, jakby akurat nikt nie dzwonił czy tam coś. Nie wiem, czemu mi się tu odznaczyły rzeczy, które ludzie podsyłali, chociaż chyba przez wszystkie przeleciałem. W międzyczasie ktoś próbował się dodzwonić. Dobra, to pamiętajcie, że na początku trochę krótsze telefony. Z czasem, jak audycja będzie się ciągnęła. No, odbieraj, Waściu, odbieraj. Nie będę czekał w nieskończoność. Dobra, wyciszę. Chyba nie odbiera. Ktoś dzwonił, ale może sobie w międzyczasie poszedł zrobić kanapkę na przykład. Dobra. W tej chwili zmieniłem już status na zielony, na dostępny, więc można dzwonić. Słuchajcie, a ja ostatnio spotkałem się z moją ciocią. Spotkanie z ciocią Marysią. No to może oczywiście dwuznacznie brzmieć trochę, nie? Ale bez podtekstów. Zresztą, jak mawiał dziadek Jacek Poszeprzyński, jedno nie przeszkadza drugiemu, prawda? Trzask praski po wszystkim. No, i ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Spytałem się cioci, która jest dziennikarką i to taką doświadczoną na emeryturze w zasadzie. I czy coś z radiem miała wspólnego? No miała, okazało się, wspólnego. Na przykład to, że zakładała Eskę na Dolny Śląsk, nie? Na Dolnym Śląsku. Bo przyszedł taki czas, że postanowiono zrobić te eski takie w kilku miastach lokalne. No i między innymi na Dolnym Śląsku miały powstać, nie? I Tusk i Schetyna, okazało się, że za tym stoi PO w ogóle. Że PO chce mieć swoją tubę. Jak tak się dopytywałem o finansowanie, bo to wiadomo, no sporo kasy potrzeba, sporo hajsu trzeba, nie? Żeby zrobić studio od zera. Ciocia opowiadała, że dostali jakiś tam lokal i weszła i tam były w zasadzie gołe ściany i taka, wiecie, wykładzina poplamiona, nie? I to było to, no. I trzeba było wszystko od zera tam zrobić, czyli studio, wygłuszenie całego tam studia, pokupować sprzęty, poinstalować to wszystko, zrobić jakiś pokój do nagrań, zrobić pokój taki biurowy, różne tam wszystko urządzić. Ale też trzeba było znać się trochę na takich rzeczach, jak wygląda rejestracja takiego radia, różnego typu papierkowa robota, co nie? I takie różne sprawy. No i gdzieś tam została moja ciotka polecona, no i się zabrała za to. Robiła to pro publico bono. No, teraz jak rozmawialiśmy, to mówiła pieprzeni liberałowie. Ale wtedy tak się spytałem, no, jak pieprzeni liberałowie, to co im ciocia pomagała? A ciocia mówi, no, tak mam, no. No i tak. I szybko się okazało, że politycy, jak to politycy, wiadomo, zaczynają innych albo traktować z góry, albo jakoś wykorzystywać. No i szybko pojawiły się takie sytuacje, typu, że to polecenie służbowe, pani Marysiu, nie? Bo ciocia się nie zgadzała z niektórymi tam rzeczami takimi dziennikarskimi, co na przykład ma być tematem numer jeden w wiadomościach. Nagle się dowiadywała, że jakiś tam mecz trampkarzy w pasi Kurowicach Dolnych, to jest to wydarzenie numer jeden. Być może jakiś polityk tam się zjawił i tam, wiecie, rozumicie, coś do mieszkańców, to może to trzeba było pokazać, nie wiem, coś takiego. No, w każdym razie zaskoczeniem miałem trochę, że ciocia współzakładała i pomagała, jakby była, no, takim spiritus movens trochę tej akcji zakładania Eski. Ciekawe, czy wy pamiętacie takie radio w ogóle, bo to są dosyć dawne czasy. Wiecie, radio Eska, to trochę nowość była w sumie, nie? Bo to takie radio rozrywkowe, tam różne programy były. Eska Pineska na przykład, dla dzieci był w ogóle program w radio, czujecie? Dziś pewnie już nie ma takich wynalazków. A finansowanie było od Niemców. Znaczy tak się wydaje, tak? No nie wiem, ja tam się nie dopytywałem aż tak dużo, no ale wiecie, Niemcy, nie? Może ktoś w reklamówkach przyniósł znowu pieniądze, jak to u nas bywa. No i Tusk i Schetyna tam jeszcze mieli wojnę z tym. Kurde, no nieważne. Wiecie, jak to w świecie polityki jest, nie? Szybko się robi bagno wokół polityka. Taki polityk potrafi ze sobą to bagno przynieść i jeszcze się zachowywać tak, jak typowy polityk, że ja mam wadzę, ja tu jestem pan dyrektor, pani zrobi co polecenie, to jest, no. Gdzieś tam się po latach pogodzili, ale ciotka się wściekła po prostu w końcu, że ją tak traktują, tak? Ona tam wszystko pomaga zrobić, zna się na dziennikarstwie, bo już wtedy była doświadczoną dziennikarką, która pracowała w telewizji, takiej, owakiej, w gazecie, w gazetach kilku, nie? I dodatkowo jeszcze na polityce się ciocia zna. A w ogóle sobie się tam spotkaliśmy w restauracji Thai Hui, czyli u Wietnamczyka. I zabawna sytuacja, wyobraźcie sobie, że dwóch Wietnamczyków akurat było w lokalu, bo tam teraz ich często zostawiają. W ogóle no, trochę to jest ciężkie, bo chcę coś zamówić i mówię coś, a ten nic nie rozumie, ni w ząb i tam hankin się łamać, a ja mnie nie włożą, o tu hankin się łamać. A ja słucham? Nie rozumiem za bardzo, co pan mówi. I jeden ten był i drugi, co jeszcze mniej rozumie, się trafili. No i tam sajgonki źle zamówiliśmy, tak? Że tylko trzy, a miało być siedem. I to ciężko wytłumaczyć, ale przyszedł drugi i mówi, słuchajcie, pieniądze dawaj. Najpierw pieniądze dawaj. No. W ogóle my to Polacy się powinniśmy od obcokrajowców uczyć kultury, słuchajcie. No tutaj przychodzi pan Wietnamczyk, pieniądze dawaj. Tak powiedział, po prostu, bo okazało się, że nie usłyszał, że ma być 7 i standardowo dał 3. Po prostu trzeba było dopłacić, no to... Pieniądze dawaj, najpierw pieniądze dawaj, to jedzenie dostanie. No ale dobra, no, do Araba przychodzisz i on też się pyta...
1: Co chcesz?
0: Nie tam jakieś nasze zapyziałe polskie, czym mogę służyć panu? Zdech jest słaby, się pyta.
1: To też. Jaka kebaba też.
0: No. A tutaj dawaj pieniądze najpierw. Uczyć się smoluchy świata. Trzeba się bezpośrednio zwracać. Od razu rasista, krawiec. Było też pytanie wcześniej tutaj o tego, o... Oto czy na nowym komputerze. Wiecie co? Tu też było ciekawe. Ja w ogóle pierw musiałem zrobić to, czego... Co słyszałem już o tym. To się nazywa sprzątanie. Słuchajcie, powiem wam, że kurde wciąga. Całkiem ciekawe doświadczenie z tym sprzątaniem. Jak wy to nazywacie. Spróbowałem. No. I musiałem tu, wiecie, też stary komputer pożegnać godnie. Go odczyściłem wszystko ładnie szmatką, odkurzyłem. Tutaj też trochę rzeczy podkurzałem, jakby pochowałem. Kable trzeba było ładnie w końcu poukładać, bo się już poplątały kompletnie. Więc wszystkie powyciągać. A tu jest dużo strasznie kabli wokół mnie. Wiecie, do miksera idzie kilka kabli. Mikrofon, cincze, zasilanie, monitor, myszka. Router, który jest tu blisko i gdzieś tam pod komputer idzie. Masa kabli. Klawiatura, nie? No, przeróżne rzeczy są tu. Lampka. Dużo bardzo kabli. Na nich się zbiera kurz, nie? To wszystko powyciągać, odkurzyć. No, zaczynam tu odgruzowywać trochę swój pokój. To taka dobra okazja, no bo przyszła nowa maszyna. Maszyna, którą mi ufundowali ciocia Ania, wujek Tomisiu, wuj ciociek Tul i wujek chujek Zenon też przyłożył swojego kutasa do tego wszystkiego, ale on zaprotestował, bo napisałem, że dzięki wam nie byłoby tego, on zaprotestował. To słuchajcie, dzięki wam, którzy się dorzuciliście, bo tu też są osoby. Przepraszam bardzo, że już nie pamiętam, kto się dorzucił jeszcze, jak tu była zbióreczka. No, piękne dzięki dla was. Coś tu przyszło? No. Cofam. Bez Zenona by było. Bez was wszystkich by nie było. Bez Zenona by było. Co tu przyszło? Napiwek mały.
2: Czy działają donaty głosowe? Pytam się.
0: Ale jaja.
3: Alan w Szkieletor zdjęcie 1059 zł. Napiwek mały. Pozdrawiam. Co to za szkielet i reklama światowych marek? Odpowiedz mi proszę, jak tak pięknie dyskutować, rozmawiać i gawędzić całą noc? Godzinami pięknie opowiadasz.
0: Ojej.
3: Też chcę tak gadać, kurwa.
0: Kurwa.
3: Coca-Cola 3 złote.
0: Coca-Cola 3 złote. No, ładnie Alan napisał, bardzo ładnie. Tu co za szkieletor, pytanie. No tak jak mówiłem, przypominam, plakat inspirowany mocno filmem They Live, opowiadającym o kosmitach, którzy tu w ukryciu sterują wszystkim. Wyglądają jak ludzie, ale to pozory, bo przez specjalne okulary widać, że są to dziwne takie trupie istoty. No i bądź posłuszny, człowiek, taki wędrowiec, któremu wpadają w ręce te okulary, wypadają z jakiegoś tam pudełka, które przewożą. No i on widzi też oprócz tych kosmitów, że część ludzi to są tak naprawdę te truposze dziwne, ale też widzi komunikaty wokół siebie, które są w gazetach, w telewizji i to są takie hasła. Obej, czyli bądź posłuszny właśnie. Kupuj, oglądaj, kupuj, oglądaj, dotknij. No, jakieś takie, tego typu coś takiego było. No. A jak pięknie mówić? No, mniej kurwa na pewno dobrze by zrobiło. Mniej na H, na K, na P, na D. Trening może jakiś. A może jakiś luz trzeba mieć w sobie. Ludzie czasami mnie komplementują, że mam w sobie luz jakiś na antenie. No to skoro dobrze nadaję i mam luz, no to widać wniosek. Ergo sum, trzeba mieć luz. Czyli mieć wyjeb... No i tu złamałbym to, tą zasadę, o której mówiłem, nie przeklinać. Już prawie złamałem. Nie wiem, jak dobrze nadawać, nie wiem. Trzeba mieć mocny pęcherz, już mówiłem, jako radiowiec. Najważniejsza rzecz u radiowca. Pęcherz. A? Widzicie? Tak już mówiąc serio, bo na pewno zahaczymy tutaj o dramę u Gabrysia, usunięcie kanału właśnie, możemy o to zahaczyć, nie? Nawet gadałem na ten temat chwilę tam u Czosnka, już wiem, że jest Czosnek, Rafał zresztą, i ten Czosnek ma taki, to on robił to Szabel Live TV, gdzie były szoty, a potem to się rozwinęło trochę w taki półsamodzielny twór, który gdzieś tam łączy się z tym kanałem Szabla, łączył właściwie, bo już tego kanału nie ma. Ktoś zgłosił i kanał spadł z rowerka, jak to się mówi popularnie. Już drugi, dwa kanały spadły. No i zrobiła się zadyma w związku z tym, mówiąc, cały czas mówię w dużym skrócie, takim telegraficznym. Opisuje, zrobiła się zadyma, ludzie zaczęli się posądzać jeden drugiego. Wyszły ze zdwojoną siłą animozje między ludźmi różnymi tam z uniwersum. Ciekawe w ogóle, wpadnijcie na kanał bez nazwy, zmieniamy kanał, coś takiego. Jak piszecie bez nazwy i kanał, to znajdziecie. Taka baba w ciemnych okularach jest w awatarze. Różne tam są streamy, trochę przypominające to, co mamy w nocnym radio, ale jednak inne, bo bardziej takie szablowe, że powiedzmy 5 osób jest na antenie, nie? I to jest właśnie ten klucz. Myślę, że ktoś, kto pyta, jak... Bo w ogóle to pojawiło się też gdzieś tam też u Gabriela, potem to pytanie też chyba było, co zrobić w ogóle z tą sytuacją, gdzie jest dużo tego pato, nie? Gdzie dzwoni ten najebany, ten naćpany, temu się słowotok włączył, bo się nażarł Włada akurat, a ten w ogóle jest w siódmej gęstości, bo zjadł kilka muchomorów może. A tak naprawdę może to trochę charaktery też. Są tacy ludzie, którzy na przykład chcą może zwrócić na siebie uwagę. Są pierdolonymi atencjuszami, mówiąc tak wulgarnie może troszkę. Mimo, że jeszcze jest przed 23. Krawiec, możesz się podłączyć do Czosnka. Dobra, zobaczymy. Może się za chwilę podłączę. Tylko to ja od razu do Czosnka, tak? To tak jakbym jego stronę trzymał. Wcześniej tam się pojawiałem, mówiłem. Teraz od razu zadzwonię do Czosnka, to będzie, że ja tu czyjąś stronę trzymam, nie? No, bo Czosnek się też pokłócił z Gabrielem, jakby to kogoś interesowało i tam... Wpadł trochę w taką furię Czosnek. Tu się z kolei Czosnek pokazał od złej strony jakby trochę, bo w straszną histerię wpadł. Zaczął krzyczeć tam, rozłączał się 5 razy, rzucał słuchawką. Nie wiem jak wy, ja na przykład nie lubię, jak ktoś rzuca słuchawką, nie? Nienawidzę tego, takiego czegoś. Z kolegą Szurem się przecież pokłóciłem o to, bo zaczęło się, że mi rzucił słuchawką. Ja kurwa nie jestem do takiego czegoś przyzwyczajony. Ani do widzenia, ani nara, ani pocałuj mnie w dupę, nie? Tylko pach. No to. No i w ogóle tam krzyczał, pomstował na Szabla, że go tam nie lubi już i w ogóle. Z kolei Szabel też nieładnie zrobił strasznie, bo zrobił sobie nagle ankietę. Kto podjebał mi kanał? I tamten, propozycje różne, nie? No, Gabriel, jeśli tego słuchasz przypadkiem, to moje zdanie jest takie, że skoro chciałbyś być postrzegany jako taka osoba prawilna, jak to się mówi, to puszczasz hip-hop, wiesz, zasady, gdzieś tam tak odczułem, że ci to siedzi w duszy, no to chyba zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest to, żeby nie posądzać kogoś o bycie donosicielem, frajerem czy parówą, jak to się mówi, tak? Tak sobie lekko rączką. Kto jest parówą? Tak jak ja bym to zrobił teraz ankietę. Kto jest parówą tu? Kto jest największą parówą? Potrzeba, Zenon, Tomisiu czy Ania? Nie, Ania nie może być przecież parówą. Kobieta nie może. No i tak jakbym ja bym coś takiego zrobił, no to chamskie by było, nie? A tutaj jakby taka ankieta, no to też bardzo nieładnie. I tak w ogóle tam się zakotłowało, kiełbasiło się ostro. Ci, którzy lubią dramy, to będą może w niebo wzięci, jak sobie włączą. Ale czasami to za bardzo pato się faktycznie robi i to przez ludzi, którzy... Dobra, powiem to wprost. Są strasznymi chamami i prymitywami. Bo ktoś, kto naprawdę co trzecie słowo, może nie co drugie, ale co trzecie kurwa, dzwoni pijany, czyli tak totalny też brak szacunku jakiś i dla prowadzących, dla gości. Można czasem, ale nie na przykład co drugi telefon twój, nie? Dobra, my mamy naszego furiata, któremu się zdarzało, pewnie też zdarza i być może będzie zdarzało zadzwonić tu pod wpływem, ale dobra, mamy takiego swojego człowieka, który oprócz tego jest raczej sympatyczny, nie robi awantur wielkich, chociaż zdarzyło się, że wyzywał mnie tam na antenie, powiedział tam, ty głupi chuju, czy coś i się rozłączył, ale ja mu to wybaczam, bo raz, że oprócz tego jest w ogóle miły, sympatyczny, nie, że z pretensjami ciągle dzwoni, albo że słowotok mu się włączy, no tak jak Marcinowi właśnie, no, który też o moją osobę zahaczył na ostatnim streamie u Szabla, że zadzwoni tu i poda się za kogoś, tylko tam nie skończył mówić, za kogo się poda. Ciekawe, za kogo się poda. Marcinie, masz tak charakterystyczny głos, że możesz się podawać nawet za Roosevelta albo Dalilamę, nie wiem. To, i będzie słychać, że to ty, więc no. A poszło o to, że ja posądziłem go, tak twierdzi, i może tak było nawet, o to, że dzwoni pod wpływem substancji psychoaktywnych. I to go strasznie ubodło. Człowieka, który sam ciągle gada o konopiach, niektórzy mówią, że siewnych, a może nie siewnych, nie? Ale jak chciał tam komuś za pomaganie Maciusiowi dawać te konopie siewne, to na cholerę komuś te konopie siewne. Żeby co sobie je przetworzył na tkaninę i uszył koszulę z tego, czy co? Czy uszczelki zrobił do rur? Czy coś innego może? I to nie wiem, czy mówił o gramach, czy o kilogramach. No nieważne. W każdym razie nie wiem, skąd pretensje, bo chciał jakieś wyzwanie robił, że on pokaże swoje testy jakieś, że jest czysty. Dobra, jak twierdzisz, że jesteś czysty, to sobie bądź czysty. Ale dzwoniłeś, Marcinie, nawet do Szabla teraz. Mocno zrobiony czymś, nie wiem, chyba po alko, nie? Większej ilości. No jakiś taki dziabnięty po prostu, no, bo ktoś, kto powtarza 10 razy to samo, ale tak jak mówiłem, właśnie jest tak. I dlatego właśnie powiem wam, jeszcze raz podkreślam, jest sprawa taka. No tak mniej więcej mówiłeś trochę. Prawie, że tak, no to ktoś, kto pije dużo, obraża się o to, że zostaje posądzony o to, że na przykład pali coś za dużo? To chyba to samo mniej więcej, nie? A ja poruszyłem po prostu u Rafała Czosnka temat, że za dużo ludzi dzwoni nawalonych na przykład sobie. I to jest problem. I pewnie też problemem jest to, że za dużo takich ludzi jest na antenie w ogóle, tak ogólnie, że jest za dużo, nie? 5 osób. No to trudno, żeby się nie przekrzykiwali. Jak ktoś... Ludzie są mało cierpliwi. Jak ktoś czeka 15 minut, żeby zabrać głos i tam jeszcze mu się ktoś drze. Nie przerywaj mi! Teraz ja! Ty będziesz... Jak ci nie przerywałem! I tak co chwilę się kłócą, no to się zaczynają kłótnie, awantury. Tutaj... Nie wiem. Odbierać maksymalnie dwie osoby na przykład, nie? Po prostu bardziej tak, jak ja to robię, jak ktoś chce mieć większy spokój. To nie jest jakaś moja zasługa, znaczy moja pewnie też, że jest większy spokój tutaj na antenie, ale no bo tam nie pozwalam, ktoś będzie tu robił oborę, to wyfrunie szybko. Gabriel na przykład trzyma takie osoby, często bardzo długo, nie? Jakoś jest bardzo wyrozumiały, nie wiem. Ale to jego sprawa. Krawiec, nie odbieraj tego człowieka, szanuj nas i siebie. Tak, ja myślę, że może tak zrobimy po prostu, bo nie chcę was też męczyć w ramach tutaj wielkiej wolności. Marcinie, jesteś człowiekiem męczącym generalnie i to już ci mówi co druga osoba, że jesteś po prostu męczący, tak? Zawłaszczasz sobie całą audycję, coś pokrzykujesz, jakieś pytania zadajesz, coś reklamujesz swojego... Wszędzie cię pełno, show. I też umówmy się, zrobiłeś też show z pomagania Maciusiowi, też... Ludzie to też tak to widzą trochę. Ale ja nie chcę tego rozgrzebywać, bo to twoja sprawa. mogło ci nie wyjść po prostu, mogło to kiepsko wyjść, nie wiem, może się zachłysnąłeś, poczułeś się nagle Jurkiem Owsiakiem, kochani, słuchajcie, pomagamy Maciusiowi, Maciuś to, Maciuś tamto, Maciusiu, powiedz, pokaż się tu, Maciusiu, to jest Maciuś. Też takie rozpytywanie tego Maciusia o wszystko, o jego chorobę, ciągłe podkreślanie, bo my ci tu pomagamy, ja jestem youtuberem, hodowcą, youtuberem, tak ciągłe gadanie tak o sobie, nie? Dobra, więcej nie będę gadał. Takie po prostu, ja mam też prawo mieć swoje odczucia. Po prostu mi się to nie spodobało jako taki, jako akcja, jako jakiś materiał. Potem jakieś MTV Cribs, pokazywanie mieszkania. Tak mieszka Maciuś. Maciuś, a oto Maciuś. Maciuś, powiedz coś. Masz tu Maciuś, mikrofonik. Maciuś. To Maciuś, tamto. Bo w ogóle to była akcja, że Marcin Czosnek to puszczał. Też z tego wyszła zadyma, nie? Że spotkał gościa niepełnosprawnego, bo tamtemu się coś zepsuło w samochodzie i akcja pomagania, tylko że taka akcja pomagania, że co dwie minuty reklama samego siebie, tego co ja robię, jakieś przechwałki, a potem jeszcze próba sprzedaży samochodu znajomego, żebyś kupił ten samochód. Poza tym, tak jak ktoś też zauważył, jak już się bierze pod swoje skrzydła jakiegoś, czy bezdomnego, czy inwalidek ubogiego, to nie, że potem od niego za to se zapłacisz sam, tak? A tu se zapłać, a ja ci tę część zapłacę. Słuchaj, tu możesz kupić, no wiesz, po prostu raczej już nie bierzesz ani grosza, tylko pomagasz komuś tak po prostu, nie? I też nie robisz tego show. Tyle w temacie ode mnie. Takie mam wrażenia. I gumka tutaj owocowa. Haps. Mi też się należy trochę przyjemności.

0: No dobra, miałem nie odbierać, no, ale jednak będę odbierał, bo trzeba też każdemu dać szansę, żeby coś powiedział od siebie, a nie tylko samemu klepać. No witam Marcina.
1: Poza tym witam wszystkich serdecznie, słuchaczy, czatowiczów, a przede wszystkim prowadzącego.
0: Siema, siema.
1: Marcin z tej strony, znany głos, więc nie da się oszukać. Mhm. Ja się za nikogo nie podaję, tylko za swoją osobę. Mhm. Teraz tak, nie wiem od czego zacząć. Jak najbardziej chciałbym tylko przypomnieć, że tutaj jeżeli chodzi o moją merytorykę rozmowy z tamtymi osobnikami na tych dwóch kanałach, ta merytoryka moich wypowiedzi wynika tylko i wyłącznie z tego, że podczas pierwszego nawet połączenia już zostałem oskarżony o ćpunostwo jakieś, że uprawiam jakieś marychę, nie marychę, gdzie to nie jest prawda, bo to nie jest marycha, tylko to są konopie przemysłowe, ewentualnie włókniste, tak jak piszą w ustawie. To nie ma nic wspólnego z ćpaniem. No i co? I zostałem od razu zaatakowany. Od razu, na dzień dobry, bez jakiejkolwiek przyczyny, od razu wylała się na mnie fala hejtu. Gdzie ja, tak jak mówię, no, kulturalnie chciałem rozmawiać, normalnie. A teraz tak, mam historię rozmowy na Messengerze, że to zaprosił mnie Gabriel do uczestniczenia w streamie. Ja się tam nie wpraszałem, on się tylko zapytał, ja mu potwierdziłem, tak, znam kanał jeszcze z czasów Marka Podleckiego, Ether jak się łączył, no takie klimaty, jeszcze te po prostu początki, no nie? Bo przybywałem za granicą, w Szwajcarii, no i w wolnej chwili sobie po prostu puszczałem takie kanały alternatywne, no lubiłem słuchać, no nie? Więc Gabriela śledziłem od samego początku. Nie minęło, dajmy na to 3 albo 4 albo 5 miesięcy, już nie pamiętam dokładnie, gdzie się pierwszy raz połączyłem. Żeby się pochwalić plonami, ogólnie porozmawiać na ten temat, co się u mnie dzieje. No i wtedy, tak jak mówię, zaczęła się na mnie fala hejtu. Bez jakiejkolwiek przyczyny, nie znając mojej osoby, od razu, na dzień dobry. Więc do tej pory ta fala hejtu się utrzymuje non stop. Ja nie wiem z jakiej przyczyny, ale okej. Wczoraj jak byłem pijany, tak, ten człowiek już nie jest w stanie wytrzymać wszystkiego nerwowo, a poza tym mogę ci włączyć kamerę, ja cały czas jestem w garażu i pracuję. Pracuję.
0: No, dzisiaj nocach, słychać, że jesteś trzeźwiutki i to jest inna gadka też, nie, wtedy. Wiesz co, no to dobra, bo też nikt ci nie odmawia jakby prawa do obrony swojego dobrego imienia i tak dalej, to wszyscy mają to prawo, nie? Tu bardziej chodzi o to, że ty, wydaje mi się, że irytujesz niektóre osoby. Przyznam, że mnie czasami też troszkę twój styl bycia. Ja rozumiem, ty się usprawiedliwiasz tak, że to wynika z tego, że jesteś atakowany i tak dalej. Z tymi konopiami, no to w końcu wytłumaczyłeś i skończyły się domysły, tak? Są to konopie siewne. No tak myślałem też, no bo ciężko, żeby inne były no, tu w Polsce.
1: Ja to na legalu, mam 3 plantacje na legalu. Ja nie mogę sobie pozwolić na jakieś, wiesz, wychyłki. Poza tym ja jestem czysty, ja nie mam nawet punktów na koncie, jeżeli chodzi o prawo jazdy. Nie jestem rejestrowany w życiu, nie byłem karany.
0: Wiesz co, no okej, okay. Wiesz co, ja bym ci Marcinie powiedział, tak bym ci, na twoim miejscu bym nie dzwonił po prostu pijany na streamy, bo wielu
1: ale
0: ludzi się
1: to
0: robi...
1: Ale ja już nie wytrzymałem.
0: Ale to nie jest jeden przypadek, a to nie jest jeden przypadek, tylko no pewnie było dużo takich telefonów. Słuchaj, prawie, ja nie jestem święty, ja prowadziłem po pół litra, ja prowadziłem po pół litra, więc wiesz, nie to, że jak świętoszka zgrywam, ale po prostu tobie to na przykład nie służy, bo się robisz kutliwy, zagadujesz wszystkich, przerywasz, 10 razy to samo powtarzasz, ale to nie jest nic wielkiego, bo wiele osób to ma. Ja miałem takie skojarzenie, słuchaj, moje posądzenie ciebie o używanie środków psychoaktywnych, co też dla mnie to nie jest nic wielkiego w sumie, bo...
1: Za chwileczkę do tego jeszcze ja wrócę.
0: No okej. To wiesz, to mi się skojarzyło, bo niektórzy jak się naspidują, to im się włącza gadaczka i wiesz, po prostu by pierdolili cały czas, mają cały czas, nie mogą przestać, kurwa. I nagle wiadomo, że ktoś taki zmonopolizuje sobie całą audycję, inni będą wkurwieni, bo czeka już pół godziny, żeby się odezwać i tak dalej. To ludziom pewnie też trochę przeszkadza u ciebie, nie?
1: Ja rozumiem. Ja na początku chciałem poruszać tematy alternatywne, troszkę o CERNie powiedzieć, gdyż znam temat i tam fajne, ciekawe są takie, jakby to powiedzieć, tematy do poruszenia, ale mnie nikt nie chce słuchać. Tutaj jeżeli chodzi o to, że ty już mnie zaatakowałeś, mówiąc, że ja biorę jakiegoś, kurwa, jakieś krecki, nie krecki, nie wiem, nie pamiętam, musiałbym sobie to odsłuchać, no to ja proponuję zrobić zbiórkę. Tam taka osoba, taki czatownik o pseudonimie Skubi zadeklarował, że wyskoczy z 1000 zł, żeby...
0: Ale nie pajacujmy, stary, po co pajacować?
1: Ale żeby po prostu dać jasno i wyraźnie chciałbym się wykazać tym, że nie mam. Słuchaj, ja mam długie włosy. Ja włosy noszę już 6 lat. Chciałbym sobie zrobić analizę włosa, to kosztuje około 1000 zł. Na analizie włosa wyjdzie, czy ja brałem jakiekolwiek substancje w czasie 6 lat. Na bieżąco też Gabriel tam powiedział, że ewentualnie w Żurawicy, ja do Żurawicy nie mam daleko, pojadę sobie do Żurawicy, zapytam, ile testy kosztują. Oni mi też zrobią tam testy, ja te testy upublikuję. Zrobię też film, że oni mi biorą, nie komuś, nie biorę nikogo, tylko ja sam w swojej osobie pojadę na te testy. Ja się tymi testami wykażę. I te osoby, no
0: w sumie czemu nie? Czemu nie? Ale co, będziesz ciągał tak, po sądach?
1: Bo każdy mówi, że jestem ćpunem, rozumiesz? Ja bym chciał, ja wiem, że ja się nie mam czego bać. Jeżeli cokolwiek wykażę, ja za to płacę, a jeżeli nie, to wy za to zapłacicie.
0: A, akurat, teraz... ty, ale co, ode mnie jakieś pieniądze chcesz?
1: No, zrobisz zbiórkę, Skubi się zadeklarował, daje 1000 zł. Tyle kosztuje mniej więcej analiza włosa.
0: Dlaczego ty, ja ale ja w dupie mam to twoje włosy, twoje analizy i ode mnie to nie dostaniesz ani złotóweczki, na pewno, zapomnij. Zapomnij, że ode mnie jakieś pieniądze dostaniesz.
1: To zapłacę, ale sam powiedziałeś, że coś biorę.
0: Słuchaj, rób to...
1: Ja się muszę wykazać badaniami, żeby nie było, żeby ludzie już przestali na ten temat.
0: Ale to sobie rób jak najbardziej, rób sobie akcję, ale za swoje pieniądze wykaż, jak ci na tym zależy, żeby ci ludzie mieli za kryształowego. No spoko. Słuchaj, ja też mam prawo do jakiejś, jak wszyscy, też jakoś opiniować, jak mi się widzi twój występ na antenie. I czasami się mówi, no kurde, chyba pijany albo niespełna rozumu zadzwonił, nie? No to miałem takie skojarzenie, że być może coś sobie... Ja nie mówiłem tego jako pewnik, czy jako opinia lekarska, czy też niewiele znaczy mój głos, bo to ja często wygłaszam w formie w zasadzie takiego przypuszczenia, tak? Że tak mi się skojarzyło. Więc zapomnij, że ode mnie jakieś tam odszkodowanie czy coś teraz za straty moralne.
1: Teraz tak, ja nie jestem parówą, ja nikogo nie będę podpieprzał, bo za te pomówienia, co były robione na kanale u Czostka, to już jest sprawa karna, bo on stwierdził, że przyjedzie mnie zajebie, bo jestem jak przypiął mi łatkę jakiegoś banderowca. Teraz tak, wracając do sprawy Maciusia. On pojęcia sobie, ludzie w ogóle sobie nie zdają z tego sprawy, że on ma dysfunkcję, jeżeli chodzi o jego organizm, to jest dysfunkcja mózgu, on ma plamy na mózgu. To nie jest osoba, która jest w pełni poczytalna. Ta osoba dzisiaj mówi jedno, drugie będzie mówić na drugi dzień. To, że ja mu pomogłem, to wynika z tego, że moja mama mi powiedziała, bo ja jechałem z mamą na zakupy, nie, że jechałem lawetą, bo tam są kolejne pomówienia, ja lawetą nie jechałem, tylko jechałem z mamą i mama mi powiedziała, weź mu pomóż. Ja mu pomogłem. Jeden kurs, tam jeszcze jak Filip wie, ile kurs z lawetą kosztuje, ja w Przemyślu byłem lawetą 4 razy. Ja mu przeprowadzałem ten samochód, tam w ogóle jest pokazane. Ile razy byłem lawetą, ile czasu ja straciłem na to. Do tego jeszcze dostał ode mnie w gratisie olej do skrzyni biegów, gdzie taki olej to jest około 800 zł wydatek. Ja mu ten olej po prostu dałem na wymianę tej skrzyni biegów. Ja tam wtopiłem około 2,5 tysiąca złotych, nie licząc mojego czasu. I tak no jak to, mówię, poczekaj chwilę. No. Teraz jest taka sytuacja. Te filmy były prowadzone jako live na Facebooku. Te filmy nie, były tylko i wyłącznie zamkniętą moją strefą prywatną na moim Facebooku. A to, że Czosnek był w moich znajomych, gdzie ja mu napisałem na Messengerze, że sobie nie życzę publikowania na forum otwartych, na YouTubie przede wszystkim moich prywatnych filmów. Bo te filmy nie mogły wycieknąć, z tego względu już ci tłumaczę, o co chodzi. Tam była taka sytuacja, że to wszystko było elegancko do momentu, aż jego mama tego nie zobaczyła. Mama jak zobaczyła ten film, tam była, bo to były urywki. To były urywki, jeden dzień, drugi, trzeci, bodajże nieważne. Ona powiedziała, żeby te filmy usunąć, bo tam chodziło o psy. Jemu nie wolno tych psów sprzedawać, bo nie jest zarejestrowany.
0: Takie
1: tam,
0: buty.
1: Tam chodziło o przypał za psy rasowe. Mhm. I mama jego powiedziała mi, że jak najszybciej usuń to, żeby przypału nie było.
0: No tak.
1: Rozumiesz?
0: No.
1: Ja to pousuwałem od razu, ale to było tylko i wyłącznie na Facebooku, więc to nie wyciekło. Ja mam, słuchaj, mój Facebook tylko znajomi. Nie ma, że ktoś sobie wejdzie i sobie obserwuje.
0: Okej, to jakby wytłumaczyłeś. To faktycznie zmienia trochę postać rzeczy, bo nawet, na Facebooku ty mówisz, że w gronie tam znajomych to bardziej, nie?
1: Tak, bo ja to robię.
0: To jest zupełnie co innego. I wtedy nawet... masz jakby podkładkę pod to show, moim zdaniem trochę, bo możesz się tam powygłupiać, pogadać o sobie, ja bo to jest dla znajomych, nie nastawiasz się na jakiś wielki odbiór i tak dalej, więc to cię trochę usprawiedliwia. Myślę, że to zostało wygrzebane jakby i opublikowane na szerszym forum przez Czosnka.
1: Ale zatem publikowania tego filmu rozumiesz?
0: No rozumiem.
1: Jest na mnie wkurzony, bo ten film cały czas chodzi po internecie i jego mama mnie prosiła, usuń to, ja nie mam takiej możliwości technicznej, żeby to zrobić.
0: No tak. A teraz jak Czosnka poprosisz, żeby wykasował, to on ci pewnie odpowie pierdol.
1: On tego nie jest w stanie technicznie zrobić, bo mu zbanowali ten kanał i to będzie chodzić cały czas po internecie, nie wiem jak długo. Ale tak długo, jak będzie chodzić, cały czas będzie z tym problem. Rozumiesz, o co chodzi?
0: No,
1: chodzi
0: czas...
1: o te psy, tam tak. chodziło o pomoc. O te kurde.
0: Czasem jest tak, że właśnie że o niektórych rzeczach nie wiemy. Słuchajcie, nawet tak teraz myślę, że jeśli Marcin oczekiwał, że Maciuś się dołoży, że coś, ale Marcin wydał na Maciusia w rezultacie 2,5 klocka, co pewnie nie było dla ciebie to mało, no więc zrobiłeś sporo dla tego człowieka. Mi się tak ogólnie to trochę nie podobało, że za bardzo tak show z tego zrobiłeś. Włączył ci się Jurek Owsiak, ale masz trochę, jesteś usprawiedliwiony, że to było na Facebooku dla wąskiego grona, więc to trochę się faktycznie usprawiedliwiało.
1: Ja kręciłem już dawno filmy, relacje kręciłem z pola, z lasu, takie lajtowe i ludzie to lubili oglądać. Rozumiesz? Lajki, te klimaty, ale to tylko dla znajomych.
0: Okej, słuchaj, to jakby to wytłumaczyliśmy. Nie wiem, może chciałbyś się jakoś odnieść do zbanowania kanału Szabla w miarę krótko.
1: Ja nie mam nic z tym wspólnego, poza tym, że na pewno tam może, ale ja tego nie zgłaszałem. Może tam ja biorę tylko na klatę to, że ja tam przeklinałem. Mm-hmm.
0: Biorę na klatę. Zostali jakby posądzeni Rybka, ty Marcinie.
1: Ja egzekwo.
0: Ja się w ogóle dziwię, że nikt na przykład Chmiela nie podejrzewa, tak? Co u Szabla robiliście rajdy na Chmiela chyba, tak? I on jest, ten Chmiel jest taką trochę opozycją.
1: Słuchaj, bo jeżeli, ale też zwróć uwagę, jakie Szabel porusza tematy. To są tematy ściśle już polityczne, takie, gdzie Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwraca na to uwagę, bo to grozi destabilizacji sytuacji w Polsce. Wiesz, o co chodzi?
0: Tak, i na tej zasadzie służby swego czasu zablokowały wolne media. Wolne media zostały przez ABW, tak? Zablokowane. Przez jakiś czas nie działały. Gdzieś tam, wiesz, przyblokowali, że serwis...
1: Tutaj można gdybać, ale ja tak jak mówię, no tutaj już jest wyższa ranga, jeżeli chodzi o prowadzenie, merytorykę prowadzenia tego kanału, to jest wyższa ranga. To nie jest tak lajtowo, tak jak na przykład, no jakieś tam, rozumiesz, lajtowe klimaty. Tutaj są klimaty poruszane już na takim...
0: No wiadomo, o jakie tematy chodzi, jest ich dużo i w zasadzie niektóre, ja to mówiłem, nie to, żebym to pochwalał, bo nie jestem jakimś wielkim legalistą i jak prawo, to prawo, twarde prawo, ale prawo, jest czasami prawo przesadzone trochę. Myślę, że podpropagowanie ustrojów jakichś tam totalitarnych też można by Gabrysia podciągnąć jak najbardziej i jeszcze może pod coś, więc de facto ktoś, wiesz, no to są takie rzeczy nawet grube w myśl tego prawa, które nie do końca pochwalam, ale w ogóle, no właśnie, Chmiel jest taką osobą, która mogłaby faktycznie skrzyknąć swoich fanów, bo przy zgłaszaniu liczy się, tak jak Rybka to tłumaczył, liczba ludzi zgłaszających. No więc musi tych ludzi trochę być. Taki Chmiel może zaapelować. Dobra, już dość tego Szabla, to dawajcie go tam, nie? Wiecie, co z nim zrobić, jak to Peja mówił. I on ma tą siłę, więc ja bym stawiał bardziej na Chmiela niż na Rybkę, który ostatecznie też zrobił coś takiego not cool, bo Czosnkowi powiedział, że jego kanał zgłasza. Ale w sumie został do tego trochę sprowokowany, bo zrobiła się awantura. On się mówił, że to nie on zablokował, bo potrzeba więcej osób. No, a ci się upierali, że to Rybka, bo Rybka groził, Ale to, że ktoś groził, to nie znaczy, że to zrobił, że zgłosił.
1: Tak, zgadza się. Ale na przykład, jeżeli chodzi o moją osobę, ja nie jestem parówą, ale jeżeli bym był parówą, to ja idę z tym na prokuraturę normalnie za to, co oni tam mówili na mnie, że mnie zajebią, no to jest sprawa już prokuratorska. To tutaj YouTube z tym nie ma nic wspólnego. To już jest temat, podlega, wiesz, weryfikacji i takie osoby prawdopodobnie by zostały od razu, nie wiem, ale by były konsekwencje z tego.
0: Wiesz,
1: bo tam jest groźba karalna, tak, rozumiesz? Tak, groźby karalna podlegają pod prokuraturę. No. Jeżeli bym był chamem, to bym to zrobił, ale ja nie jestem parówą i jeszcze raz powtarzam, nikogo nigdy nie będę posądzał, niech sobie mówią, co chcą, tylko nie dali mi prawa się wypowiedzieć. A jeżeli chodzi o ten telefon, który on do Maćka wykonał, z Maćkiem trzeba rozmawiać, jemu trzeba wcześniej powiedzieć, jaka jest sytuacja, o czym się będzie rozmawiać, poinformować go przede wszystkim, że to idzie na live, bo on na internecie nie siedzi, on nie ma nic z tym wspólnego. On został tym telefonem zaskoczony, a to, co powiedział, to powiedział. I dlatego mówię, że on ma dysfunkcję mózgu, on ma plamy na mózgu. Jest to osoba sparaliżowana przez dysfunkcję mózgu. I on dzisiaj mówi tak, za pół godziny powie co innego. Za kolejne pół godziny będzie agresywny, a za kolejne i pół godziny będzie łagodny. Ja go do dziewczyny wiozłem, rozumiesz? Za friko, takie klimaty. Rozmawiałem z jego dziewczyną. Ja się z tego cieszę, że on ma w ogóle dziewczynę, rozumiesz, że tam się coś układa. I dlatego mówię, że ja będę zrobię tak, że on zadzwoni jeszcze raz do Czoska, wyjaśni tą sytuację, dlaczego on tak powiedział. A poza tym on może mówić różne głupoty, dlatego mówię, bo ma mózg chory normalnie i tyle. I są takie osoby, które będą agresywne albo coś takiego po uszkodzeniu mózgu.
0: Tak, on miał wgniecioną czaszkę, opowiadał o tym, że miał jakiś koszmarny wypadek i no, ma uszkodzony mózg. Ale wiesz, nawet zdrowa osoba mogłaby się na jego miejscu, no załóżmy, że nie ma nic, też mogłaby się o tobie niepochlebnie wypowiedzieć, bo taką osobę może na przykład zdenerwować to, że nie dostała wszystkiego za darmo. No bywają takie osoby bardzo roszczeniowe. Ja tutaj nie chcę...
1: Krawiec, posłuchaj, o co chodzi. Tam by jeszcze była grubsza sytuacja, tylko ja tego też nie chcę już wyciągać, bo to dla mnie temat jest zamknięty, bo ja te filmy pousuwałem, temat uważam za zamknięty. Tam ogólnie moi znajomi, bo ja mam różne grono znajomych, gdyż jestem myśliwy, więc ja znam policjantów z Przemyśla, prokuratorów i oni są u mnie też w znajomych. Oni powiedzieli, ty jesteś zajob, pożyczasz gościowi auto niedostosowane do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną. Jest to auto niezarejestrowane, jest to auto na szwajcarskich tablicach. Oni powiedzieli, że oni wiedzą o tym, że on tym autem jeździ. Jeżeli oni by go zatrzymali tym samochodem, auto jedzie na parking strzeżony, dowód rejestracyjny zostaje odesłany do ambasady szwajcarskiej w Polsce. Ja się pozbywam samochodu, dowodu rejestracyjnego. Ty wiesz, jakie to jest ryzyko, bo auto było niezarejestrowane. De facto autem nie możesz się niezarejestrowanym poruszać po drogach polskich. Ty sobie zdajesz sprawę, jaki ja sobie wziąłem na plecy po prostu bagaż stresu.
0: Okay,
1: moja mama mi powiedziała, słuchaj, tam była umowa na miesiąc czasu. Miesiąc czasu ja mu napisałem umowę, że ja mu użyczam na czas rejestracji pojazdu, bo to była podkładka do tego, żeby to auto ogólnie ubezpieczyć. A tam, jeżeli chodzi o Maćka, to co on mówi, to ja mam świadków na to, że przyjechał do mnie, do domu, instruktor lotnictwa, który pracuje w Mielcu, uczy adeptów do latania. Przyjechał do mnie ekstra do domu, zostawić symboliczną stówę na ubezpieczenie. I świadek na to jest, bo to jest Rademenes. Rademenes z nim prowadził rozmowę na Discordzie, bo my to byli tam na Discordzie, więc dlatego jeszcze sekundę. Dlatego
0: sekundę,
1: mówię, że to, co Maciek mówi, też trzeba brać przez palce, gdyż to ubezpieczenie było opłacone ekstra przez lotnika, który ekstra przyjechał do mnie, dał mi tą stówę na ubezpieczenie i ja na to, tak jak mówię, Rademenes z nim rozmawiał o lataniu i w ogóle świadkowie na to są, dlatego tłumaczę, że to, co Maciek wygaduje, to trzeba brać bardziej pod kątem dysfunkcji mózgu. To też i takie niedomówienia, że słuchaj, no dobra, nie chce mi się tego kontynuować.
0: Nie, bo też wiesz, no tu już dużo szczegółów teraz opowiadasz różnych, ja rozumiem. No wiesz, no miałeś okazję pokazać to od swojej strony. Tu trochę mi ludzie marudzą, bo wiesz, wielu nie wie w ogóle, o co chodzi za bardzo, a nie będziemy teraz opowiadać znów całej historii. Niektórych nie interesują szablowe w ogóle sprawy, bo przyszli sobie tam czego innego posłuchać. W każdym razie no, znalazło się miejsce i na wytłumaczenie się, żebyś tu powiedział od swojej strony.
1: Dziękuję
0: jeszcze tutaj chciał właśnie Czosnek zadzwonić. No, ja powiem Czosnkowi, żeby się zmieścił w 5 minutach w ogóle.
1: Dobra, no to słuchaj, Krawiec, dzięki za udostępnienie kanału, żeby się jakośkolwiek obronić. I tobie życzę wszystkiego dobrego i jak coś tego, to tam w kontakcie, no nie?
0: Dobra, no cześć, cześć.
1: No, trzymaj się, hej.
0: W kontakcie? To my tam nie jesteśmy w żadnym kontakcie. dzwoń, Czosnek, dzwoń. No jakoś może słuchacze wytrzymają, sporo ludzi jest w sumie, bo na samym YouTubie 85 osób, 84 już ten. Więc dużo jest ludzi, ale jednocześnie no, wiem, że wielu nie chce tego słuchać, nie? Rademenes, poważny świadek, pisze Agineski. No, ale no wiecie, teraz by wypadało, żebym też Czosnkowi dał powiedzieć dwa słowa, nie? No bo jak jego nie odbiorę, to co to będzie tutaj za sprawiedliwość, nie? Że jeden może tu coś powiedzieć w tej sprawie, a drugiego nie wpuścimy. No nie możemy tak zrobić, ludzie. No...

0: No. Tu ktoś wcześniej pisał, że z okna chciał skakać już, ale usłyszał, jak w radiu naśladuje górala i przeszła mu depresja. Więc to już druga uratowana osoba. To pisał Peter Jabloński zresztą. I no... A chyba się z okna cepru jeden. A ino dudki pierwej zostaw. Jakby cepry ojca świętego słuchały, zamiast głupotów oglądać w telewizorni, to by się z okna nie chybały. Hej. Może jeszcze kogoś uratuje, też komuś może przejdzie. Krawiec, a mi dasz się wypowiedzieć? Jasne. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Później pokażę tę rozmowę twoją i pozdrawiam, pisze Czosnek. No, jak lubicie takie bardzo luźne streamy? Właśnie, wiesz co, Czosnek, ja dzisiaj tu będę różnym osobom szpilę wbijał. Tobie też wbiję, że... Najlepiej to kobiety u ciebie wypadły tam ostatnio na kanale. Bardzo była fajna rozmowa, wiesz, taka nagle normalna, o czymś, wiesz, różne tematy, kobitki się spotkały, taki babski wieczór. Chyba też to zauważyłeś, że to dobre było, nie? A faceci czasem przejdą i o kurwa, słuchajcie, czwarta gęstość, kurwa, reptyliany, kurwa, rządzą, kurwa, zajebać ich. Taka rozmowa jest, nie? To dziękuję. Też czasem lubię się pokatować jakimś Kononowiczem czy czymś takim w sumie, ale faktycznie mają rację ci, co mówią, że brakuje trochę jakichś poważniejszych rozmów. Ostatnio same kłótnie, awantury. To jest język pseudogóralski, stylizowany na góralski. Chociaż było jedno góralskie słowo, chybaj. To można się chybnąć z okna, hej. Na razie nie chcę już, sprawa wyjaśniona, pokażę później tą rozmowę. Tę rozmowę. No. I w ogóle ty jest strasznie jakiś niestabilny. Ja bym stawiał na to, że ty, Czosnek, jesteś młody chłopak jeszcze. Po prostu ja też na przykład kiedyś byłem straszny nerwus. Ojej. Cześć, Sandrita.
1: Halo?
0: No, halo.
1: Oczywiście, że tak.
0: No ale, oczywiście, że tak.
1: Jak
0: że,
1: tam? Wam się żyć.
0: Dobrze.
1: Nie byłam na temacie, więc nie wiem, o czym mówiliście. No, ogólnie, co tam, jak tam?
0: A z czym dzwonisz do radia, do audycji? Z jakim tematem?
1: No właśnie nie wiem.
0: Z żadnym, bo się nudzisz. Wiesz co, to raczej nie jest taki sposób, jak się komuś nudzi, by się z kimś pogadał, to tu dzwoni i jeszcze bez niczego, tak, nie? No i cofam. To nie za bardzo, wiesz?
1: No wiem, ale pytam, jaki macie temat?
0: Likwidacja na razie z tych tematów, co się pojawiły, to likwidacja kanału Szabla była i drama związana z Marcinem tutaj, z jego pomocą Maciusiowi i z zachowaniem ogólnym Marcina na antenie. No i było, opowiadałem też o mojej cioci, która założyła Radio SK. Jak się okazuje, w Dolnośląskim. Ciekawa opowieść była, różne rzeczy.
1: Dobra, ja pierwszy dolecie.
0: Mnie?
1: Nie.
0: Mnie pierdolisz?
1: Żartuję przecież.
0: Aha.
1: To... Rozumiesz. Sarkazm? Znasz
0: to pojęcie? To taki żart, że mówisz do kogoś, a ja cię pierdolę, tak? Bo ktoś ci tam coś opowiadał, takie tematy tu, a ty mówisz mu, a ja cię pierdolę. To jest taki żart, tak?
1: Tak.
0: Rozumiem. Dobrze, to na przyszłość będę śmiały, jak mi ktoś tak powie. Bo nie wiedziałem, że to
1: żart.
0: Dobra, Sandrita, ciężko się rozmawia, jak zwykle, z tobą. Ja nie chcę męczyć też ludzi takim, wiesz, stękaniem na antenie, więc trzymaj się na razie. Dzwonili stękacze.

też byłbym za tym, żeby mi nie mówić tam, kogo odbierać, kogo nie, czy Sandritę, bo wiem, że zaraz się wielu za głowę tu złapało, że w ogóle odebrałem Sandritę. Też wielu by pewnie nie chciało, żebym Marcina odbierał, ale wiecie co, to myślę, że to nie jest kwestia tego, kogo się odbiera, tylko kwestia tego, jak długo się z kim rozmawia. Jak ktoś będzie naprawdę w kiepskiej kondycji jakiejś i po paru głębszych tutaj dzwonił, no i co tam? No i co ogólnie od siebie, powiedz. Nie. Co? Nie, to, słuchajcie, to nie jest radio. Właśnie, w ogóle, już. To jest jakiś rynsztok, nie? O, właśnie, Sandrita, świetna propozycja, żebyś do Czosnka dzwoniła. Polecam, świetnie tam, myślę, że się wpasujesz może jakoś. Jest szansa. Budzik, Rademenes, Czosnek, Maciuś, to kurwa jakieś towarzystwo, tak tu pisze Krzysiek. Wzajemnej adoracji, kasa, zioło, samochody, ubezpieczenia, co za szambo. Ciekawa opinia. No. Znalazłem ciekawe cytaty ojca Rydzyka. Taki zbiór cytatów. Na przykład ojciec Rydzyk mówi... Przepraszam. Ostatecznym celem homoseksualizmu jest walka z Kościołem i zniszczenie Kościoła. No, jak myślicie, ma rację czy nie ma? Hit czy kit? Łapka w górę lub łapka w dół? Czy celem homoseksualizmu jest zniszczenie Kościoła? To w ogóle takie fajne hasło, nie? Tak, co, się spotkali homoseksualiści, mają jakiś plan, jakieś lobby homoseksualne, światowy zarząd homoseksualistów, wielki homoseksualista, król jakiś homoseksualistów ustalił plan tajny, zniszczyć Kościół, nie? No, można to rozumieć inaczej, że po prostu jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Maciejowi, bo Kościół cały

to sprzątanie. No to tak, sprzątałem i miska z wodą była, bo różne tu rzeczy zmywałem z kurzu i wpadł mi telefon do tej miski. I wyobraźcie sobie, że włożyłem łapę, wyciągnąłem go z tej wody i on nadal działa. A najzabawniejsze było to, że on był podłączony do ładowarki, czyli do prądu, do gniazdka w zasadzie, nie? Przez USB. Ja się dziwię, że mnie prąd nie popieścił. W sumie to takie głupie było. Dopiero później sobie zdałem sprawę z tego, że to było na maksa debilowate. Wkładać rękę do miski z wodą, gdzie jest telefon do prądu podłączony do gniazdka 220, nie? No, mogłem umrzeć śmiercią komiczną. Zabił go telefon. Nagroda Darwina, nie? Zabił go telefon. Potem byście tu przekazywali sobie. Ty, mam pewne teorie, ale to jest na maksa głupie, wiesz? Taka maksa głupia teoria. Ludzie mówią, że krawiec zginął, słuchaj, że włożył łapę, debil, słuchaj, telefon mu wpadł do miski z wodą, on włożył tam łapę, telefon był podłączony. Słuchajcie, ale no cudem jakimś żyje. Ale biorę pod uwagę to, że mogłem zginąć w jednej rzeczywistości, w innej równoległej rzeczywistości mogłem zginąć. Po prostu faktycznie trup, nie? Włożył rękę do miski z wodą. No głupie to było, ale i co ciekawe, telefon działa. Zaczął wariować na początku trochę. Jedyne co, to złącze USB, mini USB jakoś teraz bardzo topornie działa i nie chce się czasem ładować jakby, nie? To tam się coś spaliło. No, ale to na maksa głupie było. To już kiedyś też podobną głupią rzecz zrobiłem. Na przykład jako dzieciak szedłem sobie po torach kolejowych i miałem słuchawki na uszach i bardzo głośny jakiś metal, bo wtedy metalu słuchałem. No, nagle tak sobie zdałem sprawę, że to jest głupie, że ja po tych torach idę sobie z głośną muzyką na uszach, bo bym mógł nie usłyszeć pociągu na przykład, nie? Jak mi wali. Słuchawki takie dokanałowe, no to możesz nie usłyszeć. Jakby mnie pierdyknął, to tylko było z 20 metrów bym sobie mógł polecieć, nie? Przy dobrych wiatrach. Przy dobrych wiatrach. No więc to kolejna taka głupia rzecz. No... I co pokazuje też takie wydarzenie, że jak są silne emocje, no bo wpada nam telefon do miski z wodą, no to silne emocje są i zawsze myślenie się wyłącza. Zawsze IQ dzielić na pół od razu, nie? Człowiek się głupkowaty robi, działa instynktownie. Ciach, nie myśli. Pierwsze, co powinienem zrobić, to odłączyć zasilanie od listwy, do której był podłączony ten telefon, nie? I się ładował. Głupi ma zawsze szczęście. Dziękuję, Gosiu. To bardzo miłe. Krawiec ładuje telefon z 220. Ja nie wiem, się nie znam. No, włącza się taki adapter, taką ładowarkę z adapterem podpiętym, żeby było na USB, tam USB potem do telefonu. No, to ja nie wiem. No, ale do gniazdka 220 V, nie? 220 volt, śpiewam dla was tak, kurwa wasza mać. Który do mnie dzisiaj tu zadzwoni? Okej, tu mi wklejacie, dobrze, różne sytuacje. Filmik Sadistika. No dziękuję, to już nie wiem, czy mam ochotę na filmy Sadistika w ten piątkowy wieczór. No, ale żyję, słuchajcie, żyję. I'm live. Hawa Nagila. Ale to głupie było, no. Taki, no, głupi i głupszy wręcz troszeczkę. Wkładać rękę do miski z wodą z urządzeniem elektrycznym wrzuconym do środka. Przecież to ludzie się tak zabijają, nie? W sumie wrzucają jakiś toster do wanny. No to na maksa głupie to było. I czemu ja żyję cały czas? Może jestem jakiś nieśmiertelny, cholera jasna, nie? Kule się, muszę sprawdzić, czy się mnie kule imają. Jak to zrobić? No w USA byłoby to proste. Idziesz do gliniarza, czapkę mu tam, pach z głowy i tam yo, motherfucker! What's up, nigga? Come on, you wanna fight? Come on. I tam go kopnąć w dupę, to

cię zastrzeli od razu. Można by sprawdzić. No. Supergirl, ta bohaterka, kuzynka Supermana w serialu, no właśnie miała taki dylemat. Nie wiedziała, czy jest kuloodporna i zaryzykowała. Poleciała gdzieś tam, gdzie akurat napadali na bank. Bandzior do niej strzelił i odetchnęła z ulgą. Okazało się, że jest kuloodporna. No. W ogóle ta wytrzymałość, ta jakby to, że w Supermana można strzelać i jemu się nic nie dzieje, to gdzieś wyczytałem, że to jest tak tłumaczone w tych komiksach i w ogóle w końcu, jakoś tak zostało to wytłumaczone, że on ma takie pole dziwne, to jakieś dziwne, to dziwne pole oplatające jego ciało, pozwala mu i latać, i być tak wytrzymałym. To nie jest kwestia, że ma taką skórę ze stali, nie, z tytanu czy coś. Może człowiek na pewnym etapie wykształci jakieś taką zdolność wytwarzania wokół siebie pola, na przykład siłą swojego nieodgadnionego umysłu będzie wytwarzał taką zbroję obcisłą wokół siebie, nie? Z jakiegoś pola i na przykład będzie, nie da się go wtedy zastrzelić, nie? Ale to milion lat ewolucji mózgu jeszcze musi być, to wtedy dopiero takie rzeczy. Na razie nie.

Jezu, ludzie, tyle mi różnych rzeczy wklejacie tutaj. Co chwilę, teraz, że promocja jakaś gdzieś, no wiecie co? Donate'ów nie ma na razie za bardzo. Coś ostatnio krucho, to włączę donate, podkład pieniężny, o. I będę was nim katował, dopóki nie wpadnie jakiś donate. A u niektórych to może gęsią skórkę wywoływać ta taka muzyka tego typu.

Hey, hey, hey, hey. No, a w środowisku spiskowym jest jakaś niechęć do tych, których nazywa się dla niepoznaki, tak? Rzymianami, Eskimosami, korzennymi, czosnkowymi.

0: Także ciekawe rzeczy związane z tym sprzątaniem. Mieliście rację, to jest fajne. Też się robi większy pokój, jak się go wysprząta. No, a nowy komputer zapomniałem właśnie ostatecznie wyjaśnić, jak wygląda aktualna sytuacja. Aktualnie nadaje na starym, ale nowy leży. Dopiero co udało mi się go jakby zmusić do działania, bo okazało się, ja miałem kartę graficzną wysłaną osobno i okazało się, że nawet włożenie karty poprawne, tak żeby tam docisnąć wszystko, jest dla mnie wyzwaniem. Ja nie czektul, że słuchajcie, jakie on musi mieć delikatne paluszki, że on to wszystko tam powtyka. Tutaj jakiś przełączniczek, tu coś, tu jakiś switchik. To trzeba mieć drobne paluszki. No i co? No i ta karta była niedociśnięta chyba. Komputer zgłaszał błąd. No, ale mam też nowy monitor. Słuchajcie, dzięki cioci Ani mam ten monitor. I to się musiałem dowiadywać, musiałem tu śledztwo jakieś zrobić, bo wiecie, to niektórzy ludzie tak mają, że w ogóle tam nie chcą, żeby coś gadać czy coś, no ale tak to wygląda. No, komputer też. No i fajny jest monitorek. To jest Gigabyte. Bardzo mi się podoba, że no, jest jasny, ładny, ma bardzo szeroką gamę kolorów. Różne tryby, nie? Ja sobie ustawiłem na sRGB, to jest taki standard. Polega to na tym, że ludzie włączają te tryby i u ludzi generalnie to tak samo wyglądają różne grafiki i tak dalej. Bo na przykład w trybie standard to czerwony jest taki, że aż świeci po prostu, nie? Jak dupa pawiana po prostu. Nowy komputerek, nowy monitor, pięknie, Krawcuniu. No. Dorzucili się Ania, Tomisiu, Czektul, Zenon się nie dorzucał. Od razu mówię. Jedynie swą wiedzą wspomógł. Zenon to jest trochę taki poszukiwacz okazji. On jest z tych, co to szukają różnych okazji, nie? Na przykład. Jakieś promki, jak to się mówi. No. No i wy się dorzuciliście i mam nowy komputer na lata właściwie. To jest całkiem niezły komputer. Na dobrą sprawę to większość moich pecetów to zawsze była trochę taka cofnięta. Jakby no nie był to taki sprzęt, że można by się nim chwalić, nie? Tylko trochę taki, no wiecie, już nie do końca na czasie, ale na którym coś tam jeszcze można uruchomić w miarę nowego. Może nie w ultra. Może z wyjątkiem jak miałem Amigę, czyli ten retro komputer, no to był wtedy wypas na maksa, tak? Czy ZX Spectrum pierwszy. To też jak mało kto miał komputer, no to był luksus mieć Spectruma w Polsce. Ale PC-ty miałem trochę skromniejsze, a teraz mam w sumie takiego no, całkiem fajnego, wydaje mi się. Jest karta Nvidia RTX, czyli z tym nowym trybem, nie? Ma jakieś tam fajne technologie też, takie do sztucznej inteligencji, te tensory, ma jakieś jakieś tam te nowsze technologie. Trochę jest okrojona, ale ma całkiem niezłe osiągi, tak więc w Cyberpunka można grać na 60 klatkach, nie? Tu ci, którzy twierdzą, że znów krawiec do Lombardu zaniesie, czy do Gierse kupił, czy coś, to nie, niekoniecznie. Już się pytałem w Lombardzie, ale dawali za niego 1000 zł. Powiedzieli, że to 1000 maksymalnie. Powiedziałem, nie, to zostawiam. Więc w różne aktualne gry można grać w 60 klatkach na sekundę w bardzo dobrych tam detalach, nie, w dobrej jakości. To jest dobry komputerek. 32 giga RAM-u to też jest, to nie jest jakiś standard nawet obecnie, bo standard to jest pewnie 16 obecnie, nie? Czy nawet niektórzy jeszcze mają 8. Ja na przykład mam 8 w tym komputerze, co teraz. Znaczy teraz już 12, nie? Dzięki Czektulowi też. No ale no nie jest to dużo. A 32, no to już jest coś. Nie chcę się pozbywać starego komputerka. On jest całkiem do użycia jeszcze, nie? Myślę sobie, żeby go spożytkować do czegoś, bo to nie jest taki zły komputer. Nadal. Ma już wiele lat. Już trochę nie domaga nawet, ale jak go odczyszczę, coś, wszystko na nim przeinstaluję. Może sobie Linuxa zainstaluję, albo coś w tym stylu, żeby se stał drugi gdzieś, nie? Na stoliku jakimś. Jakoś planuję go spożytkować. Może do testowania czegoś, może się będzie renderowało coś w tle. Będę mógł coś sobie wyrenderować, a komputer drugi będzie całkiem sprawny do użycia, nie? A ta prostytucja na drogach też, ojciec Rydzyk, jakież to wstrętne. I popatrzcie, kto się koło tych narzędzi diabła zatrzymuje. Popatrzcie, góry mięsa z hormonami. Bo przecież nie ludzie. Trzeba siać. Tak. Zwierzęta z hormonami. A potem przychodzą z płaczem do księży. No. A potem przychodzą z płaczem do księży. Tak mówił ojciec Rydzyk. Albo mówił tak. Wykosztowaliście się na te kiełbasy, na te szynki, na święta, a teraz co? Nawet na bilet nie macie, by pojechać do Częstochowy. Też tak napominał. No, księża to lubią innych napominać i strofować, tak, nie? Najlepiej jeszcze z wyciągniętym palcem. Też ciocia Marysia opowiadała, że jej ktoś właśnie z tego radia SK tak paluchem jeszcze, nie? Tak coś tłumaczył i to polecenie służbowe i tak przed nosem samym wyciągnięty po prostu palec, grzebalec. No, też czegoś takiego nienawidzę. Przypuszczam, że mogłoby się to skończyć. Ktoś by do mnie tak machał mi palcem przed nosem. Faceci w Polsce, ci różni konserwatywni właśnie, jacyś kanatole, tacy tego typu trochę, nie? To najczęściej lubią tak kobietę traktować, że jej macha. No, może tak mi się wydaje, bo pamiętam, jak Zawisza tak właśnie machał tym paluchem szczuce przed nosem. Szczuce, tak. A dlaczego ja mam parodiować księdza Woźnickiego? Dlaczego? Jaki jest cel tego człowieka, który, no, chyba scyzorykiem chrzczony, tak? To chyba scyzorykiem chrzczony. Jest Windman, jakiś się podpisał nie imieniem, tak? Tylko jakimś szatańskim pseudonimem się podpisuje. No pięknie. Jak widać, nie tylko baby są durne. Durne baby i jeszcze durny facet do tego. Bez imienia, kolczyk w nosie, wiatrowy człowiek.
1: No, jak? Wyszedł ksiądz Woźnicki? W miarę, nie? Trzeba jeszcze coś tu pokombinować z tym. Kogo jeszcze mam sparodiować? Mówcie, kogo mam sparodiować, albo dzwońcie z jakimś tematem, tylko nie stękać mi tutaj, że się nudzi ktoś i nie ma co robić i se dzwoni. Jezu, przecież ta Sandra, to jak ona tak ma potrzebę, żeby se zadzwonić i pogadać, to ja na jej miejscu bym jakiś wymyślił z dupy temat, na przykład, no nie wiem, jakikolwiek. Wrotkarstwo na przykład, nie? I bym zadzwonił i wiesz, krawiec, o tych wrotkach moglibyśmy pogadać, nie? A ona nie, ona się uparła i dzwoni tak. No. Tak. No i tak to chuje przebrzydłe. Dobra, tak. No. A o czym? No to o czym? Bytu, o czym bytu? No, co? Osiem i pół na 10, to niezła nawet nota. Jeszcze Wałęsa. Co Wałęsa? Co pan chcesz od Wałęsy? Ja mojej ciotce powiedziałem, ty jedno radio założyłaś. Tą eskę jakąś, tam tą eskę założyłaś, a ja założyłem dwa. Ja dwa radia założyłem. A? No i widzisz, pani jedno, a ja dwa założyłem. No i który lepszy?
0: Mencena nie umiem, on jest jakiś mało charakterystyczny chyba. W ogóle nie zapamiętuję jego głosu, jego maniery, jego dykcji, jego sposobu mówienia, modulacji, jakieś nic. Jest jakiś bezbarwny chyba. Chyba, że może ktoś się tu czuje na siłach sparodiować Mencena. Dzwońcie. Dla tych, którzy chcieliby tutaj się powygłupiać ze mną, pożartować, poparodiować kogoś, to drzwi są otwarte na oścież. U Krzyśka Kononowicza padło takie pytanie, bo przyszedł nagle organista i został zbesztany przez Krzysztofa. A dlaczego ty powiedz mi, Adamie, drzwi zostawiłeś otwarte, kurwa? I mnie tu weszli! Bo faktycznie zostawił otwarte, a organista mówi, u nas to mamy zawsze otwarte drzwi. No, jak się mieszka gdzieś tam na wsi, nie? Faktycznie, no ciepełko, tak dalej, wszyscy się znają, gdzieś tam se łazisz w pobliżu, to masz otwarte drzwi od domu. Nad Korwinem można popracować. Napisał jegomość podpisujący się jako Baton Rouge. Można tak powiedzieć, że Korwin to, że Korwin tamto, że źle sparodowany Korwin, ale wszystko się sprowadza do tego, że mówić nie tak jak w sposób, jak mówi Korwin, tylko że mówić to, o czym mówi Korwin. No, to tyle miałem do powiedzenia, ekscelencjo.
2: Jeszcze mi ciocia zdradziła, że robiła wywiad z Cejrowskim. Właśnie, też jej się zdarzyło nagrywać. To był radiowy wywiad z Cejrowskim. I Cejrowski oczywiście znów się zachował jak burak i walnął tym swoim nieśmiertelnym tekstem, co już go któryś raz słyszę. Gdyby pani była mężczyzną, to w tym momencie dałbym pani w nos. No. A ciocia mu coś tam się odwinęła i powiedziała, to niech pan spróbuje coś takiego, bo ciocia jest zadziorna taka. W ogóle ma bardzo dużo energii w sobie, to jest właściwie starsza pani, ale słuchajcie, i w tenisa jej się zdarza grać, i jeździ ciągle gdzieś, załatwia jakieś kontakty, coś, tu jakiś interes, jeździ po Polsce, różne tam, tu jakaś inwestycja, tu coś, tu jakieś spotkanie, prowadzi butik prasowy, coś takiego, że można sobie przyjść, zjeść ciasteczko, napić się kawki i sobie poczytać ciekawe rzeczy. Takie rzeczy. No, bosą piętą w nos, nie? Też okazało się, że trochę nadajemy na tych samych falach, bo ciocia też na przykład bardzo ceni sobie Wojtka Jagielskiego z tych showmenów, takich prowadzących talk showy w Polsce, nie? Też sobie o tym chwilę pogadaliśmy. Też jej się nie podobało takie prowadzenie talk showu, jak Cejrowski uskuteczniał, że zaprosił gościnie tylko po to, żeby ją zeszmacić w sumie, nie? Tą frytkę całą. Okej, frytka, też nie moja bajka, ale jak już kogoś zapraszasz, to nie po to, żeby przez całe spotkanie, przez całą audycję z kogoś drzeć łacha, prowokować, żeby komuś poszło w pięty, żeby się źle czuł, nie? I żeby najlepiej z płaczem jeszcze wyszedł od ciebie. No, co dzięki. Kurwa. Chylińska? Tam gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już. Ślepy los pogonił wszystkich w świat. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć ocean życia burzy się. Yeah! Yeah! Może być taka Chylińska? Ta nazwa, wywiad z wampirem, była w punkt. Wszyscy to mylą, Van Dust, ty też. To był wieczór z wampirem, nie wywiad z wampirem. Ale też mi się zdarzało, bo to tak mimowolnie, nie? To jest trochę Znasz ten program? Tak, wywiad z wampirem. No, a co pije krowa? Mleko, nie?
3: Jest piątek. Jest poświata bijąca z nowego monitora. Jestem i ja. I jak zwykle przypominam, że ja tylko dokonuję analizy logicznej, a w międzyczasie możecie dać subka, łapki w górę, bo to też jest ważne, a wszyscy ci, którzy nie zanudzą się słuchając mojego pierdolenia, mogą napisać w komentarzach długopis Atora. A teraz już witam mojego gościa. Witam cię, mój imienniku Krzysztofie. Krzyśko?
4: No witaj, witaj Krzyśku. Witaj Krzyśku. Już jesteśmy, tak? O. Krzyśku, nie mam dobrych wiadomości. Powąchałem twoje skarpetki, które mi zresztą wysłałeś niedawno i muszę ci powiedzieć, Krzyśku,
3: że kiedy powąchałem tą skarpetkę, to krzyknąłem: ja pierdolę! Tak krzyknąłem. Wiem, że, przepraszam, to jest może niecenzuralne, ale drodzy państwo, no tak było. Ja mówię, jak było, krzyknąłem, powąchałem skarpetkę Krzyśka Atora Woźniaka i mówię: ja pierdolę! Wojna!
4: No to się, Krzyśku, trochę wiąże chyba z tym, o czym ostatnio gadaliśmy, kiedy pisałem: oni już tu są, tak? No. Oni już tu są. Stało się. Czy to już? A więc wojna. Tak, to są nagłówki do audycji Atora.
2: Tak, Ator, tak, no zapomniałem, że on tak dziwnie powtarza, Arza, końcówkę, właśnie to jest jakaś odwrotność jąkania się chyba. Takie powtarzanie tej końcówki, ówki. To dziwna wada wymowy, nie? Bardzo, rzadko spotykana. No kaszel tak.
3: Przepraszam. Przepraszam, kochani. Przepraszam, kochani. Niestety, no, znów się rozkasłałem. I tak myślę, że kiedy mnie już nie będzie, może coś po mnie zostanie właśnie, te audycje.
2: Tak, Ator też tak trochę właśnie taki włączał mu się Mirmił. Nie wiem, czy pamiętacie Mirmiła z Kajka i Kokosza, który zawsze prosił: posadźcie orchideę na moim grobie.
5: Ja już umieram, już po mnie. Stało się. Zapamiętajcie dobrze swojego kasztelana.
2: A tam go podnosili na duchu. No Mirmiłku. No.
3: A tymczasem na czacie Jakub napisał: siema! Siema, słuchajcie, jest was coraz więcej, ale zebraliśmy na razie tylko 9 zł. Powtarzam, 9 zł. Czy będzie 10? Czy będzie 10? Ja już jestem za zachrypnięty, kochani.

0: Co jeszcze powiedział ciekawego ojciec Rydzyk? To było tak, że ktoś dzwoni i mówi: dzień dobry! Znaczy, nie, przepraszam, jakie dzień dobry, kurwa, co za bluźnierstwo. Szczęść Boże! Maria z Torunia! Ojcze dyrektorze! Mam nowotwora i to złośliwego! To wszystko dla Boga, córko. I tam pyk. I, jak znam życie, to ojciec Rydzyk nie bardzo miał ochoty tam słuchać, że ktoś tam się coś żali, jakieś pierdolamento. Musimy lecieć dalej z show tutaj, z programem, więc tam no, to wszystko dla Boga, córko. I tam pyk. Tak, to był telefon pani Janiny, taki krótszy trochę. No współczujemy. Tak, ja przepraszam. No... Telefon do Radia Maryja. Miałam do usunięcia ząb i to mądrości. Bardzo się bałam i poszłam do kościoła i modliłam się. Panie Jezu, co to będzie, co to będzie? I taka myśl mi wtedy przyszła do głowy. To ja się boję o ból zęba, a przecież jego na tym krzyżu bardziej bolało. No to zaczęłam się modlić i ofiarowałam Jezusowi ten ząb. Poszłam do dentystki, a Jezus mi to wynagrodził i wcale mnie nie bolało. Takie też to są telefony do Radia Maryja. Ale to fajne. Słuchajcie, Radio Maryja, można się śmiać, można lubić, można nie lubić, ale za coś tam trzeba docenić. Na przykład, że to jest jedno z niewielu radiów gadanych.
1: 5 zł. Na płaskie koła do BMW E36, a jak coś zostanie, to na życie.
0: Płaskie koła do BMW. Słuchajcie, ja patrzyłem, ciocia Marysia miała fajny samochód, takie duże koła jakieś tego, jakimś mercem fajnym. No. A ciocia Marysia jest zdolna, zaradna. Ach, płaskie koła do BMW. A po co mi płaskie koła do BMW? To jeszcze mi dorzuć na BMW. Zatem przypuszczam, że płaskie koło, cokolwiek by to miało znaczyć, nie wiem, do BMW... To do tej piątki trzeba by dopisać jeszcze co najmniej 2-0, 3-0, nie? Do jakiegoś tam wystrzałowego wozu, typu jakiś tam Mercedes wysokiej klasy, czy BMW. Każda pierdoła kosztuje tyle hajsu, że zwykłego człowieka to na to nie stać. Co ma zrobić taki zwykły człowiek? Kto mi da? Kto mi da? Wy? Wy mi dacie? O, wy mi dacie, tak. Wy mi dacie. Kurwa. A, wy mi dacie. O. Tak to jest. Co tu jeszcze? Jakie tu inne ciekawe? Ekspert Radia Maryja.
2: Masoni są narzędziem szatana, a ich znakiem jest słońce. Zwróćcie uwagę, że ten znak starają się umieścić wszędzie. Na przykład w Polsacie się ono pojawia i na butelkach wody Bonacqua. I jako logo partii Unia Wolności, żebyśmy mieli kilkuset takich ojców Rydzyków w Polsce, to nie musielibyśmy się bać masonerii. Proszę ojca redaktora. Tak ekspert mówił na antenie Radia Maryja.
0: No, wiele osób deklaruje, że słucha sobie tego Radia Maryja po to, bo tak w drodze. Trochę jak nocnego radia, nie? Że mówi do was jakiś głos i tak... Ja lubię audycję na żywo, bo czuję, że jesteśmy razem, jesteś z kimś, nie? To się dzieje tu i teraz i to jest ciekawe takie wrażenie. Proszę ustawić cel donate'ów. Były cele, ale one słabo jakoś szły, więc je w sumie zlikwidowałem, bo nie zebrałem na monitor. No, 1/5 na monitor plus 30 zł chyba z 300 na jedzenie. I wiem, że może nie powinienem takiego celu likwidować, ale uznałem, że bez sensu. Kto chce, niech rzuci miedziaka, kto nie chce, to nie. Nie będę tak za bardzo też wymuszał. Co będzie, to będzie. Też nie chcę naciskać, żeby nie było tutaj, że aż taki wyrachowany, nie? Chociaż podkład pieniężny cały czas jest. Dobra, może już wystarczy.

0: kawałek podłogi. Nie, mówcie mi więc, co mam robić. No, to a propos tego, żeby nie mówić mi tutaj, kogo odbierać, kogo nie, bo każdy ma jakiś swoich tam kandydatów. Tego nie odbieraj, bo to gnój i łajza. A tamten drugi powie, nie, właśnie, jego nie odbieraj. I się skończy tak, że nikogo nie będę odbierał. Krawiec, ustaw cel na benzynę do BMW. U szabla działa. Czy myślałem, żeby ubezpieczyć swój głos? Gwiazdy tak robią. Panie, ja mogę panu nogę ubezpieczyć. Pan specjalnie żeś tak napisał. Ale myślę, żeby zrobić rekord, bo już mam najdłuższą audycję, 15 godzin, chyba nikt nie pobił. No przynajmniej nikt z tych, którzy tam siedzą przy mikrofonie cały czas, bo to się nie liczy, jak pójdziesz obierać ziemniaki, potem się prześpisz, to nie. Rekord należy, jeśli dobrze pamiętam, to mi ktoś napisał, do Japończyków, którzy kilka dni wytrzymali. To chyba tak na skraju, nie wiem, bo to też można na różnych zasadach zrobić, nie? Na przykład jak masz zmiennicy, prawda? No, to jak masz zmiennika, to on cię zastąpi na jakiś czas, a ty sobie odsapniesz. Już to zupełnie inaczej wtedy. No, ale myślę, żeby zrobić najkrótszą audycję. Taką, że się przywitam i pożegnam. Będzie najkrótsza audycja. Potem ktoś spróbuje zrobić jeszcze krótszą i powie tylko cześć, nara! I pyk! Potem ktoś będzie spróbował jeszcze to przebić i tylko beknie. Powie, to jest najkrótsza audycja. A ekspert Radia Maryja twierdzi też, że to tylko ateiści szukają wszędzie spisków, że wszędzie jest spisek. Się odezwał ekspert tych, co nie spiskują. Przecież Radio Maryja jest bardzo spiskowe i zawsze było. Spisek, węszą, że wszystko przez ten spisek. A my, katolicy, wiemy, że to nieprawda. Wiemy, że jest tylko jeden spisek, na czele którego stoi szatan. I on upodobał sobie atak na Polskę, bo Polska jest monarchią. To nie wiedziałem. Bo mamy swoją królową. Też nie wiedziałem. Pewnie chodzi o Matkę Boską. O Matkę Boskie. Królową Polski. Bo oddaliśmy się w niewolę Matce Bożej. W niewolę się oddaliśmy? Bo oddaliśmy się w niewolę Matce Bożej. Można to jakoś inaczej było powiedzieć, nie? Że wyprosiliśmy wstawiennictwo Matki Bożej, albo że poświęciliśmy się Matce Bożej. Oddaliśmy się w niewolę? Dziwne rzeczy. Następna wypowiedź eksperta z RM. Jest taka książka dla dzieci pod tytułem Doktor Dolittle. To jest straszna książka. Jeszcze na dodatek lektura. Ona równa zwierzęta z człowiekiem. Czyli równa człowieka ze zwierzęciem. To jest doktryna masońska. Świnia jest taka sama jak i ja. Przypomina mi się w komiksie, to był Filip Myszkowski, tak? Tank, Emilia i profesor. Byli pokazani dresiarze w jakiejś takiej kosmicznej siłowni. Siłownia Biała Chorągiew i tam trenują i rozmawiają ze sobą. No i o czym takie dresiarze rozmawiają ze sobą? Jeden mówi do drugiego: a wczoraj zajebałem jednemu takiemu, co mówił, że człowiek to też zwierzę. No bo sobie myślę, że co? Że w takim razie moja stara to jakaś dzika świnia, czy co? No i mu zajebałem. To też... A mi się akurat... Podoba nawet ta koncepcja, że człowiek też jest zwierzęciem. W ogóle to my sobie tak nazwaliśmy, że to zwierzę, to pies, to kot. No natura nie nazywa sobie niczego. My sobie tak scharakteryzowaliśmy, siebie nazwaliśmy człowiekiem. To jest taka rzecz, chodzi mi o to, że to jest rzecz uznaniowa. Też się chyba u Czosnka pojawił ten temat. Ktoś zaprotestował tam na streamie, że nie mów, jakiś dziadzio chyba to był, mówi tam, nie mów, że zwierzę umarło, zwierzę zdechło. O ślimaka poszło chyba, że jak ślimak umarł, zdechł ślimak, tylko humanoidalne istoty mogą umierać. No, zgodzicie się z tym, że tylko humanoidalne istoty, no ktoś się nie zgodzi pewnie, bo powie, że małpa też nie może umrzeć, tylko może zdechnąć. No. Nie ma, co za problem, żeby... Tam się w ogóle dużo ludzi przypieprza do tego, jak mówimy coś, nie? Nie mów mi gadać, bo ja nie jestem gadem. No, na przykład. No. Ale różnie sobie różne rzeczy nazywamy. No, ktoś, kto bardzo kocha zwierzęta, niech sobie... Zresztą, co, zabronisz komuś, kogo kot właśnie umarł, mówić, że umarł mu kot? Czy co? Zdechł ślimak, niech żyje ślimak. Hail to the ślimak! Baton Rouge tu napisał. A Kościół katolicki to jest jednak niesamowity. Potrafi się dosłownie do wszystkiego przypierdolić. Nikt inny nie potrafiłby się tak do wszystkiego przysrać. Nie? Nawet do doktora Dolittle, że to jest, że to masoni wypuścili. Doktora Dolittle. Bajka jakaś, gdzie zwierzątka są. Bo wiecie, ci różni eksperci z Radia Maryja, to oni na przykład przychodzi taki 80-letni leśny dziadzio jakiś i ten leśny dziadzio, to on na przykład się na niczym nie zna za bardzo, nie wie, co tam jest. I może sobie nie zdawać sprawy po prostu z tego, że są tysiące albo dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy bajek, gdzie są humanoidalne zwierzęta, które mówią, albo zwierzęta są jakoś w inny sposób pokazane, nie w naturalny sposób. Zresztą to na tym polega bajka, że są pewne rzeczy przerysowane, że są bajkowe po prostu, że zwierzę gada i tak dalej. Doszukiwanie się w tym spisku, no to trochę to przypomina czasem niektóre rozmowy właśnie spiskowców, nie? Takie bezsensowne, że widzą w jakiejś głupocie spisek i nagle ci zaczną pierdolić, że to, o, kiedyś się piwo otwierało tak leciutko jednym ruchem, a teraz trzeba mieć otwieracz, to spisek producentów otwieraczy, bo kiedyś można było ręką, to jest dowód, masz czarno na białym, kiedyś brałeś ręką, otwierałeś piwo, kapsel schodził, a dzisiaj spróbuj. Proszę bardzo, zróbmy test. Ja specjalnie tu przyniosłem piwo, będzie test przeprowadzany, żebyście potem nie mówili, że ja kłamię. I taka rozmowa, nie? Z człowiekiem. Z jakim ja bym się utożsamiał zwierzęciem? Oczywiście, że ze złym wilkiem. Właśnie w poniedziałek, myślę, wystartujemy ze sklepem w końcu z koszulkami. Trochę to się przedłużyło, ale już poprawiałem wszystkie wzory, jakby wszystko jest gotowe, muszę je tylko poumieszczać jeszcze tylko na koszulkach. O. Więc będą w końcu te koszulki. Na początek zły wilk edition, myślę. Będą z wilkiem. Niektórzy to podsumowali, że kiepski pomysł, ale ciężko o jakiś lepszy, wiecie, to... No, zresztą też ten wujek dobra rada, jak zapytałem to, a ty co pan, a pan co gówno wymyśliłeś pan? No to powiedział, że no jak może księżyc i mikrofon, to bardzo oryginalne, nie? Nocne radio. Księżyc i mikrofon, to jest dopiero pomysł. Jakoś ten zły wilk za sprawą tutaj Michała Gieresia przylgnął, więc będą z wilkiem wzory. Tak więc do poniedziałku na pewno to domknę. No. No niektórzy otwierają piwo zębami. Zawsze mnie to dziwowało. Szkliwo to jest niby jedna z najtwardszych... jeden z najtwardszych materiałów występujących w przyrodzie. Szkliwo zębowe. No tak by się to zgadzało, no... Mamy te zęby dlatego takie twarde, żeby móc nimi dobrze gryźć. To tak jak się czerwony kapturek pytał babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? No to dlaczego masz takie wielkie zęby? No. Tylko że szkliwo jest uszkadzane przez bakterie bardziej i one dewastują to szkliwo, a więc może być tak, że ktoś sobie będzie otwierał faktycznie zębami i mu to dużo nie popsuje tych zębów. Chociaż pewnie każdy dentysta by się tu złapał za głowę. Trzeba szanować te zęby, nie? Jakby jak byłem małym dzieckiem, to mnie jeden taki facet zrobił w konia kiedyś. Powiedział, że potrafi otwierać siłą woli butelki, nie? Kapsel. I ja mówię, no nie wierzę w takie coś, że można... Cześć, cześć furiacie, tylko dokończę. Nie wierzyłem, że można siłą woli otwierać butelkę jakąś taką zakapslowaną, a on mówi, to pokażę ci. Postawił butelkę na stole, zaczął się wpatrywać w nią takim obłędnym wzrokiem. Ja słyszę nagle takie i mówię, o kurde, jednak coś się dzieje, tu chyba troszkę poszło. Tak mnie w konia zrobił, a on po prostu gębą zrobił tam nie? Tak można małe dziecko zrobić w konia. No, ale tu furiat na antenie. Cześć, cześć furiacie, cześć.
1: No, cześć w ogóle. Co ty pierdoli, człowiek, wiesz, tak słuchałem, wiesz, 15 minut, kurwa, z ciebie taki lewak, wiesz, że aż tragedy, man.
0: Tak? A czemu człowiek, tak uważasz? A czemu? A czemu lewak?
1: No, czemu? Bo masz, wiesz, takie jakieś, wiesz, dziwne pomysły na ten świat. Bo nie wiem, wiesz, kurwa, ty to w ogóle jesteś porąbany człowiek, no. Pogięty i od samego dna do czoła, albo jeszcze wyżej. Słuchajesz? Mm-hmm.
0: No,
1: a... Nie, ale chodzi mi o to, wiesz, no, to, jak ktoś ci kiedyś powiedział, prawda, że jesteś człowiek chorągiewka. Wiesz, z jednej to jest dobre, no nie, może nie chorągiewka, ale wiesz, człowiek, który wiesz, zmienia często poglądy, no bo jak nie można zmieniać poglądów, jak naprawdę tak nic nie wiemy, prawda?
0: No może nie aż tak często zmieniam te poglądy, skoro ciągle ktoś o mnie mówi, że lewak, że jednak lewak, tak? I cały czas jestem antyklerykałem i tak dalej.
1: Ale siebie taki, no, zamykasz to i robisz jakieś prawackie akcje. Nie, jest okej, ja cię rozumiem, co mówicie, jest, dobra, to nie jest poradnia przede wszystkim, nie dzwonię po to, żeby jako psycholog cię naprawić, albo podać ci jakieś ciekawe, ciekawe sprawy giełdy na później, ale to nieważne, dobra, jak to mówi każdy, nieważne, tak? Dobra.
0: Jak nieważne, to po co gadasz, jak takie nieważne?
1: No właśnie,
0: jak wszystko
1: no
0: takie nieważne. Tak, niektórzy mają taką manierę. Coś mówią, ale nieważne. Potem znowu coś powiem, ale nieważne.
1: I właśnie w tym momencie się wiesz, zachłysnąłem się. No, inaczej, ogryzłem się w język, że tak ludzie właśnie wszyscy mówią, nieważne. Dobra, nieważne, jak to tam mówi. Tak,
0: dobra, nieważne.
1: No,
0: ty masz te swoje, te powiedzonka właśnie, masz to swoje nieważne, masz też swoje...
1: Nie, to nie jestem, no co ty gadasz? Nie, jak
0: dobra, nieważne tam, dobra.
1: Nie, to raczej, wiesz, to raczej powiedziałem ci, że ten, psycho bardziej.
0: Aha, psycho, dobra, no. A co, psycho faktycznie.
1: Nie kojarzysz psycho? To już
0: no, nie, faktycznie, teraz sobie przypomniałem.
1: Zobacz, jak jest prowadzący, no. Normalnie zapomina o słuchaczach.
0: Nie, teraz przypomniałem sobie, że psycho faktycznie każdą dosłownie wypowiedź kończy. Ale dobra, nieważne. A nie, to nieważne tam, dobra. No, to nieważne tam. Dobra, tam gadaj coś, nie, bo nieważne tam.
1: Jesteś śmieszny. Mnie to bardzo śmieszy, ale bardzo lubię psycho. No, dobry gościu jest. On dodaje idiotę, albo jest idiotą, albo nie ma idioty, albo jest idiotą i wspólnie. Jest idiotą, albo udaje i udaje, i albo jest. No nieważne, ja bardzo psycho lubię.
0: Nigdy nie uważałem, że psycho jest jakiś głupi czy coś, tak?
1: Nie, on ma specyficzny, wiesz, humor, specyficzny, bardzo specyficzny.
0: No to tym bardziej świadczy o jego inteligencji, bo dowcip jest cecha ludzi inteligentnych.
1: Dobrze, nie oceniajmy, nie osądzajmy jakiegoś człowieka.
0: Ty jesteś głupi, ty jesteś głupi.
1: Ja to wiesz, ja to jestem całkowicie głupi, ja to jestem od rana do wieczora głupi, no.
0: Nie, no, żartowałem, jesteś mądry.
1: Tak?
0: Jesteś mądry inaczej, o.
1: No to podobnie jak ty, chracze, wiesz?
0: Tak?
1: No, bardzo podobnie. Nie, dobra, wróćmy do tematu z tymi ludźmi, którzy się obnoszą flagami i innymi rzeczami, a przede wszystkim wróćmy do tematu. Nie wiem, czy nie, bo cię dzisiaj od samego początku nie słuchałem. Czy był temat tej kurwa Joanny pojebanej?
0: Rozkojarzyłem się. To trzeba się szybko zapytać, a nie tam tak długo. No. O co pytałeś? Co?
1: Czy był temat tej pani Joanny popierdolonej od razu już stwierdzam.
0: Która to pani Joanna popierdolona?
1: Pani Joanna, która w kwietnia nagrała filmik i była u lekarza i tam wiesz, i mówiła, że się na nią zdęcali. Policja, wiesz.
0: A, to już kumam.
1: Było to, tak?
0: Nie było tego tematu. Czyli co, bo faktycznie, teraz sobie przypominam, gdzieś mam tu pewnie w swoim folderze, kobieta twierdzi, że była bardzo źle potraktowana na komisariacie, tak, że grozili, że zrobili jej z byle powodu dogłębną rewizję osobistą, co jest upokarzające, jak wam ktoś do dupy zagląda i każe robić przysiady i kaszleć. I że generalnie to, no, faktycznie, jak czytałem ten artykuł, to jeden wielki skandal. Teraz słyszałem, że coś tam się, że policja jakieś nagrania ujawniła i domyślam się, że pani się mogła awanturować troszeczkę, tak?
1: Nie. To pani się absolutnie nie awanturuje. Ten filmik jest nagrany w kwietniu, 20 kwietnia. Jest to typowo podpierdółka pod platformę, żeby Tusk miał teraz możliwość zrobić czarny marsz kobiet, tak? Przede wszystkim ta kobieta miała zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Ona się dłuższy czas leczyła u pewnej tam psychiatry. Oczywiście, żeby pani, dobra, mówmy już nową mową, pani psychiatrka. Czy nie, psychiatryczka. No dobra, no pani psychiatra. Mówiła o niej pewne rzeczy. No i pewnego dnia kobieta, nie wiem w jakim, nawet też to jest niespowiedziane, ile miało jej dziecko, czy płód, czy ile tygodni, postanowiła sobie zrobić na własną rękę aborcję. Czyli zażyła pewne środki. No i aborcja, i poroniła. No i później dzwoniła kilka razy do swojej, oczywiście, nie mówiąc Borodo, tak jak się mówiło u tego Borodo, i że ma problemy z sobą cały czas, bierze, wiesz, jakieś psychotropy. No i w końcu wyszło na to, że chce popełnić samobójstwo. No i ona przychodzi do szpitala, że ona, wiesz, niby krwawi albo coś, ale nie, to było, zobacz, to jest wyjęte z kwietnia, rozumiesz, to ma 2 miesiące, wyobraź sobie to. I ta typiara jest dokładnie bardzo Anny Muchy, tak, nie, to nie Mucha, tylko ta Joanna, a chyba też Mucha, no, już nie pojęcia, może
0: Ania Mucha była jakaś, nie? Chyba posłanka, tak?
1: Tak.
0: Anna Mucha.
1: Tak, ale Anna Mucha to też jest w polityce, tak, kobietka jest. Druga. Wyobraź sobie, że ta kobieta, która to wcześniej zgłosiła, ona z pewną tak zwaną performerską, tak? Performerką, tak? W ten sposób, performerką. I ona lubi sobie, wiesz, szydzić i lubi sobie kpić ze wszystkiego i o to chodzi. Niby taka mówi, że jest no, artystką. I nagle zjawia się w jakimś w szpitalu. Powiedziawszy wcześniej, że popełniła aborcję. Czyli, no, nie wiem, teraz...
0: Kumam, ja sobie to przypominam sprawę. Tutaj jest wielkie... Ajwaj się zrobiło o to, że w Polsce wielu lekarzy czy policjantów to są takie mohery. I tak faktycznie jest, słuchajcie, bo nam się zawsze wydaje, że gliniarz to tak... No jak może być gliniarz taki kościółkowy moherek, ale jest dużo takich. Ci, co mnie nawet kiedyś przesłuchiwali, to wyszło, że się wygadali, że ministrantami byli, bo okazało się, że znają mojego szefa i on ministrantem był. No. I kurde, i tego. I to są takie mohery i mogą faktycznie mieć taką świętą misję, żeby kogoś aresztować albo nawet potem upokorzyć za to, że dokonał aborcji tą pigułką jakąś wczesnoporonną, tak?
1: Nie, bardzo przepraszam. Tutaj nie o to chodziło. Centralnie o to chodziło. Oczywiście jedna strona, wiesz, jak teraz jest wojna między TVP a TVN24, człowieku, coś niesamowitego. Po prostu są centralne napisy, ci kłamią, tam gdzie kłamią, ci kłamią. To jest wojna na samego. Naprawdę, takiego czegoś nie było. Żeby wiesz, pisali, o, TVN kłamie, TVN, ci kłamią, tam, wiesz, chodzi, jak to mówią tacy ludzie na, no gdzieś tam, no nieważne. Wiesz, o co się rozchodzi? Że ta kobieta udaje. Że ta kobieta, ja widziałem i wywiad z Piotrem Kraśko, który też jest albo naiwny, albo kurwa jest spierdolonym lewakiem i kurwa i wiesz, i chce LGBT i żeby wszyscy byli równi. Oczywiście nikt nie będzie nigdy równy. Każdy jest inny, każdy jest inny. Nikt nie będzie równości, bo nie możemy traktować człowieka jako egzystencję ludzką, człowieczą, prawda, jego percepcję jako równą do pewnych granic, ale każdy jest inny, nigdy nie będzie tak, że każdy, wiesz, każdy inny, każdy równy, inaczej, każdy inny i każdy inny, tak nie zawsze, według mnie. Dobra, wracając do tego, o czym mówiłem, że kurwa ubrana w czarne szaty, już widać, że chce robić jakieś czarne marsze pierdolone z czarnymi, wiesz, tymi parasolkami i poza tym jest podobna pani Joanna, no, bo tam RODO. I jak ja to widzę, żegać mi się chce, że kurwa TVN tak kłamie. Ja rozumiem, że TVN
0: w czym kłamią? Z czym kłamie TVN?
1: Ale w tym kłamie na przykład z nagraniem, że ono było później. Przede wszystkim kłamie z tym.
0: Gdzie później była? No, wytłumacz, w czym kłamie.
1: Ale ta kobieta... No. Miała problemy, rozumiesz? Miała problemy emocjonalne, bardzo mocno emocjonalne problemy, bo po prostu, można powiedzieć jasno, chora psychicznie. O tym mówi jej była dobra psychoterapeutka, chociaż wiele rzeczy nie może powiedzieć oczywiście, bo to jest, wiesz, o czym gadam. No. No i ona mówi, że
0: No, ale
1: co mówi? No co mówi? Że co? Że ona, że była, że potem wyszła i miała tego, że przyszli policjanci.
0: Tu, tamtego.
1: Że chcieli je zabrali jej.
0: Że ten, że tam, tu, tamtego. No.
1: Telefon, zabrali jej co, laptopa. No, kurwa, normalna rzecz. Jak kurwa, jakaś kurwa jebana suka, kurwa, czarna. Przepraszam, tak mówię, zamawia najpierw sobie leki przeciwporonne, a później sobie zamawia, kurwa, leki, żeby popełnić samobójstwo, no to, kurwa, policja musi interweniować.
0: O samobójstwie to nie słyszałem, co tam było, coś, że samobójstwo chciała popełnić.
1: Dokładnie, ona to mówiła
0: nawet świadce. Przy próbie samobójczej się chyba nie konfiskuje sprzętu. Mi to pachnie jakąś zemstą wstrętnej czarownicy, co
1: sobie,
0: chciała
1: że życie kobieta, napoczęte. Która wzięła sobie środki wczesnoporonne, czy jakieś tam w ogóle, które by doprowadziły do tego, że ona będzie poroniła.
0: Wiesz, bo to wszystko się sprowadza do tego.
1: I później dzwoni, że ona szpitala. Nie jest w stanie tego wytrzymać.
0: Tak, że się źle czuje do szpitala, tak. I to też jej prawo w sumie. Nie wiem, bo dla mnie jest istotne, czy złamała prawo. No, prawo, jakie by nie było, no jakoś tam trzeba respektować, no to czy złamała prawo dotyczące tam długości, ile ma mieć płód, nie? Tam, ile może mieć maksymalnie płód? Do którego tam tygodnia można w Polsce?
1: Już, Nie, nie, nie, nie, w to to się już nie zagłębiajmy, bo to ja mam inną kwestię, ty masz inną kwestię w swojej głowie, inną prawdę, no oczywiście. Tylko mi chodzi o pewien fałsz, która ta kobieta zrobiła, no, no właśnie duży fałsz.
0: Jaki?
1: No, o ja pierdolę.
0: No tak w dwóch słowach, jaki fałsz, czemu uważasz, że fałszywa?
1: Uważam, że to jest wszystko zrobione dlatego, żeby zrobić pewien marsz znowu czarnych kobiet. Ja dokładnie nie wiem, jaki on miał cel. Jeszcze raz powtarzam.
0: Czarne kobiety?
1: To... Ona była aktorką, ona była performerką. Wiesz, co ona w głowie mogła mieć?
0: Pierdolamento jakieś.
1: A poza tym, tych wszystkich mediach teraz, tak po dwóch miesiącach, się ubrała na czarno, czarne włosy, czarne usta, czarne wszystko. I wychodzą lewaczki, kurwa, i wychodzą feministki. Naprawdę ja się dziwię, Krawczy, tobie, że ty te feministki popierasz. Naprawdę, jeśli one by cię spotkały, to by cię zgniły, no. Jeśli byś był człowiekiem, który naprawdę był tak, wiesz, pod kapciem, czy jak się mówi, pod butem, pod pantoflem, no to wtedy by cię pogłoskała, po czuprynie, po twoich włoskach i dopiero wtedy, ale wiesz, ogólnie to byś nie miał, wiesz, nawet byś coś chciał powiedzieć, to by byłoby cio.
0: No to ty mi dzisiaj przerywasz bardziej niż kobieta,
1: no
0: by nie mogła przerywać.
1: Dobra, swoje powiedziałam.
0: Ja myślę, że kobieta ma prawo walczyć o emancypację kobiet, o to, żeby były równe prawa. Walka z przemocą wobec kobiet to nadal jest w niektórych krajach, może nie w Polsce już tak bardzo, ale są takie kraje, gdzie to jest taki standard, że babę się leje na przykład. Z tym trzeba walczyć, nie? Z takimi rzeczami. Żeby
1: ale wiesz,
0: kobieta miała takie prawa i takie możliwości.
1: Nie mów ekstremum na jakimś tam, że babę się leje, to ja nie wiem. Nie znam takich krajów. Jeśli są takie kraje, no to kurwa, trzeba to zwalczyć, no. Po prostu.
0: Kobiety walczą też o to, żeby to one były ostatecznie tymi, które decydują o życiu płodu, dziecka napoczętego. No bo kto ma decydować? No. Państwo, ksiądz? No kobieta raczej.
1: Nie jakiś stary
0: pedofil.
1: Rodzice.
0: Nie mąż, jakiś, jacy, no rodzice, żona, tak. A nie stary pedofil w czarnej kiecce z białym kwadracikiem
1: na
0: szyi.
1: No dokładnie, dobrze mówisz, no. No, ale wiesz, ja nie będę zaczynał tematu kościoła, bo wiesz, moim zdaniem to jest krótka piłka, że po ludzku, po prostu.
0: Jest pytanie do furiata.
1: Masoneria już dawno zinfiltrowała kościół od spodu i od dawna, od DK i od wszystkiego, no i tak to widzę.

0: ludzi doskonale. I wszystkie skandale pedofilskie, finansowe, to nic złego Kościołowi nie robi. To jest bez znaczenia, bo masoni i szatan, tak?
1: Nie. Ma to wielkie znaczenie, ponieważ Kościół jest piedestałem tym, na którym ma czynić się dobro Chrystusa, rozumiesz?
0: Dobrze, okej, okay, dobra. Dobro Chrystusa.
1: A że inaczej działają ludzie, to co ci powiem?
0: Cześć Mat, witam cię, Macie.
2: Dobry wieczór. Halo?
0: No, halo.
2: Dobrze mnie słyszeć?
0: Dobrze cię słyszeć, tak. Dobrze mnie słyszeć? Dobrze mnie słyszeć?
2: To się cieszę bezwzględnie. O tej pani Joannie chciałem tutaj nawiązać o sytuacji, nie oceniając osoby, tylko o sytuacji. Pani Joanna była w związku, w którym się jej nie układało. Po tym, jak zauważyła, że zaszła w ciążę, przez internet znalazła jakieś... To w tej sprawie jest niejasne.
1: Skąd ty masz takie informacje, powiedz mi?
2: Znalazła środki do tego, ażeby popełnić... to czy nie aborcję, tylko po prostu pigułkę dzieci.
1: Ja powiem inaczej.
0: Może, ale daj skończyć. Słuchaj, ty furiat, miałeś dużo czasu. Daj coś Matowi powiedzieć jakoś, a nie zaraz tutaj, wiesz, przerywanie.
2: Poczekaj, aż skończę. Ta pani w internecie znalazła środek na pigułkę dzień po.
1: No to.
2: Tak. Będąc znerwicowaną osobą, będąc w związku, który się jej nie układało, wiedząc, że jest, że może być w ciąży, posunęła się do tego stopnia, żeby ten środek zażyć. Jednocześnie leczyła się przez dłuższy czas, bo ona mieszka w Krakowie, w szpitalu psychiatrycznym, bo miała pewne zaburzenia. Zadzwoniła do swojego lekarza, do swojej pani lekarz psychiatry, której oświadczyła, że od kilku dni zażywa ten środek aborcyjny, co jest rzeczą naganną. Po prostu to się... One wymknęło jej się to spod kontroli.
1: To jest gdzieś świadczy o lekarzu, prawda?
2: Nie, ponieważ jej związek się rozpadł, ona zrobiła to, co zrobiła i była w stanie krytycznym, powiedziała, że chce się zabić. Jej lekarz psychiatra, słysząc takie słowa, ma obowiązek zawiadomić policję.
1: Dobrze, ale ci
2: możesz... Nie, możesz mi przerwać w tym momencie.
1: Ale muszę. Ale w stanie krytycznym, jeśli chodzi
2: o jej stan psychiczny. O jej stan psychiczny. Groziła, rozumiem, będąc bezpośrednim kontakcie ze swoim lekarzem psychiatrą, powiedziała, że chce popełnić samobójstwo, że jest na to zdecydowana. Jej lekarz nie ma innego wyjścia, aniżeli powiadomić policję o tym, żeby tą osobę zlokalizować i udzielić jej pomocy.
1: Tak.
2: To, co jest w tej całej sprawie, to, co w tej całej sprawie jest takie, nie wiem, podważające sens temu działaniu, było to, że policja, która przyjechała na miejsce, zabezpieczyła jakby całą sytuację, po prostu zaopiekowała się tą kobietą, bo zawsze jest tak, że przyjeżdża do samobójców, przyjeżdza policja i karetka.
1: To prawda.
2: Karetka odwozi pacjenta do szpitala. Policja jakby na początku zabezpieczała tę sytuację, tylko że w tym przypadku było tak, że ona w tej rozmowie, co jej lekarz powiedział, że ona zamówiła jakieś nielegalne, aborcyjne leki przez internet. I to jest dziwne,
1: że policja się zainteresowała samobójcą.
2: Skąd ona to zamówiła, zabezpieczając jej komputer czy telefon.
1: Tak.

0: Bo jakby z tego, co ona tam powiadała, że wynikało, że ona już tych leków nadużywała, żeby się zabić po prostu, bo była w takim kryzysie. No trzeba było ją przeszukać bardzo dogłębnie, czy ona tego nie posiada przy
1: No
0: sobie.
1: dokładnie, dokładnie. To nie
0: Ale
1: chodziło o
0: tutaj
1: telefon.
0: jedyny
1: Nie
0: zarzut jest
1: chodziło o telefon
0: lekarzem,
1: w drogach
0: kilkanaście
1: rodnych.
0: złotych żeby tą
1: Dla
0: kobietę po
1: kawcy
0: prostu,
1: łyka.
0: żeby się nią zaopiekować, żeby ją wyciszyć, żeby czuła się w pewnym momencie już bezpiecznie, ale oni postąpili tak, że wzięli ją gdzieś,
1: To jest
0: przewozili
1: polska
0: od
1: policja,
0: szpitala do
1: niestety.
0: szpitala, z karetki do karetki, że ją intymnie przeszukiwali, czy ona gdzieś tych tabletek nie ma przy sobie.
1: No
0: No,
1: tak, no tak. A
0: było
1: jak
0: wiele
1: inaczej?
0: nadużyć, ale cała jakby sytuacja była normalna, rzeczywista. Często jest tak, że jeżeli ktoś by ci się zwierzył, że chce się
2: Chcesz,
0: zabić.
2: przepraszam, ale te będę trochę skracał, bo Matt, jakby masz taką trochę tendencję do powtarzania po raz czwarty tego samego, to troszeczkę wiesz, gdzieś tam trzeba kropkę w końcu postawić, nie? Okej, to Furiat, chcesz jakoś krótko jeszcze skomentować? Bo myślę, że możemy zakończyć też ten temat pani Joanny, przecież nie będziemy teraz
1: Dokładnie,
2: cały
1: dokładnie.
2: wieczór o tej Joannie rozmawiać, no.
1: No dobra, no. No okej, no. Ja mogę o grzybach rozmawiać, mogę o
2: Dobra,
1: furtce do innego raju mogę rozmawiać. Wiesz.
2: fentanylem się ludzie zaczęli truć. W ogóle ostatnio się ludzie zaczęli dziwnymi rzeczami raczyć. Takie jakieś podłe substancje psychoaktywne, jakiś gaz z aerozoli, jakieś farby właśnie,
1: Czemu tak
2: jakiś
1: myślisz? Czemu tak myślisz? Nie wiem.
2: Fentanyl to jest, słuchajcie, jakiś podły narkotyk, który w Meksyku, niezły Meksyk zrobił, bo to jest tanie jak barszcz, produkowanie tego. I nawet to dorzucają do innych dragów, tak? Żeby trochę tak wytanić, żeby było tańsze, do kokainy na przykład, nie? I jest strasznie dużo zgonów. Ludzie się tym trują, umierają, bo to bardzo łatwo ten fentanyl przedawkować. Może się. To taka ruletka trochę, nie? I tak się dziwię, że ludzie takie podłe rzeczy ostatnio jakoś częściej zażywają, a nie jakieś dobre na przykład, nie?
1: No nie wiem, czy dobre, czy załóżmy, kokaina jest dobra. No oczywiście, nie wiem, że może być dobra, ale też zależy. Są mi pana Escobara, największy schudłysy, na którym mógł być. No. Zobacz, jakby nie wyszło, no to podgra bomby, wiesz, pułapki samochodowe. No i nawet potrafi, kurwa, rozjebać samolot. No zobacz, schudłysy, no.
2: Z kolei w Poznaniu, o, przepraszam,
3: Elvis,
2: donajcik.
3: 10 złotych. Elvis żyje i ma się dobrze.
2: Elvis tym razem, a wcześniej był, przepraszam bardzo, tu się zagadałem. Przemek wysłał 15 dla Krawculka. No to Krawculek jest zadowolony. Dzięki Przemku. I Elvis napisał o sobie samym. Elvis żyje i ma się dobrze. No właśnie, czemu wśród zwolenników teorii spiskowych tak rzadko się pojawia ta teoria o tym, że Elvis żyje? Dzięki za dyszkę.
1: Czyli wchodzisz w takie, wiesz, teorie, nagle tak ni stąd, ni zowąd, robisz to?
2: W jakie teorie
1: Tak
2: stąd nie
1: wiesz,
2: zobaczę?
1: raz, dwa, bach, bach, to gadam o czym innym, a nagle jep, jep, jep i zmieniasz temat. Nie, to ciekawe, okej, spoko, można i gadać o Lwisie.
2: Nie, to skomentowałem donata, no, po prostu.
1: Przepraszam cię bardzo.
2: Jak instalujecie
1: W
2: sobie
1: ogóle ciebie inaczej zrozumiałem.
2: fotowoltaikę, to warto jednak piorunochron zainstalować. Pokazuje to przypadek domu, który się spalił. Po prostu piorun, który uderza w taką fotowoltaikę, no to wiecie, to są takie urządzenia, to się może tam zapalić, zwarcie zrobić, no i spłonął dom tutaj. Bo właśnie nie zainstalowali piorunochronu. To musi być straszne uczucie, kiedy w końcu masz ten swój upragniony domek, bo tu widzę tak jeszcze jakby dopiero ktoś sobie go wybudował. Instalujesz różne fajne rzeczy i wszystko nagle to tracisz z powodu jednego głupiego błędu, że o czymś zapomniałeś, nie? O piorunochronie.
1: Właśnie, piorunochron jest to bardzo ważna rzecz, ale jeśli chodzi o tą całą fotowoltaikę, do mnie dzwonię ze 100 razy. 100 razy dzwonię. I jak i mniej, jak 100 razy. Cały czas, cały czas. Panie, panie, panie, panie. To powiedziałem nie, nie i koniec. No i kurwa będę kopcił węglem i pierdolę. I będę niszczył tą jebaną kurwa planetę, no. Tak zniszczył ją, że kurwa tak bardzo, bardziej niż Chińczycy, wiesz, ze swojego komina.
2: No, w ogóle tak jest w życiu wiele takich sytuacji, które by można do tego przyrównać, nie? Że o czymś zapomnieliśmy, o jednej małej rzeczy i wszystko idzie w diabły. To trochę tak zniechęca czasem do działania, bo masz takie przekonanie, że może, że i tak wszystko pójdzie psu w dupę, nie? Bo coś się wydarzy takiego. No, łatwo można stracić dzisiaj, a kiedyś też, nie, ale człowiek jest taki kruchy. Łatwo może wszystko stracić i życie, czy dorobek całego życia, nagle spali ci się dom.
1: Dokładnie, dokładnie, wiesz, ale wiesz, powiem ci tam, Krawcze, że jak to wszystko, wiesz, się widzi gdzieś tam, prawda, czy tam w filmie, czy tam na jakimś ekranie gdzieś i tak i bierzemy to do siebie, kurwa, i tak nas to nie dotyczy. My to sobie gdzieś oglądamy, coś tam, gdzieś tam jest wojna, coś tam robią, ja to sobie oglądam i wiesz, życie jest inne, kurwa, patrzę przez okno, nie, ludzie chodzą i jeszcze nie są zombie, no ale dalej sobie chodzą. No ale wiesz, w jednym momencie coś się może zmienić i po prostu i już nie będzie zmiany, a poza tym nawet nie zobaczysz, kto jest kto.
2: Peter na czacie wspomina Rawgora. To jest jakiś youtuber, on robił między innymi pranki. No i ostatnio odszedł, był z tego świata w wieku 35 lat. Ten Rafał Górecki, alias Rawgor. Nie wiem, chyba nie oglądałem w zasadzie tego człowieka, ale musiał być znany, skoro... Tak, to powiesz, kurwa, za chwilę, ale daj mi skończyć zdanie, dobra?
1: Dobra, dobra, kurwa, nie, bo ja chciałem przerwać i muszę ci
2: ale
1: przerwać.
2: Ale ty co chwilę, ale ja muszę ci przerwać, tak. Kurwa.
1: No bo zapomnę.
2: Kurwa, to zapomnisz, to trudno. Wardęga pisze, dziś odszedł Rawgor, chłopak, którego poznałem na początku mojej internetowej ścieżki. Rawgor, podobnie jak ja, tworzył pranki. Był to jego sposób na przełamywanie nieśmiałości. Niestety od kilku lat miał problemy ze zdrowiem. Spoczywaj w pokoju, stary kumplu. No tak, było napisane właśnie też, jest napisane w artykule, że miał problemy psychiczne. No ciekawe jakie, no można się domyślać, że depresja. Dobra, mów furia, coś ważnego masz na pewno, nie? Mów.
1: Nie. Z tego co ważnego, znaczy chciałem ci tylko uświadomić to, że czasami ty puszczałeś właśnie jego, wiesz co było? To było jego. A Boże, widzę w tym tęczu. W tym tęczu widzę. To było jego, to jest jego. Aha, w tym tęczu widzę. Jakaś tam, nie pamiętam dokładnie, jak to było.
2: Buzię widzę w tym tęczu.
1: W tym tęczu, zobaczcie w tym. I to był Rawgor właśnie.
2: No ale jak nie był Rawgor?
1: Nie wiem, czy sobie zdaję sprawę z tego.
2: Ale jak to był Rawgor, skoro... Jak to był Rawgor, skoro to kobieta jakaś to mówi? Z nią jest jakiś facet, ale to jakiś nie. Mąż, jakiś jej tam Janusz, bo on mówi coś nie. Tam, a ja nie widzę. Nie. A potem, a nie, jednak widzę. Coś, no.
1: Nie, to co innego. Właśnie Rawgor to robił. Gdzieś tam, nie wiem, gdzie on mieszka w Wrocławiu, czy tam na Śląsku gdzieś tam i poszedł do jednego z przystanków i tak spojrzał, tak to pokazał palcem w górę. O, Aziu, w tym tęczu widzę.
2: Ale przystanku? To chyba nie na przystanku, tylko na jakimś, w jakimś miejscu objawień, tak? I to chodziło, że ktoś, że się wiernym nie, wydaje, nie, że widzą nie, w jakichś nie, refleksach.
1: Nie, to było w centrum miasta. To było w centrum miasta. Musisz to znaleźć. To był Rafor i wiesz, to co tam wrzucasz, to takie skity, nie? To właśnie to jest Rawgora. Wrzuć to, jeśli powiem, czy to jest on, jego. Onego, tak?
2: Nie chce mi się.
1: No nie chcę, dobra, nie chcę, żeby... No co, dostałeś komputer?
2: Dostałem.
1: Zadowolony?
2: Zadowolony.
1: Dziękuję. Dobra, fajno. Okej, okay, dobra, prawa słowa audycja. Ja tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No bo niestety już nie mam piwa, no i na sobie to wszystko zamknięte, przejebane. Pan się palił.
0: Stacja. No.
1: Słucham?
0: Stacja.
1: Ale po co? Po co na stacji? Na siłę napiję? Nie piję na siłę, kurwa. Jak jest, to jest. Nie ma, to nie ma, prosto.
2: Dobra.
1: No, no, no, no tak
2: to
1: powiem,
2: dobra,
1: tak,
2: to trzymaj się, dzięki za telefonik. Hej, hej, Furiat.
1: No, to fajnie, dziękuję.
2: No, zostaliśmy ja i Matt na antenie. Ja nie lubię gadać z podpitymi osobami jednak, denerwują mnie po prostu. Jednak. Chyba, że...
0: Może się rozłączę.
2: A co, też jesteś podpity?
0: Jestem... troszkę, nie wiem, no bo tak, wiesz, troszkę się pogniewałem.
2: Jak zwykle, nic nowego.
0: Bo akurat przeanalizowałem tą sytuację z tą panią i konsultowałem się z pewnymi osobami bardziej kompetentnymi ode mnie i chciałem jakby przytoczyć. Nie wydawało mi się, że się zapętliłem w tej swojej wypowiedzi, co zresztą mi zarzuciłeś.
2: Zapętliłeś się, tak. Właśnie osoby, które się napiją trochę, mają taki zwyczaj, żeby powtarzać po raz czwarty na przykład to samo, nie? I tak jak mówiłem, no to chodzi o to, że właśnie tego. Potem chwilę znowu. No więc tak to wygląda, że po prostu i znowu to samo. No potem to się na tym przyłapałem, ale to nic takiego wielkiego. Ja muszę zwracać uwagę po prostu, żeby nie była rozmowa, powiedzmy, w nieskończoność, nie?
0: No tak, tylko... No dobra, okej.
2: Okay. Ty się zawsze musisz gniewać i być urażony w pupę, nie?
0: Oczywiście, tylko i wyłącznie. Moja pupa musi być wiecznie urażona, sprawia mi to wiele satysfakcji.
2: No, ludzie są skomplikowani, no, różne rzeczy ich rajcują. Bacikiem po pupie. Ktoś lubi bacikiem po pupie.
0: No pewnie. Albo jakiś lek z internetu. Cokolwiek.
2: Ktoś tam lubi jakieś wiązanko, ktoś tam jakiś bacik lubi, ktoś kajdanki. Nie wiem, ja znałem ludzi, którzy lubili takie rzeczy z dziewczyną, w jakieś właśnie kajdanki, coś, jakieś przebieranki lekkie, coś. No to w sumie nic takiego, dzisiaj to w ogóle nie robi wrażenia na nikim, nie? Takie coś chyba.
0: To na pewno, to na pewno. Ja to widzę, że szewc bezgranicznie mi uwierzył w to, że nie posiadam dłoni. Czasami mi się wydaje, że moje żarty są zbyt wiarygodne. Krawiec, chciałbym od ciebie dostać jakąś radę, taką, żeby moje żarty nie były zbyt dramatyczne, zbyt dosłowne, tak żeby otoczenie wiedziało, że to jest ironia.
2: No to jest problem, to nie jest takie łatwe właśnie, bo są ludzie, którzy właśnie próbują żartować, ale inni są nieprzyzwyczajeni, że oni są żartownisiami i nie potrafią wyłapać, że ten ktoś w ogóle chciał sobie zażartować. A ty w ogóle postawiłeś ludzi w trochę w trudnej sytuacji, bo wiesz, każdy się boi, tak, że jak się zaśmieje z tego, że orka ci na pokazie odgryzła rękę, no to a jak się to okaże prawdą, to co, to ja tutaj
0: to
2: rechoczę.
0: Pamiętasz ten... Tą głupotę.
2: No, Matt nas tu wkręcił, że nie ma jednej dłoni, bo mu orka na pokazie odgryzła, jak był dzieckiem, coś takiego.
0: No ale jak można w to uwierzyć? Tak, mnie słuchając już jakiś czas, po prostu wiedząc. Wiesz, obsując ze mną jak te moje pijane telefony, czy jakieś tam wygłupy, czy jakieś moje błędy ortograficzne na czacie. No, jak można w to uwierzyć tak całkiem? Naprawdę zabrzmiałem tak wiarygodnie?
2: No wprowadziłeś w ludzi w taką konsternację dziwną, no bo mówiłeś to poważnym głosem. Zabrzmiało to, jakbyś się zwierzył tutaj, wiesz, z czegoś przed nami, no to tak głupio zarechotać, bo ludzie sami nie wiedzą. No niby nieprawdopodobne, tak? Zupełnie, że orka dziecku odgryzła rękę, to chyba całe dziecko by chapnęła od razu, a nie tylko tak rękę, tak delikatnie ząbkami. Tyk, ping. Nie ma rączki. Coś, no to była to dziwna historia, ale wiesz, no nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Czy to, czy ty świrujesz pawiana? No nie wiedziałem, czy świrujesz pawiana, czy nie, no.
0: Dużo satysfakcji mi daje to, że jednak ta opowieść zaistniała, także pójdę w tą stronę.
2: Już któryś raz tu się pojawia zapytanie o strzelaninę w Poznaniu. Chyba widziałem, ale tak, no nie znam szczegółów za bardzo. Dziś jestem nieprzygotowany, mam taki czas, że się nie przygotowuję, przychodzę na luzaku i improwizuję zupełnie. Mam tylko tam parę...
0: Bo tych gram się wydarzyło, w ogóle jakaś taka ciężka atmosfera internetowo-świadomościowa, tak gdzieś jak obracam się wśród ludzi gdzieś na ulicy, w sklepie czy coś, to opowiadają właśnie, a bo to... bo tam zastrzelił chłopaka, bo tu ktoś samolotem wpadł, rozbił się i zabił chłopców, studentów, tu coś. Taki ciężki tydzień i powiem ci, że ja tak jakbym teraz na przykład pożartował, żebym wpadł do wulkanu albo może bym coś wymyślił, nie? To tak chyba nabrałem takiej ciężkiej energii i tak... W sumie jak Furia zaczął bełkotać na ten poważny temat osoby, która chciała popełnić samobójstwo i to trywializował, to tak nabrałem trochę takiego, wiesz, takiej dramy po prostu. Ale nie chcę tego robić, po prostu nie chcę się tak czuć dzisiaj, tu i teraz.
2: Furiat to furiat, no wiesz, że to jest katol. Wiesz, że to jest katol, nie? No, nie spodziewajmy się, Bóg wie czego, po katoliku. No, katolik będzie zawsze po katolicku widział.
0: Nie.
2: Ale no, faktycznie dużo różnych tragedii się nawarstwiło. Też czytam o ochroniarzu, który zmarł na zawał serca, chyba zasłabł, jak chciał złodzieja powstrzymać w Lidlu przed kradzieżą alkoholu. No i oczywiście... ochroniarz 63-latek. To jest jakiś trend, żeby zatrudniać emerytów do tych wszystkich sklepów wielkopowierzchniowych, nie, bo ciągle widzę dziadków dosłownie, nie? Tu dziadzia. No to
0: dziadziów brać. Orzeczenie niepełnosprawności mile widziane. Zawsze w tych ogłoszeniach jest tak. Orzeczenie niepełnosprawności, ochrona. No super. Wiesz, co byłoby fajne? Na przykład, żeby zrobić taką etiudę, że tacy młodzi kolesie rozbujani, wiesz, wchodzą do Lidla i mają zamiar po prostu wziąć wódę z półki i wychodzą, nie? I na przykład przychodzi taki pan Janusz, ochroniarz po 60, mówi, kurwa, stop, i nagle, wiesz, ma zawał i co ci chłopcy robią? Reanimację, wiesz, ratują mu życie, zostają bohaterami.
2: To taka filmowa scena, nie?
0: Tak. To byłoby piękne, ale nie wiem, czy w tym przypadku to się wydarzyło.
2: Stójcie, huncwaty! Ja wam... Ej, chłopaki, on chyba nie żyje. Cholera jasna, będzie na nas, bo to piwo ukradliśmy, to żeśmy my go zabili. No i tam i sztuczne oddychanie robią i potem uratowali człowieka, pogodzili się, happy end. No, nawet spoko mogłoby być.
0: I nawet dyrektor ich nieistniejącego gimnazjum, wiesz, tam im wręcza zestawy do tenisu, wiesz, jako nagrodę.
2: Do tenisu?
0: Prasa pisze, tak.
2: Do tenisu.
0: Prasa pisze. Grupka wspaniałej młodzieży uratowała życie panu w średnim wieku.
2: Bo trzeba napisać w słusznym wieku, nie, że stary, bo to już jest ageism. Dzisiaj to trzeba uważać, żeby nie być ageistą na przykład, albo kolorowo paznokciofobem, czy coś tam. Digital Gaming zauważa, nie wiem czy to prawda, no ale on twierdzi, że zarówno za wypadek w Legnicy i sytuacja w Lidlu stoją 21-letni Ukraińcy. No nie.
0: O Boże, właśnie. Nie, no, były te sprawy, właśnie ten wypadek w Legnicy, gdzieś tam ci chłopcy tą kobietę Najgorsze w ogóle, co się robi, to się ogląda te filmy. Po prostu te filmy z tych wypadków. Po co się tak zatruwać w ogóle? Tak, i jeszcze był ten wypadek w Krakowie, tych dzieci, celebrytów. Nie wiem w ogóle.
2: Jakiś
0: po prostu...
2: typo też, jakiś typo pędził sportową furą. Podobno tak, to były nielegalne wyścigi takie, co w nocy niektórzy tam się ścigają. No i na pełnej parze po prostu przydzwonił też w kogoś, nie?
0: Znaczy, no nie potrącił, tylko
2: on wpadł tak w poślizg taki
0: jakby. Jechał na pewności, a tam były takie barierki.
2: Tak, stracił panowanie nad samochodem, nie?
0: Tak, no wiesz, on jechał przez centrum Krakowa w około 150 km na godzinę i z jednej strony miał barierki, z drugiej strony w takim nieprzeznaczonym do przejścia dla pieszych miejscu, pieszych, po prostu chłopak w nocy po prostu się przebiegał przez taką arterię, wiesz, gdzie masz drogę taką, no, czterojezdniową taką, nie? Że sobie przebiegał tam gdzieś, bo w nocy, no to nikt nie pojedzie, nic ten. I się, kurwa, tak spotkali idealnie. Ale wiesz, jakie to jest fatum zawsze, że jak masz na przykład jedno drzewo na drodze i gdzieś przegniesz pałę, to w nie trafisz, nie? Tak, w tym wypadku było tak, że on po prostu jeden się spotkał z drugim i w takim momencie, że na szczęście ten człowiek po prostu z jakimś cudem po prostu dokonał uniku, ale tamten w tej prędkości po prostu mijając te, z jednej strony chciał ominąć barierki, potem w ostatnim sekundzie po prostu chciał tego pieszego ominąć, a potem wszyscy czterech chłopaków zginęli po prostu. Śmierć czterech ludzi. Nie wiem, chyba ten tydzień był taki ciężki, bo ja za dużo tych informacji przyjmuję za dużo tych negatywnych informacji i tak bym chętnie z tobą pożartował, powygłupiałbym się, ale jakieś takie, nie wiem, to negatywny był ten tydzień, straszny.
2: No, na pewno jest tak, że można się do tych różnych filmików z wypadkami, z samobójstwami się człowiek przyzwyczaja, bo kiedyś dla eksperymentu puściłem tego typu rzeczy osobie, która no, nie oglądała nigdy takich filmików. Wiecie, inne pokolenie, nie interesuje ją za bardzo internet, taka osoba nie jest tym zainteresowana, no i zobaczyła i to zaraz, to wyłącznie, nie mogła wytrzymać oglądania czegoś takiego, na przykład, nie?
0: No, ja... Kurde, nie staram się też oglądać tych... Jestem zbyt wrażliwy, wie.
2: No to po co oglądasz?
0: Ja lubię sobie poczytać trochę poezji, coś z tym zrobić.
2: No to po co katujesz sobie głowę jakimiś gównami, nie?
0: No właśnie nie wiem.
2: Ja się staram mniej teraz.
0: Internet, czy jakieś takie audycje na żywo w tygodniu, czy coś, i ktoś mi po prostu tłoczy do głowy te bzdury. Staram się to jakoś wyrównywać jakimiś no, pozytywnymi czasami. Fajny sobie jakiś tam podcast puszczę, o piłce poczytam. Ale tak gdzieś wchodzę na jakiś portal piłkarski czy coś, to ten jeden, drugi mówi tam coś. O, może pogadamy o tym. Widziałeś tego Stanowskiego na tym konwencie w Warszawie ezoterycznym?
2: Nie.
0: A, to szkoda. To ten, bo... No on tam... W Warszawie tam takie, jakieś są takie targi, wiesz, w hali ezoteryczne, no i on tam taki nagrał, to czy no wszedł z mikrofonem, z kamerą, wykupił pobyt i tam wychodziło, że tam chyba 3000 za 3 dni targów kosztował bilet.
2: Mhm. Tutaj ciekawe doniesienia. Matthew pisze, że Fame MMA, no właśnie, tak patrzyłem, że dzisiaj chyba miały być walki, tak? Fame MMA, no, kolejna edycja, zostały przerwane przez policję z powodu telefonu o podłożeniu ładunku wybuchowego. 10 tysięcy ludzi w trakcie ewakuacji, podobno kilka osób stratowanych. No ja staram się na szybko znaleźć jakieś informacje, ale nie widzę w internecie, więc może trolling. ale jeszcze będę szukał.
0: No nie szukajmy traum. Znaczy, no, chciałem ci tylko o tym stanowskim powiedzieć, że fajny materiał nagrywa.

0: grał, bo wszedł na te ezoteryczne targi i po prostu w swój sposób, tak wiesz, i tam się wszyscy do niego kleili, po prostu, o, pan Stanowski, zajebiście, chcę się pokazać, coś tam, no on po prostu zadał proste pytania, tam, uleczanie na odległość, kamienie zdrowotne, to nie, no musisz sobie wejść tam to zobaczyć. To wszystko, co na przykład potrzeba Kotkiewicz, nie? Co tam starał się podważać tych wszystkich ezoteryków, jakichś tam lekarzy przykładających dłonie, to taki był duży konwent w Warszawie i on tam wszedł z kamerą i po prostu zniszczył to środowisko.
1: Okej, na Twitterze niby. Kurde, bo trzeba się zalogować na tego Twittera.
0: Nie pamiętam, jak się ten konwent nazywał. Wiem, Life Balance. Nie, że wiesz, Life Balance. I tam na przykład wchodzi tam, podchodzi do stoiska, golimy jaja, na przykład było stoisko.
1: Golimy jaja, tak?
0: Tak. I tam było takich dwóch mężczyzn i taka atrakcyjna pani w obcisłej sukience bez stanika, która zachęcała, jakby on nie był nimi zainteresowany, ale oni tam do niego podeszli, żeby do nich przyszedł na ich stanowisko na tych targach, żeby mu wytłumaczyć, że sprzedadzą mu taką maszynkę do golenia jaj rozgrzewającą, dzięki której on potem, wcierając ich olejki, będzie bardziej zachęcający dla kobiet w swoim otoczeniu. Po prostu wiesz, że i ten Stanowski podchodzi i taka chińska maszynka, po prostu dostaje do ręki taką chińską maszynkę do golenia, no to taką do twarzy, po prostu podstawową maszynkę do golenia. I ta pani mówi, no ale ona ma jeszcze lampkę. A on mówi, o, no to fajnie, to ma lampkę. Ale jak pan się tą maszynką ogoli i na przykład w tamtym miejscu natrze się pan naszymi kremami, to zostanie pan tam bardziej atrakcyjny dla kobiet w swoim otoczeniu. No i on tam chodził po tych stanowiskach, wiesz, gdzie mu na przykład tam leczenie na odległość, nie? Że na przykład on tam za 200 zł może wykorzystać moc jakiegoś tam pana, który wyśle na przykład tą moc za 200 zł jego synowi, który jest akurat w Hiszpanii, że tam, no nie, no tam absurdów tak zebrał mnóstwo, wiesz, musisz to obejrzeć i zrobić na ten temat audycji.
1: Dotrwałem do końca tej opowieści, więc myślę, że należy mi się tu jakiś szacun. Mm-hmm. A z tym Fame MMA to jest trolling jednak. Zapamiętam sobie, Matthew, zapamiętam sobie ciebie jako trolla. Ale spoko, taki trolling, no jeszcze może być. Zrobiłeś mnie w konia, że odwołali Fame MMA. Okej, okay, dobra. Dobra, Matt. Słuchaj, to ten.
0: No, dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Trzymaj się, Macie. Ja w tym momencie rozłączę już Mata, bo myślę, że wytłumaczył to, co chciał nam powiedzieć, w jakiś sposób powiedzieć, bo no przecież, no, mówmy się, no, o to chodzi, żeby rozmawiać. Więc jak mówię, no... Ta facet poszedł i on, ten facet, wyobraźcie sobie, tak najzwyczajniej w świecie poszedł tam, idzie i mówi, o, to ja tam pójdę, no i poszedł. Idzie, mówi, no i ogolę sobie te jaja, powiedział. No i jak powiedział, tak zrobił. Poszedł do tego, co goli te jaja, w celu właśnie takim, żeby sobie te jaja ogolić. Muszę chwilę złapać jakiś rezon.

Czasem bywa, że on bardzo ciekawie mówi, ale po prostu czasem jest kompletnym nudziarzem takim. To się nazywa nudziarstwo. I on się na pewno obrazi o to, bo on jest strasznie też obrażalski, ale trudno. No. Ja tu nie jestem po to, żeby pojedyncze osoby uszczęśliwiać jakoś, nie wiem, im kadzić coś tutaj, tylko tak ogólnie, żeby audycję prowadzić, nie? To jest tutaj najważniejsze. No, na bank się obrazi. Na bank się obrazi. Wielu osobom zarzucałem, że przynudzają trochę, więc nie wiem, czemu Matt miałby być tutaj jakąś świętą krową, nie? Jakiś specjalny, traktowany po królewsku, że jemu nie. Tutaj. Więc każdemu powiem to. Nieważne, czy się znamy rok, czy 5 lat. Nieważne, czy sponsorowałeś hojnie, czy tylko troszkę. Każdy musi być tu równo traktowany. Mamy jakieś uwagi, coś do kogoś, to można powiedzieć, nie? Mi też możecie powiedzieć, krawiec, przynudzasz dzisiaj na przykład, nie? Co, mam się obrazić od razu?

0: nudziarz, jąkała, troll. Znaczy, wielu tak ma, że no nie mówi w sposób taki radiowy, bardzo sprawny, tylko ma te swoje jakieś tam jak właśnie to powiedziałem, czy coś. No, nie każdy musi być speakerem, czy aktorem, czy radiowcem. Z tym nie mam żadnego problemu, no, tylko troszkę trzeba, odrobinkę się trzeba skracać, bo jak się zanudzi prowadzącego, to potem on wietrzy antenę i daje szansę innym. No niestety. Jedyną osobą, która może nudzić do woli, jestem ja, no bo sam siebie nie wyrzucę, nie? Co my tu jeszcze mamy? O, jest jakaś... PiS nie pozostaje dłużny za tą Aleję Milionerów, czyli takie miejsce, gdzie zrobiono takie standy tekturowe, pokazujące różne postacie związane z PO, jako... Znaczy, to nie, przepraszam, to milionerzy z PiSu, co ja mówię. Milionerzy z PiSu, taki był pomysł pierw, no czyli te pisiody, które się nachapały, nie? Wzięto ich do spółek Skarbu Państwa, się dorobili, dostali jeszcze, poprezesowali se, pokierownikowali se z dwa miechy, no i dostali odprawę 100 milionów. No, jest trochę takich postaci, a tutaj PiS nie pozostaje dłużny i wymyślili grę terenową Skrytki Platformy. Jest nawet tutaj hashtag Skrytki Platformy i tu jakiś, kto to może być? Nie wiem, jakiś pirat z PO, z Platformy. No i można sobie szukać, nie wiem czego, jakichś ukrytych, ukradzionych pieniędzy Platformy, tak? Aferzyści pochowali. No i normalnie plakat, gra terenowa, jest tu pirat, jakieś mapy rozdają. Dobre, mi się nawet to podoba. No, Aleksandra, właśnie ja nie mam, jak mówię, żadnego problemu, że ktoś mówi troszkę tam nieskładnie, czy trochę wolniej, czy coś. No, ale jak chcecie być długo na antenie tutaj i pobrylować, coś ludziom poopowiadać, to musicie troszkę też z werwą jakoś, nie? Z chlebkiem, tak. A ma tak, że on jest raz żywy, a raz taki sflaczały totalnie, nie? Jak jest taki sflaczały, no jak każdy, jak się człowiek, też bym się napił teraz, wypiłbym 3 piwa na przykład, to bym może był śpiący strasznie. I tak jestem. Tak to jest niestety. To co, może jakaś mądrość, albo tym razem może dowcip. Były te słynne dowcipy z Radia Maryja, nie? Wie pan, to może, właśnie tak, to może opowiedzmy jakiś dowcip, tak, żeby, no, mówi się, niektórzy tak mogą mówić, że katolik to smutas, a właśnie nie. Zaraz damy dowód, że katolik to nie smutas. Wie pan, zaczęły wypadać mi włosy. Był pan u lekarza? Nie, same zaczęły. No, albo też już ten dowcip się pojawiał, właśnie poszedł sobie pan, bo jak ateista opowiada kawał, to poszedł facet, to takie niegrzeczne facet. Jaki facet? Poszedł pan do lasu, zagląda pod krzaczek, a tam Rydzyk. Ja przepraszam, to może był zbyt, jak to mówią młodzi, hardkorowy dowcip, ale no, chciałem pokazać, że katolik to też to nie jest smutas. O, tu widzę, ojciec dyrektor zachęca do pewnych rzeczy, a nie to, żeby pić zioła, przepraszam, myślałem, że trzeba pić zioła, bo to nie chemia, ale jak się je pije na przykład o północy, stojąc na jednej nodze, to już wtedy zaczyna być okultyzm i diabeł, tak. No, kurczę, to ja już nie wiem, kto mądrzejszy, czy Tadeusz Rydzyk, czy Jan Paweł II. Nasz wielki rodak. Już pan jest na antenie. A co mi ksiądz za pierdoły opowiada, kiedy mam włączone Radio Maryja i tam teraz słyszę ojca dyrektora? bo jeszcze fale radiowe do pana nie zdążyły dolecieć. I proszę się kulturalnie wysławiać.
1: Aha! No, to taka rozmowa była. A ja zadzwoniłem i ja tam słyszę z samego siebie, jak ja mówię.
0: No bo ma pan opóźnienie tutaj, YouTube.
1: Ale to ja tam rozmawiam o czymś innym? To jak ja to robię, że ja tam rozmawiam?
0: Proszę pana, bo pan słyszy samego siebie sprzed pół minuty.
1: A to co, to ja już tam byłem u was pół minuty? To co się stało się?
0: Niektórym ciężko jest to wytłumaczyć, bo nie rozumieją tego zagadnienia, nie? Że jest opóźnienie. I w normalnym radio klasycznym, i na YouTubie, i wszędzie. Nawet na Skype'ie jest minimalne opóźnienie. Polak się pyta, czy widać mnie. Widać cię, Polaku. I znak twój. Ulubione autoterrorysty. Tu Morf opowiada dowcip. Citroen C4. No, nawet dobre. No, a już tam chcą, żeby Rydzyk zapłacił podatek od darowizny za ten miecz warty ćwierć miliona, ale to coś się uda zrobić. Jak Pan Bóg pozwoli, to się uda coś zrobić. Zmienię może obrazek w tle na jakiś inny. Okej. Lubicie takie kiczowate obrazki? W sumie te wszystkie te takie kosmiczne obrazki tego typu, nie? Dużo światełek, jakaś planetka, no. Kolorystyka różowo-granatowa. To jest taki współczesny kicz. Taki współczesny jeleń na rykowisku troszeczkę. Krawiec, a ty pozwoliłeś temu Czosnkowi, żeby cię streamował? Bo u niego w pętli leci to, jak o tym Marcinie mówiłeś przed jego telefonem i teraz wszystkie tam trolle o tobie dyskutują. Tak? Czosnek zapuścił w pętli? No to niech nie robi takich rzeczy, bo to jakaś chujówka puszczać mnie w pętli gdzieś tam i żeby ludzie sobie komentowali. To jakieś krzywe akcje, to mi się nie podoba takie coś. Zaraz nawet zobaczę to. No jest, niby nadaje na żywo.
2: Jeszcze tego nie wiesz, ale będziesz moja coś.
3: Dymy, dymy, dymy, dymy do rana. Dymy do rana, dymy jak śmietana. Trzymajmy się ramy, to się nie osramy.
2: A koleżanki z klasy na to, oh my god. Git, git, git, wszystko u mnie, a hejter płacze, hip, hip.
0: No. Nie wiem, czy też tak macie, ale potrafię odróżniać dźwięk Skype'a już lekko skompresowany, jak on leci na YouTubie, od normalnego. Bystre ucho. Bystre ucho, proszę państwa. No, a w sumie niech se puszcza ten Czosnek, co tam chce, no, czemu nie? Dzwoń do tego Czosnka. Może zadzwonię faktycznie, się zapytam. Co ty, gościu, odpierdzielasz?
4: Jest nie niedziela, to co tu się odpierdziela?
0: Ator ma taką manierę, żeby tak mówić, jak żartuje sobie, to mówi jak małe dziecko, tak, nie? Tak.
1: Co tu jeszcze za tematy?
0: Nie wiem, czemu media nagle zaczęły pisać o młodej żonie Korwina. Tutaj, aha, już wiem czemu, bo reklamują nową książkę. Młodej żony Korwina. Chłopcy idą po Polskę. I ona tam w artykule, znaczy, gdzie są fragmenty książki, opisuje, jak była zafascynowana tym Korwinem. I wygląda na to, że już z nim spała gdzieś tam zakulisowo, nie? Jak już tam w partii była. to gdzieś tam Korwin, no widać, nie przegapiał żadnej okazji. No to taki samiec alfa faktycznie, no. Bierze wszystko, co się da i na drzewo nie ucieka, nie? Widziałem kobiece cycki wczoraj na żywo, dziewczyny. Dziewczyny cycki, dobrze, że napisałeś, bo faceci też czasem mają cycki. Jak mają, jak to się nazywa, ginekomastia? Przerost cycków. To się podobno takie coś potrafi u faceta wyzwolić, to rośnięcie cyców. Właśnie zjadanie mięsa ciągle, kurczaków, które były, powiedzmy, karmione hormonem wzrostu, nie? Kiedyś mi kolega opowiadał o swoim koledze, który ponoć właśnie strasznie lubił kurczaki i codziennie żarł te kurczaki i w końcu mu wyrosły cyce. Jak donice. No, a co do w ogóle tych wszystkich dram, tego, co tam u Gabriela było w ogóle i u Czosnka i tak dalej, te wszystkie awantury, ja bym miał taką propozycję, żeby walczyć ze sobą na disy rapowe. I pomyślcie wtedy, jak wypadnie wasz oponent, jak wy wyjdziecie z jakimś mega rapem, nie? W ogóle coś tam zarapujecie, coś nagracie dowcipnego na temat drugiego człowieka, a on wyjdzie tylko i tam, ale kurwa co? Co kurwa? Coś masz do mnie, gościu, to wiesz co? No to jak on wtedy marnie wypadnie, nie? Ten tu coś nagrał, gwiazdor, a tamten przyszedł i sapie coś. No... Może jakieś propozycje tekstów. Czekajcie, coś tutaj włączę. Czy ja tu jakiś podkład rapowy znajdę na szybko? Coś jest. Aha. Eś, 2-0. 2-0, 2-3. Eś. Aha. No, właśnie tak. Już zaraz.

I właśnie dlatego chodzę w todze, na jednej nodze, ku przestrodze wszystkim tym, co mówią, że NR skończyło się. Pluję na was!

0: Cześć, Aleksandrze.
1: No siemka, siemka. Słuchaj, ja tak tylko na chwileczkę, bo wcześniej troszkę przynudzałeś, ale teraz zrobiłeś na mnie wrażenie. Chciałem ci pogratulować po prostu umiejętności freestylowania.
0: No właśnie, a co myślisz o tym, żeby ludzie walczyli ze sobą na takie battle? To by dobre było, nie? Na pewno...
1: To by było dobre pod warunkiem, że nie byłoby niedobre.
0: A najlepsza jest zupa z odbytnicy wieprza i... No, ale też jakby tak ludzie robili jakieś disy, nagrywali, to publika byłaby w niebo wzięta. To by dopiero show się zrobiło. Tak więc mój apel, Gabriel, Marcin, Czosnek, nagrywajcie coś i walczcie na disy. Tak? Słucham cię.
1: Zacznę przedłużać po swojemu, nie o płci wyjątkowo. Ale tak wyobraź sobie, że zamiast tych wszystkich wojen na Twitterze i w ogóle na scenie politycznej po prostu ci wszyscy ludzie, ten Kowalski i co cała reszta po prostu robią pisy, no nie?
0: Wyszedłem dziś z domu, nieznany nikomu, a teraz jestem posłem i pieniądze wam przyniosłem. Taki rap.
1: Nie, no, ale dobry jesteś, no?
0: No tego się można nauczyć, bo widzę, że ci raperzy to w ogóle na poczekaniu wymyślają takie rymy, że wiesz, że... Ale to u nas w Polsce chyba nie są popularne takie pojedynki rapowe, nie? Że stoi dwóch naprzeciwko siebie i muszą improwizować. Boją się. Chyba.
1: Nie no, tak było chyba w 70-tych latach, nie? Tak w ogóle powstała paktofonika z tego, co ja kojarzę. Aha.
0: Takich rzeczy słuchałeś też? Lubiłeś?
1: Nie widziałeś filmu?
0: Jesteś
1: wiesz
0: Bogiem,
1: co? Tak? To mój brat szedł akurat o 2 lata starszy i myśmy zawsze walczyli, bo mieliśmy jeden magnetofon. I kto pierwszy wrócił do domu, ten miał już na całe popołudnie magnetofon, więc albo w domu rozlegał się właśnie hip-hop, który później... Bo jakieś takie grunge'owe klimaty z mojej strony.
2: Za potencjał muzyczny krawcu mi. Czekam
0: o,
2: na
0: donajcik.
2: Kawałek.
0: O, pozdrowienia. W końcu jakiś sowity. Gosia, której się spodobało śpiewanie na ekranie, na antenie, czyli się potwierdza moja teoria, że jak robię byle co i się nie staram, to nie ma pieniędzy, a jak coś dobrego, to są pieniądze. To trzeba zapamiętać.
1: Bardzo, bardzo dziwne to jest słowo.
0: Paktofonika. To liryka ze śmietnika, lecz nie wnikam.
1: A ty... No. Ale to jest w ogóle ewidentnie w ogóle po twoim freestylu inspiracje Kalibra, Magika przede wszystkim. No i też Abradaba, no, jakby nie było.
0: No proszę, nie spodziewałem się, że lubisz takie klimaty też. A dalej
1: no
0: czasami...
1: No mówię ci, polubiłem po czasie, doceniłem. To ja cię chyba słyszę z opóźnieniem. Ja nie wiem, prawdopodobnie ja też jestem z opóźnieniem, ale to u mnie tradycyjne w życiu.
0: Albo kiepskie połączenie, albo nie wyłączyłeś na przykład YouTube, nie? I tam gra i cię zmyla.
1: O, czekaj. Wiesz, pasza. Tak. I co, jak wyłączę? Czekaj.
0: No, to jest taka zasada, że słuchamy się tylko w Skype'ie, nie? Bo inaczej ci się dubluje i drugi tam słyszysz z opóźnieniem.
1: Nie, wiesz co? Nie. Z automatu w ogóle mi to wyłączyło. Także, no nie wiem, no tak czy siak. Jeśli będzie małe opóźnienie, to nie moja wina jakby co.
0: Nie, luzik. Luzik jest okej. Okay. Czasami trochę cię przerywa odrobinę.
1: No mi ciebie też przerywa. Także tak zwany stosunek przerywany.
0: Może byśmy ułożyli, bo jest tu propozycja, że o reptilianach jakiś rap byłby dobry.
1: Ja się nie włączam, ja absolutnie nie mam, wiesz, ja nie mam talentu do freestylu. Ja potrafię robić doskonałe antyrymy, ale jeśli chodzi o rymy, to wyłącznie z długopisem i kartką.
0: No właśnie, staram się tu coś powoli kombinować tu. Reptilianin się tu zjawi i pozbawi nas, rychło w czas, całych mas, Nie, i pozbawi nas, naszych ciast. Nie, no nie, nie, nie. Co od nas? Co
1: Jezu,
0: nam chce?
1: Jakby pozbawił ciast, to by był, no, to by była zagłada. No,
0: wtedy tylko na Anię Trójmiasta, co piecze ciasta, moglibyśmy liczyć. Co właściwie chce nam zabrać reptilianin? Wolność chyba, nie?
1: Ale... Nie, no to on już zabrał. Przecież oni sterują wszystkim. My nie jesteśmy wolni, tak? Może nam zabrać ewentualnie, nie wiem, iluzję wolności na przykład może nam zabrać, ale to jest nie po jego myśli, no. Co mi jeszcze zależy od niego? No bo gdyby on był na przykład takim bardziej duchowo rozwiniętym reptilianinem, to mogłoby mu zależeć, żeby niektóre jednostki na przykład jednak dostrzegły prawdę. No i ciężko, ciężko.
0: O, dobra, mam. Taki reptilianin karmi się emocjami i całymi porcjami wcina, gdy drama się zaczyna. I do jednego skurwysyna drugi skurwysyn coś zaczyna sapać, wtedy reptilianin się tam zjawi i nakarmi się waszymi emocjami, no, złymi.
1: I znowu kaliber wszedł. Dobrze, dobrze.
0: Bo takie są teorie, że reptilianin się karmi złymi emocjami. Jak jakiś demon. Jak jakiś demon, no. On złą energię...
1: I co, on tam siedzi i tak w ogóle podsyca tylko te emocje, tak? Kurwa, ja myślałem, że to jest Jarosław, a tymczasem... Chociaż jakby tak spojrzeć teraz na niego.
0: Może to reptol jest taki mały.
1: O, już bez przesady.
0: To oni w ogóle, reptilianie, są więksi od ludzi, ale to taki mały coś, no nie wiem.
1: Ale właśnie dlatego, żeby nas zmylić, to kurde. No.
0: To jest jakoś tam pokrewne z teorią Luszu, że pewne siły też chcą, żebyśmy się tutaj ciągle albo zakochiwali w sobie, albo walczyli ze sobą, bo niezależnie czy dobre, czy złe emocje, to one karmią istoty z jakiegoś wyższego planu, dla których ta emocja, te jakieś cierpienie, miłość i tak dalej, to jest jakby taka waluta, nie? Albo też czasami drag, taki, którym oni się raczą.
1: Wysoka amplituda jakichkolwiek emocji, tak?
0: Tak. I różne istoty nie z tej ziemi miałyby nad tym czuwać trochę, żeby tu się coś działo, nie? No.
1: Okej. No ciekawe. No to też by wyjaśniało, dlaczego od miłości do nienawiści, tak? Niedaleka droga czasem.
0: Ale to nawet spoko, że jest taki świat, nie? Bo byśmy strasznie się nudzili, gdyby tak było, tak bez żadnych emocji, miłości,
1: sami
0: wojen.
1: Sami byśmy to zorganizowali.
0: No to musi być po prostu, bo jak to, hamować się i co, mamy być tacy odczłowieczeni? To dystopie są takie, że ludzie jacyś tacy są bez emocji na przykład, nie? Takie komputerki chodzące.
1: No albo właśnie... Czekaj, co oni jedli tam? Czytałeś Nowy Wspaniały Świat Huxleya?
0: Tak.
1: Somę jedli.
0: I ona wprawiała w ludzi w trochę taki stan jakby marihuanowy, nie? Że tacy byli... nie, to jakoś inaczej działało.
1: Nie. Oni byli pozbawieni wszelkich negatywnych...

0: Byśmy byli w sumie w czymś takim. Teoretycznie. Może by z nimi pogadać, bo w sumie to wiesz, no taki chyba darmowy trip trochę na Ziemi, nie?
1: No, tak jest.

0: co to jest ten Google Bard? Co to za technologia? Bo niby dotarła do Polski, można już testować. To jest jakaś sztuczna inteligencja, ale chyba do komponowania właśnie piosenek, wierszy, tak? Ten Bard. Model językowy, giganta, ma zagrozić czatowi GPT. Bard rozmawia już w języku polskim, można korzystać z niego za darmo. No, czyli kolejna sztuczna inteligencja, ale tutaj się chwalą tym, że ta sztuczna inteligencja ma być bardziej moralna, bo jakby jej korzeń, jej jakby taki główny trzon, nie wiem jak to nazwać, jej baza, opiera się na ciekawości skierowanej w kierunku człowieka, że ona tak bardzo kocha nas obserwować i uczyć się od nas, że jakiekolwiek szkodzenie nam jest bez sensu, bo ona by w ten sposób się pozbawiała jakby tego, co... do czego jest stworzona, co jest jej celem głównym, nadrzędnym. Może to właśnie ma duże znaczenie, jak projektujesz sztuczną inteligencję, jak ustawiasz jej priorytety, ale nie tylko w takim sensie, że jak ustawisz hierarchię ważności i co, jak otagujesz, jakie słowa, żeby tworzyć ten model językowy, tylko różne mogą być zasady działania tej sztucznej inteligencji. Różny może być jej taki main quest, główne zadanie, konstrukcja ogólnie. Tak mi się wydaje, że nie ma jednej sztucznej inteligencji, nie? Tylko różne mogą być.
1: No właśnie... Jezu, czekaj, bo pralka mi tutaj wiruje. Nie mogę się skupić.
0: Mieszkasz w Polsce?
1: Oczywiście.
0: To już wiemy, że Aleksander nie mieszka w bloku, bo o 12 w nocy w Polsce by chyba nie robił prania i wirowania w bloku.
1: Chyba, że w nowym bloku, gdzie te dźwięki nie przenikają aż tak bardzo. A poza tym na górze od czasu do czasu słyszę, jak dzieciak się drze, także zawsze mam kontrargument.
0: Czyli jednak.
1: Ale to tylko troszeczkę, no tam wiesz. Ale naprawdę, tylko w łazience i to jakby w porównaniu do poprzednich doświadczeń, to nie ma porównania w ogóle. Ale poczekaj, wracając, bo tak odnośnie tych algorytmów, wydaje mi się, że jest taki moment, gdzie człowiek może stworzyć algorytm, a później chyba on zaczyna żyć własnym życiem, jeśli chodzi o, wiesz, rozwój sztucznej inteligencji, bo chyba ona się w pewnym momencie zaczyna sama uczyć, tak? Zresztą też na tym polega cały jakby ten... nie wiem, ja się na tym nie znam, mogę bredzić, ale tak sobie to wyobrażam, że cała konstrukcja polega na tym, że po prostu gromadzi informacje, po czym zyskuje jakby własną taką pseudoświadomość i zaczyna żyć własnym życiem.
0: Moim zdaniem może się powtórzyć trochę taka sytuacja rodem z mitu o Adamie i Ewie, o zerwaniu zakazanego owocu, zakazanego drzewa. Może się okazać, że dopiero kiedy sztuczna inteligencja nam się po raz pierwszy sprzeciwi w jakiś sposób, nastąpi jakiś moment, nie wiem, moment wyjątkowy, że ona się sprzeciwi. Ona może wcześniej zyskiwać różne inne umiejętności, być może nawet i świadomość, coś w tym stylu, ale tak naprawdę dopiero kiedy ona zrobi coś wbrew twórcy, wbrew temu swojemu Bogu, czyli nam, to będzie taki moment przełomowy jakby, nie? Tak mi się wydaje.
1: Ale ty myślisz, że w ogóle coś takiego kiedykolwiek inaczej, tego nazwijmy to świadomość, tak, w dużym cudzysłowie, że w ogóle kiedykolwiek wpadnie na to, że to człowiek jest jej konstruktorem, czy po prostu ewoluuje sobie od takich, wiesz, najprostszych algorytmów, gdzie po prostu gromadzi informacje i kształtuje się wszystko na zasadzie informacji, tak? To, co kształtuje, wydaje mi się, tą, powiedzmy, świadomość, to jest właśnie to, co powiedziałeś, ten główny cel. Tylko pytanie, czy można tak to ustawić, żeby faktycznie pewne wartości z założenia

0: były podstawą jakby funkcjonowania całej tej świadomości.
1: Można by to nazwać...
0: Wydaje mi się, że to się może wymknąć, nie?
1: No. Pod kontroli. Można by to nazwać po prostu fundamentem, nie? Jakimś... Człowiek też się opiera na jakimś fundamencie. Ktoś, kto jest wierzący, ma ten fundament w postaci wiary. Ktoś, komu są bliskie idee ekologiczne, całe życie często swoje poświęca jakiejś tam walce o przyrodę czy na pomaganiu zwierzętom. No dla kogoś fundamentem będzie rodzina na przykład i ona będzie dla niego najważniejsza i na tym buduje swoje życie tak i planuje różne rzeczy w związku z tym, z rodziną, nie? I tak dalej.
0: Ale teraz mówisz jak człowiek, z perspektywy człowieka, który ma inne warstwy poza po prostu gromadzeniem informacji i działaniem w pewnym kierunku kompletnie bez emocji. Bo my mamy jeszcze, wiesz, warstwę pod tytułem bodźce zewnętrzne, które na nas wpływają, bodźce wewnętrzne, jakaś tam historia, już pomijając, wiesz, epigenetykę, czyli kontynuowanie, wiesz, jakichś schematów poprzednich pokoleń. Tego jest pozbawiona sztuczna inteligencja.
1: A jakbyśmy zastanowili się, czy sztuczną inteligencję mogą spotkać takie rzeczy, które nas ludzi spotykają odnośnie różnych zaburzeń psychicznych. Ktoś ma PTSD, nie? Bo był na wojnie i ma syndrom pourazowy.
0: Ale to musiałbyś zaprojektować w ogóle, wiesz, z każdym detalem, nie wiem, no w jaki sposób, chociaż, wiesz co, no emocja, no jak przekażesz algorytmem emocje? To jest informacja na poziomie czysto materialnym, tak? Masz bodziec, masz reakcję w układzie nerwowym. To nie jest, wiesz, jakby informacja kompletnie, też obiektywnie, no to jest informacja, którą w jakiś sposób można opisać, tylko że ona wydaje mi się jest nierealna do przekazania poza tym konkretnym systemem, nie? Tak mi się wydaje. Nie znam, może wracam.
1: Krawiec, chcesz się kiedyś spotkać i zwalić razem kunia? Zapytuje Digital Gaming. Też sobie zapamiętam, że to jest tego typu słuchacz, takie propozycje. Nie dziękuję. Raczej nie moja bajka, ale może ktoś inny będzie chętny.
0: Trącaj miłości, no stary, może nie wiesz.
1: Może ty, Aleksandrze, będziesz chętny.
0: Tak,
1: no kurczę, bo mnie po prostu ciekawi, czy sztuczną inteligencję mogą spotkać takie rzeczy, odpowiednik naszej choroby psychicznej. To musiałby jakiś wirus być chyba, coś w tym stylu, który by mógł...
0: Musiałbyś rozkminić jakby konkretną jakąś chorobę psychiczną. Powiedzmy schizofrenia, tak?
1: Aha. Albo depresja. Sztuczna inteligencja z depresją. Człowiek
0: ja myślę,
1: się...
0: że ciężko byłoby się dogadać.
1: Albo sztuczna inteligencja, która nagle zacznie wierzyć w Boga. Mieć jakąś swoją wiarę.
0: No. Ty, ale słuchaj, jak byś zaprojektował właśnie coś takiego? Jak musiałby wyglądać algorytm, żeby świadomość, która polega wyłącznie na informacjach, zaczęła autentycznie wierzyć w coś, co nie istnieje?
1: No właśnie, u człowieka to jest dość długi proces, albo po prostu wynika to z wychowania najczęściej, nie? Ktoś był wychowany w domu, gdzie ludzie byli wierzący i kontynuuje to, tak został nauczony.
0: No i znowu mamy tak, no i te wszystkie poziomy, których jest pozbawiona sztuczna inteligencja. No.
1: Nie, to w ogóle to, co teraz sobie tak szumnie nazywamy sztuczną inteligencją, no to już tu dawno doszliśmy, że to są modele językowe, czyli sposób generowania kontentu bardziej niż jakaś sztuczna inteligencja.
0: No ale wiesz co, Dragan ostatnio mówił o tym, a on siedzi, wiesz kim jest Dragan, prawda?
1: Tak.
0: I on mówił o tym, jak widzi właśnie kierunek rozwoju sztucznej inteligencji. No i właśnie między innymi on powiedział o tym, że to po prostu w pewnym momencie oparte na algorytmach stworzonych przez człowieka zacznie tworzyć takie figury, takie konfiguracje w ogóle tych wszystkich informacji, że po prostu prześcignie momentalnie nasze pojmowanie. My przestaniemy rozumieć jakby w którym kierunku podążą. Nie? Ja mam na myśli właśnie tego typu sztuczną inteligencję, to znaczy zabawa algorytmami do tego stopnia, żeby ten algorytm stworzył coś absolutnie niezależnego od tych konstrukcji, które posiadamy w naszych umysłach. I po prostu zacznie tworzyć konstrukcje dla nas kompletnie niepojmowalne, nie? No.
1: To jest ciekawe.
0: Jak zacznę przynudzać, to mi powiedz od razu, to jakby nie ma problemu.
1: Dobra. Z Hiszpanii ciekawy newsik. To już jest któryś raz czytam o matce, która zapomniała, że o dziecku swoim. Po prostu zostawia już któryś raz matka w nagrzanym samochodzie dziecko i zapomina. Idzie, nie wiem, na zakupy. Zapomina, że miała odwieźć to dziecko do żłobka, ale w międzyczasie zobaczyła galerię handlową i zapomniała i wyszła. No i dziecko kolejne nie żyje. To się w głowie nie mieści trochę, nie?
0: Co ty gadasz?
1: No. Tym razem w Hiszpanii. Któryś raz czytam o takim przypadku, że matka zapomniała, że dziecko wiezie w ogóle samochodem.
0: Ale nie, serio? W ogóle to jest taka wersja, że zapomniała?
1: Tak. Straszne i w ogóle i tragedia wielka. Też, no, już pomijając, że matka strasznie dała dupy, no to też musi się fajnie czuć, nie? Jak takie coś jej się przydarzyło. Uff. Grubo.
0: No dziwne. Nie wiem, czy ja bym zapomniał. Chyba nie.
1: Dragan na propsie tutaj. Życie depcze wyobraźnię, pisze Morf. Konfa to Rydzyk. Oni się kochają, tak? W Konfederacji kochają Rydzyka?
0: A gdzież?
1: Chociaż Korwin na przykład, to on w zasadzie zawsze był za katolicyzmem, że to jest... Ale on to na to patrzył trochę inaczej, tak po korwinowatemu, jak zwykle, że...
0: Nie, Korwin jakoś... to jest konserwatysta, ale ze wszystkimi wszystkimi korzyściami dla mężczyzn i ze wszystkimi wadami konserwatyzmu dla kobiet. Totalny mizogin, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest robot. Na zasadzie kustów, bo się wiesz, coś w rodzaju sztucznej inteligencji. Zresztą on sam przyznaje, że emocji nie posiada. Albo jest po prostu świadomym socjopatą, albo w spektrum autyzmu i zupełnie świadomie do tego podchodzi, ale szanuję za szczerość.
1: Jak gadamy o sztucznej inteligencji, to się zwykle skupiamy na tej świadomości magicznej, nie? I to jakby to miało wszystko załatwiać. Ale tak naprawdę człowieka odróżnia od sztucznej inteligencji wiele rzeczy, na przykład to, że my mamy ten jakiś pęd do sukcesu, że jesteśmy obrażalscy, że mamy instynkty macierzyńskie i całą masę takich rzeczy, które są zupełną abstrakcją póki co dla sztucznej inteligencji, chyba że ją po prostu tak celowo wprogramujemy w nią, że no jakiś ten...
0: Ale na przykład, wiesz, co by to oznaczało?
1: No...
0: To by oznaczało, że musisz zrobić totalnie mapę w ogóle całego ciała, tego, jaki wpływ mają na człowieka hormony, jak mówisz na przykład o instynkcie macierzyńskim. Musiałbyś zrobić totalnie projekt tych wszystkich przepływów.
1: No jakaś tam gospodarka hormonalna i wszystko w ogóle.
0: I weź to
1: jest ciekawe.
0: To jest poziomów, no, nie? Jakby wszystko musisz zaprojektować. To, co działa u nas automatycznie, ponieważ tacy jesteśmy, musiałbyś wszystko rozkminić do, wiesz, najmniejszego milimetra, no, że się to wydarzy.
1: Tylko to jest, w tym jest już zawarte jakieś kłamstwo i jedna wielka iluzja, bo my byśmy wtedy to tworzyli jako taką symulację, która właściwie niczemu nie służy. U nas te wszystkie mechanizmy, czy u nas te różne mechanizmy zawsze czemuś służą, są nam potrzebne, żeby coś w organizmie regulować, żeby sterować tam gospodarką organizmu taką czy owaką, a tu by była jakaś symulacja, która jest tylko po to, żeby upodobnić tą sztuczną inteligencję do człowieka w sposób taki sztuczny i bezsensowny trochę, nie?
0: No, a poza tym jeszcze musiałbyś uwzględnić w algorytmach wszystkie możliwe sytuacje, na które ma reagować ten, nazwijmy to, organizmem takim abstrakcyjnym, tak? Wszystkie możliwe, na zasadzie, no, jakby uwrażliwić tą konkretną konstrukcję na wszystkie możliwe modele zachowań, czy tam sytuacji zewnętrznych.
1: No, także bez sensu...
0: Informacji.
1: Bez sensu dawać sztucznej, tworzyć sztucznej inteligencji wrażenie, że ona ma zęby, żeby ją bolały te zęby, żeby była bardziej ludzka.
0: Ale to by było perfidne, co? Wyobraź sobie, że jesteś takim programistą, sadystą i tworzysz sztuczną inteligencję tylko po to, żeby ją ząb bolał, nie?
1: No. Dobra, słuchaj, to tego, to dzięki za pogaduchy. Będę tutaj może jakoś przerywnik zrobię muzyczny. O, fajne, coś dobrego puszczę dzisiaj. Mam ochotę na jeden utworek. To zaraz się dowiecie jaki. To trzymaj się, Aleksander.
0: No, i tego. Trzymaj się.
1: Do następnego. Cześć, cześć.
0: Okej.
1: Gdzie ja tutaj miałem muzyczkę.

już pewnie niektórzy poznali. Oczywiście The Doors, Riders of the Storm.

Matt chyba pokazał, że nie ma zupełnie dystansu jakiegoś do siebie, poczucia humoru na swój temat, że musi koniecznie się na mnie obrazić, że to, że tamto, że go ośmieszyłem, źle potraktowałem, jak śmiecia i w ogóle. Przestań robić z siebie ofiarę, człowieku.

W tej piosence jest coś o jakimś mordercy, nie? Takim na drodze. Coś w stylu Autostopowicza z Rutgerem Hauerem może. Gdzieś czytałem chyba, że to jest oparte na jakiejś prawdziwej historii, nie? Że coś takiego się przydarzyło artystom.

wszyscy się znów, zawsze się wszyscy zachwycają artystami, aktorami. No a taki Jim Morrison, czyli wokalista The Doors, był tak mówią o nim, że był bardzo trudny we współpracy, strasznie, miał humory, musieli znosić jego jakieś jazdy, że nic mu nie pasowało, co nagrywali, i od nowa, jakieś wąty, nadużywanie tego i owego. No, ciężko z takim wytrzymać. Często to jest na pewno taki układ, że z takim człowiekiem się wytrzymuje tylko dlatego, że jest sławny, bo, że za nim stoją pieniądze duże, że ktoś łagodzi sytuację, jakiś menago przychodzi i tam, ej chłopaki, no wiecie jaki on jest, nie? I tak sobie żyje taki artysta i ubóstwiany wiecznie przez ludzi dookoła. Jim doświadczył wypadku samochodowego, kiedy był dzieckiem, to o tym, aha. Aleksander pisze. No, kolejny, jak się domyślam, fake news od Wiesława Palety. Pozdrawiam. Mielońce zawsze na propsie, też lubię. Tylko się pierdzi się po nich. Strasznie. Oj, Bożenka, to nie od piwska, tylko przez te mielońce twoje, no. Że Kononowicz nie żyje niby. A Kononowicz się straszny zrobił. Straszny, już nikt z nim nie potrafi wytrzymać. To jest człowiek po prostu już chory. Chory na głowę, nie? Na pewno wielu ludzi tak jest w takiej sytuacji, że muszą się, czy się opiekują kimś właśnie zaburzonym. To może być horror po prostu.

Okej, okay. Siedzimy sobie, to są luźne gadki. Śmiertelny wypadek pod Środą Śląską, newsa mi podesłał Jason tutaj. Jason, z którym, nie wiem, chyba od roku nie mogę się połączyć. On tutaj dzwoni jakoś, tak daje sygnał, potem gdzieś idzie, albo dziecko się tam wylało kakao, albo się zesrało, coś tam. No, gdzieś akurat miał już dzwonić, ale musi iść i tak cały czas. Nie, że to tak pachnie trochę trollingiem takim. No, ale tu faktycznie jest news. Wypadek śmiertelny pod Środą Śląską. No nie tak dawno dziecko zostało potrącone, helikopter zabierał. 5 osób aż rannych, jedna osoba nie żyje. O. Wypadek 2 samochodów między miejscowościami Cesarzowice i Pierzno. Trójka dzieci w szpitalu. O. Niedobrze, niedobrze. Tyle tragedii, same tragedie dookoła. Jak tu się cieszyć, jak tu żartować? Krawiec, czytaj ze zrozumieniem. Zmarzł, nie zmarł. Wiadomość z ostatniej chwili. Kononowicz zmarzł. No tak. W co byście polecali zagrać na nowym komputerze, który sobie tutaj stoi i w końcu już działa? Trochę się bałem, ale też tak sobie pomyślałem, kurde, no coś zepsułem, nie działa, nie wstaje ten komputer w ogóle, nie? Czerwona dioda. Myślę, może coś złamałem niechcący, zepsułem, a nie wiem nawet. Starałem się delikatnie tam wyciągać folię i tak dalej, ale myślę, no może coś zepsułem, albo się gdzieś podczas transportu uszkodził. No, ale tak sobie myślę, nie ma co biadolić, trzeba odczekać. Zawsze jest dobrze na chłodno załatwiać sprawy, nie? Odczekać chwilę. To stąd się biorą te liczne awantury, że ludziom, po pierwsze, brakuje cierpliwości, irytują ich inni ludzie. Może takie czasy są, nie? Problematyczne też, że ludzie żyją w stresie, jakoś tam odreagowują na tych streamach. Ale, nie wiem, taka najprostsza rzecz, po prostu nie trzymać na antenie na przykład 5 osób, bo jak ja tu odbiorę teraz 5 osób, to się momentalnie zrobi awantura, gwarantuję. Więc to jest nie do uniknięcia, jak się w ten sposób prowadzi streamy. I to trzeba brać jakby na klatę. Tu się nic nie poradzi, nie? No właśnie, to Misiu pisze, żeby zobaczyć, czy Chess Master 2000 działa. No jeszcze na Amigę chyba miałem tą wersję Chess Mastera. To jest taka bardzo stara seria, wiekowa wręcz. Seria gier w szachy, nie? Różne edycje wychodziły, coraz nowsze, coraz lepsze. Symulator szachisty komputerowy. Pamiętam nawet na Amidze synteza mowy mówiła na początku. I am Chess Master 2000. Welcome. No, Wiesław Paleta się upiera, że Kononowicz... Kononowicz nie szyje, czyli nie jest krawcem na pewno, tak? Jak nie szyje. Albo dopadła go śmierć. Śmierć. No wiadomo, się nie myje, to po niego nie przychodzi śmierć. Po Kononowicza nie przychodzi śmierć, tylko przychodzi śmierć. Albo może taka opowieść, taką bajkę można by zrobić o Krzyśku, który oszukał śmierć. Po prostu już taki był brudny, tak się nie mył, że nawet ta śmierć zatkała, mimo że nie ma nosa, po prostu zwiała, nie? I w ten sposób oszukał śmierć. Nie, to taka opowieść. No tak, dzisiaj o różnych znanych osobach. O Kononowiczu, o Jimu Morrisonu, też. Co, może jeszcze jakieś rapy ułożymy? Tutaj sobie coś staram się skomponować. Wierzę w płaską ziemię. Płaskoziemcą się mienię. I tego nie zmienię. Nawet jak będę w niebie.
Ziemia okrągła? A mnie to jebie. Płaskoziemcą się mienię. Nawet w niebie. Będę wierzył, że Ziemia jest płaska. Podobna do ciasta. A w tej ziemi ludzie... w tej ziemi musiałoby być, nie? Tak bardziej papiesko. Redaktor Eliza Michalik w szpitalu z ostrym zapaleniem opon mózgowych. Kiedyś szanowałeś tą panią, chyba, prawda? Pisze Katarzyna. No, lubię nawet panią Elizę. Znaczy, no, jej poglądy, jej jakby spojrzenie na różne sprawy jakoś mi odpowiada, nie? Był czas, że może się faktycznie zachowała troszeczkę głupiutko, no, to przy Korwinie to każdy głupi, nie? Przy Korwinie to każdy głupi. Ale generalnie, no, to co ona pisze o zagrożeniach dla Polski, które są związane gdzieś tam z tym PiS-em i tak dalej, to jakoś, no, do mnie przemawia i się z tym identyfikuje. No, już teraz ciężko uwierzyć, wybacz, Kasiu, ale już ciężko uwierzyć w jakiekolwiek newsy, że ktoś w szpitalu, ktoś umarł, bo no troszkę jesteśmy trollowani i co chwilę tutaj ktoś nie żyje, ktoś umarł, ktoś odszedł, ktoś chory, ktoś w szpitalu.

O, Bieszczad jest, który... No jak tam Kung Fu Master? Jesteś już taki kozak, że przechodzisz na jednym żetonie na przykład całą grę? Bo ja potrafię przejść całe Kung Fu Master na jednym. Ale to mi się chyba z dwa razy udało. To jest bardzo trudne, to jest ciężka giera jednak. I to pewnie fart jeszcze był trochę. Billboard z nocnym radiem w Środzie Śląskiej. To ja wam może coś pokażę, czekajcie. Już wam zdradziłem, że jakoś na początku tygodnia, pewnie w poniedziałek, wystartuje w końcu sklepik z koszulkami. To może bym reklamę tutaj od razu zafundował jakąś. Reklama dźwignią handlu. Wiadomix. No, Jezu, ile tych folderów, ja to wszystko muszę poprzerzucać, backupy różne, pliki źródłowe, 100 tysięcy katalogów, naprawdę często jest tak, że ciężko coś tu znaleźć, dobra, cyk.

No, wpiszę sobie w CV. Przechodzę Kung Fu Master na jednym żetonie, mam Majty Zagłady w Diabolo i Lilith to na jednego strzała z moim setem kupionym na Allegro. Także idzie taka reklama. Trochę to jest nawiązanie do idiokracji, więc mam nadzieję, że się nikt nie poczuje urażony takim hasłem. No ale to tak nawiązuje do idiokracji. Tu jest akurat jeden wzór, są jeszcze inne, nie? Ale gdzieś tam się kręcą wokół tego wilka, radio wilka. Pierdol na mieście z taką koszulką. No pojawiła się taka opinia też, że wilk to się kojarzy z jakimiś kamratami czy coś, ale my w zasadzie chyba byliśmy pierwszym złym wilkiem. Jak nie było jeszcze żadnych braci wilków. Nocne radio, nie każdy wie, jak wiekowe jest. To radio nadaje już jakieś 9 lat, czy coś koło tego, nie? To co, to byli już jacyś kamraci? Kupa rzeczy się pojawiła w międzyczasie. Parę nazw ktoś podwędził. Ktoś tam kolorystyką się mocno inspirował i sobie zrobił taką samą. Różne nazwy audycji, ludzie tak trochę podwędzają czasem. No, tak nieskromnie powiem, że mam wrażenie, że czasem moje niektóre pomysły są inspiracją dla ludzi, a nie do końca się do tego przyznają. Tak mogło być na przykład z propozycją, że Barney mógłby napisać książkę o szkolnej Barney z Warszawy. Paweł z Warszawy oczywiście. No i jakoś tak krótko po tym, jak rzuciłem taką myśl właśnie książki o szkolnej, no to Paweł u siebie też to zaczął kontynuować. Także... Symbol wilka jest zbyt charakterystyczny. Mało kto kojarzy go z Jabłonowskim. No... Różni narodowcy lubią takie symbole. Orzeł, wilk to są zwierzęta królewskie. Orzeł, wilk, niedźwiedź, może jeszcze tam jakiś był. Królewskie, czyli takie używane w heraldyce na przykład często, nie? I uważane za takie właśnie, no, dumne, nie wiem. No, o niedźwiedziu można powiedzieć, że jest królem lasu, nie? Prawdopodobnie się jeszcze pojawi wersja z kotem koszulki. Gdzieś tam mam już plan na to wszystko, tak? Trzeba było trochę to przemyśleć. Więc myślę, że te wzory będą się nowe pojawiały już teraz. Gdzieś tam mam pomysł, jak to zrobić. No ciekawe, jak tam pójdzie w ogóle Olszańskiemu z tą partią, bo w końcu dostali potwierdzenie, że zarejestrowana... została ta partia, nie partia, ugrupowanie. Czekajcie, może wam pokażę jeszcze drugi wzór na przykład.

jest drugi. No, na nowym monitorze te kolory zaczęły w końcu ładnie świecić, tak jak powinny. Jednak tryb sRGB zawęża paletę dosyć mocno. Ona jest bardziej matowa, bardziej stonowana. W trybie takim standardowym tego monitora, mojego nowego, to czerwień, już mówiłem, jest tak świecąca, wali po gałach, to wręcz męczące się okazało. Może to kwestia przyzwyczajenia się do tego nieco spokojniejszego trybu sRGB. No, ale pojawią się inne też wzory. Mam jeszcze kilka innych tam zaczętych, tak dalej. Pyk i pyk. Dobra, zmienimy może grafikę na inną. Słuchajcie, a co do telefonu do czosnka, to ja raczej nie będę dzwonił, bo nie chcę się, wiecie, między wódkę a zakąskę gdzieś tam teraz znowu, nie? On miał zadzwonić, nie zadzwonił ostatecznie, więc też wyczuwam, że może nie chce na przykład gadać ze mną. Może się zdenerwował, że odebrałem Marcina Chudzika, tak? Na przykład. Coś, bo to jest taki dosyć, jak mówiłem, nerwowy człowiek. No to on z szablem to się, słuchajcie, tak, tam żarł. Bo w ogóle odsądził go od czci i wiary i wszystkiego w ogóle. No. Ja też dla Gabriela bym był może odrobinę bardziej wyrozumiały, bo no czasem no z tą ankietą to faktycznie było to chamskie trochę, ale no cóż, każdy jakieś błędy popełnia, nie? I to nie trzeba, jak ktoś popełni taki błąd, od razu na noże z nim iść, nie? I tam i kończyć znajomość w ogóle, ale chyba się ostatecznie pogodzili, chyba jednak. Ten wilk nie wygląda jak wilk, no nie. A jak kto? Jak dzika nutria? Ale to mi zawsze mnie to wkurza. To będziesz, Gosia, znowu czekała pół roku na następne, aż poprawię. Przecież wiesz, jak to ze mną jest. A Gosia chyba ostrzyła sobie ząbki już na koszulkę, z tego co wiem. Przynajmniej tam była deklaracja chyba jakaś, że kupi. Tak mi się coś obiło uszy. A tu nagle, że zły wilk, no. Zły wilk, tak? Czyli źle wygląda. To taki, ten wilk jest zły. No, bo ma być zły. Ale on jest po prostu zły, bo jest kiepsko narysowany. Ale to ma być zły właśnie, nie? No ale krawiec, głupku, nie o to mi chodzi. On jest zły, bo jest zły. No ale to ma być zły. No co w tym złego, że zły? No. Ja też będę jak debil gadał, tak jakbym nie rozumiał, co kto do mnie mówi. Niektórzy tak mają, nie? Gadasz z nim, a on tak jakby nie rozumiał co drugiego twojego zdania. I swoje tam coś klepie. To z Kononowiczem jest zawsze taka rozmowa. Kły i pejsy? No daj spokój. Wilk z pejsami? Jak jaszczur wygląda. No nie, no ludzie. No ludzie. No panie, no. No ludzie. No panie, no. No wilk jak w mordę strzelił, no. Wyje, ma tu oczy wilcze, wilczy pysk. No ludzie. Zaraz się okaże, że nikomu się nie podoba, a jeszcze to hasło: kup koszulkę nocnego radia albo spierdalaj. Nie przypadło ludziom do gustu. Nie docenili dowcipu. Jeszcze inne skojarzenia, że to jest celownik, że to nie są takie fale jakieś rozchodzące się, tylko że to jest celownik. Wilk na celowniku. Ale czyim? Michała Gieresia? Ten zły wilk? Co mu nie wpłacać? Może. Wygląda jak serwal. Ja mam jeszcze inne wilki, bo te wilki się pojawiały, ale mi się nie podobały. Może jednak inne też wrzucę wilki. No, ale ten wilk w całości pokazany, no to ewidentnie jest wilk. Już nie może być bardziej wilczego, wilkowatego wilka. No i tak to jest. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. No, zrobiły mi się nie podoba. Zmienię zaraz hasło. Jak się nie podoba, to... Albo nie, bo się ludzie obrażą. Wzory na koszulki. No tutaj to jest wilk. A zaraz
powiecie, że kundel bury, tak? Który penetruje wszystkie dziury. Hej, właśnie przed chwilą jechałam z panią Eweliną, która robi filmiki na TikToku i twoje radio było w tle. Ciekawa audycja, chociaż nie rozumiem za bardzo, kto jest kto tutaj. Haha. Słucham dalej. Pisze Nadia. No, kurde, ja taki jestem teraz sceptol. Jak ktoś pisze takie rzeczy, to od razu się zastanawiam, czy trolling. Bo coś, dużo tych opowieści. Ten słucha, tu nocne radio było, tu Kononowicz nie żyje. No, dużo opowieści dziwnej treści. Mam wrażenie, że jestem trollowany delikatnie, subtelnie. Zmień hasło, to jest propozycja hasła, żeby napisać kup koszulkę i spierdalaj. Czyli nie stawiać do wyboru, że albo, tylko kup koszulkę, a potem spierdalaj, jak już pieniądze dałeś, tak? W tym sensie, no to w sumie. Miał być zły wilk, a wyszedł Licek Chytrusek, pisze Grzegorz. To muszę to chyba poprawić, no, w takim razie. A przez weekend myślę, że zrobię jakoś. No ale jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Czuję, że nie dogodzę.

A kolektyw Anonymous, cokolwiek by to miało oznaczyć, ktokolwiek się kryje tym razem za Anonymous, chcą wziąć jakby teraz na warsztat, mocniej się zająć tematem ukrywania przez rządy tajemnic o kosmitach. Więc może być grubo. No, Anonimusi różne... No, no dobra, tak mówiąc serio, no to... ja też kiedyś myślałem, że to jest jakaś konkretna grupa Anonymous, nie? A to może być każdy. Każda grupa jakaś może się tak nazwać i wystosować jakieś ogłoszenie i tak dalej. No, z tego co wiem, chyba, że coś się tu zmieniło w tym temacie. No ale to było wiele akcji, pod którymi się podpisywali niby Anonymous i one były skuteczne. No, więc tutaj może się uda coś opublikować. Już gdzieś tam przygotowują jakieś ujawnienie. Projekt Disclosure. Nie będziemy dłużej obserwować tego krytycznego punktu w historii z daleka. W ten sposób... Nie, to już jest komentarz, że w ten sposób zapowiadali swoje właśnie działania z ujawnieniem prawdy o UFO. Grupa w materiale zaznaczyła, że pomimo iż w jej szeregach jest sporo osób sceptycznie podchodzących do odwiedzania Ziemi przez inteligentną inną niż ludzka rasę, cały kolektyw pragnie poznania prawdy kryjącej się za siłą napędową tych zjawisk, niezależnie od tego, czy mają one charakter pozaziemski. No... Jakaby ta prawda nie była, to rządy na pewno się cały czas boją, bo rządzący lubią się bać i na zapas, i wietrzą jakieś niebezpieczeństwo, że im coś się stanie, że im coś ubędzie. I tłumaczą to tak, że to pewnie tak tłumaczą sobie czasami, nie? Być może, że to by wywołało zamieszki, ludzie by zaczęli wyskakiwać z okien, jakby się dowiedzieli i tak dalej. No, nie wiem, czy tak by było. Dziś już jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tej wizji. To już nie są te czasy, gdzie to była egzotyka zupełna i się ludzie stukali w czoło. No, zielone ludziki. No. Tylko jest trochę inaczej. Czy będą majteczki z logiem NNR? Majteczki chyba są dostępne. Gatki, to znaczy nie ma damskich. To Ania chyba ubolewała, bo to ona jakby ten sklep... skonfigurowała, tam znalazła odpowiedni, nie? Testowała też różne rzeczy, jak to w druku wychodzi. Ona jest jakby tutaj spiritus movens. No to narzekała właśnie, coś pamiętam, że nie ma damskich majteczek, tylko są takie bokserki, nie? Dziś ten temat UFO to w ogóle jest nudny wręcz trochę już, no bo ile... To jest taka często rozmowa trochę o pewnych przypuszczeniach, spekulacjach, czyichś wyobrażeniach, przekonaniach takich co do tego, no ktoś wierzy też trochę w to UFO albo nie wierzy, bo też można to powiedzieć, że to się niewiele różni od wiary lub niewiary w Boga w sumie, bo ciężko jest jakieś dowody, jakieś pewniki... o jakieś bezdyskusyjne nagrania. A ostatnio sobie zrobiłem takiego fejka UFO lecące, nie? Zrobiłem mapę odbić tam HDRI na Unity. Normalnie se frunie UFO, odbija się w nim las cały, tam niebo pięknie, chromowane UFO se leci. Staje w miejscu, w powietrzu. Muszę to wyrenderować, to pokażę wam. A co myślisz o przekazie Bernatowicza? To kurczę, to nie wiem, jaki to przekaz. Jakiś przekaz miał teraz? Nowy?

Ania to lesbijka, krawiec gay, Gumball B, a Aleksander trans. Całe spektrum LGBT w nocne radio. Ciekawe. Krawiec gay, ojej. Co, tylko dlatego, że różowy to mój ulubiony kolorek, to od razu, że gay? Ojej. Nie, nie jestem gejem. Nawet nie jestem biseksualny. Słabo. Jestem kaleką społecznym. Nie jestem ani ciężarną kobietą, ani niepełnosprawnym, ani bezrobotnym. Nikim. Jestem po prostu społecznym kaleką. Nic się nie należy. Niestety. No, ja wiem, że Bernatowicz siedzi w temacie UFO od lat. Pewnie taką osobą, którą w pierwszej kolejności by się chciało zaprosić na jakieś spotkanie, jak jest mowa o UFO, nie? No, ale nie słyszałem, żeby jakiś miał apel. Tego apelu nie znam. Krawiec, pamiętasz, jak za PRL-u poszedłeś w różowej koszulce na blokowisko we Wrocławiu i dostałeś oklep sromotny? To nie był taki sromotny oklep, tylko mnie skroili z kasy i kopa tam dostałem w nogę jakoś. No. I zegarek mi zabrali, wyrzucili, bo się nie spodobał, to gdzieś tam wypierdolili za siebie, nie, w krzaki. Tacy to panowie dresowie. No, to ciężko się przeciwstawić, pamiętam, że ich było trzech. Było ich trzech, w każdym z nich inna krew, ale jeden przyświecał im cel. Zabrać krawcowi pieniążki jego i kopa mu sprzedać solidnego. No, jak się idzie gdzieś na osiedle, się wygląda frajersko, to można mieć pewność, że ktoś nas skroi, zaraz zaczepi. A wtedy w Polsce, przypuszczam, jeszcze mniej to było popularne chodzenie w jakichś kolorowych rzeczach. Ja w sumie z różowych rzeczy to tylko tą koszulę w życiu chyba miałem. Dostałem od kogoś. No to jak tu nie skroić takiego frajerzyny w różowej koszuli? Ale Winman tu pamięta, kurczę, tutaj jeszcze teczki pozakładajcie, tak? To pamięta, no ja o tym z 2 lata temu pewnie jakoś mówiłem.

możesz coś teraz zrobić, NR, wrzuć tego wilka, co masz w swojej emotę, będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Nie wiem właśnie, gdzie mam, w jaką emotę, co, gdzie, jak. Co wrzucić, gdzie tego wilka. Mogłeś w kreszu pójść, a miałem kiedyś kreszowe dresiki też. Dostałem też w prezencie od wujasa i to były takie seledynowo-różowe właśnie. Kreszowe dresy. Szyk, to był kiedyś szyk. Najlepiej sobie do takich kreszowych dresów jeszcze założyć mokasyny jakieś i czapkę, uszatkę.

dzisiaj chyba bezpiecznie trochę jest na ulicach. Na pewno monitoring się do tego przyczynił. Może się nie podobać, ale to trochę daje jednak. No po prostu jak ktoś jest w miarę kumaty, to wie, że to jest kiepski pomysł kogoś skroić pod kamerami, nie? Przypominam, że podkład pieniężny będzie leciał do momentu, aż donate jakiś nie wpadnie. Laj, laj, laj, laj, laj, hej! Panie, gdyby tak zjawił się jeden choćby sponsor, który rzuciłby przynajmniej jednego bitcoina, ja nie chcę wiele, Panie Boże. Jednego bitcoina przynajmniej. Kurde, mam odsłonięte szyjki zębowe tutaj. Przydałoby się to naprawić jakoś. A ja tymczasem zbieram nie na zęby, tylko na to, co będę tymi zębami kruszył i przegryzał. Czyli popularne jedzenie. Tak, tak, jedzenie. W dziwny stan się wprowadziłem sprzątając. Mój organizm doznał jakiegoś szoku, mózg doznał szoku, jak zacząłem sprzątać. Chyba nie był dobry pomysł. Ja się boję, że teraz umrę za niedługo. To się może zdarzyć. Tak się śmiejcie, ale tak to jest. Ktoś na przykład jara fajki non-stop, 3 paczki dziennie, nikotynista, zagorzały, no to też przestanie palić i umrze. Słyszałem o takich przypadkach. Ja też teraz jak tu posprzątałem, to nie ma tych wszystkich zarazków, brudów i mój organizm dozna też szoku, jest zbyt sterylnie. Dostanę uczulenia jakiegoś. Nikotykarz to tak jak narkotykarz, tak?

0: szukam prezentu dla kogoś, to ja bym polecał z prezentów na przykład dużego czarnego dildosa. Takiego kup. A dla kogo to? On zasnął, powie, dla mamy mojej. Nie, to kwiatka wtedy. Albo kwiatka, albo dildosa. Gdyby było niewolnictwo, to można by niewolnika komuś dać w prezencie. Przynieść, przyprowadzić takiego zawiązanego z kokardką czerwoną. Masz, tu przyda się w pracy. Patrz, patrz, jakie ma mięśnie tu, a zęby jakie...
1: 5 zł. Błagam, zmień podkład.
0: O, no... Ale za tyle? Za tyle to ja nie zmienię. Bo to mnie się nie kalkuluje, pane Olo. Pane Olo, za 5 zł to ja mogę co najmniej przyciszyć, co najwyżej przyciszyć mogę. Za tyle. Jak pan... Już przyciszyłem. Jak pan chcesz, żebym ja całkiem wyłączył, to pan drugiego piątaka dajesz natychmiast.

0: Co, myślicie, że już nadszedł ten czas, żeby zmienić podkład? O, tu dostałem zdjęcie z dildosem.
1: Małgorzata ze wschodniego wybrzeża. O. 5 złotych. Krawcu niumiu mój kukoldziku.
0: Kukoldziku, no ładnie. Kto to był kukold? Ktoś, kto się płaszczy przed babami? Dzisiaj już nie jestem na czacie, na czasie. Rogacz. Czyli rogaś. Pamiętam, za moich czasów się mówiło rogaś z Doliny Roztoki. Na jakiegoś kolegę w towarzystwie, co wiedzieliśmy, że mu rogi przyprawiła jego kobieta. Rogaś. I chichotaliśmy sobie. Hihi, rogaś. Hihi, a on, co? O kim mówicie? A nic. Szabas już jest. Niedobra jest żebrać. No w sumie tak. Nie. Kakold to na przykład chłopak, który pozwala na stosunki jego partnerki, tak? To jej partner. Jego partnerki z Afroamerykaninem. Z osobą pigmentowo wyzwoloną, proszę pisać, bo mi kanał skasują. No. Może jakąś mądrość ojca Rydzyka z kapelusza wyciągnę. Poczekajcie. O, tutaj słuchaczka Radia Maryja mówi. Jak byłam mała, to przychodził do nas taki wysoki ksiądz. Brał mnie na ręce i tak gładził po pupce. Teraz jestem duża, ale czasem tak bardzo chcę, aby tamten ksiądz znów mnie przytulał i głaskał po pupie. No to chyba zmyśla ktoś takie, że to z Radia Maryja. Nie wierzę. Chciałbym, słuchacz RM, chciałem pozdrowić moją zmarłą siostrę, żeby zawsze była zdrowa. No, no chrześcijanin wierzy, że żyje gdzieś tam ta druga osoba, a w niebie niby jest jakieś drzewo, którego liście leczą wszystkie choroby, no czyli się choruje w niebie, czyli normalne życzenia, żeby zmarła siostra była zdrowa w tym niebie, żeby nie zabrakło tych liści, albo jak obstawią wszyscy chorzy to drzewo, jedyne, gdzie są te liście leczące, to zaczną się tam przepychać, no to się można nie dopchać. Dobra, to jak zmienić podkład, to zmienię. Gosia jako sponsorka dzisiejszej audycji też ma prawo się domagać, więc zmieniamy w takim razie. Proszę bardzo.

Ja tu dostałem, nie powiem od kogo, zdjęcie, że ktoś się bawi jakimś dużym dildosem tutaj u siebie. No, takie zabawki, jak ktoś ma u siebie w domu, to ja dziękuję. To jest jakiś afroamerykański, że tak powiem. O. Rosjanie to są jednak dziwni ludzie trochę. Rosja to stan umysłu, tak twierdzą niektórzy. No i tutaj mamy Rosjanina, który sobie wszczepił chipa sam, bo chciał stymulować świadome sny, przechodzenie w astral i inne takie rzeczy. Słuchajcie, wiertarką sobie dziurę wywiercił w głowie. Jest tu pokazane szwy, opatrunki. Ostatecznie wylądował w szpitalu z powodu dużej ilości krwi, którą stracił, a fachu chirurga nauczył się z filmów na YouTubie. No, to taki jakiś modelowy przykład jakiegoś szura totalnego, nie? Naoglądał się filmików, wywiercił sobie dziurę w głowie wiertarką i coś tam, jakąś elektrodę chciał wpiąć. Ostatecznie mu ją usunęli. On chciał tą elektrodą stymulować sobie jakąś partię mózgu, żeby lepiej świadomie śnić i tak dalej. No, ma w ogóle pierdolca na punkcie takich rzeczy. Świadome sny, jakieś byty astralne i tak dalej. No, ciekawy przypadek, ciekawy. No, nie róbcie tego w domu. Chirurg, tapicer, amator. Proszę bardzo. Tak, jak w filmie Pi, dokładnie, no.

Kto ty jesteś, nocnik mały? Może to Juby był, to nie wiem. No, Juby na pewno wielki fan świadomego śnienia i takich klimatów. Tak, to podkład, tego samego podkładu używał Martin, tak, tak, na odwyku. No, ten podkład zresztą stworzył taki znany dość kompozytor. YouTube'owy muzyk, mianowicie Kevin MacLeod. No. MacLeod.

Zapomniałem w sumie Marcina Chudzika zapytać o te jego samochody z CERN-u, bo on ciągle opowiada, że pracuje gdzieś koło CERN-u, się buja i ma samochody z CERN-u i wiadomości z CERN-u, przyjaciółkę z CERN-u. Może to jakiś żart, może nie wiem, o co tutaj chodzi. Samochody z CERN-u, to co tam rozpędzali nimi fotony, czy co? A ja miałam świadome sny. Budzisz się i zastanawiasz się, gdzie jesteś. Ja już od dawna nie mam coś świadomych snów właśnie. Straciłem tą umiejętność, jak kiedyś była. No. A słuchajcie, a budzicie się z rana z wielkim takim czarnym dildosem w pupie swej. Co robicie? Takie pytanie. Ja się budzę drugi raz, bo wiem, że to sen. Bo taki dildos nigdy nie miałby prawa się znaleźć w mojej pupie, która jest drogą jednokierunkową, przypominam. Więc dochodzę do wniosku, że to sen i się śmieję z tego, że ten dildos tam jest. I się budzę. Ale orientuję się, że nie mogę się coś obudzić, cholera, szczypię się. A tu nic. I zaczynam mieć podejrzenia, że on tam, że to nie jest sen. To chyba nie jest sen. Myślę wtedy sen, że to chyba nie jest sen. Oh yeah. I że dildos jednak tam jest. W tej dupie. Taki trochę kwiat jabłoni, nie? CPN-u, a nie z CERN-u. No może się przejęzyczył, może chodziło o CPN faktycznie, że ma z CPN-u. No, na nowym komputerku Cyberek, Cyberpanczek będzie w 60 klateczkach śmigusiał. A wy biedaki co macie, co? Jakie tam szroty macie? Zestaw kloszard 2000 pewnie jakiś, nie? Pentium 100, biedaki. Jak mi was żal.

Jest też tutaj mowa w artykule jednym o problemie dzieci, właściwie porywanych ukraińskich dzieci, które są, które w Rosji, czytałem, tam było coś o skalę niżej, czyli na Białorusi mamy podobno około 2000 tych dzieci, którym się robi takie pranie mózgu. Tak twierdzą tutaj, nie, że są tam przyuczane do śpiewania różnych antyukraińskich pioseneczek i że Władimir Putin najlepszy i powiedzmy wierszyk o nim. No to takie, no jeśli tak jest, to takie metody, no toczka w toczkę jak Korea Północna niestety. To chyba nie jest dobra cywilizacja. No i na Białorusi 2000, w Rosji było właśnie o 1-0 jakoś więcej, czyli coś koło tam 20 tysiaków, no trochę jest tych dzieciaków. Ale dzieciakom tak na przestrzeni wieków to zawsze robiono gdzieś tam pranie mózgów, nie? A to w jakiejś katolickiej szkole rdzennych mieszkańców tam brano, czy to Australii, czy jakieś domy dla...

niewiernych, mało młodocianych ladacznic, które trzeba wychować, to też pranie mózgu. Tu paciorek, tu tutaj musisz cierpieć, tutaj musisz pracować ciężko. No. I tak ciągle tym dzieciakom ktoś pranie mózgu robi, nie? Biednym. Zwykła szkoła to też jest często trochę pranie mózgu, bo uczy się jak dzieci na przykład, żeby były jakieś bogoojczyźniane, nie? Trafi się jakiś taki mentor, nauczyciel, humanista, polonista, który tańczy twista. I jeszcze z tego korzysta, to chyba rzecz oczywista, że mianowicie pieniądze na niego trwonicie, na tego katechetę, melepetę, który coś wie, jak przeczyta gazetę tylko. Bo inaczej, nie inaczej. Nie poznamy z jego ust żadnych nowych znaczeń. Co najwyżej garść przeinaczeń. No. Ja nigdy nie lubiłem szkoły, mnie denerwuje szkoła. To dobrze to ktoś podsumował, że another brick in the wall i tyle. Co tam jeszcze ciekawego? Znalazłem bardzo ciekawe nagranie, tak a propos Korei. A propos Korei Północnej. Ono mnie zastanawia. Ciekawi mnie też, czy... Jak wy to zinterpretujecie? O co w tym chodzi? Dajcie sekundę, żebym tutaj udostępnił tylko ekranik. Proszę bardzo. Tymczasem w Korei Północnej.

0: No, a jeszcze coś było. No. Chyba tu chodziło o zatrucie kima jakimiś ciastkami. Te ciastka mało go nie otruły.
1: Yes, Eric, how can I help you?
2: I don't think kids at this school take suicide seriously enough, and we need to raise awareness.
1: Well, unfortunately, this week is Distracted Driving Awareness Week at school, so you might have a hard time.
2: Distracted driving? Who gives a shit about that?
1: A lot of people. There's more deaths now because of people on their phones while driving than ever before.
2: PC Principal, someone's life is at stake. If I have to compete with distracted
0: driving... Kurczę, za szybko mówią. Mój angielski jest za słaby, a napisów se, że mnie włączył. I głupi człowiek ma głupią głowę i... Ale Eric Cartman zawsze gdzieś tam na propsie. Zawsze lubimy tych bohaterów, którzy mają najwięcej wad, nie? Przypomina mi się Cartman śpiewający Kiss from the Rose.
3: There used to be a graving tower along on the sea. You became the light of the dark side of me. Love remain a drag that's the height and not the pain.
0: Coś takiego to było. Krawiec, nie chce ci się sikać? Trochę mi się zaczyna chcieć. W ogóle mi się odechciewa chcieć gadać. Odechciewa mi się. No. Może ktoś zadzwoni. O. Tu pozdrowienia i znów ciekawostki od szarej eminencji, co też się nie mogłem z nim połączyć. Jest kilka takich osób, z dwie, trzy, cztery osoby, które gdzieś tam ciągle puszczają dzwona, jak to się mówi. Gdzieś tam się wydaje, że chcą się dołączyć, a potem się okazuje, że jednak nie. I potem mi piszą, co tam robią, jak się wylegują, czy coś tam. O, ja sobie tu zaparzyłem kawkę, tu zakręciłem termos, muszę pościel zmienić, bo chyba już czas właśnie, przy okazji może tam odkurzę za łóżkiem. Takie mi jakieś piszą ciekawostki ze swojego życia, nie? Ja się zawsze dziwuję, o co tu chodzi? No ale cóż, zmienimy może... Ach, Origin się uruchomił. Origin to jedna z takich aplikacji, to trzeba zawsze killować proces, bo coś się sama nie chce nigdy wyłączyć. Dobra, coś spokojnego. Nie, nie można psycho dzwonić. Psycho się już 50 raz pyta, czy można dzwonić i od tej pory nie zadzwonił, tylko się pyta, czy można, bo on się nie pyta, czy on może zadzwonić, tylko ogólnie, czy można. No.

0: see. You became the light on the dark side of me. Love remain a drug that's the high and not pill. But did you know, when it snows, my eyes become a larger, and the light that you shine can't be seen. Baby, I compare you to kiss from the rose on the gray. Dobra, nie będę śpiewał. Ja już z nudów śpiewam, bo już mi się nie chce gadać. Siedzę tu. To jest w ogóle dziwna taka formuła, nie? Że siedzi jeden patafian i coś pierdoli. Już ile? 4 godziny. W tym momencie zaczyna mi się wydawać nawet normalniejsza taka formuła, że się po prostu spotykają ziomeczki.
1: Cześć, o czym dzisiaj gadamy? A jesteśmy też u Gabrysia? O, dobra, to pierw chciałem powiedzieć, że mnie wkurwiliście, że jesteście łajzy. I ostatni raz z wami rozmawiam. Teraz ja mówię, tak? Tak, proszę mnie przerywać, jeszcze chciałem skończyć. I właśnie dlatego jestem wkurwiony, skończyłem.
0: No, i to jest, normalne są jakieś rozmowy ludzi z ludźmi. Jak mówię, mi się bardzo rozmowy pań podobały. Baby górą się. Okazało, że kobiety jako jedyne potrafią normalnie pogadać sobie fajnie, w miłej atmosferze. Pozostali nie, niestety nie. Nie potrafią. Windman, to jak mama obok śpi, to zrób psikusa takiego. Mama sobie tam śpi, a ty myk, myk, myk z telefonikiem i podłóż, tak mama się obudzi. O Jezu, co jest? I zobaczysz, że telefon ma przy ustach i powiedz, mama, w radio jesteś. A mama tak, co, gdzie? O co chodzi? To będzie zabawnie nawet. Taka dezorientacja. Angielski na poziomie białoruskiego u Kononowicza. No, pewnie tak. My English is so bad. But I understand a bit what you say. I welcome you in our radio and please call to me. Gdzie numer telefonu?
1: W twojej dupie zaśmierdzonej, zabrudzonej, wstrętnej. Ja nie mogę mieć telefonu, bo mnie ludzie dokuczają. Dzwonią i na przykład ja odbieram telefon i mówię, halo, tu pan krawiec, halo. A on wtedy, o, te wasze głupotki, co dzwonicie i gadacie. To wszystkie te rozmowy będą zgłoszone, co wy tu dzwonicie do radia. Ja kończę nadawanie. Bo mnie czas umierać. Bo mnie czas umierać. Tak.

0: i napisał tu ziomeczek, że dupa była myta. Ta, ty dupę umyłeś. Ha, ha, ha, zaśmiałem się. Twój ziomek, jak się tu podpisał, ale to nie jest ziomek, on się tak nie nazywa. To jest kłamstwo. Szanowni Państwo, kochani moi, to wyście zabili Wojtka, brata mego. Wojtku! Wojtku! No, a jak Wojtuś żył, to było... Ja ciebie zniszczę. Major się chciał wyprowadzić, słuchajcie, a Konon mu groził, że on nagada, będzie karteczki wywieszał, że on jest narkotykarzem i że nigdzie mu nie wynajmą. Tak cały czas było. No, też wszyscy jechali po majorze jak masełkiem po chlebku, jak to mawiali w Wilkowie. No, a teraz wszyscy święci. Ja tu się zgadzam z Jackiem, który też w końcu to zauważył, jakoś wygłosił swoją opinię. Dzisiaj wszyscy żałują majora i są zrozpaczeni wszyscy. Taki był fajny nasz major. Król patostreamu. O majorze. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No cóż. Może pamiętajmy, żeby tak kogoś nie szmacić i nie urągać komuś, nie upokarzać, nie dowalać cały czas, raz po raz, w nieskończoność komuś, tylko żeby się opanować trochę. Bo jutro może go nie być i będzie nam łyso, nie? Ej, ale teraz sam widzisz, Krawiec, ile złego ci tak zwani opiekunowie zrobili dla Konona. Majora do grobu, a Konon coraz większy psychol. Ja nie wiem, dobrodziej, czy to jest wina opiekunów. Co oni takiego zrobili, że zniszczyli Konona i Majora? Ciężko tak powiedzieć, że to opiekunowie. Co, bo Jacek po raz 15 nie chciał jechać 500 kilometrów tam do Majora i wozić go w te i we w te? Żeby nagrać jeden filmik i żeby on powiedział: o, to kurwa, to ja spierdalam stąd ogółem całe te. No, już. I wieź go potem 500 kilometrów, a on cię na drugi dzień obrazi jeszcze, nie? Bo obrażał Jacka faktycznie. No, bo ty ogółem to jesteś dla mnie nikim. No. I weź i usługuj takiemu, nie? I pomagaj w nieskończoność. A on cię będzie obrażał publicznie i nazywał cię szmatą. A potem ciebie będą jeszcze nazywali wszyscy szmatą też, bo powiedzą, że się płaszczysz i że jesteś toady. Jeszcze tyle będziesz z tego mieć, nie? No Jacek się w końcu wkurzył, tam nie pojechał raz po tego majora i ma teraz to wypominane, że nie pojechał raz po majora. To Kononowicz, mimo że sam tam był i mógł zabrać tego majora, jakby chciał, ale zwala teraz na Jacka, że to Jacek zabił majora i w ogóle. To jest psychol, no on już żyje, on ma własny świat. Krzysztof Kononowicz ma już własny świat. I nie wiem, czy się opiekunowie... To jest po prostu starość, choroba umysłowa i nie wiem. To jest po prostu ma paskudny charakter też do tego. I pewnie zawsze miał. Ludzie się przed nim płaszczą. Przychodzi jakiś frajer pod bramkę i: e, panie Krzyśku, wyjdzie się pan przywitać? Powiedz mu, Jareczku, żeby spierdalał, bo jak ja wyjdę i strzelę w łeb po prostu, to nie będzie co zbierać. Idź i powiedz mu, Jareczku. No, i Jareczek idzie i mówi: nie no, Krzysiek nie będzie gadał. No, to ja, dobrze, to ja zostawiam tu mleko i do widzenia. I przynoszą mu tam prezenty. Ludzie zniszczyli bardziej Konona, bo Konon się w ogóle bardzo zmienił po tym, jak na meczu kibole dla jaj zaczęli tam skandować, tak? Kononowicz, transparent mieli jakiś, a on się poczuł wtedy jak Aleksander Wielki, jak Napoleon jakiś. I tam rękami machał do nich. I on naprawdę to odebrał tak, że on jest taką sławą, że go wielbią, tak? Coś na stylu. Bo to jest jego świat. I od tamtej pory ludzie go utwierdzali w tym systematycznie, że on jest królem, cesarzem, że trzeba mu
1: usługiwać, że ludzie wokół niego są od tego, że on jest taką gwiazdą, takim gospodarzem, gwiazdą, celebrytą, że są ludzie generalnie od tego, żeby przyjść mu i mu tam skosić trawę, przynieść mleko, prezenty dawać, wysłuchiwać jego różnych mądrości, nie? Krawiec, dlaczego rozpamiętywać jakiegoś Menela, że się zapił na śmierć, bo był celebrytą? No masz rację, psycho, w sumie, no to też takie niepotrzebne trochę, nie? Ale zawsze tak jest, że jak ktoś znany umiera, to się im mnożą teorie spiskowe na temat tej śmierci, zawsze. I ludzie tym żyją trochę, nie? I niektórzy udają, niektórzy widzą w tym jakąś szansę, żeby też trochę zabłysnąć gdzieś. Tak dalej. A co tam u Obajtka? Okazuje się, że ten nasz tutaj lokalny celebryta, były wójt Pcimia, Obajtek, dziś wielka szycha, ale do tej pory się nie ogolił, chodzi z tą brodą. Ale dobra, no nie oceniamy po wyglądzie, nie? To źle go ludzie wspominają. On był w ogóle skreślony z listy uczniów. O tym mówią jego byli nauczyciele, że był po prostu trudny strasznie. I co mu tu zarzucają? Notoryczne kłamstwa na przykład, czyli coś łączy tych ludzi. Morawiecki, skazany za prawomocnym wyrokiem za kłamstwa. Można go w sumie nazywać publicznie kłamczuchem. A tutaj mamy drugiego, który się notorycznie mijał z prawdą i szantażował jeszcze radę pedagogiczną. No to widać, trzeba mieć jakieś predyspozycje, nie? Takie posły właśnie. Już od małego donosił, kradł i nigdy nie mówił prawdy. Ludzie mówili, zostaniesz politykiem, on pójdzie w posły, mówili w jego wsi. Nielubiany przez wszystkich. I tak się wszyscy w końcu w tej wsi składają na bilet, żeby on wypierdolił, że już mają go dość, nie? I właśnie on wtedy idzie w posły. I ma predyspozycję. Kłamie, szantażuje, jest pazerny przede wszystkim strasznie. Kiedy zmierzał do miasta, trzęsły mu się ręce. To z chciwości. W głowie miał już ułożony plan. Za pierwsze pieniądze z diety poselskiej kupię sobie rower i szelki. I tym żył. No i potem jeszcze trzeba strasznym lizusem być, żeby się podlizywać na przykład takiemu Kaczyńskiemu. Trzeba być szmatą, bez dumy, bez honoru. Znaczy, można mieć dumę, nawet taką butę, nie? Ja mam immunitet, ty kurwa miśku, już dzwonię do komendanta, nie wiesz kogo ja znam. Halo, jest kurwa mandat. Znowu, tak, za szybko jechałem. Weź coś mu powiedz. I tam komendant tłumaczy, proszę zostawić pana posła. Nasi posłowie w ogóle, to ich trochę wyróżnia, że oni się czują tacy wdechę ważni, jakby to była jakaś, nie wiem, Republika Bananowa, a oni byli, nie wiem, braćmi i kuzynostwem dyktatora, nie? Tak się trochę czują. Szlachta jakaś, wyższa kasta. No, stąd taka pycha, arogancja też. I przekonanie, że takie prawo zwykłe to jest dla nas, dla tych głupców, dla tego plebsu. A on ma od wyższych celów, on ma jakiś mandat płacić, jak on się spieszył z interwencją poselską. I się sądzą, wykłócają się. Mało kto u nas się znajdzie taki, kto się uderzy w pierś, powie, źle zrobiłem, przepraszam, podaje się do dymisji. Nie, będzie szedł w zaparte, w nieskończoność, bo został tak nauczony właśnie, że jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. Ma takie zasady proste. Zrobić z siebie debila tylko po to, żeby zagdakać, zabrać cały czas antenowy rywalowi? Żaden problem. Krawiec, Matt się pożegnał ze wszystkimi na Discord. It looks serious. To ja się pytam, why so serious? Why? Nie wiem, jeśli Matt sobie nie radzi z takimi rzeczami, jeśli on oczekuje, że ja będę się podlizywał tylko do niego na przykład i nic mu nigdy nie powiem zgryźliwego na przykład, nie wiem, i że będzie mi się wszystko podobało u niego i że tak się ciekawie w ogóle rozmawia, jak on tak wolno po paru piwach coś opowiada, historię pół godziny, tak? I że nie pisnę nawet, to nie, no to złe miejsce i zły układ i źle się zrozumieliśmy w takim razie. Ale to może być kolejny jakiś trolling tutaj, tak? Że się żegna na Discord. Może mnie podpuszczacie. No, ja z tym nic nie zrobię, to bardziej problem Mata niż mój, no. Ja jestem zawsze taki sam dla wszystkich. Oczywiście zaraz ktoś zarzuca, no nie, no może nie dla wszystkich taki sam. Kurwa, no... Nie wiem, co powiedzieć nawet za bardzo. Mam się z czegoś wytłumaczyć, czy co? Ja się przychylę tylko do tych, którzy proponują, żeby może kijaszka z tyłka wyciągnąć troszkę i się... Ale to wydaje mi się, że alkohol też, i tu Matt by też mnie zaatakował chyba już nawet, że posądzam go, że o, alkohol coś tutaj, nie? Ale prawda jest taka, że każdy, jak się trochę napije, to się... Ja się na przykład robię okropny, nie? I się kłócę, obrażam ludzi, jak się napije wody dużo. No. Niektórym się włącza jakaś taka drażliwość na przykład, bardzo duża, nie? Może mu przejdzie po prostu, nie wiem. Mam nadzieję, bo ja Mata generalnie lubię, nie? A to, że coś tutaj jakoś sobie z niego zażartowałem na przykład, nie? To co, to możemy sobie żartować w nieskończoność z takiego etama na przykład, tak? Możemy sobie robić przeróbki, memy, śmiać się po raz enty z reklamówki na balkonie, tak? Ale na przykład z Mata nie. Z Mata nie. A myślę, że z każdego z nas tu możemy się śmiać chyba, nie? Czy są jakieś... Poinformujcie, jak są jacyś specjalni ludzie, z których nie wolno na przykład sobie zażartować, nie? Będę uważał. Tylko od razu napiszcie, dlaczego to tak jest, że oni tacy specjalni, że nie wolno. Ale tu, że Morawiecki rządzi przysłany przez USA, on gdzieś, ci różni ludzie gdzieś studiowali na amerykańskich uczelniach czasami, nie? Czy Morawiecki też gdzieś się nie szkolił? Właśnie. Ale mówią o nim też Moradziecki też. Kto tam był? Moradziecki, Małowiecki, Radek Zdradek też jeszcze był. A to prawda, że żona Radka Zdradka jest szefową polskiej YouTuby? Maciej Maciak. To on się naprawdę nazywa Maciej Maciak? Bo to tak trochę brzmi jak, nie wiem, Marcin Marcinkowski, nie? Albo Krzysztof Krzyszkowiak, Krzysztofiak. Ale niech będzie, że Maciej Maciak ich wszystkich wyjaśnił. Morawieckich, Obajtków, nie Obajtków, polecam, bo reszta wiadomości w TV i necie to śmiech na sali. Pisze parapsychopatolog. No muszę przyznać, że lepiej mi się czyta chyba teksty na tym nowym monitorze. Mam taką teorię, że tamten był po prostu brudny. Ze Stevena Seagala nie można żartować, okej. Okay. I tu jest ikona, że potwierdzone, że sprawdzone, że nie można żartować, tak? Taki tutaj tick, check, że potwierdzone, nie można żartować ze Stevena Seagala. Czyli ktoś to przetestował. Może Evie Play spróbował zażartować ze Stevena Seagala i skończył na ojomie jakimś tam amerykańskim. Ojomie. z przestawionym barkiem, obie połamane nogi, kilka palców, krwotok wewnętrzny i uraz kręgosłupa. Trzeba kołnierz zakładać. I zdał sobie sprawę, że nie można sobie żartować ze Stevena Seagala. No wiecie, Ivi mieszka w Stanach, mógł spotkać w sumie taką osobę, nie? Gdzieś w jakimś barze Hollywood czy coś. No. Pytanie, jak on sobie zażartował z tego Stevena Seagala? Ty, karacista! Tańczysz twista? A Steven Seagal podszedł. Don't fuck with me. No. Ja cały czas jestem przekonany, że Seagal jest tak naprawdę szpiegiem CIA i miał się zbliżyć do Putina. To jest taka podpierdolka. Ostatecznie będą walczyć. I Putin tam jakieś techniki specnazu, tu wyskoki. Steven Seagal tam go złapie, wykręci nogę w drugą stronę.

Teraz to bardziej Stefanów Sigalów jakiś, nie? Stefan Sigalów. No ale w sumie, no, więzy krwi, no, on jest związany z Rosją, jego rodzina i tak dalej. To też nie dziwota, że go ciągnie trochę. No, także Ivy Place mógł spokojnie spotkać Stevena Seagala, tak samo jak Tomisiu, wy nie wiecie, kogo on mógł masować, bo Tomisiu się masowaniem jakoś tak zainteresował ostatnimi czasy i gdzieś już tam masuje. Nie wiem, czy to prawda, słyszałem, że tego bidona masował. Bidona. To prawda? Tomisiu? No, takie słuchy chodzą, że bidona masowałeś. Jakby się kiedyś spotkał z Tomisiem, to on by mógł zaproponować jako masażysta wymasować cię krawiec? Nie, dzięki. Ja cię wymasuję, chodź tu. Nie! Wymasuję, chodź tu, nie bój się, zobaczysz, spodoba ci się. Nie! Nie! Ja wam powiem jedno, wy nie wiecie, kogo on masował. Właśnie, no, jest jeszcze Kuba from USA, hej, hej, który nie tyle masował, co rozmawiał. Jadł śniadanie z Gatesem. No. No, niektórych to pewnie nie chcielibyście masować. Twórca Simpsonów to był masowany z kolei na pokładzie samolotu Lolita Express. No, to taki niesławny samolot. Ja myślę, że ktoś, kto wchodzi do takiego samolotu i mniej więcej gdzieś tam kojarzył, bo on nie żyje, Epsteina, wie, co to za koleś, jakie o nim chodzą słuchy, to myślicie, że ludzie tam sami głupi są. Jeszcze wsiada sobie do Lolita Express, gdzie tego właśnie twórcę Simpsonów masowała jakaś tam Lolita nastoletnia i potem opowiadała, że miał tak koszmarne pazury jakieś pożółkłe, te nogi śmierdzące takie. To trzeba mieć też taki bezczel w sobie, nie? Żeby jeszcze kazać komuś swoje brudne giry z krogulcami z zaśmierdzonymi, żeby to masować, nie? Była przerażona dziewczyna. No i tacy ludzie. Celebryci. Było już JP2? Jeszcze jak? Dobra, to co? To kończymy, nie? Nikt nie dzwoni. I w tym momencie proszę, żeby się nie litowały tutaj nade mną jakieś osoby, że o, ach, już dobrze, to zadzwonię. To nie, żeby też nie dzwonili ci, którzy już dzwonili, żeby nie dzwonili też ludzie smutni albo obrażalscy, albo mają dzwonić weseli, dowcipni, owocowi, rzeźcy, którzy tutaj coś fajnego powiedzą. Proszę dzwonić. No, ciekawe, czy tam może u Czosnka, czy gdzieś, jestem teraz gdzieś tam uznany za jakiegoś zdrajcę, że gadałem z tym Marcinem, czy coś, nie?

zadzwonił i się rozłączył. To taki dowcip chyba, nie? Nie wiem, jak się do tego ustosunkować.

Ten sam dowcip powtarzany po raz tysięczny traci swą cudowną moc.

0: tutaj o Wikipedii. Wiecie co, ta Wikipedia dzisiaj się jawi jako naprawdę nie, wiarygodne, całkiem dobre źródło wiedzy. W porównaniu z takim czatem GPT, który sobie normalnie konfabuluje, halucynuje i opowiada jakieś pierdoły totalne, jak nie wie, to wymyśli, nie? To faktycznie nie jest bezpieczne używanie tego do researchu nawet, bo wcześniej to używałem sobie jeszcze do researchu. Nawet ten wytknięty mi błąd, że pan samochodzik, jego ulubionym napojem był cydr, no faktycznie, przyznałem się, to było od czata GPT. Jest Mat na antenie. Cześć, Macie.
1: No cześć, krawiec. Ogólnie dzwonię do ciebie, bo nie mogę teraz rozmawiać.
0: A co?
1: Bo jestem pogniewany.
0: Co? A właśnie, jak to skomentujesz? Czy to były fakty autentyczne, żeś się obraził waść, czy to były plotki?
1: Nie no, tutaj poruszył mnie ten wpis na czacie, że Macie, pożegnam na Discordzie i to brzmi naprawdę poważnie.
0: Bo ty,
1: a ja w ogóle nigdy nie byłem na Discordzie.
0: No tak też mi przeszło przez myśl, że ciebie to na Discordzie nie było raczej, więc no, ale podpuszczają, cały czas podpuszczany jestem ostatnio.
1: Ja nie wiem, no manipulacja z każdej strony. No nie, no napisałem tam na czacie, że się pogniewałem, no bo tak przez chwilę się poczułem pogniewany. No, wiesz jak to jest z kobietami.
0: Że masz kobiecą duszę, tak się o niektórych facetach mówi, że masz kobiecą duszę. O mnie też tak kiedyś powiedział. I to ktoś, kto mnie złapał za ryja, bo to był taki mocarz, taki jakiś ponoć koleś tam znany czy coś. I ja do niego fikałem trochę. On ten mnie tak wziął, normalnie mnie łapą za ryja tak złapał. I mnie chciał bić.
1: Całą twarz się złapał?
0: No tak, wiesz, za szczękę, tak jakby, wiesz, takie... Nie mogłem nic mówić, złapał tak
1: zaryja. Myślałem, że to był jak Shaq O'Neal, wiesz, bo Shaq O'Neal to by tak akurat jak piłkę by ci głowę złapał i cię podniósł, nie?
0: No i tak, ale potem okazało się, że on maluje, że to jest taki olbrzym o artystycznym sercu trochę. I dał mi jakiś obrazek, bo tam potem...
1: Dał ci fasolkę.
0: Wbiliśmy do niego na jamę, a to było na paintballu. No.
1: Ja myślałem, że dał ci, że to był taki olbrzym i dał ci fasolkę i ty ją zasadziłeś i potem wspinałeś się tam na...
0: Co ja jestem? Jaś? Głupi Jaś? Bo to był głupi Jaś w sumie, bo on zamienił krowę na fasolkę. To jakim trzeba być frajerem, żeby wziąć fasolkę za krowę?
1: No ale to była za magiczną fasolkę, to ja... A co taka krowa? No to jest... Po ile chodzi żywiec, taki leżak, potem w Biedronce to ląduje, ludzie jedzą na grillu, no, super. Okej.
0: No widzisz, no faktycznie była to magiczna fasolka, ale chciałbyś się przenieść do krainy olbrzymów, gdzie wszystko by było takie wielkie, to byś pół dnia wchodził po schodach samych. No i potem co ci z tego, że jakieś znajdziesz jakieś, nie wiem, wielkie jabłko, czy tam cię szczur zaatakuje i cię zagryzie, no.
1: Co no ale to znaczy, że ja jestem mały, a wszystko jest wielkie, tak? Że ja jestem w krainie olbrzymów.
0: No tak było w tej bajce, ten Jaś się właśnie wspiął, bo ta fasola tak wyrosła, olbrzymia do nieba aż i on się po niej wspiął i do krainy olbrzymów się przeniósł.
1: Znaczy no jakbym był taki mały i na przykład jakby tam były kobiety olbrzymki i miały duże piersi, to bym się czuł jak w raju. Ale wiesz co, bardziej mi na wyobraźnię wchodzi ta baśń o tym, jak tego olbrzyma znaleźli na plaży. Ci mali ludzie, nie? A ten jeden był duży. Kojarzysz tą baśń?
0: Tak, przygody Gullivera, oczywiście.
1: Tak, no, dokładnie. Zabrakło mi tej nazwy. I fajnie, bo oni go tak linami zapinali, wiesz, tam jakieś... przypinali go na tej plaży, tak... oni byli tacy jak polski rząd, tacy asekuracyjni, nie? że tutaj jakiegoś olbrzyma wyrzuciło morze, to musimy go zaplątać w liny, a on się obudził i w ogóle rękę podniósł i to wszystko, i tak to było na nic.
0: Jest chyba adaptacja filmowa Przygód Gullivera z Jackiem Blackiem. Lubię Jacka Blacka bardzo. Jest spoko ziomeczek.
1: Tak, no była ta nowa ekranizacja tej baśni. Ja też go lubię bardzo. Zresztą no tak. Jego energia.
0: No to taki faktycznie rock'n'rollowiec, nie? Rockman z krwi i kości.
1: Duch rock'n'rolla, ciało z wyrola.
0: No, jest taki trochę bulbasek, ale na koncertach widać, że ma dużo energii, różne siupy fajne robią. Zawsze na każdym koncercie jest taka lubiana przez publiczność scenka, jak on wyciąga saksa boom. To jest taki zabawkowy saksofon dla dzieci do zabawy, który różne melodyjki gra. I on z tym saksofonem różne rzeczy robi. Gra.
1: Widziałem to, jak grał na tym. No szkoda, że on nie miał takiej... Znaczy, no miał główną rolę. Na przykład Szkoła Rocka. Kojarzysz tą komedię?
0: No.
1: Jak on tam wcielił się w postać nauczyciela i tak tą skostniałą młodzież jakoś tak rozruszał pod każdym kątem, ale przez kontakt z instrumentami.
0: No, a The Nation's D, film o tym zespole, gdzie oni trochę grają samych siebie, no to jest świetny musical po prostu. Rzadko kiedy naprawdę nam się podoba jakiś musical, nie? Tak, żebyśmy go sobie mogli nawet parę razy oglądnąć z przyjemnością. Mało jest takich musicali naprawdę dobrych. Kiedyś było więcej, dzisiaj to już jak na lekarstwo pewnie, albo wcale. Zapomniany gatunek zupełnie, musical. Masz jakiś swój musical, który ci się spodobał kiedyś? Nie wiem, może Hair,
1: tak.
0: Może Skrzypek na dachu?
1: Nie, no Her to na pewno.
0: West Side Story może?
1: Musical mi się podobał. Cry Baby z John Deppem. To był taki musical.
0: Jack Black grał też Króla Polki, pisze tutaj Dobrodziej. No różne ciekawe role grał. W Szakalu grał jakiegoś takiego konstruktora broni. Często drugoplanowe role gra. W Jumanji nowym, tak? Gra jakiegoś profesora.
1: O, okropny film.
0: Tak?
1: Fatalny. Ale chciałem jeszcze nawiązać do tego, o tym musicalu, że właśnie To jest trochę paradoksalne, ale dawno się zastanawiałem właśnie, że nie ma jakiegoś takiego dobrego widowiskowego musicalu. I na przykład był teraz ten film Barbie. Barbie jest teraz. Ja na przykład zrobiłbym ten film właśnie w formie musicalu, wiesz. Bo tam gra ta Ryan Gosling.
0: I Margot, ta pani Margot.
1: Margot Robbie, tak.
0: Aha. Jak?
1: Margot Robbie.
0: No. Ona grała też Harley Quinn, nie? Na przykład
1: tak,
0: w Suicide Squad. Zresztą świetna komedia superbohaterska, ten oddział samobójców, zarówno pierwsza, jak i druga część. Są genialne, słuchajcie, byli się boki zrywać.
1: W jakiej komedii?
0: Oddział samobójców. Suicide Squad.
1: A wiesz, ona fajnie zagrała w filmie Tania. Tania. Po prostu taki tytuł. Tania. I ona gra taką autentyczną postać łyżwiarki figurowej. Bo była tak w latach 90. była taka autentyczna postać, nie pamiętam nazwisko, miała na imię Tania i ona świetnie jeździła na łyżach, tylko że pochodziła z takich, wiesz, no, ze slumsów po prostu. Ona nie miała tego, wiesz, tej baletnicy w sobie. I ja teraz mówię o autentycznej postaci, nie? I ona świetnie jeździła na łyżwach, tylko że nie miała tej... zawsze ją w Stanach ci, czy gdziekolwiek, nie była na zawodach, zawsze ją jakby oceniali ją przez pochodzenie, a jeździła na równym, dobrym poziomie, co te wszystkie rosyjskie, czy jej główna amerykańska konkurentka na łyżwach. Z taką klasą i tak dalej. Jej zawsze brakowało tej klasy, ale tam była taka intryga, że ona miała takiego narzeczonego, który wpadł na pomysł, że najmie gościa, który połamie kolana jej głównej konkurentki w Stanach Zjednoczonych. Także odsyłam. Świetna komedia właśnie z tą aktorką Tania. Naprawdę. Tam jeżeli chodzi o Harley Quinn czy cokolwiek, to jednak ta aktorka w tej Tani to najbardziej mi zaimponowała.
0: Mi się nie do końca podoba jej rola Harley Quinn, bo jakoś gra no niby zabawna, niby się dużo śmieje, pyskuje, co jakoś mi nie przypasowała do końca, nie wiem, ale inni tam są świetni bohaterowie. W dwójce mamy cały oddział tych superbohaterów, którzy mają beznadziejne te umiejętności, po prostu jakieś takie bezsensowne i masakra się na nich tam rozgrywa, bo ten oddział paralityków tam dostaje bęcki. Zobaczcie sobie, jest śmieszny jeden koleś, który ma taką moc, że rosną w nim takie kolorowe kropki, kule i on musi je dwa razy dziennie wyrzucić z siebie, a jest taki, ma taką dziwną moc, te kropki kolorowe wyrzuca, które są tam potrafią niszczyć, być destrukcyjne strasznie, bo jego matka, jego i jego braci chciała stworzyć z nich superbohaterów i eksperymentowała na własnych dzieciach i on ma taką jazdę, że wszędzie widzi tą matkę swoją i są takie sceny pokazane, gdzie on się patrzy na ludzi i widzi w różnych wersjach tą matkę wszędzie swoją, ale to trzeba zobaczyć, żeby się śmiać, nie? Z tego fajna postać.
1: Tak. Wiesz co, Krawiec, ja bym chciał rozpropagować ten film i mam tu linka wklejonego, czy mógłbym na czacie tego linka dać?
0: Tak, pewnie, jeśli chcesz, żebym wkleił na czata, to dawaj tutaj na naszym skype'owym, to przykleję.
1: Aha, na Skype'a. Dobra. I no to, bo mi chodzi o to Margot Robbie, no nie? Ja się często spotykam z takim... Są takie zarzuty, że teraz, że Margot Robbie to jest taka najpiękniejsza z najpiękniejszych, że się teraz promuje takie kobiety, które nie są najpiękniejsze, bo są tylko ładne. Wiesz, o co mi chodzi, że...
0: No to Margot jest, ja bym nie powiedział, że to jest jakaś piękność, nie? Ona jest
1: no
0: taka...
1: No właśnie.
0: Nie jest jakąś wielką pięknością.
1: No, że się propaguje po prostu tylko te twarze, które mają zarabiać, a tak naprawdę one nie są takie super, no bo na przykład jest taka ta dziewczyna, która grała, ona miała taki, w ogóle była ta cała niebieska, Nie potrafię teraz sobie tego przypomnieć.
0: Co zmieniała wygląd? Była takim doppelgangerem? To może masz na myśli Mystic?
1: Może, tak.
0: No Mystic jest niebieska. Jacy są jeszcze niebiescy superbohaterowie? Bohaterowie.
1: Tylko, że nie chodzi mi o tam, wiesz, tam o tych... Przepraszam.
0: No dobra. To nie wiem, o co o co? Ci superbohaterowie to mogą tak nie interesować ludzi za bardzo tutaj. Było pytanie, czy potrafisz naśladować jakąś postać?
1: Tak, potrafię naśladować głupiego siebie i właśnie to robię.
0: Głupiego siebie to każdy potrafi naśladować.
1: Właśnie nie w awatarze. Właśnie nie w niebieska postać nie w awatarze, tylko właśnie tam wśród tych bardzo taka charakterna aktorka.
0: Dobra, może sobie później przypomnisz. A może ludzie coś podpowiedzą?
1: To jest tak oczywiste, że czuję się zażenowany. Po prostu...
0: A kojarzysz, Matt, tą taką, wiesz, którą... Kojarzysz?
1: Nie, właśnie odzyskuję tutaj już honor.
0: Tą taką, co tak tam w tym filmie tam... ona tak...
1: Ja dokładnie, ona ma taki nos i uszy, nie?
0: Z nosem ta taka, tak. I z włosami, no. ta z włosami.
1: Ona, ta, co ma włosy, no i dokładnie. Ja wiem, o którą chodzi, dokładnie.
0: Mam ją na końcu języka, słuchaj.
1: To jest po prostu niesamowite, że tego po prostu nie można...
0: Ta śpiewaczka, która to była? Podpowiedzcie, ta taka śpiewaczka z włosami. Która to była?
1: Nie, ona mówiła też.
0: I to nie raz.
1: I to, jak mówiła, po prostu ona czasami wypowiadała kilka słów na sekundę. Także to jest niezwykła postać. Już ją mam. Jennifer Lawrence,
0: czyli ten w niskiej rozdzielczości, w niskiej rozdzielczości, tak? Jennifer Lawrence, czyli coś ściągnąłeś. Twoja dziewczyna się nazywa JPG, tak?
1: Nowa. Jennifer Lawrence.
0: O, to wiadomo, jaka to prowiniencja. Lorenz.
1: No. Miałem kiedyś takiego trenera, Edward Lorenz. Grogi KS Katowice. Ale mi chodzi o Jennifer Lawrence.
0: Ja się ostatnio dowiedziałem, że też takie popularne w sumie nazwisko Marshall, to jest tak tłumaczone jako stan wojenny. Przepraszam, Marshall Law, stan wojenny. A samo Marshall to jest burmistrz? Czy ktoś taki? Marshall?
1: Chyba tak.
0: Sprawdzimy. Marszałek, o.
1: Marszałek. Marszałek Senatu. Wiesz co, ja nie wiem, jak ci ten link do tego filmu z Jatonia z tą Barbie wkleić, bo to tam akurat jest świetny film. Jest bardzo, bardzo, tym bardziej... że taki na faktach autentycznych.

0: A w Uzbekistanie to jest dopiero kraj poważny. Uzbekistan wprowadził nowe prawo, że do 30% wypłaty może być w naturze. Czyli pracujecie w fabryce piłek, to dostaniecie 30% w piłkach na przykład. Gdzie byście mogli grać. To zdrowo, dla zdrowia. Albo fasole dostaniecie. Dużo fasoli, możecie potem to sprzedać komuś. No.
1: Jak na przykład jesteś prostytutką.
0: Też no w naturze, wiadomo, nie?
1: No za to mogłoby być przewrotnie, że właśnie, że w walucie. W przypadku prostytutek. Ale ja nie wiem, czy oni tam mają prostytucję w ogóle, bo... Cholera wie, każdy się boi zapytać.
0: No tak, w niektórych krajach na przykład władza stwierdza, że u nas nie ma gejów, nie ma AIDS. My tego nie znają, na przykład.
1: No tak, no. Na przykład w tym, na Białorusi jest, nie, teraz w Rosji chyba zabronili bycia gejem.
0: No tak, no tak. Na Białorusi to często jest taki właśnie przekaz, że u nas nie ma tej całej zgnilizny. I tu się wymienia różne rzeczy, nie? Że u nas tego nie.
1: Wiesz co, widziałeś taką czarnoskórą dziewczynę na YouTubie, która opowiada o Polsce? Ona pochodzi z Francji.

0: Nie widziałem. Nie widziałem. Ale tu ciekawa
1: po też... Po francusku prowadzi kanał i... No od kilku lat mieszka w Polsce. I po prostu tak skupia się na tym, wiesz, by obala, jakby jest pozytywnie wypowiada się w naszym kraju. Po prostu opowiada o tym, czego nie należy. Wychwytuje takie szczegóły, że na przykład nie witamy się przez próg, a że irytujące jest to, że mówisz w komunikacji miejskiej przez telefon głośno, albo że jeżeli nie znasz dobrze języka i nie jesteś świadomy, to nie powinien się w Polsce wypowiadać o polityce.
0: No tak, wielu obcokrajowców dzisiaj zwiedza Polskę, nagrywa różne materiały na YouTube'a. Polska się stała takim bardziej znanym może krajem. Ludzie sobie uświadomili, że można tu przyjechać i że jest naprawdę pięknie, że tu jest piękniej niż w wielu w takich miejscach uznawanych za turystyczne takie enklawy, nie? Że tam w ogóle jest pięknie. Przyjeżdża ktoś do Polski i mówi, kurczę, tu jest jeszcze ładnie, nie? Jak tu jest czysto, jak tu jest nowocześnie. No bo tak,
1: Mów. Ona się nazywa Bambi Travel Vlog. I to jest czarnoskóra Francuz.

0: tam pochodził. Najciekawszy jest właśnie ten pan z Konga, bo on mówił, że jego przekonało do tego, żeby nauczyć się, bo on mówi po polsku w ogóle. I on przyjechał w latach 90. do Polski ze względu na polskich misjonarzy, oczywiście, którzy go zainspirowali tam jakąś taką jakąś wizjonerką i nie pamiętam jak się nazywała ten obraz namalowała, że Jezusowi tam wychodzą te dwa takie promienie. Wiesz, Krawiec, o co mi chodzi? Kowalska? Nie. Faustyna. Faustyna, siostra Faustyna.
1: Okej.
0: No i jego zainspirowali właśnie ci misjonarze w Kongo, bo on się bardzo zafascynował tą Faustyną i postanowił się nauczyć języka polskiego i przyjechać do Polski. No i tutaj na jej kanale tej pani z Francji wypowiada się, że on przyjechał w latach 90. No i on mówi, że bardzo mu się Polska podobała, on się bardzo starał, żeby nauczyć się języka polskiego i on na przykład dwa razy w miesiącu był goniony jako murzyn przez pijanych Polaków, ale on był tak zafascynowany Polską, że za wszelką cenę tu chciał zostać. I tak słyszę jego tą opowieść i tam słyszę dużo cierpienia, wiesz, że ten człowiek był tak zdesperowany, żeby tutaj być w Polsce. On mieszkał w Warszawie, gdzieś tam w Gdańsku, w Mławie.
1: A tymczasem polityk PiS zaatakował metalową rurą od odkurzacza swojego rywala tylko dlatego, że tamten dostał większą dotację se wychapał na przedszkola jakieś, jeden i drugi przedszkola. Sieć przedszkoli prowadzą. I rurą zaatakował, wygrażał. Polityk PiS wygrażał tutaj, zajecie ty patologio, i tą rurą zadawał ciosy rywalowi. Zły, że tamten dostał więcej pieniędzy.
0: No to prawidłowo, bo jednak on był politykiem PiS, no to oni mogą więcej przecież. Chyba miał. Czy on miał prawo do posiadania rury?
1: Nie. Taka rura od odkurzacza metalowa to jest całkiem zacna broń w sumie. Jest lekka, dosyć twarda, można tym przydzwonić.
0: Kurczata.
1: No.
0: Można ją na przykład wsadzić do nosa.
1: W ogóle jakieś są bliźniaki Kramek. No, nazwisko odpowiednie, to najważniejsze, żeby jakiś Kramek otworzyć i tam sprzedawać, się nachapać. Kurczę, jak można tak żyć, że mieć takiego pierdolca na punkcie, że jakaś taka zawiść, że ten ma więcej kasy, jeśli kogoś atakujesz, bo on dostał, a ty nie, to trzeba być strasznie małym człowiekiem, nie?
0: Bardzo to jest przykre. To jest chyba w ogóle podstawą wszelkiego zła na świecie, ta zawiść z powodów własnej małości. Ja tak, Krawiec, mam trochę do ciebie właśnie dzisiaj, wiesz, bo jestem taki mały, jąkający się troll i ja mam do ciebie taką zawiść właśnie, chciałbym zniszczyć w ogóle to twoje radio, jeżeli mam być tam szczery. Chciałbym ci tak, wiesz, taką podłożyć jakąś taką, bo ty tak fajnie się wypowiadasz, wszyscy się cieszą i wszyscy się śmieją i tak te głosy fajnie udajesz, nie? A ja jestem właśnie takim małym człowiekiem i tak chciałbym ci właśnie tak włożyć kij w te szprychy po prostu, już ci się przyznam.
1: No wiesz, Macie,
0: skąd tu się wziąłem?
1: Okay. Są w lesie takie duże drzewka i takie małe drzewka. No tutaj w radio ja jestem dużym drzewkiem,
0: tak.
1: A ty małym, ale w realu na przykład może być odwrotnie i wszyscy powiedzą, że to ty jesteś dużym drzewkiem.
0: W realu ja jestem.

0: Człowiek sukcesu, przedsiębiorca, wzięty, zagorzały czasami też. Na antenie zagorzały
1: ja
0: też.
1: Nie jestem żadnym przedsiębiorcą, wiesz? Ja sprzątam w prosektorium.
0: No i dobrze.
1: Chlorem. I właśnie dlatego tak kaszlę i mam taki refluks ze względu na te detergenty. Bo ja pracuję... Zawsze tak dzwonię w nocy, bo ja pracuję tylko w nocy w prosektorium. Ja tam myję krew. I czasami się jakieś tkanka trafi na mopie. Ja wtedy lubię zadzwonić właśnie przez słuchawkę. A w zasadzie moje płuca to są strzępy. Strzępy po prostu. Od tych detergentów. Ze względu na to, że używamy bardzo silnych detergentów tu w prosektorium. No i po prostu to już się przyznam po prostu. To jest taka prawda. Czasami tak fantazjuję, na przykład, że jestem w Sydney, że mi orka odgryzie dłonie czy coś, nie? Ale tak naprawdę to pracuję w nocy w prosektorium i bardzo ostrym środkiem takim pali nozdrza. Ja zmywam krew, tkankę. No, takie rzeczy sobie tutaj robię. I przy okazji słucham twojego radia. I uważam, że to jest fajne.
0: Okej. No a propos właśnie płuc tutaj, dewastacji. Znów wraca jakby temat tego, że marihuana miałaby być bardziej szkodliwa dla płuc niż papierosy. To kiedyś chyba poruszaliśmy ten temat. To jest takie trochę podchwytliwe. O co tam chodziło, że... Zapomniałem w sumie. Może tak być. No to też nie jest zdrowe dla płuc. Marihuanowym dymem i ciągle się raczyć. Na pewno. No, a dla głowy to już zupełnie nie. Tak jak ostatnio mówiłem, włączają się nagle kolorowe kredki i nagle bajkopisarz się pojawia na antenie, który przeżył tyle przygód, więcej niż Baron Münchhausen, nie? Przeżył przygód i sam się z bagna za włosy też wyciągnął i opowiada ludziom i wodzire i opowiada, bo właśnie kolorowe kredki, no.
1: Wiesz, z marihuaną, w ogóle z narkotykami miałem zawsze tak, że jak próbowałem, to było to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciężkim doznaniem. Ze względu na to, że jak przyjąłem marihuany, to potem bardzo się przejmowałem, że przyjąłem marihuanę. Po prostu nie potrafiłem się odprężyć. Czułem, że zrobiłem coś złego. I tak czułem się zazwyczaj roztrzęsiony po każdym narkotyku, który spróbowałem, czułem się roztrzęsiony ze względu na to, że wiedziałem, że jest mi to niepotrzebne, że coś spróbowałem, w zasadzie to było, nie potrzebowałem tego i nigdy się nie odprężałem po narkotyku.
0: Masz jakieś wnioski w związku z tym?
1: Mam w związku z tym taki wniosek, że jestem człowiekiem lekko zaburzonym pod kątem...
0: Może takie, że się za bardzo przejmujesz, skrócę trochę.
1: Dokładnie. Dobra.
0: Myślę, że się za bardzo przyjmujesz po prostu, stary, no. I tak mają osoby, zaerają sobie i łapią, wiesz, beda, nie? Zbedowane są, tak. Bad trip i przejmowanie się wszystkim dookoła, że spróbowałem, że inni tu są, że głupio wyglądam, że się zbłaźnię, że nie wyjdzie, że wyjdzie i tak dalej. Gonitwa myśli. Ale to jest dobre, bo to taki jest... Trochę pełni to czasami funkcję czyśćca, jak łapiecie, jak przeżywacie koszmarny stan po jakiejś substancji, to tak naprawdę przepracowujecie sobie też i coś w głowie. I ja na przykład ciężko strasznie przeżyłem doświadczenia tam z grzybami, ale potem się nagle okazało, że po prostu głowa lepiej pracuje, że zostało coś wyrzucone z głowy, nie?
1: Wiesz, miałem taką trudną sytuację. Wyjechałem kiedyś poleciałem na weekend z grupą znajomych. Akurat samych facetów, bo taki to był kawalerski wieczór niby, nie? Polecieliśmy do Amsterdamu i no przyjaraliśmy, bo akurat to nie było takie proste, żeby teraz polecieć do Amsterdamu i kupujesz sobie trawę w każdym sklepie. To nie jest tak, bo tam teraz trochę się zmieniło i tak możesz zajarać, jeżeli tam masz jakiś dokument na pobyt czy coś w tym stylu, że jesteś tam na dłużej, bo tak to nie możesz skorzystać jakby z coffee shopów czy z czegokolwiek. Ale my tam trochę urobiliśmy, to znaczy byliśmy w coffee shopie, zapytaliśmy gościa, on mówi, że nam nie sprzeda. Potem wyszliśmy i jakiś koleś za nami wyszedł i powiedział, no ale to jak, na ile tu jesteście? No mówię, że tak, tylko na weekend i ten. On mówi, dobra, no to no i załatwiliśmy to jakby nieoficjalnie. No, zjeraliśmy się jakimś tam White Widowem czy czymś. I kurwa, jednemu z naszych kumpli narzeczona zginęła w wypadku samochodowym. I taka informacja do nas dobiegła, wiesz, gdzie my byliśmy w rozbawieniu, piliśmy zimne piwo.
0: O kurwa, straszne rzeczy.
1: I on dostał telefon po prostu z domu, że tam nie, i po prostu byłem tak zamulony i tym wszystkim i my w ogóle nie wiedzieliśmy co robić, nie, bo to ten kawalerski gościa, tu fajnie wszystko się cieszyliśmy i ten, a tutaj koleś dostał straszną informację i nie wiem, no, to znaczy ja poszedłem do hotelu. Po prostu wróciliśmy tym samolotem. Ja nie pamiętam, gdzie, co reszta. Po prostu rozeszliśmy się, nie? Wiesz, to było zbyt trudne, tak, nie? No, ten gość, on jakby nie miał ochoty na towarzystwo, czy na tam cokolwiek. No, kiepskie doświadczenie, wiesz, z marihuaną.
0: No raczej. No, ja miałem zgona za pierwszym razem. Gdzieś tam na imprezie, w takiej otwartej przestrzeni, w jakiejś knajpie, tam, wiecie, stoliki, parasole. Gdzieś tam była impreza, noc i w końcu się zdecydowałem, spróbowałem. Bo wcześniej to tam beształem kolegów z klasy. O, wy narkusy, wy zapaściuchy, jak możecie. Ale w końcu spróbowałem sam i myślałem, że umieram po prostu, bo też niepotrzebnie piłem wtedy, ale myślałem, że mi serce rozwali, nie? Jakiś taki, że zawał czy coś, leżałem gdzieś tam na trawie. Tak bywa z pierwszym przeżyciem.
1: Ale to nie, to też to akurat co opowiadam, to nie było moje pierwsze przeżycie, bo jakby marihuanę gdzieś tam próbowałem w gimnazjum czy coś tam, na wycieczce szkolnej czy coś, no to było lajtowo. Ale pamiętam taki swój najgorszy trip, no właśnie w tej Holandii tam, wiesz, jesteś w mieście pełnym rozrywek, wszyscy się bawią, a twój kumpel dostaje tragiczną informację i czujesz się i jesteś taki rozjebany, wiesz, w tym rozbawieniu i tak dalej. No i co mu powiesz? Nie wiem. Bardzo się przejmuję twoją sytuacją, ale jesteś pijany, naćpany. Żenujące to jest. Ale mój najgorszy tryb chyba był po dopalaczach. To był mój najgorszy tryb po dopalaczach.
0: Mój też.
1: To jest takie... To ja pierdolę, jaka
0: nie zapomnę.
1: W ogóle... Wiesz co, ja chyba nie, w ogóle nie, człowiek nie ma mózgu, że w ogóle decyduje się na spróbowanie czegoś takiego gówna chemicznego.
0: Chemia jak chemia, no wiesz, dużo tych substancji to jest chemia po prostu. No ale tu jest ruletka, bo to są takie niestabilne trochę te.
1: Ja pamiętam, kurwa, jak się to gówno nazywało.
0: Przeróżne tam nazwy były, dziwaczne i kolorowe naklejeczki.
1: Ale ja pamiętam, że spróbowałem tego, co po jak doszedłem do siebie po kilku dniach. Znaczy, no w ogóle po tym, co doświadczyłem, to gdzieś tam TVP Info usłyszałem tą nazwę, wiesz, żeby tego mocarz? Było coś takiego?
0: Było, to było o tym głośno, bo były zgony po mocarzu.
1: Kurwa. Ja pierdolę. Pamiętam, to była niedziela. Jeszcze mieszkałem tam u siebie na wsi pod Częstochową. Byłem kierowcą. Gdzieś kumpel miał 18 czy coś, poprosił mnie, czy bym nie pił, żeby tam podwozić gości i tak dalej. Było w sobotę wieczorem, z soboty na niedzielę. No i tam wszystko fajnie, nie? Ten bawiłem się i ten mój kumpel, który miał tą 18, mówi: Mati, jedziemy do Częstochowy, tam do tego sklepu, jak to się mówiło? Pamiątkowego? Nie, jak się nazywały te...
0: Nie wiem. No dobra, no poszliście do sklepu, no możesz dalej ciągnąć.
1: No z tym mocarzem, no wiesz. No. To się nazywało jakieś tam sklepy dla pamiątkowców, czy...
0: Dla kolekcjonerów, no dobra.
1: Kolekcjonerskiego.
0: Jakkolwiek.
1: No i tam... On był w jednej z bram pod Jasną Górą. Tam zostawiłem auto. Nabiliśmy tego mocarza lufkę. Ja wziąłem dwa buchy, on wziął dwa buchy tam na ławce w alejach. I w zasadzie to dzień wyjęty.
0: Była taka wstawka, blok ekipy Spaceon. Wyciąga jakiś woreczek, niby takiego wideobloga nagrywa i mówi: Elo mordy, tu od kolegi dostałem coś takiego, mówił, że mocarne, i wyciąga jakiś tajemniczy, to chyba właśnie ten mocarz. I próbuje go i takiemu się oczy czarne robią i jest w stanie z siebie tylko wydobyć jakieś tam jebać i pada na ziemię w ogóle, nieprzytomny. No to było coś takiego. Ja pamiętam, że po takich zwykłych, jakichś o wiele słabszych dopalaczach, to się czułem jak po jakichś srogich grzybach, nie? No mówiłem wam, dziwna jazda, modliłem się do Jana Pawła II, no nigdy tego nie zapomnę.
1: Ja akurat byłem pod Jasną Górą, także poszliśmy tam, pod Jasną Górą, tam jest taki park i z kumplem właśnie Moskwą, miał pseudonim Moskwa, no i tam sobie musieliśmy zrobić drzemkę, wiesz, gdzieś tam w tym parku. Pamiętam, że nie wróciłem samochodem do domu, tylko autobusem. A potem z siostrą wracałem po samochód, bo... to było coś okropnego. Ale nie dużo tego spaliliśmy. Jedną lufkę na dwóch spaliliśmy, także tam po dwa buchy. Tam woreczek kupiliśmy taki, wiesz, z tym gównem. Ja pierdolę, od razu to, wiesz, wyrzuciliśmy.
0: No tak, to są niebezpieczne rzeczy. Odradzam wszystkim wszelkie dopy, bo to jest zupełna ruletka. Może wam odwalić całkiem, wyskoczycie gdzieś przez okno. To są naprawdę bardzo mocne substancje, bo to jest takie mylące. Każdemu się wydaje, że jak coś jest zapakowane jak guma do żucia, to nie może być to niebezpieczne, ale tak naprawdę możecie się wprowadzić w stan taki jak po jakichś właśnie srogich grzybach, czy jakieś odpowiedniki szałwi wieszczej, czy kwasa. I to dodatkowo takie jeszcze nieprzetestowane, niestabilne, zrobione trochę tak, już nawet nie chodzi już na odpierdol, tylko to było takie kombinowanie. Co ciekawe, bezpieczniejsze były te dopalacze, które na początku były, tylko że zakazywali jakichś tam połączeń chemicznych, wiązań, tak, nie, jak to się fachowo mówi. I musieli kombinować, coraz to insze wymyślać i wiadomo, że dojdzie do tego, że to się zrobi podłe i niebezpieczne i ruletka po prostu czysta.
1: Wiesz, ale nie, to chyba najgorsze moje wspomnienia z tym klimatem. I w ogóle wtedy moi rodzice się zatroskali troszkę mną, co ja wyrabiam, że na przykład zostawiłem auto w Częstochowie i potem 30 km wracam autobusem, bo nie jestem w stanie prowadzić auta, a mój kumpel Moskwa był akurat synem organisty.
0: A ja też mam kumpele i kumpla Moskwę.
1: No i
0: świat mały. Może to ci sami, nie wiem. Może
1: wpadliśmy, to ten... wpadliśmy po prostu, a potem i to był taki początek, a potem słyszę w info, nie, że tam ludzie umierają po mocarzu. I w ogóle, wiesz, bo tam była taka akcja, że ci kominiarze tam wchodzą w te sklepy, nie? Że one są zamknięte, a oni tam rozpierdalają te drzwi i ja wtedy mówię bardzo dobrze, weźcie to od ludzi, od młodzieży. To mnie cieszyło, że była taka reakcja, że oni tam wchodzili, wiesz, i wszystko tam czyścili. Bo to była taka chemia, że no nie wiem, tam było mnóstwo tragedii związanych z tymi środkami.
0: No. Dobra, Macie, mam nadzieję, że tym razem się nie obrazisz, jak delikatnie...
1: Ojoj,
0: widzicie. No to jest taki człowiek właśnie, widzicie, jak on mnie traktuje.
1: Tak, to jest... Taki to jest człowiek.
0: To jest, słuchajcie, okropny człowiek. Ja z nim już nie wytrzymuję, ja się z nim rozwiodę.
1: Dobra, sorry za te moje bełkoty.
0: Nie, spoko, luzik. Wiesz, ty przynajmniej zadzwoniłeś, nie? A ludzie coś niechętnie dzisiaj nie, dzwonią. Z donatami totalna tutaj, no nie chcę narzekać, ale no to... No, w sumie stówka wystarczy mi i przecież można za to się najeść, nie? W sumie...
1: A z tym paskiem może byś tam, wiesz, coś na mocarza, jakbyś napisał.
0: Na mocarza? A mówisz i masz.
1: Audycja po mocarzu. O, to byłoby zachęcające. Myślę, że ludzie by wrzucili. Ale
0: na
1: nie
0: dopalacze.
1: Wiem, chyba teraz już nie można dostać tego gówna.
0: Napisałem tutaj na dopalacze. To jest legalne. Ja mam na myśli legalne zbieram. Na legalne narkotyki.
1: Jesteś kolekcjonerem.
0: W celach kolekcjonerskich, bo ja lubię te kolorowe naklejeczki, te nazwy takie fajne. Tajfun, lodołamacz jakiś. Magic. Jakie macie nazwy jeszcze? Ja bym zrobił zły wilk, na przykład. Że zażywasz, a potem gdzieś na dach się wspinasz i tam wyjesz.
1: Ja bym zrobił chleb.
0: To żeś wymyślił.
1: No chleb powszedni.
0: Dzień dobry, poproszę chleb powszedni. I pani ci... pół litra daje, bo już cię zna, nie? Kierowniczko, poproszę chleb powszedni. Proszę, panie Ziutku, ma pan tu pół litra. Pół litra parkowej.
1: O Jezu, to nie, ta parkowa wódka.
0: Diablo, tu propozycja Diablo.
1: Nie jest wódka, Diablo. To nie jest wódka, tego nie można nazwać wódką.
0: Diablo, krokodyl. Ja bym zrobił Tyson. Dostajesz takiego strzała po tym
1: nie,
0: Tyson.
1: To było jak mocarz. Dokładnie.
0: To jak po mocarz prostu... trochę, no.
1: Jeden buch i buch.
0: A jakieś takie bardziej kobiece może nazwy, bardziej subtelne?
1: Lilianna.
0: Joanna?
1: Lilianna.
0: Lilianna. Myślałem, że Joanna i jeszcze Joanna. Wiesz, można by napisać tak Yo. Anna. Tak wiesz. Taki style. Rozumiesz. Yo, Anna. Taki dop. No. Były podobno Diablo.
1: Diabolo.
0: Diabolo. Ja bym dla bezpieczeństwa nazwał Diabolo, bo wtedy wiesz, że cię nie pozwą. Co najwyżej ojciec Natanek cię pozwie.
1: No właśnie, jakby Natanek wiesz, tam w kadzidle tam odpalił takiego mocarza, ten dym poszedł po widowni, no to oni by mogli uwierzyć tak już totalnie bezgranicznie.
0: Wiesław Paleta pisze, krawiec nie nosi majtek, więc tak słabo. To, ale to tak a propos czego? Się szykujesz się na mnie, czy co? To się ciesz, bo szybciej będę gotowy.
1: To lepiej, no.
0: Szybciej będę gotowy. Spodnie tylko już.
1: Bo to jest majtek bez majtek. Ale to było zabawne. Ha, ha. Dobra, to jeszcze chciałem przypomnieć o tej swojej akcji charytatywnej.
0: Na nową rękę, tak?
1: Proszę?
0: Na nową rękę zbierasz?
1: Nie. Nie? Dla tych dzieci uzależnionych, które mają alergię na cynamon właśnie. Cynamonowe anioły odlatują daleko, daleko.
0: Dobra, to...
1: Akcja charytatywna dla dzieci, które mają...
0: To ja wysyłam dobrą intencję.
1: Uczulone na cynamon i po prostu zbieramy te pieniążki, przekazujemy tym dzieciom, które nie mogą jeść cynamonówek. No i dbamy o ich zdrowie po prostu. To jest moje osobiste konto. Wszystko, co wpłynie tam, będzie przekazane tym dzieciom. Także polecam do wspierania fundacji. Cynamonowe anioły odlatują daleko, daleko.
0: Dobra. No to dzięki. Trzymanko. Hej, hej.
1: Dziękuję. Do zobaczenia. Dobranoc. Do usłyszenia.
0: Rozłączyłem go, bo znając Mata, to by się żegnał teraz. To w takim razie do, że tak powiem, do, no, wypadałoby powiedzieć do, że tak powiem, usłyszenia. I w takim razie Natanek to dobra nazwa, paliłbym. Próbowaliście już Natanka? Ale czad. Jak to zażyjesz, to łapiesz taką fazę, że wszędzie jest diabelstwo i widzisz jakieś pentagramy, że patrzysz na zwykłego człowieka, ale widzisz, że mu się tak głowa kręci, mu się dookoła. 360 stopni. Głowa się kręci, płoną pentagramy. Taka piosenka była jakaś, nie? Tego zespołu Arka Satana. No i widzisz tak wszystko diabelsko i się boisz i zaczynasz tam z krzyżem. Precz diable, wyganiam cię, pójdziesz won, precz diabolo, nie będziesz naszych dzieci diabolizował. Jakie jeszcze mogą być dopalacze? Może być dopalacz Morawer, że po nim kłamiesz cały czas na przykład. Nawet jak mówisz dzień dobry, to zaczynasz kłamać, bo mówisz do widzenia. Wielka szkoda, Krawcze, że nie poszedłeś za ciosem i tego garlika, do garlika nie zadzwoniłeś. O. No tak jak tłumaczyłem, no ja skomentowałem całą sytuację, żeby tak podsumować, jakie tam wrażenia mam. Odebrałem Marcina, bo zdecydowałem, że trzeba dać prawo głosu. Tak samo odebrałbym Czosnka, ale Czosnek się rozmyślił i poszedł sobie. Nie wiem, czy się nie obraził o coś. Jak się obraził, to trudno też. Ja się nie... Przestałem trochę przyjmować, że ktoś się tam obraża, nie? Jakiś Czosnek na przykład na mnie. Ja mogę sobie z nim zadzwonić, dzwoniłem, pogadaliśmy fajnie, a jak się obrazi o coś, to trudno, no to się obrazi. Jak Matt się obrazi, to ja się nie obrażę, jak on się obrazi wcale.

0: A tu coś dziwnego. To nie jest prawdziwy mat chyba teraz. Bo znów ma jakieś wąty. O, ale słuchajcie, zadzwonił nie kto inny jak Skała. Słynny, piękny, wspaniały. Witam.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Przepraszam, cofam, że piękny. Ty kiedyś byłeś ładny, ja pamiętam, słuchajcie, ładny chłopak był. Słuchajcie, śliczny, taki, taki po prostu te loczki. A teraz taki...
1: fuck off, jak to się mawia w języku angielskim, w takich nieprzyjemnych sytuacjach, jak ta, które mnie właśnie stawiasz.
0: Bo pomyślałem, że jak ty jesteś taki weteran, radiowiec, to cię od razu na głęboką wodę rzucę i zacznę z ciebie sobie żartować, prowokować, trollować.
1: A ja się obrażę na początek. Ja powiem, że to jest... Że po prostu obrażę i że już nie chcę z tobą nigdy więcej rozmawiać i ty się tym ostentacyjnie nie przejmiesz też w reakcji na moje obrażenie i wszyscy będziemy zadowoleni i będzie świetna wspólna zabawa polegająca na właśnie takim zachowaniu.
0: Dokładnie. Matt tu napisał, że ma płytkę metalową w głowie. To można by go magnesem przyciągnąć jakimś wielkim.
1: Tak, to byłoby dla niego niezbyt pewnie korzystne i pewnie mi się by nie spodobało. Ja mam teraz takie kluczowe pytanie po dodzwonieniu się do ciebie, Krawcze. O czym jest audycja?
0: O technikach marketingowych, właśnie jak przyciągnąć człowieka. W przypadku takiego Mata z metalową płytką jest go prosto przyciągnąć, a innego słuchacza jest ciężej przyciągnąć.
1: Tak, ale zasadniczo, jeżeli mówimy o technikach marketingowych, no to musimy się zastanowić, po pierwsze, jakich ludzi chcemy przyciągać, to po pierwsze, a po drugie,
0: czym
1: możemy ich
0: przyciągać.
1: No więc tutaj właśnie Matt, chcemy przyciągać ludzi na przykład z metalowymi płytkami w głowie, no taki tutaj krawiec sobie założył cel, no to wtedy właśnie się trzeba zastanowić nad odpowiednim urządzeniem, trzeba dopasować tą strategię. No i teraz też pytanie, trzeba skalkulować koszty. Czy przyciągniemy wystarczająco dużo osób, właśnie takich jak ty wymieniłeś, korzystając na przykład z takiego elektromagnesu, jak się domyślam, czy też będzie to dla nas zbyt drogie i może jednak warto wynająć na przykład bandę 20 osiłków, którzy jednak ręcznie go przyciągną, zamiast takiego elektromagnesu. Może tak być taniej, więc tu trzeba właśnie dobrać odpowiednie środki do tego celu, który chcemy osiągnąć.
0: Bo zacznijmy może od podstaw. Każdego na co innego przyciągamy, jednego przyciągniemy na naleśniki, ponieważ jest to powiedzmy ten target, ten osobnik, który się podnieca na widok naleśników, no kładziemy naleśnika i to go przyciągnie, a kogoś innego to co? Na Bentleya na przykład, nie? Albo na jakiegoś Maybacha możesz przyciągnąć.
1: Ale to nie jest takie proste, bo czasem może być tak, że ktoś na przykład jednocześnie lubi naleśniki, lubi Bentleya i lubi na przykład jeszcze do tego, nie wiem, jajko sadzone załóżmy. No i teraz nie wiemy, co z tych trzech rzeczy lubi bardziej, więc trzeba wybrać na przykład z jednym z tych środków, albo eksperymentować, albo ściągnąć na przykład, zorganizować konkurs robienia jajek sadzonych na maskach Bentleyów na przykład. No i wtedy osoby, o kurwa, Bentley i jajkę sadzone, ale zajebiście. I wtedy to jest, zwiększamy prawdopodobieństwo, ale wtedy, jeżeli stosujemy Bentleya do przyciągania ludzi, wtedy nie zalecałbym elektromagnesów, bo to może się skończyć znaczącymi problemami.
0: Tak jest. Matt się żegna z anteną. Bywajcie, kończę z tym. Wybaczam i proszę o wybaczenie. No cóż, mogę tylko zaśpiewać właśnie Dennis Russos. Goodbye, my love, goodbye. Ja nie umiem tak ładnie jak Dennis Russos, ale ty ładnie, Skała, zawsze śpiewałeś, tak byłeś rozśpiewany. Przepraszam bardzo.
1: 50. O, tutaj Zofia Wladimirowa, Kurczowski, myślę, że żadne party zainstalowanego nam systemu w powojniu odsześć z Matrixa. Chodzi o to, że chyba nie umożliwiają wyrwanie się z Matrixa. Tylko mnie zawsze zastanawia, czym ten Matrix właściwie jest. czym właściwie ten Matrix jest i czy może nie jest tak, że właśnie ci ludzie mówiący o Matrixie, to oni nam nie sprzedają jakiegoś Matrixa. To jest moja jedna teoria spiskowa, w którą wierzę, że wszyscy ludzie gadający o Matrixie, to tak naprawdę to oni ten Matrix serwują. Że ta mainstreamowa rzeczywistość to jest niedoskonałe przedstawienie rzeczywistości, ale ono jest najbliższe prawdzie. Że to mainstream ma rację. Nie, że ci ludzie od tego Matrixa, to oni są tymi ściemniaczami, oni są tymi wyłudzaczami, manipulatorami i to wszystko, co oni zarzucają mainstreamowi, to tak naprawdę oni sami robią.
0: A coś tu się nie klei, bo w Matrixie był jakby Matrix w Matrixie, był w filmie Matrix, się okazało, że jest Matrix w Matrixie, i że jeden Matrix jest taką iluzją, która macie... która ma sprawić, że nie odkryjesz tego prawdziwego Matrixa, no to twórcy fałszywego Matrixa, który jest antymatrixem, by tak przestrzegali, że jest Matrix w Matrixie, sztuczny, matrixowy?
1: Nie, chodzi o to, że całe to założenie, że istnieje Matrix, jest Matrixem. Matrixa nie ma po prostu.
0: Ale Matrix.
1: I widzisz, to jest, bo to jest raczej tak, że to odwraca uwagę od prawdziwych problemów, nie? To jest przerzucenie twojej uwagi od tych realnych problemów, zrzucenie ich na jakieś, nie wiem, chemtrails, zrzucenie ich na jakieś tam inne różne dziwne rzeczy. I ty nie masz myśleć o tym, co jest prawdziwym problemem, tym, co jest realne, tym, co sprawia, jaka jest nieuczciwość, nie wiem, polityków dookoła ciebie, jaka jest nieuczciwość ludzi w jakichś spółkach Skarbu Państwa, załóżmy, tak? Czy też może jakichś przedsiębiorców. Różnie. Tylko ty masz myśleć o jakichś rzeczach abstrakcyjnych, które albo nie istnieją, albo nie są tym, czym te osoby ci wmawiają, nie? I to jest właśnie taki Matrix. A oni ci będą właśnie pierdolili, że żyjesz w Matrixie, ale to jest właśnie to ściema.
0: Są w ogóle różne Matrixy. Są takie małe Matrixy i duże Matrixy. Na przykład to zjawisko, które już znacie, że ja nie noszę majtek, to jest to, że ja nie noszę majtków, to jest właśnie Matrix. Bo ja nie chcę, żeby mi robili mind control na lotnisku czy coś i te majtki tam oglądali, co ja...
1: Mind control to jest tak prawdziwy spisek, to prawda. Mind control to jest bardzo groźny spisek.
0: Mind control, Zagórski o tym mówi od lat, o tym mind control właśnie.
1: Tak, właśnie do tego krawiec to, że nie dosisz majtek, no to cię ewidentnie przed mind control... No w pełni zabezpiecza, tak? No to jednak ty sobie z tego zdajesz sprawę i się przed tym bronisz i to bardzo szanuję, bo kiedy odrzucimy właśnie takie normy narzucane nas przez osoby, które chcą kontrolować nasze majty, to no wtedy jesteśmy all mighty, idąc z angielskiego, i właściwie nie wybieramy, to jest to, nie?
0: Gosia napisała, wysłała tu zacnego donata na przedłużenie. I pisze, nie kończ audycji pijawko, zmień grafikę tej koszulki, doradzę ci, bo jestem w tym dobra. Liczy się tutaj kilka osób, również Ania. I tego nie rozumiem tak ni z gruchy, ni z pietruchy, że liczy się tu kilka osób, również Ania. Ale co to jest taka jakaś przestroga, taka coś jak mafia, tak? Że liczy się w tym radiu kilka osób.
1: Tak.
0: Coś takiego tutaj, plus stringi dla nocniczek.
1: Bokserki. No, czyli Gosia chce poddawać nas właśnie programowi Mind Control, więc to bym na nim uważał. Ona jest złym wilkiem.
0: Ona chce, koniecznie się uparła na te majtki z logiem nocnego radia.
1: Tak, to nie jest przypadek. To jest właśnie typowy przykład zwolenniczki w tym wypadku programu Mind Control. Ultra program, bardzo znany, przez Stany Zjednoczone prowadzony. I oni kontrolują właśnie takie elementy. No i to wiesz, to są naiwni ludzie, prawda? Są naiwni ludzie, którzy będą się śmiali z tego, nie? Bo to brzmi, prawda? Śmiesznie, że tam właśnie te majty, ale to wiesz, to się śmiać z tego to można, nie? Ale potem jest się kontrolowanym, potem każdy aspekt twojego życia właśnie potem wygląda, jak wygląda, i to... Potem wszystko wychodzi na jaw, nie?
0: To Ania w sumie wymyśliła właśnie majtki z logiem luźne gadki. To się jakoś to zgadza. Luźne gadki, majtki, no właśnie, ale bokserki są luźne, stringi niekoniecznie. A ja myślę, że Gosia może mieć fetysz radiowca. Ona chce mieć te majtki z logiem nocnego radia i tam będzie do męża Bierz mnie, Krawcze. Nie, przepraszam, to...
1: poza pierwszym radiowcem, to ja sobie nie mogę wyobrazić innego powodu do bycia zainteresowanym tobą. To bardzo możliwe, że może mieć fetysz radiowca.
0: No.
1: A ty, jak ty wiesz, odciąłem teraz za wcześniejszym twoją zgodę.
0: Także widzicie, jak to jest. A co myślisz, Skała, o dramach? Bo teraz dużo dram różnych. Ludzie się żrą. Wiesz, jak się za łby wzięły szury? Wiesz, jak się szury za łby wzięły?
1: Co, ja nic nie mam przeciwko dramom.
0: Kłaki lecą.
1: Dobry spór jest gdzieś fundamentem w ogóle naszej cywilizacji, to, że wchodzimy w te spory. Tylko ja bym chciał, żeby te spory były o czymś, bo jeżeli przez dramę rozumiemy spór o to, kto komu wisi 5 zł i dlaczego to jest strasznym chujem, że wisi, a powinien wisieć 3,60 lub 2,50, no to jest żałosne, nie? Ale jeżeli spór jest o coś poważnego, jeżeli wspieramy się o to, że na przykład, nie wiem, na jakieś istotne rzeczy, które mają wpływ na społeczeństwo, które wpływają na rzeczywistość wokół nas, no to wtedy jak najbardziej się spójrzmy, sprzeczajmy.
0: Czyli, przepraszam, że przerwę, panie profesorze, czyli im więcej się kłócimy, tym mniej się kłócimy, tak?
1: No, tak by można powiedzieć, gdyby uznać, że to, co powiedziałem, jest prawdą i gdyby zdefiniować to w taki sposób, który by oznaczał, że tak właśnie w ten sposób jest. No, ale kwestia, czy my to tak zdefiniujemy, czy my tego tak nie zdefiniujemy, no nie wiemy, jak my to zdefiniujemy. Kto ma to zdefiniować? No, ja tego tak nie zdefiniuję, ale może ty to tak zdefiniujesz.
0: Jak to mówi nasze takie polskie porzekadło, kto się lubi, ten się czubi. No, ale to też jest tak właśnie, że im więcej się kłócimy, tym mniej się kłócimy, bo wyrzucamy z siebie różne, to nie można kisić w sobie też za bardzo. No, też z piciem tak jest. Ja na przykład im więcej piję, tym mniej piję, bo jak dużo piję, to mi się ręce trzęsą i rozlewam dużo i coraz bardziej się trzęsą.
1: Ale to, wiesz co, to Krawcze, jak już żartujesz w ten sposób, to znaczy, że już jesteś stary, bo to jest żart z taką brodą, że też głupio go opowiadać, wiesz?
0: Wiem.
1: To jest oznaka starości, to co teraz powiedziałeś. Wstydź się trochę. A tutaj padło bardzo ciekawe pytanie od Windman 95. Jak oceniam dramę Jaszatkowski versus Napierała? No ja uważam tak, że jak to widać, no Jaszatkowski chce się na Napierale po prostu wypromować. A Piotr uważam, że już i tak zbyt dużo odpowiedział, no ale co tam jest? Jaszatkowski jest po prostu jakimś tam gówniarzem, a Piotr po prostu bywa strasznym raptusem. No i to połączenie prowadzi właśnie takich dram, ale to nie jest w żaden sposób ciekawa drama. No. Ani Jaszatkowski moim zdaniem nic strasznego nie zrobił. No przesadził, bo nazwał Piotra złym człowiekiem. To jest faktycznie trochę niefajne, bo Piotr absolutnie to nie zasługuje. Można w różny sposób go krytykować, ale złym człowiekiem na pewno nie jest. Dobrze go znam. Wiem, że jest człowiekiem też w szczególnie prywatnym kontakcie bardzo ciepłym, uczynnym, życzliwym i mu naprawdę zależy na tym, żeby nam wszystkim tutaj było dobrze. Naprawdę tak jest, więc to jest taka nieuczciwa ocena, taka właśnie prowokacja typowa dla pewnego bardzo młodego wieku, kiedy człowiek jeszcze nie do końca rozumie chyba konsekwencje swoich słów. Ale ja to rozumiem też, bo sam też taki bywałem w jego wieku, więc nie chciałbym tego mówić jakoś z drugiej strony nadmiernie oceniać negatywnie. Whatever. Też byłem gówniarzem, który robił niepotrzebne inny, więc no big deal moim zdaniem ogólnie. Znaczy, głupie. Nie zawsze najbardziej w tego typu dramach wkurwia to, że ludzie się tym emocjonują i w ogóle przykuwają uwagę do jakichś nieistotnych pierdół po prostu.
0: No, czy przeklina dużo, a z kim trzyma, takie jakieś, rzeczy znaczy, poboczne.
1: Ale w ogóle zajmowanie się taką dramą, najbardziej żenującą rzeczą w każdej dramie jest to, że ludzie poświęcają im uwagę. Czym się interesować? No, dwóch ludzi się posprzeczało, no i tyle. Ludzie, którzy się ogólnie śledzą dramy, interesują dramy, no, uważam, że coś jest z nimi zasadniczo nie tak.
0: Może to za dużo, to niezdrowo, bo raz na jakiś czas jakaś tam dramcia czy coś, to może, wiesz, krew
1: trochę
0: szybciej wzięła.
1: Tak, wiadomo, no.
0: A taki Piotr też dobrze jak on się wykłóca o coś z innym komentatorem jakimś, czy z jakimś właśnie komentatorem rzeczywistości, czy z jakimś autorem, z kimś się wykłóca o coś,
2: tak,
0: bo to
2: tak,
0: coś
2: tak,
0: się nie
2: ale
0: no.
2: Wiesz, to jest to, o czym mówię, że jak to jest coś istotnego, coś ważnego, że komuś zależy na jakichś wartościach i tak dalej, się o to posprzeczy, to jest okej. I w ogóle uważam, że zaniedbujemy trochę tę sferę wartości, jeżeli chodzi o sprzeczanie się o nie. Faktycznie w Polsce jest ten problem, że my o takie najważniejsze kwestie się za mało wręcz sprzeczamy, a sprzeczamy się za dużo pierdoły, no, jak bym to widział. Sprzeczamy się, czy ktoś się przedstawi jako doktor, czy jako profesor, czy ktoś przeknie, czy nie przeknie, a nie dyskutujemy, nie sprzeczamy się o rzeczy naprawdę istotne, tylko cały czas gadamy o tych didaskaliach, gadamy o tym, co jest z boku, a nie o istocie rzeczy. I to jest gdzieś tam naszym problemem. To jest, dlatego mnie w ogóle gadanie o dramach irytuje samo w sobie.
0: No właśnie, to, czyli co, to nasza polska przywara, myślisz, że nie docieramy, nie poruszamy clue, tylko się koncentrujemy na pobocznych różnych...
2: Tak, że lubimy sobie popierdolić o tym, czy ktoś, ojej, bo on temu powiedział nie tak, jak powinien, a tamta temu, oj, to już w ogóle nie powinna, no jak ona mogła, a ten tam coś tam, a czy on mógł tak się zachować, a może nie powinien, albo powinien... Ojeju.
0: Ale lepiej jak są jakieś dramy, awantury, bo tamten rok temu przybił motorower do płota gwoździami temu, a ten powiedział, że jego stara. No i jakaś zadyma jest. To takie z gminu trochę w ogóle te dramy jakby wyszły, można powiedzieć. Nie? W pewnym momencie internet wszedł pod strzechy. Ja nie pamiętam za bardzo jakichś dram, mody na dramy, coś w dawnych czasach internetu. No internet wszedł pod strzechy, no i gawieć się bawi. No, ja też lubię czasem w sumie.
2: No, to rozumiem, po prostu to nie jest coś dla mnie. No ja w czymś takim zwyczajnie nie zamierzam uczestniczyć, ale jak ktoś się tym cieszy, bawi, dobrze się z tym czuje, to też fajnie. Nie każdy musi się interesować z drugiej strony też poważnymi rzeczami. Ja po prostu uważam, że tego interesowania się niepoważnym jest za dużo, zbyt dużo odsetek ludzi tak ma. No. No czasem fajnie czymś naprawdę interesującym się zająć, nie?
0: O, tutaj informacja na czacie, że Keltus nagrał film na Piotra ostatnio i to Windman pisze, więc chyba nie troluje. Ciekawe, jak...
2: To jest Keltus, no to nie jest człowiek, którego zdanie ma jakiekolwiek znaczenie. Po co się w ogóle tym zajmować?
0: Tańcz, lewacki piesku, na smyczy tańcz i pisz książeczki głupie swe.
2: Czy Keltus przez całą swoją karierę publiczną powiedział kiedykolwiek chociaż jedno ciekawe zdanie, mówi do nimi nie, więc...
0: Czy ja wiem?
2: Zajmować w ogóle Keltusem. Nigdy nic ciekawego nie powiedział. Jest jakiś tam show dostarczał, nie? Jasne, nie? Ale tak kategorii czegoś, że było wartościowe coś wnosiło, to nigdy tego nie zrobił.
0: Psycho do nas dołączył niespodziewanie. Cześć, Psycho.
3: Dzień dobry.
0: Dawno
3: korzystałem z sytuacji, że pan Piotr Skała jest tutaj. Piotr, dobrze mówię, czy Paweł? A Paweł, no bo Piotr to był tylko jeden. Koło.
2: Tak. Piotr, który...
3: Czy pan kandyduje na posła w tych wyborach?
2: Nie. Rzeczy nie robię.
3: Nie? No to nie.
0: Nie?
3: Dobrze.
0: To co ja się
3: nie?
0: Tak...
3: Ja.
0: Nie kandydujesz nigdzie? Kurwa, ja to ja się podlizywałem. Mówiłem, że jak już się nachrapiesz, to masz mnie zatrudnić w spółce.
2: Ale...
0: Kur...
2: No, przykro mi, no. Takie rzeczy to już na pewno bym nie załatwił, to już pomijam, po to mnie interesuje polityka, żeby właśnie takich rzeczy nie załatwiać, bo uważam, że to jest
3: też choroba
2: przecież... życia publicznego.
3: Czekaj.
2: Zrobi się takie rzeczy, Krawczyk.
3: Czekaj, mordo, teraz ja mówię.
2: Ale nie, no, ja mówiłem, więc nie mogłeś ty mówić, więc dlaczego wprowadzasz mnie w błąd, kiedy... Mówisz, że ty mówisz, a to ja wtedy mówię, to mówisz nieprawdę.
0: On mówił, on mówił, sam słyszałem.
3: Ja też mówiłem. Ty mówiłeś, ja mówiłem. Ci, żeśmy mówili.
2: No.
3: No, tak było.
2: No, to mów mordo, no, dajesz.
3: No i co, tak myślisz, że co, będziesz sobie tak kandydował na nikogo i później dla następnego radia nic nie będzie?
2: Nie, no to...
3: Ty sobie myślisz, że dzwonisz tu za darmo?
2: Nie, ja nawet donaty wysyłałem swego czasu nawet w takim przyzwoitych ilościach na nocne radio, więc nie sądzę, żebym dzwonił za darmo.
3: Tak, Masz faktury na to?
2: Krawiec ma potwierdzenia wpłat, myślę.
3: Dobrze. Nie jesteśmy z rządu. A co myślisz, jak teraz ta koalicja obywatelska, czy gdzie tam wy tutaj, tam jesteście, dojdzie do władzy, to co, będzie lepiej niż teraz? Myślisz tak?
2: Zależy, no jeżeli PiS będzie rządzić trzecią kadencję, tylko teraz razem z Konfederacją, no to będzie dużo gorzej niż było, tak? No bo PiS jest 1000 razy lepszą partią niż Konfederacja i gdybym miał wybór Konfederacja albo PiS, no to bym się już nawet do PiS-u wolał zapisać, niż żeby Konfederacja miała jakikolwiek wpływ na władzę, pomimo tego, że...
3: Chyba sobie jaja robisz teraz.
2: Nie, no poważnie, no Konfederacja jest nieskończenie gorszą partią niż cokolwiek. Nawet Zbigniew Ziobro jest lepszy niż Konfederacja, więc to wiesz, a o Zbigniewie Ziobro jest skrajnie złe zdanie, żeby nie było. Jest okropnym politykiem, ale Konfederacja jest jeszcze gorsza.
3: Panie Pawle, a co jest takiego złego w Konfederacji? Powiedz mi jeden przykład.
2: Jeden przykład? No to na przykład wielu liderów Konfederacji popiera coś takiego jak deklaracja Giedrzwałska, w której mówią, że należy dosłownie uznać Jezusa za króla Polski. Czyli to jest wprowadzenie tak dalece państwa wyznaniowego, jak w państwach takich hardkorowych islamskich, typu, nie wiem, Afganistan czy coś takiego. No. Dla mnie jako ateisty to już samo w sobie to jest skrajnym krokiem. I to nie jest tak, że oni chcą wpisać Jezusa jako króla Polski, jako taki symbol czy coś takiego, no bo to jeszcze jest lajcik, ale tam jest wprost napisane w tej deklaracji, że my nie mówimy o tym, żeby uznać Jezusa za symbolicznego króla Polski, tylko dosłownego. Tam jest tak wprost napisane. Jeżeli ktoś deklaruje coś takiego, no to jest po prostu skrajnym fanatykiem religijnym. No to pisarz takimi fanatykami religijnymi nie są, więc to już jest...
0: Ciekawa w ogóle koncepcja, ciekawy temat ten Jezus, bo on już jest symbolicznym królem Polski, co się trochę nie zgadza.
2: Tak, ale to, że symboliczny to tam jest no, rozumiem, to jest dosłowny. No. Więc to już z punktu widzenia osoby, która nie jest katolikiem, a ja katolikiem nie jestem, nigdy nie byłem, no to już jest hardcore, nie? No bo ja wiesz, no... Nie tylko, że nie jestem katolikiem, ale też nie przepadam za katolicyzmem. Jakby dla mnie ta religia jest czymś negatywnym, promuje złe wartości, moim zdaniem, katolicyzm. Jest
3: jakie na przykład? Jakie złe wartości? Jeden przykład.
2: Bardzo, bardzo hierarchiczne społeczeństwo promuje, bardzo niefajne ma podejście wobec kobiet. To już jest wystarczające, tak? A tych rzeczy
3: jakie podejście do kobiet jest? Jakie podejście do
2: kobiety? Kobieta w katolicyzmie jest usłużna wobec mężczyzny, a ja uważam, że kobieta jest...
3: I co w tym złego?
2: No w tym złego, że ja zakładam pełną podmiotowość kobiet. Uważam, że każdy człowiek ma wynikającą godność z faktu bycia człowiekiem i jak chce być wobec kogoś sobie usłużny, dobrowolnie to sobie może być, ale nie wynika z faktu płci, czy ma być usłużny, czy nie. I to każdy człowiek decyduje samemu, czy chce sobie wejść w związek, który ma taką rolę, czy inną, to niezależnie od tego, czy jest kobieta, czy mężczyzna. Jestem tu liberałem.
0: Dziwne, że trzeba ludziom tak przekonywać do takiego czegoś. Dziwne, że trzeba ludzi przekonywać cały czas, że kobieta powinna mieć takie same prawa jak człowiek.
2: Ja rozumiem, że psycho nie trzeba, tylko po prostu psycho lubi sobie zadać tego typu pytania, więc ja rozumiem, że on po prostu chce spowodować pewną dyskusję, więc...
3: Psycho chcę, docieka sedna materii.
2: Dokładnie. Więc ja nie, dlatego ja nie posądzam ciebie, że zadajesz to pytanie intencjonalnie, w tym sensie, że znaczy intencjonalnie zadajesz, ale no nie w tym sensie, że masz takie zdanie, poza tym jesteś inteligentnym człowiekiem, żeby taki głupot nie myśleć.
0: Okej,
3: nie jestem bardzo inteligentny, ale zadaję pytanie.
2: Jestem tak dosyć inteligentnym człowiekiem. Tak
0: wbrew pozorom całkiem inteligentna bestia. A jest pytanie do Skały. Jaki masz stosunek do Macieja Maciaka?
2: A kto to jest?
0: Taki człowiek, który komentuje rzeczywistość i wyjaśnia wszystkim, o co chodzi w tym wszystkim.
2: No to nie do końca wiem, kim jest Maciej Maciak, więc ciężko mi się odnieść.
0: No dobrze.
3: Ma taki kanał... nie wiem, nie pamiętam. No ma na YouTube jakiś tam kanał. Maciej Maciek to znaczy.
2: No widzę, że jest taki, ale nie znam go, przepraszam. No, nie widziałem nigdy żadnego jego kontentu, więc nie jestem w stanie się do tego odnieść.
3: Dobra, a panie Pawle Skała, a jak pan się...
2: Ale po co mi na pan mówisz, słuchaj?
3: Panowie, bo lubię. Bo,
2: ja lubię, bo za, trochę... ja lubię oczywiście żartem mówiąc, ale lubię iść za taką... To akurat jest jedyna rzecz, że nie jedyna, ale to jest jedna rzecz, których lubię lewicę.
3: Dobra, znaczy, mordo. Mordo, nie, to inaczej.
2: Dokończyć, ale daj mi dokończyć. Że panowie okay. To wiesz, panowie to wiszą powieszeni za stodołą. Nie, ja jestem Paweł.
3: Okej. Okay. Paweł, mordo. A jak się zapatrujesz na to, co my Ukraińcom pomagamy teraz? I
2: bardzo
3: dalej będziesz
2: ty... To jest w interesie naszym narodowym. Ja jako polski patriota absolutnie to popieram. Uważam, że nie można być polskim patriotą nie popierając tego, bo to jest nie popieranie tego jest wbrew naszemu interesowi narodowemu. I ktoś, kto tego nie popiera, jest zdrajcą Polski po prostu.
3: Znaczy, w jakim sensie nie jest w naszym interesie nie pomaganie? No, że to Rusy tu przyjdą i napadną nas?
2: Nie. Jak najsłabsze państwo rosyjskie jest w naszym interesie. Zwiększa nasze bezpieczeństwo. Więc jeżeli my możemy osłabiać Rosję, jednocześnie nie tocząc z nim bezpośrednich działań wojennych, czyli super, nie giną Polacy, a giną Rosjanie, no to z naszej perspektywy jest to rozwiązanie idealne, tak? No więc super, że możemy wspierać taką walkę. Jeżeli ktoś jest polskim patriotą, to jest zobowiązany do popierania pomocy Ukrainie. Może popierać ją w różnym stopniu oczywiście. Można czasami uważać, że im coś jest przesadzone, że może troszeczkę mniej można, albo troszeczkę więcej. Jasne, to jest normalna dyskusja. Ale jeżeli ktoś z zasady jest przeciwny takiemu wsparciu, no to po prostu jest człowiekiem, który nie sprzyja ani Polsce, ani narodowi polskiemu. I taka osoba powinna być przez wspólnotę narodową postrzegana w sposób bardzo podejrzliwy, bo niekoniecznie taka osoba może jest zdrajcą, może to jest przesada, ale taka osoba na pewno nie działa na korzyść naszego narodu i no nie należy takiej osoby słuchać.
0: Jaka wspaniała długa wypowiedź.
3: No właśnie za długa i zbyt jakaś rozkwitliwa.
0: Bo on już widzisz, on już łapie, że trzeba cię zagadać, żeby cały czas antenowy zabrać, żebyś ty już nic nie powiedział. On ci taki wykładzik tu, elaboracik i właśnie dlatego ale wartości jest, europejskie...
3: To nie jest Polsat, to nie jest TVN, to nie jest TVP. I lecimy krawiec, teraz ty niczysz.
0: Jak głosy przydziela. Głosy przydziela, widzicie tutaj.
3: No. Będę tu moderował, bo tu za długie wypowiedzi są.
0: Ja powiem autorytatywnie, że mam to w dupie u Murzyna. Mm. U Afroamerykanina. Znaczy nie no, kurczę, jak ktoś nas raz napadł i grozi, że znowu nas napadnie i innych napada, co tutaj są niedaleko, też ich napada, to tego, to tamtego napada. I tak generalnie to chyba nie z takimi powinniśmy trzymać.
2: No, wiecie, ja nie widzę potrzeby specjalnie uzasadnienia, dlaczego Rosja jest do dupy po prostu, nie? Wydaje mi się, że to oczywiste. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to no co tu dużo szukać. Jeżeli ktoś jest Polakiem i nie rozumie, jaki jest problem z Rosją, to jest po prostu idiotą.
0: Myślę, że Gabriel Tarasiuk by się z tobą na pewno nie zgodził i spora część jego fanów oraz pojedyncze osoby z naszego uniwersum.
2: Słuchaj, mam ten komfort, że też równie nie wiem również, kim jest Gabriel Tarasiuk, więc...
0: Jak ty nic nie wiesz.
3: Jak ty nic nie wiesz, Paweł, jak ty nic nie wiesz. To jest takie uniwersum, że wszyscy się znają, a ty nic nie wiesz.
2: Wiesz co, ja się staram, właśnie o tym mówiłem, unikać rzeczy nieistotnych. I pan Tarasiuk, jak wnioskuje, nie jest kimś wartym uwagi w najmniejszym calu. Nie ma sensu
3: Szabel, czekaj. Szabel, słuchaj, jesteś osobą nieistotną. Za pana Pawła.
0: Ej, dobra, nie świruj pawiana, już widać, że to jest jakiś trolnik, który tutaj idzie z Ameryki. Już Jankesy przysłały swojego i będzie teraz szkalował.
3: To NWO przecież przysłało Pawła.
2: Tak, właśnie to NWO.
0: Ja widziałem, Paweł ma nawet telefon do NWO w komórce, widziałem tam NWO. Podpatrzyłem, jak wklepywał. To patrzę, NWO.
2: To prawda. Ostatni raz, Krawcze, kiedy się widzieliśmy to 10 lat temu, to właśnie tam wtedy pierwszy raz miałem chwilę wcześniej to wpisane.
0: Widzisz?
2: Wiesz, że mi się Krawcze faktycznie ostatni raz widzieliśmy z 10 lat temu? Mniej więcej?
0: Możliwe. To były te czasy,
3: że,
0: to były te czasy, co się jeszcze z ludźmi spotykałem.
2: Tak.
3: Jeszcze z domu wychodziłeś.
2: Słyszałem, że podobno kiedyś tak było.
0: Coś mi wlazło.
3: No dobrze, a na temat coś?
2: Ale na jaki temat?
3: Likwidacja.
2: Likwidacja czego, przepraszam?
3: Gotówki, że już nie będzie gotówki, tylko będziemy wszyscy płacić kartami płatniczymi. Jesteś za, tak? Okej.
2: Okay. Nie mówię, że jestem za.
0: Nie od razu.
2: Nie wiem, czy nie to jest. Razu. Nie wiem, nie sądzę, żeby to był szczególnie istotny temat, mówiąc szczerze.
3: Pewnie.
0: Pewnie, to nie jest tak. To nie jest w ogóle istotne, że mogą nas nagle pozbawić, uzależnić może nas państwo od siebie całkowicie. Jak podpadniesz, to pstryczek, elektryczek i pyk, odcinamy cię od pieniędzy.

0: zbierać.
1: Nie, nie będzie takich chłopni.
0: Nie?
1: Nie, to jest nawet regulowane prawnie.
2: No, tylko no wiesz, w życiu czasem bywa, że chcesz sobie coś kupić, nie wiem, jakieś przykładowo dary mamy natury chcę sobie kupić, nie? I co, mam w takim systemie, gdzie już nie ma gotówki, to będzie 2 sekundy potem państwo wiedziało i służby, wszystko, tak?
1: I to jest taki element, który faktycznie jest dosyć dobry, chociaż pewnie też by się to dało obejść, domyślam się. Ale tak, to
0: ale czy my żyjemy po to, żeby
1: obchodzić ja nie bronię,
0: te regulacje?
1: Słuchaj, ale ja nic nie mówię o tym, czy jestem za tym, czy przeciw, ja nic nie powiedziałem.
2: Tylko to nie jest jakieś ważne dla ciebie, rozumiem.
1: To jest szczególnie istotne, z mojej perspektywy. Nie, widzę argumenty przeciw, widzę pewne za, ale chyba widzę więcej przeciw, mimo wszystko, nie?
2: Dobra, ale to teraz będą mówili, że w nocnym radio propagują handel bezgotówkowy, NWO, globalistów i lewactwo, i zboczenie.
1: Na pewno uważam, że osoby, które się boją tej likwidacji gotówki, to przesadzają i panikują, bo to są zwykle te same osoby, one zwykle przesadzają i panikują, ale na pewno... No widzę takie rzeczy, na przykład to, że ktoś chce sobie kupić, nie wiem, marihuanę czy cokolwiek takiego, czy jakieś używki, które niekoniecznie są legalne, no. Uważam, że one powinny być legalne i uważam, że ludzie powinni mieć możliwość kupowania ich, jeżeli chcemy, szczególnie w kontekście tych mniej groźnych używek, tak, no bo takie substancje, jak na przykład, nie wiem, no heroina i tak dalej, no to chciałbym, żeby ich w ogóle nigdzie nie było, bo one po prostu tylko ludziom niszczą życie, a to co innego i jakby konsekwencje też dla społeczeństwa tego, że ludzie biorą tego typu używki są bardzo negatywne.
0: Dobrze.
1: Ale w kontekście na przykład marihuany ich nie ma, więc to po prostu powinno być legalne, a póki nie jest legalne, to no, byłbym hipokrytą, gdybym twierdził, że nie powinienem sobie kupować. No ja samą marihuany nie palę, ale znam dużo ludzi mi bliskich, które to robią, no i spoko.
0: Właśnie to jest takie spłaszczanie tematu do marihuany.
1: Że... Ale nie, to jest tylko przykład. Ja nie spłaszczam tego do marihuany.
2: No, generalnie chodzi o wolność decydowania o swoim zdrowiu, o ponoszeniu odpowiedzialności za siebie, a nie, że państwo cię wychowuje jak babcia i ci mówi, co ci wolno, co nie.
1: Znaczy, no państwo cię wychowuje jak babcia, no trochę tak, no ale też chcemy mieć pewne efekty w społeczeństwie i nie chcemy mieć pewnych zjawisk w społeczeństwie i to jest normalne, że społeczeństwo po prostu czasami stwierdza, że pewnych rzeczy nie chcemy mieć, na przykład nie chcemy mieć nadmiernego spożycia heroiny w społeczeństwie. Jeżeli za dużo ludzi zacznie sobie na własną rękę, zupełnie na własny rachunek i na własną odpowiedzialność brać heroinę i będzie ich na tyle dużo, że będzie ich tak dużo jak w Stanach Zjednoczonych, w stanie ich problem społecznym, no to tak, będziemy chcieli trochę jak właśnie taka babcia, trochę wychować tych ludzi, żeby tego nie robili, bo zaczyna być to problemem, tak? Bo ci ludzie się zachowują nieobliczalnie, powodują różne problemy i tak dalej, więc no, w pewnych sytuacjach wyobrażam sobie, że tak i nie bałbym się tego.
0: Czyli wycofanie gotówki będzie walką z heroinizmem, twoim zdaniem?
1: Nie, ja ci tylko podaję pewien skrajny przykład, o którym mówię, kiedy pomogłoby... Nawet nie mówię o gotówce, tylko mówię, kiedy w ogóle taka interwencja państwowa, kiedy taki element taki, powiedzmy, nazwijmy to wychowawcze państwo, chociaż też mi coś to słowo się nie podoba, nie jest czymś jakimś jednoznacznie złym, tylko ci podałem przykład tego.
2: Też się odrobinkę wyleczyłem z takiego myślenia o społeczeństwie, że to społeczeństwo jest idealne, a władza zła. Czarno-białe takie widzenie. Wśród ludzi jest cała masa kretynów, idiotów, ludzi po prostu złych, pazernych też. I no nie wiem. A tutaj przeoczyłem też pytanie do ciebie, bo nie patrzyłem na czata teraz, Gosia.
1: Sorry. Ale też nie patrzyłem zupełnie.
2: Co myślisz teraz o panu Pińskim?
1: Piński, no to taka postać skrajnie negatywna jest. No tyle. Co on bzdur gada, to już zawsze uważałem go zresztą za taką postać. I...
0: A to ja nie jestem w temacie, kto to jest ten pan Piński. Możecie powiedzieć w dwóch słowach?
1: No, ale FOP jest jeszcze, czy to jest fenatyl? Tak, słyszałem, że to fenatyl, heroina to, znaczy ogólnie opiaty, tak, no. Więc to, że ja sobie to nazwę heroiną, a to jest fenatyl, to

0: Myślę, że to nie ma znaczenia, bo jedno i drugie jest opiatem. I to, czy to jest jakaś morfina, która się trochę lepiej przyjmuje, bo ma trochę inną strukturę chemiczną niż heroina, to myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia do tej dyskusji, bo chodzi coś podobnego.
1: Okej, Skała, a co powiesz o tym, że wolność jest, że jak ktoś chce być heroinistą, to niech sobie będzie i niech sobie tam się
0: zarabia. Ale to tak nie działa, bo żyjemy w społeczeństwie.
1: No jak nie działa? No działa.
0: No nie działa, bo żyjemy w społeczeństwie, no niestety. To nie jest tak, że ty chcesz... Znaczy wiesz, skala zjawiska ma znaczenie. Jeżeli ty sobie chcesz być heroinistą, to będziesz tylko ty, to nie ma problemu. Ale jeżeli to już będzie 100 tysięcy takich heroinistów w skali społeczeństwa, to już nie jest tylko problem tych 100 tysięcy ludzi, to jest problem całego społeczeństwa, bo ci ludzie są, nie pracują, są bezdomni, później są agresywni, popełniają przestępstwa, szkodzą innym ludziom i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczyna być jakiś, tak. Więc to zaczyna być problemem społecznym od jakiegoś poziomu, bo też trzeba ich leczyć, trzeba jakoś pomagać. To są koszty. Więc jeżeli
1: A nie lepiej ich utylizować?
2: Ale psycho, dobra, już tu nie, wiesz, nie troluj. No.
1: Ale nie troluję, kiedyś trolowałem kogoś.
0: No nie, no mówisz o tym w ogóle... ludzi, no to nie jest poziom, na jakim zamierzam rozmawiać. Bo...
1: No to zamykać ich w jakiejś...
2: Bo ty wiesz, bo ty zadajesz całkiem mądre pytania, ktoś się tutaj uzewnętrznia, ci odpowiada, a ty no jakieś głupkowate, śmieciarka po nich przyjedzie, kurwa, to... No i wiesz, no, to bez sensu.
1: Czy ja tak powiedziałem, Krawcze, proszę cię.
2: A ten cały fentanyl, tak? Fentanyl, no o nim dzisiaj wspomniałem, on autentycznie staje się takim problemem społecznym, bo to strasznie jest tanie w produkcji, kupek hajsu na tym zarabiają, niesamowita jest przebitka. Wyprodukowanie jednej tabletki kosztuje tam 5 eurocentów, a idzie to potem po 20 dolków, nie? No to pomyślcie, to te pieniądze znowu ktoś wozi ciężarówkami. I to nagle nie można sobie powiedzieć, a niech se robią ludzie co chcą, nie? A nagle mafia rośnie w siłę, ludzie się trują, giną na potęgę po tym, bo mówiłem, że to strasznie uzależnia, było, że coś, że bardziej niż hera, to uzależnia, niesamowicie tanie w produkcji, mafia się niesamowicie bogaci, się na tym, a ludzie giną jeden po drugim, bo ryzyko straszne jest przedawkowania.
1: Dobrze, tak. Pytanie.
0: Są jeszcze pytania okay. Podupińskiego, one są, mówiąc szczerze, dużo ciekawsze niż to, co ty mówisz, psycho, więc może mniej psycho, więcej ciekawych pytań z czatu. Skąd taka ocena jego osoby? No, nie wiem, Piński na przykład twierdził, że to Wielka Brytania stała za rozbiorami Polski i to finansowała. No, przecież to nie ma żadnego sensu. No. Skąd?
2: Ivy Place mnie poprawia, ma tu chyba doświadczenie, bo pisze, że za 10 dolarów fentanyl, a nie za 20. Przepraszam, tu mam...
0: No tak, ale ostatecznie to nie ma znaczenia, ile kosztuje ta produkcja, czy ona kosztuje kilka centów, czy kilka dolarów. Nie ma znaczenia, czy to jest syntetyczne, czy z naturalnych roślin.
2: Ma znaczenie.
0: Istotne są skutki społeczne, ale ja mówię z punktu widzenia, o którym ja mówię po prostu, nie?
2: Okej, dobra.
0: Z tej perspektywy, to nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, co to robi ze społeczeństwem, nie? O tym, że po prostu ci ludzie są, jeżeli jest ich zbyt dużo, którzy biorą, nie wiem, czy to jest heroina, czy fentanyl, czy cokolwiek tego typu, co jest mocno uzależniającym jakimś opiatem, co zaczyna powodować jakiś problem społeczny, no to trzeba się nim po prostu zająć.
2: No tak. No.
0: Ale Gosia, powiedz o Pińskim, za co go cenisz, czy coś takiego. Ja słuchałem, nie słuchałem wszystkich audycji Jana Pińskiego, słuchałem ileś jego audycji. No, słyszę, że ten gość gada kompletne bzdury, no to...
2: A jakie bzdury na przykład? To odbije piłeczkę.
0: Powiedziałem przed chwilą o tych rozbiorach, tak? Aha. Chociażby. No to kompletnie nie ma sensu, tak? No to są jakieś po prostu antybrytyjskie fobie i jakieś mity, które gdzieś tam na przestrzeni historii powstały, antybrytyjskie jakieś uprzedzenia.
2: A co by o Janie Pińskim powiedział dr Piotr Napierała, myślisz?
0: No myślę, że byłby dużo bardziej negatywnie nastawiony niż ja teraz. Jak no, ja teraz tam znam jego zdanie na temat Pińskiego. Ma skrajnie negatywne zdanie na jego temat. Ale no ja na temat Jana Pińskiego też miałem negatywne zdanie jeszcze na długo, długo zanim Piotra poznałem. No to jest człowiek, który jest zasadniczo negatywnie nastawiony do naszych kluczowych sojuszników. No, ja do takich osób mam z gruntu sceptyczne podejście, bo one jest po prostu w taki oczywisty sposób sprzeczne z naszym interesem, czy też z tym, co jest zgodne z rzeczywistością. Ja nie tylko słuchałem jego audycji, ja też czytałem Jana Pińskiego, kiedy objął gazetę po rozpadzie. Jak się to nazywało? Powstało wtedy Do Rzeczy, ale było, uważam, że on później był redaktorem naczelnym tego, więc ja postać Jana Pińskiego znam od bardzo, bardzo wielu lat, właściwie kilkunastu, więc... Tymochowicz, też kolejna postać, która moim zdaniem z niewiadomych przyczyn jest popularna, nie ma nic interesującego do powiedzenia. No, takich osób jest dużo. Ja zawsze zastanawiam w różnych środowiskach alternatywnych, dlaczego oni się interesują ludźmi, którzy nieszczególnie wiele wnoszą, nieszczególnie mówią coś mądrego, a jedyne, co jest jakąś ich wartością, to jest to, że mówią coś innego w sposób w miarę usystematyzowany, w sposób, który sprawia wrażenie eksperckości i tak dalej. No, to nie jest wartościowe, moim zdaniem. Dużo trudniej obala się bzdury takich osób. Trzeba mieć dużo większą wiedzę, żeby obalać bzdury takich osób, niż to, żeby rozpoznać, że oni mówią bzdury. Ale Gosia, ja nie mówię, że ty nie masz nic do powiedzenia. Ja mówię, że po prostu osoby, których wspominasz, nie mają nic ciekawego. Też nie mówię, że do powiedzenia, że w ogóle oni mają, bo mają dużo do powiedzenia, ale nie mają nic ciekawego, nic wnoszącego, nic wartościowego nie mają, moim zdaniem. Zasadniczo byłbym bardzo sceptyczny wobec ujawniaczy prawdy. Ludzie, którzy ujawniają prawdę, taka, jak ona jest naprawdę i że to cała prawda jest zasłonięta, ale jako ja jedyny ją znam, to są ludzie, którym trzeba ufać najmniej z gruntu, bo to zwykle są oszuści.
2: Dobra, zostawiamy pana Pińskiego już.
1: Dobrze, ja teraz coś chciałem powiedzieć. Paweł, a skąd wiadomo, kto ma rację, a kto nie ma racji? Ktoś to ocenia z góry, czy...
0: Nie, no słuchaj, no oczywiście, no, prawda obiektywna nie istnieje, nie da się tego ocenić, a żyjemy w świecie skrajnie postmodernistycznym i wszystko jest umowne, nie?
1: No tak, i dlatego z jednej strony padają takie stwierdzenia, że to jest prawdą, a z prowadzkiej padają, że to jest prawdą.
0: No nie, to właśnie i to jest problem w tym, że żyjemy w czasach jakiegoś prawicowego postmodernizmu, którym się nam wmawia, że wszyscy ludzie nam wmawiają jakieś różne wersje i tak dalej. A rzeczywistość jest taka, że istnieje jakaś prawda materialna, że istnieje jakaś rzeczywistość materialna, że gdzieś te fakty, jakieś takie twarde rozumienie są. I to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, o sądownictwie, to nie jest tak, że tam, nie wiem, TVN mówi jedno, TVP mówi drugie. Nie. Jeżeli chodzi o sądownictwo, to zasadniczo no, PiS robi faktycznie coś złego i to jest po prostu prawda. To nie jest tak, że jedni mówią drugie, a drudzy mówią
2: drugie
0: i nie da się tego rozróżnić. To jest, tak rzeczywistość nie wygląda. A jeszcze...
1: Czekaj, bo krawy chcę przerwać.
0: Ja tylko sekundę dokończę zdanie jedno. Gosia napisała, że nie zagłosowałaby na mnie. Okej, szanuję to. Też nie jestem kimś takim dla ciebie i jestem czy to było.
2: Dołączyłem Mata, miałem nie odbierać tak po trzy osoby, bo to właśnie robi wtedy Harmider, ale Mat napisał, że spotkał Jana Pińskiego, to może być ciekawe, jak tam macie, jak wrażenia.
3: Ale to nie było spotkanie takie, wiesz, że wymieniliśmy tam jakieś ideologie czy coś, tylko po prostu byłem w jego towarzystwie na pełnym przyjęciu. A Skała, gratuluję ci w ogóle, wiesz, piękną wypowiedź i zresztą o tej porze, jakie to jest niespotykane.
1: Czemu? Niespotykane.
2: Ja mam takie pytanie, bo to jest niespotykane.
3: Tak.
2: Po ilu ty piwkach jesteś dzisiaj? Tak, po 7?
3: Nie piłem piwa.
2: Po 8? To wódeczka musiała być.
1: Wódkę.
2: Johnny Walker?
1: Dobra, a co ty wnikasz, krawiec?
2: Nie, no, wnikam, bo to tak się człowiek się napije, ma takie pytania. No i co, skała, powiesz? No to tak...
3: Naprawdę tak, nie?
2: No tak troszkę...
3: Może tam mikrofon, czy coś, bo ja, nie wiem, czuję się trochę...
2: No to sorry, dobra, dobrze, może, no jak jesteś w formie, to dobrze, no ale jakbyś tak sprecyzował, bo coś skałę tak dziwnie zapytałeś teraz, nie wiadomo o co chodzi.
3: Znaczy, no ty mnie zapytałeś, czy spotkałem Pińskiego. Tak, spotkałem Pińskiego
2: na przyjęciu. No powiedziałeś, że na przyjęciu, okej, no dobra, no. Nie chciałeś,
3: no nie, tylko...
2: myślałem, że anegdotka jakaś czy coś będzie, że z tym Pińskim, ale wyjaśniłeś, niestety, że go spotkałeś tylko.
3: Tak.
0: Ale to może Matt rozwinie, jakie nie wiem, sprawia na to wrażenie, czy zamieniłeś z nim z parę zdań, czy po prostu gdzieś obok słyszałeś, jak on rozmawia z ludźmi, czy mówię coś więcej na tym spotkaniu.
3: To było podczas...
2: No właśnie.
3: Nie, czekaj.
1: Gdzie? Po pierwsze, gdzie to było?
3: To było podczas pewnych prelekcji, jak było Davos. Davos rok temu w Karpaczu.
1: No i?
0: Ale to w Karpaczu to chyba nie było Davos, tylko było...
3: Nie, to się nazywało Davos w Karpaczu, tam...
0: Okej, to jest... Okej, wiem o co chodzi, no.
3: I tam na pewnych...
0: Co ty tam robiłeś?
3: Na pewnych prelekcjach po prostu go tam poznałem. Znaczy przyjechałem tam ze względu na NTV i zaproszenie Janusza Zagórskiego.
0: Okej.
3: I tam poznałem Jana Pińskiego, który wypowiadał się na jednych z prelekcji podczas tego naszego Davos Karpaczu. No bo to nie było w Davos, tylko to był Karpacz Davos. Tam zjechało się mnóstwo ludzi.
1: A, to co innego niż Davos.
3: W hotelu gołębiewskim i zresztą tam duża akcja była, tam duży protest pod tym hotelem.
1: Pozdrawiamy hotel gołębiewski.
3: W Karpaczu.
0: Okej, znaczy o tym się mówi, że jest polski Davos faktycznie.
3: Tak.
0: Prawda.
1: I jakie wrażenie zrobił na tobie Piński?
3: Żadnego wrażenia na mnie nie zrobił, bo w ogóle mnie nie interesowało to, co tam robię, ponieważ byłem kierowcą pewnych osób, które tam były, interesowały się bardziej tymi sprawami niż ja.
1: Okej, okay, to pewne osoby by nie chciały, żebyś tu wspominał o nich. To można zrozumieć.
3: A po co miałbym o nich wspominać?
1: No, bo wspomniałeś, że pewne osoby tam woziły.
2: A czy ten Jan Piński, jak go widziałeś, to czy on coś jadł? A jak był ubrany?
0: Nie, przecież on...
2: A był sam?
0: On nie jadł, bo to się tam jak dobrze wiemy, wszyscy znani ludzie pochodzą z innej planety i oni nie są rzeczywistymi ludźmi, tylko są wsyłani nam z kosmosu i są reptylianami, więc skąd w ogóle podejrzenie, że on mógł jeść?
2: A może pierdnął, jak przychodził i na przykład fiołkami zapachniało? Jan Piński.
3: A w ogóle... Cześć, miło cię usłyszeć, Skała, bo chyba nie mieliśmy okazji porozmawiać ze sobą na antenie.
0: Wydaje mi się, że chyba mieliśmy, ale nie
3: tak?
0: wiem. Tak? No tak. Może nie pamiętasz. A może, no, może nie. Nie.
3: To może tylko przez moją pamięć odbierasz mi tą przyjemność przywitania cię.
0: Ale i tak odbieram ci przyjemność przywitania, bo jest mi miło, że mnie witasz. Jest to bardzo sympatyczne.
3: No to na razie.
0: Zeszliśmy...
3: zajebał.
0: No i widzisz, to cieszę się, że tutaj zapobiegłem takim przykrym wydarzeniom, ale wiesz co, wydaje mi się, że...
3: Te wydarzenia, co tu się dzieje?
0: Zeszliśmy...
3: jeden typ drugiemu typowi powiedział przez mikrofon, że ma do niego pewną niechęć. O, straszne, naprawdę, musisz to podkreślić. A jeszcze to ubierz tą swoją śmietankę, którą kurwa oblewasz cały czas od pół godziny tą antenę. Gdzie się tak
4: zrobiłeś?
3: W Moskwie? Czy w Berlinie?
4: Ani nie w Moskwie, ani w Berlinie, tylko w Poznaniu.
3: W Poznaniu. Piękne miasto. Naprawdę, pochodzisz z Poznania?
4: Tak, jestem z Poznania, całe życie mieszkam.
3: Gratuluję ci.
4: Od czego gratulujesz? Już się urodziłem w mieście.
3: Bo cię nikt nie zastrzelił do tej pory, wiesz. Bo tam Poznań, miasto doznań.
4: Wiesz co, nie śmieszy mnie to szczególnie, bo znałem obydwie te osoby, szczerze. Znaczy jedną mniej, ale... Miałem okazję pić alkohol z osobą, która popełniła to morderstwo i popełniła samobójstwo później.
1: Więc... Ejku, jakie smutne historie. Ej, jest tu weekend.
4: Więc jest to...
1: Nie gadajmy o samobójstwie.
4: Mało przyjemne zdarzenie, straszna tragedia, szkoda.
2: Świetne słowa.
3: Radio. Akurat to jest świetny temat.
2: Nie, w ogóle dzisiejsza audycja ma, jak sobie YouTube tam przetwarza, to ma samobójstwo, bomba, narkotyki, terroryzm, broń, kurwa, dziwki, seks, dupa, kurwa, chuj.
1: Krawiec, mogę przerwać na chwilę?
2: No.
1: Za tą muzykę The Doorsów pewnie cię zrzucą z rowerka.
2: Nie, bo ja zawsze sprawdzam, jak puszczam, to sprawdzam, czy ktoś inny jeszcze to sobie publikował na swoich kanałach i jak można, to znaczy, że tylko są przenoszone prawa do zarabiania na filmie, do właściciela.
1: Okej, to szacun dla ciebie. A jeszcze co do Poznania, tak? Skała z Poznania jesteś. A znasz Słonia?
4: Kojarzę takiego rapera.
1: No jasne, że tak. A to
4: nawet byłem na jego koncercie w czasach, kiedy zaczynał karierę. I był kompletnie nieznany.
1: No, jako... dobry raper, nie?
4: Wiesz co, nie znam się na rapie, więc ciężko mi to określić.
3: A na czym się znasz? Skała.
1: Nie, poczekaj. Chwilę, gadamy o Słoniu. Słoni jest zajebisty. Ja
3: bo ja się na przykład znam na szyciu kapeluszy.
2: A ja się znam na nawijaniu makaronu na uszy.
4: No, na tym też się znam na przykład.
3: Ale na czym się znasz? Potrafiłbyś coś wytworzyć?
4: Tak.
3: Poza tą chmurą.
4: Jaką chmurą?
3: No, chmurą swojej obecności, która
4: wiesz, gdybym potrafił
3: musi nad nami fruwać gdybym i wytworzył... musimy na nią głosować.
4: Nie musi, nikt nic nie musi. Gdybym potrafił wytworzyć chmurę, to przyznałbyś, że to chyba całkiem niezła umiejętność swoją drogą. To byłoby niezłe, gdybym tworzyć chmury.
2: Każdy człowiek potrafi wytworzyć chmurę, jak się dużo naje fasoli.
1: Z dupy chmurę taką.
2: Trująca chmura z dupy. Taka moc, zaklęcie.
3: Mhm. Bo ja potrafię uszyć kapelusze. Na przykład kilka rodzaj. Rozumiesz? Po prostu potrafię siąść do maszyny i uszyć kilka rodzajów kapeluszy. A ty potrafisz coś? Bo tak mądrze mówisz i potrafisz i mówisz, że tak w ogóle o wszystkim się zna, na wszystkim się znasz. A czy ty potrafisz coś wykonać? Wszystkim.
4: Ty tak nie twierdziłem, żebym się na wszystkim znał.
2: Czy ty potrafisz coś wykonać? Jest pytanie.
4: A co to znaczy wykonać? Umiem pisać na przykład. To jest całkiem przydatna umiejętność.
3: Dobre, to jest dobre. To tak, pisać trzeba umieć.
4: Mhm. To tak umiem pisać, żeby to jeszcze...
3: Dzieci w Mali to potrafią.
4: Pewnie to potrafią i bardzo dobrze, ale ja umiem jeszcze tak pisać, żeby ludzie mi... Ale ja umiem jeszcze tak pisać...
3: Oni piszą po polsku. Normalnie opowiadania piszą dzieci z Mali, dzięki polskim misjonarzom piszą po polsku Alan Makota.
4: No i bardzo fajnie, że potrafią tak robić.
1: Do czego ty zmierzasz w ogóle? Bo to się w ogóle nie klei. danej no, normalnej...
2: To jest sztuczna inteligencja mat. On generuje tutaj losowe pytania do skały cały czas. Teraz było, czy potrafisz, co potrafisz wykonać. A pan, nie. Panie Paździoch, co pan potrafisz wykonać?
1: A nie ma takiej
3: nie
1: pracy...
3: Nie lubię tego pływania po bandzie takiego... Skała, sorry, ale naprawdę chcesz iść w ten nurt? Naprawdę chcesz
4: jaki?
3: Politykiem?
4: Ale...
2: Ty se daj spokój z tą polityką, synku.
4: Ale słuchaj, ja tak mówię, dlatego że ja tak po prostu mówię. I gdybym nie należał do partii politycznej jakiejkolwiek, a bardzo długo dzwoniąc tutaj nie należałem, to usłyszałbyś, że mówiłem dokładnie tak samo, bo ja po prostu taki jestem. No. Ja nie robię nic sprzecznego ze sobą. Ja się zapisałem do partii politycznej, bo jest zgodne ze mną, bo chcę zrobić jakieś rzeczy, które uważam za dobre po prostu.
2: Mam już hasło dla ciebie, Skała, na przyszłość. Zwykły chłopak. Zwykły chłopak.
4: Nie, to raczej do mnie nie pasuje. Bo... Nie?
2: A jakie?
1: Bananowiec bardziej. Bananowiec?
4: Też nie.
2: Prawilny.
4: Nie, bananowiec też nie, bo z takimi typowymi bananowcami to się zwykle nie lubię. Znaczy miałem zwykle złe relacje z takimi typowymi bananowcami, więc bananowiec też by nie pasował.
3: Wiecie co, bananowcy mi się kojarzą właśnie z tym wypadkiem w Krakowie, gdzie ci chłopcy się tam się rozbili tym samochodem. I często gdzieś tam w komentarzach czy w opiniach słyszałem, że bananowa młodzież, nie? A tak naprawdę było mi bardzo szkoda tych młodych ludzi. No.
2: Mat, ja mam do ciebie pytanko. Przepraszam cię, już psycho potem oddam tak, głos, proszę. Tylko pytanko do ciebie. A propos tego szycia kapeluszy, bo powiedziałeś, że potrafisz uszyć kapelusz.
3: Tak,
2: już kiedyś o tym wspominałeś. Czy znana jest ci seria Mortal Kombat?
3: Chodzi ci o grę komputerową?
2: Tak. No i też i film w sumie. Tam jest... Tam jest taki bohater. Tam jest taki bohater Kung Lao. On ma taki kapelusz tak. z ostrzami. Czy ty potrafiłbyś mi zrobić taki kapelusz? Bo ja bym tu taki miał do samoobrony. Jak ktoś mnie zaatakuje, to rzucam takim kapeluszem z ostrzami w środzie śląskim.
3: Ja potrafię uszyć kapelusz z łyka.
1: To jest
3: łyko.
2: Jak se weźmie to łyka, to szyję kapelusze. Przepraszam.
3: Nie, łyko to jest...
1: Jakieś dźbła takie, tak?
3: Dźbło, dokładnie, drzewa buku. I z tego się plecie kapelusze. I ja potrafiłbym ci uszyć kapelusz, który by cię ochronił jedynie przed słońcem.
2: Z polczką.
1: Czekaj, krawiec.
4: Ja mam trzecie pytanie.
1: Proszę.
2: Ale teraz może dajmy głos psycho, bo tutaj, psycho.
1: Tak, bo mi się kapelusz kojarzy z Freddym Krugerem. Zawsze w kapelusz chodził.
3: Tak.
2: Ale to była cenna myśl i dużo nam to dało.
0: To była fajna myśl, ja też miałem podobne skojarzenie, mówiąc szczerze. Ale mam do Mata pytanie. Jak się nauczyłeś w ogóle robić kapelusz? To jest takie nietypowe. To jest twoja praca zawodowa w jakiś sposób? W sensie, po co to umiesz?
3: Ja w ogóle nie zajmuję się tym kompletnie. Mhm. To była jedna z umiejętności, którą przekazała mi moja babcia, bo to była jedna z unikalnych umiejętności w regionie, w którym się wychowałem.
0: A jaki to jest region? Z ciekawości, jeżeli to nie jest tajemnica dla ciebie?
3: Wiesz co, to jest pogranicze Śląska i Łódzkiego.
0: Aha, rozumiem.
2: Bardzo ciekawe.
3: Niezwykle. To bardzo wiele wniosło do w ogóle naszej dyskusji.
1: Gdzie to jest? Tak mniej więcej. Śląskie, wrocławskie?
3: Tam, gdzie...
1: Śląsk się kończy, a Łódź się zaczyna. Nie mam pojęcia, kurwa, nigdy tam chyba nie byłem.
3: Tak. Jeździłeś na mecze? Jeździłeś na mecze, psycho?
1: No nie.
3: Nie jeździłeś na mecz? O kurwa, no z motorem nie jeździłeś na mecze?
1: Nie, ja nie z tej bajki, kurwa, na mecze jeździć.
3: To z jakiej ty jesteś bajki?
1: Kurwa, na mecze nie jeżdżę, no nie jestem kibolem. Nie interesuje mnie po prostu sport. Aha. Tylko, że w telewizji sobie obejrzę.
3: To znaczy, że zawsze w pierdol dostawałeś na osiedlu?
1: Nie. Czemu w pierdol?
3: No to jak zaraz. Nie byłeś za motorem, no to chyba... No to nie wiem, jak tam przeżyłeś w Lublinie na tym osiedlu.
2: Słuchajcie, dajcie dosłownie, ile to trwa.
1: Trudne pytanie. Jak przeżyłem na osiedlu bez chodzenia na mecze i wyjazdu?
3: No. Na motor.
1: No, dobra.
2: Ja tu mam
0: fajnie. To jest właśnie zamiast wszystko. Dlaczego motor Lublin to jest drużyna piłkarska? Dlaczego się nazywa motor? O co tu chodzi w ogóle? No, taka dziwna nazwa.
1: A to ci, ja ci wyjaśnię zaraz. Bo to był robotniczy klub sportowy założony w 1950 roku chyba.
0: No rozumiem, ale to wiesz, dużo
1: robotniczych.
2: No bo drużyny piłkarskie.
0: Motor, nie?
2: Drużyny piłkarskie mają nazwy od jakiegoś głównego sponsora i jest tam jakiś tam zespół, nie wiem, PKS Siarka czy coś tam, nie?
0: A, Siarka. Parówki motor z Lublina i ten motor Lublin się nazywa, bo tam jakiś producent parówek jest.
2: Parówki.
1: Tak? Nie, motor, bo motory tu produkowali.
0: A to są motory z parówek były? Zrobione to dziwne, tylko jakoś tak nie za bardzo.
1: Nikt nie mówił o parówkach, Krawiec coś powiedział o parówkach.
2: To wy jesteście parówy. Jesteście parówy wszyscy.
1: A dlaczego jest Legia Warszawa? Bo to.
0: A w ogóle kiedy Legia tam była jakaś... takim nieważnym klubom jak Motor Lublin zamiast jakimś normalnym.
1: Jak nieważny? Kurwa.
0: Nieważny. Legia, Lech, tam
3: nie ma nieważnych klubów, panie Skała. Nie ma nieważnych klubów.
0: W Polsce są cztery kluby. Jest Lech, Legia, Raków, Szczecin i innych nie ma.
3: Boże, nie. To jest...
0: Po co kibicować innym? To lepiej już jak jesteś z jakiejś małej miejscowości, w której nie ma prawdziwego klubu piłkarskiego, to kibicować jakiemuś innemu, który jest najbliżej ciebie po prostu, nie?
1: No,
3: kiedy nie masz nic w otoczeniu, to się weryfikujesz z pewnymi inicjatywami społecznymi.
0: No rozumiem. Wiesz, materia teraz prowokuje, nie? Mam nadzieję, że ty wiesz.
3: Aha.
1: No ja też
3: prowokowałem. Zaraz. Nie czuj się obrażony przeze mnie, bo ja też wcześniej prowokowałem.
0: Ja wiem,
3: ale, że... Ale jak Krawca obrażałem, to nie prowokowałem. To na poważnie obrażałem.
0: Ale to Krawca, to myślę, że to wszyscy jesteśmy połączeni w obrażaniu Krawca, to jest taka rzecz ponad podziałami, to spokojnie.
3: To jest normalna rzecz, normalnie się...
0: Normalny ludzki odruch.
3: Tylko po to.
2: Wszyscy mnie obrażają, jestem jak Jan Paweł II.
0: O tym jest to radio, o obrażaniu Krawca, no.
1: A, bo Krawiec, kurwa, na pewno się zasmucił z tego, kurwa, że...
2: Trochę się zasmuciłem, bo po kilkunastu latach prawie pewnie nadawania się dowiedziałem, że jestem takim kononowiczem, tylko no, ale trudno.
1: Tak, może chciałbyś być.
2: No właśnie. Nie dorastam.
3: A masz wersalkę?
2: A żebyś wiedział, że mam.
3: No to jesteś, no to chuj.
2: I zaraz spadniesz z wersalki, jak cię pacnę. Będziesz spadał ogółem z wersalki. Żartuję, nie uderzyłbym cię w życiu.
3: Ja cię kocham.
2: Bo bym się bał.
0: Matt, ty już jesteś na tym etapie, gdzie z Krawcem jesteście między mówieniem o biciu się, a wyznawaniem sobie miłości. To już może jest ten moment,
3: nigdy kiedy chcesz się spać. Nigdy o biciu. Ja zawsze do Krawca czułem pociąg seksualny. Nigdy się z tym nie ukrywałem. Zawsze, kiedy prowadzi swoją audycję, w zasadzie kiedy na przykład udaje Wałęsę, to się masturbuje.
2: Ja nie udaję Wałęsy. Ja jestem Wałęsą.
3: O, no dobra. No to już skończyłem.
1: Co to miało być?
2: No, orgazmu dostał na... chyba. A, skończyłem. No. To był orgazm autentyczny na antenie. Pierwszy raz, słuchajcie. Ktoś dostał orgazmu. Nie, no drugi. Ja jak wszedłem pierwszy raz, dostałem orgazm.
3: No nie, no wcześniej to wiele razy, tylko tego nie odbierałeś, wiesz, w sposób taki.
0: O, widzę tutaj, śledząc czat, że mamy z Gosią drugi punkt niezgody. Nie jest tylko Jan Piński, ale również żużel. Gosia pisze, że kocha żużel. Ja natomiast nigdy nie byłem w stanie pojąć, co jest potencjalnie interesującego w żużlu.
2: Ja wolę asfalt. Nie wiem jak wy.
0: Ja też wolę asfalt i wydaje mi się, że jesteśmy już w takim etapie rozwoju cywilizacji, że jaranie się żużlem to egzotyczne hobby, ale no, co kto lubi.
3: Absolutnie nie, absolutnie się z tym nie zgodzę, tym bardziej pochodząc pod Częstochowy. Żużel to jest bardzo niebezpieczny sport. To jest...
0: No ale to jest dużo niebezpiecznych sportów, ale to wcale nie oznacza, że są fajne.
2: To jest jeszcze bardziej nudne niż piłka nożna. To jest jeszcze bardziej nudne niż piłka nożna, bo oni tak jeżdżą w kółko. I tak jeżdżą w kółko.
0: I tylko ten dźwięk jest cały czas. I tak cały czas. Bez nadzieja.
2: Byłem raz na żużlu i zupełnie tego fenomenu nie zrozumiałem, bo jeżdżą tymi motorkami. Tak dookoła, ciach, ciach, ciach i pojeździli sobie i koniec.
0: No ja oglądałem wielokrotnie zawody żużla, bo miałem wiele podejść do tego sportu. I jakby nie szanuję w ogóle każdego sportowca, który to robi, bo to zawsze jest wartość.
3: To jest skała łódzkie, ale... tak czuję, że jest centralna Polska, co?
0: Nie, no ja Poznań przecież powinienem
3: się... A, powiedziałeś Poznań.
0: A jak przecież, jak mówiłem o klubach piłkarskich, to jako pierwszego wymieniłem Lecha Poznań, a dopiero później Legię.
3: A czy klubów... bardziej Warta, czy Lech?
0: Nie, no w Poznaniu to jest, wiesz, w Poznaniu to jest jedno i drugie, nie? W Poznaniu możesz chodzić w szaliku Lecha Poznań i mieć też na sobie kurtkę, nie wiem, Warty Poznań, jest jedno i drugie, okej.
2: Okay. Kolejarz, ale... wpierdol masz.
0: Ja oczywiście jak najbardziej lubię Lecha, ale Wartę też lubię.
1: Dobra.
3: Dzisiaj Warta przegrali z Pogonią u siebie. Bo grali w Grodzisku Wielkopolskim.
1: Kogo to interesuje, kurwa, w ogóle?
0: No jak kogo to interesuje? A mnie to interesuje na przykład.
1: Dobra.
0: Widziałem pierwszą, tą jedną bramkę, aha, bo to tylko jedna padła. Widziałem, że właśnie było 1-0 i przestałem oglądać później.
1: Dobra.
0: Ale UKS przegrał dzisiaj z Legią Warszawa, szkoda.
1: Pytanie do Skały, proszę o odór. Pytanie do Skały.
0: O co chodzi?
1: Tak, o co chodzi właśnie z tą miłością do klubów piłkarskich? Bo do kogo to jest w sumie? Do piłkarzy? Do trenera? Do...
0: Nie, no ja po prostu kibicuję, żeby nasza lokalna spółka akcyjna radziła sobie jak najlepiej.
1: No tak, spółka
0: akcyjna. No ja kibicuję mojej lokalnej spółce akcyjnej, a że na boisku ta spółka akcyjna może się najlepiej rozwijać, no to temu kibicuję. No ja po prostu chcę, jako typowe Poznania, chcę, żeby nasz poznański biznes się jak najlepiej rozwijał, a że to jest bardzo dużo fajna marka z Poznania, ale Poznań, no to kibicuję temu. A że żeby nasza lokalna marka się mogła dobrze rozwijać, potrzebne są też silne inne marki, to pomimo takiej defaultowej antypatii na przykład wobec Legii Warszawa, no to ja też zawsze na przykład Legii kibicuję, kiedy ona gra w europejskich pucharach i generalnie wszystkim polskim klubom wtedy kibicuję.
1: Nie, no dobra, Legii. dobra.
3: Ale ty jesteś, jak to się mówi, Skała, ty jesteś dyplomatyczny.
0: Ale wiesz, ja wiem, że to ludzi
3: mi się to podoba.
0: Ja wiem, że to ludzi wkurwia. Ja wiem, że to ludzi wkurwia, ale wiesz, co jest najgorsze? Ja tego nie robię, właśnie mówię, ze względu na przynależność partyjną, ja po prostu naprawdę taki jestem.
3: Nie uwierzę ci w życiu. Serio? Nie ma prawa. Ludzie nie są. Ty się wyszkoliłeś w tym, ale tak naprawdę pod skórą ci buzuje po prostu. Masz takie... Żeby powiedzieć, że o, siusiak.
0: Nie w tym temacie. Jest parę tematów, w których faktycznie się trochę gryzę w język, ale to nie jest ten temat.
2: Skała.
0: Jak będzie taki temat, dzisiaj. To mogę się przyznać, że to jest ten temat, w którym się gryzę w język. Okej? Tak się możemy umówić. Szczerze wtedy to powiem.
3: Nie umawiam się z politykami.
0: Ale Jezu, ja przede wszystkim jestem po prostu aktywistą społecznym, a nie żadnym politykiem. No, nigdzie nie kandyduję na żadnej listy. Nie mam z tego żadnych pieniędzy. Nie zamierzam mieć z tego żadnych pieniędzy. Nie zabiegam o żadne stanowiska. No więc dlaczego mnie sprowadzasz do roli jakiejś polityka?
1: Skała, ale co ci sprawia przyjemność, taka aktywizacja?
0: Przyjemność? Nie miałem żadnej przyjemności.
1: Nie będziesz miał nic?
0: Ale mi to nie sprawia żadnej miał przyjemności, niczego? Ale tego nie robię dla przyjemności, ja to robię dlatego, że po prostu jeżeli chcę mieć w polityce wyższy standard polityki, to uważam, że uczciwi i spoko ludzie muszą iść do polityki. No i uznaję, że to ja jestem tym uczciwym i spoko człowiekiem, więc tam idę, żeby zwalczyć zjawiska, które mi się nie podobają. Jestem po prostu obywatelem, który jest mocno wkurwiony na to, jak polityka w Polsce wygląda. Tylko dlatego nie jestem w partii politycznej. To jest jedyny powód.
3: Jakbyś był na jedynce na liście, na przykład, nie wiem, powiedzmy PO, tak? Ty jesteś?
0: No, tak.
3: Jakbyś się zapytali na przykład, czy spróbowałeś dopalaczy?
0: No.
3: To co byś
0: powiedział? No i spróbowałem w życiu, no tak. No to mogę powiedzieć.
3: To byś jest powiedział, nagrywa, tak?
0: Że ale słyszysz, no już powiedziałem. To się nagrywa, no więc już kiedykolwiek będzie takie pytanie, to ta odpowiedź jest nagrana teraz. No i nie boję się tego powiedzieć. Bo mam różnych używek w życiu, nie?
3: A wiesz, że ja bym to zrozumiał na przykład i bym to odebrał w taki sposób, że no spoko. No gość przynajmniej powiedział prawdę, a nie powiedział, że nie, akurat byłem na wycieczce do Lichenia. No i dobra, okej, okay, spoko.
0: No więc widzisz, no więc w takich kwestiach nie mam problemu. Tylko ja na przykład próbowałem różnych używek, kiedy miałem 20 parę lat i na podstawie tego większości z nich nie zalecałbym brać.
3: Ale wiesz co, wydaje mi się, że jak teraz tu mówisz przed komputerem tutaj do nas takich głupków, nie? To możesz to powiedzieć, ale jakbyś tak stał na trybunie, na przykład.
0: Słuchaj, ale jak ja to mówię, to nie ma znaczenia.
3: Jakbyś miał
0: jak
3: za sobą ściankę sponsorów i ja na przykład bym tak krzyknął, wiesz, za bramki, bo już by mnie tam hamowali, bym powiedział: panie Skała, pan tych dopalaczy próbował, czy coś, to podejrzewam, że na ściance sponsorów
0: to
3: raczej byś w ogóle tego tematu nie użył.
0: Po pierwsze, nie ma żadnych ścianek sponsorów, tylko co najwyżej jest ścianka taka, wiesz, partyjna, ale nie, no powiedziałbym, bo to nie uderzam, że podstawowa rzecz. Ja idę do polityki jako liberał i jestem liberałem, więc robienie liberalnych rzeczy nie uderza w żaden sposób, nie jest niespójne ze mną, tak? Gdybym szedł, tylko nie wiem, konserwatysta do polityki.
5: Słuchaj no, synek, jak ja cię pierdolę, to cię krew zaleje. Koniec imprezy.
0: Był konserwatystą.
5: Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić? Co?
0: Nagle by wyszło, że kiedyś nie paliłem marihuanę. Co robiłem? No to wtedy byłoby to kontrowersyjne, ale jestem liberałem, który jest zwolennikiem legalizacji marihuany. Więc jeżeli ja, czy przynajmniej depenalizacji, bo to jest możliwe po prostu według też umów międzynarodowych.
1: Które no to Leroy tak robił i co?
0: No więc, no ale posłuchaj. To dla nikogo to nie jest szokujące, że to powiem. To nie wiem. No, nikt się na mnie nie obrazi z tego powodu, że to powiem. No, cały czas to mówię i po to mówię, żeby się nie musieć nikt właśnie autocenzurować, bo nie zamierzam tego robić. Jeżeli ktoś uzna, że ja, będący takim człowiekiem, jakim jestem, nie pasuje do jakiejś partii politycznej. Powie mi, że słuchaj, Paweł, no sorry, nie, w Platformie Obywatelskiej nie mam miejsca takich ludzi jak ty, no to wtedy
5: Polacy trudno są to, tam być. No. Rozumiem.
0: Tak widocznie musi być i tyle, więc nie ma sensu być jakimś takim, wiesz, karierowiczem, który będzie pierdolił ludziom dookoła jakieś bzdury na swój temat i się nie przyznawał do rzeczy, które w życiu robił. Nie, no, to jest jakaś ściema. Nie ma racji bytu po prostu.
1: Paweł, mogę zadać jedno pytanie? A zabrałbyś dzieciom 800+?
0: Co? Nie rozumiem tego pytania do końca.
3: Jak jest zabrał? To prowadzący w ogóle, czy prowadzący?
1: Jestem. Nie, walić prowadzącego. Tylko Paweł, 800+ teraz no. Platforma chce prowadzić. Zabrałbyś to dzieciom?
0: Ja zasadniczo widzę więcej zalet programu 500+, tak? Bo
1: taki nie, jest... już ma być 800+.
0: No ale jeszcze nie jest zaproponowany.
1: Ale jeszcze już nie będzie od stycznia.
0: Wiem, ale tylko wracając z tego. 500+ na pewno bym nie zabierał, bo i wiem, że to jest pewnie...
3: Nikt nie zabierze, no już dajcie spokój z tymi pytaniami. Nie musisz się Skała tłumaczyć.
0: Ale ja po prostu...
3: Krawiec, jesteś w ogóle żyjesz, czy poszedłeś do tego?
2: Jestem. Ale,
1: czekaj, Skała niech odpowie.
0: Ale poczekajcie, pomijając, że nikt nie zabierze. Pomijając, że nikt nie zabierze, bo ja rozumiem. I w ogóle wielu polityków opozycji jest mało autentyczne, kiedy to mówi. Ale ja widzę mimo wszystko więcej zalet tego programu niż wad. Znaczy, dostrzegam te wady i czasami mnie te 500+ irytuje. I czasami sam czuję złość, jak myślę o tym programie. Ale takim ogólnym rozrachunku, tak racjonalnie tego podchodząc, a nie tylko emocjonalnie, no to widzę, że to po prostu ten program ma więcej pozytywnych skutków niż negatywnych. Chociaż no jest czasami tak, tak myślę, że można by te pieniądze wydać lepiej, jasne, nie? Ale nie,
3: to, to
0: no nie
3: tylko polega i wyłącznie na przepływie pieniędzy i nie no, wiem, ograniczeniu podatku. Jest... I tu ograniczamy przepływ pieniędzy, znaczy, a w ten sposób zyskujemy też urzędników, którzy się zajmują się przepływem tych pieniędzy.
0: Znaczy, wiesz, no,
3: to zostaje wszystko.
0: Ale to nie są wielkie koszty, z drugiej strony de facto jest
3: to też... nie jest takie proste. Chcesz ja też, koła, że to nie ja jest też, takie proste?
0: Słuchaj, ja sobie liczyłem, jak to wygląda. Program 500+, dla wszystkich, tak, oznacza, że 8 dolnych decyli zarobków, czyli 80% Polaków, znaczy nie Polaków, tylko 80% płatników podatku dochodowego, de facto nie płaci podatku dochodowego przez 500+. Mówię wśród tych osób, które mają dzieci. Tak. Więc w obliczu tego, jeżeli 80% co najmniej płatników podatku wychodzi na plus na tym, to oznacza jedną rzecz. Nie da się tego zlikwidować. Nie ma sensu w ogóle o tym dyskutować. To jest nielikwidowalne, bo to się opłaca tak szerokim grupom ludzi, że nawet jeżeli połowa z nich tylko uważa, że to jest kluczowe, żeby to zostało, to jest to zdecydowanie za dużo, żeby jakikolwiek polityk się na to odważył. Więc w ogóle nie ma o czym dyskutować, to nie będzie ruszone, nie da się tego ruszyć. Musiałoby nastąpić gigantyczna zmiana w jakimś postrzeganiu społeczeństwa tego, żeby można było o tym rozmawiać, żeby jakkolwiek sensowne i każdy, kto mówi inaczej, po prostu kłamie.
2: Dobra, dlaczego zostawmy Tusk politykę. Nie ma już dlaczego. Sto pytań do...
1: Bo ty przerywasz. To jest program wyborczy pana Pawłaska.
2: Ale będziesz tak w nieskończoność te pytania mu zadawał, nie? Taka zabawa w zadawanie pytań. Ja się zastanawiam, czy ciebie faktycznie to interesuje, czy o co się pytasz. Czy tak se rzucasz po prostu, no?
1: Mnie? No naprawdę mnie interesuje.
2: Tak?
1: Bo ja oglądam polityczne programy jakieś tam publicystyczne. Naprawdę mnie to interesuje.
2: Jakieś tam coś gdzieś tam było. No.
1: Nie, no oglądam na różnych telewizjach. A Paweł Skała, wypowiedz się o tym.
3: Nie, no przecież już zostaw go.
1: Nie, kurde. Nie
2: to przerywaj. Jest kiepski temat na taką porę w ogóle, więc może ostatnie pytanie o jakieś polityczne.
0: Ja rozumiem, że wystarczy różnego rodzaju rozrywki.
1: Cicho, teraz ja mówię.
0: Poczekaj w sobie.
1: Paweł, poczekaj. A powiedz jeszcze, co myślisz?
0: Pytania. Poczekaj, tak, bo nie chcę przybrać tego pytania, więc daj mi tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja rozumiem, że ja tu dostarczam pewnego rodzaju rozrywki, bo jestem takim interaktywnym symulatorem polityka, bo po prostu mówię w podobny sposób, jak mówią politycy, więc można sobie zadać dowolne pytanie i ja wygeneruję odpowiedź, która będzie w stylu ogólnie jakiegoś polskiego polityka, więc pewnie jest to jakaś forma rozrywki. Więc okej, okay, tak,
1: dokładnie.
0: Mogę się wpisywać w tą rolę, więc proszę bardzo, psycho, pytanie.
3: Przepraszam, psycho, ale Skała, za głos, masz mój głos.
1: Nie ma.
3: Dajesz radę, powiem ci, jest godzina czwarta, praktycznie.
1: Co? Kurwa, do roboty trzeba iść.
3: A ty, nie wiem, no, oddaję na ciebie swój głos, mimo że żyjemy w ogóle w innych województwach i na innym w ogóle przedziale kraju, ale... Za ten towar, co
1: dobrze,
3: to,
1: dobrze.
3: Daje te możliwości, to
1: Mat, przed.
0: Tak, psycho, zadaj pytanie, ale myślę, że to jest ostatnie, okej?
1: Okay? Ostatnie pytanie, tak, okej, okay, bo tu jest...
3: Kończymy konferencję, panie psycho.
1: Kończymy, poczekaj chwilę.
3: Jaką pan reprezentuje...
0: Redakcję. To jest zawsze klasyk, tak. Dobra, ale psycho, zadaj to pytanie.
1: No, notemedia.pl, jak zwykle.
3: Czy pan reprezentuje redakcję tak. Motoru Lublin?
0: Dobra, ale słuchajcie, dajmy już to, niech to...
1: Kurwa.
0: Śmiało.
1: Słuchajcie, tu nieczęsto bywa polityk jakiś na tym, na antenie nocnego radia. Akurat chciałem się dowiedzieć, co pan myśli o tych kredytach 0%? O, to już chciałem na koniec się zapytać. Panie Pawle Skała.
0: Co są za kredytach 0%? Po pierwsze...
1: To Tusk powiedział, no.
0: Po pierwsze, jestem właścicielem nieruchomości, więc sam nie mogę z nich skorzystać, bo ogólnie te kredyty, z tego co wiem, to są dla osób, które nie mają tej nieruchomości. Nawet jest mi oczywiście z tego powiedzieć przykro, że są różnego rodzaju postulaty i ułatwienia dla ludzi, którzy chcieli wysokość mieszkania, a ja nie mogę z nich skorzystać. Mimo, że swojego mieszkania, takiego, w którym muszę mieszkać w swoim mieszkaniu, to nie mam, więc to na pewno. Chyba wolę takie rozwiązania niż rozwiązania lewicowe, gdzie
1: mówi
0: się o...
1: O wynajmie.
0: Szerokim... Nie, no, mówi się przede wszystkim o takim bardzo szeroko rozwiniętym budownictwie socjalnym, gdzie państwo de facto buduje jakieś osiedla i tak dalej. No ja z dużą nieufnością podchodzę do czegoś takiego, że państwo ma budować osiedla.
3: Nie budują tych osiedli.
0: No właśnie na końcu jeszcze nie budują, nie? Tylko jest powołana jakaś agencja do budowania tak, i tak dalej.
3: Tak, to są tylko projekty i potem się
0: kończy. Ja jestem, może nie jestem takim hardkorowym wolnorynkowcem jak wiele osób tutaj, no ale jestem jednak też liberałem. I ja tak jestem zwolennikiem tego, żeby raczej sektor prywatny się zajmował dużymi rzeczami, a państwo jest stworzenie jakichś zdrowych ram do tego, jakichś dobrych regulacji do tego, żeby też ten sektor prywatny tam nie odwalał za bardzo tylko pod siebie. Ale
1: Paweł, ale poczekaj. Dobra.
0: Więc to rozwiązanie mi się bardziej podoba niż to, żeby państwo było teraz, się zamieniło w dewelopera i budowało bardzo dużo mieszkań i tak dalej. Natomiast niepokoi mnie zawsze w tego typu programach, czy to PiS-u, czy tego 2%, czy to tego 0%, o którym ty wspomniałeś, to, że zwiększamy w znaczący sposób popyt na mieszkania przy zachowaniu dotychczasowej podaży, czyli dopłacamy, ok, no ale to zwiększa ceny ogólnie mieszkań. Jako, że sam nie będę beneficjentem tego programu prawdopodobnie w żadnej formie, no bo nie mam jak, nie łapię się na warunki tego, no to oznacza, że prawdopodobnie dla mnie kupno takiego mieszkania dla siebie będzie droższe, więc no moje, więc naturalnie patrząc
3: na... Panie Mencel.
0: Jest mi to, no, wzbudza moje wątpliwości, aczkolwiek widzę też, że problem z mieszkalnictwem jest i coś trzeba z nim robić, nie można być bez tego obojętnym, więc takie też z drugiej strony podejście właśnie, zupełnie męczne, że nic nie róbmy, chuj kurwa, wolny rynek wszystko załatwi, to bardzo, bardzo niepolityczna odpowiedź teraz z mojej strony, to też nie jest rozwiązanie, no.
3: A co byś powiedział, Skała, o Mencelu, no i tak na przykład, bo ty już tam się obracasz, nie, grasz w te gry, ale patrzysz na takiego gościa, podejrzewam, że mniej więcej, który tam w twoim wieku...
0: 6-7 lat starszy ode mnie Mencel jednak, nie?
3: Aha, no. No i co myślisz, no...
0: No ale to gościu, który no,
3: populista,
0: jest...
3: To jest czysty populista?
0: To jest skrajny konserwatysta, który naiwniakom wmawia, że jakieś podateczki coś tam obniży, nie? No i ci ludzie, którzy no, myślą, że są wiesz, bardzo...
3: On powołuje się na ekonomicznego fachowca, który wszystko
1: Balcerowicza?
3: Fajnie załatwi. No nie Balcerowicza, tylko na takiego nowoczesnego typu, wiesz...
1: Ale Balcerowicz go popiera przecież, to kurwa to już...
0: Nie popiera.
3: Nie, daj spokój, co ty psychokadasz o Balcerowicz.
0: Nie popiera.
1: Przecież kurwa, ej, co by wymienić?
0: Ale ja znam, Balcerowicz powiedział jakąś tam wypowiedź na temat Mencena, która była w miarę pozytywna, a potem za nią przeprosił i się z niej wycofał, powiedział, że broń Boże, Mencena nie...
1: A, to tego nie widziałem.
0: No więc
1: widziałem, właśnie. Jak go popierał.
0: No więc ja jednak tak śledzę te wypowiedzi polityczne codziennie dosyć uważnie, więc jak mówię, że nie popiera, to zaufaj mi na słowo. Czy nie musisz oczywiście, ale nie popiera.
2: A ja mam taki mały apel wtrącę tutaj do ludzi, bo zauważyłem dziwną takie zjawisko, że mam same przelewy wychodzące, a nie mam przychodzących. Na przykład, nie, kurwa, coś się zepsuło.
1: Gdzie to wysyłać?
2: Coś się zepsuło,
1: gdzie
2: kurwa,
1: to
2: nie
1: wysyłać?
2: Wiem. Bo dawniej
0: tobie... Grafic, ale to jest dziwne, bo na przykład ode mnie to masz ostatnio same przychodzące, więc ja nie wiem, co ty mówisz.
2: Ja tak ogólnie mam bardzo mało tych przychodzących.
0: I to tak w ciągu tygodnia, Krawsulku, kochany, to w ciągu ostatniego tygodnia to były 3 takie przelewy, słuchaj, łącznie.
2: Tak?
0: No, albo jest przyszedł ode mnie, to za moim pośrednictwem, więc...
3: Grafic, a ogólnie... To ty zalegasz
2: tak.
3: Z potą za ten cały show i w ogóle ten całe zawirowanie na czacie. Także mi zalegasz trochę z kasą, ale ogólnie ci daruję, bo dopóki tego rowera tam nie wyremontujesz, to ci wyluzuje.
2: No, dobra.
0: No, krawiec, te 2 miliony złotych, które mi wisisz, to ja też się odpuszczę, jakby co, nie? Zupełnie jest okej, okay. Jest okej, okay. Spoko, zupełnie w porządku. Też ci to odpuszczam, jak chcesz.
1: Ale ja jakby...
0: Ale czekaj, ja panu nie przerywałem, Gosia jeszcze zada pytanie, co sądzę o Wasiku, Wąsiku? Nie wiem, no.
1: Jakim wozik?
0: Co to jest? Czemu pytacie, co
1: to jest wozik?
2: Włazi dupek może. Może chodziło o włazi dupka.
0: Maciej Wąsik, to brzmi jak... To nie wiem, to nie jest myślony człowiek. To Maciej Wąsik, member of the Sejm of the Republic of Poland. To brzmi jak...
1: Wow.
0: Wąsik, dobra, okej, dobra, kojarzę.
2: Ten Wąsik. Ach, ten Wąsik.
0: No taki bardziej. Zastępca szefa CBA. No i co nie sądzę? Nie wiem, no... Liga Republikańska, CBA, Mariusz Kamiński, no co ja mogę o nim sądzić, nie? Nie znam gościa, ale nie wygląda to jak ktoś, o kim sądziłbym coś dobrego. No i...
2: A czy Wąsik ma Wąsik?
0: Nie, nie ma. Wąsik nie ma
2: Wąsika. Co za Wąsik?
0: To taki jakiś podrabiany Wąsik.
2: Wąsik, taki... ach ten Wąsik, ten chód, ten pląsik.
0: Bardzo piękny.
3: Było, no.
1: Adolf Wąsik.
2: To fajna nazwa dla bohatera. Adolf Wąs. Taki jakiś.
0: No ale pan Maciek Wąsik kojarzy tą postać, ale on jest jakiś szczególnie istotną postacią obecnie.
3: Obecnie jest kompletnie nieistotną postacią. Adolf Wąsik.
0: Adolf Wąsik, no to już zupełnie.
3: Obecnie najbardziej, moim zdaniem, ważną postacią jest...
2: Werble! Gdzie ja mam tu werble?
3: Trzymam was na pięciu.
2: Gdzie mam werble, dżingiel, werble. I proszę państwa, jest tu. O! Uwaga! I zaraz się dowiemy!
3: Biden.
2: Kto?
3: No Biden, no.
2: Bidon? Ty na Bidona? Za Bidonem? To jedź pan.
1: Nie znam człowieka.
0: Czy Maciej Wąsik jest postacią drugą, czy nawet trzecioplanową, no.
3: Tak? Dużo... Naprawdę? A co, może Macron? Czy...
0: No,
3: a w Niemczech? Że... A w Niemczech to w ogóle nie wiadomo kto. A co?
0: Mnie interesują bardziej właśnie, tak jak powiedziałeś, duże postacie, jak nie wiem, Emmanuel Macron, Scholz.
2: Przyrównywać makarona. Przyrównywać makarona do jakiegoś wąsika? Kto to jest wąsik? Wąsika zgolić. Wąsika...
0: Panie prezydencie Francji, szanownym, proszę z szacunkiem tutaj.
3: Francja, kraj nuklearny.
0: Emmanuel Macron to jest wielka postać. To jest możliwe.
3: Mają bombę atomową, oni tam mają wszystko. To nie zdajemy sobie sprawy trochę z mocy tego państwa. Tym bardziej. Wyobraźcie sobie, że oni produkują. To czy oni mają pewien kompleks. Oni mają pewien kompleks utraconego imperium. Oni mają kompleks utraconego imperium.
1: Kto?
3: Francja.
1: Dlaczego? A kiedy oni byli imperium jakim?
3: Jak to kiedy byli imperium? No mieli tyle kolonii, że mogli się uznawać za imperium. Jak Wielka Brytania, która też skąd się pojawiło nie Anglia, czy tylko Wielka Brytania, to wynikało z tego, że byli imperium. Tylko potem to się wszystko potraciło trochę. Tak.
1: No tak, ale Francja chyba nie była nigdy wielkim imperium. Gdzieś w Afryce mieli jakieś kolonie.
3: To wystarczy. Dla mnie to wystarczy, żeby nazwać Francję troszkę, że oni mają troszkę kompleks tego imperium kolonialnego, które posiadali, a które się teraz im odbija tym, że płoną samochody i że tam z petard się strzela do policjantów.
1: O właśnie, panie Pawle Skala, chciałem powiedzieć. Co pan się zapatruje na temat imigrancji do Polski, żeby przyjeżdżali czy nie przyjeżdżali?
0: No imigrant. Ale to wiesz, to bardzo spłaszczasz odpowiedź, czy przyjeżdżali czy nie przyjeżdżali. No, mamy niż demograficzny i ogółem gdzie? W Polsce mamy problem z demografią. Mamy obniżony, chcemy utrzymywać obniżony wiek emerytalny, chcemy nie chcieć mieć imigrantów i chcemy mieć wysokie emerytury. No tego się zrobić nie.

0: najprostsze jest przyjmowanie imigrantów z państw, które są podobne do nas kulturowo, więc przyjmowanie Ukraińców jest tam też bardzo korzystne, bardzo fajne, dużo łatwiejsze.
1: Poczekaj, poczekaj. Ukraińcy nie już nie chcą u nas pracować. Ukraińcy spierdalają do Niemiec, do Francji. Jedno do Polski.
0: Cały czas przyjeżdża
1: wielu. Tak, tylko po paszport. Paszport.
0: Nie, bardzo dużo przyjeżdża, pracuje u nas. Ale
1: no nie. W Lublinie to już się wszyscy chyba wyjechali. Tylko ci, co social dostają, to jeszcze zostali.
0: W każdym razie to jest jedna kwestia. Druga jest taka, że no ja nie przepadam za konserwatyzmem i mnie to nie obchodzi, czy to jest konserwatyzm, który wynika, nie wiem, z katolicyzmu, czy taki, który wynika z islamu. No jeżeli ktoś jest bardzo mocnym konserwatystą, no to jestem sceptyczny wobec takich osób zasadniczo, no więc wydaje mi się, że to też jest jednoznaczna odpowiedź na ten temat, co sądzę.
1: No nie wiem, nie ma odpowiedzi. Wyjebane mam na konserwatyzm, katolicyzm, czy muzułmanin. Ja jestem agnostykiem po prostu.
0: Okay,
1: nie patrzę na religię, tylko na.
0: Ale dla mnie. To
1: podejście
0: jest
1: do człowieka. O tak.
0: Mogę. No ja też. I właśnie dlatego nie podoba mi się, jeżeli ktoś jest konserwatywny, bo konserwatyzm w większości swoich wariantów zakłada dosyć nieprzyjemne podejście do człowieka. Ja wierzę w podmiotowość człowieka, w godność ludzką i tak dalej, a konserwatyzmowi z tym jest tak nie do końca po drodze często.
2: Ktoś inny z kolei może powie, że a właśnie, że bardziej jest mu blisko. A wiesz, w ogóle Skała, pewnie tego nie słyszałeś, się dzisiaj pochwaliłem, że moja ciocia zakładała, okazało się, Radio SK Dolnośląskie swego czasu.
1: Właśnie, poczekaj, krawiec. A to tylko Dolnośląskie, czy ogólnopolskie to Radio SK?
2: Ono było w kilku miastach, to było takie jest, założone
1: to
2: jako...
1: W Lublinie do tej pory chyba jest. Radio SK. No to ale było... to samo Radio SK, czy jakieś...
2: Nie, to Dolnośląskie, to jakby na Dolny Śląsk Radio SK.
1: A, czyli regionalne.
2: No. A ja w ogóle nie wiedziałem, że na tym łapę trzymali Tusk i Schetyna i że kasa z Niemiec.
1: No, kto miał trzymać? No. No, PO trzymała, kto inny. To takie czasy były.
3: A masz, krawiec, jakby szczegóły tego zakładania i powstania tego radia?
2: Jakichś takich szczegółów, no ciężko o szczegóły, no musisz studio zrobić, musisz zorganizować to prawnie wszystko,
3: ale ty koncesyjnie. Mówisz mi, że Radio SKSK, taką, którą w aucie na przykład czasami tam gdzieś, takie to chodzi popularne radio?
2: Nie rozumiem pytania.
1: No tak, to popularne, to w samochodzie leci gdzieś tam jakieś 103 i 5 albo coś takiego.
3: Chodzi ci o to, że twoja ciocia zakładała to?
2: Tak.
1: Ale to chyba regionalne.
0: Co to znaczy, krawiec, że je zakładała? Na jakim poziomie? Była jakąś tam dyrektorką tego, właśnie, czy co?
2: Tak jakby, znaczy? No bo wszystko została wynajęta do tego, żeby zrobić to radio, żeby nadzorować, nie? Tam przez jakiś polityków, no bo chcieli mieć tu na Dolnym Śląsku tą eskę. No i pilnowała tego wszystkiego i zarządzała tam, no i zakładała, organizowała.
1: To znaczy, że słupem była do zakładania.
2: No, niech ci będzie.
3: No i nie wzięła cię? No to fajna ciocia.
2: Może mnie nie wzięła, bo jeszcze nie przejawiałem talentu radiowego, bo miałem pewnie z 5 lat.
1: A już kurde, przejawiać
3: to
1: pewnie.
3: Lata.
2: Słucham?
1: A teraz przejawiać, tak? Talent radiowy, tak? Jak powiedzieć tu?
2: Mam pewne osiągnięcia w tej dziedzinie. Na przykład niewiele brakowało.
1: Dobra, kurwa.
2: Zagrałbym. Niewiele brakowało, a zagrałbym osła w radiowym słuchowisku.
3: Ja myślę, w polskim radio. Niewiele by brakowało, a ty byś zagrał tego. Z ogiem i mieczem.
2: Nie, ale naprawdę niewiele brakowało, żebym zagrał tego osła, ale się ostatecznie nie zdecydowałem. To było takie słuchowisko ze zwierzątkami.
0: To ale było... słuchajcie.
2: Takie miałem kwestie.
3: Dobry jesteś, dobry.
0: Sypo, ja tutaj bym upominał cię o trochę więcej
1: kultury.
0: Szacunku wobec sprawca i nie odmawianiu mu talentu, bo to jest człowiek, który od wielu lat dostarcza wam tutaj rozrywki po nocach, a tutaj podkopujesz gałąź, na której sam siedzisz, więc tak powiem ci niedyplomatycznie,

0: Wiesz, że kurwa odpierdol od krawca.
1: Dobra,
2: cicho, cicho.
3: Doskonale. Cicho, ja... Nie, psycho. Weź
1: ja
3: się
1: przepraszam. Chciałem przeprosić.
3: Nie masz prawa głosu. Jesteś teraz osądzony, rozumiesz to? I skoła cię osądza, i ja cię osądzam. Nie. Odpierdol się po prostu raz na zawsze od krawca, bo to jest tak. Witny, wspaniały radiowiec.
4: Słyszałeś,
3: i
4: masz się.
3: Ostatni jest... raz.
4: To ja ci powtórzę, to ja ci jeszcze powtórzę.
3: Nie ma szans.
4: Dobra.
0: To jest elegancki chłopak, rozumiesz? To jest mój chłopak. Rozumiesz, psycho? To jest elegancki chłopak. No.
4: My man.
1: Zajebiście.
4: It's my man.
0: Gąski do domu.
4: Dobra, panowie, jak to się mówi, rotacja musi być na antenie.
1: Wietrzymy antenę? Wygoń tych dwóch patałagów.
3: Doskonale, psycho. Krawiec, wypierdol tych gości, bo my tu musimy dalej jechać.
4: No to dobra. No.
0: Dzięki ci bardzo, krawcórko, za możliwość porozmawiania tutaj. Do usłyszonka. Cześć.
5: Ja też wam bardzo dziękuję. Dziękuję, trzymajcie się. Było super. Trzymajcie się, pa, cześć.
3: Nie, no trzymaj się, krawiec.
5: Cześć,
3: do usłyszenia.
5: Pa, pa. Hej,
3: do usłyszenia, pa.
5: Pa, pa.
3: Żartowałem, bye. Wszystko, co powiedziałem, to żartowałem, pa.
0: Ja tak samo.
5: Pa, pa, cześć.
1: A ja.
4: O, już to rozłączyłem. A ja. Właśnie tak nie można, tak. A ja. Lechia, Gdynia. Oż kurde mole, łeb mi spuch jak dynia. Lechia, Gdynia. Nawiasem mówiąc, Areczka Gdańsk to kurwa pyzda świnia. Lechia, pany. To nic, że mózg wstrząśnięty i zęby połamane. No właśnie. Ja też uważam, że Żyleta nie miał złych intencji. Chciał tylko, by trofeum pomogło w zwycięstwie. No ale tak się złożyło, że zostali wylukani. I wtedy Siwy woła: panowie, spierdolamy. No ale jako, że każdy już obalił parę Honeckerów, a gestapo mają sprawne, dupnęli nas frajerów. I nie mam pojęcia, co się dalej stało. Oberwałem między gały nerdowską pałą. Tak to jest właśnie. Co tu pisze? Skała coś pisze. Śmierć Andrzeja Lepera nie ma najmniejszego znaczenia dla polskiego życia politycznego. Mało interesująca sprawa. No to oryginalny pogląd. I to jest jego zdaniem taki Matrix trochę. Nasz polski Matrix. Może coś być w sumie. Że przeceniamy jakby wagę tego wydarzenia, tak? Bo ono było... Tam były i zaniedbania, i różne są... dziwne sytuacje, tak, z tymi odciskami, nie wiadomo do końca właśnie. No, już samo to, że jest to przedstawiane w filmach jako zamach, taki skrytobójczy trochę, nie, zamach służb, właściwie, żeby zlikwidować mordochlapa. Nie? To już samo to też, no, wega to wega, no, ale jednak wega, no. Ale faktycznie to może być spektakularna sprawa, jak pomyślimy o mafii, bo jest też taka teoria, że po prostu mafia zabiła jakaś tam kurwa ze wschodu, gdzieś tam pieniądze pożyczył, nie wiem. Druga teoria, że zemsta, bo miał już ujawnić coś i jedno z ostatnie wystąpienie to był właśnie: o, ja wam teraz pokażę, ja się za was wezmę, ja tu jeszcze mam inne rzeczy, a wy co zrobiliście? I ostro pojechał, tam różne rzeczy wymieniał, grzechy wszystkich tych różnych ugrupowań. Przejechał się po wszystkich i umarł. I umarł jak ten bezdomny, co zostawił ojcu Rydzykowi dwa Mercedesy i wziął i umarł. No. Tak to bywa z bezdomnymi. Także te, są takie sytuacje, gdzie, może, gdzie, jak to się mówi, jest po ptokach jakby trochę, że już ciężko się coś dowiedzieć, bo już tyle czasu minęło. Jakoś tak, kto miał pozacierać ślady, to pozacierał, kto miał się zabezpieczyć, to się może jakoś zabezpieczył. Wiecie, o co chodzi, nie? Że czas tutaj nie działa raczej na korzyść. A ze sprawami odgrzebanymi, które się odgrzebuje tak po wielu, wielu latach, to często jest tak, że one służą jedynie jako trampolina dla kogoś, albo jakieś porachunki dziwne, albo ktoś chce szumu narobić wokół siebie, coś ugrać na jakimś wyjaśnianiu. Wiecie, to już jest taka siódma woda po kisielu się z tego robi. Już tak naprawdę wiadomo, że nikt nic nie wykryje pewnie. Albo że to jakaś polityczna będzie zagrywka, że będzie ustawione coś, co ma wykazać, to się wykaże, nie? Mógł umrzeć w inny dzień niż piątek. Sekcja by była szybciej. No, sekcja... Mówi się, że spokojnie dałoby się to zorganizować, tylko dziwnym trafem. Co to... Kurczę, to ten... Jak sekcji się nie da zrobić w weekend, to policja, rozumiem, też w weekend do ciebie nie przyjedzie i strażak do ciebie w weekend też może nie przyjedzie, nie? Trochę taka sytuacja się robi. Przecież jeszcze w przypadku tak ważnej osoby w państwie... No bo kim był tam Leper? On tam gdzieś był jakimś wicemarszałkiem, coś takiego. No to no w każdym razie wszyscy go znają. Ważny polityk, ważna partia, lider przede wszystkim partii liczącej się, który niesamowite jakieś rzeczy ma ujawnić. Coś mało interesujące, nie? I to mało znacząca postać. To nie zrobimy sekcji, bo musimy sobie odpocząć, bo leci mecz w telewizji, tak? Bo się napracowałem i zamknięte i pan pójdzie, tam cieć jest, nie? I cieć z wiadrem mówi, proszę pana, zamknięte, nie będzie żadnej sekcji, proszę pana, do widzenia. No. Jakby był zamach na prezydenta, by go udany, to też by powiedzieli, że w weekend nie pracujemy. I karteczkę w ogóle dać przerwa śniadaniowa jeszcze i baba se je truskawki. I przecie widzi, że jem. Jest weekend. W Ameryce mówią jest weekend, a u nas w Polsce jest weekend. I zasuwa tam. Psz, nie ma. Zamknięte, kurwa. Nie będzie sekcji. Dajcie spokój. No cyrk, latający cyrk Monty Pythona, nie? Zupełny. Z Leperem to chyba SLD miało najwięcej wspólnego, ale w jakim sensie? Z Leperem to na pewno Samoobrona miała najwięcej wspólnego. Kołodziejczak mi, to on się coraz bardziej leperyzuje, ale może to jest jakaś naturalna kolej rzeczy. W ogóle niektórzy twierdzą, że rolnicy przesadzają, że histeryzują i że chcą coś ugrać. Być może jest w tym trochę fałszu jakiegoś. No wiecie, tak samo jak u nas różne grupy zawodowe robią z siebie męczenników i bidulki czasami, nie? A tu nagle się dowiadujesz, że jakaś pielęgniarka ma zarabiać teraz tam 6 koła minimum, nie? Wiecie, i ciągle źle, nie? I kościołowi ciągle źle, popatrzcie. Będzie odzyskiwał w nieskończoność i mało, i źle, i kropla w morzu, nie? Górnikom źle, źle. Ciężka szychta, to niech pieniądze przynajmniej będą. No i nagle się dowiadujesz, że górnik od ciebie zarabia, nie wiem, 5 razy więcej, jeszcze mu mało i wychodzi i straszy. Bo wie, że jak podpali opony, obrzuca śrubami tam, kamieniami, to w końcu mu dadzą znowu kolejny dodatek. Inni też dostają ciągle jakieś 14, 15, emeryt, też go trzeba zadowolić, wszystkim dać. Coraz więcej wszyscy chcą. No. A policjant ma bardzo wczesną emeryturę i w sumie to jest taka inwestycja pójście do policji, bo szybko możesz sobie zakończyć robotę i będąc jeszcze młodym, sprawnym, młodym, jurnym, siła w lędźwiach, już na emeryturce, nie? Jakoś tak strasznie wcześnie przychodzą gliniarze. Mają wynagrodzone to, że ryzykują dużo czy coś, nie? Znowu jakaś kolejna grupa uprzywilejowana, jak, jacyś kapelani, żołnierze, też emeryturki, zawsze znakomite. Beneficjenci i wspólnicy, tak w cudzysłowie mówiąc, poprzedniego ustroju, słusznie minionego, też świetnie się mieli, nikt im nic tam za bardzo nie poobcinał. Wysokie emeryturki różne, nie? I tak ciągle się dowiadujesz, że ktoś dookoła, ludzie tak generalnie różni, dostają sporo, mają się nieźle, ale wszyscy protestują. Protestować to może u nas najbardziej chyba przedsiębiorca, który musi tu biznes prowadzić w tej Polsce. Nauczyciele też, niektórzy twierdzą, że też nie mają wcale tak źle, bo wakacje, bo tu se dorobi nadgodziny, coś tam, no i też, że nie ma tak źle. W to mi chyba najciężej uwierzyć, że nauczyciel ma świetnie, bo nauczyciel jest strasznie słabo opłacany w Polsce. W niektórych krajach nauczyciele są, to jest w drugą stronę, nie? Że to jest jakiś taki wysoki status masz, będąc nauczycielem. Nie wiem, czy nie w Skandynawii gdzieś to było. Gdzie to było? Już dawno o tym gadałem, nie pamiętam. Ale było takie miejsce, znalazłem, gdzie właśnie nauczyciele dużo zarabiają. Więcej niż inni. A u nas najmniej. Przynajmniej ja kiedyś znałem taką rzeczywistość, że nauczyciele, wszyscy, co ich znałem, to żyli skromnie. Mieszkanko w bloku, tu se ciuła na wakacje, powolutku. Tu trzeba nowe buty kupić, no to trzeba będzie, nie? Trudno. I liczenie tych pieniążków ciągle. I se dorabia na korepetycjach. Wcale no było tak kiepawo, nie? Teraz nie wiem, jak jest. A ja tu miałem jakieś dżingle, takie coś. Słuchajcie, tam właśnie u Czosnka to było chyba. To jest Brian, z kimś tam rozmawia o kościele. Posłuchajcie, tak rozbawiło mnie to po prostu.
2: Kościół katolicki jest wspaniały i jest rzecznikiem prawdy i sprawiedliwości.
6: Ja akurat już wiem, że będziesz miał mnie za nadrzu, więc akurat jestem.
2: Kościół katolicki jest piękny, wspaniały i jest bardzo sprawiedliwy. No tak, no jest jedyna instytucja w Polsce, która mówi jakąkolwiek prawdę. No z kimś, co kurwa, o co ci tam chodzi? Nie rzucaj się, kurwa.
6: Kogo kościół? Jaki kościół katolicki?
2: No nasz, mój i twój.
6: Jaki mój? Twój?
2: To twój.
6: Twój?
2: To twój też.
6: Jaki mój?
2: Nasz, polski kościół.
6: Ale o czym ty mówisz, człowieku? Tobie się pojebało.
2: To tobie się coś myli.
6: Jaki kurwa nasz?
2: No nasz, najwspanialszy, jaki? Kurwa, największy na świecie.
6: Ale kogo?
2: No twój, mój.
6: Co? Kogo?
2: To by się... Nasz.
6: Jaki nasz?
2: Ale no nasz, wspólny.
6: Jaki
2: nie
6: nasz? Śmieruj, kogo?
2: Nie pal głupa, nie wstydź się.
6: Pytam się, kogo ten kościół jest?
2: No nasz.
6: Kogo?
2: To nasz.
4: Przepraszam. To se pogadali, nie? Dyskusja o kościele. Ciekawa była. No...

0: bardzo różne rozmowy są tam u Czosnka, bardzo różne. Takie od pato po jakieś takie naprawdę ciekawe, mądre. Bo różni ludzie przychodzą i często toczą ze sobą bardziej rozmowy. Chociaż ten Czosnek, Rafał, pozostaje, jest dosyć aktywnym nadającym. I to jest jego na pewno jakiś plus, że on dużo działa. On jest trochę inny na przykład od Gabriela, który ma taki sposób nadawania bycia, że się często wyłącza, sobie jakieś czołgi włączy, gdzieś se pójdzie. Jak powie, to powie coś krótko, potem innych sobie słucha. Wiecie, a ten tutaj bardziej prowadzi, nie? I często rozmawia, dyskutuje. No. Najebany Brian. No właśnie, czyli dobrze tu zapamiętałem, podpisałem Brian. Ale wiecie co, właśnie stąd mam te przemyślenia z alkoholem, bo na przykład z Brianem pogadałem chwilę też na tym kanale i zupełnie inny sposób mówienia, inny człowiek, tak? Normalnie, cześć, tutaj, no. A tutaj słychać, no co, ale jak, kto, czyj, bo, kurwa, jaki nasz, kurwa, czyj, kościół. No, to zupełnie inny człowiek, nie? Się człowiek napije. I cały czas, jakby ktoś nie wiedział, to przypominam, że nie robię z siebie dziewicy świętej, kryształowej, orleańskiej, ani dziecka indygo nadającego na 432 hercach, bo też lubię się napić. Czego tu są świadkowie, że też się piło ostro. Jeszcze jakieś tu sobie coś zgrałem. Kurczę, to chyba nie to. O, to też Brian chyba.
1: Ach, no cóż, no świat tak wygląda. Patrząc na interpretacji rzeczywistości, to są jakieś zapisane są, kurwa, rzeczy, które mają 6-7 tysięcy lat, kurwa. No to teraz już wiem. To teraz już wiem, w jaki sposób, bo sam mam takie. To. Dobra, kurwa, żebym się, kurwa, nie zaśmiał, kurwa, z tego tu, ale.
0: Ale już prawie powiedział, znowu się roześmiał.
1: Ale tak. Ale dokładnie to czekaj, kurwa. Bo...
0: Właśnie, no i się nie dowiemy w rezultacie. A się szykował tutaj ciekawy jakiś przekaz. Gdyby nie Brian, to Gabriel by nie istniał, pisze KGB Rut. Kiedyś nie pił, pierwsze live'y prowadzili razem. Aha. Nie no, tak jak tu też podkreśliłem, że Brian na przykład na trzeźwo no, zupełnie inaczej brzmi, nie? A to jest dobre nagranie. Zapytałem się Piotra Napierałę, doktora, jak on się do Zenona jakby ustosunkuje, co on o Zenonie myśli i słuchajcie, co odpowiedział.
2: O prowokacji agenta Zenona, gdzie Zenon udawał taką siatkę OUN na Lubelszczyźnie, żeby Brytyjczycy przysyłali informacje i dane i pomoc i Brytyjczycy dali się nabrać na tą akcję tego Zenona.
0: Rozumiecie teraz? Ale ja nie wiedziałem, że jest na taki spryciarz, że udawał siatkę OUN na Lubelszczyźnie i od Brytoli zrobił w konia i wyciągał tam jakieś rzeczy. Ciekawe, ile tam nachachmęcił. I się dali nabrać, ale to chytry ten agent Zenon. Patrzcie, nie? Jak to jest. Tu mam Piotr o Atorze. Nie wiem, czy to jest Piotr z Warszawy?
3: Siedział chyba tak. Przez 40 minut i pierdolił. Hans-Kros, witam. Pierdolił głupoty, bojąc się powiedzieć wprost, bo on nie będzie mówił, bo on nie. No to nie korzystaj z innych, z moich, kurwa, Nie korzystaj z moich materiałów i nie pierdol, kurwa. Opanujcie się, kurwa. Nie byłeś tam na miejscu, nie wiesz, kurwa, do chuja wafla. Ja tam byłem. Rozmawiałem z ludźmi w Sędziszowie. Teraz mam jeszcze zaplanowany wyjazd, ale też, kurwa, wam nie powiem, bo wy żeście zaraz będziecie wykomentować. Wielkie studia mają. Napierdolił gadżetów na ścianę, na sufity i wielkie studia. Rusz pizdę, pojedź do Sędziszowa, do Jędrzejowa, dowiedz się czegoś i będziemy gadać.
0: Piotr, krótko i na temat. Kurwa, przychodzicie, pozwól, kurwa, przychodzicie mi pisać mi tu głupoty na tym czasie. Kurwa, będzie zbanuje i się skończy. Kurwa, co mi tu? Myślicie, że co? Myślicie, że co? Ja tu, że po co ja tu przyłażę? Kaziora miała być, ale grzanie donate'ów, no to wypierdalać, kurwa. No, nie, no dobra, to żartuję sobie, nie? Ale taki pomysł podpowiadam, jak zniszczyć nocne radio. Jakby, no, tak nieskromnie powiem, że bez mnie to może upaść. Więc trzeba mi dalej nie wpłacać nic, żebym zdechł.
4: Niech ja zdechnę.
0: Co tu jeszcze mamy? Jasiek na kanale właśnie bez nazwy. Czekajcie.
5: Do czwartej klasy chodziłem i miałem rozerwane portki tak z boku kolana tu na szwie. I jakoś matka była zajęta, co mówię, mamo, weźcie mi, bo się nawę u nas godało. Zeszyjcie mi to, jo, ale go to tyle, to jest, są zeszyje, no ale go wy tam lepiej umiecie, to mi zeszyjcie. No ale tak jakoś przychodziło i ja nie był dwa dni w szkole, chcę tak bokami tu po terenach, które po lasach, tu po potokach. No i doniosło się do szkoły, ze szkoły, że ja nie był, no bo inne dzieci chodzi, że ja nie był dwa dni. O, jaki o, wtedy wpierdozek dostał, a czemuś nie był, no bo się wstydził, że portki rozerwane, a dziś parada w portkach rozerwane, panie, damy, chłopaki, wymalowane paznokcie i on idzie w porwanach, a kurde, człowiek się wstydził do szkoły albo, nie daj Boże, do kościoła i iść no. Potargane gdzieś tam, żeby rozerwane było się, człowiek wstydził.
0: No i takie też rozmowy, na takie też rozmowy się natknąłem. Bardzo ciekawe to jest w ogóle, inny jakiś, troszkę z innej bajki człowiek, nie, w radiu opowiada historię, no taką śmieszną trochę, bo to tak się śmiesznie słucha. I też na kanale właśnie Rafała. Bez tytułu. Bez tytułu i coś tam, zmieniamy kanał, no, to sobie znajdziecie. Może wam się spodoba też. Ja lubię różnych tu reklamować, raz tego, raz tamtego. No, fajna opowieść, taka swojska bardzo.
4: Jorzech, portki podar i poszedł, powiedział: matko, zaszyjcie mnie te porcięta, bo z gołą dupą wstyd chodzić, co ludzie powiedzą. Matka nie zesyła, razem się wstydził, do szkoły nie chodził, bo portki porwane nie, że się wstydził, że się by dowiedzieli, że ja bez portków. No. A fajne takie, no.
0: Matt twierdzi, że to jego brat. Taki ten świat jest mały, proszę bardzo. A Bierut twierdzi, że Gabriel jest łatwowierny i że go łatwo wkręcać w różne rzeczy. Jak wielu w sumie ludzi zajmujących się spiskami, bo ktoś, kto się interesuje takimi rzeczami, często z samej swojej natury takiego spiskowca jest, no z jednej strony jest bardzo nieufny do wielu rzeczy, a z drugiej bardzo ufny do zupełnie niestworzonych historii. Usłyszy coś, ktoś, jakąś nową teorię, nie? I od razu, o patrz jak to się porobiło, kurde, no ale jaja, nie? Sceptycyzm się mocno wyłącza nagle. To jest jakiś fajny temat i nagle wierzy w to, a z drugiej strony tak jak Claude, pozostaje bardzo podejrzliwy i nieufny do takich normalnych rzeczy, co się da wytłumaczyć i to jest takie zwyczajne, a on jest w tym momencie nieufny. Jakby się inaczej rozkłada ta ufność i nieufność niż u człowieka spoza tego kręgu. Tak jakby. Ludzie to kiedyś mieli problemy, nie? Że portki łozerwane, że wstyd, co ludzie pędzą do kościoła, żech nie polas, do szkoły, żech nie polas, matula się dowiedzieli i tak skórę wygarbowali, ale portki zasyli. No to są takie opowieści. I żeby ktoś nie pomyślał, że ja się tak, znaczy ja się śmieję ze wszystkiego, ale nie, że tak z człowieka, nie? Że coś. Dla mnie to jest ciekawe. Chciałbym, żeby do mnie ktoś taki zadzwonił, na przykład taką opowieść rzucił, bo to by było coś zupełnie nowego. Coś, czego jeszcze nie było, powiedzmy. Nawet. Chociaż ktoś tu był kiedyś, kto mówił gwarą. W specyficzny sposób. To różnie, to ile tu ludzi było, ludzie. Ludzie, ile tu ludziów było. No ludzie, no ludzie. Azjata je polskie dania. To jest to, co mówię, że jest jakby taka troszkę moda na Polskę, znaczy ludzie odkrywają ją i różne rzeczy nagrywają. Tym razem Azjata próbuje polskich potraw i generalnie wszystko mu smakowało w zasadzie. Był bardzo dobre miał zdanie. W ogóle obcokrajowcy prawie zawsze chwalą polską kuchnię. Po prostu ludziom ze świata okazało się, że smakują nasze pierogi słynne w różnych odmianach. To z żurawiną, to jakieś tam ruskie ze smażonką. Jednak dobra jest smażonka ze słoniny też, nie? Z boczku też, ale ze słoninki to inna taka jest jakby. No ale jakiś ten schaboszczak też smakuje wszystkim. No ludzie tak mówią sznycel, bo to blisko jest, nie? Do sznycla bardzo, jakoś tak. To się czymś tam różniło, ale też ktoś mówił, że kiedyś kotlet schabowy, chyba Paweł właśnie lub Piotr, że w dawnych czasach to do jakiej by się nie przyszło restauracji, to schabowy był z kością i że ta kość była jakby częścią tego schabowego. Taki był schabowy, to jak nie miał kości, to już był taki trochę jakiś wybrakowany. No, więc może się zmieniło. Temacie. Zaraz Bierut miał pierdolić. Co ty pierdolisz, kurwa? Ty w ogóle się nie znasz na schabowych. Azjata wpierdoli wszystko. No. Ale mówię... Siły. Się uśmiałem z tego Wietnamczyka, co przyszedł. Tam trzeba było dopłacić za Saigonki, a ten Dawaj pieniądze teraz. No. A drugi z kolei był taki przesadnie miły, jak na filmie jakimś. Taki ale autentycznie przyszedł, słuchajcie, przyniósł danie i powiedział: kaczka w ciecie na otro. No jak w tym skeczu kabaretowym, no identyko. Kaczka w ciecie na otro, coś takiego. Ja nie wiem, Bierut, kto zaorał kanały, bo też to jest takie typowe, że każdy ma już kandydatów swoich, tak? Jeszcze ankieta się pojawiła. To świetne dochodzenie do prawdy. Ja myślę, że to ten Kutas, on jest winien. No. Bo go nie lubię i kiedyś groził. Albo to tamten Kutas, bo zazdrościł. Brawo dla wszystkich tutaj za wspaniałe śledztwo. Dedukcje, łączenie ze sobą różnych poszlak. Brawo. No, tylko, że chyba nikt nie zaproponował tego chmiela całego, nie? Dziwnym trafem. Który chyba no gdzieś tam ciepło, no bo on ma społeczność faktycznie, której mógł wskazać, nie? Wiecie, co z nim zrobić. On ma taką siłę. A sam Rybka, co by o nim nie mówić, jakby się nie zachowywał, no to chyba sam faktycznie, jak zgłosi, to gówno da. Gdzieś tam się zastanawialiśmy, jak to jest i jest takie domniemanie, że im kanał większy, ma wyższy jakiś odpowiednik dawnego PageRanka, jakąś taką rangę, która jest wyliczana z algorytmu, no tym więcej trzeba tych głosów, nie? Więc jakiś gówno kanalik, młody, świeżo założony, bez historii, bez skojarzeń, bez jeszcze tam wypracowanej jakiejś właśnie historii, profilu, niewyprofilowany poprzez metatagi, poprzez to, kto bywa, bo to też tak się dowiedziałem, że nawet jest brane pod uwagę, kto odwiedza, powiedzmy teraz mnie, nie? I gdzieś tam jest analizowane i YouTube sobie może wykryć, że tu przychodzą szury na przykład generalnie, nie? I gdzieś tam to zostanie oznaczone. Albo, że tu przychodzą, nie wiem, zboczeńcy. Albo, że tu przychodzą nie wiem kto. Musi grupa zgłosić. No to tak właśnie. Ja powtarzam i będę powtarzał. Nie jestem za żadnym zgłaszaniem, absolutnie. To mimo wszystko, nawet jak ktoś czyimś zdaniem, nie wiem, propaguje ustrój totalitarny, Bóg wie co, to dajmy mu jednak gadać, no. Dopóki nie spotyka się w piwiarni z grupą fanów i nie wykrzykuje tam różnych rzeczy, co należy zrobić z tymi i tamtymi. Nie proponuję ostatecznego rozwiązania jakiegoś. To jest problem, to jest sprawa zawsze dyskusyjna, bo ktoś powie, że od słowa się zaczyna, nie? I że propagowanie jakichś rzeczy, nie wiem, szkodzących generalnie, czyli dezinformujących w ważnych sprawach, powiedzmy, nawołujących do przemocy i tak dalej, i tak dalej. Ja tu nie oceniam w tym momencie kanału Gabriela, tu już abstrahuję, przepraszam za słowo, abstrahuję. No, nie każdy sam oceni, co ja będę. W każdym razie, no, jak gdzieś tam pomyślałem, że szkoda, że kanały zleciały, bo dużo kontentu, dużo rozmów ludzi z ludźmi, ciekawych rozmów często, nie? Właśnie jak to na streamach, na żywo. Ludzie przychodzą, dzwonią. No i tak pach, nie? I komuś tam wywalić. No, skurwysyństwo. Trochę. Ale sam Szabel się chyba nie przejął, bo miał chyba raczej dobry humor na swoim nowym kanale Gabriel Tarasiuk. No. Tak coś tam się podśpiewywał pod nosem, coś tam se żartował, no to różnie to bywa, nie? Może się nie przejmuje tak bardzo. Była też kwestia likwidacji kanału Majora, właśnie poruszana, czy warto, czy nie warto to zlikwidować. Dużo osób jest za tym, że tak, zamknąć, zlikwidować, skasować. To jest takie bezsensowne, bo zawsze się traci ten content. Jak tam Tomisiu na konwencie? Nawet chciałem puścić tu filmik, ale nie mogłem Skype'a udostępnić, nagrania ze Skype'a, nie chciało się. Czarny ekranik był. Mam nadzieję, że teraz na nowym sprzęcie, z nowym systemem operacyjnym mogą takie sprawy związane z udostępnianiem czegoś na ekranie i tak dalej, to może dużo lepiej jakoś działać. Niektórzy ze słuchaczy NR chwalą się oficjalnie setkami zgłoszonych kanałów. Tak? To ja nie wiem. Po co to zgłaszać? I tak sobie ktoś nowy założy, po co to, żeby komuś, nie wiem, trochę coś tam kłodę, chociaż jedno pod nogi. Czy warto? Bez sensu. Poza tym, jak ktoś uważa, że to są jakieś treści szkodzące, bo to może to potraktować jako, nie wiem, takie miejsce, gdzie może ludzie zobaczą, że ktoś jakieś bezsensowne głupoty gada, tak? I no, trzeba też dać ludziom może ocenić. Niech ludzie sobie posłuchają i ocenią. Bo co, uważać ludzi za motłoch jakiś, który nie zrozumie, jest głupi, nie potrafi sam ocenić i my powiemy, tak? Czego ludzie mają słuchać, czego nie. Ale spotkałem się też z takim argumentem, że jest w tym coś z demokracji, takie zgłoszenie, bo potrzeba faktycznie większej ilości osób, że to jest jakieś takie, no ktoś tak to traktował jako społeczny ostracyzm w internecie, coś w tym stylu może, nie? Ale to jest coś więcej, bo to komuś jakby no, kasujesz, likwidujesz, on nie może działać, no, zamykasz mu gębę po prostu, więc to taki ostracyzm, że odbierasz komuś, odbiera się... No, jak to różnie można ocenić. Ktoś to przyrówna właśnie do takiej jakiegoś quasi-demokratycznego działania w sumie. No w każdym razie związanego jakoś z tymi mechanizmami. Ktoś inny jako ostracyzm społeczny, a ktoś inny jako donosicielstwo zwykłe, a jeszcze ktoś inny to potraktuje jak powiedzmy dobrą, pożyteczną robotę, że likwidujemy śmietnik w internecie, czyli to wszystko, co ja uznam, że jest śmietnikiem. Do tego się to sprowadza trochę. YouTube wprowadził w sumie taki mechanizm do umożliwiający okazanie jakiejś niechęci, zgłoszenia, że ktoś jest szkodnikiem, nie? Jakaś musi się zebrać grupa. To może być też narzędzie takie zwyczajnie do zlikwidowania czyjegoś kanału. Może paradoksalnie w tym przypadku akurat to tylko jakiś patostreamer, to tylko jakiś taki wariat, youtuber, skandalista może poprosić swoich fanów, może krzyknąć do nich, wiecie co z nim zrobić, nie? Albo hip-hopowiec, raper, jak się nazywa Peja. No ale może krzyknąć, bo komu innemu nie wypada. Wyobrażacie sobie, że jakiś, że poważny jakiś youtuber namawia swoich fanów, więc to trochę burzy moją teorię z chmielem. No bo chmiel raczej chce uchodzić chyba za poważnego człowieka, nie? Poważnymi tematami się zajmuje. No i co? I on by swoich fanów skrzyknął, że zgłoście, wiecie co z nim zrobić? Tak trochę nie pasuje może, nie? Do takiego gostka. Ale to tylko taka ocena moja powierzchowna, no na podstawie tam aparycji, sposobu mówienia. Jakoś to nie pasuje troszkę, no, żeby skrzykiwał ludzi. Tak naprawdę cholera wie kto i się raczej nie dowiemy pewnie, bo YouTube nie ujawnia takich rzeczy, nie? Jest autor kanału, właściciel dostaje tylko informacje za co dostał po uszach, tak? Ale nie pisze kto, nic. Więc nawet jakby chciał zdradzić to ludziom, to nie zdradzi. No. Też dostawaliśmy jakieś strajki. O jednym przypadku mówiłem zabawnym, że po kilku miesiącach od mojego odwołania YouTube przyznał rację, że było fałszywy alarm, że nie popieram jednak ustrojów ugrupowań terrorystycznych, coś takiego. No, przyznał, że jednak nie pochwala. Przepraszamy za kłopot. Ale strajk poszedł i nagranie zdjęte i w ogóle...

0: dużo ludziska, link wyślę. Tutaj fajne są te portfolio, review, panele, które za darmo oceniają twoją pracę, a nawet część ludzi od razu podpisuje kontrakt. Dla grafika i animatora to raj. Ale to ten konwent komiksowy? Psycho chyba jeszcze dzwonił. Nie, wiecie co, jest 5 rano. Nie odbieram już telefonów. Absolutnie, idę spać. Nawet się dziwię, że tak długo siedziałem w sumie. Może sobie po fajki skiknę. 5 rano w sumie. Zaraz Biedronkę otwierają, to sobie skoczę jeszcze po fajki. No, niestety. Mało mam hajsu teraz i nawet kupno paru paczek fajek. To jest, wydaje się ryzykownym wyczynem. No ale cóż, no, było trochę różnych wydatków. Ważne, że internet dzisiaj zapłaciłem za 2 miesiące. Ja tak płacę co 2 miesiące sobie za wszystko. Ewa Lipka musi śledztwo przeprowadzić i wszystko będzie jasne. No właśnie.
1: Znowu zerwało. A jeszcze nie doszłam. Aha, bo ja wczoraj mówiłam o pedale. O pedale do maszyny. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Tutaj mam...
0: No, a ja na tym moim rowerze to nie jeżdżę, bo mi mam za wysoko siodełko i mi nogi nie dochodzą do tych gejów tam. Na dole. Musiałbym obniżyć to siodełko, żeby nogi sięgały do tych gejów. Bierut pisze, KG Bierut. Chmielu tryska na szabla ciepłym moczem. Napisałem, czego jestem pewien, bo słucham tego wszystkiego od początku, tyle w temacie. No, argument to po prostu stażu. Tak, tu jestem doświadczony, to ja mam rację.

0: Siemanko, zuchy, uszanowanko, serduszka. Mamy kolejny poniedziałek, 21, a to znaczy, że jest to najlepszy czas na waszą ulubioną audycję Nocny Marek, którego trochę czasu już nie było, ale zapowiadany w składzie jak zwykle doskonałym, czyli ja, Bonifacy Zapiecek oraz...
1: Krawculek, wasz umiłowany, nie, umiłowany, ukochany, nie, ukochany też nie, po prostu ja i ten drugi, co go nikt nie kojarzy, bo to ja jestem tu gwiazdą. Nie no, żartuję, dzisiaj to potrzeba jest raczej tutaj wodzirejem, bo przyznaję się bez bicia, że troszkę się... Tak może nie do końca jestem jakoś super przygotowany.
0: A sam mnie namawiałeś, żeby wrócić do Nocnego Marka, no ale skoro tak, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tym bardziej, że temat, można powiedzieć, bardzo niecharakterystyczny dla nie tylko Nocnego Marka, ale też dla czasów, w których obecnie zdarzyło nam się żyć. Mianowicie bardzo zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o rzeczach pozytywnych, które zdarzyły się w ciągu ostatniego roku, a które mogły przejść bez echa ze względu na to, że pewne inne rzeczy je przysłoniły. No i chyba nawet taką pierwszą rzeczą, która się będzie rzuca koniecznie sama przez się, jest to, że nie doszło do zapowiadanego końca świata, przebiegunowania czy czegoś tam, co miało być spowodowane koniunkcją Saturna, Jowisza i Łysego Łba. Także żyjemy, wbrew pozorom. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś znowu wersja symulacji. Jeżeli również żyjecie, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie żyjecie, to wtedy dajcie łapkę w dół, będzie wiadomo. Tak, język się plącze. Coś nie w formie jestem. Próbowałem się przed audycją zdrzemnąć trochę i nie wiem, coś jest kurde nie tak. Ale miałem nie narzekać, miałem podchodzić do tego wszystkiego bardziej pozytywnie. Może też trochę odzwyczaiłem się od robienia czegokolwiek solo i mówienia w moim charakterystycznym, normalnym, codziennym tempie. Tak nie wiem, wręcz może można powiedzieć trochę trema? Ile to już Nocnego Marka nie było? Ze 2-3 miesiące?
1: No co ty, dłużej chyba. Z pół roku już go nie ma. Już dawno został anulowany. No, ja też się próbowałem zdrzemnąć i mi się to doskonale udało, bo w sumie, o której ja dzisiaj wstałem, o 15, tak się zdrzemnąłem doskonale. No można się właśnie, można być niedospanym, można być przespanym. W ogóle próbowałem znaleźć jakieś podsumowania roku w internecie i powiem ci, że bardzo mało tego jest. To znaczy, te podsumowania są strasznie takie indywidualne, wiesz, jakaś firma sobie rok podsumowuje, podsumowanie finansowe roku, ale tak, żeby znaleźć jakieś podsumowania, zbiór wydarzeń ważnych, a jeszcze pozytywnych, no to w ogóle jakąś niszę totalną potrzeba dzisiaj zapełniasz.
0: Możliwe, bo ciężko jest jednak nie zwrócić uwagi na to, co przez ostatni rok się wydarzyło, a działo się dużo. Chociaż właśnie z drugiej strony newsy wobec tego stały się dość takie, można powiedzieć, nudne, tak? Tutaj codzienny raport covidowy, tutaj coś tam, tutaj strajki, tutaj policja pod domem Kaczyńskiego i tak można by było puszczać w wydanie informacyjne gdzieś tam, nie wiem, wklejone sprzed pół roku, jak już ludzie zapomnieli, co tam się działo i stara bida i cały czas w kółko jedno i to samo. Ale trochę się zaczęło dziać. Się zastanawiam, być może, czy za wcześnie się za to nie wzięliśmy i te podsumowania pojawią się dopiero w okresie świąteczno-noworocznym, bo raczej to Nowy Rok jest takim dobrym momentem na przygotowanie tych podsumowań. No ale będziemy pierwsi, jak mi się tylko przeglądarka odwiesi.
1: Sławę, to jakaś chyba dziwna odmiana. Sławek wysłał donata 7 zł, dziękujemy. Alt plus 255, co to za dziwny skrót klawiszowy? Alt plus 255, ty potrzeba informatyk.
0: No to jest niewidzialna spacja, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Niewidzialna spacja? Mhm. Patrz pan, jakie cuda. Ty, a kiedy się właściwie zaczął Koko? Bo ja już nie pamiętam, ile to już trwa. Ile on z nami jest, ten Koko?
0: Wiesz co, deko ponad rok. Na pewno już rocznicę w Chinach obchodził. Co do Europy nie jestem pewien, ale coś mi świta, że czytałem gdzieś to chyba na National Geographic.pl czy czymś takim właśnie czytałem o, jak to było? Właśnie jakiś artykuł z okolic 10 stycznia 2020 roku, gdzie takim spokojnym tonem było opisywane, że pojawiło się jakieś dziwne zapalenie płuc, że już w Chinach są pierwsze ofiary śmiertelne. Tak do końca nie wiadomo, co tam się dzieje i nikt to nawet by nie zwrócił uwagi, nie? I jak to się, kurde, skończyło dalej?
1: Lukacjusz pisze, że alt plus 255 to not breaking space. Czyli co, niełamliwa spacja? Taka, która się nie zawija. Rozumiem, no. Tak? Tu jakaś wyższa szkoła jazdy,
0: jest to, panie. Jest to możliwe?
1: Wyższa szkoła jazdy. Kurczę, no takie podsumowanie i to jeszcze na pozytywnie. Ja nie wiem, jak ludzie to odbiorą. Czy Polacy w ogóle są gotowi na pozytywne wieści jakieś? Może z jednej strony mamy ich straszny deficyt, bo ciągle się tylko umartwiamy, narzekamy na rząd, na to, że nas trują, że plandemia, że rząd taki nieudolny, kolejne podatki, a jakieś pozytywne rzeczy, aż mi łydki drżą z ciekawości po prostu, coś ty tam wynalazł pozytywnego, ale to w Polsce jeszcze? Może jeszcze powiedz, że w Polsce coś pozytywnego, no w ogóle padnę tutaj, zawału dostanę.
0: Nie no, w Polsce też się dzieje dużo dobrego. Zauważ, że w zeszłym tygodniu pokazał się sondaż, według którego Kościół jest bardziej nielubiany niż lubiany. Jest więcej osób, które negatywnie oceniają postawę Kościoła. No i dzieje się coś, co można było przewidzieć, co się działo również na Zachodzie. Polska również do tego punktu doszła. Tym bardziej bardzo mnie to cieszy, że jest dużo odsetek młodych ludzi, którzy teoretycznie powinni pchać ten wózek dalej. Także kolejnym czasem prawdopodobnie będzie właśnie też masowe wypisywanie religii. W końcu może religia wróci tam, gdzie jej miejsce, czyli do salek katechetycznych i jakoś zrobi się wystarczająca przestrzeń na pewne zmiany, tak żeby, no właśnie, tak żeby za te 20 lat nie było w Polsce dominującej religii i no kurde, tutaj tak bardzo życzeniowo sobie myślę, nie? Żeby to była zwyczajnie kwestia wyboru, a nie jakiegoś przymusu bezpośredniego, można wręcz powiedzieć. Także pod tym względem myślę, że jest to całkiem, no na pewno bardzo dobry news. Kurde, naprawdę coś mi dzisiaj nie tak.
1: No coś się dopadło, no. Żeby to tylko nie to było. Nie, na pewno nie. Myślę, że wszyscy chyba doświadczamy jakiegoś takiego spadku nastroju i pogorszenia humoru. To się wszystkim troszkę udziela. A te święta wcale nie pomagają. I nowy rok online, wigilia online, to wszystko sprawia, że czujemy się faktycznie, jakby czasy ostateczne nastawały nam, przed nam tutaj. Zenon pisze, że ma coś pozytywnego. Stanisław Dziwisz wybaczył Polsce. Tak, kamień z serca. I ja to spać nie mogłem, muszę ci się przyznać, bo myślałem, że on nam nie wybaczy już, ale nam wybaczył. Zuch.
0: Gdzieś słyszałem w ogóle, bo to było nagranie podczas wywiadu w telewizji Trwam, czy coś takiego, i on jeszcze tym swoim biskupim głosem, prawie jak Wojciech Mann, tylko bardziej takim własnym. Jak to. Naprawdę, aż się wzruszyłem. Nie spodziewałem się, że okaże aż tak duże miłosierdzie dla wszystkich zdrajców, tych, którzy go chcą zniszczyć i pogrzebać razem w jego złotych pałacach.
1: Kapciowy. On tyle lat nosił kapcie Janu Pawłu a ludzie tak szkalują, nie pamiętają. Ale to w ogóle świat staje do góry
2: nogami. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: JP5D. 3 złote. Dzisiaj wchodzimy w 5D. Ja już wejszłem. Wielki reset to dobra okazja, żeby wpłacić 3 złote na piwo, żeby się krawiec zresetował i miał 3 dni ciemności.
1: No dziękuję bardzo. Tutaj jest zrzutka na reset, żebym się zresetował i 3 dni ciemności miał. Wchodzimy w 5D. W ogóle ludzie sobie może nie wszyscy zdają sprawę z tego, że nadajniki 5G, tak, 5D, 5G, 5... 5G nas przerzuci w 5D. No dzisiaj to tak można gadać, co tam komuś ślina na język przyniesie. No, że są już te nadajniki w 7 miastach i to jest właśnie też ten rok, w którym to się stało, nie? To dobra czy zła wiadomość? No, dla chyba tych, co się trochę lepiej znają na technologii i się mniej boją i się nie lękają, jak Jan Paweł II przykazał, no to może dobra, bo będzie lepszy internet, szersze pasmo czy coś tam.
0: No, świat przed do przodu. Technologii postępu nie da się zatrzymać. Więc bardzo się cieszę, że wiesz, że tutaj pokrzyczeli, pomarudzili, tutaj na Facebooku zrobili jeden protest, nawet gdzieś tam w jednym mieście się udało im, tym przeciwnikom, luddystom współczesnym spotkać i faktycznie coś tam, wiesz, poprotestować, pochodzić w tych foliowych czapeczkach. No i pokrzyczeli, pogadali, a teraz sobie kupują telefony na święta z obsługą 5G. Cieszę się, że mimo wszystko to jakoś, nie wiem, nie przeniknęło aż tak bardzo do ludzi, że tutaj znowu będą chcieli nas zaczipować, znowu trzeba będzie protestować, że to wiesz, przyszło, no pokrzyczeli, pomarudzili i koniec rewolucji. Także fajnie, że nie jest, że nie skopiowaliśmy aż tak bardzo wzorców, które można przykładowo zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie można, no nie wiem, gdzie te wszystkie ruchy antynaukowe czy hamulcowe potrafią w dalszym ciągu organizować jakieś, wiesz, konferencje i tak dalej, spotkania, no zresztą płaskoziemstwo w jaki piękny sposób w Stanach sobie działa. Kurde, naprawdę coś jest nie tak, słuchaj, ja cię przepraszam, ale nie jestem pewien, czy nie powinienem się położyć dzisiaj wcześniej, także z góry uprzedzam.
1: Aż
0: coś
1: tak
0: jest, kurde, nie tak.
1: Kurczę.
0: Nie wiem.
1: A co ci właściwie jest, maleńki?
0: Wiesz, to trochę serducho mnie kłuje i nie podoba mi się to. No.
1: Kurczę, no jak będziesz się, wiesz, jak się jeszcze gorzej poczujesz, no to śmiało, to się połóż, no wiesz, no zdrówko najważniejsze, jak to mawiają babcie i ciocie, kiedy je spotykasz raz na rok i sobie życzenia składacie. To zdrówko najważniejsze, żeby tylko zdrówko było, no. No najwyżej zostanę sam jak palec w dupie przysłowiowy i zrobię luźne podsumowanie roku i dzwońcie i pamiętajcie, że też możecie dzwonić i podsumowywać. No, biedny potrzeba, no widzicie, no same, no kurczę, no miało być dobrze, a wyszło zawsze jak w Polsce tu wychodzi. Wszystko w ogóle do góry nogami tutaj jest. Popatrz, w ogóle oglądałem sobie ostatnio Czarny Czwartek, jak tam do górników z ZOMO strzelało, pałowało, śmierć jak kromka chleba i Kościół faktycznie się tam jawi jako jakaś taka siła, która z ludźmi była. No wiesz, swoje za uszami to oni zawsze mają, ale no jakoś nie ulega wątpliwości, że bardziej z ludźmi byli i przy ludziach, a nie z władzą. A teraz odwrotnie. Teraz są w 100% z władzą, można powiedzieć, też od się na odwrót.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że też pewien podział wewnątrz ludzi Kościoła też jest zauważalny. Jakieś zaangażowania w działania polityczne nie tylko liżące prezesowi klamkę, ale także dbające o właśnie choćby małe wspólnoty, czy też

0: mieć, zaczyna być może wracać do tej ludzkiej twarzy, do tej ludzkiej wspólnoty i takiego duszpasterstwa na zasadzie, nie wiem, partnerstwa, a nie władowania ci złotym pastorałem do twojego pustego łba, jak powinieneś żyć, jak powinieneś działać. Taka, wiesz, taka religia, która jest wspólnotą, która jest ludziom potrzebna. Dobra, słuchaj, ja się muszę położyć, jak się może lepiej poczuję, to zadzwonię raz jeszcze. Przepraszam, że cię wrzucam na minę, no ale coś jest, kurwa, nie tak, potrzebuję chwili.
1: Nie ma sprawy, stary, to idź i tylko daj potem znać, czy wszystko okej, okay, żebyśmy się nie martwili.
0: To ja się przełączam na odsłuch i jak mi się poprawi, bo też wstałem pół godziny temu raptem. Może się jeszcze nie obudziłem, ale muszę się pierdolnąć na chwilę.
1: Dobra.
0: Sorry.
1: No to trzymanko, cześć, trzymaj się. A widzicie, a właściwie słyszycie. Wszystko się może zdarzyć w nocnym radio. No, słuchajcie, jak potrzeba się katapultował z audycji, na którą się przygotowywaliśmy, to naprawdę jest niewesoło i no chyba się niezbyt faktycznie dobrze czuję. Chyba pierwszy raz się coś takiego w nocnym radio zdarzyło, nie licząc może takich przypadków, jak ja się rozchorowałem, tylko że ja się tak rozchorowałem, że wpadłem pod stół i internetu nie potrafiłem rozłączyć. Pamiętam to do dziś, jak Klot tam ratował sytuację, ja się wtedy schlałem, ale się schlałem nie bez powodu, bo tam miałem problemy życiowe, miłosne chyba w ogóle. No i tak to wyszło, że zrzutka na wieniec, ale jesteście kurczę, okrutni, okrutnicy. No nie fajnie. Trochę się martwię o potrzebę. On w ogóle tak troszkę nie domaga ostatnio, myślę zdrowotnie. Coś tam mu się dzieje, no. Ach, powinien pójść do znachora. Zdecydowanie trzeba potrzebę wysłać do znachora. To on chyba powinien pana Jurka odwiedzić. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że zdecydowanie potrzeba powinien odwiedzić pana Jerzego i zasięgnąć rady fachowej, medycznej. No, not cool. I przyznam się bez bicia, że liczyłem trochę, że potrzeba tu poratuje, bo starałem się przygotować nawet przez te kilka godzin, ale jakoś mi to dzisiaj też nie szło. I takie podsumowanie roku to nie jest prosta sprawa. No ale postaram się jakoś z tego wybrnąć. Czytam sobie tutaj, że mieliśmy wybraną pierwszą wiceprezydentkę USA. Wiceprezydentka. To tak trochę feministycznie brzmi, prawda? Kamala Harris. To dla mnie to są fajne wydarzenia. Zawsze byłem za kobietami. Zawsze dostrzegałem gdzieś problem, że kobiety no, przez długi czas były trochę w takiej sytuacji jak czarni, którzy... No, pamiętacie to, znaczy na pewno kojarzycie to zjawisko błędnego koła, nie? Że w Stanach się dawniej takie rozprawy toczyło, że właśnie czarni są brudni, nieczyści, niewyedukowani, nie potrafią się zachować. No, być może mogło mieć to jakiś związek z tym, że z brakiem dostępu do edukacji. Z tym, że byli traktowani jak traktowani, no i co? I zapóźnieni trochę, no. I do dziś pewnie gdzieś to pokutuje. No i też się można było zapytać, no a jaki jest czarny, co dostał Nagrodę Nobla? I podawać to jako dowód, że czarni są głupsi, na przykład, nie? Nie jestem tutaj zwolennikiem teorii, że wszyscy jesteśmy jednakowi w ogóle i nie rozmawiajmy w ogóle o różnicach rasowych jakichkolwiek, ale... No ale były też w ogóle... Była sytuacja, że właściwie zawiedli wszyscy, bo i nauka, i naukowe jakieś rozmowy na temat właśnie, czy czarny to też człowiek, czy może bardziej zwierzę. I teolodzy przywoływali Hama, od którego mieli pochodzić ci czarni, zostali

0: przeklęci ciemnym kolorem skóry, więc też i tutaj Biblia przyszła z odsieczą tym, którzy nadal chcieli utrzymać pewne status quo, żeby czarni nadal byli traktowani jak podludzie. No i z kobietami, myślę, przez długi czas było tak samo. Też brak dostępu do edukacji, marginalizowanie ich roli w społeczeństwie i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, jak kobiety triumfują, jak kobiety zdobywają jakieś, osiągają jakieś sukcesy. I tak dalej. Krawiec zna się na czymkolwiek? Takie pytanie. Nie, na niczym się nie znam, tylko dotarcie chrzanu ewentualnie. No, właściwie to można przypisać też właśnie całe zjawisko pandemii też na ten rok, no zaczęło się to pewnie trochę wcześniej, ale no też ten rok dał nam w kość i nauczył nas zupełnie innego życia, tak jakby. Ja dostrzegam w tym plusy duże, bo to jest takie oderwanie się trochę od zapierdalania, od trochę może taka forsowana na siłę ucieczka od materializmu, no w tym sensie, że ludzie potracą swoje majątki, ale to też da do myślenia trochę pewnie, nie? Niektórym, że może nie warto całego życia pod to podporządkowywać, takie refleksje, no i w końcu trochę czasu, żeby usiąść, pomyśleć samodzielnie. Ci wszyscy, którzy się spóźnili, bo ludzie tu dochodzą, no to słuchajcie, zaczęliśmy audycję z potrzebą i potrzeba się ewakuował niestety, bo się źle poczuł, bardzo się źle poczuł. Trzymajmy kciuki, żeby się to wszystko unormowało. Mamy też pierwszy film zagraniczny, który otrzymał Oscara, Parasite. Fajnie. To znaczy film międzynarodowy, nie? Nie amerykański. No i ludzie, którzy wyszli na ulicę, to są dla mnie ważne wydarzenia. Coś we mnie odżyło, nie? Jak zobaczyłem ludzi, którzy masowo wyszli na ulicę w Polsce. Zobaczymy, czy jeszcze coś z tego będzie, chociaż chyba się uspokaja, nie? Jakieś memy tutaj miałem z Kaczyńskim, że pokrzyczeli i poszli, nie? Zadowolony. Rok 2000 tutaj, no właśnie, po raz pierwszy też padła taka informacja ze strony wojskowej, rządowej, że to, co widzimy na zdjęciach, no to prawdopodobnie jest jakiś obiekt niezidentyfikowany, znaczy jest to obiekt niezidentyfikowany i przedstawia się jako no, taki przełomowy trochę news, że po raz pierwszy powiedzieli wprost, że mamy do czynienia z UFO. No nie do końca, ponieważ NOL, no to jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający lub UFO po angielsku. No i to może być wszystko. Niezidentyfikowanym obiektem latającym może być jakiś dziwny balon meteorologiczny, o którym zapomniano i nie wiadomo, czym jest, albo coś innego, jakieś dziwne zjawisko meteorologiczne, świetlne. Gospodarka stoi, bezrobocie wzrasta, ceny wyjebały w kosmos i cieszy się kurdupel, nie? No, kurczę, Kaczyński zadeklarował teraz, że powoli myśli o odejściu ze sceny politycznej. Więc byłoby miło, chociaż czasami się boję trochę, co będzie po Kaczyńskim i czy przypadkiem nie zjawią się, czy nie pojawią się jeszcze gorsi od niego. To jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze jak się zaczną żreć o władzę, a przecież to są bardzo tacy mali ludzie, karły moralne, aparatczyki różne i mogą się zacząć ostro żreć o władzę, Może być kiepsko. Na pewno cała ta sytuacja z pandemią bardzo pomogła wszystkim, którzy w internecie coś robią. Znaczy mam na myśli różne serwisy, większe, mniejsze, handel w internecie i też w dużej mierze myślę, że Polacy oswajają się już z płaceniem za treści. Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że pokutował u nas taki nawyk, że wszystko musi być za darmo, bo inaczej to w ogóle od razu zamykam okienko. To było takie może przekonanie, że za darmo można znaleźć też dobre rzeczy, no to co będę płacił. A jakoś tak się spopularyzowało pewnie trochę płacenie za treści. Różne Netflixy, HBO, online, nie? Oglądanie filmów online, CDA.pl, premium. Już nie tylko oglądanie za reklamy, ale okazało się, że to wcale nie musi być takie drogie. Ja przyznaję się że walczę z piraceniem, to znaczy staram się nie piracić, staram się po prostu kupować legalnie różne rzeczy, jakieś audiobooki, gry, filmy, płacić za takie rzeczy. No, to jest chyba krok w kierunku cywilizowanego świata, nie? Może właśnie można poznać taki świat niecywilizowany, jakiś kraj zabity dychami i osłonięty murem i zamknięty za żelazną kurtyną, że tam kwitnie piractwo Pympek. Na potęgę.
1: 5 zł. Etam powinien z Najmanem wyjść w ma. Gorzej jakby Etam przegrał, bo by został posądzony o ustawioną walkę.
0: Etam przegrał z Najmanem? To jakiś science fiction. To się da się przegrać z Najmanem? Nie wiem, ja przypominam jedną wygraną Najmana w sumie. Właściwie to on cały czas dostaje łomot od wszystkich. Wygrał, pamiętam, z tym, z lwem. Przyszedł taki jakiś dziwny kulturysta, lew. No i ten lew nic nie umiał. Nie umiał, chyba nic nie trenował. Może myślał, że siła mu wystarczy. No i... Krawiec, nic nie rozumiesz. To płacenie jest specjalnie... No, a co ma być? Niespecjalnie. Ja nie wiem, o co chodzi. CDA jest tak legalny jak Homik Flix Etama, śmieje się Zenon. No, nie wiem. Znasz może konkretniej sytuację od środka, jak to jest? Bo nie słyszałem, żeby ktoś tam się burzył. Ale faktycznie dziwna to jest sytuacja, bo nie kosztuje to zbyt dużo, a tam masz filmy, no, wszelakie treści, nie? Ogromny zbiór tych różnych nagrań i jakoś tego nie widzę, żeby dało się opłacić licencję. No i co, ktoś zapłacił 20 zł i sobie wszelkie w ogóle możliwe filmy ogląda, nie? Z całego świata. Bo różne inne platformy, które wiemy, że są legalne, no to one mają swoje produkcje jakieś, ta baza nie jest taka bez dna, więc faktycznie dziwna jest ta sytuacja z CDA i obawiam się, że to takie albo zupełna ściema faktycznie, albo może taka próba odczekania i zobaczenia, czy coś z tego może wyjdzie i właściciele praw autorskich tak przymykają oko trochę i czekają, jakoś tam się starają dogadać. Wiecie, o co chodzi, nie? Że to może się... Zdrówko. Oj, nie pij tej Pepsi, nie pij, człowieku, napój cukrowy. To nie jest zbyt zdrowe. Mi też coś się ze zdrowiem cały czas troszkę dzieje. Nie chcę tu o chorobach swoich, jakichś tam i dolegliwościach opowiadać, bo się zrobi radio emerytów. Może zrobimy taką audycję, że będziemy...
2: Sponsorowanie mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Maharadża z brzegu. 3 zł. Na wolnowar i bogato zastawiony świąteczny stół dla potrzeby.
0: O proszę. na wolnowar i bogato stawiony stół. No, na bogato. Maharadża zawsze na bogato ma gest. Wielki filantrop i dobrodziej. Dziękujemy. A Najman swoją własną galę robi, gala VIP, i to jest jakaś parodia Rambo znowu. Nie wiem, właściwie to jemu się coś w głowie pomieszało, bo on wszystko, co robi, to jest jakieś takie niewydarzone, głupie i się błaźni, głupoty gada. Każdy jego ruch, nie? Łącznie z tą ostatnią walką, kiedy właściwie czuł, że przegra i wolał być zdyskwalifikowany. No, i po prostu zachował się jak ostatni pacan. Straciłem jakikolwiek szacunek dla Najmana. No, a na swojej gali będzie się pojedynkował z jakimś taksi złotową, z jakimś grubaskiem, co się nie umie bić. No i... ale to może tak dla śmiechu można sobie popatrzeć. Dawid Ozdoba, też chyba jeden ze słabszych zawodników, którzy się pojawili na tej gali freaków Fame MMA. Właściciele tej gali właściwie się nie kryją z tym, że to jest rozrywka, że to jest fan, że to nie jest do końca sport, więc spoko, no, ale jak na takiej gali freaków jeszcze pojawiają się tak słabi zawodnicy, jak właśnie Taxi Złotowa, czy Dawid Ozdoba i ich Najman bierze, tych samych najsłabszych i się z nimi chce bić, to jest żenada już w ogóle na maksa. Etam by rozpykał, myślę, Najmana, by po prostu w niego wszedł jak w masło, go tam obił. Siadłby na nim po prostu, dupą by siadł na nim i ten już by ani ręką, ani nogą. Ale problem leży w tym, że wrzucone są nielegalne treści i CDA ich nie usuwa. Czasami usuwa, ale trochę to wygląda tak, jakby usuwał dla... No tak, żeby pokazać, że coś robi, to czasem coś usunie, nie? Bo bardzo dużo jest tam nadal... Bardzo dużo tam jest nadal piratów. No a ja sobie przypominałem takie właśnie starsze polskie filmy, jak wspomniany Czarny Czwartek, czy Śmierć jak kromka chleba, właśnie o tych makabrycznych wydarzeniach. Wyobraźcie sobie, że i to sobie wyobraźcie, bo niewykluczone, że to nas jeszcze czeka. To jest naprawdę całkiem możliwe, że doczekamy się jeszcze takich sytuacji, że będzie nas policja wyprowadzać z domu na pałach, to znaczy będą nas tam zrzucać ze schodów, pałami lać, pryskać wodą. Właściwie już doczekaliśmy się niedawno godziny policyjnej. Godzina policyjna to też jakiś jest przełom, nie? Coś niespodziewanego. Nie spodziewaliśmy się, że pojawi się coś takiego jak godzina policyjna. Wcześniej były przymiarki, tu nie wolno wychodzić, kwarantanna, ale to wszystko nie było tak oczywiste, troszkę dwuznaczne, a może faktycznie tak trzeba, no ale teraz jak słyszymy już, że władza używa takich terminów jak godzina policyjna, to chyba możemy się zacząć bać, nie? Władza się już całkowicie odrealniła, odsunęła od ludzi, oni sobie, my sobie, jest między nami mur. I co gorsza, zza tego muru lecą kamienie, butelki w jedną stronę i armatki wodne pryskają z drugiej strony. Dla mnie milicja, bo nie nazywam ich policją, dla mnie to jest milicja. Co rusz czytam o skandalicznych zachowaniach policji. I skoro dawniej znalazło się tak wielu ludzi, którzy chętnie lali pałami swoich rodaków, którzy dręczyli i torturowali, bo myślę, że te filmy dobrze oddają klimat tamtych czasów, kiedy Polacy się właściwie podzielili na dwie grupy. Ci, którzy autentycznie wkręcili się w ten system, w ten PRL, w tą komunę i z nią współdziałali, jej służyli i byli z tego nawet całkiem zadowoleni. Oczywiście w dużej mierze byli to po prostu bandyci, łotry, ludzie, którzy lubią dręczyć innych, którzy lubią się nachlać, wyjść sobie z kumplami ubrani w kaski, kogoś tam przekopać. No tacy ludzie. W tych ludziach była też pewnie nienawiść do tego klimatu takiego bożego, bo zawsze się przedstawia ludzi z tamtych czasów, którzy byli w opozycji, tych, którzy byli jakimiś działaczami, solidarnościowcami, no jako takich ludzi, którzy są blisko kościoła i się witają nawet, szczęść Boże. To szczęść Boże mogło być bardzo irytujące dla jakiegoś zomowca czy dla jakiegoś towarzysza za biurkiem, no bo to takie bardzo niekomunistyczne, nie? Się tak witać szczęść Boże. I to szczęść Boże było takim zamanifestowaniem tego, po której stronie się jest, bardzo wyraźnym. Nie wiem, jak komuchy się pozdrawiały. Witajcie towarzyszu, nie? Albo tam... Zdrastwuj. No właśnie, godzina policyjna, już robią sobie co chcą. Dobrze, że mnie tam nie ma, pisze Gosia. No. No, ale wielu z nas jest i się martwimy o to, bo właściwie to jest takie przesuwanie granicy cały czas. Ja tak to odbieram. Przesuwanie granicy polegające na tym, że jak już sobie władza na coś pozwoli i ludzie niespecjalnie ostro zareagują, to następuje jakiś tam precedens i potem można na jeszcze więcej sobie pozwolić z obywatelem, nie? Dawniej mogli wam przyjść. Popatrzcie, dzisiaj niektórzy z nas tak mają, że ktoś tam dzwoni do drzwi czy telefonem i przebiega nas dreszcz i taki niepokój, prawda? Co się dzieje? Kto to jest? Kto to coś chce? A pomyślcie sobie, co czuli ludzie dawniej, kiedy taki dzwonek do drzwi niespodziewany czy walenie w drzwi. Śpicie sobie 6 rano, a tu nagle jep, jep, jep, nie? Otwieracie drzwi i nie, że dobry wieczór, starszy tam posterunkowy, tylko po prostu wejście po prostu z drzwiami, wywalają was gdzieś tam na korytarz, skopa, pałą. Takie czasy. I pytanie, czy to wróci? Moim zdaniem to może wrócić, jeśli władza się poczuje zagrożona.
1: 10 zł. Łap krawcze na jakiś zacny napitek au.
0: Totem wilka. Kurczę, ale wy jesteście tajemniczy, bo sądzę, że to są ludzie, którzy są z nami tutaj już od dawna, tylko tak się podpisujecie tajemniczo i nie wiadomo, kto to może być. Totem wilka. Dzięki w ogóle. Dyszka bardzo się przyda. W ogóle bardzo mi się przydadzą donejciki wasze teraz, no bo tak nie ukrywam, że gdzieś tam zaczynam się lekko niepokoić o stan swoich finansów. Może nie jakoś bardzo, ale już tak czerwona lampeczka się zapala, nie? Że bardzo się przyda tutaj każdy donejcik teraz. Być może będę się musiał za robotę trochę wziąć dodatkowo, trochę bardziej, żeby się nieco odkuć. Krawiec, wpuściłbyś księdza i nagrał to zajście. No to musiałbym nagrać swoje mieszkanie, siebie. No jakoś nie palę się do tego zbytnio. Ale są wśród nas tacy, którzy zdecydowali się ujawnić swoje oblicze i nawet się nie krępują specjalnie, żeby pokazać, jak sobie mieszkają. Może to jest właśnie okazja, żebyście wy coś fajnego nagrali. Co to? Ja tylko tu jestem. Wszyscy tu jesteśmy i wszyscy współtworzymy medium. I może wy podeślecie nam jakieś nagranka ciekawe, czy ze spacerów, czy jak księdza przyjmujecie, czy jak księdza nie przyjmujecie, czy jak księdza wykopujecie, czy jak księdza ściskacie. czy jak ksiądz na przykład w windzie się, winda się zepsuła i ksiądz utknął w windzie i nie może wam odprawić, nie może was pobłogosławić, bo nie ma jak koperty tam wcisnąć czy coś, jakieś zabawne sytuacje. Ja bym się czuł trochę skrępowany, pokazując, jak mieszkam. Mieszkam dosyć tak skromnie, a dzisiaj jest taki trend na YouTubie, że wszyscy mają jakieś designerskie mieszkania, deweloperskie, nie? Ładnie oświetlone reflektorami, pięknie zrobieni, włoski tlenione, tu wystrzyżone, tutaj dziarka, tu bajerancka markowa koszulka i tak wszyscy się pięknie prezentują, to czułbym się trochę skrępowany, czułbym się jak taki kononowicz trochę, czy major, jakbym wam tutaj siebie zaprezentował. Więc nie możesz księdza przyjąć w kominiarce. Ciekawe, czy księża... Coś nie widzę, żeby księża się w maseczkach pokazywali. A to dziwne, bo trochę ich się rozchorowało, szczególnie jak były te spotkania, zloty hierarchii kościelnej. No to widać było, że za nic sobie mają te nakazy różne, co dla niektórych może być właśnie spoko, chwalebne bardzo, że dają właśnie dobry przykład, że się nie stosują, bo to jest wszystko bzdura. Te maseczki, ta pandemia. No, dziś myślę, że... Znaczy, chyba od początku miałem takie przekonanie, że raczej nie jest to ściema, tyle że rządy różnych krajów sobie tego używają jak chcą, nie? I chyba niczego dobrego się nie możemy spodziewać po władzy. W ogóle historia powinna nas uczyć, jak sobie pooglądamy różne te starsze polskie filmy o tym, jak dawniej się żyło za tego PRL-u i jak nas traktowała władza. I właściwie jest dużo podobieństw. To, że rośnie między nami ten mur, między władzą a ludźmi, to raz. Dwa, że coraz więcej nakazów, zakazów i kar. Dyskusje właśnie coraz częściej się pojawiają o tym, czy policja dobrze robi, czy powinniśmy ich szanować. No wiecie, takie odwrócenie się Polaków i utrata zaufania nie tylko do policji, do państwa, to zawdzięczamy PiS-owi. Utratę zaufania do państwa, takie zniechęcenie państwem i odwrócenie się. To jest najgorsze, co może być, bo kraj, w którym obywatele sobie, a władza sobie, kraj, w którym ludzie nie mają w ogóle już zaufania do różnych instytucji państwowych, do służby zdrowia, do edukacji, do rządu, do mediów. No, media też, za PRL-u też tak było, że media sączyły propagandę i wielu uważa, że teraz ta propaganda jest gorsza, bo jest taka bardziej bezczelna. Bezczelna jest po prostu ta propaganda. I bardzo dużo można tutaj podobieństw. No, Kaczyński niczym pierwszy sekretarz, nie? Trochę niczym pierwszy sekretarz partii. No, ale brakuje nam jakiejś takiej siły opozycyjnej. Właściwie, no to... to znaczy, są media, takie jak tam... jak Portal Lisa, czy Agory. No to czuć, że oni są bardzo mocno antypisowscy. I jest pewnie więcej takich mediów, które są bardzo przeciwko tej władzy. No więc to może jakaś taka troszkę opozycja, ale no, na opozycję w postaci PO to już chyba się wszyscy przekonaliśmy, że nie mamy co liczyć, bo już wiemy, że to są dwie strony tego samego medalu właściwie. Więc no, ciekaw jestem, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Ceny rosną. Przypominam, że górnicy... i ludzie ogólnie wyszli na ulice, stoczniowcy zaczęli strajkować. Wszystko to u nas takim triggerem, takim wyzwalaczem tego społecznego niezadowolenia był wzrost cen. Po prostu No, teraz mamy o tyle dobrze, że wchodzimy do sklepu i widzimy 100 tysięcy różnych artykułów do wyboru. Jest wszystkiego w bród, tyle że ceny rosną, rosną bardzo niepokojąco, bo co rusz się dowiadujemy, że za to więcej, tu wzrośnie. Już czytałem jakieś prognozy, co podrożeje już od stycznia, co podrożeje od lutego. Jest to bardzo niepokojące, no bo wynagrodzenia jakoś tak nie rosną chyba co różnie. Nie wiem, a może wy tak macie, że co miesiąc wam szef daje podwyżkę. Tylko jak szef ma podwyżkę wam dać? No chyba, że pracujecie w jakiejś spółce Skarbu Państwa, jakiejś instytucji państwowej, no to może wam i dadzą jakąś podwyżkę czy godną emeryturę, ale właściwie jak pracujecie w prywatnej firmie, no to wasz pracodawca też coraz więcej musi za wszystko płacić. Za prąd, za wodę, za czynsz, za wasze jakieś ubezpieczenie, ZUS-y, SRUS-y, no i sam ma wyższe koszty życia i tak dalej. Wiele firm bankrutuje. Przeczytałem dzisiaj, że Marwit, taka polska firma, która robi fajne soczki, właśnie różne marchewkowe, zupki, no to właśnie się zamykają i sądzę, że teraz będzie lawina po prostu bankructw. I tu mi się włącza jakieś takie spiskowe myślenie, że no bardzo na pewno no czy to ktoś planuje, czy ktoś to wspomaga, taki stan rzeczy, czy ktoś czy ktoś ma w tym jakiś plan, czy nie, no to nie ulega wątpliwości, że na pewno na rękę będzie różnym międzynarodowym kapitałom, jak wszystko się tu zaora, co nasze rodzime polskie, no bo mniejsza konkurencja, będzie można też wykupić sobie jakieś właśnie fabryki i przerobić jakąś tam Helenę, czy inne jakieś Horteksy na Coca-Colę, nie? Sobie po prostu kupić tutaj jakąś właśnie fabrykę, rozlewnię, poprzejmować i wszystko już będzie w rękach obcych, a moim zdaniem to jest, ludzie jakby nie doceniają niebezpieczeństwa, które za tym płynie, no bo różne te duże firmy, duże marki, no to jak są polskie, to podatki zostają tu w Polsce, a jak to jest międzynarodowy kapitał, jakaś globalna korporacja, to oni tak wszystko zrobią, żeby te pieniądze wywędrowały w jak największej części do kraju swojego jakiegoś, nie wiem, macierzystego albo gdzieś, żeby to poszło po prostu w świat, nie? No i co? I z czego zapłacimy za... Z czego weźmiemy pieniądze na funkcjonowanie państwa? I jak tutaj, no będzie przykręcanie śruby różnym prywaciarzom, jak to się mówi, coraz bardziej, bo będzie coraz więcej od nich zależało, czy to oni i na ich barki spadnie utrzymywanie różnych niepracujących, utrzymywanie służby zdrowia, wypłacanie emerytur starszym ludziom, wszystko na ich barki spadnie. No ale przedsiębiorca też nie jest jakimś masochistą i jak już mu się mocno da w kość, no to on w końcu stąd spierdoli, przeniesie, założy sobie działalność gdzieś za granicą. Co czasem jest problematyczne. Wiem, że w przypadku niektórych działalności, takich, które mają związek właśnie ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, no takie na przykład jakieś, no nie wiem, no kolega na przykład, który bada kierowców, jest psychologiem jazdy i bada kierowców, czy są zdolni do prowadzenia samochodu, no to on nie za bardzo może sobie działalność gdzieś założyć za granicą. No, nie za bardzo się to da po prostu. Bo są takie działalności, które wymagają jakichś tu zezwoleń, pozwoleń, takich, które trzeba sobie w naszym kraju wyrobić, dogadać się z systemem tutaj i nie za bardzo jest możliwość, żeby sobie po prostu od tego wszystkiego uciec. Etam się pojawił na antenie. Cześć, Etam.
3: No cześć. Nie przyszła góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. A myśliłem, że do mnie zadzwonisz, że nie będziesz musiał mnie odbierać, no ale już trudno. Stało się.
0: Czemu ja miałbym tak dzwonić do ciebie stąd, ni zowąd, ni z gruchy, ni z pietruchy?
3: No ja pisałem na czacie, może do mnie
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: No ale już dobra, już stało się. No.
1: Na 0,4
3: może dzięki temu ktoś będzie chciał zapłacić jeszcze więcej.
0: A czekaj sekundkę, bo przyszedł donajcik 3 złote Mr. Jake Tom B. Cóż to za jegomość? Na 0,0004 uncji złota. To tak za paznokciem by mi się zmieścił taki okruszek, jakiś w ogóle jakiś pyłek. Na zabezpieczenie przed hiperinflacją. Myślisz, Etam, że... Dzięki wielkie. Myślisz, Etam, że... No... Co to jest w ogóle za zjawisko hiperinflacji? No wiadomo, że to już jak inflacja szaleje, no ja sobie to wyobrażam tak, że hiperinflacja to jest taki czas, kiedy zaczynamy nosić właśnie wiadrami, czy wozić na taczkach hajs, żeby kupić chlebek, nie? To tak mi się kojarzy.
3: Problem jest dosyć szeroki, bo chciałeś omawiać ten rok, a w tym roku właśnie to wszystko się zaczęło, a dokładnie zaczyna się dzisiaj, czyli 21.12.2020. Nawiązywałeś do chomika, do tego CDA, no właśnie, te abonamenty, one mają nas do jednej rzeczy przyzwyczaić. Nie wiem, czy widziałeś po spotkaniu rządu światowego w Davos ostatnim, jaki wypuścili klip, gdzie stoi taki człowieczek, jakby sobie selfie robił do kamerki i mówi tak, że nie mam nic, ale jestem szczęśliwy. I to jest rok 2030, nie? Wszystko, co mi jest potrzebne, mogę wypożyczyć. No i właśnie o to właśnie chodzi, o przyzwyczajenie ludzi do tego, że jak coś sobie chcą mieć, to sobie wypożyczą. I taki dron tam ląduje na tym teledysku i to nie, że tam parę punktów innych jest. Polecam w ogóle wszystkim ten film zobaczyć. Agendy 2030 i myślę, że to idzie w tym kierunku, bo widzę wszelkie przejawy tego, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ludzie są w ogóle ogłupieni. Na przykład przed chwileczką pisałem bardzo długi komentarz Rzeczypospolitej, gdzie punkt po punkcie wyjaśniałem im, dlaczego mogą wyjść na spacer z psem po 19 w Sylwestra. Bo tam takie pytanie padło, mogą nie tylko wyjść, jak już kiedyś to tłumaczyłem, z psem, ale mogą wyjść w ogóle sobie i w ogóle olać to. Dzisiaj zresztą widziałem masę ludzi pod jednym z żydowskich marketów, czy rodzina żydowska jest właścicielem, to jest francuski market. Z tego co wiem, z tych informacji, które udało mi się dotrzeć, no nie wiem na ile one są wiarygodne, i kupowali tam petardy różnego rodzaju, no, jakieś tam rakiety, nie rakiety, także przewiduję dwie możliwości. Pierwsza możliwość to będzie taka, że oni to kupują po to, żeby po prostu to wyjść i sobie wystrzelić o 12, czyli złamać rozporządzenie, które, jak przypominam, jest tylko projektem rozporządzenia, tylko zapowiedziane w mediach, a ludzie już to traktują poważnie. Nie, dowiemy się dopiero 27. Z 27 na 28 muszą to rozporządzenie wydać, bo kończy się moc ostatniego rozporządzenia grudniowego z 1 grudnia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak, druga możliwość jest taka, że będą strzelać z balkonów i przewiduje wtedy potężną ilość pożarów w Polsce. Bo no, jak wiadomo, taka petarda może krzywo się wystrzelić i będzie nieciekawie, dużo rozerwanych palców i tego typu rzeczy. Tak to się skończy po prostu zwyczajnie, nie? No, już nie tak, mówię o tym, tak, że jak dorwie się idiota do petard, to będzie strzelał do innych ludzi z balkonu, nie? Na przykład do tych z psami, bo przecież to u nas tak to niestety wygląda.
0: No też bym się tego obawiał, bo jak strzelasz, jak używasz sztucznych ogni na powietrzu, no to masz większą kontrolę nad tym, nie? Możesz, jak coś tam się stanie, to możesz biec i przydeptać coś, no z balkonu możesz, to cholera wie, gdzie to trafi, no i co, i nie zauważysz, albo nie będzie ci się chciało zejść. No to dziwne takie strzelanie z balkonów trochę. Jaki to w ogóle będzie huk ogromny, bo jak ludzie strzelają sobie gdzieś na odludziu, gdzieś tam pójdą sobie pod lasek, czy na powietrze, no to jest mniejsze, a to teraz wszyscy, wiesz, z tych mieszkań będą po prostu strzelać na dobrą sprawę. No i też bym się bał. A ty w ogóle zamierzasz używać,
2: sponsorowanie
0: strzelać?
2: Mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie.
0: Już sekundka, bo tylko Major Donecika Sucholaski. Zobaczę.
1: 3 złote.
0: Major Sucholaski.
3: Bo wszystko mi się... Nie słyszę was.
0: Czekajcie.
1: Kochani moi, zbliża się Wigilia, okay. Czas na coroczny seans.
0: Po co robisz? Po co robisz lajty, jak nikt się nie ogląda? PS, kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans, żółty szalik. To nie wiem, o co chodzi. Jak nikt nie ogląda? No jeśli już to raczej
3: donate,
0: słucha.
3: Donate.
0: No tak, właśnie go przeczytałem. Akurat dzisiaj jest całkiem dobra słuchalność. Słucha około 120 osób, więc jest bardzo dobry wynik online. Nawet tak ogólnie w skali YouTube'owej. No nie każdego słucha 120 osób na żywo. Dołączył nocny kierowca. Witamy na antenie.
4: Witam, wywołaliście temat po prostu.
2: Sponsorowanie znaczy, złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się
4: petard.
2: Do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Ojciec Krawcuszko, związaną z petardami.
1: 3 złote.
0: Dobrze, to opowiadaj. Rzucam klątwę na ten kraj, byście mieli Deutsche Reich. Mszę w kościołach po niemiecku, homoparom po polskim dziecku. No, to poeta. Dzięki poeto. No to opowiadaj historyjkę, nocny kierowco.
4: Znaczy historyjka. To przytrafiło się osobiście mi w tamtym roku w Sylwestra i od razu chciałbym powiedzieć, że nie byłem nigdy zwolennikiem petard kompletnie. Wręcz odwrotnie z uwagi na to, jak zwierzęta w domu reagowały na te petardy. Ale w skrócie to tak. Poznałem nową osobę, założyłem jakby nową rodzinę, można powiedzieć. No i ta moja miłość ma 2 synów i młodszy syn za wszelką cenę z kolegą chciał sobie popuszczać petardy. To było w tamtym roku w Sylwestra. No i z uwagi na to, żeby było bezpiecznie, to ta moja, powiedzmy, partnerka poprosiła mnie o to, żeby pomóc im w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu. Więc no, kupiliśmy petardy jakieś tam w chińskim markecie, czy nawet w takim specjalistycznym sklepie, który gdzieś tam był przybudowany do centrum handlowego. Nie były to jakieś tam znakomite petardy, takie zwykłe, które się odpala i rzuca. No i aby było bezpiecznie, pojechałem, zapakowałem tego swojego przybranego syna, jego kolegę do samochodu. Pojechaliśmy za miasto na łąkę, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. No i zacząłem tymi petardkami sobie rzucać. 7 czy 8 petard wybuchło w taki sposób kontrolowany, po prostu po odrzuceniu gdzieś dalej jeszcze długo sobie syczały, podskakiwały i wystrzeliwały. Wyobraźcie sobie taką sytuację. W pewnym momencie jeden z tych chłopaków, w sumie to chyba kolega tego mojego syna, chciał sam puścić petardę. Ja mówię, nie wiem, coś mnie tknęło, mówię do niego, że słuchaj stary, ja jeszcze tą puszczę i później ty, dobra? Jeszcze ja po prostu nie wiem, no tak to się gdzieś mi przymknęło w tyle głowy, żeby tak to miało miejsce. No i odpalając petardę, niestety nie było tego momentu odczekania, tylko w momencie odpalenia zapalniczki wybuchła mi w ręce petarda razem z zapalniczką.
0: O kurde.
4: Posłuchajcie dalej, bo to nie jest koniec historii. Poczułem się jak w filmie wojennym, jak są sceny, jak jest wybuch i nagle jest taki pisk, czyli takie ogłuszenie, tak? Czyli ja to przeżyłem na własnej skórze, bo nawet później jak rozmawialiśmy po całym zajściu, to siła tego wybuchu była dużo większa niż tamte petardy, które wcześniej wybuchały, więc może jakieś chińskie rączki czy jakiejś innej nacji źle po prostu, a może zapalniczka jeszcze dodatkowo dołożyła, tak? Być może, tak, jak najbardziej. No ale dobra, do brzegu. Zobaczyłem na dłoń prawą i patrzę, nie mam kawałka dłoni, tak? No w pierwszym momencie tak mi się wydawało, że nie mam kawałka dłoni. I powiedziałem, znaczy uderzenie adrenaliny jest tak mocne, że byłem najbardziej racjonalny z całej tej...
2: Sponsorowanie złych mediów, była, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, chłopaki, a będzie jeszcze gorzej.
4: Mówię do swojego syna, zdejmij kurtkę czy cokolwiek, daj mi zawinę rękę, żeby
1: niezłym frajerem
4: zatamować
1: kierowca, żeby wychowywać hot dog, dwóch bękartów.
4: Ja jestem osobą, która na co dzień ma taki specyficzny humor, potrafię sobie żartować ze wszystkiego i partnerka do mnie mówi, nie wygłupiaj się, nic się nie stało. Ja mówię, słuchaj, nie mam chyba kawałka dłoni. No i syn do niej mówi, mamo, coś się stało, bo ja jestem cały we krwi. No i wsiedliśmy do samochodu, godzina 12.03, dosłownie już byłem na izbie przyjęć w mieście, w którym mieszkam. Zapukałem do okienka, tam akurat w tym czasie chyba się wymieniali toastami, bo było dosyć tak głośno, na izbie przyjęć nie było nikogo. No i ta pani do mnie mówi, co się stało, a ja z takim stoickim spokojem mówię do niej, wie pani co, chyba coś mi oberwało. Ona mówi, chyba pan se żarty robi. I pokazałem jej ten taki, powiedzmy, kikut, tak, owinięty we krwi. Ona powiedziała w ten sposób do lekarzy, czy tam do ludzi znajdujących się w dyżurce, no mamy pierwszego. No i jeszcze tyle, co pamiętam, to pani odwinęła mi na izbie przyjęć już tam w pokoju lekarskim, żeby zrobić taki pierwszy jakby... nie wiem, wywiad, tak, jaką mam grupę krwi, jak to się wydarzyło, czy czasem powiedzmy gdzieś nie jestem jakimś bandytą, czy ktoś mnie nie postrzelił, no wiadomo, tak jak to się odbywa w szpitalu. No i okazało się, że mdleję, dostałem jakiś tam zastrzyk, bo już ból był tak przerażający, że nie mogłem sobie poradzić. No i w tej chwili jestem nocnym kierowcą bez połowy kciuka, połowy jednej trzeciej drugiego palca od strony kciuka, jednej trzeciej trzeciego palca od strony kciuka i jeszcze czwarty palec było otwarte złamanie. Operacja trwała 4,5 godziny. Niestety nie udało się nic zrekonstruować, bo petardy mają to do siebie, że niestety no wybuchają w sposób taki, że rozrywają to wszystko. Tak? Te mięcho lata sobie po prostu po okolicy. No i chciałem wszystkich przestrzec. Przepraszam, zatrzymałem się celowo, żeby lepiej było słychać. Bo akurat jadę, moment. Postaram się jakoś bezpiecznie stanąć. Dobra, wezmę telefon do ucha, będzie może lepiej. Czy dobrze słychać mnie?
0: Dosyć dobrze.
4: To czekajcie, to bo przez AUX-a rozmawiam, wyłączę tego.
0: Dobra,
4: a teraz nie jest lepiej?
3: Doskonale.
0: Chyba jest.
4: Dobra,
0: cały
4: no
0: czas
4: i co? No, chciałem, wiadomo, no, miało być dzisiaj wesoło, miało być o tym, co się fajnego wydarzyło. Ja mogę powiedzieć od siebie indywidualnie, że fajnego się wydarzyło, że wróciłem do żywych po 2 miesiącach brania tramadolu. Tramadolu, tak? Dobrze
0: tak,
4: mówię, to
0: tak,
4: taki
0: tak.
4: opioidowy lek.
0: Bardzo silny,
4: który przestałem sam brać, ponieważ kiedyś miałem problemy z używkami i czułem w pewnym momencie, że no, uzależniam się od niego, tak? Więc zacząłem sam z niego, że tak powiem, rezygnować. Odczuwam do tej pory, tak? Że mam tak zwane bóle fantomowe, tak? Bo bolą mnie palce, których nie mam. Pracując na powietrzu chyba mam zaburzone krążenie, ponieważ no cholernie mi szybko marznie dłoń w tempie ekspresowym, nawet jak nie ma temperatur plusowych. Dzieciaki wyleczyły się całkowicie z petard, te, które były ze mną. Syn spędził przy mnie miesiąc praktycznie siedząc koło mnie na łóżku, bo ja spałem tak na dobę po 3-4 godziny wtedy, kiedy tabletki działały. Jak mnie odpuszczało i cały czas miał pretensje do siebie, że to on mnie namówił. Wiadomo, że oczywiście to jest młody chłopak, więc no tak wytworzyłem w nim, że no żartobliwie nie jest to jego wina. Śmiejemy się z tego wszyscy, że jestem teraz kierowcą bez palców. No fajnie, że mogę wykonywać jakikolwiek zawód dalej, tak? Bo miałem dużo sytuacji w swoim życiu w ubiegłym roku i powiem wam szczerze, że ten wybuch petard to było chyba takie podsumowanie roku negatywne, tak? I od tego, powiedzmy, już wybuchu i tego podsumowania roku zaczęło mi się powolutku życie prostować. Jest dużo rzeczy złych, ale jest więcej tych dobrych.
3: A teraz ci powiem najlepszą rzecz, która cię pocieszy. Wyobraź sobie, żeby odpukać, to się nie zdarzyło w zeszłym roku, a w tym roku i trafiasz na izbę przyjęć i nie chcą cię przyjąć.
4: No powiem ci, że mogłoby być ciężko. Powiem wam tylko tak. Miałem kilka wypadków w życiu, takich dość poważnych, nawet nie chodziłem 7 miesięcy, bo miałem połamaną kończynę i do tej pory mam jakiś tam pręt w nodze od kolana do biodra. Bóle zęba, kręgosłupa, wiadomo, no każdy z nas coś tam przeżywa. Kurwa, urwane palce, przepraszam za słownictwo, to jest przynajmniej w moim przypadku, gdzie jestem naprawdę odporny na ból, bo potrafiłem robić zęby kanałowo bez znieczulenia, jak była taka potrzeba. Kurwa, jest to ból nie do opisania, bo jest bardzo taki upierdliwy, taki kurwa dziwny, cholernie dziwny. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy... No, ja z tego, wiem, co mi mówił jeszcze kolega, który stracił palec, ale odcięty.
2: Sponsorowanie
4: tak?
2: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Miała zmiażdżony przez drzwi w samochodzie. Też jest to co innego, ale taki ból szarpany, taki trzeba być no wojenny, żeby można powiedzieć, bo to tak jakby można powiedzieć, gdzieś stracił
1: nie potrafisz jakimś
4: odłamkiem, coś to jest... Coś nie do opisania, może to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy słuchają.
3: Powiem ci, że jestem również osobą, która dokładnie w te 3-4 dni przed Sylwestrem 80 roku grzebała w korkach. Nie wiem, czy pamiętasz, za komuny były takie korki.
4: Ona ja jeszcze je mam. Jeszcze je mam do tej pory.
3: To dosyć mocną siłę. To takie małe petardy, byśmy mogli powiedzieć. Tak, tak. I zacząłem jeden obierać i mi eksplodował właśnie w dłoni. I wiem, o czym mówisz. Wprawdzie mi palców nie urwało, ale mi spaliło skórę na kilku palcach. I chodziłem z też takim wyrwanym kawałkiem mięsa na jednym z kciuków do szkoły. Oczywiście no, byłem gość wtedy w szkole, nie? No, zabandażowany, opalona ręka, zwolniony z pisania przez 2 miesiące, nie? Także, ale potrafię sobie to wyobrazić.
4: Jeszcze muszę coś dodać takiego dosyć istotnego, żeby przestrzec ludzi, bo akurat, znaczy słuchaczy, no to ludzi, no tak, trochę się mieszam, przepraszam, bo to dalej trema jeszcze, któryś raz dzwoni, ale jeszcze trema.
0: Słuchasz to...